0: śmieszna.
1: Ale powiem wam szczerze, ciekawe, ja bym był, bardzo bym się ucieszył, jakby się okazało, że Ziemia jest płaska i się porusza jednostajnie do góry. Bo w dzisiejszych czasach tak naprawdę to my empirycznie jako ludzie, jako takie jednostki, nie jesteśmy w stanie niczego wiarygodnie tak naprawdę sprawdzić dzisiaj, nie? A ja już jestem w stanie na tym świecie we wszystko uwierzyć po prostu. W każdą głupotę.
2: Ale stres trochę.
0: Wiesz, ile atlasów byłoby do wymiany?
2: Kurde. Dokładnie.
0: Nauczyciele by się załamali w geografii.
1: Ale to by bardzo dobrze wyjaśniało, dlaczego są takie wojny o zasoby. Jeżeli jesteśmy pod jakąś kopułą zamknięci i o to czyste powietrze, czy o czyste powietrze, o CO2, mimo że CO2 nie jest jakieś takie specjalnie trujące, nie? To by bardzo dużo wyjaśniało wtedy, nie?
3: Edamie, nie jest CO2 trujące? To weź sobie poddychaj samym CO2, zobaczymy, czy się nie zatrujesz.
1: Nie, CO2 spowoduje to, że zasnę, nie? To jest normalne, bo to jest odcięcie od tlenu. Natomiast no, my korzystamy, tak? Z tlenu z powietrza, tak? Poza tym są przypadki, kiedy ludzie oddychają CO2, to się nazywa hiperwentylacją i pomaga na panikę, nie?
3: Tak?
1: Wtedy bierzesz taki worek papierowy i...
2: Byli dwie rzeczy. Hiperwentylacja to jest wiesz, to jest szybkie oddychanie i można się hiperwentylować nawet, wiesz... powietrzem, tlenem. Natomiast oddychanie CO2 przez pudełko z papierowej torby. Tak, to jest coś innego. Hiperwentylacja i oddychanie CO2 to nie jest jedno i to samo. To nie jest jedno.
1: Okej, dobra. Nie, może pojęcie.
3: A ja
2: wiesz. Tak szybko chcesz robić? No, powietrze wypuszczać i wpuszczać, to jest hiperwentylacja. Teraz nie kojarzcie się, to nic nie robię, ale brzmiało to chyba słabo. Ale to jest właśnie.
3: Dobra. Jacek, poczekaj. Ale polecałbyś taką... Dobra. Polecałbyś taką terapię dwutlenkiem węgla z reklamówki jakiejś?
2: Ja nie jestem lekarzem, więc ja kompletnie na tym nie znam. Żadnych terapii nie polecam.
3: Okej. Okay. Dobra, bo ja się będę rozłączał, tylko mam jeszcze do ciebie jedno pytanie. Bo tam kiedyś opowiadałeś, że w Australii jest księżyc do góry nogami, tak jak u nas, nie?
2: No, tak mniej więcej, nie dokładnie do góry nogami, ale odwrócony.
3: No, ale to kiedy on się odwraca? Jak będziemy lecieć na przykład stąd, tam w Australii, z Polski się będzie odwracał tak stopniowo? Czy tam na równiku się odwróci?
2: Nie, stopniowo będzie się odwracał. Z każdą zmianą szerokości góry, szerokość, nie długości, a szerokości geograficznej się będzie odwracał.
1: Wręcz
3: płynie.
0: Jacek.
2: Tak?
0: Ja mam takie pytanie jeszcze do ciebie, jeśli mogę. Powiedz mi, jak wygląda sprawa z aborygenami w Australii?
2: O, w sensie jest strasznie ciasno.
0: Nie tacy pieprznięci, jak mi tam kolega kiedyś opowiadał, który też właśnie w Perth.
2: Nie znam pieprznięci, oni po prostu się nie odnaleźli. Większość z nich, oczywiście nie wszyscy, ale niestety gro z nich nie odnalazła się w zachodniej kulturze po prostu. No i to jest wielki problem. Bardzo dużo ludzi jest, z tych aborygenów jest bezrobotnych, żyje na socjalu, nie ma wykształcenia.
0: Prawda, że oni są tacy agresywni? Atakują?
2: Bywają. Nie wszyscy oczywiście. Nie wszyscy aborygeni są agresywni, natomiast zdarzają się bardzo agresywni aborygeni. Niedawno jest takie miasto w centrum Australii, miasteczko tak naprawdę, Alice Springs, które leży w samym centrum Australii, tam jest mnóstwo aborygenów i nawet poproszono o to, żeby tam wprowadzić wojsko, dlatego że nie mogą sobie z nim poradzić. Także duża różnica między miastami, gdzie jest dużo aborygenów, a gdzie ich nie ma, niestety.
4: Tutaj informuję, że jak ktoś dołączył, ja nie moderuję za bardzo, więc trzeba się wstrzelić jakoś. Piotr Szlachetny dołączył przy okazji.
2: Dobra, słuchajcie, żeby się już nie tłumu, ja się będę zwijał w takim razie.
1: Ale nie trzymają ich, mam nadzieję, tak jak Amerykanie trzymają w tych, nie, schroniskach, jak oni to nazywają, rezerwatach Indian trzymają.
2: Z nich jest w rezerwatach.
0: Cześć, Jacek.
1: To takie cholera, takie jak tych trzymali tych, ten naród przegrany u nas trzymali w tych, jak się nazywało te powstanie, co było. Nie obozy, nie o to mi chodzi, co w miastach były, zapomniałem nazwy tego. Nie, chodzi mi o tę część miasta wyznaczoną, zapomniałem nazwy tego.
3: Getto,
1: właśnie, getto. No, rezerwat to takie getto, no właśnie. Szkoda tych Indian i tych aborygenów w sumie, no.
3: Sami sobie zasłużyli na to. Nie chcieli przyjąć katolicyzmu, to tak mają. wiary prawdziwej, jedynej.
4: Piotrze, czy chciałeś coś powiedzieć? Nie słychać cię.
3: Czy się słyszymy?
1: No. Psycho słychać.
4: Jak na razie bomba. Dobra.
5: A no jak to dobra, mnie nie słychać? Halo, kto mnie tutaj
4: blokuje? Teraz cię słychać. Nikt cię nie blokuje. Coś musiałeś mieć tam wyłączone. Dopiero teraz cię słychać.
5: Jakieś służby, które kontrolują tego typu streamy. Odpowiadam na wezwanie głosu ludu. Na zaproszenie dziękuję właśnie tutaj Jackowi za obronę dobrego imienia Jana Pawła II. Tak, i pełną kulturę osobistą, oczywiście i szeroką wiedzę. Dokładnie, trzeba takich ludzi promować.
0: Brawo.
5: Właśnie, brawo, brawo, brawo. Tak jest. Druga rzecz, wszystkie kłamstwa dotyczące... Różne informacje powiedziałem tutaj na temat Piotra Szlachetnego na tym filmie dzisiaj. To są kłamstwa wierutne. Oczywiście Piotr Szlachetny nikogo nie zgłaszał. To Bartłomiej Rybka zgłosił Gabriela Tarasiuka i to on może być podejrzewany o zgłoszenie dwóch kanałów, takich jak Czosnek TV oraz Dziobak TV. To Bartłomiej Rybka może być zamieszany w to.
4: No już to sprostowałem, bo się przyznał, więc sprostowałem.
5: Bartłomiej Rybka się przyznał?
4: Tak, napisał na czacie, że to on.
5: To Bartłomiej Rybka mógł być.
1: To się teraz sygnalista nazywa.
5: Jak organista?
3: Sygnalista.
5: Dobra. 60. Tak. Pozdrawiamy Marcina Kudzika, który tutaj właśnie na próbę podjęcia obrony mojego dobrego imienia. Tak jest. Na Marcina Kudzika zawsze można liczyć. Zawsze właśnie. Marcin Kudzik jest po stronie prawdy i właśnie dobrych zwyczajów. Tutaj nikt nienawiścią nie pała. To właśnie
0: czemu tak?
5: Z tych kanałów.
0: Tak siebie?
5: Tam diabel. Jakiś diabelski ogień z tamtych kanałów właśnie zionął w kierunku tutaj przyzwoitego, porządnego społeczeństwa. I stanęliśmy po stronie tych dobrych. Musieliśmy zareagować.
4: A słuchaj, ty tak mówisz o sobie w trzeciej osobie i tworzysz jakieś komitety poparcia samego siebie. Mówisz o sobie w trzeciej osobie. Myślisz, że to jest tak całkiem normalne zachowanie?
5: Ja myślę, że tak.
4: Okej.
5: Okay. A czy... Myślę, że to jest normalniejsze niż wyciąganie za nogę z domu o 3 w nocy przez reptyla.
0: A czy Piotr, co innego, jakbym ja stanął w twojej obronie, czy tam Etam, czy ktokolwiek, nie? Ktoś drugi. A sam siebie tak bronisz, to tak wiesz...
5: No ale Marcin Kudzik mnie dzisiaj bronił.
0: Okej.
5: Marcin dziś...
4: Spoko.
5: Faktycznie. Tak.
0: Szlachetna osoba.
5: Marcin Kudzik tutaj właśnie zaatakował Krawca, że nie wolno właśnie takich treści krzywdzących na temat Piotra głosić, że Piotr zieje nienawiścią, znaczy zieje, ale miłością tylko. Tylko po prostu niektóre kanały, z których diabelski ogień zieje, atakuje Piotra za jego dobroczynną działalność.
0: A ja mam takie pytanie. Dzisiaj ktoś mówił o projekcie 28, że ktoś coś o nim powiedział złego, czy ja się przesłyszałem?
4: Ja broniłem. O
0: Jezu, tak, jaki no,
5: ale to.
0: Boże.
5: Tak. No,
0: ten oddech.
5: No stanęli dość... No, że... Jakby to określić, no. Należy po obu stronach. Wina leży po obu stronach. Michał po prostu nie dopowiedział albo nie powiedział tego w sposób taki na tyle jaskrawy, na tyle wyrazisty, żeby do wszystkich dotarło, o czym mówi i stąd się wzięły te nieporozumienia. Marcin Kudzik jest niewinny.
4: Myślę, że w bardzo wyrazisty sposób powiedział i wielokrotnie powiedział.
5: Oj, Marcin ma problemy ze słuchem. Ty jakbyś posiedział na traktorze, że tak pół dnia też byś pewnych rzeczy nie dosłyszał. To tak wiesz. Także Marcin Chudzik jest niewinny, a Michał mówi za cicho. Michał powinien podgłosić decybele. Tak.
4: Szewc pisze, może powiesz, co dziś mówiłeś na swoim streamie o właścicielu tego kanału, niejakim krawcu. To chyba do ciebie,
5: tak? No tak, że tak, to co mówiliście na projekt 28, to było kłamstwo. Było kłamstwo na temat Piotra Szlachetnego, który jest porządnym, poczciwym obywatelem. No, bo to jest oświadczenie.
0: Zaraz.
5: Jest porządnym obywatelem, nie wolno go dyskryminować. Tak. Nie wolno mieć takiej moralności, kiedy wyznaje się właśnie przewrotowość na tej zasadzie, że gloryfikuje się postawę Czoska, który w pewnym momencie staje się ofiarą, kiedy to on jest człowiekiem odpowiedzialnym za szerzenie treści nienormalnych w polskiej przestrzeni medialnej, no, internetowej, kurde.
1: Aha, to już teraz rozumiem, ten projekt 28 to jest kanał, tak, na YouTubie?
5: Tak.
4: Tak, Sherlocku, tak.
1: Nie, bo tak projekt słyszę już kilka razy.
5: I druga sprawa, dzisiaj Dziobak też, na jego temat nikt się nie odzywał, ja się nie odzywałem na przykład, a ja dzisiaj widziałem, że obrażał ludzi normalnie, kurde, mówi o kulturze i obraża ludzi, kurde, no, u Tarasiuka. I Tarasiuk nic sobie z tego nie robi, no. Ja się nie dziwię Bartłomiejowi Rybce, że zgłosił Tarasiuka, no. No bo tak, no bo Tarasiuk ludzi wyrzuca, blokuje i pozwala na obrażanie ich, no. Czy możemy pozwolić na taki internet?
4: A ciebie to tylko aferki interesują chyba.
5: Nie, no ja po prostu staram się naprawiać polski internet. To tak jakbyś wziął wyświechtany papier, wyrzucony do kosza i starał się go z powrotem wyprasować, no żeby był prosty. No trudna jest to robota, trudna, ale nie myślę, wierzę w to, że myślę, że do wykonania.
1: No bardzo myślę, że dużo moich pracy.
5: Dużo, dziękuję bardzo. Dużo pracy, której włożyłem w edukację właśnie tutaj naszej społeczności, tutaj użytkowników, którzy oczywiście popadli w złe kręgi, oczywiście popadli pod złe wzorce osobowe, oczywiście pod wpływ, niestety w sposób patologiczny, że tak powiem, oddziaływujący właścicielów pewnych kanałów. I to ja właśnie tych ludzi powyciągałem z tego szamba. To ja im otworzyłem oczy na rzeczywistość. Czy zauważyłeś, że nagle okazuje się, że dzięki mojej postawie ci ludzie w dużej mierze przestali dawać nitro, dolewać paliwa do pieca właśnie na tego typu audycjach? Czy zauważyłeś te podziękowania w moim kierunku? Piotrze, masz odwagę, naprawdę, dziękuję. Dziękuję za to, co robisz, jesteś wspaniały. Gdyby nie ty, nikt nie miałby odwagi tego poruszyć tematu. A ja się nie boję.
4: No,
5: ja mówię prawdę.
4: A ta moja
5: krytyka. Bo jak mówił Jan Paweł II, no. Z prawdą nie zginiesz.
4: Ta moja krytyka względem Piotra, to mniej więcej się to sprowadzało do tego, że po pierwsze się zachwyca sam sobą, że zawsze tylko jeden temat, a Czosnek, a streamy, a ja naprawiłem i tak dalej. Że Jana Pawła II gloryfikuje może za bardzo jakoś i on to wszystko przyszedł i to samo wszystko robi od nowa, tak do usrania, do zażygania. To...
5: No ja chciałem tylko sprostować pewne zarzuty względem właśnie tutaj postaci.
6: Względem siebie.
5: Znanej właśnie. Tak, względem siebie. Względem siebie, względem ty, Piotra.
6: Nie w trzeciej.
5: Tak. No, ja nie w to wszystko, to wszystko są niepotwierdzone.
6: Pamiętaj.
5: To są niepotwierdzone informacje względem właśnie Piotra Szlachetnego. No, że Piotr Szlachetny zgłasza czyjeś kanały. No, to są informacje niepotwierdzone. Tak samo jak są niepotwierdzone informacje medyczne. No. Nieprawdziwe informacje zresztą. W ogóle zdenerwowałem się.
1: Ja zasubskrybowałem twój kanał. Teraz ci brakuje 3 i dościgniesz mój kanał.
5: O, dziękuję. A jak 3? Czyli B. Aha, dobrze, to dziękuję
1: było
5: bardzo.
1: 262.
5: A jak się nazywa twój kanał, to ja go zasubskrybuję teraz.
1: Mój kanał się nazywa Amiga po prostu.
5: Teraz znajdę.
1: Albo Amiga OS, bo to różnie wyszukuję.
5: Teraz znajdę na YouTubie, tak?
7: Amiga, no. OS, czekaj. A, Amigos.
1: Tak, taki guziczek jest tam z literką A od Amigi. Tak powinno to się wyświetlić, ale nie wiem, bo ja to cyrylicą napisałem, więc...
7: Nie no, nie troluj mnie, no.
1: Tam, kiedy, mówię mówię poważnie. Mówię poważnie.
7: Amigos?
1: Wiesz co? Zobacz na czacie, mój nick jest napisany właśnie tymi literami.
7: Gdzie
1: bo
7: na
1: oczywiście.
7: Teraz.
1: Ta u Krawca tutaj.
2: Witam, witam serdecznie wszystkich tutaj.
7: Witam,
2: jeszcze raz.
7: Witam.
2: Witam. Witam
7: o, właśnie. Panie redaktorze Marcin Chudzik, ja dziękuję bardzo za próbę obrony dobrego imienia właśnie tutaj mojej próbę? Osoby względem właśnie tutaj nieprawdziwych informacji. Tak, dokładnie. Tutaj nikt nie dzieje nienawiścią, tak jak powiedziałem, tu ja, właśnie ja, pewny kąt. W tej chwili ja jakiś diabeł.
2: Ja dementowałem tak. Pogłoski. Tutaj tak, próba właśnie, prawdy. Tak. Prawda zawsze leży po obu stronach.
7: Tak,
2: kwestia,
7: ale to,
2: kto
7: ale
2: więcej
7: to nie
2: na
7: od nas...
2: szali położy. Panie Piotrze, tak. Kwestia, kto tak. Więcej na szali położy, wtedy jest prawda.
7: Tak.
2: Nie okłamuj.
7: Prawda. Nie okłamuj. Prawda, panie redaktorze, tak jest.
2: Ja tutaj tylko tak. Dementowałem pogłoski i taka moja była powinność, gdyż wiem, jaka jest sytuacja. Tutaj
7: to ogień piekielny... Tak, ogień piekielny zieje z innych kanałów, ale to nie z mojej strony.
2: Piekielny?
7: Ani Marcina Chudzika. No, jak, ja tylko miłość.
2: Nie, z mojego kanału absolutnie nie.
7: No i ja nie słyszałem u Marcina żadnych tateł nienawistnych. Ja nawet nie widziałem, żeby Marcin
2: miał kanał. Mówię o moim kanale, bo ja mam, panie Piotrze Szlachetny, ja mam kanał
7: ale ja nie
2: swój,
7: mówię o Krawcu, tylko mówię o tobie. Ja nie mówię o Krawcu, tylko mówię o tobie. A.
2: Nie, u mnie nie było żadnych banów. Ostatnio mi zawiesili live'a, to znaczy usunęli mi live'a, dostałem ostrzeżenie. Minęło po 24 godzinach, gdyż tam w trakcie live'u, bo ja byłem podczas obsługi broni, pan chyba widział, przypomina pan sobie tego live'a, czy nie?
7: Tak, przypominam sobie, panie redaktorze, tak? Tak, dokładnie, pamiętam.
2: Wie pan, do jakiego incydentu doszło na tym live'ie?
7: Ja nie widziałem tam niczego, co można byłoby nazwać incydentem.
2: To znaczy, kolokwialnie mówiąc, ja wyciągłem broń i zacząłem przeglądać broń, bo teraz jest taka przedzimowa obsługa broni. Ja tam prowadziłem instruktaż, jak wyglądają naboje, jaki to jest kaliber.
7: A to nic złego.
2: Ja pan okazji widzieć tego live'a na żywo, czy nie?
7: Tak, panie redaktorze, z zainteresowaniem i zaciekawieniem oglądałem.
2: Dziękuję, ale niestety ten live został usunięty przez władze w Bukowę, więc no niestety, after party nie będzie. No nie. Ale okej.
1: Okay. Tutaj to trochę głupie jest, przecież Amerykanie pełno tego mają.
2: Nie, ja tutaj się doczytałem ustawy, bo ja wysłałem od razu zgłoszenie, bo ja muszę w YouTubie, tam mi nasz serdeczny kolega, współstreamer poinformował, że jeżeli chodzi o eksponowanie broni, gdyż ja mam uprawnienia na broń, wystawiłem na stół, zacząłem przeglądać, pokazuję jak to ogólnie jest budowane, opisy broni, jaki kaliber, takie ogólnie, nie? Ale się okazało, że tam nasz kolega redaktor Rafał powiedział, że na ogólnie, jeżeli chodzi o eksponowanie broni, to ja muszę to zadeklarować u YouTube'a, że takie incydenty mogą mieć miejsce. Słyszeliście?
1: No, to nie widziałem.
6: Masz pozwolenie na broń? Marcin? Tak. Masz pozwolenie na broń? Tak?
2: Tak. I eksponowałem broń.
6: A jakie? Jesteś w sportowym klubie, czy
2: Nie, ja jestem ogólnie w PZD, Polskim Związku Łowieckim.
7: Chciałbym przestrzec tutaj właśnie patostreamerów, którzy by przekraczali pewne normy, tutaj regulacje, mam na myśli regulamin tutaj platformy. Oczywiście nie jesteście patostreamerzy, bezkarni nie jesteście u siebie, nie myślcie, że pozakładacie 25 kont i kurwa was nie doścignie, no.
2: Nie może być tak. Panie Piotrze, tutaj jeżeli chodzi o konta, dla nich nie ma problemu wyłapanie jednego IP. Chyba, że ma Onion Router zainstalowany, czyli tak zwana sieć Tor, no to wtedy coś może kombinować. Ale to już trzeba
7: dokładnie,
2: być
7: bo deep ja wtedy,
2: w Deep ja Webie, żeby korzystać z takich aplikacji. No to tutaj
7: tak.
6: Ładny napis, Krawiec. Jesteśmy dumni.
7: W Deep Webie trzeba być, tak. bo jak ten, to ja normalnie wysyłam Bartłomieja Rybkę do akcji. Bartłomiej Rybka załatwi tam sytuację szybko, no kurde.
2: Tutaj nie ma takich ludzi, wiesz, tutaj na tych czatach nie ma takich ludzi.
7: Absolutnie. Bartłomieja Rybkę wysyłam do akcji i zobaczy, że wszystko będzie załatwione, tak jak Pan Bóg przykazał, no. Dlaczego kanał Nocne Radio się ostał? Tylko dlatego, że Marcin, przepraszam, tylko dlatego, że Bartłomiej Rybka darzy szacunkiem Krawca.
2: Tylko nie, dlatego, nie ingerował, tak?
7: No nie. Tutaj nie zaglądał. Powiedziałem mu, żeby sobie tego oszczędził, bo mówię, nie chciałbym łamać twojego serca, żebyś jakieś prymitywne, proste zadanie, przez jakieś prymitywne, proste zadanie doznał jakiegoś zranienia emocjonalnego, a ja wiem, że darzy Nocne Radio wielkim uczuciem, no.
2: Kolokwialnie powiem, że nie płyń tą rzeką.
7: Tak, nie płyń tą rzeką, nie płyń Wisłą. Bo dopłyniesz do nie do brzegu, a do Bałtyku. A z Bałtyku w pizdu, do Arktyku.
2: Albo do zapory.
7: Albo gdzieś do, tak.
6: Zmiana tematu.
8: Albo można osiąść na Wierzei Wiślanej, bo zdrowie jest
7: płytko. Albo w mordą w bagnie na Mierzei Wiślanej. O, tak.
2: Ja bym chciał tutaj nawiązać, bo była... Ja się tylko i wyłącznie przepraszam za moment. Ja się teraz przy okazji połączyłem, bo słyszałem coś na temat Jana Pawła II, czyli Karola Wojtyły. Ja bym chciał odnieść swoją refleksję odnośnie jego pontyfikatu.
7: Proszę bardzo, panie redaktorze.
2: Tak, z prywatnego mojego punktu widzenia. Okej? Okay? Słuchajcie. No. Nie wiem, czy ktokolwiek nie... Jeżeli chodzi o teologię, no to ja ogólnie teologię, że studiuję, to mogę nie powiedzieć, że studiuję, bo to jest takie bardziej rockefellerowskie określenie formy.
7: Nie używamy, jesteśmy antysystemowcami, nie używamy rockefellerowskich haseł. Zagadnień. Okay. Studiować. Dobra, to jest takie studium, to jest taki status, to jest taki stopień właśnie rockefellerowski, który nadaje tobie status ucznia. Ty jesteś uczniem Rockefellera, czyli systemu, w którym tak, te szkoły zostały stworzone.
2: Oczywiście ogólnie od żłobka począwszy. Żłobek.
7: Tak. Żłobek od żłobka. Zrobił z ciebie żłoba. Dokładnie, że ty masz tylko jeść, spać i liczyć do 10. Nie. Zrobiłeś z ciebie żłoba.
2: Chyba nie z ciebie zrobią żłoba, tylko z ciebie zrobią bydło, do którego...
7: To znaczy nie, to wy zrobicie żłobów, nie, to wy zrobicie żłobów ze swoich dzieci.
2: Piotrek, tak, nie przyinaczaj, bo jesteś oddany do żłobka, czyli do żłoba.
7: Dokładnie, czyli będziesz w żłobie miał...
2: jesteś oddany do żłoba.
7: Czyli w żłobie będziesz miał co żryć i będziesz żarł i spał, żarł i spał.
2: Dobra, ja o tym papieżu chciałem powiedzieć. Chuj w tego żłoba. Słuchajcie tu. Narodził się taki Karol. Okej? Okay? Pochodzenia... Tutaj teraz tak, się doszukuję. Czy on był obył pochodzenia narodu wybranego, czy był gojem, nie gojem. Dobra.
7: Nie no, Jan Paweł II był Polakiem.
2: Słuchajcie. Przede wszystkim był Polakiem. Mówił biegle po polsku. Był to tak zwany nizinny górol, tak?
7: Mówił w siedmiu językach, nie był żadnym... No tak, no dobno, słuchamy Marcina.
2: Słuchaj, czytał 42. On tam przemawiał w 42 językach, to było sfilmowane i udokumentowane. Ale
4: dobra, do brzegu, ale mówił do brzegu, siedmiu, do brzegu,
7: mówił,
4: do brzegu.
7: Mówił w siedmiu językach.
2: Ale co? Ale o to chodzi.
4: Dobra. I tak nic ciekawego nie gadali to. Niech idą w pizdziec. Dobra, idę, bo mnie gardło boli. I mi się spać chce. I głodny jestem. Jeszcze tu miałem jakieś tematy, ale już mi się nie chce coś. Pa, pa.

0: Powiedziano mi, że kiedy dorosnę, mogę zostać kim chcę. Strażakiem, policjantem, lekarzem, nawet prezydentem. I po raz pierwszy w historii ludzkości kimś nowym, zwanym astronautą. Ale podobnie jak wiele innych dzieciaków wychowanych na solidnej dawce westernów, zawsze chciałem być mszczącym się bohaterskim kowbojem. Tym samotnym głosem pośród dziczy walczącym z korupcją i złem, wszędzie gdzie je znalazł, broniącym wolności, prawdy i sprawiedliwości. I w głębi serca nadal idę śladem resztek tego marzenia w niekończącej się wędrówce ku zachodzącemu słońcu.
1: Bill Hicks, objawienia.

Howdy, partners! Witam was oczywiście Krawiec i audycja to oczywiście spoiler, w którym to oczywiście opowiem wam o filmach, ale dzisiaj to w sumie bardziej o komiksach będzie. No, w odróżnieniu od większości chyba podcasterów, radiowców, a już w szczególności youtuberów, nie ograniczę się tutaj do 15 minut, no, czy góra 30 minut gadania, tylko czeka was 2 godziny mojej gadki na temat serialu Preacher. A bardziej się skupię na komiksie, bo nie wiem, czy serial jest wart. Jakby to powiedział Jesus de Sade, jeden z bohaterów komiksu, film nie jest wart spleśniałego sera Brie pod mojego napleta. To tak wprowadzając trochę w klimat komiksu powiem. Więc możecie sobie niczym kowboje i kowbojki, rzecz jasna, wyciągnąć nogi na taborecik i posłuchać opowieści o Jessim Casterze, pastorze wszechczasów, jak dla mnie. Skąd w ogóle te kowbojskie klimaty? No, dlatego, że Preacher, czyli kaznodzieja po polsku, to opowieść, która łączy w sobie western, horror, sensacje, komedie, ale też klimat powieści w stylu Dana Browna tam się pojawia. Jest w ogóle masa nawiązań do popkultury. Są diagnozy dotyczące naszej obłąkanej współczesności i wiele innych rzeczy. Stąd też tytuł: krew, whisky i o wiele więcej. Jest też o miłości, odpowiedzialności, też jest sporo o byciu dupkiem. Jest o owczym pędzie ludzi, o rasizmie sporo całkiem, o wojnie, o samej Ameryce, bo to bardzo amerykańska opowieść. No, oczywiście cały czas mówię o komiksie, bo film to jest takie... Ciul wie co, po prostu. Nie wiem, jestem okropnie zawiedziony. Pozdrawiam oczywiście wszystkich serdecznie, którzy, w szczególności czatowników, ale ogólnie wszystkich słuchaczy, bo tak się przyjęło pozdrawiać czatowników, a to trochę tak nieładnie, bo przecież nie samymi czatownikami radio żyje. Są też ukryci słuchacze. Korzystając z okazji, może podziękuję też wszystkim, którzy tam mi pomagają teraz. Dziękuję bardzo za wpłaty. Kilka wpłat się pojawiło po moim ostatnim apelu. No i teraz może stać mnie na coś więcej.

No właśnie, autor scenariusza, Garth Ennis, współtworzył też inne komiksy. Może to odstrasza jakoś czytelników, żeby sięgnąć po to dzieło wybitne. No, jeden z najważniejszych komiksów dziesięciolecia, tak się o nim mówi. Inni mówią, że to w ogóle najlepszy komiks, jaki wyszedł. No, tu można by się spierać. Jest jeszcze Sandman. No, Torgal też jest na przykład świetny, ale bym nie przyrównywał. Szninkiel. Dużo jest dobrych pozycji, które można by nazwać raczej opowieściami, powieściami obrazkowymi. Taki termin został wykuty właśnie na potrzeby tych komiksów, które wykraczają mocno poza to, do czego się po nich spodziewamy, tak? Tytuł Sromek i Atomek, no jest okej, okay, ale to nikt dorosły nie będzie teraz sięgał po to. A po Kaznodzieje jak najbardziej można sięgnąć. To jest komiks, który został wydany przez DC. To kolejny taki powód, żeby po niego nie sięgnąć, tak? No bo przecież to są opowieści o Batmanie, o Supermanie, więc czego można się tu spodziewać? No, kolejnego zawadiakę w obcisłej piżamie, w majtkach na spodnie i pelerynce i kozakach, na to jeszcze? No to nie, zupełnie nie. Seria Vertigo, właściwie nie seria, to jest takie podwydawnictwo Vertigo. Pod tym szyldem DC wydaje tytuły, które są trochę bardziej poważne, skierowane dla dorosłego czytelnika, trochę bardziej artystyczne i taki właśnie też jest Kaznodzieja. No właśnie, Garth Ennis, chciałem powiedzieć, nad jakimi jeszcze scenariuszami pracował. No właśnie, Punisher, Hellblazer, Hitman, no to są takie zabijacko-napadalskie rzeczy mocno, nie? I nie aspirujące do bycia jakimś dziełem wielkim, chociaż też no, Garth tutaj wzniósł na wyżyny przygody Franka Castle. Garth jest miłośnikiem wielkim Dzikiego Zachodu. To jest Irlandczyk, zdaje się, mieszkający w Stanach. No, mówi się, że najlepsze komiksy robią nie Amerykanie jednak. No, jestem nadal miłośnikiem amerykańskiego komiksu także, chociaż europejski sobie bardziej cenię. No ale ciężko powiedzieć w ogóle, czy to jest komiks amerykański, skoro go, no można powiedzieć, wydany w Ameryce. No, Ennis na pewno tchnął tutaj w tą serię. Jest to największe jego dzieło. The Preacher, Kaznodzieja. I no, inne rzeczy już nie są tak dobre, chociaż no, też są niezłe. W Kaznodzieje widać, że włożył dużo samego siebie. No, tak mi się wydaje przynajmniej, bo jest i ta jego fascynacja Dzikim Zachodem. Jest wampir Cassidy, Irlandczyk. Mamy część z racji właśnie tego, skąd pochodzi Cassidy. Są zeszyty, w których duża część akcji toczy się właśnie w Irlandii. Całość ma taką westernową, bardzo sensacyjną otoczkę, ale to jest tylko taki nośnik, taka baza, którą Ennis i jego rysownik, przyjaciel Steve Dillon posługują się, aby opowiedzieć nam historię traktującą o wielu naprawdę ważnych sprawach. Garth jest przeciwnikiem religii zinstytucjonalizowanej, trudne słowo. Nie kryje się na pewno ze swoją niechęcią do kościoła katolickiego czy do innych kościołów. No i zadaje też bardzo trudne pytania odnośnie Boga, który jest w sumie jednym z bohaterem tej opowieści. No, gdybyście chcieli sobie w tej chwili kupić całą serię Preachera, to jest to bardzo karkołomne zadanie, ponieważ nakłady zostały dawno wyczerpane, a cała kolekcja na Allegro, z tego co się dowiadywałem, chodzi coś po około tysiaka. Na szczęście można znaleźć na Gryzoniu popularnym, gdzie są zachomikowane pliki, można sobie znaleźć całą serię. No, zdecydowanie polecam, w przeciwieństwie do serialu. No, o tym, czym serial

0: się różni od komiksu, to nie wiem, czy to jest dobry temat, bo właściwie on w ogóle tego komiksu nie przypomina. To jest... No, tym się może różnić, co na przykład hamburger od kaczki po szechuańsku podanej w restauracji. Co ciekawe, wielu osobom proponowałem już przeczytanie tego wspaniałego dzieła, no ale chyba słowo komiks tutaj działa bardzo odstraszająco. Ludzie reagują tak odruchami, że nie będę czytał jakiegoś Koziołka Matołka. I no dobra, tam Krawiec, dobra, może kiedyś tam sięgnę. A w ogóle tam co u ciebie? A w ogóle widziałeś, bo serial jest The Preacher, słuchaj, zarąbisty, słuchaj, zarąbisty. A Zenon pisze, że kaczka po szechuańsku to spierdolina. No, tak chodziło mi o taki przykład, nie, że no dobra, no myślałem, że kaczka to takie wykwintne danie, ja tam się nie znam, bo też raczej hamburgery co najwyżej mogę żreć, albo kanapki, albo pierogi, albo pyzy. Jako prosty cowboy to lubię takie proste dania właśnie. Fasola, wiecie, te sprawy. No i trochę śmieszna sytuacja, no bo tak polecam. To tak jakbym zaprosił właśnie do restauracji wykwintnej i tak mówił, no spróbuj tej kaczki, spróbuj. No, Krawiec, no nie wiem, ja słyszałem, że kaczka to sucha i taka śmierdząca jest. No spróbuj, słuchaj, jabłuszka fajne, takie aromatyczne. No dobra, może tego... O, hamburger! Spróbuję hamburgera. Krawiec, miałeś rację, ta restauracja jest zarąbista, Krawiec, no takiego hamburgera to nie jadłem. No ja w tym momencie się łapię za głowę, mówię, człowieku, no czemu tej kaczki nie spróbujesz, no jest 100 razy lepsza, nie? To hamburger dobry. No i tak się widzę bardzo pozytywne opinie na temat tego serialu. No oczywiście okazuje się potem, że ci, którzy go oglądają, komiksu nie czytali i dopytują się tam, a komiks też dobry, no to ktoś tam, jeden się znajdzie na 20 osób, kto powie, to jest inna klasa. To co, a tam jest gębodupa też? No, nie wiem, może to po prostu chodzi o to, że komiks jest skierowany do zupełnie innego grona odbiorców niż film. No, nikomu nie chcę tu umniejszać, ale no nie zadowalajcie się gównem, jak macie na przykład truskawki pod ręką, no, bo to się nie godzi po prostu. Dlaczego w ogóle Bill Hicks się pojawił? No, to był tekst, który się pojawia przy zakończeniu komiksu. Cytat Billa Hicksa. Sam Bill Hicks się pojawia w komiksie. Oczywiście w serialu go nie uświadczymy. Bill Hicks został zamieniony na coś innego. O tym też może powiem. I powiem na pewno, czego zabrakło w filmie. No zabrakło wszystkiego. Nie zabrakło tylko imion postaci niezmienionych. To dziękuję bardzo, że nie zmienili. Ale postacie za to wyglądają wyglądają zupełnie inaczej i podobno większość aktorów w ogóle nie sięgnęła po komiks, nie raczyła się z nim zapoznać, z wyłączeniem właśnie gębodupy, który przeczytał jakiś tam jeden zeszyt do połowy. Dla tych, którzy się spóźniają, przypominam, że dzisiaj o serialu Preacher, a bardziej o komiksie Kaznodzieja, na podstawie którego powstał serial. No zresztą z tym serialem to było, ze stworzeniem serialu to też były jajca, ponieważ przez całe lata prawa do Kaznodziei były wykupywane przez kolejne różne osoby, przez kolejne wytwórnie, które w końcu porzucały pomysł nakręcenia serialu, a to z powodów takich, że zaczęli mieć problemy z kasą, a to się okazywało, że komiks jest zbyt kontrowersyjny i co za tym idzie scenariusz, który miał jakoś tam w miarę wiernie odwzorowywać klimat i całą historię. No i porzuciło go HBO. Porzucili też jacyś tam inni. W rezultacie AM, jak się nazywają ci? Od Walking Dead? AMC? AMT? Gdzieś tu miałem zapisane. AMC. AMC, czyli twórcy Walking Deada i Breaking Bada, jak się ładnie rymuje. Zrobiliśmy Walking Deada, Breaking Bada. No, swoją drogą Breaking Bad, no, jeden z lepszych seriali chyba, jakie wyszły w ogóle. No, więcej się spodziewałem, zdecydowanie więcej od serialowego Preachera. Ale też zachęciło mnie w sumie to do sięgnięcia po komiks Walking Dead, ponieważ jeśli serialowy Walking Dead odstaje tak samo od pierwowzoru jak Preacher, od filmowy, od komiksowego, no to to musi być po prostu jakieś mistrzostwo świata, no bo Walking Dead nie był taki zły, nie? Floki Wick pisze tutaj, że Breaking Bad miazga, no zgodzę się w zupełności. Trochę coś jest, coś co łączy te serial Breaking Bad z komiksem Kaznodzieja. Na pewno to, że się tam dużo po prostu dzieje, jest dużo, dużo różnych elementów wplecionych i sensacyjne, i romansowe, i jakieś głębsze rzeczy, i choroba, prawda, i mamy gangsterów. I mamy, mamy wszystko, tak? Mamy starego bohatera, mamy młodego bohatera, który żyje innymi problemami. Komiks Kaznodzieja też jest trochę taki, że każdy znajdzie coś tam dla siebie, co mu wybitnie przypasuje. Tutaj Dakar pisze chyba, nie wiem czy to odnośnie Breaking Bada, bo tu już troszeczkę nie sprawdzam wszystkiego, ale chyba tak i nie rozumie Dakar zachwytu nad tym serialem. No bywa tak, że akurat nie przypasuje nam coś. A Floki Wick pisze, że trzeba przeboleć pierwszy sezon i że potem się rozkręca. No ja już tak nie pamiętam, bo już jakiś czas temu oglądałem Breaking Bada, no ale wciągnął mnie tak samo jak komiks. Komiks, no jak to napisał w przedmowie w jednym z zeszytów Kevin Smith, czyta się to lepiej niż ogląda się filmy. No, Kevin Smith, nie? Znana postać, twórca oczywiście Clerks, Szczurów z supermarketu, W pogoni za Emmy, Dogmy, no i wielu innych filmów. Z nowszych to Tusk na przykład, o którym kiedyś wspominaliśmy z Claude'em w Nocnej Jeździe. Tusk, czyli o tym jak młody podcaster, to chyba pierwszy film, w którym się pojawił podcaster jako bohater. Pamiętam to pytanie, czyli co ty robisz? No to takie radio niby, no tak? Aha. No, zostaje zamieniony w Morsa. Brzmi intrygująco, nie? Horror, straszny horror, a jednocześnie głupawa komedia. No to w stylu Smitha. No i on też wychwala komiks The Preacher, podobnie jak wszyscy, którzy z nim się zetknęli. No może nie wszyscy, ale większość zdecydowana. Jak mówiłem, ta westernowa, sensacyjna otoczka to tylko jest podkładzik taki. Kto jest głównym bohaterem? Jesse Custer, pastor z małego miasteczka w Teksasie, który pewnego dnia podpity, no nie jest chyba raczej alkoholikiem, na pewno nie jest takim ochlaptusem jak w serialu, że w każdym odcinku leży gdzieś tam na ziemi, nie wiem czy obrzygany, czy nie. No, sięga po butelkę, owszem, ale no właśnie spotkałem się z takimi opisami, chyba nawet na Wikipedii, że to jest pastor alkoholik. Jesse Custer nie jest alkoholikiem. No, to, że ktoś sięga po butelczynę od czasu do czasu, to nie robi z niego od razu alkoholika. No i mamy tego Jesse'ego Custera, który pewnego dnia przychodzi do knajpy i wytyka wszystkim kawę na ławę. Mówi ludziom, że nie możecie być sukinsynami na co dzień, a potem przychodzić do mnie, wyspowiadać się i myśleć, że wszystko jest załatwione, nie? Mówi, ty przemycasz towar, ty bijesz żonę, tak? No, dostaje kijem bilardowym w łeb, traci przytomność. No, tak wyglądają jego relacje z parafianami. A następnego dnia na mszę przychodzi więcej osób zdecydowanie zaciekawionych tym, co znowu odwali Caster, kontrowersyjny pastor. No i w tym momencie w kościół uderza coś. Uderza jakaś dziwna rzecz. Ni to meteoryt, ni to jakiś piorun kulisty. Okazuje się, że w Jesse'ego wnika, wlatuje dziwna istota o imieniu Genesis, która powstała ze związku anioła i demonicy. Istota, która ma wielką, wielką potęgę, chociaż nie ma wolnej woli. Jest bardzo potężna, boją się jej zarówno anielskie zastępy, jak i sam dobry Pan Bóg, który, co ciekawe, gdzieś znika i nawet aniołowie nie wiedzą, gdzie podział się ich szef. No i wszyscy dookoła giną. Jest wielki wybuch, przeżywa tylko pastor Jesse Caster. Okazuje się, że istota, która w niego wniknęła, daje Jesse'emu niesamowitą moc, moc Bożego Słowa. Wszystko, co od tej pory powie Caster, musi się stać. To znaczy, potrafi wydawać ludziom rozkazy. Na przykład taki:
1: zesraj się!
0: No, to jest taka scena właśnie z członkami Ku Klux Klanu, których Caster, który staje się na jakiś czas szeryfem w małym miasteczku, wypowiada taki rozkaz do jednego z członków Ku Klux Klanu, no i ten się zesrywa, że tak powiem. Słuchajcie, tak muszę od razu się tutaj upewnić, czy ja nie mam przypadkiem jakiejś takiej mocy, bo by mi trochę głupio teraz było tak właśnie użyć jej przeciwko wam tutaj. Więc napiszcie, czy się ktoś nie zesrał przypadkiem w tym momencie. No i na miejsce przyjeżdża i policja, i różni tam obywatele miasteczka, i na gruzowisku spotykają tylko Jesse'ego Castera oraz jego byłą dziewczynę Tulip oraz najlepszego kumpla Cassidy'ego, który jest irlandzkim wampirem. To jest kolejna rzecz, która czasami ludzi odstrasza od kaznodziei. No, wampir, wampiry, aha, no to tak, dobra, krawiec, dobra, to tam fajnie masz krawiec w domu, fajnie masz nasrane w głowie, tak, nie, nic nie mówiłem, tak, no to cześć. No słuchajcie, to, że pojawia się wampir, nie czyni z tego komiksu od razu jakieś głupoty. Poza tym to jest trochę inny wampir, bo on głównie pije alkohol, nie zagryza ludzi, wystarczy mu w ostateczności nawet mięso krwiste, jakiś tam surowy stek, nie? Nie ma kłów. Cassidy jest właśnie przykładem dupka. Jest przykładem dupka, ale takiego, jak to się mówi? Słodkiego łotra? Przyjemniaczka? Cwaniaczka? No, człowiek, który się prześlizguje przez życie, jest zupełnie inny od Castera, który... No, to jest też bardzo fajne nawiązanie w ostatnim zeszycie do tego. Caster musiał na wszystko zapracować, musiał wszystkiego się uczyć, musiał trenować, kiedy był wychowywany przez swoją potworną babcię demoniczną i sługusów jej, przydupasów, którzy też byli niezłymi potworami. No, zabili ojca na oczach Jesse'ego, nie? Zabili jego ojca, Johna Castera, który był bardzo prawym człowiekiem i uczył swojego syna, że synu, pamiętaj, że kiedy mnie zabraknie, to pamiętaj, że musisz być zawsze dobrym człowiekiem, bo tych złych jest aż nadto na tym świecie. No i... No, był świetnym ojcem, który bardzo kochał swojego syna. No i ten ojciec zostaje zabity na oczach Jesse'ego, który wtedy płacze po raz ostatni. No, może nie po raz ostatni, bo w komiksie raz jeden raz jeden spływa po policzku Jesse'ego łza na samym końcu. Jesse postanawia szukać Boga, ale chce to zrobić nie tak, jak to robi większość chrześcijan, prawda? Przez uczynki, przez pracę dla innych i tak dalej, i tak dalej. Tylko postanawia to zrobić w sensie dosłownym. No, bieg wydarzeń i historia jest taka, że on spotyka potem i anioły, które sfrunęły tu na ziemi i sobie żyją. No, Boga, hulaj dusza, Boga nie ma, nie? Anioły sobie żyją w Vegas, tam prowadzą kasyno, ćpają i ruchają sobie. No i Jesse chce znaleźć tego zaginionego Boga i zadać mu kilka niewygodnych pytań i jak sam mówi, lepiej, żeby ten sukinsyn miał dobre wytłumaczenie. A o co chce zapytać pastor Jesse Custer, Boga, Alfę i Omegę, stworzyciela światów i kochającego ojca? No, o to, dlaczego bawi się ludzkością, dlaczego nie reaguje na wiele zła, które się dzieje, na wycieranie sobie jego imieniem mordy przez różnych złych ludzi, dlaczego sam prowokuje różne okropne wydarzenia. Odpowiedź na to znajdujemy na samym końcu opowieści, kiedy Bóg powraca do nieba i spotyka własne dzieło stworzenia, potwora, którego sam stworzył, świętego od morderców, o którym też powiem parę słów. Jak się cała ta historia skończyła, to wam może nie zdradzę tak do końca, bo zakończenie jest naprawdę świetne. No, a sam dobry Pan Bóg ma się czego obawiać, ma prawo się obawiać Custera, bo no, ze względu oczywiście na istotę Genesis, która w nim siedzi, w pastorze oczywiście. Za krótkie utwory do podkładu dzisiaj sobie tu wybrałem. Nie mam takiej wprawy jak Claude tutaj, który ma odpowiednio przygotowane takie właśnie długie. Ja mam zawsze krótkie. Klot ma długie, a ja mam krótkie. Widzicie. Tak sobie od czasu do czasu zerkam tutaj na czata. Patrzę, co piszecie. Myślę, że tak zwyczajowo, no, przez pierwszą godzinę sobie tutaj pogadam, a potem otworzę linię i będzie można dzwonić i podyskutować sobie. Ale mam dzisiaj sporo do powiedzenia, bo powiem wam i o samym komiksie, i o filmie, ale też trochę o Dzikim Zachodzie samym. No bo to się wiąże ze sobą na pewno. Dziki Zachód z Preacherem, z Kaznodzieją. Właśnie, jeszcze powiem może, że w USA Preacher ukazał się w 66 zeszytach, tu jednej szóstki zabrakło, nie? A w Polsce w 13 i to jest o wiele lepsze wydanie, bo no nie musimy czekać miesiąc na nowy fragment historii, prawda? Tak jak Amerykanie musieli. No było, to było w latach 90 się ukazywał Kaznodzieja. Wyszło kilka wydań specjalnych, właśnie historia świętego od morderców, historia gębodupy. W filmie obie te postacie są potraktowane jako taki jakiś, stają się jakimś kwiatkiem do kożucha w ogóle takim. Gębodupę widzimy przez chwilę. W ogóle jest on jakiś taki wygładzony pięknie też, no bo żeby nie był zbyt straszny, tak? Święty od morderców pojawia się też przez chwilę przy ognisku, je fasolę i żegnamy się z nim, tak? No, no świetna opowieść po prostu, świetna. No, no, oglądałem z zaparciem. Nie, powiem szczerze, że serial kilkakrotnie przewijałem, o ile od komiksu nie mogłem się oderwać na kolejne zeszyty też po prostu czekałem z zaparciem i rzucałem się na nie wręcz. to no to tutaj było za to właśnie przewijanie do przodu, bo o ile w komiksie dialogi są, można śmiało powiedzieć, na poziomie Quentina Tarantino albo innych mistrzów dialogu, naprawdę są tak dobre, to tutaj mamy jakieś takie dłużyzny. Sam Custer jest w ogóle, oprócz tego, że wygląda inaczej, ma brodę. No, ten komiksowy miał czasami lekki zarost, ale no nie miał brody jakiejś pieprzonej. Nie chodził taki markotny cały czas, nie chodził skonfudowany cały czas, nie wzruszał się sam sobą i nie leżał naprany na ziemi co 15 minut. No, ale cóż, może się to ludziom jakoś podoba, taki właśnie Custer, taki bardziej, no taki niepotrafiący się wziąć w garść. A ten komiksowy jest twardym gościem, który bardzo wiele przeżył. Jest tam, co charakterystyczne dla komiksu i co akurat pojawiło się, co pojawia się w serialu, to są retrospekcje, czyli takie cofnięcia się, nie? W czasie, do przeszłości i w komiksie tego mamy bardzo dużo. Tam linia czasowa jest bardzo powyginana. Spodziewamy się zobaczyć dalszy ciąg historii, a cofamy się w zupełnie inne czasy, prawda? Jakieś i dopiero potem po dwóch zeszytach nagle na przykład powracamy do... No może przesadzam, że po dwóch zeszytach, ale no po dłuższym czasie dopiero powracamy do... na miejsce akcji, skąd z którego nastąpiło to przeniesienie do przeszłości. No, w serialu starają się to trochę naśladować, ale odnoszę wrażenie, że trochę brakuje im czasu na to wszystko, żeby to zgrać w tym półgodzinnym, czy tam ile trwa ten serial. No, dla mnie trwał 15 minut, bo przewijałem, już mówię. I jak mówiłem, ciężko jest to dostać, ale można sobie znaleźć na przykład na chomiku wszystkie części wydane w Polsce przez wydawnictwo Egmont. No, ten serialowy pastor to ma takie grzeszki, że jest alkoholikiem, tak? W przeciwieństwie do tego komiksowego, który co najwyżej sięga sobie po flaszkę co jakiś czas, ale nie chodzi narąbany. Narąbanego go widzimy chyba raz na początku całej historii, jak wpada do tego baru i robi ludziom ochszan. No tak przy okazji to powiem, że właśnie Billa Hicksa się nasłuchał. Nie wiem, czy wspominałem o tym. No tak, bo chyba albo miałem wspomnieć, albo wspominałem. Nasłuchał się Billa Hicksa i go wzięło na szczerość, tak? A w serialu jakaś mała dziewczynka go informuje, że tata jest niedobry, bije mamę. Coś, czego nie było w ogóle. W ogóle w komiksie akcja dość szybko się przenosi w zupełnie inne miejsca. Mamy zupełnie inną historię, a tutaj... cały czas w tym jednym miasteczku siedzą, chodzą, gadają, ten filmowy Custer się sroma ciągle, taki zasromany chodzi, jakiś taki biedny, jak już komuś da wryja, no to się okazuje, że faktycznie potrafi się bić, no ale ten komiksowy był po prostu mistrzem w walce na pięści i mało kto potrafił mu stawić czoła. No, podobnie jak wampirowi Cassidiemu, który jest nieludzko silny i posiada siłę 10 czy tam 50 ludzi, mimo to zostaje pokonany w końcu. I to przez swojego właśnie przyjaciela. Bo właśnie, no tak jak to podsumował Jesse, jesteś cholernie szybki, cholernie silny, ale chyba nie bardzo wiesz, jak to wszystko poskładać do kupy. I jak się zastanowić, to całe twoje życie takie jest. Właśnie bardzo dużo jest w komiksie takich wątków, które mówią o odpowiedzialności, o przemocy wobec kobiet, o rasizmie, o rozstaniach, o rodzinie, o zemście. Co mamy w serialu? Mamy walki przy pomocy piły spalinowej, jakiś z dupy wziętych kolesi, którzy ścigają wampira Cassidiego, on wyskakuje z samolotu, spada gdzieś, coś czego w ogóle w komiksie nie było. Ja nie rozumiem, po co to pododawali w ogóle. historia jest zupełnie inna, o czym innym. Jedyne co łączy to ta istota Genesis, która wniknęła w Castera, wampir Cassidy, który jest zupełnie inny. Już w drugim odcinku ściąga szybko okulary swoje na chwilę, czego w komiksie nie robi. Przez całą serię nie robi tego ani razu, nie ściąga tych okularów, bo... No to przeczytajcie, to dowiecie się sami, dlaczego ich nie ściąga. W serialu zaraz je sobie ściąga, przeciera sobie oczy. Jest to głupie po prostu, głupie strasznie. Tulip, która jest zabójczynią, płatną zabójczynią, bardzo, w komiksie bardzo kochała swojego ojca i szanowała go. W serialu się ze swojego ojca śmieje i szydzi sobie z niego. Zastanawiam się, po co w ogóle. No i to jest bardzo ciekawe i zastanawiające. W komiksie mamy całą historię Gębo Dupy, czyli nastolatka, który strzelił sobie w twarz po śmierci Kurta Cobaina, swojego idola z Nirwany, wokalisty Nirwana, zespołu Nirwana. Ta postać naprawdę jest, znaczy ta postać jest inspirowana prawdziwym takim chłopakiem, który też właśnie zrobił to samo, strzelił sobie w twarz i przeżył. I miał bardzo zmasakrowaną tą twarz, potem ją jakąś tam odtworzoną. No ale też w komiksie mamy cały odcinek właśnie o młodości Eugeniego, bo tak się nazywa naprawdę Gębodupa, Eugenii. No, może będę mówił Gienek na niego, Gienek. No i Gienek komiksowy jest takim nastolatkiem z problemami, którego w szkole biją, on ma depresję, słucha tej Nirwany, pali zioło. No i ma ojca, szeryfa, który jest totalnym dupkiem, ale patriotą. Jest taki przykład ojca, któremu bardziej zależy na tym, żeby móc się pochwalić, że syn ma jakieś dokonania, że gra w drużynie futbolowej. No taki, wiecie, amerykański American Dad, nie? Taki sparodiowany trochę z Teksasu właśnie. Tata z Teksasu, który swojego syna leje za wszystko, oczekuje wyników, prawda? No, w serialu Gębo Dupę widzimy już od razu zmasakrowanego. Może będzie jakaś tam retrospekcja też, nie? W komiksie to się ukazało pod tytułem Historia Sami Wiecie Kogo. A dlaczego taki tytuł? Bo DC się nie zgodziło na słowo dupa na okładce. To mnie bardzo rozbawiło, biorąc pod uwagę, że komiks zawiera naprawdę wielką dawkę wulgaryzmów, przemocy, seksu. No i takiego seksu często bardzo ostrego. To znaczy, no nie jest to pornol, ale mamy na przykład rezydencję Jezusa de Sade, takiego mesjasza ludu Gomory, całkowicie zdeprawowanego zboczeńca, taki wychudzony, ma białe włosy, ale jest po prostu totalnym zbokiem, który jest zoofilem, organizuje jakoś tam i pedofilię i zaprasza, no robi wielkie, wielkie przyjęcia dla najbardziej zdeprawowanych mieszkańców miasta, którzy tam ćpają, ruchają, biegają po tym domu w jakichś strojach do sadomaso. Są oczywiście nawiązania do różnych rzeczy, które się tam działy na przestrzeni lat. Słynna historia z owijaniem chomika taśmą klejącą, tak? To też mamy tam gościa, który goni za chomikiem z taśmą klejącą. Wszelkie możliwe zboczenia pojawiają się w rezydencji Jezusa de Sade, czy de Sade, de Sade chyba się czyta. I no, jest to taka śmieszno-straszna postać, kiedy podchodzi do Castera z ręką całą oblaną czekoladą. Wygląda to oczywiście obrzydliwie, ten się go pyta, chcesz trochę? No, ostatecznie dostaje Jezus de Sade, dostaje w pierdol swojego życia od Castera, który jest, słuchajcie, pomimo tego, że kradnie samochody, tak, taki właśnie pastor, który kradnie samochody z uśmiechem na ustach, ze swoją dziewczyną tam spierniczają i zarabiają na sprzedaży potem, który lubi chlać, który się bije. Jest najnormalniejszą postacią w tym zwichrowanym właśnie świecie, w tym obłąkanym świecie. Świat zresztą zostaje tak podsumowany, że jest bardzo obłąkany. I jako taka przeciwwaga, jako taki kontrast dla tego obłąkanego, zboczonego, zdeprawowanego świata pełnego właśnie seksu, przemocy, w którym wszyscy nie dotrzymują słowa, już mają wszystko w dupie, tak? No taki świat, no wiecie, jaki mam na myśli. Współczesność, tak? Właśnie kontrą do tego jest ten świat kowbojów, świat poukładany, świat, który był też inny niż oglądamy to na westernach tak naprawdę. No tutaj mamy bardziej oczywiście western, ale to też jest ciekawe, że prawdziwy Dziki Zachód wyglądał zupełnie inaczej niż sobie to wyobrażamy i inaczej niż nam to pokazują filmy z Hollywood w stylu... No zarówno te starsze westerny z Johnem Wayne'em, no, który to przy okazji powiem, że pojawia się jako duch, który, no taki duch opiekuńczy Castera, no jako on pojawia się właśnie po śmierci ojca Jesse'ego jako taki anioł stróż, to jest duch Johna Wayne'a. Brzmi to zabawnie, ale to jest bardzo fajna postać. On udziela Jesse'emu różnych rad i mobilizuje go do działania. No i mamy właśnie ten współczesny, popierdolony świat kontra Dziki Zachód, który rządził się swoimi... był spokojniejszy. No właśnie co chciałem powiedzieć, no prawdziwy Dziki Zachód, tam nie było wcale tak dużo napadów na bank. Było ich może z 20 na rok. Znane postacie typu Billy the Kid czy Buffalo Bill nakłamały sporo na swój temat. To był taki czas, że prasa się bardzo ekscytowała różnymi bandytami i przeprowadzała z nimi normalnie wywiady i oni tam fantazjowali na swój temat. Buffalo Bill przyznał się na łożu śmierci, że wcale nie został ranny 137 razy w walce z Indianami, tylko 4. Ktoś inny to wyszło, że nie zabił tam setek wrogów, tylko 4 właśnie, czy tam 2. Wszystko to było strasznie, strasznie wyolbrzymione. Broń była straszliwie małocelna. Tak naprawdę większość osób ginęła od strzału w plecy, jak ktoś się do nich zakradał, bo broń w ogóle, no to była jeszcze taka wczesna broń, tak, która potrafiła wam wybuchnąć w rękach. W wielu miastach nie wolno było w ogóle nosić broni. Nie było wcale tylu burdeli dookoła, nie było tylu rewolwerowców, łowców nagród. Ludzie żyli spokojnie, często współpracowali ze sobą bardzo chętnie, bo były trudne warunki i o wiele bardziej się opłacało współpracować i współtworzyć coś wspólnie, niż strzelać do siebie, a napaść na bank wcale nie było tak łatwo, czy na pociąg. Jesse James, który jakoś tam nawiązuje do niego, ta postać Jesse'ego Castera, która można powiedzieć, no jakoś tam może jest połączeniem Jesse'ego Jamesa i generała Castera, który też jest przesadzony, podobno był po prostu słabym tym generałem i to jak od Siouxów dostał spektakularny wpierdziel pod Little Big Horn bodajże, no to tylko było jakby no pokazanie po prostu, no znaczy to było no przypieczętowanie jego słabych po prostu akcji różnych, a obrósł w legendę też strasznie ten Caster. Sam właśnie Garth Ennis, który jest miłośnikiem Dzikiego Zachodu, dużo mówi, dużo pisze na ten temat w jednym ze wstępów do zeszytu, że prawdziwy Dziki Zachód to był zupełnie inny niż historie z Clintem Eastwoodem czy Johnem Wayne'em. I ja też chyba jakoś tam tęsknię skrycie troszeczkę za takim życiem prostszym, nie? Gdzie patrzę sobie, jak rośnie kukurydza. I hoduję sobie świnkę, prawda, gdzieś na odludziu. I podróże były strasznie długie, można było kilka dni nawet podróżować, tak, z miejsca do miejsca jakimś wozem zaprzęgniętym w konie. I gdzieś właśnie przeglądałem sobie statystyki prawdziwe dotyczące Dzikiego Zachodu. Jakieś duże miasto i 5 osób w przeciągu roku zginęło w jakimś tam strzelaninie. A w Nowym Jorku no to jest kilkaset osób rocznie, tak? No wiem, że duże miasto, no ale to czemu nazywamy Dzikim Zachodem takie najgorsze jakieś miejsca, tak? Gdzie nie obowiązują żadne zasady? Obowiązywały. Ludzie byli bardzo tacy i purytańscy, i przywiązani do pewnych zasad. No kobieta miała oczywiście rolę swoją przypisaną, mężczyzna miał swoją przypisaną. Z kolei to też jakiś jest ład i porządek, który może odpowiadać dzisiejszym konserwatystom, prawda? Którzy by chętnie powrócili do jakiegoś takiego właśnie ładu, do porządku, do zasad, do tego, że słowo się liczy, nie? No, miałem o Jesse Jamesie powiedzieć. On właśnie słynął, jako pierwszy napadał na pociągi tak na większą skalę i tych napadów było kilkanaście bodajże w ogóle i to było jakoś tak rekordowo. Nie było wcale tak dużo tych napadów. Natomiast na przykład w filmach o Dzikim Zachodzie hollywoodzkich zupełnie się jakby pomija na przykład kwestie wyrzynania Indian, tak? Rzadko się porusza takie tematy, a hardkory właśnie się tam działy bardziej. To były czystki etniczne na Indianach, których coraz bardziej marginalizowano, odbierano im coraz więcej ziemi, coraz bardziej ich spychano na jakieś tam nieużytki. I oni się degradowali po prostu, rozpijano im, dawano im jakieś koce zatrute. W stosunku do Indian było wiele właśnie zła, wiele walk, wiele trupów, a nie, że tam rewolwerowcy do siebie strzelali, nie? Z kolei sam wizerunek Indian jest też mocno przejaskrawiony, pokazuje ich się jako takich no, przewspaniałych, żyjących w zgodzie z naturą, rozmawiających z duchami sobie, takich wspaniałych po prostu, którzy by muszki nie skrzywdzili, a ci Indianie się tam ze sobą lali na potęgę i skalpowali, wyrzynali. No, czyli mamy to wszystko zupełnie tak jakby wykrzywione, w krzywym zwierciadle, ten Dziki Zachód, który oglądamy na filmach. Można po prostu powiedzieć, że to jest western, a nie Dziki Zachód, no bardziej western. Western, który się rządzi swoimi prawami. I właśnie mocno westernowa jest też opowieść o Jessim Custerze.

O tym, jaki jest ten komiks, może wam odpowiem na to pytanie, przedstawiając kilka postaci właśnie. Jeszcze parę słów o głównym bohaterze, o Jessim Casterze, o pastorze. Wychowany on został właściwie przez taką upiorną bardzo rodzinkę, przez prastary ród, taki tajemniczy trochę ród, który zjawił się w Ameryce, chyba z Francji. Jakaś taka demoniczna babcia, która jest fanatyczką rodzinną. Piszmy może w temacie audycji, bo krawiec się zacina, jak czata czyta. Napisał tu adwokat. Słuchajcie, jak ktoś chce coś powiedzieć, ja trochę będę mniej zerkał na czata, bo faktycznie się zacinam i mylę, jak patrzę tu na czata. Lepiej dzwońcie, ale to jeszcze za chwilę, dobra? Jak chcecie coś powiedzieć, bo tak trochę nie kontroluję, trochę mi siada drugi rdzeń w mózgu i pojawiają się błędy buforowania w głowie i się zaczynam zacinać. Co z tym Casterem? No, wychowany był też w strasznych warunkach, był często karany przez swoją babcię, która kazała swoim przytupasom, Jodiemu i Tisi, takie dwa wsioki, maksymalne wsioki, redneki i rasiści oczywiście też. Bardzo wielu mieszkańców tego Teksasu jest przedstawianych jako rasiści właśnie. Ojciec gębodupy, ten szeryf, jak się upija, to krzyczy do nieba coś o marsjańskich czarnuchach i strzela tam do nieba. Pojawia się Ku Klux Klan, pojawiają się różne odzywki takie rasistowskie, ale w gruncie rzeczy jest to komiks antyrasistowski, bo nasz ulubieniec, Jesse, tutaj na przykład pyta się jednego z członków klanu, mówi, dlaczego najwięksi obrońcy białej rasy to największe genetyczne spierdoliny, gdzie masz brodę? I widzimy takiego właśnie bez brody prawie, że od razu twarz przechodzi w szyję jakiegoś jegomościa, który taki zakłopotany pyta, co? No więc mamy też mieszkańców tego Teksasu, którzy, no podobno tak właśnie tam trochę było, że oni się krzyżowali w obrębie swojego własnego rodu. I stąd różne takie genetyczne właśnie awarie, że tak powiem. Jest dziewczyna, która ma jedno oko. No, jest to też ciekawa postać, bo jest bardzo piękną dziewczyną, tylko ma jedno oko. I ma też brata, który ma jedno oko. Mieli się pobrać, zresztą miała się pobrać z najlepszym przyjacielem Jesse'ego, ale został ten właśnie odmieniec z jednym okiem zabity przez Tisi, przez tego wsioka, który służy upiornej babci, która jest fanatyczką religijną i potrafi Jesse'ego na przykład zamykać w trumnie na dnie jeziora, w takiej szczelnej trumnie, do której podłączona jest rurka i zamyka go tam na wiele, wiele dni bez jedzenia, za karę, bo użył brzydkiego słowa. No, jest to też taka fajnie pokazana taka pseudo-moralność, tak? Że babcia jest strasznie obruszona, że malec używa słowa chuj i srogo go karze, a sama jest jakąś totalną, zwichrowaną babą jagą. No i Jesse w końcu ucieka od tej rodziny, która go tropi, ponieważ ma nadzieje z nim związane. W ogóle Jesse nigdy na dobrą sprawę nie chciał być pastorem. To jest właśnie trochę tak ze strony babci to jakoś wyszło, bo no, kim chciał być naprawdę, to można się łatwo domyślić już po tym, co wam dzisiaj opowiedziałem, tak? Chciał być po prostu kowbojem bardziej. To jest jego marzenie, które się na końcu no, spełnia. No i mamy tego Jodiego, który jest jednym z głównych antagonistów dla Jesse'ego. Upiorny wujcio, można go nazwać. Jest to straszny zabijaka, siłacz, którego Jesse przez wiele lat nie może pokonać. Chce się z nim bić, chce mu dowalić, ale nie...
nie może. Potem się okazuje, że Jody po prostu, który jest oprócz tego, że jest bardzo silny i zły, jest też inteligentny, w przeciwieństwie do wsioka totalnego TC, który jest postacią, która, jakby to wam delikatnie powiedzieć, no, wtyka swojego małego we wszystko, co się rusza i nie ucieka, a jak ucieka, to goni to i tak wtyka. Ryby, kurczaki, no wiecie, taki typowy, no nie wiem czy typowy, taki groteskowy właśnie wsiok, nie? W ogrodniczkach, bose stopy, strzelba, rozczochrana fryzura, nie? No i mamy właśnie te dwie upiorne postacie, Jodiego i TC, z którymi Caster nie może sobie poradzić. Dwóch wujciów, prawda? No w końcu z tego domu ucieka i kontynuuje swoją ścieżkę pastora, bo babcia oczywiście uczyła Biblii i chciała bardzo, żeby jej potomek został właśnie księdzem. Ucieka z domu, jest tropiony przez Jodiego i TC, którzy go w końcu dorywają i to w najgorszym momencie, kiedy Caster traci swoją moc boskiego słowa. On nie wie do końca, czy stracił tą moc, czy po prostu, czy ona nie działa na ten dziwny, prastary ród i na wypaczonego Jodiego. Może jest przekonany, że nie działa, ale po prostu to Bóg odbiera mu na krótki czas jego moc. No potem ją przywraca. No, miało to być pierwsze ostrzeżenie dla Jesse'ego, żeby przestał Boga szukać. Bogu bardzo zależy na tym, żeby go pastor Jesse Caster nie znalazł. Trochę się chyba obawia tego Castera. Sam Caster, jak już mówiłem, jest zupełnie inny niż ten serialowy. Ten serialowy jest taki bardziej jakiś taki mamlasowaty. Ciągle ma jakiś problem, upija się, leży, ciągle nie wie co zrobić. Jak już komuś da w mordę, to naprawdę już... A ten komiksowy po prostu lubi na przykład komuś w mordę dać, jak go ktoś zdenerwuje, tak? Potrafi swojego słowa używać, jak już podawałem przykłady, w różnych takich bardzo drastycznych celach, żeby komuś po prostu dowalić. No, na przykład jednemu jegomościowi, który go ściga, człowiekowi z organizacji Graal, o której zaraz powiem, każe policzyć ziarenka piasku na plaży i mówi mu, że może przestać, jak dojdzie do 3 milionów. I też fajnie jest to pokazane, jak ten nieszczęśnik zmuszony siłą tego słowa popada powoli w obłęd, licząc te ziarenka piasku i staje się wrakiem człowieka. No, wydaje się to okrutne, tak? Ale Jesse po prostu jest w komiksie bardzo impulsywny i nie daje sobie dmuchać w kaszę, tak? W przeciwieństwie do tego serialowego. Potem zresztą uzdrawia i pomaga temu biednemu czarnoskóremu gostkowi, który zwariował już prawie od liczenia tych ziarenek piasku, jest wrakiem, nie ma zębów, ciągle po prostu płacze. Mówi mu po prostu: zapomnij o tym. I ten zapomina o tym, co przeszedł i staje się znów wesoły i no może nawet za bardzo, bo zapomina po prostu o tym, co było strasznie przykre, tak, o tragediach i naradza się od nowa, można powiedzieć. No, wtedy z kolei właśnie Tulip, dziewczyna Castera, która też jest zupełnie inna w komiksie, jest białą blondynką, a nie jakąś tam ciemnowłosą mulatką, tak? Nie jest też tak irytująca jak ta serialowa, która ciągle coś tam biega, krzyczy, jakieś psikusy robi. No, ta komiksowa też ma charakterek i też bywa czasami lekko irytująca, ale nie jest tak głupia po prostu. Jest bardzo inteligentną kobietą. Nie, ja nie rozumiem tych zmian po prostu, po jakiego czorta było to wszystko tak psuć. Mieszaniec pasztet, polip, tutaj pisze Zenon, którego też chyba, jak wcześniej przeczytałem, wkurza ta filmowa Tulip.
W ogóle jest inaczej, oni się w komiksie znają od początku już, a tutaj się muszą dopiero poznawać, tak? No świetna zmiana, no nie mogli się od razu znać, tak jak w komiksie, to jest bez sensu, że oni się od razu znają, muszą się poznawać przez pierwszych 5 odcinków, żeby było o czym zrobić film chyba, no nie wiem o co chodzi. Ciekawi mnie, co na to wszystko Garth Ennis, twórca scenariusza. Zenon pisze, że znają się już w serialu. Tak? Jak ona się pojawia, to oni się znają? Słuchajcie, ja ten serial z takim trudem obejrzałem i tak mało z niego zapamiętałem, tak durny jest i tak po prostu bezwartościowy. I reżyseria nawet sama, i to jak pokazują tam wszystko, jakieś ciemności w ogóle, w ciemnościach się biją, ja nie widzę nic, podkręcam sobie monitor, żeby coś zobaczyć, jakaś piła spalinowa. Nie rozumiem tego w ogóle, no, gówno. Nie chcę już oglądać tego serialu, się tu śmieje Floki Wik. Bardzo dobrze, no... Może ja was ostrzegam właśnie trochę przed tym serialem, żebyście się nie rzucali na kanapkę z pasztetem, tylko spróbowali sobie pysznego torcika z wisienką na szczycie, który jest w zasięgu ręki. Wystarczy poszperać w internecie i znajdziecie na chomiku całą kolekcję, która zmusi was do wielu refleksji. Czy kojarzycie takie filmy, czy doświadczyliście w ogóle, bo nie wiem, może jesteście bardziej jacyś twardoskórzy czy coś, ale czy oglądaliście czasami takie filmy lub czytaliście jakąś książkę, po której przechodziły was ciarki aż, po których chwilami czuliście, że wam się oczy szklą, zamykaliście na chwilę książkę, komiks lub przerywaliście film i zastanawialiście się nad tym, co tam się właściwie stało i myśleliście. Na pewno niektórzy z was czegoś takiego doświadczyli przynajmniej raz czy parę razy i to są właśnie jakieś takie wasze ulubione filmy, nie? Które potraficie oglądać po kilka razy. Taki właśnie jest ten komiks. On właśnie tak na człowieka działa, że dotyka nas na tak elementarnych po prostu poziomach, tak po prostu kopie po jajach naszą podświadomość, że tak właśnie to odczuwamy, że jest to coś po prostu, co nas zmienia aż, co gwałci nasz mózg. Tutaj właśnie pisze Floki Wik, że o gwałceniu. No i to tak, takie rzeczy oglądać, takie rzeczy wchłaniać, coś, co zostawi w nas, co nas zmieni, co nas skłoni do jakichś głębszych, fajnych przemyśleń, do zastanowienia. Mam trochę się zastanawiam, czy polecać to osobom wierzącym, bo jak już kiedyś mówiłem, ten komiks wpłynął na mój światopogląd troszeczkę. I tu Zenon pisze, że źle, z caps lockiem, źle promujesz komiks, krawiec. No jak źle? No przecież ja was zachęcam jak mogę. No co mam jeszcze powiedzieć? Mogę wam jeszcze przystawić dubeltówkę do głowy i powiedzieć, czytaj! Czytaj! Nie przerzucaj strony, nie? To masz przeczytać. Wiem, że długi dialog. No, czy właśnie, dialogi są świetne, jak mówiłem, jak u Tarantino. Czasami trochę się dłużą, ale są tak ciekawe, wciągające i tak jest fajny język. Tłumaczenie naprawdę niezłe. Nie ocenzurowano go przy okazji tłumaczenia na polski. Chyba, że ktoś na przykład jest bardzo czuły na wulgaryzmy, ale to też niekoniecznie, bo tutaj te wulgaryzmy, one są po prostu czasami śmieszne, czasami są ważne, czasami mają moc, nie? Wszystko w tym komiksie jest zrobione w konkretnym celu, nie tak jak w filmie, że po prostu żeby było, albo bez sensu, albo żeby tylko było coś z komiksu. Tu weźmiemy coś z komiksu, tego gębodupę, tak na chwilę damy, żeby się fani ucieszyli, tak? Ten komiks nie ma fanów, ten komiks ma wyznawców. No to nie, to groźnie trochę brzmi. Ma... No, serial, tu ze mną proponuję, promuj na zasadzie, serial się podobał, komiks urwie dupę. Czy ja wiem, czy to tak w ten sposób? Komiks się podobał, film się podobał, komiks to coś zupełnie innego. Może tak, nie wiem. Nie, dobra, nieważne. Może inaczej, film się nie podobał, sięgnij po komiks.
albo komiks się podoba, film się podobał. Się... Dobra, co ja tu się plączę. Dobra, przejdźmy do następnego może bohatera. Jesse'ego już trochę nakreśliłem. Jest to tak samo jak, może jeszcze dodam, że tak samo jak Jesse James podobno był przystojniaczkiem, no to tutaj Custer też chyba się kwalifikuje. Prawda? No, nie jestem specjalistą od męskiej urody, no ale jest przedstawiony jako taki w ogóle przystojniaczek. Fajny bohater, no bo tak, przystojniak, umie się bić, szybkie samochody, a oprócz tego jest właśnie ta głębia w nim, cała jego mroczna przeszłość, jego relacje z kumplem Cassidym i dziewczyną Tulip, jego misja odnalezienia Boga i to, że on się tego Boga nie boi, że no, samo to pytanie właśnie o to, jaki ten Bóg jest i dlaczego taki jest, no... Tutaj chyba nie odkryję, nie zdradzę za dużo, ani Ameryki nie odkryję, jak powiem, że ten Bóg jest trochę no, dupkiem w rezultacie. Dlaczego? W końcu poznajemy odpowiedź, dlaczego Bóg stworzył ten świat taki, a nie inny, taki po prostu, no w cudzysłowie, nieszczęściogenny. To pytanie też mnie dręczy i miało jakiś wpływ na moją wiarę. Właśnie to, że jeśli Bóg faktycznie istnieje i stworzył świat, który polega w dużej części na zabijaniu jednych przez drugich. Musimy zabić zwierzę, które cierpi, żeby je zjeść. Ludzie się między sobą biją o tą wiarę też. Bóg nic z tym nie robi. Jego reprezentanci tu na ziemi ruchają w dupę małe dzieci, też z tym nic nie robi. No podobno Bóg odpowiada za wszystko, co się dzieje, wszystko już przewidział i jest w ogóle sprawcą wszystkiego. Nie wiem, jak to się ma do wolnej woli, właśnie też dzisiaj nie poznałem tak do końca odpowiedzi na to pytanie, ale no poznajemy odpowiedź, on tłumaczy to, dlaczego stworzył ten świat taki i jest to ciekawa odpowiedź. Ale przejdźmy może do wampira Cassidy'ego, Irlandczyka, który przyjeżdża do Ameryki 100 lat przed tym, kiedy się dzieje akcja komiksu. Jest tam już dosyć długo i poznał tą Amerykę bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jest zresztą wielkim fanem Ameryki. Jest to zupełne przeciwieństwo Jesse'ego.

porządku dziennego, tak? No, damski bokser to jest ktoś, kogo chyba wszyscy nie lubimy, tak? No, tutaj jako ciekawostkę powiem, że koleś, który mnie ożnął na kasę, już tutaj trochę słynny wśród słuchaczy Nocnego Radia, też okazał się damskim bokserem. Bardzo przypomina mi Cassidy'ego. Jest po prostu stuprocentowym dupkiem, który zgrywa po prostu równiachę, nie? Który zgrywał i poszkodowanego też, bo kiedy zjawił się u mnie w domu, oświadczył, że dziewczyna go wygoniła z domu, że jest taki biedny. Potem się okazało, że przestawił nos swojej dziewczynie i zostawił ją po prostu z dzieckiem. I Cassidy bardzo przypomina taką postać i też tą, no właśnie tą, tego jegomościa, z którym mam na pięku, który mnie ożnął ostro na kasiorę, okradł, bo też zgrywa takiego równiachę, tak? I dużo osób go lubi, tak? Bo jest wygadany, bo jest sympatyczny. A tak naprawdę jest dupkiem, który nigdy nie dotrzymuje słowa, który nie potrafi się do niczego zobowiązać na dłużej, który żyje dla samego siebie, tak? Jest po prostu narcyzem też. Takim po prostu no, gnojem, nie? Który jest tylko ładnie opakowany i no, taki właśnie jest Cassidy. Mimo to nie odbieramy tej postaci, nie skreślamy jej. Widzimy, że on ma problemy, że on przez jakiś czas nawet chce walczyć z tym. On chce ratować duszę swoją wręcz pod koniec, bo wie, że jest przegrany, że to jak żył, jaką był bestią, to... No, jego dusza jest stracona, tak? W końcu tą duszę udaje mu się uratować. Końcówka jest w ogóle bardzo niesamowita, bo właściwie wszyscy bohaterowie, ci źli, ci dobrzy giną, a jednocześnie część z nich odradza się na nowo. To brzmi tajemniczo, więc mam nadzieję, że mimo, że zdradziłem, to zachęcę jednak do poznania tego zakończenia. No, myślę, że wielu z was, jak sięgnie jednak po komiks, to nie będzie się mogło od niego oderwać wręcz. No i mamy tego kumpla Jesse'ego, Cassidy'ego. Jego imię jest bardzo trudne do wymówienia. To jest irlandzkie imię, z którego sami bohaterowie się potem śmieją. Ono pada w komiksie chyba raz. Nie wiem, czy zdołam to przeczytać. No, pisze się Proincias, takie ma imię. To nie wiem, czy to jakieś irlandzkie imię, czy co, popieprzone. Nie wiem, jak to przeczytać. Proincias. No, w każdym razie przez cały komiks wszyscy mówią do niego po nazwisku Cassidy. W serialu oczywiście, jako że tam słabo znają ten komiks, to pewnie się okaże, że to jego imię, a na nazwisko ma, nie wiem, Smith. Po co się trzymać, nie? Tam tego, co w komiksie było. Trzeba coś nowego zrobić, nie? Ciekawe, co na to sam Garth Ennis, bo widziałem, że był na premierze serialu. I no, niestety nie miałem już czasu posłuchać, co on tam powiedział, ale myślę, że w najlepszym wypadku może robić dobrą minę do złej gry i cieszyć się z pieniędzy, które dostał po prostu. A w umowie jest napisane, że nie tylko aplauz i akceptacja. Coś mnie łączy z tym casterem, tak sobie teraz myślę. Może to, że jaramy dużo fajek, bo no, to też jest taki bohater w stylu lat 80. i 90., że dużo papierosów pali. Kiedyś to nie było żadne faux pas, jak bohater sobie wyciągał co chwilę szluga, no, a w westernach to w ogóle już, nie? Mamy blondasa z trylogii dolarowej, Clint Eastwooda, który się nie rozstaje wręcz z cygarkiem i ciągle odpala nowe, ale ogólnie kiedyś bohaterowie, różni detektywi, policjanci, to właśnie się pokazywali z papierosami. Potem to było... Potem się moda zmieniła, no i dzisiaj już jest nie do pomyślenia, żeby jakiś serialowy bohater czy filmowy jarał dużo papierosów, nie? A Zenon tu pisze Sonny Crockett z Miami Vice i Nash Bridges, chyba wasz. Nash Bridges cały czas jarali. No, tak jakoś tak to było. Lucky Strike w miękkim opakowaniu.
No dobra, Cassidy też

został mu poświęcony w całości jeden z odcinków, czy nawet kilka. On tam, to jest właśnie fajne, że w tym komiksie czytamy i nagle mamy historię tylko jednego bohatera. Ale bardzo fajną i ciekawą, przenoszącą nas w inne czasy. Tak było na przykład z czteroalbumowym wydaniem historii Świętego od Morderców, o którym za moment. I tak było też z wampirem Cassidym. Tam cofamy się mocno w czasie, ponieważ on żyje około właśnie tam 200 lat, czy jakoś, tak pamięta stare czasy. Jest to bardzo ciekawa historia, jaką się musiał kryć ze swoimi zdolnościami. Albo jak spotyka, to jest z kolei śmieszne, jak Cassidy, który jest takim wampirem zupełnie niestereotypowym, który zupełnie nie przypomina tych wampirów, które znamy z wywiadu z wampirem, czy tam z Drakuli, spotyka takiego wampira, który jest dopiero od pół roku wampirem, czy jakoś tak. I to jest taki bogaty gostek, który ma na półkach. To jest właśnie parodia takiego wampira, jakiego znamy. Ma długie, białe włosy, ma na półkach ma książki 100 dni Sodomy, Dracula, jakieś dzieła Markiza de Sade, takie same Biblia satanistyczna, to wszystko ma na półkach. I pije sobie wino, śpi w trumnie i Cassidy jest bardzo zawiedziony, bo on się chciał spotkać kogoś takiego jak on i o, tutaj Floki Wik pisze, że super książki. I spotyka tego, właśnie miał nadzieję, że spotkać jakiegoś wampira, kogoś takiego jak on, a spotyka tego, jak on właśnie nazwał, mówi, sorry, no stary, ale no nie gniewaj się, ale no nie spodziewałem się, że będziesz takim trzepidrutem. A tamten, kto to jest trzepidrut? Czy to jakieś określenie na wampira? To w ogóle tam nie kuma. Nie pił nigdy piwa. No i Cassidy uczy, można tak powiedzieć, życia tego wampira gota, tak? Który gdzieś tam w piwnicy ma grono swoich jakichś tam fanów, którzy go podziwiają, spijają sobie krew, tacy właśnie jacyś goci w cylindrach, piszą wiersze. Jest to bardzo zabawne, jest naprawdę komiks, jak mówiłem, łączy w sobie elementy straszne i takie lub takie mocno znane z horrorów, takie hardkorowe, że mamy tam naprawdę czasami horror, a czasami jest naprawdę świetna komedia. I no i co ciekawe, na końcu ten wampir, taki bardziej przypominający właśnie ten stereotypowego takiego wampira gota, okazuje się większym dupkiem niż ten Cassidy, po prostu okazuje się mordercą, nie? Który za nic ma ludzkie życie i to, że ten białowłosy dupek trzepidrut ma taki, jest właśnie taki, bardzo nie podoba się nawet Cassidy'emu, który no też jest dupkiem. No i ostatecznie białowłosy źle kończy, ale jest to świetna, świetna historia, naprawdę bardzo mi się podobała. Kogo mamy jeszcze? Mamy właśnie też pokazaną historię małej Tulip, która i jej ojca. W ogóle no, jej ojciec bardzo chciał syna, prawda? No też był takim właśnie trochę wsiokiem i teksańczykiem, który no, chciał mieć syna, żeby tam z nim strzelać na konie, prawda? No i, ale w końcu jakoś się przekonał i bardzo pokochał swoją małą córeczkę. Ona zresztą też była bardzo za ojcem i nauczył ją właśnie strzelać, nauczył ją jeździć samochodem, wszystkiego, no takich męskich różnych rzeczy ją nauczył i dlatego Tulip taka jest. No, jak już mówiłem w serialu, ona nie wiem czemu się ze swojego starego śmieje, no potem tam mówi, że to żart, ale no po co, skoro w komiksie ona bardzo była za ojcem i go kochała, po co takie zmiany wprowadzać durnowate, nie rozumiem tego. To coś jak te zmiany, co robi na przykład Disney po wykupieniu studia Jima Hensona, nagle postanowili, że Kermit i Piggy się rozstaną. Jak zawsze byli tak bardzo za sobą, to rozstaną się nagle, tak? No już dzisiaj, podczas trwania Teorii Chaosu sobie tutaj dyskutowaliśmy na czacie z Furiatem na przykład o
i z innymi o Disneyu i o tym też chyba zrobię odcinek, bo wygląda na to, że filmy Disneya są naprawdę ostro przesączone, maksymalnie nasączone podtekstami i symboliką i ukrytymi treściami satanistycznymi, okultystycznymi, iluminackimi i no, w samym Królu Lwie słowo seks jest ukryte kilkadziesiąt razy. To powinno dawać do myślenia, prawda? Zenon pisze, Krawiec, rozstali się, ponieważ trzeba ludziom wbić do głowy, że to normalne, wręcz pożądane, że związki się rozpadają. Tak, to ja dokładnie tak samo to widzę. Może jeszcze jakiś czas temu powiedziałbym, że to, że no nie róbcie se jaj, tak? Że przesadzacie, że foliowe kapelusiki załóżcie. Ale dzisiaj, jak się zapoznałem dokładniej z tematyką i zobaczyłem sobie Sknerusa Makwacza, który se siedzi, a za sobą ma napisane na tablicy takiej, jak bada się niewidomych, Ask About Illuminati, gdzie wszystkie postacie Disneya wyciągają te paluszki tak na diabełka, gdzie jest zakryte oko cały czas, sowa. Ludzie, to nie jest normalne. Piorun nie uderza 100 razy w to samo miejsce. To nie jest przypadek, że jest tego tyle, że w każdym praktycznie filmie Disneya znajdujemy te ukryte słowa seks. Pokazywałem też ciekawy filmik, jak rysują iluminaci. Brzmi to śmiesznie i może to jest jedyna ich obrona, że ludzie w to nie wierzą, bo to głupio brzmi, ale pierw rysujecie kutasa, potem wokół tego kutasa jeszcze parę kresek i wychodzi jakiś tam chłopek, tak? Po prostu wszystko jest nasączone penisami, seksem i ludzie to, nie wiem, czy ludzie to widzą, czy nie widzą, czy mają to w dupie, czy nie kumają. Chyba nie kumają i się nie interesują się na tyle. A czemu ci iluminaci, czy kto tam stoi za tym? No iluminaci, czy masoni, nie wiem. No Disney był masonem 33 stopnia, założył klub tam Disney 33. Klasa, w której się uczył, to było A jak piramida plus 113, czyli 11 razy 3 mamy te 33. Wszędzie ta symbolika jest, słuchajcie, nie wiem, w każdym kadrze, w co drugim kadrze jest jakaś demoniczna twarz, w chmurach się pojawia. Jest to straszne, przerażające. I jak pomyślę sobie, że coś tak wspaniałego jak studio Jima Hensona, które tworzyło takie ciepłe bajki dla dzieci, gdzie uczyły się czytać, pisać, gdzie się śmiali, gdzie wszystko się działo na podwórku jakimś, zostało wykupione przez tych skurwieli i pedofili i będą teraz tam po prostu pokazywać nam, że trzeba, że właśnie luźne związki są dobre i penisy nam gdzieś dawać w tle. Po prostu mi się chce płakać, że świat bajek został wydupczony po prostu, niczym dziecko przez pedofila. Jest to straszne. No, może na chwilę muzyczka, odpalę se fajkę, bo się znerwowałem.

0: Dobra, lećmy dalej. Mamy organizację Graal. To są z kolei klimaty w stylu trochę Dana Browna. Organizacja, której zadaniem jest utrzymanie rodu Chrystusowego. Potomkowie, rzekomi potomkowie Chrystusa są trzymani w takim odosobnieniu, w takich klatkach. No z racji tego, że krzyżówki następowały w obrębie tego samego rodu, to się zdegradowały te organizmy i potomkowie Chrystusa przypominają trochę takie małpoludy, które srają sobie na rękę zresztą. No mówię, że komiks jest bardzo kontrowersyjny i rzucają tą kupą tam w innych. I ta organizacja, ale ta organizacja, członkowie tej organizacji wierzą, że to... Trzeba mieć wiarę po prostu, że potomek, który się narodzi z tego małpoluda i małpolutki, to będzie Mesjasz. No ostatecznie rodzi się potworek jakiś tam taki zdeformowany trochę, znaczy taki z dziwnymi oczami, taki siny jakiś, a oni nadal tam wierzą, że to będzie Mesjasz. Członkiem tej organizacji jest Herr Star, Niemiec, który z mroczną przeszłością, bez oka jednego, bardzo taki zimny, wyrachowany sukinsyn, który się z tego wszystkiego śmieje, jest członkiem tej organizacji, ale knuje spisek w jej obrębie i przeciwstawia się Wszechojcu. To jest taka parodia trochę Ojca Świętego. Oczywiście cały Graal przypomina bardzo Watykan, ale nie jest Watykanem, ponieważ Watykan istnieje tam osobno. To jest jednak, mimo że rzeczywistość jest mocno tam wykrzywiona, przejaskrawiona, to jednak trzyma się to kupy, tak? Mamy i Watykan, ale mamy też Graala, który jest organizacją, no chyba nawet i potężniejszą niż Watykan, ponieważ mają swoje liczne wojsko, mają niesamowite wpływy, no nie wiem, no prezydent tam dzwonią na zawołanie, tak? Jest przepotężną organizacją, no przez kasę chyba, tak? Wszechojciec jest takim monstrualnym grubasem, który akurat wierzy w tego, że ten Mesjasz mu powróci. Organizacja Graal chce wywołać Armagedon, chce wywołać koniec świata, bo no, po ponownym przyjściu Jezusa Chrystusa miał Armagedon nastąpić, tak? Czy jakoś tak. Księża dzielą się na tych, co nie wierzą w Boga, na tych, co są co mają dzieci, co są pedziami. No właśnie, no to dużo, dużo zmienia, nie? Tutaj napisał adwokat. No i mamy tego Wszechojca, właśnie grubasa, który obżera się w ogóle cały czas jakimiś tortami, żyga w ogóle na samego siebie i ktoś z boku mówi: Ojciec Święty cierpi na bulimię. No, tak wszyscy koło niego tam skaczą. On jest też takim potworem, jest straszliwym gościem, ten Wszechojciec. Przypomina trochę takich starych papieży, którzy byli kiedyś, którzy tam się truli nawzajem, którzy na tortury skazywali, tak? To jest właśnie taki średniowieczny papież, tak jakby. Zresztą nawet ten odważny, taki zimny i twardziel Herr Star mówi tam wtajemniczonemu w spisek w obrębie organizacji jakiemuś tam żołnierzowi, że słuchaj, jak ten potwór się domyśli, co robimy, to strzel sobie w głowę lepiej od razu, bo no nie chcesz doświadczyć tego, co potem z tobą zrobi. Podobno jest strasznie okrutny i no tak, no wiecie, te średniowieczne klimaty, nie? No i Herr Star to jest też ciekawa postać. On jest w sumie głównym przeciwnikiem Jesse'ego Castera i jego kompanii wesołej, ponieważ no, organizacja Graal zwraca uwagę na pastora, na jego dar, jako że mają w podziemiach uwięzionego prawdziwego anioła, słuchajcie, prawdziwy anioł, taki związany łańcuchami, no to tam wydobywają z tego anioła za pomocą tortur, bynajmniej nie tortem, nie są to tortury tortem, jak w Kajko i Kokoszu. A Furiat pisze tu, że jego stary jest księdzem. O proszę, to nie wiedziałem. No to już wiemy, skąd ta wiara, synu, w tobie. To rodzinne. Ale domyślam się, że nie jest takim księdzem jak Jesse Caster, tak? Trochę innym. Nie, to okazało się, że to żart. Ale, ale się na żarty tu zebrało, no. Furiatowi. W życiu tu pisze. Nie, nie, nie. No to... to ale co? Wstyd, no ksiądz też człowiek, no czasami się zdarzy coś, nie? No co? Jak to się mówi właśnie tu w Polsce? Ksiądz też człowiek i też musi czasami, bo się udusi. Więc jakbyś był synem księdza, to wcale byśmy cię tu nie potępili. Ja nawet bym powiedział, stary, zajebisty musi być ten to ksiądz jakiś, no jak ma syna. Bo... no... a jeszcze lepszy byłby pastor. Jednak, kurczę, jak taki ksiądz ma kobietę, to jakiś normalniejszy jest, nie? No ale nawet jak do burdelu idzie co jakiś czas, tylko niech, żeby tak za swoje szedł, nie? Albo tak głupio ta babcia przychodzi tam, o, tu 5 zł, tylko bo emeryturka mała. A on tu spokojnie, spokojnie wystarczy. A potem zbiera to wszystko do koszyczka i do burdelu idzie. Bo tak się czasami czytam artykuły, że jakiś proboszcz ufundował coś, to z czego on ufundował, co on, z czego, to nie on, tylko parafianie, jeśli już. No dobra, mamy tą Tulip, mamy historię Tulip, bo na niej chyba skończyłem. Jej ojciec w końcu umiera i to, co jest charakterystyczne dla komiksu Preacher, bohaterowie często umierają, tacy naprawdę fajni bohaterowie i porządni, umierają w bardzo drastyczny i głupi taki sposób. To też jakoś mi dało do myślenia, bo powiedziałem sobie, przecież tak faktycznie jest. Ludzie umierają w tak durnowate sposoby, to co Bóg, jaką śmierć Bóg dla ojca Tulip przygotował? No, poszedł on w krzaki, był zagorzałym myśliwym, i kolega do niego strzelił, bo myślał, że to rogacz. No i taki obsrany właśnie leży z wypiętą dupą, z dziurą w głowie, no i z rolką papieru toaletowego w ręku. Dla Tulip nie było to chyba zbyt miłe przeżycie, raczej traumatyczne widzieć ojca w takiej pozie od tyłu, nie? No ale taki właśnie jest ten komiks. Bardzo drastyczny, bardzo taki... no, autorzy się w ogóle nie kryją z niczym i nie powstrzymują, tak, żeby pokazać coś po prostu drastycznego, coś obrzydliwego, coś bardzo wzruszającego też właśnie, bo to jest taka mieszanka, że mamy i głupotę, i inteligentną też, i inteligentny scenariusz. Mamy raz akcja mocno zwalnia, żeby potem nagle przyspieszyć niesamowicie i w każdym kadrze się dzieją niesamowite rzeczy. Mamy i rozrywkę taką prostą, i pościgi, strzelaniny, ale zaraz potem mamy nawiązanie do poważnych różnych spraw. No i jest i o wojnie, o pacyfizmie, o wojnie w Wietnamie. Akcja przenosi nas przez chwilę do czasów ojca Castera, do Johna Castera, który właśnie walczył w wojnie w Wietnamie. Pokazane jest, jak poznał swoją, jak spotkał matkę Jessiego. No spotkał tak, że mu napluła w gębę i krzyknęła: ty potworze, ty morderco, bo była z jakimiś tam hipisami, w jakimś tam ruchu hipisowskim, który witał w ten sposób powracających z wojny w Wietnamie żołnierzy. Co jest fajne w tym komiksie, to że on nie jest taki oczywisty, tam nie ma ani potępienia, znaczy nie jest taki jednostronny, jak czasem to bywa, tak, że autorzy przygotowują dla nas jakąś tam teorię, na przykład, że zabijanie jest złe i bombardują nas tym i dają nam morał taki w tym stylu, nie? I to ja tego nie przepadam. Lubię otwarte scenariusze, które pozwalają czytelnikowi czy widzowi wyciągnąć samemu wnioski albo takie, albo siakie, albo zastanowić się, albo scenarzysta pokazuje nam plusy i minusy, no wiecie, o co chodzi, nie? Nie taka jednostronność, że nie dydaktyka. No i tutaj mamy właśnie to. Wojna w Wietnamie, pokazana jest zarówno jej głupota, pokazane są te, no ci Wietnamczycy wcale nie są jakoś tam ani wyidealizowani, są trochę tacy, no tacy śmieszni, no takie małe skośnookie w krzakach tam się chowa gdzieś. Pokazane są i okropieństwa wojny, ale też i jakby od strony tych właśnie pacyfistów trochę. Nie jest to jednostronne, to jest fajne w tym komiksie. Sam Bóg, który też jest, w sumie można go traktować jako bohatera, on pojawia się, jest bardzo fajnie narysowany, jest niesamowicie narysowany. Też można się w końcu jakoś tam zrozumieć jego wytłumaczenie, dlaczego świat jest taki. No tu jak mówiłem, nie zdradzę. No dobra, to przejdźmy może do Gębodupy. Gębodupa, czyli Eugenii, nie wiem, czy dobrze czytam, no Gienek mówiłem, że Gienek. Widzimy jego młodość właśnie, Nirwana, trawa, za którą dostaje bęcki od ojca, bo ojciec nie życzy sobie, żeby ten ruszał takie na jakieś rzeczy jak narkotyki. Też nie chodzi mu o to, że syn się tam uzależni czy coś, tylko co powiedzą inni, tak, że po prostu jako gliniarz będzie skończony i powiedzą mu: szeryfie, dlaczego tu nam zabierasz, to mamy od twojego syna, nie, czy coś w tym stylu. To go najbardziej interesuje. No ojciec jest sukinsynem. Ostatecznie ten ojciec popełnia samobójstwo, też po części za sprawą Castera, który wydaje mu rozkaz: pierdol się. Przepraszam, ale no i on to robi po prostu. No i potem skomplikowana operacja jest, wyjęcia własnego jakby członka, no z tyłka. No wiecie, no mówię, komiks jest hardkorowy, nie? Ale jest też niesamowity. Nie jest, bo co innego jak ten komiks byłby tylko na przykład obrazoburczy, tylko groteskowy i horrorowaty i straszny i obrzydliwy, to absolutnie bym go wam nie polecał. Ale to jest o wiele, wiele więcej właśnie. No i nasz Gębodupa któregoś dnia, to właśnie to jest to, o czym mówię, o tym braku jednostronności, kiedy on w końcu strzela sobie, chce popełnić razem ze swoim najlepszym przyjacielem samobójstwo. No przyjacielowi się udaje, a Gębodupa jest odratowany, ma tam skomplikowaną operację twarzy. Jego twarz oczywiście wygląda jak dupa. No tu przy okazji dodam, że to Cassidy wymyślił tą ksywkę, Gębodupa. No to taki wesołek, no jak mówiłem, też postać bardzo, no taka, o której nie można powiedzieć zdecydowanie, że kryształowa, tak? Taki dowcipas, nie? Ma wszystkich dupie, ze wszystkich se robi jaja i on wymyślił właśnie Gębodupę. I kiedy strzela sobie w twarz i staje się innym człowiekiem i jest scena, w której siostra tego zabitego przyjaciela jego wysłuchuje, bo pyta się, czemu chcieliście to zrobić, mój brat się zabił, a ty też chciałeś. On odpowiada, bo nikogo nie interesowaliśmy. No i tutaj w zwykłej opowieści byłoby to zamknięcie już, tak, że bo nikogo nie interesowaliśmy. I koniec, i napisy, tak? A ona mu zaczyna go opierdzielać, tego właśnie Gębodupę, który leży zabandażowany, mówi: ty samolubny dupku, nie? Ty pomyślałeś, co, jak będą cierpieć inni. Czy musisz być takim zapatrzonym w siebie fiutem, który wiesz, strzela sobie w łeb, nic go nie obchodzi i zwyzywała go po prostu i wyrzuciła mu wszystko. To jest właśnie fajne, nie? Że to jest to drugie jeszcze spojrzenie i chyba to wpłynęło na Gębodupę. No nie wiem, może ten strzał w twarz na niego wpłynął też, ale zmienił się on na wesołego bardziej, na takiego, który chciał sobie poprawić relacje z ojcem, obiecywał: tato, teraz będzie fajnie. No nie mówił tak, bo to raczej mówił: Tak raczej mówi. No w serialu oczywiście on mówi dość wyraźnie. W komiksie niektórych się rzeczy z komiksu nie da przenieść na film, ponieważ w komiksie było to rozwiązane tak, że Gębodupa mówił: dymek nad jego głową zawsze to był taki jakiś właśnie pokręcony tekst, który ciężko było rozszyfrować, ale zawsze była gwiazdka i wyjaśnienie było, tak, co to znaczy naprawdę, co on mówi naprawdę. No, na film się tego nie da po prostu przenieść, więc musieli zrobić Gębodupę, który mówi w miarę wyraźnie. szybko mi się kończy tu muzyczka, muszę ciągle włączam i wyłączam, jak to mówią niektórzy. No i gębodupa po tym, tak właściwie dopiero jak sobie rozwala ten ryj, już wspominałem, że naprawdę był taki nastolatek, tak, który chciał popełnić samobójstwo i mu nie wyszło. Gębodupa istnieje naprawdę. Też tutaj Zenon chyba się pytał, czy tantiemy dostaje, tak, no właśnie nie wiem. No to on zostaje gwiazdą rocka i to też jest takie fajne nawiązanie do tego, jak dzisiaj się zostaje gwiazdą, tak, że po prostu i wykonuje covery Oasis. Oczywiście śpiewa tak, jak i mówi, nie? Ślina mu cieknie. Szczególnie fajnie wyglądał gębodupa, jak siedział z tym takim markotnym ojcem już zrezygnowanym, od którego odeszła żona i matka gębodupy, bo nie wytrzymywała z nimi już, popadła w alkoholizm z takim mężem. Siedzą tak sobie na kanapie, gębodupa taki zadowolony i je sobie lody czekoladowe. No to też można uznać za zabawne, prawda? Lody czekoladowe. A w filmie jakoś tam to przerobili, maśmietankowe, no bo to było... Film w ogóle, tam postawiono, twórcy Walking Dead myśleli, że znowu dadzą flaki, piłę spalinową, krew i to wystarczy, tak? A jak mówię, komiks to jest 1000 razy więcej niż to. Tam też jest krew, tam jest tylko, no... W komiksie oprócz krwi jest jeszcze sperma, ślina i inne ekskrementa. No właśnie, tu też Zenon wkleił porównanie do serialowego, wygładzonego nieco gębodupy, który ma tylko otwór gębowy przypominający odbyt. I o wilku mowa właśnie, bo dodzwonił się Zenon i czuję, że sobie podyskutujemy chwilkę o Preacherze. Witaj. O, jeszcze cię widzę tutaj. No, słuchaj, wy nie widzicie, ale Zenon wygląda jak gębodupa, tylko brzydszy trochę. Żartowałem.
1: Dzięki. Super fajnie, nie?
0: Chciałem być miły.
1: Dobra, chuj. Co ci, kurde, powiem? No, mię się podobało, kurde, fajny serial i ogólnie ją, nie? Naprawdę.
0: A co ci się podobało?
1: Aha, tak ogólnie. Pod uwagę jedną podstawową rzecz, nie? Ja pamiętam, taki był wywiad. Był wywiad, jeżeli chodzi o AMC i tych twórców Walking Dead, był wywiad z aktorkami z Walking Dead, z serialu, i tam się wypowiadała ta Michonne, ta czarna z kataną i ta żona tego żółtka, jak ona się nazywa, Maggie cała. No i tam był temat tego scen rozbieranych, przy czym powiedziały, że no nie da rady ze względu na to, że to wszystko idzie w kablówce i jakie jest prawo w Stanach. No nie może być po prostu takiego hardkoru, że oni prędzej pokażą coś, wiesz, dekapitację człowieka, zanim pokażą kawałek cycka. Więc no po prostu nie da rady, żeby serial był taki, a nie inny. No ni chuja, no nie.
0: Czyli rozbryźnięty na ścianie mózg, tak? Cycek nie.
1: Dokładnie, ale to wiesz, Krawcze, czego to jest pokłosie? To jest pokłosie tego purytaństwa, o którym ty mówisz. Że jest takie fajne i kowbojskie i w ogóle preacherowskie.
0: No właśnie, co się stało się, że jest takie pokłosie? Że tak zapytam. Mówisz, nie, że to z purytaństwa wynika?
1: Mi się wydaje, że to jeszcze w ogóle zostało i tyle.
0: Ty, faktycznie coś faktycznie coś w tym jest.
1: Pamiętam, jakiś rok temu chyba już mnie zachęciłeś do tego, żeby ten komiks przeczytać.
0: I przeczytałeś w końcu?
1: No trochę poczytałem tam jakieś pół pierwszego odcinka, czy pierwszego tego wydania, ale sobie mówię, nie, no cholera, robią serial? Mówię, nie będę tego czytał, bo zrobię taki motyw, jak robią w podcaście pewnym, w kilku podcastach swoją drogą, odnośnie Walking Dead. Mianowicie jeden prowadzący przeczytał komiks, drugi nie przeczytał. No i wiesz, i sobie jakoś tam przegadują, nie? I mają zupełnie inne podejście do sprawy, tak? Do różnych rzeczy jeden prowadzący ma ok podejście i mu się super podoba, a drugi odwrotnie, tak? Przy czym to jest zamienne. To prawda, Walking Dead jakiś trzyma poziom, tak? Jeden i drugi. Nie wiem, jak będzie z tym Preacherem, no... Nie mam pojęcia, co z tego wyniknie. W każdym razie stwierdziłem, że nie. Że nie przeczytam tego komiksu. trochę mnie swoim naturyzmem, wiesz, przytłoczył, tak?
0: Tak?
1: Tym, że tam przytłoczył mnie.
0: Tak łatwo cię przytłoczyć?
1: No nie wiem, to nie jest łatwo, co ty opowiadasz? To nie jest łatwo, no.
0: No właśnie, to nie jest łatwo w sumie, tak.
1: Preset to jest dosyć mocna, kurde, wiesz, rzecz. To może, wiesz, ty siedzisz w tych różnych knifach i tak dalej, ale...
0: Mnie już tak... nic nie wzrusza, pokażesz mi jakieś tam najgorsze gówno, to ja zziewał. Ale wiesz co, to ci powiem, że pierwsza część w ogóle nie jest hardkorowa, no to wiesz, następne dopiero, te pierwsze to jest
1: no
0: nic.
1: Ja tam wyrywki ogólnie całej serii też oglądałem i powiem ci, że no trochę mnie to rozpizdzieliło, kurde, co tam się dzieje.
0: Kurde,
1: to widziałem jakieś tam gdzie niegdy, wiesz, jak to się nazywa, stripy. I po prostu hardcore, no. To, co tam jest... No, co ty mówisz o jakiś, że tam będzie jakiś Jezus de Sad, czy coś, że tam będzie się sperma lała i ktoś będzie ruchał kurczaki? To jest niemożliwe.
0: Będą chcieli tam... No, tu zdradzę, jest scena, w której Jesse Custer wchodzi do pokoju, w którym kobieta i mężczyzna chcieli nakręcić sobie filmik porno z dzieckiem.
1: No, słuchaj, no to tutaj tak jest hardcore, że w serialu... W ogóle ja nie wiem, czy ty oglądasz to samo, co ja. W serialu jest hardkorem to, że w ogóle mówią o pedofilii, tak? Tam jest ten delikwent, który spowiada się temu Custerowi i mówi, że o, tutaj ona mnie tak jara, bo ma ten plecaczek taki mały na plecach i siedzi z tyłu autobusu. No. I ja taki mam wizję, nie?
0: No to mówię, też jest w sumie mocne, nie?
1: To jak... jest mocne, widzisz, jak na standardy tego wszystkiego jest mocne. Dlatego ci mówię, że ta, wiesz, ta kaczka po syczuańsku z kosmosu w tej twojej metaforze to niekoniecznie jest komiks, tak? Mhm. To jest taki, wiesz, taki dobry, wołowy, prawdziwy, autentyczny hamburger, nie? Bo w Polsce hamburger się kojarzy z takim gównem, które jest koło dworca i robione z jakiegoś shitu, które ma 80% soi, tak?
0: Tak.
1: No właśnie, a tak naprawdę i tak samo się komiks kojarzy z jakąś pulpą, z jakimś gównem, nie? Na papierze z odzysku i źle wykalibrowanym sitodrukiem, tak? A to ten Preacher cały to tak naprawdę jest taki dobry, kurde, wołowy, amerykański hamburger. Chociaż ty mówisz, że o, masz hamburgera, a wszyscy są, no dobra, no to co, zjem sobie kupę taką za 3 zł, tak? Jakoś podgrzewaną w mikrofalówce. A ty nie, to taką prawdziwą amerykańskie cudo z grilla.
0: No, to może masz rację. Masz rację w sumie.
1: No, więc w tą stronę myślę, że ta metafora raczej powinna iść, nie? A z drugiej strony myślę, że ta kaczka po syczuańsku, no to będzie teraz ten nowoczesny serial, bo teraz seriale są takie trendy i fajne i w ogóle zajebiste, nie? No dobra, no są zajebiste, są lepsze niż filmy, nie? Ale to wynika z tego, że po prostu filmy jebnęły o dno, tak? Całkowicie i są do kitu. A seriale nie są jakoś znowu ogólnie, szczególnie wybitne, są po prostu dobre. I tyle. No, a ten serial... On musi być wykastrowany. To jest to słowo, którego ci brakuje, które jeszcze nie padło przez tą godzinę, jak mówisz, ponad. On jest wykastrowany.
0: True.
1: I musi być wykastrowany. Tak samo jak ten Lucyfer, o którym mówiłeś, tak? Też jest pewnie wykastrowany. Oglądałeś?
0: On jest też wykastrowany i zmieniony. Też całkowicie, ponieważ to jest inny scenariusz zupełnie. Zrobiono, wiesz, z Pana Piekieł, który w komiksie był taką postacią mroczną i poważną, która się ani razu nie uśmiechnęła chyba, zrobiono jakiegoś wesołka, bawidamka, który raczy nas trikami a la David Copperfield, tak? No to też pozmieniano wszystko, jacyś raperzy się tam pojawili, on jakieś przyjęcia chodzi, taki... zmieniono też wszystko, sam bohater wygląda zupełnie inaczej też. Jakimiś samochodami jeździ sobie.
1: No, to jest pierwsza sprawa, nie? A druga sprawa jest taka, tak jak mówiłem już na czasie wcześniej, powiem to dla podcasterów, widz polega na tym, że takie podejście niekoniecznie jest zawsze złe. Niekoniecznie jest zawsze złe, bo w Walking Dead w efekcie tego wszystkiego mamy jakby dwie niezależne historie, alternatywne rzeczywistości, nie wiem, równoległe wszechświaty, w których po prostu jakaś kluczowa postać już nie żyje w komiksie, a w serialu jeszcze żyje, tak? Teraz jest pytanie, jaki poziom prezentuje komiks, a jaki prezentuje serial, tak? Jaki może prezentować serial, a jaki może prezentować komiks? W komiksie możesz sobie na więcej pozwolić, w serialu też na pewne rzeczy. Totalnie też w filmie byś sobie nie mógł pozwolić, tak? Gdyby jeszcze był Preacher film, albo Walking Dead film, to tam jeszcze mniej rzeczy by było pokazane, tak?
0: Kurczę, zmartwiłeś mnie tym prawem, wiesz, w USA, co do seksu, bo w komiksie jest seksu strasznie dużo i on pełni jakieś tam znaczenie. Jak to się wykastruje, jak się seks w ogóle nie pojawi, no to już nie mamy tej i Jezusa de Sade i nie mamy scen, jak Jesse się kocha z Tulip, nie mamy bardzo wielu tam rzeczy, nie mamy Cassidy'ego, który za narkotyki obciąga dealerowi, wiesz, laskę, nie?
1: O mój Boże, no właśnie, tylko może...
0: Bo się biedaczek od heroiny uzależnił, no. To też byś, też byś obciągał, no.
1: Pisałem o Nash Bridges, tak? Że tam jarali szlugi. W Nash Bridges był odcinek, w którym jedna przydupaska Nasha Bridgesa rzucała fajki, nie dawała rady i mówiła, że no, bo tam tak ciężko jest rzucić fajki jeszcze ciężej niż heroinę i w ogóle tak wszyscy potwierdzali, tak, tak, fajki jest ciężej niż heroinę rzucić. No to przykro mi, ja rzuciłem fajki, więc hello, nie?
0: O, to masz mocny charakter, jak pastor Jesse Custer wręcz.
1: Ja byłem Cassidy. Ja byłem w stanie wyjarać po jakimś pół roku czy coś takiego odrzucenia fajek, wyjarać pół paczki fajek w mojej urodziny i następnego dnia nie jarać nic.
0: Chociaż może zły przykład podałem, bo Custer, jak mówiłem, akurat jara cały czas, bo to jak na kowboja przystało, jak na kowbojską duszę przystało, musi to z Marlboro się nie rozstaje. No ale to, no szacunek, szacunek dla ciebie. Że...
1: Ale co do Marlboro, to słuchaj, krawiec, nie wszystko stracone. Widziałem parę miesięcy temu, że na rynek już ten tytoń do skręcania marki Marlboro jest do nabycia, więc...
0: No jest.
1: Możesz mieć skręty wysokiej jakości.
0: No,
1: no, ale słuchaj,
0: miałem też kiedyś ukraińskie Malborasy.
1: No, też kiedyś miałem.
0: Bez banderoli.
1: Strefy wolnocłowej, jakieś z Egiptu, czy z chuj wiesz, kon, jakieś z morza, po prostu smakowały jakbyś paznokci nawrócał do środka. Jara, no coś paschudnego. W każdym razie to była paczka fajek, która nie została wyjarana na dożynkach, gdzie wszyscy byli najebani i w ogóle jakimś cudem przychodziła z rąk do rąk. Wszyscy byli w trupa najebani i ona przetrwała całą imprezę, tak? Nikt tego nie dał rady wyjarać do końca. Anyway, słuchaj, Gra o Tron jakimiś innymi prawami rządzi, Rzym, takie seriale, jakiś Spartacus, tam się jakoś tam łoją, nie? Jakkolwiek nie jest to taki poziom jak na tym, jak na...
0: No w Rzymie cały czas praktycznie, tam się tak, przeplata się walka i ruchanie, walka.
1: Jakoś się tam łoili, wiesz, tam chyba jest inne prawo do satelity, inne prawo do kablówki i tak dalej, jeżeli jest w kablówce, chyba mi się wydaje, że jest w kablówce, ten tutaj pierdolnik na szpycze, no to nie będzie takich rzeczy. Nie będzie tego.
0: Albo się pozmieniało coś, bo na przykład w Ameryce kiedyś były bardzo duże obostrzenia i komiksiarze bardzo na tym cierpieli, bo było coś, co nazywało się Comics Code. Polegało to na tym, że nie wolno było w komiksach przeklinać, nie było seksu, przemocy i ci biedni wydawcy tych komiksów o superbohaterach się strasznie musieli gimnastykować, żeby napisać ciekawą historię. Ty powiedz mi, jak ty myślisz, czemu to tak jest, że te historie, w których jest walka, seks, one są po prostu lepsze, ciekawsze, tam się coś dzieje, a jak mamy coś takiego przesłodzonego, to się staje nudne. Może to jest po prostu nierozłączna część naszego istnienia, naszego bytu i gatunku, że musi być wojna, musi być zabijanie, seks, nie wiem.
1: Głód neurotransmitterów, tak? Coś się musi dziać.
0: O, coś w tym stylu może.
1: Musi po prostu być rozpierdol, bo inaczej będzie słabo, będę znudzona. Tak w serialu swoją drogą ten wampir powiedział, nie ma nic gorszego niż nuda. To dlatego jesteś taki chujowy kaznodzieją, bo siedzisz tutaj i wybrałeś nudę, a nuda jest najgorsza i w ogóle musi być rozpierdol, inaczej kurwa chuj.
0: No jakoś w komiksie teksty Cassidy'ego były głębsze, mimo że był takim, wiesz, w sumie prostym chłopakiem, to jakieś takie głębsze kwestie wygłaszał, no ale...
1: Słuchaj, nie wiem, czy on jest głęboki, czy on jest płytki, to już pewnie wie tylko ten dealer, ale hej, niech to się rozkula jeszcze jakoś, tak? Zostało nam pewnie jakieś 8 odcinków, albo 18, albo 22, 24, nie wiem, nieważne, zobaczymy, jak to jeszcze się wszystko potoczy. Krawiec... Rozdziel to sobie. Jeżeli chcesz jakoś coś z tego wynieść, rozdziel to. Po prostu nie traktuj tego, nie wymagaj tak dużo od serialu, bo i tak seriale zrobiły krok do przodu ogromny, jeżeli chodzi o jakość. Nie wymagaj tyle od tego, nie? Od serialu, który leci teraz w telewizji, w porównaniu do komiksu, który jest... No Preacher jest komiksem, który, wiesz, nie wiem, czy przeciera, kurde, jakoś szlaki, no ty się na tym znasz, ale wydaje mi się, że tak, że to jest jakaś awangarda.
0: Tak, to była w swoim czasie bardzo duża awangarda, nawet do dzisiaj jest i niewielu się udało, mimo że chcieli go naśladować, wiesz, bo to był taki przełom trochę. Nagle się okazało, że można zrobić komiks, który będzie niesamowicie głęboki, jednocześnie niesamowicie drastyczny, obrazoburczy, ale i wspaniały, nie? I dlatego się stał komiksem kultowym, no uważa się go za, wiesz, za komiks dziesięciolecia nawet, nie?
1: No i pamiętaj, jak masz książkę, możesz, nie wiem, tyle treści w nią dać, w komiks dasz, w opowieść graficzną, graphic novel, nie wiem jak to po polsku czytać.
0: Opowieść graficzna, dasz, bardzo dobrze, no.
1: Dasz jeszcze tyle, w komiks sam per se, a Preacher jest raczej opowieścią graficzną niż komiksem.
0: Dokładnie.
1: Dasz jeszcze mniej treści, serial dasz jeszcze mniej, a film to już jest w ogóle prawie nic, tak? No. Samej treści. Formuła też ogranicza to, co możesz wrzucić do środka. Nie tylko chodzi o cenzurę, ale o samą formułę. Nie wrzucisz wszystkiego po prostu do komiksu. O, dlaczego anim i te tak zwane chińskie bajki mają często taką przewagę nad filmowymi adaptacjami, nad filmami w ogóle? No bo nie jest tak trudno zrobić scenę, w której jakiś kosmiczny robot z kosmosu rozpierdala komuś czaszkę i widać, jak mu po prostu latają neurony, jak zwisa mu oko na szypułce z rozpierdolonej czaszki, jak mu się miesza żółć, żygi z krwią i tak dalej, tak? Łatwiej jest to zrobić w filmie animowanym niż zrobić specjalne efekty w serialu, prawda?
0: No.
1: No
0: ale no tajemnicą anime może jest też to, że właśnie tam się te historie ciągną. To są takie telenowele i można treść, wiesz, staranniej przedstawić, nie?
1: No manga to też jest zupełnie osobny bajer i dlatego tak jak mówisz, też można staranniej zrobić. Ale tak samo zauważysz, że w mandze te treści są dużo bardziej rozwalone, rozwinięte i tak dalej i tym podobne niż w anime, tak? Anime też się musi ograniczyć jakoś, musi skompresować wszystko.
0: A no.
1: Do kupy, no bo jesteś czasowo ograniczony, tak? I w ogóle nie masz czasu tego przemyśleć, nie zrobisz sobie takiej pauzy. Aha, więc to tak. Wiesz, jak chyba piszesz takie rzeczy, piszesz książki, robisz te nowele graficzne i tak dalej, to chyba jednak taki autor bierze pod uwagę jakiś czas na to, żeby człowiek sobie coś przemyślał, tak? Nie możesz na to sobie pozwolić w serialu. No bo owszem, może w DVD-cie sobie zrobisz pauzę, może w Netflixie takie coś może być, ale w normalnym serialu takie coś wypada. No i tyle. To są dwie osobne sprawy. I powiem tylko, że polip w serialu mnie wkurwia i po prostu jest przykładem tego, jak można względnie dobry serial spierdolić przerysowaną postacią. Moją Olę ukochaną Floki Wik też ją strasznie wkurwia. Powiedziała, że nienawidzi takich przerysowanych postaci, które jednym pierdnięciem rozwalają 15 wozów opancerzonych i 38 ludzi. Coś tragicznego.
0: No, ona w komiksie też była niezłą zabójczynią, wiesz, znała się na broni, nieźle strzelała, no miała umiejętności komandosa, można by powiedzieć.
1: Dobrze,
0: no, ale...
1: umiejętności komandosa, tak? Powiedz mi, nie wiem czy to widziałeś, bo mówisz, że przewijałeś serial. W serialu ona zrobiła z rurek PCV i odpływu do
0: kibla
1: Stingera, tak? Wyrzutnię przeciwlotniczą.
0: No właśnie. Tak, i nawet to było takie straszne, że nawet nie pokazali, jak ona te helikoptery postrącała, wszystko w ogóle. Tylko było, tylko słychać było łup, brzdęk i wychodzi taka zadowolona, tak? Jak z kreskówki to postać jest dosłownie.
1: No po prostu hardko. Ale powiem ci, że ten, w ogóle tak myślałem sobie, oglądam to i mówię, aha, zadzwonię do Krawca i będę zabawny i powiem, ha, zacznę od dygresji, pozwolisz Krawcze i powiem ci o Preacherze, a tu chuj, tu temat Preacher, nie? To jeszcze na koniec powiem tylko tyle, że chuj, straciłem wątek i serial jest fajny, dam mu kurde szansę, a jak się tylko skończy ten sezon, to wtedy sobie przeczytamy komiks i prawdopodobnie się okaże, że miałeś kurde rację od początku do końca i będę hejcił ten serial. Mi chuj, nie odbieraj mi tego pierwszego sezonu, proszę cię.
0: Błaga. No dobra. Dobra. Myślę, że spoilerów żadnych nie było z racji tego, że serial się w ogóle nie trzyma komiksu, jest scenariusz z dupy wzięty, więc żadnych spoilerów tu chyba nie dałem.
1: A niech się sąd, wiesz, tylko chodzi o to, żebyś mi tak, nie wiem, jakoś tego strasznie tym hejtem nie obrzydził. Ja wiem, że on jest słuszny, zdaję sobie z tego sprawę, oczywiście, że tak. A, czekaj, już wiem, jeszcze jedna rzecz mnie strasznie nurtuje. Bo na przykład się jarasz strasznie tymi wszystkimi Avengersami, tymi filmami, na przykład teraz jakiś też Age of Cupa wyszło, nie? Czy coś tam.
0: Czy ja się jaram tak bardzo?
1: kupa, nie wiem, takie mam wrażenie, tymi X-Menami i innymi shitami, Transformersami, z tą jakąś Megan Botox i tymi innymi, dobrze myślę?
0: Nie aż tak bardzo. Słuchaj, doceniam to, jak są zrobione te filmy, jak są zrealizowane od technicznej strony może, chociaż Wojna Bohaterów, Kapitan Ameryka Wojna Bohaterów, uważam, że to jest najlepsze, co do tej pory wyszło z tymi Avengersami, nie? Wy nie widzicie, ale Zenon padł na wznak.
1: Nie wiem, ale Kapitan Ameryka dla mnie jest kupą, jeżeli chodzi o komiks, jeżeli chodzi o wszystko, jest kupą taką wielowymiarową. O, jakbym chciał koncept wielu świata kiedyś omówić i wielu wymiarów, to będzie Kapitan Ameryka, wyobraź sobie, w każdej płaszczyźnie jest do dupy. W czasie, w przestrzeni i we wszystkich innych wymiarach, które istnieją, jest po prostu do dupy.
0: Nie jest wcale taki do dupy. Jest dzielny, jest patriotą, jak śmiesz tak mówić, tak? Obrażać patriotę. Ma tarczę. Jest wysportowany, silny bardzo.
1: A tak.
0: Ma blond włoski.
1: To Scarlett Johansson ją gra, to co robi? Kopie? I ma operacje plastyczne.
0: Czarna wdowa? Słuchaj, no jest i urodziwa, i fajne są z nią akcje, jak ona różne, wiesz, salta robi, śmiga. Znaczy, mi się podoba tylko to, jak to jest zrobione. Nie podziwiam ani scenariusza, bo to nie ma czego tu podziwiać. Zresztą ja te sprawy już trochę znam, bo kiedyś czytałem te komiksy. Ale słuchaj, Kapitan Ameryka, poprzednie części faktycznie były bardzo słabe, ale ta Wojna Bohaterów jest naprawdę świetna, bo tam się pojawia i Spider-Man, wiesz, i ten Jastrząb, Iron Man. Wszyscy tam są, Kapitan Ameryka, Zimowy Żołnierz, jest tych bohaterów tyle. Ant-Man, który się staje, wiesz, takim gigantem nagle i zdeptuje.
1: Krawiec,
0: super jest.
1: Poleć nam jeden film z tych superbohaterowych, tych nowych, który mamy sobie obejrzeć, no ja i Ola, i spróbujemy go obejrzeć. Może się nam uda.
0: No to spróbujcie tą Wojnę Bohaterów. Kapitan Wojna Ameryka, bohaterów, Wojna tak, Bohaterów.
1: Tak, Scarlett Johansson jest ładna. Nie wiem, jestem dziwnym człowiekiem. Jakoś jaranie celebrytkami mnie ominęło i po prostu Jessica Alba i Scarlett Johansson, które są tak niby cudownie piękne. Nie. Ale okej, okay, no rozumiem, że komuś się może podobać. Tak, no. Kapitan Ameryka, tak, dobrze słyszałeś, będziemy oglądać. I jak to się nazywa jeszcze raz?
0: Kapitan Ameryka, Wojna Bohaterów.
1: To jest tym Spider-Manem, co mu się takie te źrenice z materiału robią większe i mniejsze, tak?
0: Tak, tak. Bo dostał super kostium od Starka, od Starka, który do niego przychodzi, ale właśnie Parker jest, czyli Spider-Man jest fajnie zrobiony, bo pokazują go, jak jeszcze jest taki młody, nastolatkiem, on jest takim geekiem po prostu i tam się jara. O, masz rękę z metalu, super! Tam wiesz, taki po prostu śmieszny jest.
1: To stąd jest ta akcja, bo ja słyszałem, że tam jest, wiesz, niektórzy strasznie mieli, jakąś dupa bolała, że coś się czasowo nie zgadza w tym wszystkim.
0: Nie zgadza się, jest poplątanie, wiesz, no kurde, no Spidermana to jeszcze z lat 80. można znaleźć, jak on był młody, on wtedy był młody, ale to są takie typowe dla Marvela zawirowania czasoprzestrzenne, że nagle bohater, który powinien mieć 200 lat, ma 15 lat, tak? Bo tak sobie myśli.
1: A, w ogóle to dobra, nie wiem, Thor, wszystko, sranie, śpiewanie. Preacher jest czymś, co warto oglądać i naprawdę, Krawcze, mów, ja wiem, masz takie, kurde, jakieś ortodoksyjne rzeczy, że to jest chujowe i niedobre, bo komik jest dużo lepszy. Myślę, że więcej byś na miód złapał much i więcej ludzi by się zorientowało na ten komiks, żeby go przeczytać, kiedy im się spodoba ten serial, tak? Ja będę oglądał ten pierwszy sezon serialu, tak jak mówiłem, później się skończy, poczytam komiksa trochę i wtedy zadzwonię i ci powiem, co o tym wszystkim myślałem. Czy masz rację, czy nie masz racji, jakie są moje uczucia. I myślę, że to będzie dobre naukowe, wiesz, naukowa sytuacja, bo już rok temu sobie to pomyślałem i teraz będę to robił. A.
0: No dobra.
1: No to dzięki za nadawanie, super jak zwykle audycja.
0: Dzięki.
1: I przełączam się na odsłuch. Auf Wiedersehen.
0: Howdy, partner. No tak, został święty od morderców z tych bohaterów, których chciałem omówić. W komiksie Święty od Morderców jest bardzo mroczną i chyba najsilniejszą w ogóle postacią, niezwyciężony jest wręcz. To jest, jego historię poznajemy, jak przenosimy się do czasów właśnie Dzikiego Zachodu. Bo to jest tak naprawdę taki duch, jakby anioł śmierci trochę. Tym się stał. Jak do tego doszło? No, był inspirowany wizualnie twarzą Lee Marvina, takiego znanego bohatera westernów też. Ten gość był takim, on chyba jest tam bezimienny, nie pada w ogóle jego imię, on był takim zabijaką, zimnym zabijaką, który po prostu twardzielem takim, którego nic nie interesowało za bardzo, tylko tam strzelanie i przeżycie, no taki po prostu zakapior, można powiedzieć. Ale w końcu poznał kobietę, w której się zakochał i to było jedyne, co sprawiało, że on był w miarę dobry, że on się stał, stał człowiekiem, tak? Że miał dziecko z tą kobietą i tym żył po prostu. Można powiedzieć, że narodził się na nowo, ale pewnego dnia jego żona zachorowała i dziecko mieli silną gorączkę, on musiał wyruszyć po leki dla nich. Po drodze, kiedy spotkał taką bandę jakiegoś Billy'ego the Kida, takiego, czy parodię tego Billy'ego the Kida, bo taką miał dziecięcą twarz, ten straszliwie zły w ogóle taki morderca i najemnik ze swoją bandą. Jakoś tam sobie z nimi dał radę, ale potem ich drogi się znowu skrzyżowały przez burzę śnieżną, która jakoś skierowała właśnie ich na siebie. Była strzelanina, tamci wystrzelali wszystkie konie i jakby zwiali, bo on był świetnym strzelcem, świetnie se radził z szablą też. No jakoś tam się ewakuowali ci bandyci, no oczywiście poprzysięgli mu zemstę, no i zostawili tego jegomościa bez koni, tak, że on nie zdążył po prostu z lekiem i jego żona i dzieci umarły. On traci wtedy w ogóle chęć do... Wszystko, co dobre w nim jakby znika, on znowu się staje zły i potworną rządzą zemsty po prostu kipi. Dopada tych... tą bandę... Gambo, przypomniałem sobie, Gambo, tak wołali na tego przywódcę złej bandy. Niestety, no, też jest strzelanina, coś i on zostaje zabity, trafia do piekła. Idą za nim przez piekielną drogę cały taki tłum po prostu osób, które on zabił, tak? Idą za nim przez to piekło. On trafia do czeluści piekielnych, ale jest tak po prostu zimnym sukinsynem. No wiecie, w piekle się wszystko rządzi swoimi prawami trochę, no i piekło, gasną ognie piekielne i nastaje mróz po prostu, no piekło zamarza, tak? Brzmi to trochę śmiesznie, ale fajnie jest to pokazane po prostu w komiksie. Sam diabeł wpada w panikę, bo piekło przestaje działać, tak? Bez ognia nie ma piekła, w ogóle piekło jest skończone. Mamy w tym piekle, spotykamy w ogóle dwa diabły, jednego takiego diaboła, można powiedzieć, czarta, tak? To taki, wiecie, z kopytami, czerwony, rogi ma, taki napakowany, nie? Ale jest też Lucyfer, gwiazda zaranna, czy jak mu tam, taki, wiecie, trochę inny, taki bardziej smukły, długie włosy, tak? Mamy takie jakby pokazane dwa oblicza tego diabła, szatana. Mamy właśnie diabła i szatana i oni się zastanawiają, no co z tym fantem począć. Diabeł w ogóle idzie do tego świętego od morderców przyszłego właśnie, bo on się potem staje dopiero tym świętym od morderców. Idzie do tego zimnego sukinsyna. Mówi, wiesz co zrobiłeś, śmiertelniku? I go tam przywiązuje, go zaczyna go batem bić tak, że po prostu gołe żebra tylko są, nie? Po prostu rozwala go wręcz na kawałki, tam rozszarpuje, chce go zmusić, żeby on przestał kipieć tą rządzą zemsty, która sprawia, że jego serce jest tak zimne, że aż piekło zamarzło, ale nie udaje się, on ma w sobie tylko tą rządzę zemsty. Koniec końców... dogadują się jakoś, jest układ, diabeł, Lucyfer oddaje swój miecz, z którego zostaje wykuta magiczna broń, magiczne dwa rewolwery, które nigdy nie chybiają celu, nigdy się nie zacinają i nigdy nie brakuje w nich amunicji, no taki przepotężny artefakt, tak? I ten kipiący rządzą z zemsty tajemniczy jegomość ma powrócić na ziemię, żeby się mścić. Diabeł na koniec popełnia wielki błąd, bo tam obraża, rzuca jakimś tekstem obraźliwym dla tego właśnie świętego od morderców, no i ginie z tych rewolwerów. Zostaje sam szatan, zapłakany taki i wystraszony, no bo to w tym momencie święty od morderców pojawia się na ziemi i staje się najbardziej złowrogą taką siłą, której nie może powstrzymać nawet cała armia, bo się go kule nie imają. On jest taką chodzącą po prostu wszechmocną siłą zniszczenia. Potem się okazuje, że sam Bóg maczał właśnie palce w tym, bo on zesłał zamieć, która miała doprowadzić do konfrontacji tych właśnie tego świętego od morderców z bandą Gambo. I to chodziło o to, że Bóg chciał mieć taką złowrogą siłę, która miał takiego swojego anioła śmierci, który po prostu zbiera dusze umarłych, zabija i żeby móc się wykazać, tak, że pomoże tutaj jakoś. Coś w tym stylu, ja już tego wątku akurat dokładnie nie pamiętam, jaki cel miał Bóg w stworzeniu świętego od morderców, ale go stworzył. I przyczynił się właśnie do tego, że zginęła rodzina świętego od morderców. Kiedy święty od morderców dowiaduje się o tym, że Bóg maczał w tym palce, to Bóg staje się wrogiem zaprzysięgłym świętego od morderców. Jak mówiłem, na samym końcu obaj się spotykają ze sobą i jest krótka rozmowa. Bóg jest nieśmiertelny, ale tylko kiedy siada na swoim tronie boskim. Bardzo fajnie jest pokazana ta historia. Była narysowana przez innego rysownika. Gdzieś tu sobie zapisałem, ale nie mogę znaleźć w tym momencie, co to za rysownik. Ale zupełnie inna kreska niż Dillona. Mniej taka staranna, bardziej trochę artystyczna. Ja właśnie wolę bardziej realistyczną kreskę. Realistyczną kreskę, wiecie, taką nieposzarpaną. Dla mnie całe te artystyczne takie zabiegi to najczęściej

I tak. No i tak, Święty od morderców jest ciekawą postacią, nie do powstrzymania. On tam się przemieszcza tylko z miejsca na miejsce. Można go przywołać, bezczeszcząc jego grób na przykład, z czego korzysta Caster. I właśnie w tym tomie jest wyjaśnienie Gartha Ennisa o tym, że prawdziwy Dziki Zachód wyglądał inaczej zupełnie niż to pokazują na westernach. I on, ale jednocześnie oczywiście opowieść o Świętym od morderców pozostaje bardzo westernowa, taka właśnie przerysowana, tylko Garth tłumaczy, że prawdziwy Dziki Zachód to było miejsce raczej takie nudne niż takie, gdzie biegali, tam się strzelali, obrabowywali cały czas. To było spokojne miejsce dosyć. No, fajna jest scena, kiedy diabeł wbija rękę w serce, w pierś Świętego od morderców w tym piekle i mu ta ręka zamarza, tak? I on taki przerażony jest po prostu. Sama wizja piekła jest bardzo fajna, bardzo pokręcone takie miejsce, straszne. Raczej takie na modłę średniowieczną, trochę jak z obrazów Hieronima Boscha, nie? No, chyba wolelibyśmy sobie piekło wyobrażać raczej jako stan umysłu niż takie miejsce, tak? No, to też jest coś, co zawsze mnie interesowało. Bóg, miłosierny Bóg skazujący swoje ukochane dzieci na wieczną męczarnię. Mówiłem, że ja bym nawet najgorszego zwyrodnialca nie skazał na wieczną męczarnię, bo to jest jakaś w ogóle, no, nie ma gorszej kary niż wieczne tortury i jest to kara, która zawsze będzie niesprawiedliwa. Nie można kogoś dręczyć przez eony, przez nieskończoność, tak? Jest to niewyobrażalna kara i ciężko to sobie jakoś poukładać mi w głowie. No, Furiat już tu oczywiście ma wytłumaczenie, że mamy wybór, ale co z tego, że mamy wybór? No, ja też nie wierzę w wolny wybór tak do końca. Psychologia udowadnia, że bardzo wiele naszych reakcji to są... jest związane z tym, co na przykład z decyzjami wcześniejszymi, z wychowaniem. To nie jest tak, że my zawsze mamy wolną wolę. Mamy reakcje wręcz bezwarunkowe pod wieloma względami. Wolna wola to jest trochę coś, co zostało też, co obrosło w mit. Ale też temat wolnej woli jest, pojawia się w Kaznodziei. Przypominam, że Genesis jest istotą, która właśnie jest wszechpotężna, ale nie posiada wolnej woli. Dlatego wnika w Castera, żeby być w istocie, która tą wolną wolę jakby może zapewnić, tak? Może żyć w tej istocie, która mu daje jakby wolną wolę. Coś w tym stylu. Wiecie, to jest trochę zamotane. Na dobrą sprawę, ja Preachera musiałem kilka razy przeczytać, żeby go zrozumieć, a i tak po prostu jak mam jakąś tam przerwę, to zapominam, muszę sobie znowu przeczytać. To my się skazujemy. No, w Furiacie, drogi, słuchałem sobie nawet ostatnio, bo mnie temat zainteresował, odcinka, który nagrał Martin Lechowicz, twórca Odwyku, i tam był właśnie odcinek na ten temat, jak wszechdobry Bóg Ojciec może skazywać na wieczne piekło. I tak to wytłumaczył, że znowu nic nie zrozumiałem, tak jakby, nie? Ale to chyba też było takie tłumaczenie właśnie w stylu, że to chciałeś, to masz, tak? Że to ty sam się odwracasz od tego Boga, tak? No, mi to nie pasuje. W ogóle sama idea Boga... starotestamentowego... Starotestamentowy Bóg jest najgorszą w ogóle istotą, jaka kiedykolwiek się w literaturze pojawiła, tak? Jestem mściwy, narcystyczny, domaga się wielbienia, składania ofiar, nasyła jednych na drugich, zabija dzieci. Furiat pisze, piekło to głównie katolickie podejście. No tak, właśnie z tym piekłem to jest zamotane. Ja absolutnie nie wierzę raczej w taką wizję piekła właśnie, świecie, siarka, ognie, no takie, jakie było w Preacherze pokazane. Preacher się nie sili na jakiś tam realizm, na głębsze tu pokazanie piekła jako stanu duszy. Jeśli ktoś by chciał takie klimaty bardziej, to polecam już bardziej Sandmana. Chociaż
no to jest taki mój drugi wszechkomiks, tak, który już wielokrotnie wam tu polecałem, Władca Snów. Odpryskiem od tej serii był z kolei Lucyfer, który się doczekał własnej serii, bo Lucyfer się początkowo pojawiał

właśnie w komiksie Sandman i on był... On się pojawił właśnie, kiedy Władca Snów musiał zejść do piekła, bo aby odzyskać swoje artefakty, które utracił, czyli hełm, worek z magicznym jakimś takim pyłem, no takie swoje artefakty, bez których był słabszy, tak, i musiał się, one były cenne nawet dla niego i stworzenie ich mu zajęło dużo czasu, miały wielką moc. I one się dostały ostatecznie w ręce jednego z demonów. Tu na Ziemi zostały pierw pozyskane przez taką tajną organizację masonów, jakichś satanistów, okultystów, którzy odprawili przepotężny rytuał, który miał uwięzić samą śmierć. Na ich szczęście nie udało im się zadrzeć ze śmiercią, która jest przedstawiona jako siostra Władcy Snów, ale właśnie pochwycili samego Władcę Snów, zamknęli go w takiej potężnej jakiejś szklanej kuli. On tam przez wiele lat był, potem się uwolnił oczywiście w końcu. No ale zabrali mu te artefakty, zostały one sprzedane. No, okazuje się, że na Ziemi też demony tu bywają. One i te demony zdobyły te artefakty, więc Władca Snów musiał się udać do samego piekła i tam spotkał Lucyfera. No zresztą Władca Snów pojawia się też jako ten, który obciął skrzydła Lucyferowi, zresztą na życzenie jego. Właśnie przed tym, jak Lucyfer postanowił sobie zrobić wakacje tu na Ziemi i zamieszkać tu na Ziemi, o czym opowiada właśnie serial Lucyfer. I obawiam się, że jak się doczekamy w końcu ekranizacji Sandmana, to będzie to taki gość strzelający promieniami z oczu, i który potrafi wnikać do snów innych i tam walczyć z koszmarami dzieci na przykład. Coś takiego zrobią. A sam komiks jest najbardziej chyba uduchowionym dziełem, jakie kiedykolwiek widziałem, bo tam się wszystko rozgrywa na bardzo różnych płaszczyznach. Cofamy się nagle do starożytności, do światu mitów, do świata mitów. Mamy coś takiego jak miejsca niestałe, czyli miejsca, w których sen łączy się z rzeczywistością. Mamy postacie z mitologii, z opowieści różnych znanych. Mamy różne istoty niesamowite, właśnie śmierć, maligne. Tam w ogóle różne takie zjawiska są spersonalizowane, nie? Mamy sen spersonifikowany jako postać po prostu, przerobiony na postać. Mamy śmierć jako postać. No, śmierć jest zresztą bardzo sympatyczną i fajną postacią, taką gotką. Komiks jest, mamy tam różne dziwne wizje takie, jak po narkotykach, mamy indiańskie legendy jakieś opowiadane. Jest to tak niesamowita opowieść, że też Sandman jest uważany za jeden z najpoważniejszych, takich najciekawszych scenariuszowo komiksów, oczywiście dla dorosłych. Chociaż spotykałem i dorosłych, którzy po przeczytaniu kilku kartek jest coś takiego w tym komiksie, że ktoś, kto na przykład nie jest przyzwyczajony do takiej tematyki, nieco jednak okultystycznej też, tak? No coś z tym okultyzmem, to wiecie, to jest tak, że chrześcijanie po prostu na wszystko, co niechrześcijańskie, a co niesamowite, mówią okultyzm, tak trochę jest, nie? Że takie osoby, niektóre osoby stykające się z tym komiksem w ogóle nie wiedzą, w którą stronę to czytać, co to jest, co to jest głowa. Wiecie, to wymaga po prostu wyrobionej troszeczkę percepcji, nie wiem jak to nazwać. Nie jest to komiks dla każdego, jest to komiks trudny. Pojawia się w nim bardzo dużo takich rzeczy, nad którymi trzeba zamknąć ten komiks i przemyśleć to, tak? Bo nie skumamy tego. Mi było ciężko w ogóle pojąć niektóre tam rzeczy. Jest to bardzo głębokie po prostu. I Preacher nie jest aż taki. Preacher to jest jednak połączenie jednak jakiejś tam rozrywki poważniejszej, głębszej i kultury wyższej z rozrywką właśnie westernową, z pościgami, ze strzelaninami, z bijatykami na pięści, tak? Z zębami wypadającymi po ciosie pięścią i tak dalej, seks, narkotyki i tak dalej. Sandman jest inny, tam nie ma bijatyk, nie ma pościgów, ale akcja jest. Tyle, że bardzo niesamowita, tam wkraczamy na przykład nagle do czyjejś głowy, tak, w świat czyichś marzeń. Wkraczamy do jakichś wymiarów innych, które się rządzą innymi prawami.
Mamy bardzo dużo przeróbek znanych mitów, legend. Niesamowita sprawa. Jeśli ktoś szuka innego dobrego komiksu, to Sandman zdecydowanie się nada. I też ukazał się po polsku, więc całkiem sporo tomów. No, niestety, nadal u nas tego typu dzieła pozostają trochę taką niszą, tak? I ludzie chętnie kupią raczej jakiegoś właśnie nowego Spidermana, komiks Spiderman na podstawie filmu na przykład, albo coś. Co, to jest zupełnie inna klasa. Nazywanie tego i tego komiksem, no cóż, no można, no, na tej samej zasadzie można nazwać przygody Bolka i Lolka. Jakiś naprawdę super film, który wszyscy, przed którym wszyscy biją pokłony, że i to film, nie? No to... Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie na przykład, też jest film, nie? No, ale nikt nie powie na przykład, co to głupoty te filmy, to Bolki i Lolki, tak? A co do komiksu, to ludzie mają takie jakieś wyobrażenie, że skoro jest Tytus, Romek, nie no, sorry, się tego Tytusa czepiam, Tytus to jest naprawdę zajebisty komiks, no ale chodzi mi o, że to jest dla dzieci jednak bardziej, tak? No ale... A ktoś po prostu na podstawie tego, że Koziołek, Matołek to też komiks, to wychodzi z założenia, że inne komiksy to są na tym samym poziomie. No nie, no to jest tylko gatunek, ludzie. Co do dobrych komiksów, można jeszcze Mausa se przeczytać. Chociaż, jak to mówił Wilku w komiksie Wilku, że to żydowskie gówno. No bo to jest o tym, o... To jest fajnie przerobiona taka historia II wojny światowej, gdzie Niemcy są przedstawione jako koty, Żydzi jako myszy, Francuzi to są żaby, a Polacy, co ciekawe, to właśnie wywołało duże kontrowersje u nas, świnki. Ja zawsze tłumaczę, że świnki w naturze są i czyste, i to są bardzo inteligentne stworzenia, które jak mają odpowiednie warunki, jak na przykład świnkę wychowujesz w domu, to ona jest tak samo inteligentna jak pies, albo inteligentniejsza od niektórych psów. Ale no wiecie, no tak, jesteśmy takim gatunkiem, który bierze stworzenie, które czuje, które też się boi, które też kocha swoje małe i wbijamy mu na przykład śrubokręt gdzieś tam w głowę jakiś i zabijamy, tak? I zjadamy. No trudno, no tacy jesteśmy, no. Biedne stworzonka. Co mamy jeszcze tutaj za postacie? Mamy z takich pomniejszych, mamy parę detektywów, agencja seksualna to się nazywa. Są jednocześnie detektywami i pedałami, którzy, ale dlaczego używam takiego brzydkiego słowa? Bo to są pedały, no. Bo oni po prostu szukają okazji, żeby kogoś w dupę wyruchać, no. I tego właśnie Herstara wykorzystują w ten sposób. Jest taki... przez pomyłkę, no bo miała być dziwka zamówiona, ktoś zrobił psikusa, zamówił tych detektywów, oni wyruchali tego Stara, no i ten Herstar w ogóle stopniowo, on tak, traci nogę, bo zjadają mu kanibale, którzy go porywają, jakieś takie kanibale wsioki, zjadają mu nogę, traci ucho, które mu ktoś tam odgryza, potem mu Doberman jednego członka ze specnazu odgryza jaja i on, słuchajcie, staje się coraz mniej człowiekiem, staje się coraz bardziej taką bestią, bo staje, ma coraz mniej części ciała, no, po prostu i coraz bardziej dyszy rządzą zemsty i coraz bardziej jest nieuprzejmy dla wszystkich. Pod koniec już jest takim chamem, że nawet do jakichś tam wysoką postawionych rangą polityków odzywa się w sposób na przykład taki: myślisz, że jak ty jesteś Niemcem i ja jestem Niemcem, to ci od razu laskę zrobię? Wypierdalaj, albo coś tam, masz dziecięcą fryzurę, panie tam, dzing-dzong, to jakiegoś tam do polityka z Korei. Stajesz takim chamem, któremu już na niczym nie zależy, wszystkich, albo do kogoś strzela, o, tak od razu, bez uprzedzenia. Jedyne, co w nim zostaje, to zemsta. No też fajna postać, on jest śmieszny, bo na przykład Caster mu w pewnym momencie nożem wycina na głowie taki ślad na czubku głowy, że jego łysa głowa zaczyna przypominać, no domyślcie się co. I on też jest bardzo na to wkurwiony, musi nosić kapelusz i peruki sobie jakieś tam zakłada.
I tak coraz mniej w nim tego człowieka. To jest taka postać trochę straszna, trochę komiczna. Zenon pisze, przecież żeby być w specnazie, musisz zabić psa, którego wychowałeś. No, tak, coś takiego było. Ale tutaj właśnie ten Doberman to jest, należy do jakiegoś takiego innego członka tej organizacji Graal, który przyjeżdża do Stara już po śmierci Ojca Świętego, jak ten Graal się trochę tak rozpada, zostaje wytrzebiony przez Świętego od morderców i ten jegomość, to jest taki stary dziad, który wierzy w tego, że ten Mesjasz właśnie z rodu Mesjasza, ten małpoludek, to coś, to miało to sens, tak? Po prostu oni się dzielą w tym Graalu na dwie grupy, tak jakby ci, którzy w to wierzą, ci, którzy knują spisek, chcą to zrobić po swojemu. Herr Star postanawia, pierw chce sam wywołać Armagedon, ale użyć jako Mesjasza Jesse'ego Castera, bo wydaje mu się on o wiele ciekawszą postacią i potężniejszą niż jakiś tam dzieciak małpoludek, który ma być drugim Jezusem Chrystusem. No, a notabene można zwrócić uwagę na inicjały Jesse'ego Castera, nie? JC, JC, Jezus Chrystus. I on też uzdrawia przez jiś tam krótki okres kogoś tam, no chociażby tego, którego wcześniej skazał na liczenie ziarenek piasku. Mówi mu po prostu, żeby zapomniał i on zapomina. Wtedy właśnie Tulip się z niego tam śmiała, mówi, i chodził i uzdrawiał, a inicjały jego były JC, mówi wam to coś? Tak się śmiała, on tam, przestań. Jest bardzo dużo, jak mówię, seksu, przemocy, ale i sarkazmu w tym komiksie, ale takiego fajnego, śmiesznego, nie? Rasiści są przedstawieni w taki sposób, że mówię, jest raczej komiks antyrasistowski, mimo że roi się w nim od rasistowskich tekstów. Ja to lubię takie rzeczy, które są nieoczywiste, które starają się pokonać wroga jego własną bronią, tak? Że mamy ten rasizm, mamy, ale się z niego w gruncie rzeczy śmiejemy i łujmy i pokazujemy tych wsioków rasistów jako takich zdegenerowanych właśnie, jako takich głupków totalnych. To jest fajne, nie? Ten Ku Klux Klan się pojawia, tam płonące krzyże. Komiks jest bardzo amerykański, dotyka wielu problemów. No, Stany Zjednoczone w ogóle jest kraj, który w sumie wzrósł na krwi, tak? Na krwi Indian, na krwi niewolników. Fajny widziałem ostatnio dokument zrobiony przez jakiegoś Koreańczyka, co ciekawe, północnego, o Ameryce. Bardzo kontrowersyjny dokument, który fajnie jest popatrzeć sobie na takie spojrzenie z innej strony, tak? Właśnie jak widzi to inna strona i mimo, że ta Korea nas śmieszy, tak, że ona jest popierdolona, to dużo prawdy jest w tym, bo no to jest tak, jak kiedyś mówiłem, że jak chcesz coś mieć na PO, to słuchaj Radia Maryja, tak? Jak chcesz mieć coś na PiS, to Wyborczą sobie poczytaj. Po prostu wroga najlepiej znajdzie jego przywary różne i tak dalej. I ten koreański dokument świetnie pokazuje, może trochę przyjaskrawia, ale pokazuje, jak bezsensownym krajem potrafią być Stany, jak wypaczonym, jak krwawym, nie? I ten gość mówi, wszyscy tak się śmieją z tej naszej Korei Północnej, a my nigdy nikogo za bardzo nie napadaliśmy, tak? A Stany Zjednoczone napadły na 37 krajów, zrzuciły bombę atomową na inny kraj, jako jedyne, tak? Wyrosły na krwi. Siedzą u was w tej Ameryce, gapią się jak zombie w te telewizory, gdzie reklamują wam fajki, które mają w sobie 100 różnych substancji rakotwórczych i trujących i się cieszą. Jako bohaterów swoich pokazujecie w telewizji jakiegoś czarnoskórego jegomościa, który jako pierwszy kupił telefon, jakiś tam model i robicie z niego w ogóle bohatera i do kamery go. Jesteście dziwni i my was nie rozumiemy, tak? To jest fajne sobie tak z drugiej strony popatrzeć. I myślę, że Preacher jest komiksem, który wyśmiewa Amerykę w dużym stopniu. Gdyby zrobić taki komiks o Polsce, o Polakach, to byłby, który by tak łoił, darł łacha po prostu z Polski, jak tam łoją z Amerykanów. Mimo, że pokazują też fajne rzeczy w tej Ameryce, bo jak mówię, komiks nie jest jednostronny, ale potrafi też po prostu z tej Ameryki drzeć łacha centralnie i pokazywać wszystkie te wypaczenia różne. To jest chyba zdrowe sobie właśnie różnych stron posłuchać.
No to co, jakieś podsumowanie, bo 2,5 godziny się już zbliża audycji. To może powiem, dlaczego się spóźniałem przez ostatni rok czy pół roku z audycjami. I co ciekawe, wydawało mi się, że zawsze jestem mega, mega punktualny, to jest w tym zabawne. Po prostu miałem zegarek na komputerze o 10 minut do opóźniony. Jak pisałem wczoraj, mam stary komputer, no to się później w nim zegarek, tak? I ja zawsze myślałem, że jestem punktualny, a zawsze się spóźniałem około, nie wiem, 5-10 minut jakoś tak. I się tak dziwiłem, co tak już tu wcześniej czekają, co? I tak piszą, jeszcze się denerwują, że nie ma audycji. Kurde, i tak mnie irytacja brała. Mówię, a ja taki punktualny, a zawsze się spóźniałem, bo po prostu miałem zegarek źle ustawiony. To takie ciekawostki już poza tematem. No dobra, jak mówił Zenon, może dam jeszcze serialowi szansę, ale ja nie sądzę, żeby tam się coś... Co tam się ma rozkręcić? Jak oni tylko gadają, siedzą, łażą i tam się nic nie dzieje. Nie ma, tam nie ma akcji. A jak jest to taka durna, że z piłą jeden biega za drugim i tam krew sika. W komiksie też to jest, ale to jest zupełnym tam jakimś marginesem. To jest tylko tłem, a nie scenariuszem samym i... No wiecie, o co chodzi, nie? No, cała opowieść kończy się też w bardzo westernowym stylu. Jest pojedynek dwóch przyjaciół. Zenon pisze, no to jebłem, Krawcze. Coś powiedziałem nie tak? Fajerwerków i cudów się nie spodziewa, a ręka i piła... fajna akcja. Aż by się nie powstydził. No... W komiksie są dużo lepiej walki pokazane i budzą większe emocje, bo są ciekawsze po prostu. Caster, ten filmowy, on jest taki grzeczny jakiś, nie? Taki księżulo taki wręcz, no to, że tam się raz bił, a w komiksie on wszystkich kopie po jajach, bo on często walczy tak nieczysto, on walczy bardzo brudno, wbija komuś palce w oko, kopie z całej siły w jaja, tego swojego słowa magicznego czasami używa, ukatrupiając innych. On jest takim zakapiorem trochę, takim bandytą. Jak mówiłem, kradł samochody też. No takich księży to ja lubię. No przynajmniej nie mówią, że są święci. Bo ci nasi robią to samo, tylko mówią, że są dobrzy. To ja wolę tych szczerych, niegrzecznych. No dobra, no to chyba tak z grubsza wszystko. Powiedziałbym więcej, to jest temat rzeka, ten komiks, ale no już będę się powoli tutaj katapultował. Naprawdę, zachęcam, żeby czytać dobre komiksy. Sandmana, Lucyfera, Lucyfer, który jak mówiłem jest odpryskiem od Sandmana z takim spin-offem, jest też rewelacyjny. Może nie tak dobry jak Sandman, ale no zaraz po, tak? Lucyfer, Sandman, Preacher. Trzy komiksy, które są często wymieniane przez fanów komiksów, jak robimy takie top listy, nie? Kiedyś działałem na komiksowej takiej grupie dyskusyjnej. Grupy dyskusyjne to jest coś, co już odeszło w niepamięć, już tego nie ma, zastąpiły je fora, ale to była taka usługa, tak jak mamy www, jak mamy pocztę, to były grupy dyskusyjne. Trzeba było przez specjalny program się łączyć z tym. I tam udzielałem się na grupie poświęconej grom RPG, a także komiksom i tam jeszcze z dwóch innych grupach. No i tam właśnie robiliśmy takie top listy, jakie są komiksy wszechczasów. Sandman, Preacher i Lucyfera wtedy jeszcze nie było chyba. No, pojawiały się właśnie zawsze na pierwszych miejscach, więc chcesz poznać, czym może być komiks? Przeczytaj sobie Schninkla. Przeczytaj sobie nawet Torgala, który jest raczej przygodowym komiksem, ale poziom trzyma świetny. Tym bardziej, że Torgal doczekał się też takich odprysków na amerykańską modłę trochę. Mamy serię o synu Torgala, o córce Torgala, o Chris de Valnor. Z 4 czy 5 już teraz jest tych serii, już teraz tak za bardzo nie śledzę, ale wiem, że jest to też dobry komiks, jak ktoś lubi po prostu dobrą przygodę, fajnie narysowany, w miarę starannie komiks, ładnie pokolorowany, który cieszy oko. Fikasty pyta, będzie MP3 audycji na stronce. Tak, zaraz po audycji zgram MP3 i wrzucę dla spóźnialskich, jak to ostatnio czynię. Ale i gdyby ktoś chciał, to pewnie też się pojawi u audiofila audycja. Audiofil
ostatnio tak skromnie napisał, że to jakaś sobie tam stronka, ja to amator jestem, a naprawdę świetna jest stronka, nadajnik.com.pl i tam macie nowsze audycje z Nocnego Radia i polecam tą stronę, no na pewno do czasu, aż się nie pojawi wkrótce strona Nocnego Radia. To tam macie nowe audycje, a na głównej stronie Nocne Radio, na naszej zaślepce tymczasowej, też wklejam te najnowsze audycje, tak, czyli ostatni Nocny Marek, ostatni Spoiler, no ten o Hitlerze teraz zniknie. No dobra, słuchajcie, jak wam się podobała audycja, to zachęcam tych, którzy jeszcze nie zasponsorowali mnie, na przykład, żeby rzucili parę groszy na konto, które się pojawi w komentarzu na przykład pod audycją albo w opisie. To będzie mi bardzo miło i no, pozwoli mi dalej nadawać, tak? Bo ja to tak żyję, wiecie, z miesiąca na miesiąc, od pierwszego do pierwszego, nie? Zabraknie na czynsz, to muszę po prostu mocniej zapierdzielać. No i chcąc, nie chcąc, no słabiej się przygotuję, zrobię słabsze audycje, więc myślę, że warto rzucić parę groszy, nie? No ile kto ma, jakie kto możliwości ma, to będę wdzięczny. Tutaj Zenon mi napisał na priwa zabawną rzecz. Znaczy zabawną jak zabawną, no raczej taką śmieszną i straszną. Na temat tego, co go spotyka za każdym razem, kiedy proszę o datki. No i oczywiście dziękuję tym wszystkim, którzy pomagają, którzy mi zleconka dali do zrobienia. To jest naprawdę wielka sprawa, tak samo mnie to cieszy naprawdę jak pieniążki, które dostaję bez niczego, jak zleci ktoś. No na razie niestety nie mogę przyjąć nowych zleceń, bo muszę pokończyć jak najszybciej te, które, do których się zobowiązałem już, więc no nie mam sił przerobowych. Ale niedługo pewnie będę wolny, więc też gdybyś potrzebował, człowieku, animacji, ulotki, strony www, jakieś grafiki po prostu, no jestem grafikiem zawodowym, profesjonalnym od kilkunastu lat i ponoć całkiem niezłym, tak przynajmniej twierdzą klienci. No i to tyle, do usłyszenia się z wami we wtorek na Nocnym Marku, godzina 21, mam nadzieję, że już będzie klot z powrotem. I no i tyle by było, jeśli chodzi o Preachera. Mam nadzieję, że zachęciłem do przeczytania komiksu, a wcale mi nie zależy na tym, aby zachęcać kogoś do serialu. Bo, sorry Zenon, ale jednak chyba uważam, że można się zniechęcić co najwyżej, bo zresztą jeśli komuś się spodoba serial, to niekoniecznie chwyci go komiks, bo no, jak mówię, jest to inne. Dobra, tymczasem cześć.

0: Może bym użył słowa mocy, żeby was zmusić do przeczytania tego komiksu.
1: Czytać! Śmiertelnicy!

0: No, Dakarze, że tak powiem, to ja się tego właśnie boję, że kiedyś będą mnie szantażować tymi audycjami, jak już będę sławny właśnie.
1: Jak pan skomentuje doniesienia o tym, że znany grafik i animator, znany jako Krawiec, używał wielokrotnie w swoich audycjach zamierzchłych parę lat temu słów takich jak, przepraszam, ale muszę to powiedzieć, chuj?
0: To nie byłem ja.

0: Cześć, dobry wieczór, witamy serdecznie w kolejnym odcinku Spoilera. Witamy wszystkich miłośników kina, oczywiście. I o kinie będzie jak zwykle. Ale tym razem pogadamy sobie o filmach, które, no właśnie, które dzieją się w tym samym miejscu, właściwie powinno się mówić, których akcja rozgrywa się w jednym, tym samym miejscu. I jak zwykle jestem z Olą, ze współprowadzącą. Cześć, Ola.
1: Hej, hej, wariaty, hej. Dawno nie było przywitania.
0: No tak, dawno nie słyszeliśmy na antenie hej, hej. Co sprawia, że te filmy wcale nie są takie nudne, że są super, że są fajne, że się je przyjemnie ogląda, że są wartościowe, że często wyprzedzają to kino, w którym się ciągle coś zmienia, w którym raz obserwujemy piękną plażę, raz hotel, raz jakieś wnętrze biurowca, biegają, skaczą, podskakują, a tutaj wszystko dzieje się trochę wolniej. Jak uważasz? Ja w ogóle, wiesz co, nie wiedziałem, że te filmy są tak dobre. Zrobiłem sobie dzisiaj taki mini maratonik, obejrzałem kilka tytułów. Przypomniałem sobie, jakie to są filmy, właśnie te, w których akcja się dzieje w jednym pomieszczeniu, w jednej sali, w jednym miejscu. No, można to rozumieć szerzej, bo to może być nawet sklep, albo jakiś cały hotel. No ale przyjmijmy, że nie traktujemy tego tak bardzo dosłownie. No ale może się na początek właśnie zastanowimy, dlaczego te filmy są takie dobre.
1: Czy wiesz co, przede wszystkim wydaje mi się, że sztuką jest zrobić film w jednym miejscu, żeby on nie był nudny i żeby on wywoływał jakieś emocje. Wydaje mi się, że reżyser ma, no i jego ekipa, mają troszeczkę utrudnione zadanie, ponieważ jakieś wszelakie krajobrazy, czy w ogóle miejsca, w których dzieje się akcja, w których są przenoszone, dużo daje. A jednak tutaj, gdzie to miejsce jest jedno, no troszeczkę daje większe pole do popisu może talentu reżysera. Jak myślisz, że to troszkę ma trudniejsze zadanie?
0: Na pewno scenarzysty, bo no, reżysera może też jako tej osoby, która wszystko zbiera do kupy i kieruje planem, ale myślę, że bardzo ważny jest przede wszystkim dobry scenariusz, dobry pomysł na scenariusz, no i dobre dialogi na pewno.
1: Tak.
0: To takie dwie chyba najważniejsze rzeczy. Dobry scenariusz ze świetnym jakimś patentem, jakimś pomysłem i dobre dialogi, ale też rys charakterologiczny postaci samych. One zwykle nie są płytkie, tylko poznajemy je bardziej dogłębnie. No i też pole do popisu dla aktorów, którzy no nie mogą grać byle jak już, bo dźwigają cały film sobą. Już tutaj nie można nadrabiać pięknymi plenerami, szczuć cycem i tak dalej, prawda?
1: Dokładnie tak. Wydaje mi się też, że tak, dla widza, jeżeli widz jest, znaczy widz ogląda właśnie film, którego akcja rozgrywa się przez większość czasu w jednym miejscu, wydaje mi się, że może troszeczkę bardziej związać się z aktorami, może bardziej z bohaterami, nie z aktorami, wczuć się troszeczkę bardziej w film, w całą sytuację, jednak to ma swoje duże, duże plusy.
0: I zastanawiam się, co jeszcze, jakie jeszcze są atuty takich historii. Może to, że to są zwykle historie dosyć głębokie o życiu, o ludziach, o tym, jak się do siebie odnosimy. Oglądałem dzisiaj na przykład film...
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: 3 złote na dobry początek audycji.
0: WB... Ciekawe, czy to jest ta WB? Chyba tak.
1: Chyba tak, widać, że coś tutaj, jakieś związki z Maharadżą są chyba, jakaś komitywa tutaj jest.
0: Tak, tak. Na dobry początek audycji.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. I prosimy nie tylko nas sponsorować, ale i nas kochać, uwielbiać i dzwonić do nas przede wszystkim, dzwonić do nas i się
1: oczywiście
0: nie krępować. My tutaj nie gryziemy, wręcz przeciwnie, czasem jesteśmy za grzeczni nawet, a czasem jesteśmy niegrzeczni. Na przykład...
1: Tak, dokładnie. W sumie jesteśmy umiarkowani.
0: No... Ty masz, Ola, w ogóle jakiś inny mikrofon niż zwykle?
1: Nie. Wszystko to samo jest. Wszyściutko.
0: Aha, aha.
1: Gdzie mnie słychać?
0: No, mogłoby być lepiej. Słuchajcie, jakąś chyba zrzutę trzeba zrobić na nowy mikrofon dla Floki.
1: A ja mam mikrofon tylko taki w laptopie.
0: No,
1: ja
0: no wiem, mam... no wiem i właśnie o tym mówię właśnie. Ale spoko. I taki właśnie, jak słyszycie, jak ktoś ma nie najlepszy mikrofon, to czasami taki słychać, ale to się nie przejmujemy. Nie to jest najważniejsze, nie jakość mikrofonu, tylko nasze
1: no wiesz,
0: wspaniałe
1: ja
0: tematy.
1: Blacha by mnie zaraz tu opier.
0: Tak, znany purysta radiowy, smakosz radiowych delicji, by cię tak opierdolił, żeby ci w pięty poszło.
1: Tak.
0: No.
1: Więc widzę, tutaj dałeś okno na podwórze. Obejrzałam dzisiaj czy czwarte, bo już nie zdążyłam całego, bo musiałam sobie przypomnieć i końcówki nie pamiętam. Bo nie obejrzałam, jeszcze nie zdążyłam, a dawno oglądałam film, więc nie pamiętam końcówki.
0: To może o oknie na podwórze porozmawiamy za momencik, już za chwilę, bo zacząłem mówić o rzezi Romana Polańskiego, nasz wielki rodak.
1: Który nie obejrzałam dalej, możesz mówić. No. Też uwielbiam Polańskiego, jestem zła na siebie, ale no cóż, nadrobię.
0: No, niektórzy są źli na Polańskiego też. Swego czasu była taka sprawa. No, ale to nie ulega wątpliwości, że wielkim reżyserem jest nasz rodak. I mówię to bez cienia szydery, bez cienia sarkazmu, bo myślę, że tak właśnie jest. Bardzo mi się spodobał film Rzeź. To jest, no, na początku obserwujemy grupę dzieci z oddali, je widać, one się o coś kłócą. No i jak to dzieci, wokół spora grupka kumpli, koleżanek i dwóch chłopaków się o coś kłóci, zaczynają się popychać. No i jeden chwyta za kij i uderza swojego rówieśnika i mu tam wybija zęba, dzieciaki się rozchodzą. No jak to wśród dzieciaków, jak któremuś coś się stanie, to go zaraz tam obskakują, robi się rejwach. Potem akcja się przenosi już do jakiegoś domostwa. Widzimy dwie rodziny. Szybko łapiemy, że są to rodzice jednego i drugiego chłopaka. No, którzy wiadomo, przy takiej okazji muszą się spotkać i obgadać sprawy. Zaczyna się od tego, że piszą wspólnie list chyba do jakiegoś towarzystwa ubezpieczeniowego, czy coś w tym stylu. No, trzeba załatwić różne formalności. No i zaczyna się też rozmowa o całym zdarzeniu. I ciekawe jest to, że... To jakieś takie moje wnioski, moje odczucia względem tego filmu, że na początku widzimy, jak dzieciaki załatwiają ze sobą sprawę szybko, nie? Ciach, tu wryja, tutaj i po sprawie. Jakby często już w takiej sytuacji sprawa jest rozwiązana. Często się dzieciaki godzą po tym, jak jeden drugiemu da kopa, a wśród dorosłych zaczyna się pewna bardzo skomplikowana gra. Polega to na tym, że na początku jest miło, próba takiego dogadania się, ale zaczynają się różne gierki, przytyki, dziwne aluzje, No i przede wszystkim ego, myślę, że tutaj bierze górę i u jednych, i u drugich. Każdy trochę, jak to się mówi, ciągnie w swoją stronę, próbuje coś innym udowodnić, albo coś sobie udowodnić. Jest dużo zabawnych scen, na przykład jeden... To są w ogóle dwie bardzo, bardzo różne rodziny. Jedna rodzina to tacy bardziej prości, no taki prosty chłop i jego żona.
2: Sponsorowanie złych
0: bardzo...
2: mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Więc krótka Maharadza przerwa. Co on tu
3: 3
0: napisał?
3: Złote. Na zajebisty mikrofon studyjny dla Krofi oraz na coś do ubrania i do jedzenia.
0: No, 3 złote na zajebisty mikrofon studyjny i coś do ubrania i do jedzenia. No ciekawe, Maharadżo, no to Maharadża to musi być bardzo pomysłowy człowiek, jak on potrafi za 3 złote się ubrać, zorganizować sobie studio nagraniowe. To jestem pełen podziwu dla talentu, ale dziękujemy.
1: Tak, dziękujemy, jutro jadę na zakupy.
0: No i tak, i o czym chciałem powiedzieć? Aha, że to są dwie rodziny. Jeden gostek robi, sprzedaje jakieś spłuczki do kibli, drugi z kolei jest właścicielem firmy dużej farmaceutycznej, więc trochę dwa różne światy. Ciągle przerywa rozmowę, bo do niego dzwoni jakiś tam Winston czy tam Wilson i obgaduje jakieś zawodowe sprawy. Miałaś kiedyś, masz takich może znajomych, którzy rozmawiają z tobą i co chwilę odbierają telefon i rozmawiają i załatwiają coś i mówią, przepraszam cię na chwilę, Ola, przepraszam. Słuchaj, no powiedz mu, że ma sprzedać, bo jutro będzie już za późno. Przepraszam cię, Ola, przepraszam. Słuchaj, jutro, tak, ja będę, tak, o 8, nie, o 12, przepraszam cię, Ola, za późno o 12, tak, niech spierdala, powiedz mu, niech spierdala. Przepraszam cię, Ola, Już do ciebie wracam. Dobrze, już z powrotem jestem, Ola. No właśnie, tak, no widzisz, tak to jest właśnie, zdrówko. O, przepraszam cię, Ola, znowu dzwoni do mnie, no widzisz, sprawy. Tak, Winston, no i nie wiem, masz takich znajomych?
1: Nie, na szczęście nie mam, ale normalnie miałabym ochotę takie udusić. Już teraz ciebie miałam ochotę udusić.
4: Ja ci poprawię ci ten mikrofon, dobra?
0: A myślałem, że poprawię ci ten, jak mnie będzie dusić, to Zenon poprawi, tak myślałem na początku. On chce mikrofon poprawić, no dobra, to... I poprawi, przyjdzie i poprawi jeszcze skopa. No, tak, wszyscy mnie chcą udusić coś jeszcze i poprawić skopa. Właśnie, może ktoś mi tu na czacie też poprawi skopa. O, 30 osób słucha. Wow, chyba przebiliśmy Daniela Magicala. Jakby jeszcze 3-0 były, to byśmy przebili Daniela Magicala. No ale cóż, gadamy sobie o kinie i o ludziach też trochę, o ludzkich zachowaniach. Więc może to nie jest takie ciekawe, jak stranie pod siebie na przykład. Czy już poprawiony mikrofon?
1: Test.
0: No, chyba lepiej.
1: Tak, Zenuś to normalnie złota rączka. Dobra, okej, no to się cieszę się.
0: Tak, bo trochę były przesterki. Tak w sumie, wiesz, nie chciałem nawet zwracać na to uwagi, żeby tam cię nie dekoncentrować, żebyś tam się nie zaczęła mikrofonem przejmować za bardzo, no, ale widzisz, znowu chamstwo wyszło i no cóż. No.
1: Nie, to dobrze, słuszna uwaga, super. Jak jest lepiej, to warto było.
0: Nie... Ja myślę, że zepsułem audycję całą.
1: Na pewno. Dobra, dajesz, krawiec. Nie smutaj.
0: Już mi się nie chce. Kończymy.
1: Nie zostawiaj mnie. Nie.
0: No to dobra, to wracamy w takim razie do rzezi. Filmowi dałbym mocną ósemeczkę, nawet jak na... skalę film webową, gdzie tylko Transformersy mają tyle, a inne filmy mniej. No, spodobało mi się to, że bardzo... myślę, że Polański jest świetnym obserwatorem i to jest takie trochę studium człowieka, tak jakby. W ogóle dużo z tych filmów to jest takie studium człowieka i to mi się podoba, bo patrząc na zachowania różnych bohaterów w różnych filmach, możemy się o... sobie samych czegoś dowiedzieć może, nie?
1: Tak, zdecydowanie się z Tobą zgadzam. Ja bardzo lubię filmy Polańskiego. Jeden też mam tutaj w zanadrzu. I to jest słuszna uwaga. On przede wszystkim skupia się na ludziach, potrafi wywołać wielkie emocje. No, ja naprawdę bardzo, bardzo sobie cenię jego reżyserski kunszt, aktorski również.
0: Aktorski? A gdzie on się pojawiał?
1: No przecież Polański grał w swoich filmach też, w Lokatorze przecież zagrał główną rolę, w Nieustraszonych Łowcach Wampirów również. No i w filmie, o którym będę później mówić, też zagrał jedną z głównych ról. Chociaż to nie jest jego film akurat, ale gra w nim. No Polański się pojawia w wielu produkcjach.
0: A jaki
1: jeżeli
0: ma...
1: dałeś tak. Lokatora, to koniecznie musisz nadrobić. Ten film jest fenomenalny wręcz. Naprawdę. To jest 10 na 10.
0: A czy to też jest jeden z tych filmów, których dotyczy dzisiejsza audycja?
1: Wiesz co, i tak i nie, bo jednak tam większość akcji dzieje się w tej kamienicy, w której owy lokator wynajmuje czy kupuje mieszkanie. Tam się większość akcji dzieje, jednak ona się przenosi tam czasem w inne miejsca, więc myślę, że tak w 100% dopasowany nie jest. Ale gdybyśmy chcieli tak jednak coś upchać troszeczkę na siłę, to zdecydowanie tak.
0: Myślę, że możemy spokojnie, nie musimy się jakoś tak, już nie bądźmy takimi peweksami, jak to mawia mój kolega.
1: Nie, masz rację, nie trzymam się tak sztywno ram, bo akurat tego filmu sobie nie przygotowałam, no ale jeżeli chcesz, no Lokator Polańskiego opowiada nam o takim mężczyźnie, który kupuje w takiej starszej kamienicy mieszkanie. No i tam właściciel mieszkania jest dość specyficzny, tak samo jak i reszta sąsiadów. Okazuje się, że nie są zbyt do niego przychylnie nastawieni, kiedy na przykład przesuwa meble, kiedy robi no, po prostu najzwyczajniejsze czynności u siebie w tym mieszkaniu. Zaraz inni się dobijają, drą się na niego, że hałasuje. On po prostu w pewnym momencie czuje się zaszczuty. Wszystko im przeszkadza, on dosłownie nie może zrobić nic. No wiadomo, jeżeli raz zorganizował domówkę, no to można się domyśleć, co się działo. Po prostu zrobiła się wielka chryja wśród wszystkich, na całą kamienicę. No i to ten motyw takiego zaszczucia, prześladowania się cały czas pogłębia. Nasz główny bohater już boi się po prostu czasem wyjść, wynieść śmieci, no wykonać jakikolwiek ruch, żeby tylko nie spotkać sąsiada, żeby tylko nie rozdrażnić właściciela kamienicy oraz innych mieszkańców. No historia jest naprawdę fajna, nie chcę zdradzać dalej, bo ona się później bardzo dziwna staje. Koniec filmu też jest również zaskakujący, nie spodziewałbyś się, ale atmosfera w tym filmie, ten klimat tam jest tak, tak brudno, ciemno, właśnie mamy ten klimat takiego wyobcowania, zaszczucia, naprawdę rewelacyjny kino, to jest chyba mój ulubiony film Polańskiego.
0: O,
1: naprawdę.
0: No, to muszę zobaczyć koniecznie.
1: Koniecznie musisz zobaczyć.
0: Czyli plus, filmy ma od ciebie plusa za atmosferę, za fajne relacje między tam lokatorem, klimat.
1: I sąsiadami. Sąsiadami.
0: Właściciel też jest, mówisz, ciekawym bohaterem w tym.
1: Jest ciekawym bohaterem. Zresztą powiem ci, że tam dużo sąsiadów jest ciekawymi osobami. Każdy jest inny, każdy ma jakąś swoją fiksację, jakieś swoje przyzwyczajenia. No po prostu każda osoba jest jakaś.
0: No, to tam bym proponował troszkę przyciszyć radyjko. Przede wszystkim jak się nadaje w nocnym radio, to należy wyłączyć radyjko, tak? No to nasz Zenuś, nasz psotnik tam sobie pewnie odsłuchuje. No ale wiecie już, że tak jest. Ola i Zenon i Ola zawsze razem, więc to normalna sprawa. A przypominam, że Zenek ma własną audycję teraz, nieregularną co prawda, ale zaskakującą. Fajnie, to piszę, ja chyba pójdę do drugiego pokoju. Do kibla. W kiblu niech się zamknie. Taki skulony, wystraszony, zachukany.
1: Tak, jak lokator Polańskiego.
0: Jak lokator Polańskiego, tak jest. No i ta audycja, o której mówię, to Koza Nostra? Chyba pomyliłem tytuł, nie Koza Nostra. Koza mocna? Koza ostra koza, bo to taka ostra koza, to jakoś ta koza, ostra koza. Koza z nosa? Chyba, nie, też nie. Zapomniałem. Jakaś koza, no. Prosta koza, taka nasza.
1: Dokładnie.
0: Gdyby ktoś zrobił film o nocnym radio, to byłby taki lokator trochę. Tutaj tacy lokatorzy różni i każdy zupełnie inny. Ciężko dwóch takich samych znaleźć.
1: No tak. Nie chciałabym mieszkać blisko Furiata. Furiat, no offense oczywiście, bo cię bardzo, bardzo lubię, ale lepiej nie.
0: Tak mówisz? Czułabyś się zagrożona? Myślisz, że to
1: nie,
0: psychopata jakiś?
1: Nie, wiadomo, na wódeczkę chętnie byłby zaproszony, prawda? Absolutnie nie, tylko później skutki tego były pewnie słyszalne szeroko.
0: Młoda dziewczyna przeprowadza się do takiej sielskiej okolicy, dostaje dom w spadku. Pierwszego dnia puka do niej młodzieniec, który oferuje grzybki. Ta odmawia i to jest początek thrillera. Potem z tymi grzybkami biega za tobą, siekierą rozpierdala drzwi jak ten Jack w wysinieniu. I tak tą rękę przez tą dziurę z tymi grzybkami, bierz moje grzybki!
1: Kocica alpejska.
0: I się śmieje. Bierz moje grzybki, kocico alpejska!
1: Tak, dokładnie. A Zenek, jakim byłby sąsiadem? By tylko do piwnicy cały czas schodził, patrzeć, czy ogórków mu ktoś nie wziął. I taką poduszeczkę by miał na parapecie.
0: Dokładnie. Są jeszcze takie filmy, które się dzieją na łodzi jakiejś. Czy Nóż w wodzie nie był takim filmem? Już zapomniałem w ogóle, o czym to było. Pamiętam, że były też dziwne relacje, że ratują jakiegoś gostka, biorą go na łódź i się okazuje, że on taki nie do końca jest normalny.
1: Tak, dokładnie tak było, ale ja też bardzo dawno oglądałam Nóż w wodzie, więc nie chcę się pomylić. Nie pamiętam za dużo. Musiałabym sobie odświeżyć.
0: No ale tak tylko napomykamy, bo też ponoć dobry film i na pewno go widzieliśmy i ja i Ola, tylko no niektórych rzeczy już tak nie pamiętamy za dobrze.
1: No tyle tym bardziej filmów. Się tak dużo ogląda, prawda? No, się dokładnie. Wszystko już może pomylić.
0: Nóż w wodzie to też Polański był bodajże.
1: Oczywiście.
0: Nóż w wodzie. Niezastąpiony film web, nasz przyjaciel w nadawaniu, myślę, często chyba na niego spoglądamy, żeby tam sprawdzić obsadę, rok, nie? Nóż w wodzie, Roman Polański, tak jest. No, chyba sobie przypomnę. Nie wiem, czy to nie był czarno-biały film przypadkiem.
1: Tak, to był czarno-biały film.
0: Zgadza się, czarno-biały, no. Fajne. I znowu mamy sytuację, gdzie poznajemy trochę lepiej tych bohaterów, gdzie oni są bardziej wyraziści, gdzie są fajne takie relacje. Zawsze taki dreszczyk jest, nie? Kiedy ten dziwny, zabrany autostopem na przykład człowiek, jak w Autostopowiczu z Rutgerem Hauerem, czy inny jakiś sąsiad, który ci przynosi grzybki, no to następuje zawsze taki moment, kiedy coś zaczyna nie grać troszeczkę, nie? I miły z pozoru człowiek zaczyna się dziwnie zachowywać. Ja lubię takie momenty, wtedy się tak wszystko zagęszcza nagle.
1: Tak, można się tak, wiesz, wczuć w sytuację, na przykład jak ktoś puka do później do ciebie, siedzisz w tym mieszkaniu, więc to jest naprawdę fajny zabieg.
0: No. Dokładnie. Co tam, to teraz ja, tak?
1: Teraz ja coś. Możesz ty, no.
0: Dobra, to ja jadę z filmem Pokój. Pokój i nie chodzi tutaj o Pax, między chrześcijany, tylko o pokój jako pomieszczenie, oczywiście, 2015 rok. Widzimy na początku małego chłopca i jego mamę, która się nazywa Ma, jak mama ma, ma mama. No i oni sobie mieszkają w takiej klitce, ale to jest taka klitka, że mają w jednym pokoju wannę, jakąś szafę, w której ten mały śpi, no więc trochę dziwnie, nie? Creepy, taki, no albo są bardzo biedni, albo no, nie wiem co. No ale szybko dosyć łapiemy, że coś się tu coraz więcej nie zgadza, bo dzieciak jest przekonany, że poza tym mieszkankiem jest jakiś kosmos, że tam nic nie ma i właściwie no, okazuje się, że oni, zarówno ta kobieta, jak i chłopak, żyją w tym pomieszczeniu i nie wychodzą na zewnątrz. A to wszystko za sprawą znowu faceta. Facet to świnia jednak. No i trzyma ich w tym pokoju. No i właściwie pół filmu to są sceny, które pokazują, jak ten chyba pięcioletni chłopaczek, taki mały całkiem, jak on widzi świat dziwnie i po swojemu. No, widzi tak, jak może widzieć dziecko, które całe życie wychowało się w mieszkaniu. Nigdy nie wychodziło na zewnątrz. A drugie pół filmu to jest już po tym, jak oni się oswabadzają, bo oni zostają uwolnieni z tego miejsca i muszą się muszą poznać świat, muszą się zaaklimatyzować w prawdziwym życiu, w prawdziwym świecie. I to jest druga połowa filmu. Zarówno jedną połówkę, jak i drugą ogląda się bardzo ciekawie, no bo po prostu no świetny pomysł, świetny scenariusz. Nie ma tutaj jakiejś takiej kiszki w ogóle. Są same fajne, mądre sceny, fajne dialogi. Nie ma próby silenia się na cokolwiek. Film jest, można powiedzieć, trochę taki prosty w sumie. Prosty, ale oparty na świetnym pomyśle. Gra tam Brie Larson, którą znacie z roli Kapitan Marvel. I możecie się tutaj przekonać, że to jest bardzo dobra aktorka, bo naprawdę świetnie gra. Dzieciak też jest niesamowity. Jacka odgrywa Jacob Tremblay. Bardzo widać młody, zdolny aktor. No, niełatwa rola zagrać takiego dzieciaka. No i też bardzo polecam ten film. Jest świetny. Oglądałem z przyjemnością. No, to jest, zawsze się fajnie ogląda takie filmy, w których bohater musi jakby toczy walkę wewnętrzną i jest on kontra świat, nie? I taki bohater, który wielu rzeczy jeszcze nie rozumie i poznaje je dopiero. Są różne sytuacje, którym musi sprostać i to jeden z takich filmów.
1: Ja tego pokoju nie obejrzałam dalej. Niestety. Dzisiaj... Nie, ja mam tyle filmów, ja mam taką listę krawędzie i mi życia nie starczy, żeby to wszystko obejrzeć.
0: Dzisiaj same takie filmy, których Ola nie oglądnęła dalej.
1: Dalej. O, taki już się chcesz mnie pozbyć, tak? O, taki właśnie jest. No. A ja też ci dam coś, co ty nie oglądałeś, o.
0: AKG Bierut pisze, że za ten film Brie Larson dostała Oscara. No i nie dziwię się, bo naprawdę świetnie zagrała. No. Nie jest to co prawda Kapitan Marvel. No ale też nieźle, Tak to jest, że dobrzy aktorzy czasami w nagrodę mogą zagrać bardzo wymagającą rolę, na przykład Hulka albo Człowieka Kapcia, wroga Spidermana na przykład. No, i to jest taka nagroda dla kogoś, kto wcześniej doskonale odgrywał emocje, strach, złość, radość i dostał Oscara i w nagrodę może zagrać Człowieka Kapcia.
1: Zawsze coś. Jak się hajs zgadza, to czemu nie?
0: Dokładnie.
1: Dobra, to ja lecę z filmem, który sobie obejrzałam wczoraj.

0: zawsze mogli liczyć na siebie, prawda? Często się spotykają, łączy ich dużo rzeczy. No i jedna para, terapeutka oraz chirurg plastyczny, organizują u siebie kolację. Pierwszy raz, prawda? Bo to, jak wiadomo, znajomi spotykali się już wiele razy, więc wszyscy się schodzą. No i podczas tej kolacji ta terapeutka, gospodyni pani domu, którą gra nasza polska Kasia Smutniak, która jest swoją drogą bardzo ładna, wypisza taką zabawę, że wszystkie osoby, które są właśnie zgromadzone u nich, wyjmują na stół telefony komórkowe i każdy e-mail, każdy SMS, każde połączenie czyta na głos, rozmowę daje na głośnik, żeby nie było żadnych tajemnic. No i wszyscy jedzą, telefony stoją na stole i oczekują, co się będzie działo. No to zaczynają się, przychodzą pierwsze SMS-y, pierwsze połączenia głosowe, z początku niewinne, ktoś tam komuś robi żart, wysyła na przykład jakiegoś spróśnego SMS-a z nieznanego numeru, ktoś się już cały po prostu poci, oblewa potem, co się dzieje, bo obok siedzi żona, no taki żarcik, prawda? Na początku jest wszystko ok, no ale z czasem jednak, jak możemy się spodziewać, zaczynają się małe dramy. Zaczynają wychodzić na wierzch małe kłamstewka, większe kłamstewka, zdrady, skrywane tajemnice. No i oczywiście wiadomo, że to doprowadza do kłótni, do rozstań, do wielu emocji. No i oraz do tego, że jednak przyjaciele oraz małżonkowie tak naprawdę wcale się nie znają. Film jest bardzo, bardzo fajny, bo akcja dzieje się tylko i wyłącznie w mieszkaniu małżeństwa, które jest organizatorami wieczoru. I możemy wyciągnąć wnioski po seansie. Wiesz co, ja doszłam do takiego wniosku, że... Znaczy tak, czy znalazłbyś na przykład osoby, które zdecydowałyby się na to, że siedzimy wszyscy razem, wyciągamy komórki, wszystko, dosłownie wszystko, co przychodzi na ten, na nasz telefon, czytamy głośno, odbieramy na głośnik i wszystko, bez żadnych tajemnic. Bo mnie się wydaje to raczej nierealne.
1: Jak czytałem komentarze ludzi odnośnie właśnie tego filmu, o którym mówisz, możesz przypomnieć tytuł?
0: Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie.
1: Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. To wszyscy są zgodni, że ciężko by im było pójść na taki układ, a to aż dziwne może trochę, bo no, sam Pan Jezus mówił, tylko prawda was wyzwoli i coś w tym takiego zdrowego jest w mówieniu sobie szczerze różnych rzeczy, no ale to jest takie już odsłanianie się całkowite i udostępnianie jakby swojego życia innym na zasadzie wciśnięcia przycisku, wielkiego czerwonego przycisku z napisem share. I często to robimy dzisiaj w formie cyfrowej, tak jakby, tylko robimy tylko kawałeczek swojego życia. Dajemy ten, który chcemy, a tutaj z tego, co mówisz, bo nie widziałem tego filmu, to jest takie całkowite otwarcie się, ale czemu oni właściwie się decydują na taki ruch z nudów, dla zabawy, w imię jakiejś akcji pod tytułem zmieniamy siebie i świat, jesteśmy ze sobą szczerzy, z czego to wynikło?
0: Halo?
1: Tak, no teraz się słyszymy.
0: Dobra.
1: Coś przerwało?
0: Chyba tak.
1: Okay.
0: Pani terapeutka, która jest organizatorką zabawy, wydaje mi się, że po prostu chciała sprawdzić, jak to wszystko, czy rzeczywiście, jak działa psychika ludzka, czy rzeczywiście dadzą się na to namówić te osoby. No i oczywiście protesty były, prawda? No ale jednak pomyśleli wszyscy, no nic, raz się żyje, zobaczymy, co z tego wyniknie. Tylko wiesz, co jest fajne w tym filmie? Że mamy przedstawioną... Kurczę, nie wiem, czy to dużo spoilerować, czy nie dużo spoilerować.
1: No, z wyczuciem jakoś, nie wiem.
0: Mamy po prostu przedstawione, powiem tak, to jest nie dokładnie tak, ale z wyczuciem. Mamy przedstawione dwie opcje. Jakby wyglądał wieczór, gdyby te telefony zostały na stole, a jak wygląda wieczór, gdyby te telefony nie zostały na stole. Więc mamy dwie tak jakby dwa alternatywne zagadnienia.

0: zakończenia. Czyli ja uważam, że jest jedno, ale powiedzmy, że można też brać pod uwagę tak, że są dwa zakończenia. Więc w jednym, gdzie te telefony są na stole, wiadomo, wychodzą wszystkie tajemnice na wierzch. Zdrady, wychodzi na to, że znajomy jest homoseksualistą, o czym też swoim przyjaciołom nigdy nie powiedział. No a drugi kończy się tak, że wszyscy są szczęśliwi, nie wiedzą, co się dzieje, nie znają tych tajemnic swojego partnera, swoich przyjaciół, wychodzą jak gdyby nigdy nic, żyją swoim zakochanym życiem dalej. Także ten film wiele mówi o ludziach. Mówi o tym, jak z maleńkiego kłamstewka, naprawdę niewinnego, prawda, może zrobić się, wytworzyć kula śnieżna i z tego już się robi taki bajzel, już nie do ogarnięcia. Dowiadujemy się też, że no niektórzy naprawdę nie mają nic do ukrycia. Jeszcze inni mają ogromne rzeczy, drudzy naprawdę malutkie. Także film jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry. Gra aktorska też nie jest jakaś nie wiadomo jaka, ale jest naprawdę na przyzwoitym poziomie. Także mi się bardzo spodobał. Jestem tym filmem po prostu w jakiś sposób troszeczkę zauroczona.
1: A ty masz takie rzeczy, oczywiście bez jakiegoś tutaj zagłębiania się w jakiekolwiek szczegóły, ale masz jakieś takie sprawy, których byś w życiu nie ujawniła, bałabyś się, nie podzieliłabyś się tym właśnie jak bohaterowie tego filmu?
0: Tak, no zależy z kim jeszcze, prawda? Na przykład z jakimś tam znajomym, no nie. Mi się wydaje, że każdy ma jednak coś takiego, o rzeczach, o których no niekoniecznie chce się dzielić z innymi, a tym bardziej, że jestem na przykład taką trochę bardziej skrytą osobą, więc to już w ogóle, ale nawet sam fakt tego, że jakby te telefony były na stole, napisałaby do mnie coś moja siostra, na przykład coś takiego bardzo osobistego, no to już też nie chciałabym, żeby ktoś o tym wiedział.
1: Mhm. No, ja chyba mam takie rzeczy, z którymi bym się nie podzielił. Nie wiem, czy chciałbym się tak otwierać, nawet gdyby inni zadeklarowali, że jesteśmy tutaj ze sobą szczerzy w 100%, wszystko sobie ujawniamy. Nie chciałbym. Niektórym łatwiej, nie? Bo niektórzy mają w życiu trochę bardziej poukładane sprawy. No i to łatwo tak powiedzieć. Jesteśmy ze sobą wszyscy szczerzy, jak samemu się ma tam w miarę spoko, no bo tak czasem pewnie też bywa, że ktoś niespecjalnie ma jakieś wielkie tajemnice, no tam nie kradnie, nie zdradza, nie robi jakichś dziwnych rzeczy, no i wtedy może się uśmiechnąć od ucha do wszystkich i powiedzieć, wszyscy kładziemy komórki na stół, wszystko ujawniamy na podobnej zasadzie, jak bogacz może nagle powiedzieć, że tutaj się tego wyzbywamy dóbr materialnych, bo mu zostanie jeszcze tam dużo, a biedakowi szkoda, no ma tam tylko parę rzeczy. No, ale to tak podsumowując, to czyli co, chyba jesteśmy skazani na takie życie, w którym trochę siebie oszukujemy, trochę ukrywamy przed innymi i tyle, tak to już musi być.
0: Czyli wydaje mi się, że to jest całkiem naturalne, tym bardziej dla takich osób troszeczkę introwertycznych. No nie wszyscy, no są takie osoby, znam takie osoby, które o wielu swoich sprawach i nawet takich dosyć nie intymnych, tylko takich naprawdę, wiesz, które niekoniecznie każdy musi słyszeć, potrafią powiedzieć innym, potrafią powiedzieć obcym, nie wstydząc się tego. No ja na przykład tak nie potrafię, ja nie lubię raczej się, wiesz, otwierać. Tak.
1: Są i tacy, którzy bez żenady, bez skrępowania opowiadają o jakichś swoich osobistych rzeczach i tak jakby odkrywają się. Także dla innych to jest żenujące i niespecjalnie chcą słuchać, a ktoś ma taką potrzebę, taki ekshibicjonizm. Jakby trochę mentalny, można powiedzieć. Są i tacy. No ale to ciekawy, tak. To bardzo ciekawy temat ogólnie, ciekawe zagadnienie, na ile tej szczerości w naszym życiu powinno być. No ja jako radiowiec, no to jestem trochę taki ekshibicjonista, często gadam w audycjach o swoim życiu, o swoich tam sprawach. No każdy jakoś tam wybiera sobie drogę, jeden się bardziej krępuje, inny mniej. Może takie nadawanie w radio czasami wynika z jakiejś potrzeby dzielenia się swoim życiem, żeby z siebie coś wyrzucić. Ludzie też czasami dzwonią i opowiadają różne historie. I tak to jest, mamy telefon, on, odbierzemy, dobra, już tutaj dołączam do dyskusji. O, i się Skype zawiesił, trzeba będzie zresetować po rozmowie, ale póki co jest z nami Unik Orgazm, witamy, cześć.
2: No dobry wieczór, czy jestem słyszalny?
0: Okej, jesteś słyszalny.
2: Tak, super. Bardzo mnie rozbawiła ta perspektywa z tego filmu, o którym teraz mówicie, z tym wyłożeniem telefonu na stół, ponieważ ja jestem człowiekiem... Ja jestem człowiekiem tak totalnie opuszczonym, że to żenująco zabrzmi, że do mnie w zasadzie pisze wyłącznie bank z przypomnieniem o corocznym ubezpieczeniu mieszkania. Do mnie pisze wyłącznie sieć Heja z przypomnieniem o doładowaniu konta i czasami pracodawca z informacją antycovidową, jakoś teraz to się zdarza. W związku z tym ja z największą ochotą taki telefon bym sobie na stole położył i proszę bardzo, bierzta i czytajcie z tego wszyscy.
0: Tak, a później strefa premium w serwisie Pornhub została aktywowana.
2: Nie, nie płacę za takie rzeczy. To jest, pornusy powinny być darmowe. Ale dobra, teraz tak, no napisałem na czacie, wymieniłem w sumie dwie rzeczy z takich filmów, które dzieją się wyłącznie w jednym miejscu. I ten pierwszy, który wymieniłem, czyli Blair Witch Project, chodzi mi o część pierwszą tego filmu, bo druga była nieudana. No, odbywa się, całość toczy się tylko w jednym miejscu. Jest to miejsce bardzo takie szerokie, no bo las, wiadomo, że to jest duża przestrzeń. Natomiast ja sobie nie przypominam tam scen, gdzieś ewentualnie może w samochodzie było, jak dojeżdżali na miejsce, ale nie wiem, bo ja tego filmu nie obejrzałem od początku. Jeszcze coś wam powiem na temat tego filmu. Dlaczego on na mnie takie wrażenie zrobił? Ponieważ obejrzałem go tam kilka, no ładnych kilka lat temu, w chyba telewizyjnej dwójce i ja byłem przekonany do samego końca, że ten film to jest po prostu dokument nakręcony realnie z czyjejś ręki, ponieważ włączyłem go chwilę po tym, jak już się zaczął. Nie widziałem napisów początkowych, żadnego tam opisu lektora, że tam film oparty coś tam na faktach czy coś takiego. Natomiast wyglądało to tak realistycznie, te kręcenie z ręki, że autentycznie ja się dałem nabrać na to, że to jest film nakręcony i znaleziony gdzieś później na kamerach w lesie i nakręcony naprawdę przez prawdziwych ludzi, a nie aktorów. Tak to wygląda. Nie wiem, czy zgodzicie się czy ze mną, że ten film faktycznie odbywa się tylko w jednym miejscu, bo ja nie widziałem początku, może tam coś było jeszcze.
0: Tak, ten film się odbywa w jednym miejscu, w tym lesie i tam była scena chyba w jakimś jeszcze opuszczonym tam budynku, ale ogólnie myślę, że możemy to przyjąć, ale ja też mam takie skojarzenie z Blair Witch Project, bo oglądaliśmy to z grupą znajomych, a parę dni później zrobiliśmy sobie szałas w lesie. No i tak był świetnie ten szałas zrobiony, chłopaki się postarali bardzo. Siedzimy w tym szałasie, już ciemna noc, wiadomo, w lesie i nagle słyszymy, ktoś chodzi blisko tego szałasu. Okazało się, wiadomo, że to jakieś zwierzęta leśne, prawda? No ale wiadomo, ja i koleżanka oraz siostra, no to byłyśmy już posrane całkowicie, jeszcze po tym seansie. Ale wspomnienie fajne, niezapomniane.
2: Dobre, dobre. Kiedyś się budowało bazy w lesie. Tak. Na to bazy mówiliśmy faktycznie. Było coś takiego za dzieciństwa. No i jeszcze jedna rzecz, o której wspomniałem, ale to już nie jest film, tylko serial. Chodziło mi o tą pierwszą czarno-białą wersję Rodzinki Adamsów. No tam nie przypominam sobie żadnej sceny poza domem. Chyba nie było.
1: Założę się, że gdybyśmy teraz trochę poszperali, to by się okazało, że Rodzina Adamsów to był spektakl teatralny kiedyś. Bo tak często jest.
2: Wielce prawdopodobne, tak.
1: Tak często jest, że te filmy, w których właśnie jest jeden pokój, jakiś dom, jakieś domostwo, to one były spektaklami kiedyś. I zrobienie z tego filmu jest po prostu no, takim naturalnym krokiem. Jak coś jest już dosyć znane i popularne, no to wyciśnijmy z tego więcej i zróbmy przeniesienie tego na szklany ekran, do kin, zobaczmy to w telewizji, no to naturalne jest. Zastanawiam się, jakie jeszcze były takie dzieła tego typu, na pewno z niektórymi sitcomami tak jest. No bo one są w zasadzie często kręcone z udziałem publiczności, więc to nawet przypomina trochę teatr.
2: No tam, gdzie był Tadziu Norek i ten gruby Żakowski.
1: Miodowe lata to był...
2: Miodowe lata.
1: Tak, to był spektakl, z tego co pamiętam. Pierwowzór pewnie też, czyli Honeymooners, serial, bo to były takie czasy, no dawne jeszcze, gdzie więcej ludzie chodzili właśnie do teatru na tego typu przedstawienia. Byłem kiedyś w teatrze na czymś podobnym, to się nazywało Mayday. Też byli jacyś lokatorzy, właśnie rozmawiali, wszystko się w mieszkaniu działo. Lubię takie rzeczy.
2: No i na zakończenie mojego telefonu może jeszcze zrobimy takiego zawilca, że wrócimy do korzeni mojego wejścia tutaj, czyli do Pornhuba. No, warto wspomnieć również, że w zasadzie 99, może 98% filmów pornograficznych odbywa się właśnie w jednym miejscu.
1: Piękny przykład.
2: Dziękuję uprzejmie za możliwość wypowiedzenia się. Przepraszam ogółem, że tak powiedziałem i do usłyszenia.
1: I całe te. No, trzymaj się. Dzięki. Blair Witch Project. No, mówimy, że...
3: Sponsorowanie złych mediów. Słuchajcie, donajcik. Przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie,
1: proszę,
3: a będzie
1: bardzo.
3: Jeszcze gorzej.
4: Niemra. 3 złote. Kevin sam w domu, uśmiechnięta buźka, a na serio polecam Snowpiercer, Arka Przyszłości. Akcja dzieje się na pokładzie pociągu, który okrąża Ziemię po apokalipsie.
1: Dzięki, Niemra, dzięki. Mówiliśmy już o Snowpiercerze, nawet dosyć sporo, kiedyś poświęciłem mu całe luźne gadki bodajże. No, a Kevin sam w domu to zdecydowanie, no bo tutaj napisałaś z przymrużeniem oka, ale to w zasadzie jest taki film też, który się doskonale kwalifikuje do naszego zestawienia, prawda?
0: Oj, tak, zdecydowanie, ewidentnie. To wiesz, to nawet właśnie tak jak mówiłeś, nie musimy tak aż bardzo sztywno się trzymać, bo po prostu jak 3/4 filmu dzieje się w jednym miejscu, no to oczywiście, że tak, już wchodzi do, jak najbardziej tutaj do spoilera.
1: Znając ludzi, to są i tacy wśród naszych słuchaczy, to mówię tutaj to z sympatią, tak trochę sobie jajcuję, ale są i tacy, którzy by mogli do nas zadzwonić i powiedzieć: przepraszam bardzo, ale pierdolicie, w Kevinie była scena, gdzie on wyszedł z domu, więc to się nie kwalifikuje jako film, gdzie się wszystko dzieje w jednym pomieszczeniu, ponieważ się nie dzieje wszystko. W tym momencie sprawdzałem, uruchomiłem specjalnie na potrzeby tej audycji i muszę wam powiedzieć, że kolejny raz wykazaliście się ignoranctwem. W 30 minucie Kevin wybiega z domu. No, są tacy, myślę, ludzie, którzy tak podchodzą trochę do rzeczy, tak bardzo, wiesz, nie zgadza im się definicja tutaj i kłamiemy po prostu, że wszystko było w domu, bo nie było. No.
0: No tak, oczywiście, przecież są takie osoby, które nawet potrafią się w filmach doczepić do takich maleńkich szczegółów, które absolutnie nie mają żadnego wpływu na fabułę i już przez to nie czerpać 100% satysfakcji z seansu.
1: No a z tym Blair Witch Project to też ciekawa rzecz. Wyobraź sobie, że masz grupę znajomych, chcecie nakręcić jakiś film i twój kolega przychodzi i proponuje: słuchajcie, zróbmy film o, nie wiem, jakaś taka Baba Jaga straszy w lesie czy coś, i my, że tacy niby turyści tam, ja mam tu kamerę o dwójka, chyba się nada, to jest cyfrówka. Całkiem niezła, ma tutaj, słuchajcie, na płytę można zgrywać i będziemy biegali, tam się bali, coś, że nas tam ściga. Fajne wymyśliłem?
0: Super, kręcimy.
1: Ta, już widzę, na pewno byś powiedziała: idź, człowieku, my tu chcemy film zrobić. Ty w ogóle cicho bądź, w ogóle
0: idź stąd. I co, ty, właśnie bym poszła na to, ja lubię takie akcje, takie klasy, filmy klasy RZ, no to ja kocham, co to, od razu bym się w to wkręcała.
1: No ale nie wydałoby ci się, że to po prostu jest jakieś takie kiepskie, że tak przyszedł i wymyślił, że jakaś tam coś straszy, nie wiadomo co, a my biegamy tam i z kamerą. To by się wydało głupie. Ja bym chyba sam tak zareagował, powiedziałbym: nie, człowieku, my tu chcemy naprawdę coś sensownego zrobić, coś, co ma ręce i nogi. Ty nic nie wymyśliłeś tu właściwie. Idź stąd.
0: Nie, ja bym szła na to, bo to horror, wiesz, jakiekolwiek emocje, ja to od razu miałbym je kupione, bym była.
1: No, skoro tak mówisz, to może kiedyś nakręcisz. jakichś filmach?
0: No ja nie, ja to raczej zdolności reżyserskich to nie posiadam. Mogłabym po prostu jakoś zagrać ofiarę jakiegoś stwora czy mordercy.
1: Musimy zagrać, musimy kiedyś zrobić film Nocne Radio i będziesz grała Olę.
0: O, super.
1: Myślisz, że potrafiłabyś zagrać Olę?
0: No nie wiem, nie wiem. To taka, wiesz, prosta osoba. Myślę, że tak. Nie widzę w niej nic wyjątkowego. Jasne.
1: No to i dobrze, że prosta. To garbatej to bym nie chciał. Humorek mi wraca chyba.
0: A jakbyś musiał Etama zagrać?
1: Ja Etama? To bym chyba dał radę, myślę. Musiałbym trochę przytyć do tej roli, ale czego się nie robi dla sławy. No.
0: Też kiedyś miałem odegrać słynną scenę na balkonie.
1: Musiałbym się przygotowywać do roli. W ramach tego przygotowywania chodziłbym do Biedronki i kupił sobie specjalnie na Allegro jakąś Amigę używaną i się z nią tam zapoznawał, przyzwyczajał się do komputera Amiga. To wszystko w ramach przygotowywania się do roli.
0: Tak. I nakupił sobie dużo reklamowych i worków na śmieci.
1: No. Co my tu jeszcze mamy na liście? Cztery pokoje Tarantino.
0: Oj, uwielbiam.
1: A ja się trochę zawiodłem, ci powiem.
0: Naprawdę?
1: Tak. Przestaję, znaczy, może mam, nie wiem, miałem okres naprawdę wielkiej fascynacji Tarantinem. Tarantinem, że tak zawieśniaczę trochę po polsku. Miałem okres fascynacji Tarantinem, ale jakoś mi przeszło chyba, powiem ci, bo no, tak właściwie jak się zastanowić, to jest... No, powiedzmy, zdolny facet, śmieszek, który konstruuje swoje filmy z gagów, z serii gagów, trochę na wariata. Owszem, fajne dialogi, dużo humoru, ale żeby go zaraz uznawać za największego reżysera i Jana Pawła II kinematografii światowej, to tak przesada, myślę trochę. I te cztery pokoje mnie,
0: tak,
1: troszkę mnie zawiodły. Ten aktor, który gra tego boja hotelowego, bo jakby ktoś nie wiedział, film opowiada o boju hotelowym, no wszystko się właśnie w tym hotelu rozgrywa i są te wspomniane cztery pokoje, w których są zupełnie inne światy, inne scenki, chyba niezwiązane ze sobą, po prostu tak sobie wymyślił, że trochę o tym, trochę o tamtym. No bo tak, w jednym pokoju mamy jakieś dziwne, odjechane babki, które bawią się w czarownice i odprawiają taki rytuał dziwny i wlewają do jacuzzi różne płyny. Pamiętasz, co to były za płyny?
0: Jejku, nie pamiętam, a cztery pokoje oglądałam dawno temu. Jezu, pewnie krew menstruacyjna, znając życie.
1: Też. Oprócz tego mleko matki, tak, nasienie mężczyzny.
0: O, tak.
1: Łzy zbierane przez rok tam do szkatułki. To tak mi się trochę Jan Paweł przypomniał, tu, który uronił łzę. I ją złapano do szkatułki. I tą szkatułkę możemy oglądać. Nie, przepraszam się, trochę się uniosłem. Zawsze jak mówię o takich rzeczach, to mi serce szybciej bije i tracę panowanie nad sobą. Tak, dziwna scena, odjechane laski. Potem mamy jakąś kłótnię małżonków. I to się strasznie tam zaognia. Potem mamy opiekę nad rozwydrzonymi dzieciakami i ten boy musi się jakimiś takimi dziwnymi dzieciakami opiekować. A na końcu gwiazdora hollywoodzkiego, nie pamiętam, chyba Bruce Willis się w niego wciela.
0: Tak,
1: niewymieniony w napisach, przez co jakiś pozew przyszedł od Akademii, Związku, Gildii, Stowarzyszenia Aktorów, którzy chcieli tam pozywać Tarantino i Willisa samego. Dziwny świat trochę, nie? Tych artystów. No, a Tarantino i Willis powiedzieli, że Willis tam za darmo grał w ogóle, jako że był kumplem Tarantino. I żeby tak nie spinać łydy, nie? Żeby tutaj odpuścić. No i w końcu tam odpuścili pod warunkiem, że nie będzie Bruce Willis, że nie będzie wspominane, że on gra w tym filmie tam na okładkach i coś. No, chyba nie wiem, czy bym chciał należeć do takiego stowarzyszenia jakiegoś dziwnego.
0: A już nie, kije w tyłku.
1: No.
0: Ale tutaj jeszcze, przepraszam, nie chciałam ci przerwać,
1: przerywaj,
0: ale ktoś pisał, że tak, właśnie rzeczywiście za każdy pokój odpowiadał inny reżyser.
1: Tak?
0: Tak,
1: czyli Tarantino
0: tak.
1: jest tylko jednym z reżyserów?
0: Jednym z reżyserów. The Man from Hollywood akurat było tylko jego.
1: Czyli ten, ten ostatni pokój... Czy tam, no to jak Tarantino, to i Rodriguez pewnie się przyłączył. No, jak
0: oczywiście, że jest Rodriguez, tak.
1: Zgadłem. No tak, no i też nie dziwi nas chyba, że ten pokój, w którym jest ten dziwny zakład i scena z odcinaniem palca, to Tarantino. Musiało być trochę krwi, nie? I trochę takich... I trochę czarnego humoru chyba. Myślę, że czarny humor to jest jednak od Tarantino.
0: Oj tak, zdecydowanie. Zresztą dla mnie cały ten film jest też czarnym humorem. Sam ten boj hotelowy, on jest śmieszny. On też śmiesznie chodzi nawet.
1: Nie przypadła mi do gustu, ci powiem, gra tego aktora, wiesz? Myślę, że czasami aktorzy przesadzają po prostu. Są jacyś tacy zbyt ekspresyjni, ale za to ta ekspresja jest jakby nieprzemyślana i robi się takie pajacowanie zwykłe, nie?
0: No tak, tak, tu się troszeczkę z tobą zgodzę, bo on jest aż wręcz taki teatralnie przesadzony, ale to ma swój urok. To jakoś pasuje do Tima Rota, podobało mi się to. Nie byłam jakoś szalenie zachwycona, ale tu akurat jakoś jest to dla mnie do zaakceptowania.
1: No w każdym razie takie dosyć typowe tarantinowskie kino. Może mi się dlatego skojarzyło, że to jest wszystko od Tarantino, bo tam jest bardzo dużo absurdów, śmiania się z takiej... Tarantino często nawiązuje chyba do świata show biznesu. Albo mamy u niego świat gangsterów, mafii, albo właśnie show biznes, aktorzy. I on z tego lubi łacha drzeć. Tak jakby... Mi się wydaje, że on po prostu jako taki zwykły chłopak wkręcił się w pewnym momencie w ten świat Hollywood, no bo on pracował w wypożyczalni kaset. I kiedy wkroczył w ten świat, to był takim trochę ciałem obcym i stąd wynika jego dystans do tego wszystkiego. Ktoś, kto w tym dojrzewał, to może inaczej do tego podchodzi. Nocna Zmora próbował się tu dodzwonić, ale ani nie mogę odebrać, ani nie mogę anulować i zapomniałem, że Skype się w ogóle zawiesił. Ola, robimy przerwę na chwilkę, dobrze?
0: Okej.
1: Za chwilę do was wracamy.

0: Okej, jesteśmy znowu. Krawiec i Ola, Ola i Krawiec, jak kto woli. Słyszymy się?
1: Halo? Tak, ja się słyszę z tobą.
0: A w tle słyszycie prawdopodobnie Zenusia, który sobie tam odsłuchuje i troszeczkę jest pogłos, ale to tam już...
1: Już założył słuchawki z powrotem. Jak odkłada słuchawki, to wtedy słychać.
2: Słuchawki mam mocne.
0: Co on ma za słuchawki takie, że aż tu słychać? Jakieś takie cholera jasna... Od blachy chyba, takie z blachy w ogóle, wielkie, jakieś 100-watowe. Co za gość, normalnie. Dobra, dołączamy zmorę, nie?
1: Pewnie.
0: Dzwonimy. Miejmy nadzieję, że zmora nam nie uciekł, że naszej zmory nie dorwali pogromcy duchów i go nie... albo jakiś egzorcysta. A, przez chwilę było widać tutaj kawałek czoła, już wiem jak wygląda, ha, ha, ha, ale słuchajcie, ale ma śmieszne czoło, mówię wam.
3: Jakie łyse.
0: Jak co?
3: Jakie łyse.
0: Nie, no nawet nie zdążyłem policzyć włosów na głowie twej, zaprawdę ci powiadam, ale no tak, coś tam widziałem, ale czemu tak krótko, nie zdążyłem wcisnąć print screena, cholera jasna, no.
4: Ja w ogóle... Skype'a. Cały czas mi sugeruje połączenia wideo. Nigdy nie mogę normalnego połączenia dźwiękowego odebrać. Nie wiem, o co chodzi.
0: No widzisz, jaki ten Skype. Nie rozpieszcza nas. Ciągle jakieś problemy techniczne.
1: Hej, Zmorka, hej.
4: No hej, grzybie.
1: Ty jesteś grzybia kasztan.
0: A propos grzybów, ostatnio słucham i Zenek w tej swojej cywilizacji grzybów zaczyna rozmieszczać rydzyki w świątyniach grzybowych, rydzyki. Ciekawe.
4: Rydzyki, które zatruwają inne organizmy.
5: Nie są grzyby, tylko kamienie.
0: To przepraszam, cholera jasna. Palnąłem głupotę.
1: Czy tutaj Zenusia nie wywołał, niech sobie tam gra.
4: Dobra, to ja tak, bo przyznam się, że nie słuchałem wszystkiego i nie wiem, czy wspomnieliście o dwóch tytułach, dlatego od razu je wymienię. Jeżeli już było o tym mówione, to się grzecznie rozłączę i pożegnam. Chodzi o 1408.
0: Nie było. Nie było.
4: Nie znasz?
0: Mało, że nie było, to jeszcze nie znam.
4: Tytułem Pokój.
1: Zmorka, przepraszam, oczywiście, że znam. Pokój 1408 uwielbiam.
0: Pokój 408.
1: 1408, tak.
0: 1408. Mm-hmm. Pokój no 44, gdzie mieszka Zbawiciel. No,
4: oparty o książkę Stephena Kinga pod tym samym tytułem. Mm-hmm. Chyba w 2006 roku, czyli się ten nakręcony. No i tam taki szybki zarys fabuły jest taki, że pisarz szukający tematu na swoją jakąś, taki słaby pisarz szukający jakiegoś chwytnego tematu na swoją nową książkę, dowiaduje się o pokoju 1408, w którym było jakieś morderstwo czy coś takiego, czy wszyscy jego dotychczasowi bywalcy nie przeżywali nocy w tym pokoju. No i jest owiany taką złą sławą, ten pokój ogólnie jest zamknięty dla klientów tego hotelu, ale on w jakimś sposobem jednak dostaje się do tego pokoju, aby obalić mit tego pokoju, czy coś takiego. Już nie pamiętam dokładnie, to potem oglądałem. No i sprawa wygląda tak, że normalnie w tym pokoju ma typ piekło na ziemi. I chyba w konsekwencji nie przeżywa z tego, co kojarzę.
0: Piekło na ziemi w pokoju. To tak
4: jak... Piekło na ziemi normalnie, tam ma powodzie, pożary, omamy. Nie wiem, czas chyba staje w miejscu też, czy się cofa. Wszystkie tak jakby jego grzechy i brudy są przywoływane i stają się taką piekło na ziemi, normalnie można powiedzieć.
1: No, to jest naprawdę bardzo fajna ekranizacja książki. Bo tutaj, wiesz co, ja oglądam ten film i on miał dwa różne zakończenia. Oglądam jeden raz z jednym zakończeniem właśnie, a drugi raz, jak sobie oglądam, to miał inne zakończenia. Więc ja wiem, że on w jednym zakończeniu przeżywa, a w drugim nie.
4: Właśnie, dwa różne, że w jednym przeżył, w drugim nie. Ja widziałem to zakończenie, w którym nie przeżył.
1: Ja dwa widziałam, więc nie wiem, jak to się stało.
0: A słuchajcie, to jest ciekawy temat.
4: Może zależało od rynku, na którym premiera była.
0: A co myślicie w ogóle o takim... zabiegu pod tytułem dwa możliwe zakończenia filmu. Tworzenie takich dwóch
4: zakończeń. Ale że w jednym filmie, czy w dwóch jakichś niezależnych wersjach?
0: Nie, no, ten sam film i dwa różne alternatywne zakończenia, jak w Jason, jak Freddy kontra Jason, gdzie są dwa zakończenia i w jednym wygrywa Freddy, a w drugim Jason.
1: A ja lubię takie coś, podoba mi się.
4: A jak to jest zrealizowane, bo ja nie do końca rozumiem. Jestem w stanie zrozumieć, że jeżeli film miał, powiedzmy, premierę w Europie, to ma zakończenie A na przykład w Stanach ma zakończenie B. I to de facto są, powiedzmy, w 80% identyczne filmy, ale w jednym filmie, żeby dwa zakończenia były, to jak miałoby to być zrealizowane, bo nie do końca rozumiem.
0: No ja też nie wiem tak do końca. No są różne edycje filmu, tak jakby, i pewnie jak sobie kupisz na jakimś Blu-rayu, to masz dwie wersje filmu i możesz sobie obejrzeć takie zakończenie, jakie wolisz. Można to pewnie na różne sposoby rozwiązać.
4: Myślałem, że masz na myśli taki film alternatywny, że tam możesz sobie, wiesz, przeklikać, że na przykład czy bohater ma skręcić w lewo, czy skręcić w prawo. Jak pójdzie w lewo, to go napadną w ciemnej uliczce, jak pójdzie w prawo, to wezwie sobie taksówkę i tam doprowadzi to w konsekwencji do innego rozwoju akcji i zakończenia.
0: Anna pisze na czacie, są takie gry. No tak, myślę, Anno, że to jest taki zabieg, który właśnie się jakby przeniósł ze świata gier do świata filmu. Trochę.
4: No, to w grach jednak dużo lepiej to jest zrealizowane. Dużo większą imersję mamy i możliwość wpływu na rozwój historyjki przewidzianej niż w filmach. Film jest takim bardzo statycznym medium mimo wszystko. Okej, a drugim filmem jest film pod tytułem Pokój. Nie wiem, czy wspominaliście, czy kojarzycie?
0: Był chyba. Jeśli masz na myśli Pokój z roku 2015, to był.
4: 15 albo 16. O chłopcu, który od urodzenia mieszka w jednym pokoju, tak? Bo matka została porwana.
0: Tak jest. Ten już film omawialiśmy dosyć dogłębnie. Ale...
4: Okay, no dobra, to fajnie, że chociaż w połowie się wstrzeliłem.
0: To przypomnij, jak możesz jeszcze na koniec, tylko tytuły tych filmów, o których mówiłeś.
4: A więc tak, pierwszy film, ekranizacja Stephena Kinga, Piekło na ziemi, można powiedzieć Piekło w pokoju, pod tytułem 1408 albo 1408. Chyba 1408 jest lepszym tłumaczeniem, bo nawet sam L. Jackson, który występuje w tym filmie i gra chyba dyrektora tego pokoju, to
1: tego hotelu,
4: 1408 wymawia nazwę tego pokoju.
1: No ja go znam właśnie pod takim angielskiego, czy jak... pod pokój 1408, no ale wiem, o co chodzi. 1408, 1408 na podstawie książki Kinga.
4: Tak, świetny film.
1: Kiusak go, wiesz, ja sobie go odświeżałam chyba 2 lata temu. Kurde, naprawdę, bardzo mi się podoba.
0: Agineski wspomina o Mizerii, też na podstawie Stephena Kinga. No i o tym filmie też powiemy na pewno parę słów. Bardzo dobre kino, bardzo mi się podobał ten film.
1: Tak.
4: A to jest też film, który się wpisuje w dzisiejszy tytuł spoilera, że tam 80% akcji, tak? Bo w ogóle nie kojarzę tytułu. Mizeria, tak?
0: Mizeria, tak. O facecie, który strasznie lubił sałatkę z ogórków ze śmietaną, a pewnego dnia dostał od żony surówkę z marchewki i to go odmieniło i zaczął się dziwnie zachowywać, tak.
4: Nieobrane i nieumyte ogórki.
0: Mizeria, tak. To ten film właśnie.
4: Albo Mizeria.
0: Polski. Mizeria. Taki z polskich to co drugi, to taka trochę mizeria, ale...
4: Dobra, to dzięki za telefon, trzymajcie się.
0: Trzymaj się, Zmora, hej, hej. No, Zmora często do nas dzwoni, zawsze coś konkretnego powie. Mam taki, słuchajcie, tak nie pokazując nikogo paluszkiem, są tacy słuchacze, słuchaczki, którzy mają czasami trochę pretensje, że ich tam nie lubimy, czy ich tam trochę besztamy, przyciszamy. Często to właśnie wynika z tego, że dzwonicie i nie wstrzeliwujecie się w temat, nie mówicie czegoś konkretnego, tylko tak sobie dzwonicie, bo wam się nudzi. I to prowadzących czasem troszkę irytuje po prostu, więc jak chcecie zaskarbić sobie naszą sympatię, to na przykład dzwońcie i powiedzcie coś na temat filmów, których akcja rozgrywa się w jednym pomieszczeniu. A nie na przykład, że sobie dzisiaj szłem i się potkłem, a niosłem kiełbasę akurat i mi się wysypała i potem z takim z piaskiem była i mi w zębach mi zgrzytało i cholera jasna, chyba do dentysty muszę i zęba się uszkodziłem, a to Tu masz takie... Tego... No to tak się nie sprawdza do końca właśnie, no.
1: No tak.
0: Nie wiem, Ola, czy się ze mną zgodzisz.
1: Zgodzę się z tobą. Oj, zgodzę się z tobą, drogi kapitanie. Zgadzam się jak najbardziej. Całe rączki królu złote.
0: O, jak ja lubię, jak się ze mną zgadzają ludzie. O, to wtedy się czuję taki dowartościowany.
1: A spróbowaliby się tylko nie zgodzić.
0: No, nie, no, my się tu często ze sobą w sumie w radiu nie zgadzamy też.
1: Pewnie.
0: Też tak bywa. I to też niektórych tak irytuje czasami, że się ktoś z nimi nie zgadza.
1: No, tak, bo już taka jest niemiła atmosfera. No, musi być zawsze milutko, fajniutko, spokojniutko.
0: To co, to może opowiemy teraz o tym Misery wspomnianym.
1: Mhm. Dobra.
0: Postaram się to wymówić z odpowiednim akcentem. Misery.
1: Świetnie się poszło.
0: Misery. Misery. Misery, no. Misery. Film Misery. Bardzo fajny. Stefana Króla. Misery. Ola, coś może opowiesz o Misery od Stefana Króla?
1: No, Misery, którą gra... Znaczy, w ogóle chciałam tutaj zaznaczyć, że rola Katie Bates jest po prostu genialna w tym filmie, także nawet dla samej tej roli warto zobaczyć, bo aktorka naprawdę zrobiła tak rewelacyjną robotę, że no, jakbym ją zobaczyła, to bym się jej bała.
0: Ta pani od początku wydawała mi się dziwna, powiem tak.
1: No nie? Tak, ona jest taka bardzo psychopatyczna. Świetnie jej to wyszło.
0: No właśnie, może powinniśmy tą panią nazwać psychofanką po prostu, nie?
1: Oj tak, psychofanka. No właśnie, Krawsuku, uważaj.
0: Właśnie, ja się trochę tak boję, że mnie kiedyś porwie jakaś piękna, cycata, seksowna blondynka z jędrnymi pośladkami i nogami długimi i mnie przywiąże do łóżka i zacznie mi mikrofonem coś przytykać, tam coś robić. Nie wiem, ja się strasznie boję tego. Aż ja dlatego mało z domu wychodzę.
1: Tak. Nie martw się, Krawcuku, ciebie właśnie porwała taka Misery, jak była w filmie.
0: Znając moje szczęście, to tak.
1: No właśnie. No więc dobra, Misery opowiada o... pisarzu, znanym pisarzu, który ma, gdzieś tam jedzie, nawet nie pamiętam gdzie, no i ma wypadek. I znajduje go na rozdrożach, znaczy gdzieś tam na poboczach drogi, właśnie jego, taka kobieta, o, kobiecina. Ona się nim opiekuje, zabiera go do siebie do domu, okazuje się, że on jest tam troszeczkę ranny, więc ona go kuruje. No i jednak, wiesz, mówił mu, że jest wielką fanką jego książek, ale że bardzo nie spodobało się jej bodajże zakończenie jednej, czy uśmiercenie jednej postaci w jego bodajże najnowszej produkcji. No więc siłą wymusza na naszym głównym bohaterze zmianę scenariusza w książce.
0: No, tak
1: dobrze
0: to
1: mówię, tak było?
0: No nie wiem właśnie, czy tak to było. Chyba nie. Ona mu, wiesz, no ona nie może, ona pewnie mu tam jakoś delikatnie daje do zrozumienia. To jest może właśnie ta specjalna, specyficzna chwila w filmie, kiedy bohaterka, bohater zaczynają się zachowywać dziwnie, nie? To, o czym wspominaliśmy. I ona pewnie tak daje do zrozumienia temu pisarzowi, że no jesteś gniuszem, naprawdę uwielbiam twoje pisarstwo, masz świetne pióro, uwielbiam twoje nadawanie, Krawcze. Nie, to nie ta bajka.
1: Ale tak, ona go chwali, tak, ona się zachwyca.
0: Ale, ale właśnie, no mógłbyś tutaj w ten ostatni zabieg właśnie z tym uśmierceniem bohatera nie do końca właśnie tak...
1: No i okazuje się, że Misery jest psychopatką i znęca się nad naszym bohaterem w wyrafinowany sposób. Chce go zatrzymać przy sobie.
0: Nie, tam jest, no trochę to spłycasz. Ola, jak możesz tak spłycać film? Tak to tam się tak pięknie budował klimat. A ty tak, a ty tak trochę czasami opowiadasz te filmy, tak jakbyś opowiadała, szukam jakiegoś przykładu, na przykład jakbyś opowiadała Terminatora. No bo słuchajcie, jest taki film, gdzie taki cyborg się przenosi do przyszłości, żeby zabić taką kobietę, która ma urodzić w przyszłości Zbawiciela, który ma te roboty wszystkie, co tam się, prawda, tego, to ma ludzi nauczyć, jak je pokonywać, bo tam się w przyszłości sztuczna inteligencja zyskała świadomość, no... Wiesz, to trzeba budować klimat. Przepraszam, że cię pouczam, nie chcę tutaj robić za papę Smurfa, ale musisz troszkę doszlifować, musisz sobie, moja kochana, zdawać sprawę z jednej elementarnej rzeczy. Z jednej elementarnej rzeczy. Trzeba budować atmosferę. Atmosferę. No.
1: Dobrze. Postaram się
0: No. Tak więc, no właśnie, no mamy przykład psychofanki, która stopniowo tego pisarza tak jakby osacza i na początku, no jak to w filmach, jest miło, sympatycznie, herbatka, ale coś zaczyna nie grać i coraz bardziej nie gra i coraz bardziej nie halo. Pamiętasz taki film Kevina Smitha, przepraszam, jak to się nazywało, Tusk. Nie jest to wbrew pozorom film o polskiej scenie politycznej. Tusk. Tylko jest film o pewnym takim zwariowanym marynarzu, który gości, uwaga, uwaga, podcastera. Taki mało znany zawód. Podcaster. I okazuje się, że to jest strasznie zryty koleś, który ma jakąś obsesję na temat Morsa, który go uratował z jakiejś podróży, w ogóle się rozbił na krze i ten Mors go tam grzał własnym ciałem. Notabene to przypuszczalnie miał ten Mors swoje jakieś intencje i coś z tego miał, że go tam tym ciałem ogrzewał, tego marynarza. Już nie chcę tu wnikać, żeby nie gorszyć, ale to też trochę takie kino, gdzie jeden z bohaterów, ten, który potem się okazuje totalnym schizolem, jakimś odjechanym kolesiem, stopniowo jakby to jest odkrywane, nie?
1: Ja nie oglądałam tego filmu.
0: Nie oglądałaś Tuska?
1: Widzę, tak... To jest ten jakiś kieł, prawda? Z
0: tak.
1: 2014.
0: Tak, bo Tusk to znaczy kieł, a po kaszubsku pies. I to by też coś tłumaczyło, pies właśnie.
1: No. Kompletnie, nawet nie miałam go zaznaczonego do obejrzenia, także po prostu tutaj mi dałeś taką nowość, o której w ogóle nie słyszałam.
0: Znając twoje, przepraszam, że tak powiem, specyficzne upodobania, dziwne takie, to może ci się spodobać ten film.
1: O, to super, tak, to jak jest dziwny, poryty, schizowy, to coś dla mnie, na pewno.
0: No, troszkę jest ten film, przepraszam, że tak powiem, popierdolony.
1: I to jest wspaniała recenzja i zachęta.
0: No, dla Oli to jest zachęta, myślę, dosyć dobra. Jak powiem, że jakiś film jest popierdolony na maksa, to Ola już sobie tam w notesiku zapisuje. Koniecznie obejrzeć.
1: Tak, w skali popierdolenia od 1 do 10?
0: 10.
1: O, kurde.
0: 11.
1: Dobra, super. Nadrabiam na 100%.
0: Papież Polski się odezwał na czacie i nie wiem, o co mu chodzi. Napisał Krawiec. Przygoda dla ciebie to taka z Księgi Objawienia z 2006. Co to może oznaczać? I to jeszcze papież napisał.
1: O rany, w końcu go wymodliłeś.
0: I to jeszcze Polski. Cholera jasna. Ale możesz coś jaśniej? Papieżu? Księga Objawienia z 2000... No to jakiś film, tak? Księga Objawienia z 2006. Zapiszę sobie, czyli to coś dla mnie. Dobra, to coś się o sobie dowiem znowu. Ja się ostatnio często czegoś dowiaduję o sobie i... No dobra. Na przykład się czasami dowiaduję, że jestem złym człowiekiem. Masz tak czasami?
1: Że tak, ostatnio się dowiedziałam, nie będę mówić od kogo, że jestem złą kobietą.
0: bo to zła kobieta była. Że tak zacytuję klasyka. No i tak to jest właśnie na tym świecie ogółem, całe te. Dobra, Ola, to teraz twoja kolej. Your move, creep.
1: Dobrze, spróbuję zbudować atmosferę. O. Film pod tytułem Pogrzebany z 2010 roku. W roli głównej Ryan Reynolds, czyli twój Deadpool.
0: O, lubię tego aktora.
1: A ja tak różnie. Tak, no, zależy jak leży. Film opowiada nam o takim młodym gostku Polu, który gdzieś tam pracuje w jakimś transporcie. On zaopatruje transport zaopatrzeniowy do Iranu. I pewnego dnia, kiedy jak zwykle jadą w konwoju, wpadają w jakąś zasadzkę i on budzi się w trumnie. I już teraz oglądamy od początku praktycznie film, dzieje się tylko w jednym miejscu, w trumnie. Powiem tak, ja oglądając ten film czułam się bardzo, bardzo niekomfortowo. Jeżeli ktoś ma klaustrofobię, to naprawdę może poczuć się źle. Momentami aż nabierałam głęboko powietrza, bo ta atmosfera w tym filmie i taka praca kamery w ogóle powoduje tak, że ty się naprawdę czujesz, jakbyś był w tym malutkim pomieszczeniu, a ja nienawidzę małych pomieszczeń, więc naprawdę film zrobił mocne wrażenie właśnie z samego faktu, że ja się czułam dziwnie oglądając go, niekomfortowo i trochę źle momentami. Więc robiło to naprawdę dobry efekt. Bo sam film, o ile jest ciekawy i mamy tutaj zmagania głównego bohatera z tym, żeby mu wystarczyło tlenu, on ma te osoby, które go zakopały w tej trumnie, ma komórkę przy sobie, dali mu telefon komórkowy, także on ma jakieś tam możliwości, jednak ma też możliwość, znaczy jakieś informacje takie, że na przykład musi mniej mało mówić, nie może głęboko oddychać, żeby ten tlen jakoś sobie po prostu miarkować.
0: No, wolniej, musi na przykład wolniej mówić też. Na przykład.
1: Wolniej mówić, dobra.
0: Ten bohater, ten bohater.
1: Kurde, dlaczego wszędzie muszę właśnie zawsze dostać uwagę od kogoś, że za szybko mówię, jak nie w pracy, to no
0: to nie, to ja o tym bohaterze, że on musi właśnie wolniej mówić, żeby mniej tlenu zużywać i budować sobie atmosferę w tej trumnie. Nie, to już głupoty gadam, przepraszam.
1: Tak, także mówię, jeżeli ktoś chce obejrzeć właśnie film, który naprawdę jest w malusieńkim miejscu, to film Pogrzebany, bo tak jak ktoś pyta, tytuł Pogrzebany z 2010 roku, film się fajnie kończy, nie będę zdradzała oczywiście jak, ale tak jak mówię, jest niepokojący, jest naprawdę i ogląda się go dziwnie. No i wiesz, sam Ryan Reynolds musiał też z siebie naprawdę wykrzesać dużo swoich zdolności, żeby, bo on jest w tym filmie sam, tam nie masz nikogo innego, on jest sam w tej trumnie i nic poza tym. Więc tutaj wielki szacun dla niego, bo to jest naprawdę ciężka rola do zagrania. Jesteś sam, mówisz sam do siebie, myślisz głośno, sam ze sobą, no nikogo nie masz, więc tutaj naprawdę aktor pokazał, że no jest okej.
0: Ryan Reynolds. Reynolds. Ryan. No, a myślałem, że najbardziej wymagająca jego rola to Zielona Latarnia. Green Lantern z uniwersum DC.
1: No, ale mówisz teraz naprawdę? Green Lantern jest strasznym frajerem.
0: Wspaniały film i... Ryan jest dumny z tego, że grał. Nawet jest taka scena w Deadpoolu, gdzie Deadpool się cofa gdzieś tam w czasie i przestrzeni i widać Ryana Reynoldsa, przepraszam, który sobie czyta, właśnie dostał scenariusz jeszcze cieplutki do Zielonej Latarni i taki zadowolony z siebie przegląda i mówi, no w końcu pierwsza liga i nagle ma dziurę w głowie i zanim stoi Deadpool ze spluwą dymiącą i mówi, nie ma za co, Kanado. No bo to jest kanadyjski aktor. No, tak trochę sobie drą łacha z tej roli i on sam drze łacha z tej roli, więc...
1: Niedziwne.
0: Zielona latarnia.
1: Boże, w ogóle jaka nazwa. To ma być nazwa dla superbohatera, Zielona Latarnia. To jest chyba superbohater, nie wiem, w Amsterdamie się nadaje się chyba tylko...
5: Czerwona Latarnia, jego dziewczyna, która dorabia. No.
0: Czasami te wtręty Zenona są nawet dobre.
1: Tak.
0: A czasami nie.
1: Zależy jak leży.
0: No to muszę zobaczyć koniecznie. Lubię tego aktora. I lubię Deadpoola. I taki film, w którym wszystko się w tej trumnie rozgrywa, tak?
1: Kurczę. Tak, tylko wyłącznie w trumnie. Tam nie masz nic poza trumną, zapalniczką, Ryanem Reynoldsem i telefonem komórkowym.
0: Wow!
1: Tak.
0: Że ja tego nie widziałem. Pogrzebany, tak?
1: Tak, pogrzebany. I naprawdę mówicie, jak nawet sobie teraz patrzę na te zdjęcia z tego filmu, to aż mnie normalnie przychodzi dreszcz. Ja tak nienawidzę małych pomieszczeń i powiem ci, że podziwiam, że on w ogóle zagrał w tej trumnie i że on siedział w tym ustrojstwie tyle czasu.
0: Okej. Okay. Jak kiedyś w końcu zrobię film o nocnym radiu, to do tej sceny właśnie, gdzie cię ściga furiat z grzybkami, dodam, że się chowasz w szafie i to jest straszna trauma, bo masz klaustrofobię.
1: W szafie to jeszcze pół biedy, ale tak, bo w szafie możesz się poruszać, ale jak masz miejsce, gdzie po prostu nic nie możesz praktycznie zrobić, no to jest coś okropnego.
0: Już widzę tego właśnie, kogo tu obsadzić. Może Borys Szyc. No bo na Mikaja Rurkę nie mamy szans, no umówmy się, poza tym już trochę za stary na furiata. Może jakiś Borys Szyc albo coś. Właśnie tak się rozgląda, trzyma ten słoik ze zgrzybkami. Z grzybkami i tak się rozgląda, floki tam w szafie, a on tak fi, fi, fo, fam, czuję tutaj kogoś, kto zjadłby dobrego grzybka i tak odkręca ten słoik wolno, słychać takie skrzypienie, a floki, zbliżenie na floki i tak kropla potu jej po ciemieniu spada, a potem furiat tak oblizuje tą nakrętkę od słoika i kropla spada i wyjmuje grzybka, z którego taki śluz skapuje, taki, no bo te grzybki mają taki śluzik. No, ja już to widzę oczami duszy. Cholera jasna, wena mnie roznosi, po prostu czuję tą wenę, rozpiera mnie, ja się tu marnuję po prostu z wami, nadając w radio, powinienem filmy robić. Polski Tarantino, już widzę te nagłówki w fakcie, w Super Expressie. Polski Tarantino. Historia właśnie młody, przystojny, nadający zakłada nocne radio. I sami psychofani, same świrusy tutaj w tym nocnym radio, tacy, każdy tu taki świrus, każdy taki świrus co najmniej jak Autostopowicz z Rutgerem Hauerem.
1: Tak, tak, ale ja sobie też oczyma wyobraźnię, że po prostu widzę tę scenę i tego furiata, bo on furiat ma taki czasem jak Joker, jak się uśmiechnie, to ta buzia jest taka duża, ten uśmiech jest taki szaleńczy, prawda, taki Charles Manson z niego jest, ja już go po prostu widzę w tej roli.
0: No, on tak faktycznie się czasami śmieje, że aż nie może mówić, nie? Tak się właśnie tak śmieje. No, to właśnie taki trochę wariat, no.
1: Tak, tak, pasuje.
0: Już to widzę oczami duszy. Co my tu mamy dalej? Symetria. Jeden z fajniejszych polskich filmów, jak dla mnie, naprawdę ciekawy. Myślę, że nowa jakość, jeśli chodzi o kino więzienne, jest w ogóle taki gatunek, kino więzienne.
1: Oczywiście, że ja uwielbiam kino więzienne.
0: Ja też lubię. Ale zauważyłaś, że większość filmów więziennych jest strasznie podkoloryzowana, tak jakby na potrzeby filmu, że to jest... taki świat trochę, wiesz, za mało tego brudu, za mało właśnie takiej naturalności, takiego zderzenia się z tym więziennym światem. To znaczy, jest to pokazane, ale jest to wszystko takie jakby komiksowe, sztuczne troszkę. A w Symetrii Konrada Niewolskiego zupełnie się tego nie czuję. Właśnie to jest ta nowa jakość. oglądając Symetrię, czułem coś takiego jak w pierwszych filmach Patryka Wegi, mam na myśli serialowego Pitbulla, który był właśnie taki brudny, nie było silenia się na jakiś tani humor, był fajny dowcip, ale w sumie to był mroczny film o mrocznej pracy policjanta, gdzie jest brud, czuć zapach zwłok, nie? Gdzie jest smutek, przygnębienie i to było świetnie oddane. I moim zdaniem Symetria jest dokładnie tym samym, tylko że właśnie w klimatach więziennych.
1: No tak, no bo wiesz, zazwyczaj w tym kinie więziennym to nie ma innej opcji, żeby akcja działała się gdzieś indziej.
0: Po prostu to jest różnica między polskim kinem a amerykańskim. Tutaj jakby Konrad odkrył to, co jest może naszym polskim atutem. Taka właśnie naturalność, brud, ten slang, wiesz, grypsera, zasady, które rządzą więzieniem i nie jakieś takie wyssane z palca, brudnego dodajmy, żeby tak podkreślić tutaj brud, tylko właśnie jest to oparte. Ja nie wiem, czy Konrad przypadkiem nie pierdział w pasiak przez jakiś czas sam, i czy to nie są jakieś jego doświadczenia wzięte z życia, bo to wszystko wygląda bardzo naturalnie. On skądś zna ten świat, prawda?

0: i oglądamy zmagania normalnego, wrażliwego kolesia, który zostaje osadzony w więzieniu, w celi, który jest niewinny, który jest takim kolesiem normalnym jak my, który jest szansa, że on tego nie wytrzyma, że się załamie. I on się zmaga z tym światem właśnie więziennym, z tymi zasadami, próbuje się do tego dostosować. Koniec końców ten świat go jakby wchłania, on musi przyjąć pewne zasady, które rządzą więzieniem. Musi się stać nikim, żeby być kimś. Chciałem coś mądrego powiedzieć, ale mi chyba nie wyszło. Musi się stać kimś innym niż jest, żeby być kimś. No też mi nie za bardzo wyszło. No trudno. No
1: nie masz takiej smychałki, jak to masz filozof do takich po prostu rzeczy. No, ale wiem, o co ci chodzi. Dokładnie wiem, o co ci chodzi. Film jest mocny, film jest brutalny. No i no, nie dla wszystkich, prawda? Ale ja też go bardzo, bardzo lubię, naprawdę.
0: Mamy tam bardzo różne charaktery też. To jest też fajne, że Andrzej Hyra gra bardzo takiego dziwnego, cichego gościa, którego inni się boją, bo on coś ukrywa. On po prostu, z niego wyszła w pewnym momencie bestia. To był zwyczajny koleś, który miał żonę, ale wszystko stracił. Zabito mu tą żonę, stał się zwierzęciem nagle. Mamy takiego zwyczajnego jakby Sebę, tutaj to jest siwy, ale to jest taki właśnie Seba. Mamy cwaniaczka, który po prostu jest taki hopsiup do przodu i w ogóle, no, Borys Szyc też fajnie zagrał Albercika. No, każdy jest tam inny po prostu. Mamy Mariusza Jakusa, tutaj się trochę wspomagam Filmwebem, który gra Kosiora. Też ciekawa postać. No, po prostu każdy jest inny. To też dużo daje, że możemy obserwować sobie różne charaktery, ale wszystkich łączą te właśnie te zasady, no bo główny bohater Łukasz trafia do celi dla grypsujących. Padło tutaj pytanie, krawiec, grypsujesz? Przepraszam bardzo, jeszcze w życiu żadnej nie zepsułem. Co to za... Jeszcze nie zepsułem gry żadnej, no. Bez takich, dobra? No. Ty, jak jesteś taki cwaniak, to chona solo, przecież kufa, no zjebany kufa, nie? Wyzywam cię na Fame MMA w tym momencie, cfelu kufa, będziesz mi to szurał, pajacu, zajebany kufa? Myślisz, że to kufa? Że jesteś tu kimś kufa? Przedłeś do radia, kurwa, świeżaku i cwaniakujesz? To ho, dzwoń kufa, dzwoń do audycji, no, dajesz, taki kozak jesteś? O to dzwoń.
1: Kufa.
0: Sorry, Ola, ale wiesz, tutaj kształcę cwela w tym momencie.
1: Dobrze, jedź cwela, jedź. Dobra, bo zaś będzie, że patocha w nocnym radiu jak zawsze, więc nie ma co.
0: No to jak zawsze, no to w czym problem?
1: Tak, no w sumie racja. A jeszcze jak jesteśmy przy tych klimatach więziennych, a to ja polecę taki brytyjski film więzienny, który uważam, że jest jednym z lepszych właśnie z tego rodzaju. Star Red Up tytuł z 2013 roku. Bardzo, ale to jest naprawdę już kawał brutalnego kina więziennego. W głównej roli mamy, no to jest historia syna. Taki problematyczny nastolatek zostaje przeniesiony do więzienia dla dorosłych, gdzie również tam siedzi jego ojciec. No wiadomo, jaka jest sytuacja pomiędzy ojcem i synem, jest dosyć napięta, nie mają dobrych tych relacji, ale, no, ale jakoś tam później próbują się dogadać, są w jednym miejscu, są w jednym więzieniu, prawda? Ale film jest naprawdę ekstra, bo jest taki właśnie brudny, brutalny i właśnie nie jest taki dosyć przekoloryzowany, troszeczkę jest, wiadomo, musi trochę być, ale powiem ci, że zrobił na mnie ogromne wrażenie, więc to jest chyba w ogóle mój ulubiony film więzienny. Mhm. Także Star Red Up z 2013. Jak ktoś lubi takie klimaty, to ewidentnie musi obejrzeć.
0: Papież Polski pisze Samowolka. Tak, zdecydowanie to jeden z tych filmów właśnie, o których mówimy, gdzie wszystko się dzieje w jednostce wojskowej. Jak najbardziej.

0: to chyba też taki właśnie film duszny, mroczny, brudny, ściany pomalowane farbą olejną. Ludzie, no to takie prymitywy, nie? Takie trepy. Fajnie się ogląda. No to też, to jest właśnie to stare polskie dobre kino, za którym tęsknię.
1: No, to prawda. Ja ten film oglądałam, pamiętam, gdzieś tam w telewizji chyba leciał i to tak słabo już pamiętam, bo to jest, widzę, że to jest film z 93 roku, więc pewnie gdzieś tam jeszcze jak byłam mała, gdzieś mi tak mignął, bo coś ewidentnie go kojarzę, ale rzeczywiście on był taki brudny, pamiętam, że taki ciemny, no nie? Taki był właśnie naprawdę taki naturalistyczny.
0: Tak, kurczę, zapomniałem o Grześku, naszym kochanym tutaj. Grzesiu, wybacz, przepraszam, się zagadałem zupełnie i zapomniałem o tobie, że tutaj w kolejce jesteś do odebrania. Mam nadzieję, że nie chowasz urazy.
2: Cześć.
1: Hej, Grzesiu,
2: fajnie,
1: hej.
2: Fajnie rozmawiacie, to sobie słucham. A dzwoniłem wcześniej, bo chciałem jeszcze do ekranizacji Kinga nawiązać, bo King w ogóle dużo pisze, w ogóle on dużo pisze, ale też dużo pisze grupce ludzi, którzy są skazani na siebie w określonym pomieszczeniu. Czy to nawet będzie tam jeden dom, czy więzienie, czy hotel, jak Leśnienie, tak? Misery, czy Mgła, która książka w ogóle, to jest opowiadanie, taka nowelka, dzieje się całkowicie w tym, dzieje się całkowicie w magazynie, w sklepie, w filmie troszkę tam wychodzą czasem z tego sklepu. Skazanie na Shawshank też się dzieje. 1408, w jednym miejscu 1408, już mówiliście, Sekretne okno, Zielona mila, czy Pod kopułą właśnie. Lubię bardzo dlatego takie klimaty kingowskie. Ten motyw się przewija, to jest fajne. A powiem o trzech filmach, czterech, które się myślę, że łapią definicję kręconych w jednym miejscu, które są genialne. Nie wiem, czy macie na listach, pewnie tak. 12 gniewnych ludzi z 1953 roku. To jest majstersztyk absolutny.
0: Ja pamiętam, nie wiem, a Tarantino zrobił ilu tam ludzi gniewnych? Bo tam było... Nie, to była... Nie parszywa...
2: Nienawistna ósemka, która też się dzieje w jednym miejscu de facto.
0: O właśnie, o właśnie. O ten film mi chodziło. A to powiedz może coś o tej nienawistnej ósemce. Kojarzysz, pamiętasz? No chyba tak. To może coś tutaj opowiesz, bo to jest świetne kino moim zdaniem.
2: Świetne kino, bardzo długi to jest film, jak na kinówkę, chyba ponad 3 godziny trwa i na kilkudziesięciu metrach kwadratowych cała akcja się rozgrywa. Tam nie licząc dialogu przy dyliżansie wcześniej, ale zagęszcza się cała fabuła w jednym pomieszczeniu.
0: No właśnie, słuchaj, jak film, który cały się dzieje w jakiejś zapyziałej gospodzie z kowbojami, którzy gadają ze sobą, może być tak zajebisty?
2: Może być dynamika bohaterów, jak oni się dzielą na dwa obozy. Nie od razu, wiadomo, niektórzy są jeszcze niezdecydowani, siedzą pośrodku kadru, w tle są... Ktoś jest przycieniony, na razie nie bierze udziału w dyskusji. Nagle przechodzi, jest bardziej oświetlony, z kimś zaczyna rozmowę. Ta dynamika jest, no po pierwszym razie tego nie widać, po pierwszym obejrzeniu, po kilku, no widać. I no kipi aż z emocji. Widać, że jedni przed drugimi coś ukrywają, bo do gospody zajechała grupa ludzi, która chciała właśnie przed śnieżycą się schronić, tak, przynocować, ale coś podejrzana ta gospoda, tak, coś tam nie gra. No i akcja się rozwija. No nie będę może opowiadał. Tak samo jest z filmem 12 gniewnych ludzi, gdzie grupa... Film się dzieje w sądzie, nie de facto w sądzie jako takim, tylko w jednym spokoju w sądzie, w którym 12 zbiera się, jak oni się nazywają właśnie? Ci, co debatują nad wyrokiem.
0: Mam na końcu języka.
1: Przysięgłych.
0: O!
2: Dokładnie, dziękuję, Ola. 12 przysięgłych i debatują nad skazaniem na śmierć młodego chłopca, który rzekomo zabił nożem inną osobę i wszystko od początku, każdy dowód, wszystko przepowiada za winą tego chłopca i 11 przysięgłych właśnie wchodzi do tego pokoju z zamiarem, o jest gorąco, już wychodzimy za chwilę, to tylko formalności dopełnić przyszli. Okazuje się, że jeden jest przekonany i przez ponad godzinę rozbija argumenty innych. Jak tam kadry z takich dużych, pod koniec filmu już mamy kadry prawie same, że na oczy. Tak, to się cały czas zagęszcza ta atmosfera, jest niesamowita dynamika i filmu czarno-białego, który został właśnie nakręcony w 1953 roku, absolutny klasyk. Jak ktoś nie widział, no to polecam. No to jest mój numer jeden, jeśli chodzi o takie filmy. Numer dwa, Dodgeville.
0: A czekaj, Grzesiu, nie spieszmy się tak, nie spieszmy. W ogóle, co wy się tak ludzie spieszycie? Mamy kupę czasu, możemy siedzieć ile chcemy, a wy tak tutaj szybciutko. Nie, to nie przepraszaj, bo to nic nie zrobiłeś złego. Tylko ja jako tutaj Papa Smurf czasami trochę was nakłaniam do tego, żeby trochę zwolnić, że tak powiem. No, bo chciałem się tak trochę ciebie podpytać. Co ciebie kręci w klasycznym kinie, takim właśnie jeszcze czarno-białym? Co sprawia, że lubimy czasem, nie zawsze, bo przyznam, że mnie trochę te filmy czasami męczą, stare, klasyka, ale coś mają w sobie fajnego. Moim zdaniem chodzi tutaj o to, że w tych starszych filmach, właśnie jeszcze czarno-białych, nie silą się tak bardzo właśnie na dynamikę. Nie ma takich szybkich cięć, wiesz, tylko są pauzy, jest budowanie klimatu. No to co właśnie wam dzisiaj trochę tu zarzucam, że się zbyt spieszycie, że macie takie przeświadczenie, że trzeba zawrzeć wszystko w jednym zdaniu. Tu przypomnijmy, są też tacy słuchacze, słuchaczki, którzy są właśnie odwrotnością i jedno zdanie potrafią na przykład tak mówić długo i tak obficie i robić wstępy, dygresje i oni z kolei troszkę w drugą stronę przeginają, a z kolei kto inny ma tak, że się spieszy strasznie właśnie z mówieniem, tak jakby się ktoś bał, że zbyt długa pauza, którą właśnie zrobiłem, efektowna pauza, coś zepsuje, że ktoś przerwie. No, czasem tak jest, że ktoś właśnie wtedy się wstrzeli i przerwie, ale myślę, że nie należy się tego bać. Zdecydowanie nie należy. No i teraz, jak to powiedziałem, to teraz będą milczeć, cholera jasna, zahukani ci moi tutaj nadający i dzwoniący, zahukani, coś powiesz, to od razu się tu stresują. Krawiec, nie jesteś ryzykiem. No, ja jestem właśnie ryzykiem.
2: Jesteś kamieniem?
0: Ja jestem właśnie takim trochę ojcem ryzykiem, tak. Tak. Właśnie tajemnicą może sukcesu ojca Rydzyka jest to, że on się nie spieszy. Że wszyscy właśnie ci starsi ludzie, którzy już nie potrafią tak, nie mają takiej, tak może percepcji, że oni odbierają tego ojca Rydzyka dobrze, bo on mówi wolno, starannie waży słowa. Starannie waży słowa.
1: Stop, nie jestem w stanie dłużej tego wytrzymać.
0: No, przepraszam, ale bierz przykład trochę z ojca dyrektora, Ola.
1: Dobrze, wezmę, obiecuję, tylko już go nie rób.
0: No to dobra, mamy układ. Nie będę robił ojca dyrektora, a ty się tak nie spiesz.
1: Dobra.
2: To przypomnę, że akcja ojca dyrektora też cała dynamika dzieje się w jednym miejscu w Toruniu.
1: To jest dopiero horror.
2: Tak, to ja przejdę do następnego filmu, Dodgeville z 2003 roku.
0: Dodgeville, tak?
1: Nie.
0: Dodgeville, sorry.
1: Larsa von Triera film.
0: A, to znam, tak.
1: No ja też, zaje, fajne.
2: Zbił się na wyżyny kunsztu reżyserskiego, żeby zaciekawić na tak długi czas ludzi filmem, który dzieje się na kilku metrach kwadratowych również. Tylko tam nie ma nawet rekwizytów. Idzie krok dalej niż Tarantino. Tam nie ma chatki, karczmy. Tylko jest czarna podłoga, na której to białą kredą czy tą farbą są narysowane kontury niby mieszkań ludzi, którzy mieszkają tam. I tyle. I gra aktorska. Więc to jest wyższa szkoła jazdy, niesamowite kino.
1: Ja także się z tym całkowicie zgodzę, bo ja ten film też obejrzałam nie tak bardzo dawno temu i on robi ogromne wrażenie. To jest naprawdę już o level wyżej, tak jak mówisz. Tam faktycznie nie mamy żadnych dekoracji, tam są po prostu tylko ludzie pozostawieni sami sobie i oni muszą sami sobie wszystko wykreować, co wokół nich jest. To jest naprawdę kawał rewelacyjnego kina. To jest pozycja obowiązkowa. Znasz Krawiec? Oglądałeś?
0: No mnie to kino trochę zmęczyło, powiem szczerze. Tak oglądałem i tak takie... Wiecie, jak to jest. Jak oglądamy film, który nas odrobinę męczy, to robimy pauzy. Gdzieś tam wyjdziemy sobie, zmywamy naczynia, potem wracamy do tego filmu. I tak było właśnie z tym filmem, że po prostu nie obejrzałem tego z zapartym tchem, jak w większości filmów von Triera czy Tarantino, tylko takie przerwy, no takie męczenie wacka, nie? I no jakoś mi nie przypadł do gustu.
1: O wiesz, no to w sumie fajnie, że masz tutaj troszeczkę odmienną opinię, podoba mi się to. Nie, no ja jestem zauroczona.
0: To jest, na pewno mi się podobała forma, ponieważ to takie stworzenie wrażenia, że to wszystko się odbywa niby na planie, na scenie teatralnej, że całe otoczenie to są takie makiety, jakby tam było coś takiego, nie?
1: Tak.
0: Mhm. To było świetne, no to jest fajny, artystyczny zabieg, który jest, no... Tutaj wielki kciuk w górę, taki wielki jak na kreskówce, mi się tu zwiększa kciuk właśnie, taki olbrzymi kciuk w górę, ale to nie wystarczy, żebym uznał film za wybitny, za fajny, za zajebisty. No, okej, fajnie się to ogląda od strony wizualnej, ale jakiś taki nudny mi się wydał. No ale co kto tam lubi.
1: Tak, to nie jest film dla każdego, zdecydowanie. Rzeczywiście, wydaje mi się, że może nudzić. To na pewno tak. Ale jak już się wciągniesz, to już naprawdę robi robotę.
0: No, za to jak oglądałem Zieloną Latarnię, to tam się dużo działo. Były sceny różne fajne. Tam latał i z tej energii robił takie różne kształty fajne.
1: No i to jest kino, kurwa, a nie.
0: O kurwa, fajnie się oglądało tam. Dużo iskier, bombki, brzdęki, to ja to lubię trochę. Nie, tak się śmieję, ale właściwie no, lubię też takie kino właśnie efektowne, gdzie mamy te sceny epickie, gdzie mamy efekty, gdzie nagle dwie armie na siebie nacierają i 100 różnych superbohaterów walczy ze sobą. I nagle Thor odzyskał swój młot, nagle stał się godny. Spider-Man dostał nowy kostium, a Iron Man skonstruował nową zbroję. No.
2: No proszę. Kto by się spodziewał?
1: Naprawdę, ja też jestem po prostu zaskoczona, Krawiec.
0: Ale że co?
1: Że, może że... robić takie filmy. W życiu się nie spodziewałam.
2: Nie, ja mówię, że Iron Man skonstruował nową zbroję, kto by się
1: A to
2: spodziewał.
1: swoją drogą, no to też niesamowite.
0: Tak, i to była taka zbroja zupełnie nowa, Mark Ten, i ona miała takie lasery. I no, nie, przepraszam, chyba dobrze, trochę dziecinny trochę jestem chyba.
1: No oczywiście, jeszcze komiksy czytasz do tego, to już wiesz co, w ogóle ja nie wiem, niepoważny człowiek jesteś absolutnie.
0: No i Kagebierut się oczywiście tu odezwał, a yeah, no kumasz ziom, kumasz te klimaty. Kagebierut wie o co chodzi, jakie to są emocje. A nie tam w jednym miejscu wszystko, to nudy.
1: Dobra, bo tutaj mamy uwagę od Lukacjusza, że odbiegamy od tematu audycji, więc wracamy na tory.
2: To ja wrócę, dodam jeszcze do Dobrzyville, że tam główną rolę gra Nicole Kidman, która bardzo dobrze zagrała, perfekcyjnie swoją rolę, wydaje mi się. Nie znam się na aktorstwie, ale wydaje mi się, że to trudne było i dała radę.
1: Pewnie, super zagrała. Zresztą tam wszyscy rewelacyjnie się odnaleźli w tym, w tym filmie.
2: To ja przejdę do ostatniego z mojej listy. No mam jeszcze dwa. To po 1900 Człowiek Legenda o gościu, który wychował się na statku od maleńkości. Jeden z pracowników z kotłowni znalazł malutkie zawiniątko, kiedy już pasażerowie dopłynęli do Stanów i opuścili statek i wziął go na wychowanie, i ten to, że człowiek nigdy nie opuścił tego statku i był wybitnym pianistą na nim, zabawiał ludzi i zawsze bał się wyjść na ląd, nigdy tego nie zrobił. Bardzo polecam film, ale bardziej polecam Człowiek z Ziemi o facecie, który się przeprowadzał i znajomi nie mogli wyłuskać od niego informacji, czemu się przeprowadza, przecież tu ma fajne życie, jest nauczycielem, coś tam robi, i w trakcie przeprowadzki w jego domu go odwiedzają, żeby go tak pożegnać. On się postanawia przełamać i mówi, że on jest nieśmiertelny i żyje, odkąd pamięta, kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy lat. Wszyscy wybuchają śmiechem i zaczyna się rozmowa. A żeby było to grono nauczycielskie, to jeden się znał tam na biologii, drugi na czymś innym, i fajne pytania mu zadawali. Chyba ksiądz nawet był, czy ktoś tam jakiś duchowny, nie pamiętam już. W każdym razie z różnego frontu go atakowali pytaniami, czy on sobie jaja robi, czy nie. No i wraz z rozwojem fabuły dowiadujemy się, że o kurde, nie, to może coś w tym być, i cała akcja się dzieje właśnie w tym domku, w jednym pomieszczeniu praktycznie. Bardzo polecam, świetny film.
1: No fajny, bo on ma fajne zakończenie, dowiadujemy się o głównym bohaterze czegoś naprawdę takiego wow.
0: No a to żeś skomentowała tutaj.
1: Gdybym powiedziała, to by był taki spoiler i by nikt nie obejrzał. A to musi być efekt zaskoczenia, o taki efekt ci chodziło, wprowadzenie w atmosferę, w zaskoczenie. No.
0: I że się dowiadujemy o bohaterze czegoś takiego wow.
1: Ale przepraszam, czy to nie jest wspaniałe tutaj, wspaniała zachęta do obejrzenia? Nie jesteś zainteresowany, jakie to jest wow?
0: No powiem tyle. Wow.
1: No właśnie.
0: No to dobra. To dzięki Grzegorzu za twoje tytuły.
2: Ostatnie spostrzeżenie, mówiliście o Tarantinie, ale o Wściekłych Psach nie słyszałem. To też jest ciekawa sprawa, bo to był debiut Tarantina de facto. Taki, no było tam chyba Jackie Brown, ale to taki jeden z najlepszych filmów jego. Niektórzy uważają, że najlepszy, i zrobiony za śmieszne pieniądze. I ta sytuacja, że film się dzieje w 98% w hangarze, gdzie się spotykają po akcji, no może nie w 98%, tam w 90%, to było wymuszone malutkim budżetem. I jak fajnie wyszło, to szapoba dla Tarantina.
0: Okej, to na koniec przypomnij wszystkie tytuły, które polecałeś, bo to tak jednak myślę, że warto na koniec wspomnieć właśnie jeszcze raz tytuły.
2: 12 gniewnych ludzi, nie pamiętam, 53 albo 57 rok, Do drzwi, 2003 rok, Człowiek z ziemi, nie pamiętam roku. Te trzy to naprawdę mocne pozycje, polecam. I dziękuję za możliwość wypowiedzenia się i słucham dalej. Cześć.
0: Dziękujemy za możliwość wysłuchania.

0: cukierki na kolację.
1: A właśnie, że nie u babci, tylko ze mną jest i nie pożera cukierków na kolację, tylko kawałek po kawałku pożera całe nocne radio. Cześć wszystkim, krawiec się kłania, witam serdecznie słuchaczy nocnego radia oraz oczywiście wszystkich fanów dzisiejszego gościa, którym jest Żarłok z kanału Żarłok TV. To bez wątpienia jeden z ciekawszych kanałów kulinarnych na polskim YouTube i przyznam, że jeden z dwóch moich ulubionych. Smakosz, recenzent, showman. Dlatego właśnie dzisiaj na naszych brudnych stołach w zapyziałej spelunie nie zagości ani pizza z mikrofalówki, ani zagrycha w postaci śledzika, bo to by była obraza dla dzisiejszego gościa. Zamiast tego mam dla was smakowity wywiadzik z Żarłokiem, człowiekiem, który w szczególności gustuje w kuchni street foodowej. A to się dobrze składa, bo to ponoć jedna z najprężniej rozwijających się obecnie gałęzi polskiej gastronomii i o tym między innymi dzisiaj porozmawiamy. Witam cię, Żarłoku.
2: Witam wszystkich w Żarłok TV, gdzie kawałek po kawałeczku pożeram dzisiaj chyba pana krawca, a na pewno pożrę czas, znaczy już właściwie pożarłem, stąd to spóźnienie, za które przepraszam wszystkich słuchaczy nocnego radia. Tak więc będę dzisiaj gryzł delikatnie, powolutku i może jak jakieś słuchaczki zadzwonią.
1: Też lubię, też lubię, jak dzwonią słuchaczki. No właśnie, słuchajcie, nasze jakieś tam drobne kłopoty techniczne, musicie wybaczyć Żarłokowi, no popatrzcie tylko na niego, on wygląda jak żywcem wyjęty z lat 50. albo 60., no to możecie się domyślić, zna się świetnie na kuchni, na jedzeniu, ale czasami tutaj jakieś techniczne kwestie to może nie jest jakimś tutaj mistrzem, a ja przypominam, że Speluna to jest audycja luźna, niezobowiązująca, a także interaktywna, więc macie niepowtarzalną okazję pogadać z samym Żarłokiem. A to jest nie byle jaki youtuber. Możesz się pochwalić, ile masz obecnie subskrypcji na swoim kanale?
2: Znaczy, ja uważam, że to nie ma żadnego znaczenia większego, ile mam subskrypcji, bo większe znaczenie ma oglądalność regularna tych widzów, którzy przychodzą co tydzień w czwartki o 18, regularnie od 4 lat i to jest około 2,5 tysiąca od 2 tysięcy, czasami jest 1500 odsłon, to jest najmniej. Ilość subskrypcji, jeśli już pytasz, no to w tym tygodniu przeskoczyła 20 tysięcy subskrypcji, natomiast no ilość subskrypcji tutaj nie ma znaczenia, bo filmiki niektóre sięgają ponad 100 tysięcy odsłon, a niektóre sięgają, nie wiem, 3 tysięcy odsłon i ja szczerze mówiąc nie widzę różnicy pomiędzy jakością czy włożoną pracą w tych filmach. Po prostu musiał zadziałać algorytm YouTube'a w jakiś niezrozumiały dla mnie sposób i myślę, że cały YouTube może działać w ten sposób, że to komputery rządzą i ten algorytm nieznany i żyjemy w świecie science fiction, gdzie nikt nie wie, jak to się odbywa, oprócz tych ludzi z Google'a.
1: Tak, słynne obcinanie zasięgów, na które marudzi obecnie wielu nadawaczy. No, dziwnym trafem jakoś nigdy nie obcina zasięgu jakimś, no na przykład takim smakoszom, jak Wojciech Suchodolski. To masz konkurencję, wiesz, bo są też inni, którzy jedzą na antenie, tylko że oprócz tego, że jedzą, niewiele więcej robią. A ty właśnie bardzo dużo robisz, eksperymentujesz

0: z formą, z treścią, a nawet wprowadzasz różnorodny klimat. Raz jest bardziej na wesoło, raz melancholijnie troszkę bardziej. Moim zdaniem to twoja mocna strona, zdecydowanie. Ale chciałbym na początek trochę się cofnąć w czasie, taka mała retrospekcja, bo to dobrze brzmi, jak się tak zacznie właśnie. Nie będę się cofał aż do czasów, kiedy to mały, ubrany w pieluchę jeszcze żarłok, a właściwie taki żarłoś mały, ssąc mleko z cyca, wypowiedział pierwsze słowa swoje, na przykład bardzo dobre, 9 na 10. Chodzi mi bardziej o taką genezę powstania samego żarłoka, bohatera, tego wspaniałego bohatera. Bo na przykład Bruce Banner zmienił się w Hulka po wypadku z promieniami gamma, a Petera Parkera ugryzł radioaktywny pająk i wtedy stał się Spider-Manem. A jak to było właśnie z żarłokiem? Kiedy żarłok stał się żarłokiem?
1: Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym się dowiedzieć, czy w twoim studio, wirtualnym studio, przygotowałeś dla mnie buteleczkę piwa. Bodajże kilka lat temu niemiecki Mikeller stworzył takie piwo 1000 IBU, czyli IBU to jest współczynnik określający poziom goryczki w piwie. No i on, wychodząc bodajże z tym 1000, oczywiście też Tomasz Kopyra stworzył taki swój ciąg felietonów, 1000 IBU, bardzo gorzkich, gdyż właśnie jest to współczynnik określający goryczkę w piwie. No i pije do tych 100 tysięcy, czy do 1000 IBU Mikellera, piwa, które jest niezwykle gorzkie, gdyż wydaje mi się i obawiam się, że słuchacze po tym wstępie, który zrobiłeś i tak posłodziłeś, to nie wiem, ile jeszcze wytrzymają bez popitki takim Mikellerem gorzkim.
0: Właśnie, taka gorzka nutka tutaj dobrze zrobi. Wiesz co, moje studio wirtualne znajduje się obecnie w Czechach, więc przynoszę ci w tym momencie na talerzyku tajemnicze ciastko do przetestowania. Jest to ciastko z haszyszem. I pytanie takie kontrowersyjne, czy żarłok się skusi, czy spróbuje tego, co tutaj w naszej ojczyźnie jest zakazane na przykład, a w wielu innych krajach można sobie to kupić normalnie w knajpie i spałaszować.
1: Dobrze, daj mi się namyśleć, muszę to mocno przemyśleć. Odpowiemy na to pytanie pod koniec odcinka, pod koniec audycji, żeby słuchacze nie odeszli. A nawiązując do tych lat 50., co mówiłeś, to mnie się wydaje, że żarłok raczej pochodzi z 20., 30. lat, czyli z okresu, w którym rodził się blues. Blues, czyli Robert Johnson, jego legenda, muzyka, który spotkał diabła ponoć na skrzyżowaniu. No tak jak jeszcze wcześniej Paganini sprzedał duszę diabłu za to, że mógł grać na skrzypcach tak dobrze. To właśnie bluesmeni. Bluesmeni, którzy sami dla siebie robili niejednokrotnie gitary. Co fascynuje dzisiaj ludzi siedzących przed komputerami, na przykład muzyka Jacka White'a, który odtworzył jednostrunową gitarę, jaka mogła występować właśnie na początku XX wieku. Wyobraźmy sobie deskę, do deski jest wbity gwóźdź i ten gwóźdź owinięta jest struna. No i tutaj brzmi to mniej więcej w ten sposób. I właściwie co więcej potrzeba, tak? No, da się zagrać jakąś melodię, a wszystko to jest zrobione własnymi ręcami tych murzynów, imigrantów z Afryki. Historia bluesa się kłania i pozdrawia wszystkich miłośników żarłoka, o ile tacy są w ogóle. I właśnie to jest takie do it yourself. No, w dzisiejszych czasach można spełniać i realizować swoją pasję, niekoniecznie zostając Spielbergiem, czy Christopherem Nolanem, czy Kubrickiem, którzy mówili w ten sposób, że Kubrick mówił tak: kręcenie filmów dla mnie to jest jak zabawa klockami. Nie pamiętam, jakiej zabawki on użył, czy to była kolejka szynowa, czy jakieś takie klocki. To jest po prostu jak zabawa na wielkim placu zabaw. Dla niego to jest kręcenie filmów. No i owszem, niewątpliwie jest to frajda niesamowita, móc stworzyć na taką skalę, kreować, wymyślać, ale dzięki YouTube'owi, i tutaj trzeba oddać mimo wszystko honory właśnie YouTube'owi, że to YouTube zrewolucjonizował podejście do telewizji i podejście do tworzenia dla filmowców, tak? Czyli ja na przykład właśnie dlatego to robię, bo chciałem zawsze kręcić filmy i zarabiać na nich. I to było takie marzenie i jest nadal. I okazuje się, że no tak, nie będziesz miał taniego CGI, nie będziesz miał tanich aktorów polskich, którzy ci i tak źle i tanio zagrają. Nie będziesz miał słabego polskiego, taniego scenariusza, który w polskim kinie nie wychodzi i się nie udaje. Oczywiście wyłączając kino Bareje, nie wiem, tam do 90 roku, na sweter i jeszcze paru innych, Wajda, Kieślowski, no to współcześnie nie będziesz miał i tak w Polaku dobrego polskiego kina, nie zostaniesz polskim Christopherem Nolanem. Co można zrobić? Założyć konto na YouTubie.
0: Dokładnie. No to już wiemy o żarłoku, że jest nie tylko smakoszem, ale też i artystyczną duszą. To kawałek po kawałku dowiadujemy się czegoś o żarłoku i jest tutaj pierwsze pytanie od słuchacza, od Furiata, o Antonego Bourdaina. To był podobno kucharz i podróżnik. Czy znana ci jest taka osoba?
1: Nie, pierwsze słyszę. O kogo chodzi? O kogo chodzi?
0: Domyślam się, że to...
1: Ironia, oczywiście. Tak, tak, tak. Odpowiadam słuchaczowi. Oczywiście jest to, kurczę blade, tak ironizuję, bo jest za bardzo znany moim zdaniem na to, co ja widzę i co oglądam, ale to jest tylko jakby subiektywna ocena. Oglądałem wiele jego programów, gdyż jestem fanem stacji Kuchnia Plus, które mam w kablówce w domu rodzinnym i ilekroć tam jestem, to wielokrotnie oglądałem te jego podróże okraszone takimi, powiedziałbym, skwarkami przypieczonymi z amerykańskiego street foodu, z miejsc, do których nie każdy by chciał wejść i nie każdy by chciał jeść. Oglądałem jego spotkania z ludźmi, z którymi nie każdy chciałby porozmawiać. Jadał kuchnię, której nie każdy chciałby się spróbować. Ktoś mógłby się brzydzić tą kuchnią. Przede wszystkim schodził do ludzi, takich zwykłych ludzi, kucharzy, również do jakichś takich nizin społecznych, ludzi, którzy gdzieś sobie tam w Hawajach na plaży gotują dla siebie. Jakoś udało się to tam zorganizować, że on rozmawiał z jakąś rodzinką. No i to było najwartościowsze w jego tych programach, czyli zetknięcie się z takim życiem na marginesie i zobaczenie, co tam się żre. Natomiast czytałem jeszcze jedną jego książkę, znaczy nie, co ja bredzę, czytałem jego książkę, to mówiłem o programach, czytałem jego książkę bodajże Kill Grill, w polskim tłumaczeniu tak samo się to nazywa. No i co mi się znowu nie podoba w...
0: Przepraszam na momencik.
2: Panie żarłoku, sekundkę. Czy lubi pan przynieść zjeść zupkę chińską z porówkami? Wspaniałe podcasty pan robi. A ty, krawiec, opowiedz gościowi o tym, jak zgwałciłeś dziewczynkę.
0: O, jaki brzydki... Złote. Jaki brzydki donate od diabła z Choroszczy przyszedł. Nie, no myślałem, że jakieś ciekawe pytanie będzie. No, darczyńca się rozpytuje, czy chińską zupkę z parówkami lubi żarłok. Nie. Kontynuuj, proszę, żarłoku.
1: Nie lubię. Z parówkami nie lubię. Aczkolwiek czasami mam na parówki jazdę. Znaczy miałem taką jazdę jakieś, nie wiem, 7 lat temu, że wchodziłem do przysłowiowych delikatesów, które miałem najbliżej siebie i chciałem popróbować wszystkich parówek. I no, w pewnym momencie już doszedłem chyba do tak niedobrej parówki, że powiedziałem dziękuję. No i od tych 7 lat nie przychodziły mi do głowy takie pomysły.
0: A czy to prawda jest, że za PRL-u nie tylko lepy na muchy były lepsze, ale też i parówki były lepsze?
1: Sprytnie tutaj mnie pytasz o moje lata. To ja powiem, że...
0: Że nie pamiętasz, bo nie było cię wtedy na świecie jeszcze.
1: Pamiętam, że za PRL-u mleko mojej matki miało tłustszy parówkowy posmak.
0: To już wiemy, że jest młodszy ode mnie, bo ja pamiętam te parówki. I faktycznie były niezłe. A jak mówimy o różnych kulinarnych celebrytach, to ja postaram się ciebie zagiąć i wymienić taką osobę bardzo ważną, a której pewnie nie znasz. Julia Child.
1: Słuchaj, zanim przejdziemy do Julii, to powiem, co krytykuję u tego Antoniego, no nie?
0: Dobra.
1: Bo Antony... Po przeczytaniu jego książki, no, kiedy usłyszałem o jego samobójstwie, nie chcę powiedzieć, że nie byłem zdziwiony, bo gdybym tak powiedział, to oceniałbym człowieka po przeczytaniu jednej książki, ale no, obawy moje jakby się potwierdziły, gdyż w tej książce Kill Grill on pisał z takim troszkę knajackim sznytem, takim więziennym, takim bezkompromisowym, wulgarnym częstokroć stylem. I zawsze opowiadał, że kuchnia to jest takie właśnie dla prawdziwych facetów, że tam leje się nie tylko pot i olej, ale również inne płyny ustrojowe, no i narkotyki. I ja czytając książkę o jedzeniu, o sztuce kulinarnej, zacząłem się zastanawiać, ile ten facet, wiesz, lansuje się na jakiegoś takiego buntownika, takiego, wiesz, no i po prostu właśnie, jakby, no nie wiem, czy to depresja, czy jakieś używki, czy styl życia, nie mam żadnego pojęcia, ale jakby spięło mi się to w taką całość, że było mi szkoda, no i że trzeba moim zdaniem uważać na to, żeby nie przeklinać w kuchni, robiąc rosół, gotując. A przechodząc do Julii Child, no to tak, znam tę kobitkę, mam jej 3 książki i nawet z jej przepisu robiłem biszkopty, a właściwie próbowałem robić biszkopty, tak zwane kocie języczki. A jest to kucharka, która miała swój program telewizyjny w latach 50. bodajże.
0: Ona była pierwsza chyba, nie?
1: Jedna z takich pierwszych gwiazd, to na pewno właśnie. I tym, co wielokrotnie w co drugim przepisie ona podkreśla, to jest masło. Według niej nie istnieje dobra kuchnia bez masła. Wszędzie powinno się dawać więcej masła, nie żałujcie sobie masła, bo tłuszcz jest nośnikiem smaku, a według niej masło jest to takie, nie wiem, no najszlachetniejsze chyba smarowidło, i ciasta, właśnie to wszystko ma takie duże ilości masła, że nie wiem, czy to moja wina, że ja coś pomyliłem, podejrzewam, że tak, gdyż te biszkopty, kocie języczki, tak strasznie mi się rozlały to blasze w piekarniku, że wiesz, zaczęły się łączyć ze sobą, sklejać i to zrobił się taki jeden wielki, duży jęzor. Ale w smaku były bardzo takie właśnie, no nie chcę powiedzieć francuskie, no może jakieś takie skojarzenie francuskie miałem z taką, wiesz, kuchnią delikatną, ale taką tłustą, wiesz, jak coś jak, a la, wiesz, francuski pocałunek, żeby, to było coś takiego jak francuski pocałunek, żeby odnieść się do porównań erotycznych, soft erotic talking in night radio. Bardzo ciekawa postać, charyzmatyczna, a zarazem taka, wiesz, taka babcia, taka twoja dobra koleżanka ze starszej szkolnej ławki, ona cię zaprasza na herbatkę i ciasteczka i upiekła zapewne dla naszych słuchaczy indyka nadziewanego tymi wszystkimi, wiesz, tam piwo imbirowe kobieta wrzuci. No rewelacja, kobieta. Nawet był film pełnometrażowy o blogerce kulinarnej, która wpadła na pomysł, żeby każdego dnia bodajże odtwarzać jeden z jej przepisów, tej Julie Child. No i tam jakaś to było utrzymane w stylistyce komedii romantycznej, ale pamiętam, że to był taki no, smaczny seansik. Natomiast jeżeli o to pytasz, to ja bym właśnie polecił słuchaczom zaczynanie przygody z jakimś tam światem kulinarnym od zakupienia jednej z książek Julie Child, bo chyba 3 lata temu, one zostały dopiero 3 lata temu przetłumaczone, czy 4 lata temu na język polski. No i jakby mam wrażenie, że wiesz, cywilizujemy siebie, Polska się cywilizuje i swoje smaki, języki doskonala i poznajemy nowe też.
0: Bon appétit! Ta pani miała taki bardzo charakterystyczny głos. Możecie sobie posłuchać Epic Rap Battles of History, Gordon Ramsay kontra Julia Child. Świetna bitwa rapowa tych dwóch znanych osobistości ze świata kulinarnego, że tak powiem. No właśnie, a wspomniany przeze mnie przed chwilą Gordon, jak ci się widzi? Czy czasami myślę, czy ty nie jesteś trochę takim naszym Gordonem Ramsayem polskim trochę?
1: Powiem ci tak, że ja się bardzo źle czuję, jak mam komuś zwrócić uwagę. Ja jestem introwertykiem, ja jestem, wiesz... Ja jestem człowiek, który nie lubi konfliktów i ja sobie pomyślę, co ten gościu robi dla telewizji, jak się zachowuje, czy zachowuje łamane przez gra, no to ja mógłbym się podjąć czegoś takiego tylko w przypadku, kiedy jedna i druga strona wchodzi w konwencję i jest świadoma tej konwencji, że będziemy grać. Czyli ja mógłbym być polskim Gordonem Ramsayem i oceniać jedzenie jakichś kucharzy, o ile byliby to na przykład, nie wiem, Piotr Adamczyk albo jakiś inny aktor i inna aktorka i wiedzielibyśmy, że to jest na przykład szalone gotowanie międzyplanetarne. I oni muszą ugotować jakąś absurdalną potrawę, nie wiem, marsjański poncz elektryczny albo cokolwiek wymyślimy. No i po prostu się bawimy, wiesz, wcielamy w jakieś postacie i jakby ja mógłbym grać furiata, tak jak pięknie to robił John Cleese z Monty Pythona, jakbym wiedział, że to nie uraża po prostu tych ludzi, bo no ja nie znoszę konfliktów i po prostu wiesz, no to jest moja odpowiedź.
0: Zbyt empatyczny jesteś, chociaż tak mi się skojarzyłeś, ponieważ też bardzo surowo oceniasz różne dania, między innymi jeden ze słuchaczy nie mógł przeboleć, nasz stały słuchacz, profesor Leniuch, nie mógł przeboleć, że wystawiłeś tak niską ocenę pizzerii Trzynastka, i bo on z kolei się zachwyca tym drożdżowym plackiem i tą właśnie polską pizzą grubą z kiełbachą, bardzo mu to smakowało, a ty dałeś 3 na 10. No, wytłumacz się, proszę.
1: Oj, Leniuchu, specjalnie dla ciebie zagram na wstępie, zagram. Bardzo dobre pytanie i to jest poruszony no bardzo szeroki temat tak zwanego sentymentu, czyli recenzja i forma recenzji zwykle dąży do obiektywności, ale nigdy nie stanie się w pełni obiektywna, gdyż będzie przemawiał przez nią sam dziennikarz. Bo ja raczej niż jakimś twórcą, artystą, to ja bym się mienił i wolał dziennikarzem dla bezpieczeństwa. I po prostu ja, będąc człowiekiem spoza Tarnowa, nie jestem w stanie przeżyć tego, co nasz Leniuch. Wiesz, ja mogę sobie tylko wyobrazić te jego wycieczki ze szkoły, ich wszystkich jego znajomych, koleżanki, z którymi on chodził na te pizze. Ja mogę sobie wyobrazić, jaką konkurencją wtedy była ta pizzeria. Ja to wszystko rozumiem i sam mam tego typu właśnie takie jakby przysłaniające mi rzetelny obraz wspomnienia. To jest jedna kwestia, tak? No, ja na przykład mam tak z całą siecią Mr. Hamburger. Bardzo mi kiedyś za dzieciaka smakował ten sos. No i teraz nawet nie wiem, czy ten sos jest dobry, czy to są wspomnienia, czy to jest coś po środku. Nawet ciężko jest mi wystawiać ocenę. A druga kwestia to jest taka, że pizzeria Trzynastka prezentuje w swojej ofercie coś, co można by nazywać taką polską pizzą. Skąd to się wywodzi? Okazało się, zrobiłem śledztwo. W zeszłym roku byłem nad morzem w Ustce i w Słupsku. No i tam przesympatyczny Jaro, który mnie zaprosił, który robi bity do Żarłoka i muzykę świetną, która świetnie mi się montuje i inspiruje do łączenia tego z obrazem. Jestem po prostu dumny z tego, że mam właśnie takiego niszowego twórcę, który sam siedzi, rozumiesz, zupełnie nieznany, w pokoiku zawalonym komiksami, jest totalnym geekiem, który robi muzykę i jest fanem Żarłok TV i użyczył mi całe swoje archiwum dostępne, żebym po prostu brał co chcę, jaki beat, co i jak. Nawet mogę nazywać te utwory na swoją modłę, jak chcę. Ale ta dygresja zeżarła mnie, bo do czego ja zmierzałem? Pizza, tak? I słuchaj, i ten gość jest z Ustki. I tam obok jest pizzeria, najstarsza pizzeria w Polsce, Poranek. I ten facet mi mówi tak, słuchaj, że jest taka pizza i ja też kiedyś chodziłem, żarliśmy te pizze. To jest taka, wiesz, polska buła z cebulą i serem, ale tam jest jakaś historia, musimy tam pojechać nakręcić o tym materiał. Zaufałem gościowi, pojechałem, bo znałem też jego smak, bo byłem u niego w domu i wiesz, poczęstował mnie swoimi z ogródka pomidorami, ogórkami. To było wszystko super, hiper naturalne, świeże smaki, nieskalane żadnym jakimś, wiesz, warzywkiem, żadnym magii. Ja mówię, jedziemy tam. Przyjeżdżam, a tam jest tabliczka z historią, że chyba w 73 roku albo 4 właściciel pojechał właśnie do Mediolanu. Właściciel, który prowadził typowy bar mleczny. I w tym Mediolanie zachwycił się pizzą. Jakąś pizzą. No nie wiemy, jaka to jest pizza. Na pewno nie ta neapolitańska, neapolitana, ani nie sycylijska. I wrócił do Polski nad morze i chciał odtworzyć to i sprzedawać to samo. No i teraz tak, on używając polskich składników po prostu stworzył chyba jakąś hybrydę. Hybrydę, która w Polsce jest dzisiaj nazywana taką polską pizzą. No i my sobie robimy coś takiego. To nie jest zapiekanka. To jest taka pizza właśnie drożdżowa, pizza z dużą ilością cebuli, może tam są jakieś pieczarki, często kwadratowa, ona musi być dobrze wyrobiona. No i teraz właśnie, Słupsk versus Tarnów. Ja nie chcę negować samego stylu pizzy leniucha. Niestety ja tutaj wszedłem głębiej, bo ja chcę zanegować, że oni, no niestety, pieprzą polską pizzę, którą polecam w wykonaniu baru Poranek ze Słupska, która też ma swoje wady. Wady typu, jest to buła, można się nią zapchać, jest taka polska cebulowa. Ja bym po prostu wysłał i zaprosił leniucha, żeby nie leniuchował, tylko wybrał się nad morze na wakacje. No i bardzo jestem ciekaw, jakby on wtedy oceniał i porównywał podobne styl pizzy.
0: A tymczasem dołączyłem pierwszego chętnego słuchacza do przyłączenia się do naszej rozmowy. I jeszcze donejcik. 50... Czekajcie.
2: Podchodzisz do przyczepy z jedzeniem. Widzisz ketchup Tortex. Co robisz, krawiec? Donut za nierealizowanie pomysłu Fetama.
0: Proszę bardzo.
2: 50 zł.
0: No dziękuję. 5 dyszek wpadło od Radosa. Przepraszam cię, szanowny gościu, że tak przerywam, ale wiesz, no pieniążki są najważniejsze na świecie. W ogóle jestem pazerną świnią i po prostu muszę tutaj się ustosunkować do każdego donata. A pytanie było o ketchup Tortex, o słynny ketchup Tortex. To może wrócimy do niego za chwilę. Ale czemu się pytacie żarłoka, takiego smakosza, o najgorsze jakieś odpady? Ketchup Tortex, chińska z parówką. Dobra, oddam lepiej głos gość słuchaczowi. Niepowtarzalny orgazm na antenie. Witaj.
3: Dobry wieczór, tylko dajcie mi czołknąć.
0: No się chciał tutaj wczuć w klimat.
1: Tak.
3: Jem drożdżówkę z Biedronki, którą nasz gość dzisiejszy pewnie oceniłby na 3 na 10. Ale zaraz tak. Ustalmy na początku rozmowy jedną rzecz. Czy dzisiaj tylko aplauz i akceptacja? Czy może być troszkę ostrzej?
1: A kto ma to ustalić?
3: No ty najlepiej, bo to do ciebie będzie się odnosiła moja mowa.
1: Okej, no to tutaj niestety ja muszę powiedzieć, że ja tego nie ustalam, tylko to ustalasz ty. Bo ty ustalasz poziom pytania i wiesz, poziom agresji.
3: Żadnej agresji, natomiast jesteśmy w spelunie, więc pozwolisz, że ja wyleję na ciebie teraz piwo. No i może zacznę tak. Ja się na ciebie natknąłem ładnych parę lat temu na YouTubie, na kanale Gurgiego. Gdzieś tam wystąpiłeś u niego w jakimś odcinku, coś tam, nie wiem, dynię jakąś pokazywaliście do kamery i ogólnie pierdoły tam.
0: Może jedli robaki sobie razem, bo
3: Gurgi... A nie robaki, oni jedli jakąś takie czekoladę, wiesz, jak lepili coś z czekolady, a później to jedli. Żarłok sobie ulepił literkę Z na talerzu. Natomiast Gurgi ulepił sobie jakiegoś dinozaura czy coś takiego, no jak to Gurgi. I teraz tak, widząc wystąpienie u tego jakże zacnego youtubera Gurgiego, postanowiłem odwiedzić twój kanał. Obejrzałem tam chyba ze 2 filmy. No nie powiem, że jakoś byłem bardzo zniesmaczony, natomiast potwornie znudzony. Zobaczyłem gościa z okularkami pomalowanymi tam Żyd TV, który sobie siedzi w samochodzie i memła jakieś tam kebaby czy coś takiego. Do tego ma jeszcze bardzo taką nieciekawą gadkę, tam nic w zasadzie żadnej
0: merytoryki. To mamy tutaj telefon od trolla.
3: Nie od trolla, moment.
1: Dawaj, no

0: Ale to,
1: tak, zgadza się, tylko że to można było zamieścić, nie wiem, w filmiku 3, maksymalnie 5-minutowym, a tam jest, to jest wszystko tak rozbleczone czasowo. No i ochrona. Powiem ci tak, nie będę...
0: Dwie kawy jestem... tutaj dla pana, mocne.
1: Jestem twoim fanem i nigdy nie będę, jeżeli dalej będzie na kanale taki poziom. Porównanie ciebie do kogo ty go tu krawcze porównałeś? Przed chwilą.
0: Do Gordona Ramseya.
1: A, no. Do Gordona Ramseya, właśnie. Chryste, panie, spadłem z krzesła wtedy. Co on ma wspólnego z Gordonem Ramseyem? W ogóle to nie jest ta charyzma.
0: Surowość on tak... ocen, na przykład.
1: Nie.
0: I to, że, to że jest i jeden, i drugi są showmanami też, na przykład.
1: No dobra.
0: Albo, że jeżdżą sobie po świecie, po kraju i wiesz, i wychodzą do ludzi. Dużo jest wspólnych elementów. No ale dobra, powiedzmy, że się zgodzę na to, że ma prawo ci nie przypaść do gustu dzisiejszy gość. No dobra, niech ci będzie.
1: Ale nie!
0: Coś jeszcze chciałeś?
1: On jest facet i jeszcze momencik, dajcie mi dokończyć teraz, bo będzie troszkę milej.
0: No, tylko
1: najpierw
0: szybko.
1: Musiałem kopa sprzedać. No, teraz jak cię słyszę w radiu, to ty masz, kurde, coś tam do powiedzenia nawet, nie? Trochę wiesz o książkach, trochę wiesz o świecie, trochę wiesz o smaku mleka z PRL-u i tak dalej. Nie jest tak źle, natomiast po prostu nie jestem w stanie oglądać twoich filmów, bo one są dla mnie zbyt rozwleczone, mało merytoryczne i nie śmiechłem ani razu jeszcze nigdy. Obejrzałem kilka tych filmów, ani razu się nie uśmiałem, także... No, to nie jest dla mnie, nie? No sorry, okay. Ale sorry, ale to jest speluna. Tutaj nie możemy się głaskać po...
2: Okej, okay. Dobra, tylko... no to teraz mogę odpowiedzieć.
1: Tak, będę zadowolony, jak mi coś odpowiesz.
2: Więc tak, powiedz mi, co ja mam odpowiedzieć na argument, że filmy są za długie, skoro ja, kręcąc ten film, uznaję, że to jest właśnie ta długość do publikacji. Co, wiesz, to będzie teraz taka przepychanka, że ja mówię, nie, są takie, jakie miały być. Widocznie dla ciebie tempo jest za długie ze względu na to, że na przykład wolisz inną stylistykę, bardziej, nie wiem, no, szybszy cięty montaż. Ja po prostu, wiesz, nie jestem w stanie spolemizować z tym, że ty mówisz, że coś jest nudne i nieciekawe, bo po prostu to jest taka, będzie, wiesz, no, a mnie się to podoba, a mnie się to nie podoba. To jest jedna odpowiedź. Druga odpowiedź to jest taka, że twój argument, że teraz słyszę pana w radio i teraz pan jest taki, no pan jest normalnym człowiekiem, to jeżeli to jest spełnione, no to powinieneś ty się zastanowić nad swoją percepcją kanałów YouTube'owych. Czyli, że proponowałbym oglądać z większą dozą krytycyzmu, znaczy pod takim kątem sceptycyzmu. O! Gdyż wielu ludzi może myśleć, że wiesz, że żarłok to jestem ja. A wiadomo, że to jest jakaś kreacja. A jeżeli my dochodzimy do kreacji, czyli od samego początku ja wiem, że chcę stworzyć jakąś postać żarłoka, która oczywiście będzie miała trochę cech ze mnie, ale będzie miała takie cechy, które ja wybiorę podczas procesu twórczego, no to oczywiste jest, że jedni lubią Van Gogha, który jest kolorowy, grubo kładł farbę, a inni wolą, nie wiem, Matejkę albo Kossaka. No wiesz, no musielibyśmy porozmawiać o filmach, o kinie i wtedy może byśmy się jakoś dogadali, jaką lubisz stylistykę, no a może wtedy wśród swoich 250 filmików na YouTubie, które podejrzewam, że nie oglądaj wszystkich, bo byś padł, no to może ja bym wtedy powiedział tak, słuchaj, w tym filmie tam jest taka scena, która może by ci przypadła do gustu, bo coś byś tam wyłowił dla siebie ciekawego. No i wiesz, no i trzeba by robić śledztwo i dalej się wgryzać, ale no nie wiem, czy wszyscy tutaj mamy na to ochotę i czas.
0: No właśnie, a ja, dodam tylko od siebie, że niepowtarzalny orgazm ma kiepski gust, nie zna się

0: mawszy na pępku i się zna na tarciu chrzanu jedynie. No, no coś jeszcze na zakończenie chciałeś tutaj?
1: Tak, oczywiście.
0: Czy już się żegnamy, tak? No to króciutko, bardzo króciutko poproszę, bo musimy
1: dobra,
0: z tematami
1: dobra, postaram się króciutko, więc teraz tak, powiem tylko, że jeśli chodzi o mój kiepski gust, to dla mnie autorytetem kulinarnym na polskim YouTubie jest Mietczyński, super gościu. I rozumiem z tego, co mi tutaj odpowiedziałeś, że po prostu dość grubą kreską oddzielasz siebie, takiego, jakim jesteś naprawdę, od tej postaci, którą kreujesz na kanale YouTube. I spoko, przyjmuję taką argumentację. Na koniec tylko jeszcze pytanie, żeby skończyć lekko milej. A też mnie to nurtuje. Powiedz mi, czy za jedzenie, jeżeli tak jesteś zapraszany na przykład do jakiegoś food trucka, gdzie tam słyszę, że rozmawiasz z właścicielem takowego food trucka, jak z dobrym znajomym, czy za takie jedzenie, które oni ci zaserwują, musisz zapłacić, czy to jest po prostu w ramach promocji, oni się cieszą, że trochę ich pokażesz na YouTubie i masz takie posiłki za friko. I to w zasadzie tyle, nie przedłużam, odsłucham sobie już przez radyjko, także pozdrawiam i
2: jasne.
1: Trzymajcie się.
0: Dzięki za telefon, trzymaj się za tym. No. Co powiesz, Żarłoku?
2: Czekałem.
0: Zawsze to ludzi interesuje, nie? A czy pieniążki są? A czy masz pieniążki? A czy każą płacić?
2: Czekaj. Znasz to? Oj, zapomniałem, jak to się gra. Kurczę, Money, Pink Floyd, chciałem zagrać. Zapomniałem, bo tutaj mam oderwaną jedną strunę i przestrojoną gitarę.
0: No tu dopisujemy do teczki lubi Pink Floydów i donejcik znowu.
3: Czysta dwóch geniuszy w jednej audycji. Dziękuję bardzo za polecenie przynajmniej restauracji Mezzalian z Żarłoku, kochany. Robisz super rzeczy na YouTubach i podcastach 3 złote.
0: A tutaj Krawczysta bardzo cię pochwalił, napisał, że robisz super rzeczy na YouTubie, no i takie głosy, to ja rozumiem, no.
2: Słuchaj, no dobra, no to odpowiedzmy, kurczę, za oknem mam tutaj jakąś mleczarkę, przyjechali z mlekiem o tej porze, więc tak, pytanie, zawsze mam wrażenie, że jest zawaluowane, czy zaowaluowane.
0: Albo zafoliowane,
2: że jest to pytanie zafoliowane, czy ja, ile zarabiam na YouTubie?
0: I czy każą ci płacić za jedzenie, które testujesz? No bo to jest w sumie ważne pytanie, bo jak dla mnie, to też powinni cię po stopach niemytych całować za to, że robisz im reklamę, ludzie, no ale...
2: Tak. No więc tutaj podejrzewam, że słuchacz pytał o food truck Jaki Kingu. I teraz ja odpowiem tak. Jak biorę do recenzji, to płacę sam. To zawsze płacę sam, natomiast jeżeli na przykład rozmawiałem z kobietą, która robiła zupę wietnamską pho, znaczy w barze takim Mała Azja sprzedawała, była menadżerką, jeżeli ja zapraszam ją i umawiam się z nią na wywiad, to jest to docelowo forma wywiadu. I jest nagrany chyba 25-minutowy odcinek, w którym rozmawiam z nią o jakichś mrówkach, które ona jadła, jakichś tam wenezuelskich potrawach, jakiś po prostu kosmos. No i wyobraźcie sobie, że ja jestem, tak? Babce się fajnie gada ze mną i ona mi mówi, kurde, no, musi pan spróbować mojej zupy. No i ja wtedy mam powiedzieć tak, przepraszam, proszę tu zapłacić. No ona, wiesz, mówi mi o gościnności, ona mówi mi o tym, jak wygląda jedzenie przy stole gdzieś tam w Arabii, no to ja biorę to, ona mi serwuje jakieś kiszone kimchi ze śledziem kiszone, ja już się boję, że wiesz, że to będzie jakiś surströmming, ja muszę tego spróbować, ja to próbuję, ja z nią nadal rozmawiam o tym, jak się powinno jeść, jak to przygotowuje, jakie są smaki, ale wtedy staram się nie wchodzić w formułę recenzji, czyli nie wydaję opinii, gdyż nie znam takiego przypadku dziennikarza filmowego, który rozmawiałby z reżyserem, nie wiem, Spielbergiem i mówił tak. No, chcieliśmy zapytać tutaj o ten ostatni film Lista Schindlera. Coś słabiutko ta czarno-biały kolor. Nie mogliście tego pokazać w pełnej krasie, jak ci Żydzi tam umierają zakrwawieni? Jeżeli w ten sposób ja rozmawiałbym wybrzydzając, no to za wiele bym nie wyciągnął i nie nakręcił. Jeżeli ja bym się nie zbratał i nie zakolegował, nie zaprzyjaźnił, to za duże słowa. Ale jeżeli ja bym nie odczuwał przyjemności. I teraz z kim ja robię takie wywiady? Ja zanim robię taki wywiad, to ja robię spory research. Czy jest sens przychodzić do kogoś takiego? Czy jest sens rozmawiać z nim? Czy ma coś do powiedzenia? A nawet jeżeli jest dobrym kucharzem, to czy potrafi przed kamerą, nie z jego stres. I wtedy to nagrywam. Dzieje się to w różny sposób. Ja mam swoich kilku ludzi, którzy wiem, że mają dobry gust, oni dają mi czasami cynk, a czasami idę na ślepo po prostu. Chybił, trafił. I tak było z fustrakiem japońskim Jaki Kingu, gdzie ja wchodzę, tam jest gościu, który 10 lat był w Japonii, z tyłu jest Japonka, zaczynamy rozmawiać i po prostu mam wrażenie, że znamy się od 10 lat. Rozmowa toczy się przez 15 minut. Ja kupuję onomatojaki, idę, recenzuję i ja to mówię w recenzji, że zacząłem z nim gadać, mam tutaj do recenzji, jakąś ocenę wystawiam, ale potem idę do niego jeszcze raz, umawiam się już stricte na wywiad. Więc te kolejne odcinki, jeszcze mam w zapasie chyba 40 minut materiału, więc te kolejne odcinki już są w formie wywiadu. No i tak, i tam jest scena, gdzie facet częstuje mnie onigiri, zrobionym tam przez jego Japonkę na tym food trucku. Onigiri, które owszem jest w ofercie do sprzedaży. On, wiesz, po półtorej godziny rozmowy częstuje mnie tym. No to ja biorę, zajadam, ale nie recenzuję. No mówię, że staram się skupić na tym, na przykład, że jest to bardzo smak taki rough, taki, wiesz, bezkompromisowy, który przypomina mi zrobione przez moją babcię ziemniaki na wsi z kwaśnym mlekiem, że właściwie mało tu przypraw i próbuję z tego przejść dalej w rozmowę, żeby pociągnąć gdzieś temat. Więc oczywiście ja rozumiem tego typu wątpliwości. Sam, jak oglądam jakieś testy, to zadaję sobie pytanie. Ale jeżeli macie wątpliwości, to po prostu zajrzyjcie do opisu danego filmu i tam jest ta formułka, jest przeze mnie napisana chyba w tych takich najbardziej, czy coś mam jakieś zakłócenia?
0: Nie, jesteśmy, słyszymy się, tylko dołączył do nas słuchacz. Witam serdecznie na antenie.
4: Dzięki za połączenie, bo tutaj...
0: Strasznie cicho cię słychać, możesz się podgłośnić?
4: Oczywiście, a teraz lepiej?
0: Odrobinę, jakbyś może się zbliż do mikrofonu troszeczkę, albo sobie tam w Windowsie podkręć dźwięk.
4: Nie, bo dzwonię z telefonu, także wiesz, nie?
0: Aha, no to buzia blisko, szanowną buzię proszę zbliżyć, jak się tylko da do mikrofoniku i słuchamy.
4: To właśnie, teraz lepiej słuchać?
0: No tak, może być.
4: Okej, okay, no także ten, powiem tak, po prostu do pana Żyroka mam takie pytanie, bo robiłem też taki serwis miejski, a nazwij tam smaczny miasto.pl, tak powiem, w roku 2006 już, nie? I powiem tak, po prostu, żeby zrobić na tym po prostu jakieś tam większe pieniądze, to się kurwa nie dało, za cholerę. Wszyscy po prostu ci ludzie tam w sektyk, znajdą tam i w ogóle, restauratorzy, to po prostu myśleli, że ten internet to jest jakiś, nie wiem, to samo co e-wyborcza albo TVN. Że po prostu jak po prostu się dobrze zapłaci, no to będzie dobra opinia. I tak po prostu się cała skończyła, no że po prostu pisałem źle o wszystkich. Po prostu wszyscy robili po prostu źle. Tak chodzi o jedzenie.
2: Ale to znaczy nie trafiłeś na żadne dobre żarcie, o którym...
4: Wiesz co, powiem ci tak, po prostu może na 25 jedno. Takiego.
0: A zemsta jakaś była? Jakieś groźby?
4: Oj, powiem ci, były groźby i to nawet takie, że tego, że ty zginiesz, kurwysynu i w ogóle.
0: Mhm. Jak ty pan śmiałeś? Sebastian się on odezwał.
4: Nie, to bo pan Janusz, albo pan Kazimierz, tak powiem.
0: Pan Janusz, albo
2: a w jakim Seba. Mieście, a w jakim mieście to robiłeś?
4: Po nie chcę mówić, ale ten, koło morza blisko.
2: Koło morza, No to słuchaj, ja podejrzewam, że może to był taki, wiesz, jeszcze nierozwinięty rynek. Właśnie
4: no nie, tak był. Nie był.
2: Tak jak mówisz, słuchaj, że po prostu sytuacja jest taka, że turyści, jak słyszę morze, no to wiesz, turyści, przyjedzie raz, odjedzie, nie zareklamuje, być może łatwiej jest to znaczy, zrobić...
4: Po prostu nie może, wiesz, to po prostu nie może. Powiem ci tak, oni po prostu wszyscy myśleli, wiesz co, powiem ci tak, że jak mi da jakiś obiad za 15 zł, to że napiszę, że jest mega zajebisty. O tak, o to mi chodzi. Mhm. Rozumiesz?
2: Tak, czyli że cena, że jeżeli tanio, to dobrze.
4: Nie, że on mi da obiad za 15 zł.
2: Aha,
4: będzie,
2: czyli rozumiem,
4: wiesz,
2: że...
4: Będzie wypas.
2: Mhm, czyli że próbowali ci jakby przekupić, tak?
4: Tak, a ja zawsze płaciłem sam, tak? I pisałem po prostu zawsze o wszystkich.
0: A czy ty, Żarłoku, się spotkałeś z takimi sytuacjami, że albo ktoś cię chciał przekupić, że dostaniesz za darmo?
2: Tak,
0: to taka kiepska łapówka. Tak, było tak? Tak,
2: spotykałem się, oczywiście, tak. Jednym z takich przykładów właśnie jest taki trik powiedz, czyli że jest, dajmy na to, nie wiem, pizzeria, no tutaj nie będę wymieniał nazw, jest pizzeria, i ta pizzeria ma deala z jakąś agencją interaktywną, bądź agencją reklamową po prostu. Teraz to się mówi interaktywna. I pisze do ciebie facet z agencji, a nie z restauracji. Rzekomo ty jesteś głupi, ty się nie skapniesz, że to piszą do ciebie z agencji. Hej, Żarłoku, słuchaj, a byłeś tam może w takiej pizzerii, może byś wpadł, bo jest podobno tam taka jakaś tam pizza, byśmy byli bardzo ciekawi twojej opinii. Słuchaj, my stawiamy. Już nie pamiętam, co odpisuję, bo w takich sytuacjach jakąś tam formułkę miałem, żeby po prostu, żeby dotarło do tych ludzi, że właśnie tacy pasjonaci, którzy prowadzą blogi, serwisy, to oni nie wiesz, ktoś, kto jest pasjonatem, nie wiem, motornictwa, to jeżeli pisze bloga o motorach, to wątpię, że jak ktoś do niego napisze, wiesz, damy ci przejechać się 10 kilometrów naszym motorem w zamian za napisanie pozytywnej opinii o naszym serwisie, sprzedawcach i w ogóle o tej marce. Wątpię właśnie, że to jest jeszcze ten czas. To jest już czas, który się skończył moim zdaniem. Już to rozwój internetu moim zdaniem poszedł na tyle daleko, że twórcy, tak jak tutaj ten kolega, co do nas dzwoni, są już na tyle świadomi, że po prostu mają jakiś kręgosłup, że się właśnie nie przekupią. Znaczy ja w to wierzę, tak? Bo ja sam próbuję.
4: Tak, nie powiem, to przerwać. Wiesz, miałem na taką sytuację, że wiem, babca ma taki sport tam przemiał w mieście, nie? W centrum miasta i powiedział wprost, nie? Czy po prostu może pani potrzebuje nowego laptopa?
2: O!
4: Pracy, rozumiesz. Czyli trzeba za 100 tysięcy złotych, tak?
2: Rozumiem, no to słuchaj. Może
4: napisał dobrze, tak, o tym lokalu, a napisałem tak, bo tu źle.
2: No bo słuchaj, to jest ale sypno. Posłuchaj, znaczy moja propozycja dla ciebie jest taka, że jeżeli nadal robisz to, to jeżeli ktoś proponuje ci laptopa, no to ja rozumiem, że on jest w stanie zapłacić 2000 może...
4: Piękny, to MacBook, to więcej, to z 5000 co najmniej.
2: No to posłuchaj, no to moja propozycja jest taka, no jeżeli zgłasza się do ciebie ktoś z taką ofertą, to na twoim miejscu ja bym po prostu przyjął to, ale pod warunkiem, że robisz z nimi reklamę. I jest to jawnie jako reklama.
4: Nie. To chodziło po prostu o dobrą opinię. O nic więcej.
0: No ale ty się domyślam, że nie zaproponowałeś tego, co właśnie mówi Żarłok, żeby zamiast dobrej opinii była po prostu reklama jakaś. No
4: on
0: zawsze
4: tego
0: można zaproponować.
4: Nie chcieli, rozumiecie? Po prostu chcieli mieć tylko i wyłącznie po prostu dobrą opinię. Po prostu nie reklamę, bo to im to wisi.
0: Dostałeś informację wprost, że ma być dobra opinia, tak?
4: Tak. No i po prostu jedzenie po prostu jest zajebiste, bardzo smaczne i w ogóle. No,
0: mogłeś dać taką opinię. Bardzo ich lubię, są świetni, dali mi laptopa i 10 na 10.
4: Nie wziąłem tego, po prostu nie chciałem i po prostu nie zrobiłem tego nigdy. Go wycie.
0: Nie znacie na interesach obaj.
4: To jest
0: obaj.
4: Rok, widzicie, 2006 to był rok, bo się patrzę sobie na Keyforge i to było, sam zaczęło działać w roku 2006, czyli dawno, nie? Ale wtedy były takie czasy.
0: Takie czasy, panie, jak Adidasy. No dobra, słuchaj, to my lecimy dalej z tematami.
4: Dobra.
0: Dzięki za telefonik. Trzymaj się.
4: No, na razie.
0: Hej, hej.
4: Cześć.
0: A wysłuchacie Speluny. Przypominam, że dzisiejszym gościem jest Żarłok z kanału Żarłok TV. Smakosz, showman, recenzent przede wszystkim. No i głównie właśnie street foodu. Może ja chciałbym tak przejść do tematu street foodu. Słyszymy się, Żarłoku? No, zdaje się, że coś tutaj... To nie ja zepsułem. Ktoś nam zeżarł kabel chyba. Zeżarł
2: no, przepraszam, bo taki się zrobiłem głodny. Po tych jakże kontrowersyjnych tutaj telefonach, wiesz, zostałem już zaorany dzisiaj.
0: Nie no, były też głosy sympatii i poparcia i pozytywne opinie, tak więc się to jakoś równoważy. A ja chciałbym przejść właśnie teraz bardziej trochę do street foodu.
2: Ale poczekaj, bo jeszcze nie skończyłem temu tutaj, co nie lubi Żarłok, żeby nie było, że uciekam. Podsumowując, jeżeli na Żarłok TV jest, podsumowując, pod każdym odcinkiem takim kontrowersyjnym, który może wyglądać na to, że to jest reklama, bo się zbytnio zachwycam, jest formułka. Materiał nie jest materiałem sponsorowanym. Nie jest to materiał sponsorowany. Coś takiego. Umieszczam to w opisie, więc tutaj już od słuchacza zależy, czy właściwie od widza, czy ktoś wierzy mi, że moje opinie są moimi opiniami, czy że ja kłamię, że robię reklamę za plecami, a nie informuję o tym. Bo ja uważam, i tutaj właśnie no myślę, że już 2006 rok minąć powinien i nie rozumiem zupełnie tego niezainteresowania reklamą tego naszego słuchacza z nadmorza, że jeżeli zamiast laptopa przecież można zapłacić, tak, zamiast jedzenia można mnie zapłacić i możemy razem wspólnie nakręcić materiał w stylu Żarłoka, który będzie pozytywnym filmem o knajpie, barze, restauracji, winiarni, cokolwiek, który będzie fajną reklamą i będzie to, każdy wiedział, że to jest reklama i to będzie konwencja reklamy. Będziemy się dobrze bawić i słuchacze się będą bawić, ale musi się pojawić ktoś taki, który uwierzy w konwencję. Uwierzy w konwencję, że to można wykorzystać i uwierzy w to, a właściwie nie będzie chciał robić z odbiorców debili i idiotów. Bo jest takie przekonanie trochę, że właśnie zapłaćmy mu za dobrą opinię. Bo jeżeli my mu zapłacimy za dobrą reklamę, no to nie, to będzie widać, że to jest reklama. A przecież mamy, wiesz, dobre przykłady. No chociażby wydaje mi się, że Dem, którego bym z chęcią krytykował i tutaj wyszedł, wiesz, w jakąś polemikę antydemową, to zrobił dobrą reklamę. Zrobił dobrą reklamę z tam jakimiś telewizorami czy z czymś tam. Więc po prostu da się. I ja tutaj nie chciałbym walczyć, wiesz, ze sceptykami, którzy co odcinek to myślą i komentują. No niech komentują. Czy oni ci zapłacili za to, albo czy cię poczęstowali, czy ci dodali za darmo. Tylko ja bym apelował o rozsądek dla potencjalnych reklamodawców. Jeżeli masz firmę związaną jakąś z gastronomią, to zaufaj twórcy trochę, że jeżeli chcesz już podbić do niego, to on dobrze zna swoich odbiorców i bądź kimś takim, bądź takim mecenasem. To jest apel, żeby nie było, to jest cały czas apel. Bądź mecenasem, który przychodzi do Nikifora, tutaj nie chcę siebie porównywać do Nikifora, ale przychodzi do Nikifora, bo Nikifor potrzebował kogoś takiego i malował te swoje obrazki i każdy miał Nikifora w dupie. Dopiero po latach odkryli Nikifora i mówili, czemu nie było człowieka, który by nie kupił tych obrazów? I tak samo teraz, no nie ma, nie wiem, do Górkiego nikt nie przyjdzie, i nie kupi reklamy. No to jest mój apel, koniec apelu. Kończę apel, przechodźmy dalej.
0: O, tak, nawiązując do Dema, to zapraszam gościa kulinarnego, a on mi mówi o reklamie. Co się dzieje, ludzie? Ogarnij się, Żarłoku. Ogarnij się. No, tak chciałem sparodiować trochę Dema. No właśnie, a ja chcę przejść na street food, bo właściwie to jest taki najważniejszy temat dla nas. Street food, który bez wątpienia przeszedł lub przechodzi w Polsce jakąś ewolucję. No, mówiłem już na początku, że znalazłem informację, że to jest bardzo prężnie rozwijająca się gałąź gastronomii. Ale jak ty uważasz, czy ten dzisiejszy polski street food ma w ogóle jakiekolwiek szanse ze street foodem azjatyckim albo indyjskim? Ja osobiście nie byłem w tych krajach, ani w Japonii, ani w Indiach, ale na filmikach oglądam, że tam cuda robią po prostu takie. Mało, że te dania są niesamowite, to jeszcze przyrządzają je z iście cyrkową, jakąś taką prawą, co się w ogóle mi w głowie nie mieści, jak oni to robią. No i jak my wypadamy na tle tego azjatyckiego albo indyjskiego właśnie street foodu? Czy my w ogóle mamy takie całe jakby targowiska, gdzie można kupić sobie gdzie co dwa metry stoi jakiś sprzedawca i proponuje ci coś tak niesamowitego do zjedzenia?
2: Zastanawiam się, czy spodziewałeś się, że tej audycji...
0: Coś głupiego chyba strasznie powiedziałem, bo się aż zakrztusił Żarłok i nie może się przestać śmiać.
2: Nie, bo zastanawiałeś się, czy w tej audycji padnie słowo Hitler, bo jeszcze nie padło, ale
0: No to ciekawe, widać, że chyba jesteś fanem Korwina.
2: O, właśnie miałem mówić i zaraz padnie jeszcze słowo Korwin i co? Te hot dogi i te paróweczki, co se sprzedaje ten azjatycki Chińczyk, paróweczki, co se sprzedaje. Słuchaj, rozmawiając z polskimi kucharzami z food trucków, to powiem ci, że oni naprawdę narzekają na masę idiotycznych ograniczeń, według nich idiotycznych i według nich przeszkadzających w pracy. I wielokrotnie mówili, że a to nie mogą tego robić, bo to jest dopiero w restauracji. No więc patrząc na te filmiki na YouTubie, bo też nie byłem tam za granicą, gdzie ten street food jest wypasiony wizualnie, to mam obawy, że to będzie takie, wiesz, takie robione z taką lekkością czy z taką nonszalancją, bo to tam, wiesz, filmiki rzeczywiście po YouTubie chodzą niesamowite, że jakiś tam vloger pojechał gdzieś w jakiejś przecznicy, stoi stara babcia, która ma jakąś używaną butelkę po jakimś mleku i w tej butelce trzyma jakąś dziwną białą maź, którą rozlewa na gorącym kamieniu i robi z tego jakiegoś namobowanego naleśnika, bo wiesz, jakaś bańka, czy to mydlana, czy jak na choinkę, wiesz, mówisz, o kuźwa, u nas w Polsce by to sprzedawali w jakiejś pięciogwiazdkowej knajpie jako balon na cukrze hiberyjskim, znaczy z Andów, posolony solonym karmenem z Hiszpanii Dolnej, z sycylijskim jakimś tam, nie wiem, kabanosem. A tam coś takiego jest rzeczywiście na każdym rogu. Czemu tego nie ma u nas? Nie wiem, może jest coś na rzeczy i musimy zacząć rozmowę o Hitlerze.
0: No tak, bo tutaj też czasami widzę takie głosy, przypuszczam, że dla niektórych słuchaczy street food jest synonimem kiepskiego jedzenia, śmieciowego jedzenia, no ale słuchajcie, mamy street food, mamy fast food, mamy junk food, to są w sumie różne rzeczy, chociaż jakoś tam to się zazębia, nie? Street food może być równie dobrze fast foodem, no ale rzadko chyba kiedy jest, no bo no umówmy się, fast foodowy burger z Max Racha nijak się ma do burgera, wypasionego burgera, sporo droższego z food trucka, gdzie jest podsmażony bekonik, jakieś marynowane pieczareczki i ta fakturka tego serka, jakby to Żarłok powiedział.
2: No tak, ale nie skończyłeś tutaj jakieś pytanie, bo w sumie się zgadza.
0: W sumie chciałem jakby, żebyś może wyjaśnił w paru słowach, czym to się różni od siebie. Street food, fast food, junk food, a może nie warto tak kategoryzować w ogóle, może po prostu jest jedzenie dobre i niedobre, ja nie wiem.
2: Tak samo jak z muzyką, nie? Że jest muzyka albo dobra, albo zła. Chociaż ja bym powiedział tak, że to, co mówisz. Fast food. Raczej fast food jest junk foodem. Czyli jest mało wartościowy pod względem żywnościowym. Żywieniowym. Tak się mówi chyba, żywieniowym. Natomiast street food może być wszelaki. Może być i dobry, i zły. Weźmy na przykład street food, który jest junk foodem. Czym jest junk food? Junk food jest to bezwartościowe jedzenie. Na przykład frytki, tak? Jakieś węglowodany, których nie potrzebuje nasz organizm za dużo. Duża ilość tłuszczu obciąża organizm, wpływa na wagę, no ale może być smaczny. I takim przykładem jest przekąska hiszpańska, churros, która polega na zanurzeniu takiego ciasta w głębokim oleju przy wysokiej temperaturze. To się ścina i tworzy coś a la taka frytka w kształcie gwiazdki, która jest serwowana na słodko, na gorąco, posypana cukrem, pudrem, a dodatkowo masz obok czekoladę, która na przykład w food truckach zwykle jest dawana Nutella, i ty nie dość, że to było jeszcze smażone, że to jest słodkie, że to jest, wiesz, po prostu junk food, no to bierzesz to jeszcze, maczasz w mainstreamowej Nutelli i się tym zażerasz. Jest to street food, robią to food truckowcy, ale no daleko na tym nie zajedziesz i przytyjesz. Junk food, tak? No oczywiście, teraz idźmy w drugą stronę. Taki junk food może być zrobiony w sposób z dbałością o szczegóły, z pietyzmem i w restauracji, która mieni się kuchnią wysoką, może być zrobiony w sposób taki. Oni ci to zrobią na jakimś super roleju. Odsączą ci to. Czekolada, która do tego będzie, to będzie jakaś sprowadzana, wiesz, z dalekiego kraju afrykańskiego. Będzie to gorzka czekolada. I to wtedy może nawet być, dochodzić do tak zwanego, czekaj, bo mi teraz wypadło z głowy, fine food, jeszcze wypadło mi to z głowy, bo fooding fine, ojejku. To jest takie fancy, to jest takie modne, to jest restauracja, w której kucharz pokazuje swój warsztat, swoje umiejętności, tworząc potrawę będącą jego autorską interpretacją jakiegoś dania. Fine, kurczę, fine, to jest chyba fine, fine dining chyba, tak, fine dining. Czyli właśnie każdy produkt w takich restauracjach jest, wiesz, zrobiony od podstaw i jest przez kucharza na przykład ułożony w taki malutki wzorek i się tym nie nażresz, ale smak powinien tego być slow foodowy. I ja spotykałem takie restauracje, jadałem, próbowałem, bo to się da po prostu zrobić. I ludzie to robią. Czyli coś, co jest znane jako, dajmy na to, chips, no to wpadli ci kucharze i robią ci teraz chipsa z jarmużu albo z buraka posypanego jakąś wędzoną papryką. Zjesz takiego jednego i to jest smakowanie, delektujesz się. To jest chyba fine dining, jeśli nie myli pamięć, ale mogę wprowadzić.
0: Okej, okay. Czy mamy troszkę jakby kiepską jakość dźwięku? Teraz wydaje mi się, że się pogorszyła. Czy mógłbyś spróbować się nieco zbliżyć może do mikrofonu albo coś w tym stylu?
2: Może teraz lepiej?
0: No, zdecydowanie lepiej. Masz chyba taki mikrofon, który zbiera z małej odległości. No,
2: kierunkowy.
0: Taki, no, takie, taki ten, taki dynamiczny chyba, nie? Bardziej.
2: Możliwe.
0: No, ale to takie tam technikalia. O dzisiejszym współczesnym street foodzie jeszcze sobie porozmawiamy za moment, a ja bym chciał się trochę tak cofnąć w czasie, bo strasznie jestem ciekaw, jakie specjały podawano dawniej na ulicach, na przykład w średniowieczu. Wydaje mi się, że to wtedy kwitło, przynajmniej jak się to na filmach ogląda. Nie wiem, nie byłem w średniowieczu, to nie wiem, ale no, chciałem to zrobić tak, żebyśmy się obaj przenieśli w czasie, ale niestety nie dostałem konwertera tachionów i skalatora czasoprzestrzenno-grawitacyjnego w OBIM, więc nie skonstruowałem maszyny czasu, ale możemy to inaczej rozegrać. Słuchaj, ja ciebie za chwilę mogę zahipnotyzować i się cofniesz do poprzedniego swojego wcielenia, do takiego pra żarłoka, który się przechadzał po na przykład po średniowiecznym jakimś mieście. Gdzie byś się chciał, żebym cię przeniósł moją hipnozą? W jakim miejscu?
2: Do Polska.
0: Średniowieczna Polska. No dobra, słuchaj, to weź się rozluźnij. Rozluźnij się. Jesteś spokojny. Jest ci przyjemnie, wygodnie, zatapiasz się w swoim fotelu, odpływasz, twoje powieki stają się ciężkie, twoje ręce stają się ciężkie, twoje nogi stają się ciężkie i nie powiem, co ci się robi ciężkie, mimo że jest po 23. Kiedy pstryknę palcami, Nie, to się na końcu pstryka palcami. Stopniowo będę cię cofał poprzez twoje poprzednie wcielenia. Cofasz się, cofasz w czasie. Jesteś teraz pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, żarłokiem przechadzającym się po średniowiecznym polskim mieście. Rozglądasz się dookoła, wiatr delikatnie smyra twojego wąsa. Co widzisz dookoła? Opowiedz nam o tym.
2: Widzę chyba jakiś odpust przy jakimś kościele. Słuchaj, tam śpiewają, coś modlą się. Myślę, że powinienem usłyszeć teraz jakieś śpiewy krawcze, czy możesz tutaj zapodać, czy możesz zanucić jakąś modłę może?
0: Jezu Domine, o Maryi Requiem.
2: I teraz mam tutaj taką książkę kucharską i walę się nią po głowie. I widzę coś, jakiś chleb, widzę jakieś, nie wiem, jakieś wypieki jakiegoś umorusanego w gównie gościa, który podaje mi brudnymi ręcami jakiś chlebek, ja go biorę, pogryzę, no chleb, tak, trzeba zjeść, tam jest dużo tam jest błonnika. Gdyż biała mąka to był rarytas. Biała mąka to nawet nie wiem kiedy powstała, bo jestem niekompetentnym żarłokiem. I tam jest dużo ziaren jakichś, nieprzemielonych tych wszystkich. Te w środku pszenicy jest tak zwany zarodek. I to jest w sumie wartościowe jedzenie. I teraz jakby żre i kojarzy mi się to ze współczesnymi tradycjami odpustów, gdzie sprzedawane są tak zwane bajgle, które można by nazwać takim przykościelnym street foodem. Jednakże te nazwy są takie właśnie, bo bajgle to nie są te bajgle, które my znamy z odpustów street foodowych, no to street food typowy, wiesz, goście wychodzą z kościoła rozmodleni, biorą takiego bajgla na sznurku, kładą sobie to na głowę, jakby byli na Hawajach i przygryzają, wiesz, jeszcze tam zdrowaśka w głowie tutaj przygryza, o jaki dobry chleb, wymodliłem bajgla. Czasami to się nazywa jakieś buble, czy boble, bombki, takie różne nazwy regionalne tego słyszałem. To jest, wydaje mi się, jakieś nawiązanie współczesnego polskiego street foodu do tradycji może, czy to się wywodzi, wypiekane też na wsiach. Natomiast bajgle, no też są street foodowe, bo bajgle te, które pochodzą od Żydów amerykańskich, czy właściwie ponoć Żydów polskich, którzy przyjechali do Nowego Jorku i tam wymyślili bajgla, nie wiem, chyba na przełomie XVIII albo XIX wieku, niepotwierdzone info, to oni tego bajgla jedli street foodowo właśnie. Tak jak my w Krakowie na przykład, street foodowo, totalnie street foodowo traktujemy obwarzanka. I to jest taki dla mnie średniowieczny klimat, bo wiesz, turysta nawet dzisiaj przyjedzie, złoty 50 to kosztuje? To są psie pieniądze i ja bym powiedział, że to jest taki kurde polski street food. Obwarzanek albo z makiem, albo z sezamem, czasami z serem i z ziarnami, bierzesz to do łapy, zatykasz się, idziesz, zwiedzasz, tanie, smaczne, to jest naprawdę kurde smaczne. Na obwarzankach w dobrych knajpach robią śniadaniowe, pyszne kanapki.
0: No, więc z dżemem pycha. A czy klecha jest tam gdzieś może?
2: Słuchaj, czy klecha tutaj jest budyń? Tutaj u mnie jest budyń. I może to być budyń z kosmosu, jak w sketchu Monty Pythona, sketch science fiction, gdzie budyń pożarł tenisistę. I potem, nie... Przepraszam, to Anglicy pożarli budyń i tenisista nie miał z kim grać i musiał grać sam ze sobą.
0: A czy smakowałeś klechę kiedyś? Miałeś przyjemność?
2: Kurczę, chyba mnie zaskakujesz tutaj jakąś nazwą, która ma taką dwuznaczność, krawcę zapewne.
0: Czy miałeś w ustach klechę kiedyś?
2: Nie, ale ciekawi mnie, co to jest. Ale chyba zakładam, że to jest podchwytliwe pytanie i chciałbym chyba mieć. Tak? Czy mnie robisz balona?
0: Nie no, to jest taka jakaś bułka właśnie z czymś takim słodkim, z tego co widzę w środku, z jakimś ni to dżem, ni to... No taka klecha. Taka tłusta właśnie...
2: Klecha.
0: No, wypasiona.
2: Z chęcią bym pożarł, polizał takiego klechę, czy klechę taką, bo... No, nazwa, powiem ci, mnie nie dziwi, wiesz, no, chociażby samo to, że mamy te kutasy osławione. Ja na przykład lubię, jak jadę do jakiegoś miasta, no, niedaleko, nie wiem, 50 kilometrów, to często, a właściwie zawsze, wchodzę do lokalnej piekarni, która nie jest żadną sieciówką, i szukam właśnie takiej klechy przysłowiowej, żeby zobaczyć tak, nazwę, ciekawą nazwę i jakiś kształt, wygląd, coś, co może mi pierwszy raz na oczy widzieć. I znalazłem kilka takich, tylko no to tak jest z żarłokiem, że ma nagrany materiał, nie zmontował tego jeszcze i są takie perełki. Być może ten klecha może być naprawdę smaczny.
0: Mi się wydaje, że takie dawne jedzenie street foodowe mogło być tym, co znamy z dzisiejszych czasów, tylko w takiej starszej, jeszcze nie wyewoluowanej formie, no bo mówi się, że pizza to był na początku taki placek, po prostu przyprawiony bazylią z jakimś tam pomidorowym podkładzikiem takim i zapieczony serem, taka bardzo prosta jakby margarita, pseudo margarita. Prapra Margarita, a potem to ewoluowało, coraz więcej dodatków, może na zasadzie konkurencji, nie? Że każdy chciał dołożyć tam od siebie coraz więcej, żeby być lepszy od konkurencji, no i pojawiły się różne odmiany tej pizzy, ale staram się sobie wyobrazić, że też taki praburger to mogła być po prostu jakaś bułka z mięchem, no bo to, no, taki burger, czy hot dog, czy zapiekanka, to jest kanapka na dobrą sprawę, nawet się mówi czasami, że kanapka z tym, z kotletem, czy jakoś tak, no, zamiast burger, no, kanapka, nie?
2: Tak, tutaj, znaczy historia burgera jest dobrze opisana na YouTubie, jest wiele filmów, które pokazują ten cały Hamburg, skąd ta nazwa i powiem szczerze, mnie to mało interesuje, bo no ja widzę tak, wiesz, nagrałem dużo filmów o burgerach, już tyle tego zjadłem, staje się to coraz bardziej popularne w takiej wypasionej wersji, no i a mnie to nudzi, no bo ile można recenzować burgery, no. Ja już, wiesz, wolałbym bardziej skręcać w jakieś azjatyckie smaki, jakieś hinduskie, arabskie, gdzie pokazywać no, nowe, a ten burger wciąż jest, ale w kwestii tego placka i tej pizzy, tej prapizzy, to te właśnie, to się powtarza w wielu kulturach. Tam no, Włosi pizza, ale Grecy mają też te różne placki. W kuchni tureckiej i w kuchni indyjskiej jest pełno tych takich placków. Wiesz, no tu jest placek, no tak, Hindusi zrobili tak, że mają te swoje placki i różnego typu, no, ale on, Hindus, to woli mieć obok jakiś sosik i on se macza rączką. A Włoch to se daje ten dodatek na placka i on woli tak za jednym razem wziąć. Wiesz, skąd się biorą te różnice kulturowe, to ja nie jestem aż tak dobrze obeznany i to można zgłębiać, no, wiesz, na tysiące odcinków można by Żarłok TV nakręcić o jedzeniu, ale właśnie ta prostota, do której dzisiaj wracają naprawdę wykształceni kucharze i dobrzy kucharze, to jest właśnie ta prostota, ta pradawna, stara prostota, z której wychodzą wszystkie dobre smaki. Bo wtedy musi być dobry składnik i musi być bezbłędnie coś zrobione, bo jeżeli ty masz tak, trzy składniki i jeden nie zagra, to wtedy klient mówi, kuźwa, co pan mi tu zaserwował? Zaraz panu przywalę z kwaszonym jabłkiem w lewe oko, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. Muszą być po prostu, jak mamy bardzo proste danie, to na przykład ta rybka czy mięso musi być po prostu doskonałej jakości. Słyszałem, że w Japonii na przykład, wbrew temu, co nam się wydaje, wcale się nie zajadają tak sushi, a już w szczególności popularnymi u nas futomaki czy hosomaki, tylko właśnie jedzą nigiri, czyli po prostu kawałek rybki dobrej jakości, świeżutkiej, położonej na kawałku ryżu, prawda?
2: Tak też słyszałem. Jednakże to jest znowu jeszcze inna kwestia, bo wiesz, to sushi jest popularne na tyle, to jest tak znane jak u nas chleb na przykład. No Polacy jedzą dużo chleba, a w kulturze amerykańskiej wydaje mi się, z tego co się orientuję, że nie przykładano do chleba takiej wagi do czasu tej internetowej rewolucji, kiedy pojawiły się, wiesz, przepisy, że zróbmy taki prawdziwy chleb. No, Bon Appetit jest taki kanał na YouTubie. Oni tam pokazują, jak robić prawdziwy, dobry chleb. Bo ja wielokrotnie słyszałem narzekania, że ten amerykański chleb, no to jest taka gąbka, to jest bezwartościowa gąbka. To są te tosty amerykańskie, które są jakimś takim erzacem chleba. Więc my tutaj mamy swój chleb, który dla nas jest chlebem powszednim, i tutaj może bym dał taką analogię do tego nigiri. Ale zobacz, oni na pewno mają zajebiste nigiri, wiesz, gdzie tam było, kucharz sam pojechał, złowił rybę, wiesz, przemodlił tą rybę, żeby ona była smaczna. Ta ryba jest serwowana 2 sekundy po złowieniu, jest najświeższa z możliwych, a my tutaj mamy piekarnie polskie, które wypiekają ci chleb na twoich oczach, jeszcze rozwałkowują. W Krakowie są takie, że wchodzisz i normalnie widzisz, jak robi tą mąkę i rozmawia z tobą i ci jeszcze tłumaczy, o co chodzi w tym przepisie. I ja tutaj nie widzę, kurde, wiesz, dlaczego chleb ma być gorszy od ryżu. No, wiesz, chleb może być tak dobry, że wystarczy go posmarować masłem, jest orgazm, jest niesamowite doznanie, takie samo, jakbym jadł najlepsze sushi, jakie jadłem. Po prostu powinno się, moim zdaniem, porzucić całkowity kontekst, żeby się cieszyć jedzeniem. Porzućmy całkowicie kontekst, to wtedy nawet jak dostanę do degustacji, wiesz, hot doga z keczupem Tortex, to mogę sobie zrobić jaja i może to być swoista przyjemność smakowa, bo to co się dzieje podczas jedzenia keczupu Tortex, to jest naprawdę dla mnie śmieszne i zaskakujące na swój sposób.
0: To jest ciekawy keczup, bo on ma bardzo specyficzny smak, który
2: dokładnie
0: niektórym może przypasować, ale może na zasadzie nostalgii właśnie i na zasadzie wspominania sobie dawnych czasów, gdzie z rodzicami się było gdzieś nad morzem, coś w tym stylu i się jadło jakieś frytki z tym keczupem. Może nostalgia, wiesz, to wszystko gdzieś tam ląduje w naszej nieświadomości i może jest wydobywane właśnie. Myślę, że smaki, zapachy to są takie rzeczy, które potrafią właśnie z naszej nieświadomości wydobywać różne rzeczy, prawda?
2: Tak jak muzyka, którą usłyszymy gdzieś, wiesz, jednym uchem idziemy sobie ulicą i słyszymy, jak ktoś gra na pianinie i to nam przywołuje jakieś wspomnienia. Tak samo ten ketchup Tortex, oczywiście, ale ja tutaj bym nawiązał do filmu znowu i do kina, że ten ketchup Tortex to jest moim zdaniem takie guilty pleasure. To jest tak jak oglądanie złych filmów z lat 50. Ty wiesz i widzisz, że oni nie mieli tam żadnego budżetu I oni przebrali chłopa za jakąś jaszczurę i małpę. Na plakacie jest wypasiony plakat. Babeczka z piersiami na wierzchu jest porwana przez jakąś kreaturę. Uwielbiam horrory z lat 50. To jest wszystko takie domowe, to jest wszystko takie, wiesz, widzisz, jak odpalisz ten film, to widzisz szwy. Ten film się rozlatuje na twoich oczach, ale oglądasz to, bo to ci sprawia jakąś taką masochistyczną, swoistą przyjemność. I ja ci powiem, że ja, jak mam do wyboru na przykład, pójdźmy do McDonalda i nakręćmy kolejny enty nudny odcinek o kolejnej nowej kanapce McDonalda, gdzie zmienili jakieś, nie wiem, buraka dodali, to wolę iść, nie wiem, do jakiejś spelunki i spróbować czegoś tak złego, że, nie wiem, rozśmieszy mnie to, zadziwi, wzbudzi jakieś emocje. Bo kolejny fast food, wiesz, no nie wzbudza we mnie żadnych emocji. A jak sobie odpalę stary film, to ja tam widzę, kurde, nie wiem, no widzę, że chociaż chcieli zrobić. No nie mieli kasy, ale chcieli zrobić.
0: No takie, tak, to jest taka radosna twórczość. Coś, co już nie wróci. Specyficzne efekty, specjalne też. To trzeba lubić i no też lubię czasami się trochę też lubię trochę posmakować retro. No właśnie, ty jesteś taką osobą, która zdaje się lubić retro. Przyuważyłem moim bystrym okiem na ścianie żarłoka plakat z Marilyn Monroe i z Charlie Chaplinem.
2: Tak, przyuważyłeś. Jednakże, jeśli mówisz o kuchni żarłoka i o tym tragicznym filmie, który trwa 25 minut, że w ogóle jak można przez 25 minut pić herbatę i ją degustować, nie? To jest, proszę ja ciebie, scena nie z Marilyn Monroe, choć być może gdzieś było nawiązanie do Marilyn. To jest scena z filmu Charlie'ego Chaplina Światła Wielkiego Miasta bodajże. I oczywiście, no retro to jest coś, co lubię. Starocie, stare filmy. Ma to swój niepowtarzalny klimat. I teraz, dlaczego ja jakby grzebię w tym? Dlatego, że to był okres kina, w którym liczyła się bardziej może niż współcześnie, choć to jest uogólnienie duże, to jest uogólnienie i nadużycie. No ale to dlatego, że nie jest to audycja filmowa. Ale skrót myślowy. Wtedy musieli się nagłówkować, jak nakręcić jakąś scenę, nie, bez komputera, za pomocą kaskadera, za pomocą jakiejś inscenizacji ciekawej, zagrać na wyobraźnię. No i tutaj Charlie Chaplin, który w potocznym oglądzie uchodzi za takiego głupka, to był znakomitym reżyserem, który w swoich pełnometrażowych filmach potrafił zagrać na nucie zarówno i nostalgicznej, potrafił zrobić z siebie idiotę, potrafił sparodiować Hitlera. Po prostu wielki, wielki artysta.
0: I komunista. Który...
2: Komunista, podobno tak, no nie wiem. Właśnie to jakoś nawet mi ziębi mnie to i nie parzy, bo jak oglądam te jego filmy, to myślę, kurde, arcydzieła. I po prostu ja myślę, że nadal właśnie jest miejsce na takie podejście do kina. Ja znam, znaczy znam, no myślę, że YouTube może być taką platformą do komunikacji. No rozumiem, o co mi chodzi, nie? Za duży mam słowo to. Już.
0: Cofałem cię już w czasie, a gdybym tak cię pchnął, przeniósł w przód, do przyszłości, to trochę się tego obawiam, wiesz, bo możemy natrafić na jakieś czasy postnuklearne i tak sobie wyobrażam taki postnuklearny street food, no to co by to mogło być? Ludzka noga na przykład, bo kanibale, nie wiem, albo świerszcze na przykład.
2: Kurde, no to jest dobre pytanie, działające na wyobraźnię. trzeba by sięgnąć do, nie wiem, do gier typu Fallout, co tam jedli, jakieś jaszczurki z ogniska, trzeba by sięgnąć do filmów o postapokalipsie, wyobrazić sobie, wiesz, jakichś nomadów, którzy jadąc pustynią niczym w filmie Mad Max zatrzymują się przy jakimś

0: właśnie z foodiesowym zacięciem i takiego RPGa można by zagrać. Myślę, że to by było coś interesującego. Ja bym grając w RPGa na pewno zaglądał do jakiejś kantynki albo do jakiegoś dziadka i babci prosił, żeby mi tutaj coś ugotowała na kamieniu, na radioaktywnym kamieniu.
1: No tak, w serii Fallout mieliśmy Nuka-Colę, która chyba działała jak jakiś speed, bo ona były różne odmiany tej Nuka-Coli i niektóre regenerowały punkty życia, inne dawały jakiegoś tam speeda, czy percepcję zmieniały, więc to chyba jakieś dragi tam dosypywali, dodawali. No ale to zaskoczyłeś mnie, nie wiedziałem, że Żarłok jest też fanem RPG-ów. W jakie RPG grałeś? Czy grałeś tylko w komputerowe, czy w papierowe? Papierowe też jakieś może?
0: Ja jestem w ogóle fanem gier planszowych, planszówek, gier, które działają na wyobraźnię. I ja mówię, że tak, byłem graczem kiedyś, wideograczem komputerowym. I odkąd poznałem gry papierowe bez prądu, znaczy znałem je od dawna, oczywiście Magia i Miecz i tak dalej, ale jak przyszła ta rewolucja planszówkowa i RPGowa, to dopiero tym się zachwyciłem jakieś 13 lat temu i od tego momentu, jak ja zobaczyłem, że można mieć podobne odczucia jak w grze komputerowej, ale z ludźmi przy stole, no to sobie pomyślałem, że kurde, owszem, tracę grafikę, bo grafika w dzisiejszych czasach jest zajebista, wiesz, to co się tam wyczynia, to jest obłęd. I grywalność, no, ale życie ludzkie jest ograniczone, czas jest ograniczony, trzeba coś wybrać. No i chyba dlatego właśnie Żarłok częściej grywa w planszówki niż w gry komputerowe, a RPG, no to jest troszkę taka pięta Achillesowa Żarłoka, bo no, w RPG to ja tylko czytałem podręczniki jakieś, interesowałem się wokół, oglądałem sesje, wiem jak to wygląda, wiem czym to się je, ale chyba nie grałem. Na pewno chyba nie grałem jeszcze.
1: No, jak nie było mistrza gry, no to... No właśnie, mamy gry fabularne, role-playing games i planszówki. To są dwie różne sprawy. A wróćmy może do świata kulinarnego. Chciałbym cię zapytać o challenge, o tak popularne dzisiaj wyzwania kulinarne. Żarłok chyba nie za bardzo się interesuje takimi rzeczami. Nie widziałem, żebyś jadł na ilość albo na czas, jak na przykład Epic Cheat Meal, Artur, o którym chyba nawet wspomniałeś kiedyś. Ja przyznam, że to jest mój właśnie drugi ulubiony youtuber kulinarny. Co myślisz w ogóle o challenge'ach? Może czas powalczyć o nowych widzów właśnie biorąc się za jakieś wyzwania. Czy potrafiłbyś zjeść tą najostrzejszą pizzę w Polsce? La Farne, ona się nazywa, czy jakoś tak? No nie pamiętam dokładnie.
0: Notabene w Krakowie są. No. No, dobre pytanie, dobry temat, ale no najpierw powiem tak, że Epic Cheat Meal nie podjął rękawicy, ani Mr. Krycha też nie podjął rękawicy, ponieważ ja zrobiłem challenge'a takiego, gdzie miałem za zadanie zgadnąć, z jakiej sieci pochodzi dany burger i tych burgerów było chyba 5 albo 6. Było to zorganizowane na spółkę z moimi kolegami, którzy zapewniam, że zasłonili mi oczy bardzo dobrze i czuwali nad tym, żebym nie wiedział, co oni kupią i żebym nie wiedział nic. I udało mi się odgadnąć wszystkie burgery, z jakiej sieci są. No i pod koniec dałem tam informację, że wyzywam na pojedynek challenge'owy, czy tam jakoś, to już było dawno, ze 2 lata temu, właśnie Epic Cheat Meala, kiedy jeszcze nie miał tyle subskrybentów i że wyzywam Mr. Krychę, kiedy też jeszcze nie miał tyle subskrybentów. Coś tam w komentarzach chyba napisał, chyba Mr. Krycha, no ale do dzisiaj rękawicy nie podjęli i nie nakręcili.

0: takiego testu z zamkniętymi oczami, żeby rozpoznać, co to za burger. No i tutaj owszem, no nie idę w testy, nie, znaczy to nie był challenge, no to był taki challenge, konkurs, cholera wie jak to nazywać. Nie idę w klimaty takie, no nie wiem, ekstremalne, bo po pierwsze wydaje mi się, że to może być naprawdę niebezpieczne. Artur, który robi Epic Cheat Meal, on jest Artur, a nie Maciek? Artur.
1: Artur.
0: Artur, Artur. To on, słuchaj, on chodzi na siłownię, on jest sportowcem, on dba o swoje ciało, o mięśnie, nie jest przysłowiowym, wiesz, grubasem, który siedzi i obżera się i nic z tego nie wynika, więc nawet jeżeli mnie nie interesują challenge, no to tutaj jestem w stanie dostrzec jakiś taki przewrotny sposób na, nie wiem, czy promocję, wiesz, promocję paradoksalnie zdrowego trybu życia, bo no, z tego wynika, pobocznie z tego wynika, że facet je tak dużo, a facet wygląda, kuźwa, wiesz, klatę ma zrobioną świetnie i po prostu musi być coś na rzeczy, on to spala, nie? On robi na siłowni, ma tam jakąś pracę, chyba jest kaskaderem albo coś takiego. No i tutaj jestem w stanie dostrzec jakąś wartość, choć sam po prostu się nie podejmuję, dlatego, że chcę, żeby jedzenie zawsze kojarzyło się po prostu z jakąś przyjemnością. A jeżeli jest to jedzenie niesmaczne, to nie jest to wina biesiadników czy tego, co przedstawia jedzenie, tylko jest to wina samego jedzenia. No i wtedy już nie mam wyjścia, tak? No bo to jest jedzenie dostępne na rynku. I po prostu musisz przejąć, przejmij dygresję, przejmij pałeczkę.
1: I właśnie dlatego, jak chcecie, jeśli słucha nas jakiś kulinarny youtuber i chce wyzwać Żarłoka na pojedynek, to bardziej taki konkurs, rozpoznawanie albo wiedza o kuchni, coś bardziej w tym stylu, a nie kto więcej zje pączków na przykład.
0: To znaczy właśnie, bo miałem jeszcze mówić, że wiesz, no ktoś chce robić konkurs, ile zje pączków, nie robi. Tylko że Żarłok TV to jest, przynajmniej chciałbym, żeby to była trochę gra z konwencją. Więc ja myślałem o tym, ale pewnie nie będzie mi się chciał tego nakręcić, więc powiem, jakbym to zrobił ja. Ja bym zrobił ten najostrzejsza pizza challenge, to bym zrobił tak, żeby to było wyreżyserowane, tak? Czyli że ktoś, kto to ogląda, to powinien wiedzieć, że to jest gra z konwencją, challenge'a o najostrzejszej pizzy w Polsce.
1: Może czyli dramat nie... taki na przykład jakiś, że zjadł tą pizzę i w szpitalu wylądował, rodzina mu się rozpadła, dzieci przychodzą, facet w śpiączce, aha, tato, coś takiego.
0: No na przykład, albo wiesz, przychodzi Żarłok, to mogłoby być śmieszne, bo ludzie się tam nastawiają na 40-minutowy, nie, 30 minut to trwa. No to te filmiki, chociaż już też to nie wiem, czy by to było śmieszne, ale taki zagrać czymś na zasadzie kontrastu, że wiesz, przychodzi Żarłok, bierze na przykład do ręki tylko i zaczyna go parzyć w rękę, nie? I mówi, o kurde, to jest tak ostre, że ja nie mogę zjeść tego, bo mnie parzy w dłoń, odkłada, rezygnuje i wychodzi, tak jakby, wiesz, żeby spróbować stworzyć jakiś sketch, no musiałbym coś takiego wymyśleć. A dla moich widzów, których bardziej może interesuje merytoryka, którzy chcą zobaczyć coś ciekawego, coś, nie wiem, jakiś, wiesz, ramen, może jakąś zupę, której jeszcze nie było, coś, co będzie miało właśnie 1500 odsłon, ale ludzie obejrzą to od początku do końca, bo dużo jest właśnie ludzi, którzy właśnie lubią słuchać tego gadania o smakach, których jeszcze nie znają. No i może stąd bierze się, wiesz, ten negatywny odbiór niektórych widzów i że jest tak mało subskrypcji. No bo to nie jest mainstreamowe, no i to nie miało być mainstreamowe i nigdy raczej nie będzie, chociaż ja bym się nie obraził, jakby tam, wiesz, wskoczyło wam to z filmu.
1: A jak, no właśnie, a skoro mowa o konwencji, jakby tak Patryk Wega cię zaprosił do zagrania w jednym z jego filmów, jak wiemy, masz smykałkę do aktorstwa, no to obawiam się, że chyba byś że ciężko byłoby ci się odnaleźć, bo Żarłok jest, co by nie mówić, jednak jednostką kulturalną.
0: Znaczy mówisz, że co, że nie mógłbym przeklinać?
1: Właśnie, bo ty jeszcze ani razu nie przekląłeś tutaj, a ja już parę razy. Jak to by było u Patryka Wegi? No to tak sobie wyobrażam takiego Żarłoka wulgarnego, takiego brudnego, którego tam mafia chce, od niego haracz, on jakieś hamburgery sprzedaje, a on i kopią go tam, a on... To nie pasuje mi to po prostu, nie pasuje mi to jakoś.
0: No możliwe, wiesz co, znaczy podejrzewam, że gdyby Patryk Wega zaproponował mi rolę, to myślę, że wziąłbym ją w ciemno dla samej przygody z filmem, dla samej możliwości zobaczenia, wiesz, jak ten wielki reżyser pracuje na planie. Może nauczyłbym się, żeby jak kręcić, żeby moje filmy były bardziej popularne i lepiej oglądane. Może bym się tego nauczył i może nie byłoby to włożenie kilku przekleństw. Może to nie jest jego sekretem, może tam coś jest więcej, nie wiem. Myślę, że bym się zgodził, no bo co, no taka praca by trwała, nie wiem, z miesiąc, a zawsze byłaby jakimś fajnym przeżyciem, myślę. Ja bym się zgodził, no... Taki dylemat moralny mi stawiasz, tak, czy bym przeklinał na tym, na wizji, to jest dylemat, to mam to powiedzieć?
1: To jest jak... Jeśli słucha nas Patryk Wega, to słyszy pan, panie Patryku Wegeto, żeby się zgodził jednak Żarłok, więc w razie czego to jest świetny naturszczyk do wzięcia. No, a
0: słuchaj, ja grałem nawet w teledysku Disco Polo.
1: Tak? W jakim? Jakiego zespołu? Na pewno znam. Akcent Boys Bayerful?
0: Nie, mniej znany, niszowy. Ale proponowałbym to zostawić na jakieś nasze inne spotkanie w przyszłości, na przykład, nie wiem, za parę miesięcy, za pół roku, jako taki teaser. I wtedy byśmy o tym porozmawiali, bo wiesz, to jest trochę wstydliwa część mojego życia. Epizod w teledysku. Blisko po...
1: Kiedy zjadam hamburgera, o, to wysiada minera, o. Coś takiego?
0: No, troszkę mi to zajechało Marianem Rostockim.
1: A to nie znam. Widzisz, no, jestem nie na czasie chyba.
0: Nie, czekaj, czy ja może pomyliłem. Nie znasz tego, co śpiewał o kupie?
1: Gracjan Rostock.
0: A, Gracjan. No, nie Marianem, tylko Gracjanem. No troszkę zajechało.
1: Żarłok jest najlepszy. Oglądam wszystkie jego filmiki. La, la, la, la. No tak, pamiętamy Gracjana, oczywiście. Pięknie śpiewał.
0: Wytnę sobie to na dżingla jakiegoś. I podłożę pod filmik z YouTube'a i wszyscy będą myśleć, że wiesz, że to Gracjan śpiewał Żarłoku. To jest dopiero nobilitacja. O, kurde, jakby mnie Gracjan zaprosił. To jest dopiero z nim zrobić krosa. Kurde, no z Górkiem zrobiłem, to było wyzwanie.
1: Polecam Żarłok TV. Najlepszy kanał o jedzonku! Hej, hej! No właśnie, sobie zanotowałem tutaj pytania od słuchaczy, trochę słuchacze niepocieszeni, że pominąłem, ale u Krawculka nic nie ginie, pamiętajcie. Lukacjusz pytał, co dziś na obiad jadł Żarłok?
0: Nie jadłem obiadu dzisiaj.
1: Co z ciebie za Żarłok?
0: No właśnie, no.
1: No to do widzenia, się zawiodłem. Ale to takie pytanie ode mnie uzupełniające. Gdzie to się wszystko mieści?
0: O jedzenie?
1: No.
0: Przecież ja jem bardzo mało. Jeden odcinek na tydzień, jakaś jedna buła. Człowieku, ja nawet jeżeli jadłbym same McDonald'y raz w tygodniu, to ja mógłbym w pozostałe inne dni wcinać jarmuż z komosą ryżową.
1: Pytanie od Łukasza. Żarłok, jesteś wege? Trochę tak brzmi to, jesteś homo?
0: Trochę tak brzmi, ale co to znaczy, no jak rozmawiamy tutaj o burgerach, to jeśli nie oglądałeś Żarłok TV, to znaczy, że jem mięso, więc nie jestem wegetarianinem, ale jestem wege pod tym kątem, że jeżeli jest recenzja wegetariańskiego albo, nie daj Boże, wegańskiego burgera albo czegoś bez mięsa, to ja nie jestem hejterem wegańszczyzny ani wegetariańszczyzny, tylko próbuję zrobić rzetelną recenzję smaku potrawy bez mięsa, bo na świecie jest wiele super ciekawych potraw, które nie mają w składzie mięsa, po prostu. I również można je zrecenzować i nie musi się to sprowadzać do formułki. No, ale tak, wiesz, bez mięsa, co to za obiad?
1: W znanej, kultowej, można powiedzieć, kreskówce Ren i Stimpy, to jest kreskówka amerykańska, ale pojawił się tam kiedyś taki bohater, który się nazywał Kowalski. I ten Kowalski cały czas jadł mięcho. Wszystko, co jadł, to było mięcho. Nawet mięcho pił. Miał jakąś taką maszynę, gdzie to mięcho mu się wylewało i pił. I to był taki jakiś spaślak, bandyta, ten Kowalski. I Kowalski cały czas, jak się go pytali, czy coś by zjadł, to on... Meat! Meat! I tylko to mięcho. Czy nie jest coś takiego z nami, Polakami, że my strasznie dużo tego mięsa jemy?
0: No, jemy dużo mięsa, tak mi się wydaje. Chociaż chyba więcej mięsa jedzą w tym na K. Nie w kościele katolickim.
1: Ciało Chrystusa jedzą w kościele katolickim, no, i jedzą mięso.
0: Właśnie to był ten żart, nie? I tutaj powinieneś przygotować tadam psz, ale w Kazachstanie ponoć jest chyba drugie albo trzecie co do ilości jedzenie mięsa na głowę. Taką informację dostałem od Polaka, który był repatriantem i mieszkał w Kazachstanie, tam urodził się, więc statystyk nie znam, tak? Mogę tylko się wypowiadać na temat takiego kolokwialnego podejścia do mięsa, czy takiego podejścia typowego Polaka, które jest takim takie wyobrażone, nie, że to, co już powiedziałem, bez mięsa, co to za obiad, ty jesteś wegetarianinem, czyli jesz, rozumiem, surówkę z ziemniakami bez kotleta, tak? To co ty jesz? Albo na przykład, no wiesz, z wieloma się spotkałem krzywdzącymi wypowiedziami. A dla kogo są to krzywdzące? To są krzywdzące wypowiedzi dla tych wszystkich potraw, które są przepyszne, które są wegetariańskie. No na przykład, nie wiem, curry. Curry może być bez mięsa i hinduskie curry, no to jest, wiesz, cała ta feria przypraw. To jest ta muzyka, która, można tak powiedzieć metaforycznie, że to, co się tam dzieje w dobrze wyważonym curry, no to po prostu, czy to zaserwujesz z kurczakiem w środku, czy to zaserwujesz z chlebkiem, to i tak będzie smakowało nie mięsem, nie pszenicą, tylko tymi przyprawami, które tak zdominują to mięso, że to mięso raczej będzie ci dawało teksturę może. Wiesz, kurczak jest mało wyrazisty. I jeżeli to będzie dobrze zrobione, to wyobrażam sobie taką sytuację, że można by to podmienić, na przykład, nie wiem, na jakiś tofu i spokojnie dałoby się oszukać takiego, wiesz, specjalistę, co mięso, że on by nie rozpoznał, że to jest mięso. No, ja nawet robiłem na swojej dalszej rodzinie takie eksperymenty i no, żałuję, że nie miałem wtedy kamery, bo mówili, nie, no świetnie ten kurczak, świetny. A wtedy padało, wiesz, ale to jest wegańskie, tutaj nie ma żadnego mięsa. No nie uwierz, to co? Niemożliwe, pokaż mi to. I po prostu, wiesz, światopogląd w tym momencie ludziom się wali. Po prostu się wali światopogląd.
2: Kurwa, mnie byś nie oszukał, kurwa, dobrego kotlecika zawsze rozpoznam z chaboszczaka, kurwa, to tłuszczyk, kurwa.
0: Znakomita symulacja, znakomita, 10 na 10, symulacja, mua.
1: A dziękuję.
0: Poproszę dżingla do Żarłok TV. Weź nagraj takiego dżingla. Minister zdrowia ostrzega, tak żeby on to mówił. O, będzie miód.
1: Dobra. Tymczasem Wacek Wyllacha pisze na czacie, kto lubi wege, ten rucha kolegę. O, to brzydko tak. A Danusia przypomina z kolei grupę Otto kabaretową, która fajnie śpiewała o żarciu. Nie wiem, czy pamiętasz. Pojedziemy do Pizy, wow, na pizzę i pyzy, wow, pierogi z Nairobi, wow.
0: Pamiętam tę grupę kabaretową, której nigdy nie byłem fanem. No niestety, jak usłyszałem teraz znowu, jak ich parodiujesz, to mi się właśnie... No, po prostu idealna parodia, po prostu, wiesz... Czterech chłopów stoi, śpiewa, ja, no nie wiem, jakoś nigdy nie byłem ich fanem. Chyba oni bardziej byli tekściarzami dobrymi niż kabareciarzami, takie, wiesz, troszkę poezji, takie poezja śpiewana troszkę się wkradała, takie to było bardziej takie to był taki kabarecik w garniturku.
1: No, taki, ja nawet lubiłem Otto, a tekściarzem to przypuszczalnie był tam jeden chyba z tych panów dobry, bo jak zobaczyłem po latach innego pana z grupy Otto w studio Jajo, to no wiesz, jakie były reakcje na studio Jajo na TVP, to było takie jajo, kochani, że aż się płakać chciało od tego jajo.
0: Zjełczałe i na twardo.
1: Takie, no, na twardo jajo, takie, idę sobie i skórka od banana, a ja fiu, takie żarty były. Jakie są ulubione potrawy Żarłoka, z wyjątkiem klusków ze skwarkami? Takie pytanie też podesłał Daxlax.
0: O. Zastanawiające, kim jest ten człowiek, gdyż ma pewną informację
1: ze służb.
0: Być może, której nie powinien znać.
1: Tak? No to ja mówię, tutaj się służby kręcą, słuchaj, wiesz, i no to są nasłani ludzie, którzy mają zniszczyć radio. Być może to jest jeden z nich.
0: No niezłą ma wiedzę, niezłą. Kluski, tak, przede wszystkim kluski. Obok kluski, na trzecim miejscu kluski, na czwartym kluski, a na piątym dla odmiany kluski też, no. Po prostu, no, ja jestem fanem mącznych potraw głównie, więc wszelkie kluski to są na pierwszym miejscu, a później, no to w sumie, wiesz co, na drugim miejscu, znaczy, nie no, bez zrobienia miejsc, ziemniaki, z koperkiem, z masłem, z solą i z kefirem albo z siadłym mlekiem.
1: I zasmażka do tego.
0: Być może. To jest takie danie, które no można by nakręcić wiele filmików o nim. Wiesz, każda gospodyni inaczej ci to zrobi. No takie trochę też polskie sushi takie, wiesz. Wiele nie potrzeba, dużo się tego je, a może być to zarówno niebem, jak i piekłem w gębie.
1: Niepowtarzalny orgazm tutaj jak z karabinu maszynowego zasypał nas pytaniami. Mało pytań od słuchaczy, to ode mnie. Czy żarłok umie w ogóle gotować? Czy zna elementarne zasady przygotowywania potraw? Jeśli tak, to jakie jest jego danie popisowe, którym nie powstydziłby się poczęstować tak znamienitego krytyka kulinarnego jak ja o sobie tu piszę? No wiecie, z takimi pytaniami to jest trochę takie jak zaczepianie satyryka, kabaryciarza. A proszę opowiedzieć kawał jakiś... No to tak trochę mi się kojarzy, no ale może żarłok odpowie.
0: To znaczy, to jest pytanie tego typu, żeby do krytyka filmowego mówić: słuchaj, no tak krytykujesz ten nowy film, krytykujesz ten nowy film Pedro Almodovara, a ty jaki film nakręciłbyś? Nakręcił jakiś film? No może ty nakręcił jakiś film.
1: Więc, no tak,
0: no, więc ja czuję się bezpieczny, bo ja mógłbym odpowiedzieć, że no ja nie umiem gotować. Ale jestem zabezpieczony, ponieważ ja umiem gotować tylko może 3 dania i to są tak. To jest makaron z sosem pomidorowym. To jest, ja myślę, że to jest tak na pierwszym miejscu, czyli różnego rodzaju wariacje, to jest no, makaron, pasta, tak? To jest danie w stylu włoskim, po prostu, nie wiem, spaghetti czy coś i trzeba do tego zrobić dobry sos pomidorowy. Więc jakby potrafię zrobić dobry sos pomidorowy, który może pójść w różne strony smakowe, który będzie połączony z makaronem, bo w Polsce jest taka tendencja, żeby zrobić osobno makaron, osobno sos i na koniec połączyć to i zapodać. Więc to można by określić daniem popisowym. Dobrze zaparzam herbatę, to też na pewno, bo to nie jest łatwo zaparzyć herbatę, bo to zdarza się zepsuć herbatę i to nie jest autoironia tutaj. I tiramisu kiedyś się uczyłem i dużo robiłem tiramisu jako deser, wiesz, bo uwielbiam tiramisu i właśnie to są takie dania, które ja uwielbiam i pewnego dnia postanowiłem, że nauczę się tego robić. Na przykład, o, spaghetti carbonara, co tam jeszcze było? No, ostatnio przechodzę na gotowanie kasz. Dużo kaszy gotuję i eksperymentuję, bo jest kasza tania, zdrowa, no i te smaki jeszcze mniej mi się obyły. Kupuję wszelkie możliwe kasze, jakie są, dodaję do tego wszelkie możliwe przyprawy i jem to na wszelkie możliwe sposoby w tak zwanych daniach jednogarnkowych.
1: O, moje ulubione.
0: O, właśnie, no pan pewnie by się ze mną dogadał, bo byśmy sobie tak siedli nad takim garem z taką wielką, obślinioną łychą i wiesz, potem mało trzeba zmywać. Nie?
1: Nawet byśmy jedli z jednego gara, jak Słowianie. No. Mm-hmm. Mekeroni, cannelloni, pepperoni, ecola per me. Zupa romana. To polecam, to taka jest piosenka zespołu Makaroni, Zupa Romana, jak lubicie piosenki o jedzeniu. O co jeszcze chciałem ciebie zapytać, żarłoku? Z takich humorystycznych pytań, czy jaki byłby według ciebie przepis na pierogi ubeckie? Bo znalazłem u ciebie filmik, recenzję pierogów uzbeckich, a ja sobie pomyślałem, a jakie to by były pierogi ubeckie? Takie rodem z PRL-u, z komuny jeszcze, jak by się przygotował? W nocy to... albo bladym świtem chyba trzeba by przyrządzać?
0: Tak, właśnie wczoraj oglądałem po raz kolejny sketch Monty Pythona, w którym John Cleese, przebrany za SS-mana, bije po twarzy Michaela Palina, a Graham Chapman stoi z tyłu i klaska w odpowiednim momencie, kiedy dłoń Cleese'a jest tuż przy twarzy tej ofiary. I ja myślę, że to mogłyby być takie pierogi wydmuszki, takie, wiesz, takie pierogi napompowane, takie z pozoru treściwe, a w środku puste i bezwartościowe.
1: Puste i bez... No właśnie. I napuchnięte takie, bo trzeba by to ciasto tak jeszcze pałą z parę razy tak jep, jep, nie? Na początku.
0: Tak, napowietrzone, dużo powietrza w środku, tak jak wiesz, robi się czasami z chlebem tostowym.
1: I podrzucić je by trzeba komuś potem te pierogi.
0: O tak! Jakiemuś najgorszemu wrogowi podrzucić, tak. I zrobić donos na niego, że to jeszcze on sam sobie je ugotował.
1: A takie pytanie też z gatunku humorystycznych. Jakie babeczki lubi Żarłok?
0: Kurde, no z babeczkami jest tak, że najbardziej to lubię babeczki tłuste.
1: O!
0: No.
1: A takie ciemne, czy raczej jasne babeczki?
0: Właśnie. Ja lubię kontrast. Czyli w tej babeczce musi być kontrast przynajmniej koloru. Dwóch składników. Wiesz, coś musi być czarne, żeby coś było białe, albo jasne, albo ciemno-czerwone, żebyś, wiesz, to nie jest nudne. Kontrast w jedzeniu się zawsze sprawdza i nie tylko w jedzeniu. Wiesz, pięć smaków, które to smaki stoją na przeciwległych biegunach, bo przecież w dobrym ramenie można wyczuć i sól, i słodycz jednocześnie. No i właśnie w takiej babeczce przydałaby się odrobina kontrastu, a nawet być może ta babeczka mogłaby być zbudowana na totalnym kontraście, wiesz, jakimś takim kontraście właśnie niewyobrażalnym, no nie wiem.
1: Ale takie bardziej słodkie mocno babeczki, czy takie, wiesz, niekoniecznie słodkie?
0: Ja myślę, że właśnie słodko-słone. O.
1: Słodko-słone.
0: No. O, te babeczki są w niektórych miejscach słodkie, a w niektórych słone są.
1: Ale że tłuste babeczki, to zapisuję, lubi tłuste babeczki. Ja tu mam teczkę taką dla każdego gościa. Osobna teczuszka i notuję tutaj. Przyjdzie czas, że wyciągnę te teczki. Tak. No właśnie, a czy podczas kręcenia filmów zdarzały ci się jakieś nieprzewidziane sytuacje na planie, na przykład, że ktoś cię zaczepiał, albo ktoś wymuszał coś na tobie, że coś się tam nie ułożyło? Wiesz, tak pytam o takie kwachy jakieś i toksyczne sytuacje, bo to słuchacze zawsze najbardziej lubią.
0: Oj, były takie sytuacje. Znaczy, wiesz, no w ogóle sytuacja, według mnie, jest to sytuacja stresująca, tak zwana. Jak siedzisz w swoim samochodzie, zamknięty i gadasz sam do siebie, a właściwie do pizzy, no. I to ludzie jak przychodzą i patrzą się dziwnie, no to rozprasza cię. Więc tutaj trzeba już w jakiś sposób walczyć z tymi myślami, że robi się z siebie idiotę. Natomiast jakie było pytanie?
1: Czy no o jakieś sytuacje zupełnie nieoczekiwane? Może na przykład ze wspomnianym wcześniej Gurgim coś się tam przydarzyło, albo z innym jakimś twoim gościem, bo no, trochę ich było.
0: Wiesz, no z Gurgim to w ogóle jest wydarzenie. Spotkanie z Gurgim to jest wydarzenie. Ale miałem jedną taką sytuację, że kupiłem sobie pizzę do samochodu, dobrą, neapolitanę, siedzę, rozkładam się, przygotowuję, już ślinka mi cieknie i zaparkowałem niedaleko tej pizzy przy chodniku, na drodze do śmietników. I facet, jakiś chory psychicznie, który szedł wyrzucić śmieci, bo no rzeczywiście coś z nim było nie tak, bo za bardzo zdenerwował się w stosunku do tego, co się działo, gdyż nawet jeżeli ja źle zaparkowałem, a zaparkowałem, no jakoś wiesz, no no, na chodnik jakby tak dwoma kołami bocznymi. To on miał za mało przejścia, poszedł wyrzucić i wracając zaczął się dobijać. Ja patrzę, co się dzieje, a on wali w szybę. Ja patrzę na jego oczy, widzę jego wzrok i od razu, no, wiesz, od razu widzę, że coś z gościem jest nie tak. To było nagrywane nie w Matizie, to znaczy nie mam tego nagrane koniecznie. Ja siedziałem w samochodzie pożyczonym, nie swoim. Ale ten samochód ma zamek centralny. Więc on najpierw zaczął coś pokazywać, nie wiem, na ten chodnik chyba i na śmieci, że tam zablokowałem mu drogę i że była utrudniona i zaczął walić w szybę. I w tym momencie, jak on zaczął walić w szybę, to ja już, że tak powiem, albo właściwie mój organizm doszedł do tego, że powinienem nacisnąć ten guzik zamykania, wiesz, zamka centralnego z każdej strony. Jak ja to nacisnąłem, to ten facet zaczyna brać za klamkę i zaczyna na chama to otwierać i walić i coś się drze. Ciśnienie mi urosło, nie wziąłem jeszcze ani gryza, przestraszyłem się nawet, byłem wtedy z kimś tam w tym samochodzie jeszcze i ten ktoś mi doradził, żeby uciekać. I w sumie ja uciekając, bo nie wiedziałem, o co chodzi temu niebezpiecznemu facetowi, a to było 20 godzina jakoś, na zadupiu. Widzę, że on zaczyna coś wyjmować z plecaka. Jak ja zobaczyłem i nie wiedziałem, co on wyjmie, to był speed taki, że ja, wiesz, po prostu z piskiem opon wyjechałem i ten facet jeszcze wyszedł chyba na ulicę i jeszcze machał mi czymś. Nie wiem, czy jakąś pałkę wyciągał, czy nie wiem, czy chleb może tam miał stary, ale to było naprawdę podbramkowa sytuacja i pamiętam, że właśnie od tego momentu mam trochę taki, wiesz, że kurde, no w sumie może się trafić drugi raz i staram się zamykać od środka.
1: No być może był to pan Żul, który się bał, że mu wyżrzesz wszystkie przysmaki ze śmietnika. No tak sobie wyobrażam, jak taki agresor wyciąga jakiś tam nóż, czy kastet, czy pałkę, no to żarłok mógłby wyciągnąć jakiś ostry sos chili, albo solą go po oczach. No jesteś znany z tego, że masz poupychane po kieszeniach różne rzeczy, widelce, jakieś papiery do wycierania, musztardę ze sobą nosisz. Słuchajcie, jedyny taki człowiek, który no, nosi ze sobą takie rzeczy. I to ci się przydaje do food upgradingu, który jest takim twoim trademarkiem. Czy często sobie upgradujesz jedzenie? Jeśli no ja wiem, że tak, ale może byś wspomniał na przykład, jaki to jest ten twój specjalny ulubiony sos, który często używasz, jakiś Winchester, czy jakoś tak się z angielskiego mi się skojarzyło?
0: To jest prawda. Chociaż wolałbym, żeby moim tym znakiem rozpoznawczym było wchodzenie do kibli i kręcenie, wiesz, takich tych wstawek z kibli, bo tego w sumie nikt nie robi. I to jest dopiero, to jest kurde, wchodzenie do kibli i kręcenie materiału tam o kiblu i fajny montaż tego, podłożenie fajnej muzyczki, jeszcze jakaś narracja, to jest kurde wyzwanie za każdym razem. Natomiast jeśli chodzi o food upgrading, to rzeczywiście swego czasu byłem wśród znajomych znany z tego, że byłem w stanie przyjść do knajpy ze swoim sosem Winchestershire, czy nie, Worcestershire, a jak powinno się wymawiać, mówią Worcestershire, jakoś tak, niewyraźnie, i sobie rzeczywiście różnego rodzaju przysmaki upgrade'owałem. Znajomi się dziwnie patrzyli, ale to już, że tak powiem, znali to, że no wiesz, tak jak takie magii, nie? Tam wiesz, ze świata Majora oni tam mogliby z magii chodzić po McDonald's za pazuchą.
1: A zgodziłbyś się na to, żeby być emisariuszem jakiejś marki, właśnie jakiegoś, no bo przypomina mi się Karol Krawczyk, który ciągle reklamował Magi, że to takie, bo on bez Magi nic nie zje i Alina, no gdzie moje Magi? Ja bez Magi nie zjem, no przecież ty wiesz, że ja nie zjem bez Magi. I to Magi cały czas w tym serialu tak było eksponowane. A gdyby przyszedł jakiś facet z walizką hajsu do ciebie i powiedział, panie Żarłok, my tu mamy, prawda, musztarda sarebska, znana i popularna, no i chcielibyśmy, żeby pan tak tą musztardę troszkę wyeksponował, gdzieś tam nią błysnął, żeby ona sobie stała, rozumie pan, gdzieś tam w widocznym miejscu przed kamerką czasu do czasu.
0: Musztarda, no wolałbym, żeby to był sos barbecue, bo ja jednak jestem fanem właśnie sosu barbecue, takich mocno wędzonych, takich słodkich, gęstych. Jeżeli byłby taki sos, to współpraca reklamowa układałaby się smacznie, przynajmniej dla mnie. Bo ja mam taki proces myślenia, wiesz, jem coś i często się zastanawiam, czy tutaj by pasował sos barbecue? Taki proces myślowy w głowie przechodzę. I chyba ten Worcestershire jest na drugim miejscu. Tak. Więc barbecue. Chciałbym, żeby to było jakieś super wypasione barbecue. Gęste, takie zawiesiste. Albo sos teriyaki. O, te chińskie czy japońskie to teriyaki jeszcze ze śliwką. Albo barbecue ze śliwką, z jakimś owocem, żeby miało te nuty owocowe. To jest wyższa szkoła jazdy. To jest coś.
1: Przypomina mi się wersja kolekcjonerska gry Shadow Warrior 2, do której dodawano bardzo nietypowy gadżet, bo były to powrzucane do pudła składniki do przyrządzenia sobie diabelskiego teriyaki właśnie, jakiś, i tam była jakaś cebula, ziemniory powrzucane, czego tam nie było, i plus oczywiście przepis. Oj, mamy tutaj słabe połączenie z Żarłokiem, chyba zjadł cały transfer swój, spróbujemy się jeszcze raz połączyć. Ale my już powoli będziemy kończyli, kochani. Już 2,5 godziny niemalże, wywiad trwa. Więc wiecie co? Mam takie przypuszczenie, że Żarłok mógł się łączyć z nami spod jakiejś budki z fast foodem i być może po prostu stracił zasięg. Był na mobilnym tak naprawdę, tylko udawał, że jest gdzieś tam w domu czy w studio. No proszę. Całkiem chyba wyrzuciło Żarłoka. No nic. Spróbuję się połączyć jeszcze raz z gościem. Mam nadzieję, że się uda. A wy nie odchodźcie, bo nocne radio jeszcze się dzisiaj nie kończy. Ja wejdę na jakiegoś afterka, takiego luźniejszego, luźnogatkowego i sobie jeszcze pogawędzimy dzisiaj. Jeszcze noc jest młoda, czy jak to tam się mówi. Tak więc zostańcie z nami. Jak to się mówi? Tu tego, tam, no i całe te...

A wysłuchacie Speluny, czyli audycji z gośćmi w Nocnym Radio. Możecie przesyłać swoje propozycje gości do zaproszenia. Już dostaliśmy parę ciekawych propozycji. Wysyłajcie. Oczywiście wszystko wysyłajcie na kontakt@nocneradio.pl. Ten adres jest ważny, a nie wysyłajcie na mój prywatny, bo to czasem nie dochodzi i tak dalej.

Okej, okay, mam info od Żarłoka, że mu się komputer zaciął. No, jest gorąco, sprzęt się czasami lubi wieszać, no i te muchy, ja nie wiem, jak sobie radzić z tymi muchami, po prostu. Dzisiaj nawet nalałem do miseczki ocet, bo to ponoć te owocówki przyciąga. Patrzę, ani jednej owocówki utopionej w tym occie, więc nie wiem, też znalazłem gniazdo tych much. Okazuje się, że zalęgły mi się w tym, w starych ziemniakach, jakichś, czy to w starej cebuli, coś takiego. Wiecie, tam jak są takie szafeczki, nie, pod zlewem. No i ja otwieram, a tam bzyczą te muchy, no koszmarne coś. Ja się brzydziłem to w ogóle tam dotknąć, jakoś to do wora cały ten kosz schowałem, wyrzuciłem. Strasznie się, jakoś w tym roku dużo, wszyscy narzekają, że te muszyska się lękną. Jak macie jakieś dobre sposoby na pozbycie się much, słyszałem o tym, że można rozpylać w powietrzu różne tam rzeczy, alkohol na przykład jakiś. Próbowałem tym odświeżaczem do powietrza sparaliżować, obezwładnić te owocówki, ale one... Tak potem przez lupę się patrzę, a one tak się cieszą jeszcze. O, ale ładnie pachnę. Takie geje się zrobiły, takie LGBT i perfumują się same teraz. No i co ja mam zrobić?

A żarłok resetuje komputer, no ale to właściwie się pożegnamy już. No nie wypada tak zakończyć audycji podczas usterki technicznej, no ale prawda jest też taka, że właśnie już miałem nawet proponować, żebyśmy kończyli, bo to już 2,5 godziny. Tematy się już w zasadzie wyczerpały z grubsza. Tak więc czekamy na żarłoka w sumie tylko po to, żeby się z nim pożegnać. A po audycji zapraszam na afterka krótkiego, niezobowiązującego i tym razem już tylko na antenie, tylko na streamie radiowym. Już mi się nie chce YouTube'a chyba przeładowywać za bardzo. I tak już chyba wszyscy pouciekali, już poszli spać, już po dobranocce, już paciorek, papu i spać.

A panie, ten cały żarłok? To panie, co to jest w ogóle? Ja tu jestem prawdziwą gwiazdą, ja... Lech Wałęsa, panie, jak bym mu jemu dał, jemu temu żarłoku, pierogi, co moja Danka robi, to panie, jemu by skaly zabrakło, panie, by się plusów dodatnich i minusów, panie, ujemnych, by się plusów dodatnich, ujemnych, panie, by się nie doliczył, panie, takie to jest dobre.

0: się w język i w kabel.
1: Jest z nami znowu Żarłok na antenie. Małe problemy techniczne, to się zdarza, szczególnie przez te upały. Zagrzał się komputerek?
0: Zagrzał się i się rozładował, więc się zaciął, rozładował, nie wytrzymał. No, choć miałem baterii jeszcze pokazane, że będzie tam chyba 20 minut.
1: No ale w sumie to, co mówiłem przed chwilą, że w zasadzie to miałem już proponować, abyśmy powoli kończyli audycję, tylko wiesz, to tak trochę łyso się żegnać bez gościa, więc właściwie to się połączyłeś trochę na pożegnanie. Już 2,5 godziny wywiad trwa. W dobie audycji trwających po 10 minut czy po 15 na YouTubie to i tak wypadamy tutaj nieźle i myślę jest słuchania, a słuchania. Ale może coś byś chciał jeszcze na koniec ciekawego powiedzieć?
0: No, kolega tutaj słuchacz chciał 2-3-minutowe filmiki o parzeniu herbaty. To wiesz, no. Ja, co chciałem powiedzieć na podsumowanie, że jest mi bardzo miło, że zostałem tutaj zaproszony. Jest mi bardzo miło, że są jakiekolwiek w ogóle pytania, że są pytania jakby bezkompromisowe, są pytania wprost. Rozumiem tutaj wszelkie wszelaką podejrzliwość wobec recenzentów, dlatego że recenzenci polscy na YouTubie współcześni, no wiele było wpadek, tak? Wiele było takich właśnie niejasności, brak rzetelności dziennikarskiej. No i ja sam się zastanawiam, co może mógłbym zrobić, żeby to było, nie wiem, bardziej rzetelne, a jeszcze mi tak przyszło do głowy temu widzowi, temu słuchaczowi, co zadzwonił, tam przygryzając kurczaka, że kurwa, miałem to i mi wyszło, jestem już zmęczony po całym dniu roboty, wyszło mi to z głowy totalnie, kurczę, miałem. Zaraz przypomnę. No.
1: Najlepszym się zdarza. A ja tu zaapeluję, bo przypuszczam, że Żarłok bardzo się ucieszy z waszych jakichś komentarzy pod filmikami, ale takimi, które na przykład coś wnoszą i nawet które wytykają jakieś rzeczy, że coś wam się tam nie podoba, albo że można by coś zmienić. Wiecie, nie tylko takie komentarze typowo YouTube'owe w stylu zajebioska, nie? Albo kurwa, nie? Tylko takie bardziej, żeby coś tam się rozpisać, na przykład w paru zdaniach złożonych. To Żarłok, przypuszczam, że jako człowiek inteligentny doceni jakieś wasze rady, sugestie, ale to można też i kciuka w górę dać. Tylko taki komentarz w stylu tam właśnie bardzo fajne, więcej, to lepiej kciuka w górę może tylko dać po prostu, bo to na jedno wychodzi. Tak więc piszcie, społeczność jest ważna, myślę, dla każdego twórcy, dla mnie też możecie coś pod audycją napisać ciekawego. No,
0: ale można napisać też, pisząc komentarz pod Rzep TV, trzeba uważać, bo można też zostać pożartym przez którąś z kreacji Żarłoka. Tylko to jeszcze nie zostało opublikowane, kręcę ekranizację komentarzy. Czasami mi się coś spodoba, no nie? Jeden z widzów moich napisał taki komentarz chwaląco krytykujący, czyli że kiedyś to było lepiej, że on tęskni do tych starych filmów, gdzie była właśnie więcej kreacji, jakiś montaż, różne scenki rodzajowe, wygłupy, a teraz, że więcej jest gadania o jedzeniu. I ja wziąłem ten komentarz, coś jak robi Gonciarz. Tylko że Gonciarz robi, wiadomo, on robi Zapytaj Beczkę i wyciąga na jeden odcinek mnóstwo tych komentarzy i bawi się nimi. Natomiast ja biorę, na przykład czasami mnie to zainspiruje, biorę jeden taki komentarz, wkładam go w usta dziadka na przykład. Teraz, wiesz, takiego żarłoka przebieram za dziadka i on wychodzi i mówi, że kiedyś to było lepiej, nie? Taki montaż wspaniały. A teraz to tak troszkę zblazowany jesteś, żarłoku. Więc jakby tutaj, no troszkę interaktywnie na Żarłok TV jest i czasami komentarz, o którym twórca myśli, że kurczę, ale mu tutaj dojadę. No to się okaże, że będzie to, wiesz, ja się bawię wspaniale czytając komentarze, czy to pozytywne, czy negatywne, gdyż mam dystans poprzez to, że ja wiem, że to jest, wiesz, tak zwana twórczość wesoła i swobodna, i jeżeli się słuchaczowi nie podoba, bo jest jakiś gościu, nudny gościu, co siedzi w okularach, no to kuźwa, co ja mam zrobić, żeby nie być nudny? No wiesz, jaki ja mam budżet na odcinek? Budżet mojego odcinka to jest kuźwa 13 zł na burgera. I co, okularki pomalowałem z napisem Żyd TV. No i co? No i co? Co ja mam? Zainwestuję teraz w sztuczną krew na przykład 40 zł i rozbryzgam ją po Matizie. No. Po prostu nie wiem. Po prostu nie wiem, do czego zmierza to.
1: No tak, no może ktoś ma jakieś ciekawe propozycje biznesowe, to sobie znajdziecie na pewno maila do Żarłoka na kanale. Domyślam się, że można w tej sprawie tam napisać do ciebie na maila, którego się znajdzie na YouTube.
0: Nie można, gdyż ja nie lubię zarabiać pieniędzy.
1: Tak myślałem właśnie, słuchajcie, altruista, ja wiedziałem, za to go kocham właśnie. Tak, i Żarłok był dzisiejszym gościem. Cóż, życzę ci dużo dobrej weny, dużo ciekawych pomysłów na rozwój kanału, no i ciekawych jakichś propozycji biznesowych od konkretnych ludzi, którzy chcieliby coś fajnego stworzyć, coś, nie coś byle jakiego, jak coś chcecie byle jakiego albo coś tam przekupywać, to może też napiszcie, może się zgodzi. Za Snickersa to do księdza. Nie będę poruszył tematów religijnych. To jest audycja kulinarna. Dzięki ci, Żarłoku. Bardzo mi miło się z tobą gadało. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś usłyszymy na nocnym radio, albo że gdzie indziej się jakoś spotkamy w eterze, albo na infostradzie.
0: Mhm. Czyli teraz zaczynamy afterek.
1: Tak, tyle że afterek będzie już całkowicie luźny, za moment, za 10 minut około odsapnę chwilę i się łączę, wejdę też na YouTube'a, a co tam, może ktoś się zjawi, no i tematy już całkowicie różnorodne, mogą być spiski, mogą być kulinaria, a jak się jakimś, jak się złoży, że się pojawi i Żarłok, to możesz być zaskoczony, bo cię zapytam na przykład o teorie spiskowe związane z jedzeniem, że nas trują wszyscy, co akurat w sumie nie jest teorią spiskową, tylko jest prawdą, że nas trują.
0: Dokładnie, chyba tak.
1: Więc trochę głupio powiedziałem, że to teoria spiskowa, że nas trują. Żarłoku, wielkie dzięki jeszcze raz. Najlepszego brudzia w ogóle.
0: Dziękuję bardzo miło, bardzo miło i mam nadzieję, że jeszcze coś
1: powiemy. Ja szanuję, słuchaj.
0: Szacun, tak jest, panie kochany, szacun.
1: No to bywaj, do usłyszonka, może nawet jeszcze dzisiaj.
0: Do zjedzonka,
1: trzymaj się, cześć. To był Żarłok TV, a wysłuchaliście Speluny, czyli audycji z gośćmi. No i cóż, mogę rzec. Zapraszam w poniedziałek na Nocnego Marka. Czasy ostateczne, no nie wiem, no co, już jest sobota, nie? No to co, w sobotę znowu? Jeszcze dzisiaj mam zrobić? No może zrobię, no ale aftera jeszcze i wszystko i co? Ja ogółem, no, audycje, nie audycje, a co ja z tego mam? No, to dobrzy ludzie coś tu wysłali, donaty, to ja bardzo chciałbym podziękować, no, żebyście długo żyli i całe te... No, dobra, już się nie wydurniam, bo ktoś potem posłucha tego wywiadu z Żarłokiem i powie, no, kurczę, taki inteligentny facet Żarłok, a do debila przyszedł? Do klauna takiego? Mój Boże, co się stało z tym chłopakiem? Dobra. To tyle. Znikam na 10 minut. Jak ktoś chce sobie posłuchać luźnych gatek jeszcze, to zapraszam za moment. Trzymajcie się. Cześć. Ja i zaglądajcie oczywiście na kanał. Na kanał Żarłok TV. Cześć.

0: spotykamy się, żeby sobie pogawędzić w miłej atmosferze. No, miłej jak miłej. No, właściwie to ostatnio jakoś tak nie czuję się miło. Nie chodzi ani o was, ani o radio, tylko o życie. O rzeczywistość, która wydaje mi się coraz bardziej mroczna, ciemna. I tak szukam powodów do radości, do optymizmu. Bo raczej chyba z natury jestem optymistą. Chyba. Chociaż już sam nie wiem właściwie, kim jestem. No i już nic mnie tak za bardzo nie cieszy ostatnio. No, ciasto dostałem pyszne, to mnie ucieszyło. Nie wiem, może jak Jan Rodzyn, prezes klubu księgarza, się wywróci i sobie głupi ryj rozwali, to może się ucieszę. Wiecie, jaka jest była ostatnio najczęściej wpisywana fraza w polskiej wyszukiwarce Google? Było to Jasnowidz Jackowski. I to dużo mówi o ludziach, w sumie o Polakach. To ciągłe zamiłowanie do wróżb, do cudów, do bajek właściwie. Nie jesteśmy raczej narodem, który twardo stąpa po ziemi, nie? To nasze słynne jakoś to będzie. Cześć, Ania. Jest też Rogal, ale bynajmniej nie świętomarciński.
1: Pan prezes,
0: chyba.
1: 5 złotych. Pozdrawiam.
0: Dzięki, panie prezesie. Też pozdrawiam pana prezesa, szanownego. Tu jeszcze wcześniej był donajcik offline'owy. Wypadałoby odtworzyć, więc już tu zaglądam na Tipli. Dopłata do Rogala też była.
1: Dopłata do Rogala 6 zł. Inflacja szaleje także w cukierniach. Jednak dla tego białego maku warto się szarpnąć.
0: Rogala w sumie, sam jestem Marcin, więc może nie święty, ale mogę sobie sam postawić Rogala. Żarcik śmieszny bardzo, tak, prawda. No, swoją drogą święty Marcin to patron żebraków. Przypadek? Nie sądzę. Tak samo jak myślę, że przypadkiem nie jest to, że... Powiedzmy, mieliście sobie mieszkanko, nie? Warte, no jakieś wypasione, powiedzmy, warte 1 000 000 zł, nie? Różne działania rządu, inflacja, zachęcanie do brania kredytów, takie tam różne rzeczy sprawiły, że nagle to mieszkanie jest warte 2 razy więcej, nie? Ale nie cieszcie się, bo to wszystko wygląda na to, że jest przygotowane po to, abyście teraz płacili wyższy, 2 razy wyższy podatek katastralny. No, temat podatku katastralnego powraca znowu, a to nie wróży dobrze. Jak są takie sytuacje, kiedy jakiś temat powraca raz, drugi, przycicha, potem znowu powraca, to są takie przymiarki, nie? Sprawdzanie, jak ludzie zareagują. Ja już się wyleczyłem z jakiegoś takiego myślenia, że to wszystko to jest jakoś tam no, przypadek, te media nie chcą źle. Wszyscy są gdzieś tam, działają w jakimś spisku działają. No, zawsze dziwnym trafem okazuje się, że no tak jakoś wyszło, że tak jakby byli w zmowie, nie? I tak jakby to specjalnie zrobili. I tak jakoś zyskali na tym ci, co mieli zyskać znowu. I znowu się pytamy, przypadek? No nie sądzę. Zresztą wiele osób jest takiego zdania, że to, co się dzieje wokół nas, to... Wielkie, im większe rzeczy, tym chyba mniej przypadkowo się dzieją. Miałem kiedyś taką teorię, że im większa skala zjawiska, im coś jest bardziej... Im większej ilości ludzi to dotyczy, w tym przypadku no, ogółu obywateli, w każdym razie tych, którzy w końcu się dorobili jakiegoś mieszkania albo dostali w spadku. No i już jakieś dementowanie się zaczyna. Nie zamierzamy wprowadzić takiego podatku, no chyba, że...

0: ktoś ma dwa mieszkania, to może, takie macanko badanie, nie? Tak więc jeśli dostaliście mieszkanie w spadku, powiedzmy po rodzinie, no to bójcie się, bo to może być kilka tysięcy na przykład w skali roku takiego haraczu znowu. Rogal pisze, moja żona Ania jest z domu Smaruj. Jak wyszła za mnie, to teraz nazywa się Anna Smaruj Rogala. Dobre. No jednak potraficie trochę poprawić humor, ale to za mało. Dziś macie wyzwanie. Poprawić mi humor to będzie dzisiaj naprawdę... Mogę być trochę niemiły na przykład, albo trochę mniej... optymistyczny. Nie będę was dzisiaj zarażał optymizmem, ani się tu weselił, opowiadał dowcipów, ani nic takiego raczej. Chyba trochę jestem markotny, taki jakiś melancholijny znowu. Może skoro tak popularna fraza to jest właśnie Jasnowic Jackowski, okazuje się, że to Polaków interesuje, przepowiednie jasnowidzów, wróżów, to może też się powinienem pobawić w jasnowidza i coś wam tu powróżyć. No, to niech moją wróżbą będzie ilustracja do dzisiejszej audycji, to znaczy, no, grafika na ekranie. Przewiduję, że tak będziemy może żyli za niedługo, co około 42 tysiące lat, znaczy, nie wiem, czy co 42 tysiące, no tak mniej więcej. Ma następować rzekomo przebiegunowanie Ziemi. I to jest kataklizm właściwie, to jest reset, to jest właśnie ten reset. Moim zdaniem bardzo dobry mechanizm karmiczny. Jeśli jakaś cywilizacja w porę nie zacznie się zajmować ważnymi odkryciami, które dotyczą naszego bezpieczeństwa, nie tylko konsumpcji, nie tylko cienkie, coraz cieńsze telewizorki, coraz lepsze smartfony, to dostaje takiego potężnego klapa w tyłek, po którym musi się poukrywać trochę w jaskiniach i zaczynamy trochę inaczej się komunikować ze sobą. Inne rzeczy stają się ważne i niektórzy twierdzą, że to nas właśnie czeka teraz, że są jakieś symptomy właśnie, które miałyby zwiastować kolejne przebiegunowanie. Po prostu nie zdążyliśmy. W ogóle strasznie w tyle jesteśmy, jeśli chodzi o tego typu sprawy, odkrycia, nie? Cały czas trwają po prostu spory o to, czy Neandertalczyk wyginął z powodów jakichś tam populacyjnych, czy coś mu tam doskwierało, czy się rozchorował, czy zlodowaciał, a może właśnie to przebiegunowanie. Nie za bardzo jesteśmy pewni, nie badamy zbyt dokładnie takich... No, cześć tam.
1: No, cześć, co taki zawiedziony, odbierasz mnie.
0: Bo jeszcze się nie rozgadałem, tak szybko dzwonisz, to mam takie przeczucie, znowu się w jasnowidza pobawię, że masz ochotę sobie o czymś pobajerzyć i że jest spore ryzyko, niestety,
1: w
0: tak
1: temacie,
0: z całym szacunkiem, że mi rozwalisz audycję i zejdziemy na to, że piesek się zżygał.
1: Nie, zupełnie ten. Akurat miałem fajny ubaw, bo chciałem nam Gambola, który, jak wiesz, mówił na antenie, że sobie nigdy dziewczyny nie znajdzie, spiknąć z taką blogerką, która nie ma chłopaka i szuka, ale cholera jasna, akurat sobie dzisiaj znalazła na streamie. No nic z tego nie będzie, no trudno, ale już tam poważne rozmowy były. No w każdym bądź razie nic z tego nie wyjdzie, a co do mieszkań, to wiesz, jaka jest opcja, nie? Nie to, że tam drugie mieszkanie, tylko oni zapowiedzieli, że to będzie albo mieszkanie drugie, albo trzecie. Wiesz dlaczego? Bo jak tak zapowiedzą, no to ludzie będą się bać, że nie mogą na przykład trzymać dla dziecka mieszkania, nie? A oni wtedy cofną się w tył o jedno, że to jednak od trzeciego mieszkania będzie, a nie od drugiego, nie?
0: To by miało sens. Czyli takie, pierw mówisz, dam ci w mordę, a ty się boisz, mówisz, nie dawaj mi, no dobra, to tylko cię popchnę. A, no to dobra, tak? No to na tej zasadzie trochę, tak? Że nas pierw oswoić ze straszną, znaczy pierw nam zagrozić czymś, a potem powiedzieć, że nie będzie aż tak strasznie i ludzie powiedzą, hura, to nie będzie aż tak strasznie. No ale wiesz, samo to, znaczy ten podatek katastralny, czytałem, że w kilku krajach jest w Stanach, jest w Niemczech, jeszcze w paru innych, to pewnie będzie główny argument za wprowadzeniem, tak? Bądźmy światowcami, róbmy tak, jak na świecie jest.
1: Nie. Znaczy katastralny był w Polsce też kiedyś podatek, ale to już dawno, dawno temu, to jeszcze przed zaborami. To jest podatek słuszny od nieruchomości, tak? Tylko że on wynosił 0,5 promila, także, a nie jakiś tam 1, 2, 3%, nie?
0: No tak, no to różnica. No, trochę różnica. Faktycznie.
1: Operują, także to jest zupełnie, zupełnie inna para kaloszy i wtedy rzeczywiście, kiedy jak ktoś ma jakiś stan posiadania, jakieś to były czasy, kiedy tam jakieś zamczysko czy kamienicę miał, no to ten promil tam czy pół mógł płacić, nie? Natomiast 1%, a mówi się o 2 lub 3%, to ten. Przecież ja wczoraj czytałem co najmniej 3 dementi od Ministerstwa Finansów, że oni tego nie chcą jednak zrobić. I nie będzie czegoś takiego. Także ostro dosyć to było napisane. Także myślę, że jeszcze przed nami ze 3-4 lata, zanim to nastąpi, a 3-4 lata to może być już po wojnie, nie?
0: After the war. No nie wiem. Bardzo szybko się teraz różne rzeczy dzieją. I myślę, że to może być kolejny krok do tego, żebyśmy... No, ta słynna teoria spiskowa, nie będziesz miał nic i będziesz... szczęśliwy i myślę, że to w tym kierunku już daleko poszło. No bo popatrz, zastanówmy się. Kupujesz sobie samochód i musisz co roku płacić za to, że go posiadasz. Przeglądy, ubezpieczenia, jakieś AC, OC. Ja tam się nie znam, nie jestem niezmotoryzowany, bo mnie niezwyczajnie nie stać na posiadanie czegokolwiek. Znaczy wiesz, trochę z tego powodu jestem czasami, czuję się szczęśliwy, że nic nie mam, bo nie mam takiego obciążenia, nie muszę zapierdalać, nie muszę się ciągle stresować, bać. No a wiecie, a badania nad powstawaniem różnych chorób coraz częściej naukowcy dowodzą i się pisze na popularnych portalach o tym, że tych chorób psychosomatycznych może być więcej niż nam się zdawało i może być większa zależność od tego, od stanu naszej psychiki, od stresu, właśnie no, zależność między tym a chorobami. I myślę, że... No ale popatrz, no właśnie, ten samochód, ciągle musisz za niego płacić, nie? Kupujesz program komputerowy, też już od dawna mamy taki trend, że kupujesz na abonament, a nie jednorazowa opłata. Kupujesz głupi telewizor, no to też jest równoznaczne, jeśli chcesz być full legal, to płać abonament za to, że masz telewizor, nie? Planowane postarzanie produktu, jak to się tłumaczy, ja bym powiedział, że planowane zużycie bardziej, czyli planet obsolescence, no to też myślę, że to coraz częściej się pojawia, bo coraz częściej wszystko musi być tak wymierzone i zaplanowane. No tak. I ktoś dochodzi do wniosku, że no to niech kupuje ten telefon co 2 lata, nie?
1: Ja dlatego lubię bardzo stare rzeczy, między innymi dlatego, jakieś tam właśnie używane komputery i tak dalej, bo to tak jak się cofnę wstecz, no mam lodówkę na przykład, tak, lodówkę w 1997 roku dokładnie kupioną w listopadzie i ona chodzi, ja o nią tam dbam, tam już wprawdzie drzwiczki się trochę ukruszyły, to tam doklejam co tylko mogę, żeby się jakoś trzymały, bo po prostu jest to lodówka jeszcze z czasów, kiedy robiło się w miarę solidne rzeczy, które służyły przez lata, tak jak telewizor czarno-białe, które chodziły 20 lat, nie? Telefon też już 8 lat mam, poprzedni miałem 10 czy nawet 11 i zwyczajnie po prostu nie staram się szanować te rzeczy i no nie wymieniać, że prosta rzecz, tak, no dlaczego w telefonach obecnie, no bo tak masz, że w większości komórek w tej chwili baterii nie da się wymienić, nie? Znaczy nie ma już tej klapki, nie? No z prostego powodu, no po prostu jak się bateria zepsuje, trzeba będzie wymienić całe urządzenie. A drugi powód jest taki, to jest taki tajny powód, że spisek, to taki bardziej dla Kloda, że dążą do tego, żeby wszystkie komórki były cały czas zasilone, nawet podczas wyłączania, nie? Wiadomo po co.
0: No. Witam wszystkich, którzy się gromadzą. Pewnie jeszcze będą się przez godzinę ludzie gromadzili. No tak,
1: znaczy,
0: czyli...
1: mam dla ciebie złą wiadomość. Jaką? Trwa mecz akurat, więc Polska, Liechtenstein, tak? Chyba dobrze mówię. Czy Gibraltar chyba, nie pamiętam, z kim już grają. Ale ja dzisiaj jakoś nie mam ochoty na mecz zupełnie.
0: Szkoda.
1: Także może być tak, że albo są na stadionie i kibicują, a przecież wątpię, bo musieli pojechać do Gibraltaru, albo po prostu oglądają w telewizji polskiej, nie płacąc abonamentu, bo chyba nikt tutaj na tym czasie nie posądziłby nikogo o płacenie abonamentu RTV.
0: No to niedobrze, to mnie zasmuciłeś, to będzie dzisiaj na pewno słaba frekwencja. Przypomina mi się scenka z Dnia Świra, taka trochę zapomniana i rzadko jakby cytowana, wycinana. Adaś sobie oglądał właśnie przez chwilę mecz, grają w piłkę, strzelił piłkarz gola i rzucają się na niego inni piłkarze, wiesz, no jak to się tam cieszą ci piłkarze, nie? Ale tak się na niego rzucają, że zaczynają go tam całować z języczkiem i w końcu ktoś mu ściąga spodnie temu leżącemu na trawie piłkarzowi i zaczyna go zapinać w tyłek. I to trochę tak wygląda w sumie to... te mecze.
1: Ale słuchaj, takie zdarzenie miało miejsce naprawdę. Był taki piłkarz kolumbijski, nazywał się Valderrama, zdaje się. Czy Valderrama? Valderrama. I było kiedyś, był wykonywany rzut rożny, więc na polu karnym było zgromadzenie obrońców i napastników. I obrońca drużyny przeciwnej, ten Valderrama, tak się śmiesznie wypinał do przodu tyłkiem, a tamten go łapał za krocze i tak go ściskał delikatnie. Potem to kilka razy do kamery oni zauważyli, ci reporterzy robili zbliżenie na to po prostu. A ten taki jakby się cieszył z tego powodu, nie? I okazało się rzeczywiście, że on jest homo, nie? Po prostu. I znał obrońcę, nie? To też takie, kurde, podejrzane. Obrońca, napastnik z drużyny przeciwnej z obrońcą, no to może specjalnie wpuścić gola, nie? Takie dwuznaczne, że tak powiem, nie?
0: Z czego w ogóle taka wielka radość? No bo to jest ekstaza. Rzadko kiedy widać ludzi tak szczęśliwych, tak roześmianych, szalejących, no że pokazali tamtym, że są lepsi, tak? Że strzelili tego gola, czy że pieniądze jakieś dodatkowe dostaną za tego gola, czy o co tu chodzi?
1: Znaczy wiesz, jeżeli nastanie jakiś taki czas, powiedzmy anarchii bardziej, taki, no jakaś będzie jakaś forma apokalipsy, czy nie wiem, ekonomicznie to się odbędzie, czy jakaś wojna, czy jakaś katastrofa, to jeżeli tych czasów byśmy doczekali, to powiem ci, że przekonasz się, że będzie bardziej jakaś brutalna forma, bo to jest forma gladiatorów. Zresztą widzisz, jak w tej chwili jest brutalizacja. No, kiedyś takie MMA, czy tam jakieś tam K1, to byłoby nie do pomyślenia. To, jak mówiłem, w filmach to było z Arnoldem, w Raining Manie na przykład pokazane, nie? A teraz to już jest w tej chwili normalne, tak, że się nawalają na gołe pięści, czy nawet jak w tym oktagonie są z rękawicami, to przecież kiedyś nie do pomyślenia byłaby walka, że leży, a tamten go tłucze ciosem młotkowym w głowę, nie? No to już jest po prostu taki moment, gdzie można naprawdę kogoś po prostu o jeden zjedzie ci lekko ręka, trafisz go gdzieś tam koło ucha i tak jak te klapsy, co sobie dawali, nie? I gościu po prostu padł, nie? No jesteśmy niestety w takim momencie brutalizacji. Już przez to, że to kino i gry komputerowe nie robią wrażenia, tak? Ta krew nie robi wrażenia, to ludzie przesuwają tą granicę coraz bardziej, żeby to pokolenie, które jest młode, a z tego korzysta, żeby się jeszcze bardziej, żeby móc się emocjonować, potrzebuje jeszcze większego bodźca, tak?
0: Ludzie powszechnie znają film Mad Max i tą apokaliptyczną wizję przyszłości, ale może nie wszyscy kojarzą film Krew Bohaterów ze świętej pamięci, już niestety Rutgerem Hauerem, gdzie tam właśnie wszystko się kręci wokół takiej gry. To jest taka mieszanka w futbolu. No, trzeba czaszkę psa przenieść i nabić na kij po drugiej stronie i w drużynie są jest trzech jakby zawodników i każdy się w czym innym specjalizuje. Jest Quick, który tą czaszkę trzyma i biega z nią i jest taki sprytny, szybki. Jest obrońca tego Quicka, który ma łańcuch, którym kręci nad głową. No i jakiś taki koleś, co ma taką pałę i nawala ją. I z tego się składa drużyna. Jest 3-3, nie? Krew bohaterów. Polecam. Bardzo fajny film. Wcale nie gorszy od Mad Maxa. To taka wizja właśnie o to, o czym mówisz. Myślę, że na pewno...
1: Tak zwani Jaggersi to byli, zdaje się, tak?
0: Tak, bo to miało różne tłumaczenia. Albo Krew bohaterów, albo Powrót Jaggersów. Czy jakoś tak?
1: Jest pod ziemią, jest miasto, bo to jest też jakieś właśnie po apokalipsie i pod ziemią, głęboko w kopalniach jest miasto, gdzie jest oczywiście jakiś kapitol, gdzie są ludzie dobrze ubrani. Nawet jest taka scena, gdzie z jednego z tych Jaggersów, który był kiedyś w tej lidze, a obecnie jest wygnańcem z tego miasta, którego właśnie Rutger Hauer gra. Po takim meczu ta jedna z tych takich ubranych w aksamit pani krew na palec bierze z jego twarzy i zlizuje tą krew. Taka bardzo, znaczy z jednej strony nieprzyjemna, ale z drugiej strony dużo mówiąca scena, tak jak ci ludzie bogaci traktują tych właśnie, którzy tam dla uciechy tej takiej swołoczy, no bo to jest taka dzicz całkowicie, ta społeczność wokół tego zamku, jak gdyby, znaczy to nie jest pokazany ten dwór, nie, ale domyślnie, tak jak gdyby, tak ci ludzie, którzy reprezentują ten dwór. No, także no, też polecam, bo właśnie to jest taki w stylu właśnie lat 80. Mad Maxowy klimat bardzo mocny.
0: Z nowszych filmów z kolei mógłbym polecić z Nicolasem Cage'em Biuro Ludzkości. To nie jest jakiś wybitny film, no, raczej no, ciężko go uznać też za krapa, bo jest w sumie ciekawa wizja. Jest świat, w którym każdy obywatel jest badany przez to tytułowe Biuro Ludzkości pod względem swojej przydatności. Jak jest przydatny dla społeczeństwa, jak sobie radzi, czy nie popadł w długi. No i tych, którzy są nieprzydatni, się wysyła do jakiegoś mitycznego Edenu niby, przekierowuje, a tak naprawdę się pali nimi w piecu, nie? Tylko to zostaje potem odkryte właśnie przez głównego bohatera. Może taka też przyszłość nas czekać. Oglądałem też ostatnio takie nagranie na YouTubie, gdzie koleś twierdził, że no z tej idiokracji, z tego filmu, to tak wszyscy mówią, że to się sprawdza, że proroczy film, a niektórzy, że wręcz dokumentalny, a to bzdura totalna, nic się nie sprawdziło i to jest taka głupawa komedyjka. A ja się z tym nie zgodzę. Uważam, że wizja tej idiokracji bardzo się sprawdza, tyle że powstają jakby dwa światy. Nie jest tak, że całe społeczeństwo jest idiokratyczne, tylko następuje taka polaryzacja jakby, nie? Na plebs i elity. No, elity bardzo dbają o wykształcenie swoich dzieci, żyją sobie na poziomie, spędzają czas tak, żeby go odpowiednio spożytkować, tu obiadki, tu spotkania, a plebs się tłucze o jakieś klapki Kubota, chodzi na marsze niepodległości, no, które u nas sobie niestety zawłaszczyli kibice, turbosłowianie i faszyści. No, nie tak jak w Ameryce, nie? Że możesz sobie z dzieckiem pójść, bawić się tylko, no to samo z meczami. Mecze też jakby zawłaszczyli sobie ci sami ludzie, więc smutna to rzeczywistość jest dla mnie.
1: No tak, a to w ogóle te marsze to już w tej chwili są rządowe, nie? Rząd już to przejął. Chociaż tam się chyba nie pojawił, tam jeden się tam pojawił jakiś tam symbolicznie, bo tam chyba ani prezydenta, ani tego całego premiera, ani drugiego premiera nie było naszego na tych. No ja już szczerze mówiąc się odłączyłem całkowicie od tego systemu, przestaje mnie to coraz bardziej interesować na starość, jako że wiem, że nie będę miał emerytury, to mam dwa projekty, ale na ten temat zrobię osobną pogadankę. Jeden zresztą znacie, to jest emerytura penitencjarna w Norwegii, a drugi to jest taki, który opowiem, jak już będę o tym opowiadał, żeby nie spalić całkowicie tematu. No, natomiast mówię, no to tutaj niestety mamy, no to kurde, zdołowałeś mnie strasznie. teraz ja jestem też zdołowany. Ale to chyba zapaść ta pogodowa taka chyba jest. Bo dzisiaj wyszedłem z psem na spacer i cały czas byłem zdołowany.
0: Jaka pogodowa, stary? Nie można zganiać na pogodę. Skoro gdzie nie przytkniesz ucha i gdzie nie popatrzysz, to właściwie jest źle. Źle, niewydolnie, jest zakłamane wszystko, niesprawiedliwe, nie działa, popsute, śrubka do nakrętki nie pasuje. To i gdzie nie popatrzysz, to z czego się cieszyć, przepraszam. I ciągle nowe haracze, inflacja, ceny gazu, prądu i paliwa, wszystko cały czas w górę, w górę, w górę. I nowe podatki, nowe haracze. I władza coraz głupsza, coraz bardziej bezczelna. I właściwie chcesz tak się do kogoś przykleić, czy do tych z lewej, czy z prawej, to mnie albo i jedni, i drudzy. Nic mnie już, wiesz, do nikogo mnie nie ciągnie. Do kogo mam się przyłączyć? Narodowcy w ogóle nie będzie, gdyby była chociaż nadzieja na rewolucję jakąś, ale nie będzie w Polsce żadnej rewolucji, bo Polak Polakowi wilkiem cały czas i podzieleni jesteśmy straszliwie. Więc, a to trzeba się zjednoczyć. Nawet ci narodowcy się podzielili teraz na różne obozy. Mieliśmy Olszańskiego i Osadowskiego i kamratów, nie? Którzy tam krzyczeli śmierć Żydom i palili jakiś tam traktat podpisany był, kiedy zapomniałem, jak on się nazywał, traktat kaliski?
1: Tereziński.
0: No, że tam jakieś tam, że Żydzi mogą się zajmować tam handlem, tam coś tam było, to spalili. No taki wybuch antysemityzmu, to do nich mam się przyłączyć? No czasami mają rację, też uważam, że rząd jest totalnie zdegenerowany. Też reżim Kaczyńskiego mnie drażni, denerwuje, wkurwia.
1: Znaczy, on nie ma już nic do gadania. To jest Morawiecki, a za chwilę będzie Błaszczak będzie premierem, jest już namaszczony. Także to żadna tajemnica, bo to jest ogólnie wiadomo już w tej chwili. Ja Morawieckiemu daję do czerwca czas i potem będzie Błaszczak premierem.
0: Tak.
1: Tak, tak. No, przecież minister wojny, tak. U nas nazywany minister tam, nie wiem jak to się u nas teraz nazywa. No, tak. Delikatniej na pewno niż wojny, nie?
0: No, mamy też tego Bąkiewicza, który mówił, że musimy nieść krużganek oświaty, tak. No, zdaniem podobno większości Polaków do patriotyzmu zalicza się też poprawne mówienie po polsku i znajomość własnego języka. Też tak zawsze uważałem. No więc nieśmy w związku z tym krużganek oświaty, tak? No i no widzisz, w ogóle wszyscy ci ludzie, nie wiem czy zwróciliście uwagę, są 90% tych ludzi to są, oni są ubrani na czarno. Kojarzy wam się to z czymś? No tak na brunatno, nie? Trochę na czarno. I bardzo nie lubią kolorów. No, do kogo mam się? Do tych mam się przykleić? Czy może do tych kolorowych, tęczowych? Też zupełnie mnie tam nie ciągnie. I nie spodziewam się po tych ludziach. Oni mówią, że chcieliby, no ci lewacy, kolorowi, geje, chcieliby niby przywrócić to świętowanie odzyskania niepodległości normalnym ludziom, ale oni tylko tak mówią. Jestem pewien, że to też jest fałszywe znowu, że tak naprawdę po prostu mówią tak na takiej samej zasadzie, jak Kościół z komuną walczył, bo nie miał innego wyboru. No, musiał przynajmniej oficjalnie nie współpracować z tą komuną, bo nie było szans na żadną współpracę. No to ci różni geje, no na tej samej zasadzie. No my normalni, tak? Nam normalnym, my i oni normalni, a tamci. No bo muszą być przeciwko komuś. Każdy musi być dzisiaj przeciwko komuś. Na tym się buduje jakąś siłę. A co do tej idiokracji. Właściwie bardzo dużo się, chciałem o tym powiedzieć, że bardzo dużo się sprawdziło. No wszechobecna głupota jest, nie? Ostatnio majora Suchodolskiego ktoś w donejcie zadał mu zagadkę. Co to jest? Po stawie pływa, kaczka się nazywa. On myślał, marszczył czoło i w końcu powiedział ryba. Całe te ryba. No, to taki jest poziom intelektualny dzisiaj ludzi. Major Suchodolski nie jest jakimś wyjątkiem. Ja myślę, że takich Suchodolskich i Kononowiczów w Polsce to jest tak, no tak z 1/3, no bym tak stawiał mniej więcej na oko, nie? Słuchaj,
1: ja ci powiem, no. Żebyś był zaskoczony, gdybym ja nie nagrałem z moim konowałem ostatnio. Człowiek uczony, kurs odbywa starszy ode mnie o kilka lat, mój lekarz domowy. rozmawialiśmy na właśnie tak na luźno sobie na różne tematy podczas umówionej wizyty telefonicznej. I tak zacząłem tak troszeczkę go podszczypywać od tych stron właśnie, co teraz się dzieje i tak tego. No i stwierdziłem, tak szczerze mówiąc, że ten facet nie ma pojęcia o medycynie po prostu. Autentycznie, czyli ja nie jestem żadnym ekspertem, bo ja się tym przecież nie pałam, tak? Nie jestem medykiem, ani nawet nie liznąłem studiów medycznych, ale czytać umiem. W dzisiejszych czasach jest internet, jest bardzo dużo podręczników zeskanowanych z lat 90. i można się troszeczkę podszkolić. I po prostu stwierdziłem, że no gościu zwyczajnie po prostu no nie myśli.
0: Ale czemu tak stwierdziłeś?
1: To nawet trudno nawet powiedzieć. No, dotykałem kwestii związanych właśnie z maskami, tak? On tam opowiadał, jak zwrócił uwagę tam komuś. Ja mówię, wie pan doktor, ale no przecież pan doskonale wie, jakie są pory, ile kosztuje maska prawdziwa, taka FSP 2,5, tak? Czyli taka, która będzie zatrzymywała patogeny, no kosztuje 3000 zł, tak? I takie mają ci w rządzie. Przyjrzyj się, jak będziesz gdzieś widział jakieś wideo z premierem, oni mają z takim wentylkiem, motylkiem, jak to się nazywa, taką maskę, ona 3,5 tysiąca kosztuje taka maska. To nie jest takie coś, że sobie kupisz maseczkę za 20 zł czy 30, nawet to są już takie droższe, nie? Niby uważane. I to jest coś, co zabezpiecza? Nie zabezpiecza.
0: Zabezpiecza, ale bardzo, bardzo słabo w porównaniu do takiej profesjonalnej. No tu masz rację. Były nawet takie fajne, kiedyś już mówiłem o tym, takie nagranie było na YouTubie, gdzie specjaliści od takich spraw, dysponujący zawodowym sprzętem do testowania, sprawdzali po prostu, jak różne maski działają. No i powstała cała taka, wiesz, powstały takie statystyki dotyczące tego, jakie maski jak mocno nas zabezpieczają. Ja wierzę w to, że nawet taka zwykła szmata coś tam daje, no bo nie plujesz na drugą osobę przynajmniej. No nie, chyba jest większe ryzyko zarażenia, jak na kogoś naplujesz, niż jak nie naplujesz, nie?
1: No, tylko to nie jest... Po pierwsze, wirus to nie jest żywa istota, tak jak bakteria, tak? To jest tylko i wyłącznie coś, co się replikuje na komórce. Nie da się tego zabić w żaden sposób, bo to nie jest coś żywego. To masz fragment po prostu łańcucha, który kolcem białka się przyczepia i następuje iniekcja takiego czegoś i replikacja. W żaden więc sposób maska, ani nawet nawilżona maska nie jest w stanie tego zatrzymać. Oczywiście jest tam jakiś ułamek promila, zmniejsza to, ale pory są o miliony razy mniejsze, to nawet nie tysiące, ale miliony razy, sześć rzędów razy mniejsze niż, większe niż ten patogen. A druga sprawa to jest to, że 50 na 50 w chmurze, takiej obliczono, że 6-4 metra sześciennego wokół człowieka, który wydycha powietrze. A wydycha, no bo wydycha przez tą maskę tak samo, tak? I mieści się ten cały patogen, on sobie leci w powietrzu. Oczywiście z dwutlenkiem węgla jest w stanie opaść na ziemię, ale dopiero gdzieś tam w okolicach 6 metrów. I jak ty idziesz i masz odsłonięte oczy, to ci wejdzie przez oko albo przez skórę. Nie ma problemu. Tak samo jak ludzie myślą, że prezerwatywa zabezpiecza przed czy to jest antykoncepcja. Jest to nieprawda. To znaczy nieprawda w sensie takim, że prezerwatywa nie zabezpiecza na przykład przed wirusem HIV. Zabezpiecza w 60%. Tak, sobie wyobraź.
0: To już lateks. Bardzo groźnie brzmi to, co mówisz, tak strasznie szurzko, że się boję trochę, wiesz?
1: To nie jest szurskie. 40% szans masz na zarażenie się AIDS, czyli HIV-em, przeniesienie HIV-a przy seksie z prezerwatywą. Chyba, żebyś dwie założył, to ci się zmniejszy jeszcze o 40% od tych 40%, które miałeś, tak? To sobie można policzyć, ile to będzie.
0: No w każdym razie...
1: To nie jest szuria, to jest fakt. To jest fakt medyczny. Ostatnio na ten temat czytałem po prostu.
0: Okej, dobra. W każdym razie wracając jeszcze do idiokracji, jest tam taka scena, gdzie bohater przychodzi do szpitala. To jest Szpital Świętego Boga, tak się nazywa. Szpital Świętego Boga, jeszcze tak krzywo napisane, bo się nie zmieściło tam, na siłę powpychali te litery na banerze, na szyldzie. No i tam obsługuje go taka pani, która tępym wzrokiem go tam go prosi, żeby powiedział, co mu jest, i ma takie przyciski, jak w automacie, złamana ręka, coś tam, musi je wciskać. No taki idiokratyczny szpital, nie? No a popatrz, dzisiaj ludzie leczą się u wujka Google, doktor Google, nie? Albo zdalne konsultacje przez Skype'a, no to przypomina trochę też tą sytuację, nie? Dalej, prezydent Comacho. No słuchajcie, taki Trump, on prezydent Comacho w tej idiokracji to był były gwiazdor porno, czarnoskóry, taki showman, krzyczał, biegał tam, tańczył, wrzeszczał, z karabinu strzelał. No a taki Trump to też w sumie jest występował we wrestlingu, zasłynął aferami tam, że łapał za cipkę jakąś dziewczynę. No to też taki prezydent Comacho trochę, nie? Nasz Duda, no mówi się o nim jaś fasola, tak? Bo on się tak zachowuje debilowato. No to gdzie nie popatrzeć, to właściwie ten idiokratyczny świat też był strasznie zaśmiecony. No też mamy z tym problem. Właściwie to mamy taką idiokrację light na razie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się to pogłębiało. No ale jak mówiłem, ja wieszczę, że będą raczej dwa światy, nie? Świat elitom, jakimś takim wysokim elitom, ludziom, którzy rządzą światem, do których należy większość majątku tego świata. Myślę, że to bardzo na rękę jest i im, i rządom, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie jest ten plebs taki durny, który wszystko kupuje, nosi. Tam mieli takie charakterystyczne koszulki, całe w reklamki po prostu, nie? Wszędzie logosy po prostu, nie? Całe koszulki. Czy to się nie sprawdziło? Też dzisiaj popatrzysz na człowieka, który z dumą nosi ciuchy, za które zapłacił kupę szmalu i reklamuje. Po prostu tu ma logosa, tu logosa, tu logosa, nie? Wszystko się sprawdziło, tylko po prostu w mniejszym stopniu. I mówienie, że idiokracja to jakiś wymysł, że to się nic nie sprawdziło, jest głupie trochę, no.
1: O, sąsiadki się o mnie kłócą. Ale nie wiem, czy to słychać przez mikrofon. Znaczy nade mną, czyli mama z córką. No, zdarza się, cóż. No, masz rację, tak, dokładnie tak jest. Znaczy, z naszym prezydentem to jest jeszcze inny problem, że jego nie ma, nie? To znaczy, tak, on tak w myśli dziurze gdzieś siedzi i tam jakiś podpis, coś tam czasami to tego. Na przykład ja to wczoraj tłumaczyłem u Gambola, tak, że no, po czym poznać, że będzie bardzo nieprzyjemna sprawa związana z granicą wschodnią. Po tym poznać, że nikt nie wysyła delegacji do Mińska, tak? No to jest prosta logika, tak? Jeżeli jest coś takiego, to się wysyła dyplomatów po to, żeby nawet w grze cywilizacja coś takiego było. Wysyła się dyplomatów, żeby załagodzić ten spór, tak? I tyle, no. Tym bardziej, że ten spór to nie jest wina Białorusinów, a jest to wina Polaków, którzy cały czas, przecież walili cały czas w tą Białoruś. Założyli Bielsat, podróbkę Polsatu, tak, od nazwy i po prostu tam cały czas oni źli, ciągle reżim. A kto mówi o tym, że reżim Morawieckiego jest w Polsce, no, bo to jest reżim.
0: Ja mówię otwarcie, tak. Reżim Kaczyńskiego, tak.
1: Nie, Kaczyński, słuchaj.
0: No Kaczyński jest symbolem.
1: Kalksztajn
0: jest symbolem. Nie, on jest bardzo istotny, myślę, on jest pewnym symbolem i słuchaj, no gdyby nie był, to by na różnych spotkaniach w Sejmie nie prześcigali się we włożeniu mu w dupę i nie dziękowali mu, nie gratulowali, że jest i że jest jaki jest i wiesz, no to jest pewnym symbolem. Jak i trzyma troszkę w garści to, bo ma jakiś tam autorytet, jak Kaczyński odwali kitę, to zaczną się żreć oczywiście i to będzie jakiś kataklizm taki mały, myślę, na scenie naszej politycznej.
1: Albo zastąpi go Lech. Bo może żyje, cholera wie. Wiesz, w tej rzeczywistości ja bym się wcale nie zdziwił, że ten samolot się nie rozpierdolił. Bo wiesz, to ona się tworzy wiele teorii na są co najmniej trzy takie fakty, które wskazują na to, że absolutnie ten samolot się nigdy nie rozbił. Na przykład wierzba ścięta na bardzo ciekawej wysokości, nie? Co jest praktycznie niemożliwe.
0: Ja w to nie wierzę. Nie ma potrzeby szukać teorii spiskowych tam, gdzie są dosyć takie jasne i klarowne dowody na to, że to po prostu człowiek zawinił, nie? I po co tu szukać jakiś, no, znaczy jedyne, co mnie zastanawia, to ilość zagadkowych śmierci wśród tych, którzy się interesowali sprawą, bo tego naprawdę trup się ścielił gęsto.
1: No, to jest jedna z poszlak. No, na przykład, dlaczego samolotu nie oddali do tej pory? No, przecież jeżeli to by był ten samolot, to by go oddali, ale to może by jest inny samolot, nie?
0: Nie oddali go może głównie z tego powodu, że wiedzą, co by się działo, jakby go oddali, że byłby, że u nas się nie liczy dojście do prawdy, tylko wszystko jest tak upolitycznione i zakłamane, że Rosjanie dobrze przewidują, i ja się zgadzam z nimi, że zaraz by się pojawiły jakieś raporty kłamliwe, wiesz, no na zasadzie, że jakiś Macierewicz z Separówki weźmie puszki i pozderza i dojdzie do wniosku, że to Rosjanie zrobili zamach. Po prostu nie ma u nas szans naprawdę. Jest tak zakłamana rzeczywistość, tak parszywa, że no widzisz, nawet z tymi emigrantami, ja z jednej strony bardzo współczuję ludziom, którzy uciekają z kraju, gdzie ludzie sprzedają własne dzieci, żeby przeżyć, żeby mieć na jedzenie, gdzie małe dziewczynki wychodzą za starych dziadów i te dziady wykorzystują seksualnie te małe dziewczynki. To jest tragedia, to jest kataklizm, to jest upadek ludzkości, nie? A z drugiej strony, no widzimy, kto przyjeżdża, tak? Ludzie w drogich kurtkach. Tylko widzisz też takie ciągłe gadanie o tym, że znaleziono jakiegoś typa, co miał drogą kurtkę za 5000 i gadanie tylko o tym, a mało komu jest właściwie szkoda dzieci głodujących. Tylko takie, wiesz, to jest takie właśnie polaczkowatość na maksa, nie? Że takie, o, ma kurtkę, o, pa jaki, pa, a jak ostrzyżony, pa, a jak ładny, jaką ma brodę. No bo może dba o siebie, nie? A ty, Menelu, nie dbasz o siebie, no i bo jesteś Polaczkiem, kurwa, psolakiem jesteś, no i nie dbasz.
1: Czy widzisz, podstawowa sprawa graniczna, która ma zakrzątać teraz głowę Polaków, żeby załatwiać pod stołem inne sprawy i niekoniecznie polskie, bo tutaj są też interesy zupełnie innych państw, to i taka ewentualnie tam jakaś zawierucha na wschodniej granicy, to może być, że tak powiem, żeby odwrócić uwagę, bo ja patrzyłem na zachodnie portale 8-9, tam po prostu pełno tego było, właśnie konflikt na polskiej granicy i tam takie tam popierdu. Tylko to jest do załatwienia w jeden dzień, po prostu pokazał to film, jak na Węgry najeżdżali tam parę lat temu, to pokazał to film z Izraela. Tam po prostu podeszli, nie pamiętam jak to się, P-50, czy jakoś się nazywa ten karabinek, podeszli pod płot i tam jak podchodził tłum, seria pod nogi i to była cała sprawa załatwiona, tak? No ja proponuję tak zwaną wycofaną granicę, czyli cofamy płot od płotu tego prawdziwego granicznego, stawiamy ogrodzenie 50 metrów, siejemy pole, miny, przeciwpiechotne, a od strony granicy wstawiamy słupki, uwaga, pole minowe i tyle, i cała sprawa załatwiona. Ponieważ jeżeli ktoś szturmuje czyjąś granicę, to nie jest to ani uchodziec, ani imigrant, tylko jest to najeźdźca. To trzeba sobie jasno powiedzieć.
0: Co? I cieszyłbyś się, i wyobraź sobie teraz, że przyszli tutaj i jakieś dziecko weszło nam na minę i sobie wyskoczyło w górę i fikołka zrobiło i flaki spadły w dół i ty byś się cieszył, tak?
1: Nie cieszyłbym się, bo to nie jest rozwiązanie humanitarne. Dlatego proponuję drugie humanitarne. Skoro te granice są atakowane, jak widać z tych dronów czy tam helikopterów punktowo, bo tak to wygląda, i skoro oni są popychani siłą przez służby ukraińskie, że wojsko ukraińskie, czyli nie ma do tyłu, tak jak to było hura, jak biegli w czasie II wojny światowej, nie mogłeś przestać biec, bo cię zastrzelił kolega z tyłu, to nie mają wyjścia. No to podstawiają autobusy z pilotem, dają po 500 euro na przykład, bo stać nas na to, żeby dać tym paru tysiącom ludzi po 500 euro, i podwozimy pod granicę berlińską, niemiecką, albo nawet 300 metrów za granicę. A pilot opowiada wycieczki, jak piękna jest Polska, krajoznawcza wycieczka.
0: Tak,
1: autostradę oczyszcza policja i tam, gdzie są, spełnić ich życzenie, dostarczyć. I tyle.
0: 19 południk, Bartosz Czop. Słuchajcie, to jest alter ego Etama, Bartosz Czop. On też miał takie, takie rozwiązania. Właśnie Grabowski grał takiego jełopa, który był, no, po prostu miał na wszystko takie właśnie rozwiązania. A ty, ty o, no, ty przestępcu, to kurde, to wziąć tych, tych najgorszych tych bandytów, to po co te więzienia? To wziąć ich do, rozumiesz pan, autobusa jakiegoś, a tam potem będą jeżdżeni na wycieczkę tam, no, i zabrać, a potem tam z Pershinga, czy tam z innego, z innej rakiety, panie, to strzelić z tego autobusa i powiedzieć potem w telewizorni, że tam, o, się tam niechcący, o, to ty masz takie, takie rozwiązania właśnie, jak Bartosz Czop.
1: Ale ja tak nie powiedziałem, ja powiedziałem podstawić eleganckie autobusy. Jeszcze wczoraj tłumaczyłem...
0: Ale te miny, to co mówiłeś, że dyktatora byś w Polsce chciał, ty jesteś jak jakiś żywcem wyjęty z XIX wieku, jakiś kolega Józefa Stalina. Nie, widzisz,
1: ty mnie w ogóle nie słuchasz, ty mnie w ogóle nie rozumiesz tym razem, muszę tak powiedzieć, jak potrzebie ci powiem wręcz.
0: No,
1: po prostu ja tłumaczyłem, w jakim sensie dyktatora. W takim sensie, żeby nie była rozmyta odpowiedzialność, tylko był facet. Zakładam, że facet, bo może być kobita, ale lepiej, żeby był facet. No to jestem seksistą pod tym względem i mam do tego prawo. I jest człowiek, który mówi, ja tu rządzę, tak? Ja wiem wtedy, że on tutaj rządzi, on bierze za to odpowiedzialność. I teraz mamy dwa wyjścia. Jeżeli jest taki nalot na naszą granicę, a to jest normalne wyjście, czyli tak jak było, jeszcze jak ja pamiętam granicę, zaorane pole minowe i strzelnice snajperskie z karabinem wyborowym co 50 metrów albo co 300, bo to jeszcze zależy jaki karabin, jaki strzelec i tak dalej. Albo spełniamy życzenie tych, którzy są popychani w tą granicę i to nie jest być może ich wina, a to są głównie Kurdowie prawdopodobnie i bierzemy ich do autobusów, w autobusach mają kibelek, taki z kibelkiem i pilota, który opowiadał o wycieczce. O, czekaj, bo to jest
0: no, ale Etam, do... wiesz, bo trochę się powtarzasz, słuchaliśmy tego wczoraj, musimy mieć trochę na względzie...
1: No ale widzisz, muszę powtarzać, nie rozumiesz. No.
0: Mówiąc, nie, ja cię doskonale rozumiem, nie komentowałem konkretnie tych rozwiązań akurat może teraz, tylko mówiłem, że ogólnie twoje propozycje i poglądy są jakieś nieprzystające w ogóle do cywilizowanego świata. Są jakieś takie, wiesz, jakieś takie stalinowskie, hitlerowskie, XIX-wieczne.
1: Nie, to świat jest niecywilizowany dzisiaj. No,
0: a kobieta to co? Zdatna do seksu w wieku 12 lat, za Korwinem pewnie też powtórzysz, tak?
1: No to co, teraz weźmiesz ich i co? I rozdzielisz mężczyzn od kobiet i od dzieci i co z nimi zrobisz? No przecież oni ich wepchną, tak czy siak. Jak przyjdzie 4 czy 5 tysięcy, ci pogranicznicy nie mają nawet amunicji podobno w magazynkach. No i mają ich wepchnąć? No to ja mam tutaj zadanie dla Niedzielskiego, a niech postawią punkty szczepień teraz dla nich tam. No.
0: A dyktatora to jakiego byś chciał? Już ci taki dyktator jak Kaczyński nie wystarcza? Może Jabłonowski byłby lepszy?
1: Ale mi jest wszystko jedno, czy to będzie Hitler, Stalin czy Kaczyński.
0: On ma bardzo proste rozwiązania.
1: Tylko człowiek, który jest poważny i który, jeżeli jest problem na granicy, to bierze albo prezes Rady Ministrów, albo prezydent, bo to jest prezydent przecież, jedzie do Mińska i jedzie do Moskwy i prowadzi pertraktacje, najlepiej w ich rodzimym języku, bo na pewno zna, bo mówił, że się uczy, bo był jakiś taki fragment, że on się uczy codziennie nowych słów. To mówił sam Duda, mówił do mikrofonu. Jedzie, rozmawia z jednym, rozmawia z drugim, jaka jest wasza propozycja, żeby przerwać tą sytuację, tak? A wczoraj Łukaszenka wystąpił i on powiedział bardzo mądre słowa, że jak będziecie nam tutaj odcinać gospodarkę od dostaw, to my wam gaz odetniemy i dobra, i zobaczymy. Będziecie siedzieć w zimie, ci co mają na gaz ogrzewanie.
0: No, autorytet kolejny, Łukaszenka, no super Etam, fajnie.
1: Znaczy on dla mnie...
0: Wiesz,
1: on dla
0: mnie to jest nawet, wiesz, nawet się fajnie i zabawnie ciebie słucha, nawet tutaj Donata wysłał Satan Christ. dzięki wielkie, że najlepszy duet radiowy, mój ulubiony, pozdrawiam, no więc dobrze mu się słucha. No bo tak, może takie zderzenie dwóch światów, nie? Ja to tak bardziej, wiesz, cywilizacja, nie? Nie tam, że wziąć pałę, albo wsadzić do autobusu i wywieźć, tam albo działka porozstawiać, dyktatora, króla, tutaj, baba do garów. No ja, trochę,
1: ale
0: ja to
1: coś
0: tak bardziej...
1: trzeba z tym zrobić, no jest jakaś dyskusja, no słuchaj, ale co ty byś zrobił? No to powiedz mi w takim razie, co ty byś zrobił? Bo ja ci zaproponowałem dobre rozwiązanie, po prostu spełnić ich życzenie, tych ludzi, którzy próbują się przedostać. Oni chcą do Niemiec, tak? No to zawieź ich do Niemiec, no i niech oni, i zobaczymy, jak się Niemcy zachowają na granicy wtedy. Czy Niemcy nie zrobią pola minowego na przykład? Bo ja bym powiedział, sprawdzam, bo to jest najlepsze rozwiązanie. Albo drugie, nie wpuścić, tak? A mieliśmy transparent, nie wiem czy widziałeś, ale dwa dni temu jest na YouTube, jak sobie wpiszesz. Dziękujemy polskiemu rządowi za niewpuszczenie uchodźców do Niemiec, czy tam emigrantów, nie wiem jak oni tam ujęli, po polsku i po niemiecku przed bramą brandenburską stali Niemcy i taki ogromny transparent rozwinęli. I wszystkie telewizje i media tam mainstreamowe niemieckie to pokazały. Także wiesz, no, trzeba po prostu się na coś zdecydować. No. Mówisz, moje rozwiązania są złe, no to zaproponuj jakieś lepsze rozwiązanie. Chociaż i tak, jak zaproponujesz, to i tak nie będzie miał żadnego. Chociaż ja chcę zadzwonić do MSZ po niedzieli i zaproponować im swoje rozwiązanie z autobusami, żeby było tak łagodniej. Nie? Oczywiście tam wspomnę po cichutku o tym polu minowym, ale to myślę, że nie dotrze. Bo nie o to tutaj chodzi, bo tam ma być po prostu bałagan przez najbliższe miesiące. I zobaczysz, że tak będzie.
0: Ja
1: jeżeli
0: to...
1: w Polsce...
0: No.
1: Jeżeli w Polsce jest rozwiązanie absurdalne, głupie i normalne, to z pewnością absurdalne będzie pewnikiem wybrane. I takie będziemy mieć. Będziemy mieć bajzel na granicy, bajzel w legislacyjnych sprawach związanych z tak zwanym Nowym Ładem i będziemy mieć te różne podatki tutaj, sratki, bo system powolutku niestety bankrutuje i będzie wchodziło XRP, tak jak mówiłem wczoraj. Waluta oparta na czasie i na blockchainie jednocześnie.
0: Ja nie rzucam rozwiązań, tak wiesz, jednozdaniowych recept na naprawę świata, w przeciwieństwie do większości chyba nadających dzisiaj różne audycje. Nie mam takich bardzo prostych rozwiązań. Raczej i też moje rozwiązania wymagałyby trochę zmiany mentalności ludzi i kształtu obecnej rzeczywistości na trochę inną. Ja bym chciał ugościć tu ludzi, ale to też w dwie strony działa. Oni musieliby się chcieć trochę zasymilować, musieliby przyjąć na siebie jakieś obowiązki, a nie tylko brać na przykład. Wiesz, to po prostu są skomplikowane trochę sprawy wymagające od obu stron pewnego rozsądku, empatii, pracowitości, różnych takich rzeczy, których dzisiaj może ludziom brakuje. A jak tak słucham recept różnych nadających, różnych komentatorów, czytam, co ludzie piszą, to przypomina mi się modlitwa Polaka z Dnia Świra. Kto ty jesteś, Polak mały, mały, zawistny i podły, jaki znak twój krwawe gały. Kurwa, i to potem było tam. Gdzieś mam tego dżingla, to puszczę może. Świat jest zgniły i ciężko, wiesz, z gówna bicza nie ulepisz, nie? Czasami ja na pochyłe drzewo to i Salomon nie naleje.
1: Koniec końców i tak masz tylko dwa rozwiązania. Wszystkich rozstrzelać albo ich wpuścić. Dwa rozwiązania. No bo nie ma innych rozwiązań w tej sytuacji. Nie ma innych sytuacji. Jeżeli oni nie mogą się cofnąć, bo takie są głosy, że tam bagnety żołnierzy białoruskich są w ich kierunku skierowane, to nie mają wyjścia, tak? A Straż Graniczna, jeżeli granica jest przekraczana nielegalnie, no ma prawo otworzyć ogień. No to nie chcemy tego, tak? No to musimy ich wpuścić. I teraz jak ich wpuścimy, to mamy kolejne dwa rozwiązania. Albo ich wpuszczamy i nic nie robimy dalej z tym, czyli stworzy się jakiś tam dziki obóz albo oficjalny obóz, albo jakaś organizacja pozarządowa, pewnie finansowana przez odpowiednich ludzi, za ułamek tych pieniędzy zrobi obóz, resztę sobie tam rozkradną, albo po prostu zawieźć ich pod granicę zachodnią, niech sobie przejdą tą granicę jak chcą i zobaczymy, jak zachowają się Niemcy wtedy, nie? I dlatego ja bym wybrał to drugie rozwiązanie właśnie, zawieźć ich tam, gdzie chcą, spełnić ich życzenie, no co jest w tym złego?
0: wiele, wiele akcji, które się podejmuje, trzeba po prostu doprowadzić do końca i odpowiednio zorganizować. W Niemczech, jak zrobiono te obozy różne dla imigrantów, to oni tam sobie żyją przez wiele lat, dostają ten socjal, szwendają się po okolicy, to se pójdą do monopolowego, to se na ławeczce posiedzą. Nie może tak być. To jest oczywista oczywistość, cytując klasyków.
1: Ale jest.
0: Ale właśnie no to widzisz, bo to nie jest tak, że jedna strona może wszystko załatwić, nie? Muszą obie strony chcieć, dwóm stronom zależeć i nie ma takich prostych rozwiązań. Proste rozwiązania to populiści podsuwają. Wziąć, postawić działka, albo wziąć, w dupę dać. To są właśnie rozwiązania prymitywów. Jak z dzieckiem masz problem, to w dupę daj. I rozwiązanie wszelkich problemów, tak? W dupę daj. I takie rozwiązania właśnie, w dupę daj, to ma większość dzisiaj rządzących, różnych polityków i populizm się szerzy. I wiesz, i często jak już nawet się coś zrobi, żeby naprawić sytuację, żeby coś zdziałać, to się to robi na pół gwizdka. I potem się macha na to ręką, bo już popularność tutaj wzrosła, bo już coś zrobiłeś, bo już masz odklepane i ci nie zależy. Po prostu ludziom nie zależy. I chuj.
1: Rządzącym w tej sytuacji zależy na tym, żeby powstał pewien obszar, który dzisiaj jest objęty tym stanem wyjątkowym. Może trochę mniejszy, może trochę większy, gdzie będzie taka strefa militarna, gdzie będzie kilka różnych armii. I to będzie stan trwały. Taki bufor powstanie. Na tym zależy, bo na tym to będzie można tłuc tematy, pokazywać jakieś problemy, jakie tam występują i ludzie będą się tym emocjonować. Ja to osobiście, szczerze mówiąc, mam w dupie. 4000, nawet jeżeli tam będzie tych uchodźców, jak ich tam zwał, tak zwał, to tam wiosny nie czyni. Tylko najgorzej jest uczynić ten pierwszy krok. Jak ten pierwszy krok zostanie uczyniony, to będzie tak jak ten w tym wywiadzie, który wczoraj chyba był puszczany, już nie pamiętam w którym radiu. Słyszałem, kurdyjska rodzina i kobieta opowiada o swojej rodzinie, po polsku już bardzo dobrze mówiła. Mówi tak, no mój mąż jest cały czas na razie bezrobotny i robi dzieci. I to tak właściwie się do tego wszystkiego to sprowadzało, nie?
0: No, jak prostemu człowiekowi dasz michę, to się będzie cieszył, że ma michę i... Znaczy, jak mu dasz rybę, to nie będzie się pytał, a może wędkę mi daj, tylko się spyta, a jeszcze jedną rybkę? No taki jest świat, no niestety. A tutaj adwokat sprawdził twoje rewelacje. Wychodzi na to, że premier ma maskę za 29 zł, bo znalazł tutaj taką samą gdzieś tam na Allegro. No i bary mleczne są w Szczecinie. Taka informacja i pisze tutaj takie rzeczy. No,
1: bardzo się z tego powodu cieszę, ale on nie ma za 29 zł, to cię mogę zapewnić nawet, że nie ma za 29 zł. Jak przyjedzie kiedyś do Szczecina, to mu zerwę i zobaczymy. Pójdę do wyceny. Zobaczymy, czy mnie dopuszczą. Wyobrażasz sobie w TV, nie widzicie? Nijaki etam zerwał maskę premierowi i uciekł. No to by było dopiero fajne.
0: No, no byłoby, pewnie by było.
1: Nie, lepiej nawet nie mówić, bo jeszcze pomyślą, że poważnie mam zamiar mu zerwać maskę, a mi tam chuj jego maska obchodzi. Niech sobie ją nosi. Lepszą mam maskę, z pieluchy zrobioną. W każdym bądź razie zobaczysz, że niestety u nas to, co my tam się między sobą widzisz, bo nawet tutaj my ze sobą się spieramy i wchodzą jakieś tam mniejsze lub większe emocje między nami, nie? A to właśnie o to im chodzi, nie? Tam będzie trwał bajzel, będzie trwał bałagan, a być może emigranci tam także skończą, bo de facto może dojść do konfliktu na granicy. No i będziemy mieli po 12 dniach zgodnie z ćwiczeniami Zapad parad zwycięstwa w Warszawie wojsk białoruskich. Jeżeli nie, to 13 dnia jest planowane użycie taktycznej broni jądrowej na stolicy Polski. Bo te plany wyciekły, oczywiście nie wyciekły po to, żeby ktoś się spiskował, że to był spisek, że wyciekły, tylko wyciekły specjalnie, żebyśmy wiedzieli o tym.
0: ciągle chce tu ktoś nas bombardować bronią nuklearną, a to były informacje, że Amerykanie rozważali taki scenariusz kiedyś.
1: 60 do 80 punktów z 2-megatonowymi pociskami, tak. To jest oficjalna strona, pamiętam jak to się nazywało, raport ataku na Układ Warszawski, coś takiego. Tutaj miał być pas między Wartą a Wisłą, rozniesiony między 60 a 80 ładunków termojądrowych, megatonowych. Czyli nie takich dużych wbrew pozorom. No to na polskie miasto to jest taka jedna bomba potrzebna, tak? Mniej więcej.
0: Jak jesteś słaby, to zawsze będziesz pionkiem tylko w grze, czyjejś grze. Taka jest smutna prawda. Jak jesteś silny, to możesz być nawet zły, możesz być zbrodniczy, ale będą ci ściskać ręce, uśmiechać się do ciebie przedstawiciele innych mocarstw, bo mocarstwa się liczą, a inni są tylko pionkami w grze i marionetkami. Dobra, ale tam słuchaj, dajmy szansę innym, może ktoś jeszcze do mnie zadzwoni.
1: Może bardziej pozytywny ode mnie, no ale tak jeszcze na zakończenie jedno zdanie. Jak myślisz, dzisiaj

0: Ja już krótkofalówkę mam, musisz teraz tylko ty skombinować drugą. I włóż ją do klatki Faradaya, bo najpierw detonuje się nad miastem ładunek taktyczny, żeby wyłączyć wszystkie urządzenia elektroniczne. Także ten. Taka jeszcze ciekawostka. Kilka dni temu w Szczecinie, nie wiem jak tam, bo to już nie jest we Wrocławiu, był alarm testowany, alarm przeciwbombowy. Wiem, bo był przerywany. Natomiast właśnie ciekawostka, że to już te syreny elektroniczne, o których opowiadałem, bo rozmawiałem z panem, który włączał te syreny, bezpośrednio z tą osobą i nadawał komunikaty głosowe. No i muszę powiedzieć, że tak, przez moje okna, które no, nie są zbyt szczelne, to nawet mnie to specjalnie nie obudziło. Dopiero gdzieś tam pod sam koniec tego alarmu testowego się obudziłem i usłyszałem go ledwo co. Ledwo co. Także ten, no ale jak mówię, jeżeli się robi tego typu ćwiczenia, to powinna być ludność jeszcze pokazane, bo palcem, gdzie ma się skierować. No a tak będzie, no co? Zawyją syreny i spadną bomby, no. Wielki mi alarm. No to jest bez sensu po prostu. To jest po prostu kompletnie bez sensu. Szwedzi mają schrony dla każdego obywatela na taką okoliczność. W Anglii też były takie ćwiczenia przeprowadzane i to w latach 50-tych, 60-tych bardzo często, gdzie po prostu był dzień wyznaczony, mieli godzinę, że wyjął syreny i wtedy ludzie wychodzili z domów, a jakaś tam miejska służba kierowała ich, gdzie mają się udać. A u nas ćwiczą syreny. No i co? Do piwnicy zajdziesz? No przecież piwnica cię przed niczym nie uchroni.
1: Nakryj się kocem. Musisz się kocem nakryć i turlać się w kierunku odwrotnym do kierunku wybuchu. Wtedy tak cię ten wybuch tylko omiecie.
0: No, dokładnie tak. Przelecą przez ciebie wszystkie neutrony, więc będziesz, że tak powiem, jak to się nazywa? No, jest taka nazwa, na to zapomniałem. Zjonizowany całkowicie, rozpadniesz się w ciągu 2 dni. Jedna krótka jeszcze uwaga, tak odnośnie bombardowań. Najbezpieczniejszym miejscem w czasie konwencjonalnego bombardowania jest co? No, takie pytanie SPO dla ciebie, egzaminacyjne. Jest tu jakie miejsce w mieście?
1: W mieście? Nie wiem.
0: No, koszary. Nigdy nie bombarduje się koszar, bo jak wchodzą wojska przeciwnika, to muszą gdzieś być zakoszarowane. Dlatego stara się, żeby żadna bomba w koszary nie trafiła. Także chowamy się w studzienkach, w koszarach. No, dobra. Czekam na bardziej, no, jakby to powiedzieć, radosne na weekend wiadomości.
1: No dobra.
0: A ja odezwę się do was w przyszłym tygodniu już, mam nadzieję, na własnym kanale. Trochę pogadam ciekawych rzeczy i nie będę takich dołujących rzeczy opowiadał jak dzisiaj. Nic o emigrantach, wszystko o kobietach i o seksie. No, trzymaj się.
1: Hej. Fajnie, fajnie, trzymaj się, cześć. Może dlatego nie jestem zbyt happy man, bo muszę zapłacić za serwer, za internet, a ostatnio tak z donatami strasznie krucho i się zastanawiam, z czego zapłacę. Może jakiś kredyt wezmę. No i nawet nasi narodowcy już się dzielą na różne frakcje. No przecież ten Bąkiewicz, czyli ta koncesjonowana grupa narodowców, no to on jest antyrosyjski. No on jest w ogóle anty wszystko. Przestrzegał przed Unią, Niemcami, Rosją. Oczywiście, no jak to narodowcy przestrzegają cały czas i grzmią i plują i no dobrzy są w niszczeniu, a w budowaniu kto wie, chyba raczej słabi. No a z kolei taki Jabłonowski i Olszański, no to ruskie trole o nich mówią, nie? Są bardzo prorosyjscy. A i też bardzo kochają i szanują Łukaszenkę, dyktatora. Bardzo go sobie cenią, więc no, tak to wygląda. Gdzieś tam z boku antyfaszyści próbują robić happeningi na dachu z flagami, no ale to nie jest ich święto. To jest święto już zawłaszczone trochę przez ludzi ubranych w czarne kurtki. Krótko starannie ostrzyżonych często też. No i a taki przeciętny obywatel to się boi wyjść, no gdzie to z dzieckiem, co tam race fruwają, ognie, ale w tym roku dosyć spokojnie było.

0: Oprócz spalenia zdjęcia Tuska i tego traktatu, tam wykrzykiwania śmierć Żydom, no i tam lekkich zniszczeń. No, podziękujmy narodowcom kochanym, że nie zdewastowali miasta. A widzicie, a jak się zdarzy jakiś taki patriota, konkretny, fajny, ciekawy człowiek, wartościowy, na przykład Mateusz z kanału Tank Hunter, to jest taka cała grupa ludzi, którzy wyławiają z wody, odkopują z piachu różne relikty wojenne przeszłości, różne czołgi, broń i organizują muzeum takie prywatne, nie? Zbierają ten sprzęt. No to, no to policja do nich w nocy przyjeżdża i prokurator na nich dybie, że zniszczyli zabytek w postaci gąsienicy jakiegoś czołgu, który odkopali z piachu, zardzewiały, brudny. Odczyścili, chcą budować. Widzicie, nie jest to miejsce, Polska to nie jest miejsce, zaraz adwokat będzie tutaj mi złorzeczył, że o, znowu mam wrażenie, Krawcze, że chyba dałeś się zarazić tą antypolską propagandą. Ale to tak po prostu tutaj jest. Chcesz coś zrobić, chcesz muzeum zrobić, nie? Odkopiesz jakiś stary czołg, to ci policja wjeżdża w nocy. Nawet nie z rana, nawet nie wyślą ci jakiegoś zawiadomienia, że masz się zjawić w prokuraturze, tylko jakaś taka zawiść się rodzi w tych Polaczkach, którym strasznie jest solą w oku zawsze to, jak ktoś coś robi fajnego. Oni by chcieli chyba takich Polaków, którzy właśnie krzyczą tylko śmierć Żydom i tak dalej. No.
1: Gdy wieczorne zgasną zorze, zanim głowę do snu złożę,
2: modlitwę moją zanoszę Bogu Ojcu i Synowi. Dopierdolcie sąsiadowi.
1: Dla siebie o nic nie wnoszę, tylko mu dosrajcie proszę. Kto ja jestem, Polak mały, mały, zawistny i podły.
3: Jaki znak mój krwawe gały, oto znoszę swoje modły. Do Boga, Marii i Syna.
1: Zniszczcie tego skurwysyna, mego rodaka, sąsiada, tego wroga, tego gada. Żeby mu okradli garaż,
4: żeby go zdradzała Sara, żeby mu spalili sklep, żeby dostał cegłą w łeb, żeby mu się córka z czarnym i w ogóle, żeby miał marnie, żeby miał ejsa i raka, oto modlitwa Polaka.

0: Odzwoń, psych, odzwoń. Długo, długo pewnie nie będę dzisiaj na antenie. Mam robotę, muszę pieniążki zarabiać. Ale jeszcze chwilkę z wami posiedzę na pewno. Z 10 minut. Nie, serio, złapałem się za kieszeń i... No, ja rozumiem, ludzie nie mają kasy, drożyzna, wydatki, święta i tak dalej. Wszystko kumam, nie? No, ale muszę coś zarobić, bo kurwa nie wydolę na serwerek.
1: Michael Jeziorski, 10 zł. Na serwery wspomożenie wiernych nocnego radia. Krawiec naszym wielkim wodzem jest. Krawiec, ja też czuję się ostatnio przygnębiony, taka jesienna depresja.
0: No właśnie, dzięki Michael. Michał Michael. Jak jest jezioro po angielsku? Pond chyba. Tłumacz Google. Jezioro. Lake. Pond to jest staw chyba. Staw. Czyli Michael Lakes. Michael Lakes. A na antenie Psycho, który zorganizował marsz enkistów i nocników jednocześnie. Taki trochę na dwa fronty działa. Nie wiem, czy nazwać go zdrajcą, czy nie. Halo?
2: To halo, jest halo. Kraj dla nocników. Właśnie, 20 zł.
3: Już suplement
2: postał na krótkofalówkę. Na enkistów kanale, że nikt nie przyszedł.
0: No tylko ty przyszedłeś. Takie jednoosobowe zgromadzenie, nie?
3: Tak. Dlatego... Słuchaj, nie ma się co starać o takie akcje zorganizowane, spontaniczne. Bo i tak będziesz zapowiadał, tam starał się w ratuszu miejskim, żeby to zorganizować, a to i tak nikt nie przyjdzie, nie? To po chuj.
0: I co, na tym zgromadzeniu wykrzykiwałeś jakieś hasła?
3: No, opowiadaj albo... dalej.
0: No, a co mam opowiadać? Halo? Coś jakieś chyba słucha z opóźnieniem, coś psycho. Nie wyłączył YouTube'a. Halo?
3: No, coś się rozłączyło. Jestem dalej.
0: Jesteś?
3: Chyba było. Jestem.
0: No, jakieś
3: tak,
0: może...
3: halo?
0: No, halo, słyszysz mnie?
3: Ja brzoza.
0: No kurwa. Już myślałem, że pogadam z kimś inteligentnym, ale ten ma jakiś skopany internet. W jedną stronę działa internet psycho.
3: Chyba u ciebie.
0: No, u mnie właśnie wszystko jest tacy.
3: Dobra. No to na razie.
0: Nie no, ale to myślałem, że pogadamy coś, a tu... Co ty masz z tym internetem? Bo to już któryś raz, już jak ostatnio dzwoniłeś, też były takie jakieś problemy, że ty nie słyszałeś, tak?
3: No nie wiem, cały czas coś mi przerywa.
0: Jakiś kiepski net masz. Musisz ciężej pracować tym młotem.
3: Zobaczymy, jak to będzie działać po... drugiej stronie mocy, o 24 na innej teorii.
0: No i jak zwykle musiał zareklamować Michała.
3: Ej, no mów coś do mnie.
0: No mówię cały czas.
3: A, no to dobrze. Opowiadaj, jak tam było na kłopoty. Marszu.
0: No ja nie byłem na marszu, ty byłeś na jednoosobowym marszu. No nie pogadamy chyba.
3: Okej, nie dogadamy się dzisiaj. No. Chyba no. Naprawdę internet mi przerywa coś.
0: No szkoda.
3: Burza jest na słońcu magnetyczna.
0: Idzie burza, chyba... bo mi się wydłuża. No. Przebiegunowanie może już nastąpiło. Ziemi. U psycho. Na razie. No dobra. To trzymaj się.
3: No spierdalaj.
0: Jak miło. To nie jest kraj dla nocników. Dwie dyszki. No, coraz lepiej. Uczycie się. Składka na krótkofalówkę. No to krótkofalówka może później. Na razie opłacę serwer, internet swój. No sam serwer i internet. To już troszkę jest kaski. to nic. Wezmę chwilówkę sobie najwyżej. A ludzie się schodzą i... No. Mike Lakers. A niektórzy podzielają zdanie. Ezo Flower. Hej, Krawcze, też mam takie samo zdanie o rodakach. Strasznie mnie ta mentalność wkurwia. No. Ciekawi mnie to, że film Dzień Świra został tak niezrozumiany w sumie, bo tak to postępuje, to ewoluuje. Interpretacja tego filmu się zmienia u rodaków. Pamiętam, jak na początku wszyscy się tylko śmiali, że to taki śmieszny film o śmiesznym faceciku, nie? Który ma jakoś tam nerwicę. No, i te teksty, nie? Ja pierdolę, kurwa, ja pierdolę. A i tak się z tego ludzie głównie śmiali. Potem taka pogłębiona trochę analiza, nie? Że to jest satyra na społeczeństwo bardziej może, a nie, może nie jest sam Adaś Miałczyński aż tak istotny w tym wszystkim, strasznie, tylko ogólnie to jest o społeczeństwie. Inne filmy Kotterskiego już nie są takie dobre. Są raczej takie jakieś przeintelektualizowane, takie pseudoartystyczne, wydały mi się nudne trochę. Dzień Świra zdecydowanie najlepszy i dziś ten film urósł już do miana filmu kultowego, zdecydowanie. Nawet widziałem, że był raz porównywany właśnie z Idiokracją, że to jest taka trochę polska idiokracja, pokazanie tego społeczeństwa, takiego tych wszystkich przywar, nie? Które tam się pojawiają. Ta baba, która cię popycha w sklepie, ten przygłupi sąsiad, który ci opowiada teorię spiskową o skarpetkach uciskowych, że chcą nas wyniszczyć te skośnookie żółtki, nie? Tymi skarpetkami uciskowymi, żeby nam nogi amputowano, a on taki cwany ma żyletkę i ciach i skarpetka bezuciskowa, zdrowa bezuciskowa skarpetka, zdrowa. No, wszyscy ci ludzie, którzy tam się pojawiają, jest ich masa. Jest jakiś taki zmanierowany gej, który słucha Mozarta sobie, nie? Mój drogi panie! No, jest sąsiadka, policjantka, której dziecko cały dzień napierdala kulką o podłogę, nie? I nie pomyśli, że tam ktoś mieszka pod nią. Ja to mam od lat. Dlaczego mam nie uznać tego filmu za proroczy, za doskonałe zwierciadło, w którym się odbija całe społeczeństwo, skoro sam te zachowania u ludzi widzę. Też mnie baba pcha, też mi ktoś napierdala, pies szczeka, kurwa, i kulką ktoś mi napierdala. I dlaczego mam tego nie uznać po prostu za doskonałe lustro? Te srające psy wszędzie, wychodzą ci ludzie z tymi psami, nikt nie posprząta. Jeden na tysiąc ludzi pomyśli o tym, żeby gówno po psie posprzątać. A czym się różni gówno psie od ludzkiego? No i powiesz, będziesz starał się wytłumaczyć to tej babie, to ona zrobi głupią minę i pokaże ci, o tu się stuknij, a. Przecież to jest wszystko po prostu... Ten film nadal, on jest mądrzejszy niż się ludziom wydaje. Tam są różne smaczki, to można odkrywać w nieskończoność. Niektórzy są wielcy fani tego filmu, którzy go oglądają sobie po kilkanaście razy, nie? I ciągle coś nowego w nim znajdują. Te trajkoczące dziewczyny, to chyba Steczkowska była, nie? I ja kupuję. Ja! Nie! A potem całuję. Nie! Ja! No i ten Miałczyński, biedny, znerwicowany, on dlatego był znerwicowany, że go po prostu wkurwiała ta rzeczywistość. Ci ludzie tak przewidywalni, tak płytcy, głupi, chamscy, myślący tylko o sobie, wampiry takie energetyczne same, nie? No niestety, no tak to wygląda trochę. Ja wiem, jest wielu wspaniałych ludzi w tym kraju, no jest wielu normalnych po prostu, nawet nie wspaniałych, tylko normalnych, nie? Którzy wykazują się takimi cechami właśnie lepszymi trochę, no lepiej się zachowują. Ale ilu ich jest? Jak byście powiedzieli? 20%? 30% to maks, nie? Ja myślę, że katolicyzm wyniszcza w ogóle mentalnie ludzi. Sorry, katole, ale tak powiem, że ten wasz katolicyzm to jest plaga, to jest dżuma, to jest kiła. To jest kiła, na którą umiera ten kraj i nie zdaje sobie nawet z tego sprawy. To jest... dużo zrobił PRL, spustoszenia ludziom w głowach, ta komuna. Komuna i katolicyzm to są takie dwie najgorsze plagi, które wyniszczyły ludzi kompletnie. Stali się imbecylami, troglodytami po prostu. Teraz wyobraźcie sobie, że państwowych urzędników wysłano na szkolenia, jak pokazywać się przed kamerą, jak się wypowiadać. Te szkolenia zorganizowała uczelnia. No, oczywiście jedynie słuszna uczelnia i właściwie jedyna uczelnia, która w Polsce istnieje, oczywiście mam tu na myśli uczelnię toruńską, tak? Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Tak, dostali parę baniek na to. Szuka się pretekstu, żeby Rydzykowi dać tu parę baniek. Dostał na to 3 miliony złotych. No, bagatela, nie? 3 miliony, co tam jest? Nie swoje pieniądze, łatwo się wydaje. Dostał 3 miliony na takie szkolenia, a urzędasy nie chcą przychodzić do Rydzyka. Buntują się, gary jebane, i nie chcą przychodzić do Rydzyka, wyobraźcie sobie, do takiego człowieka. Ja bym ich zwolnił od razu. I dostali upomnienia już, że dlaczego oni nie chcą do tego ojca Tadeusza przychodzić. Upomnienia dostali. Żyjemy właściwie w kraju takim półwyznaniowym, półfaszystowskim. Kurwa, niech to będzie chociaż w 100% faszystowski kraj, to bym się chyba bardziej cieszył. Niech to będzie już całkowicie wyznaniowy kraj. Dlaczego ciągle, kurwa, na pół gwizdka jest tu wszystko? Ni to, ni pies, ni wydra, nie? Kurwa, niech to będzie katolski, faszystowski kraj, taki 100%, że cię pałą zajebią w łeb. Gdzie świadectwo chrztu, kurwa, nie? Gdzie medalik? To już bym przynajmniej się cieszył, bo by było coś ciekawego, taka dystopia już pełną gębą, nie? A takie na pół gwizdka, no, nawet tego nie potrafią do końca poprowadzić. Niech już ten władzę przejmie Jabłonowski, niech chodzą bojówki faszystowskie, niech mordują ludzi, a jak nie byłeś w wojsku, to jesteś pedał albo Żyd i ci trzeba zabrać wszystko. Byłoby przynajmniej bym wiedział, że coś tu się już dzieje, że coś tu jest na 100%, że coś zostało doprowadzone do końca, że coś wyszło. A tak to tak właśnie... No mówię, ni pies, ni wydra, nie? Ni to katolski, ni to faszystowski, taka mieszanka. Mieszanka faszysty, katolika. No bo było pytanie ostatnio, kim jest patriota? No mówię, patriota ubrany na czarno, nienawistny, agresywny człowiek, nienawidzący różnych mniejszości, nie? Różnych tam... intelektualistów, to też jest cecha faszystów, że mają taką niechęć do intelektualistów. Intelektualista to co, kurwa, taki wymocz, nie? Taki wymocz. No i... No, ksenofobia, rasizm, antysemityzm, faszyzm, oficjalny plakat jakiś się ukazał tego Marszu Niepodległości z tłumaczeniem na niemiecki. Achtung było napisane. Super, super, brawo, świetnie się czuję. Znajomi mi mówią, krawiec, wyjedź w końcu. Nie mam za co. Ja myślę o tym, żeby sobie teraz zapłacić za czynsz i za internet i za serwer. To są moje marzenia. Marzenia Polaka, zapłacić czynsz. To są moje marzenia, największe. Gdzie mam wyjeżdżać? Może w końcu sobie też zacznę racjonalizować pewne swoje decyzje i dojdę do wniosku, że banksterzy to największe skurwysyny, wezmę sobie z banku pożyczkę 40 tysięcy i wyjadę faktycznie, no ale to musiałbym stać się szmatą, która usprawiedliwia swoje złodziejstwo. Spłycasz, konfabulujesz, konkrety proszę, gdzie konfabuluję, gdzie kłamie. I oceniasz rzeczywistość poprzez pryzmat swoich doświadczeń, bez względu na religię, szerokość i długość geograficzną, wszędzie są ci sami idioci, normalni, lepsiejsi i wybitni. Twierdzisz, Wrona, że to nieważne, jaką religię wyznajemy, jakie mamy przywiązanie do jakich wartości w ogóle, to jest wszystko nieważne, jaką mamy historię, jakie mamy położenie geograficzne, to jest wszystko nieważne, bo wszędzie są ludzie tacy sami. To wiesz co, to powiedzieć o tobie, że spłycasz, to jak nic nie powiedzieć, bo to jest jakiś banialuk, nie? Taki, że a, wszyscy są tacy sami. No jasne, nie? Czarny, biały, wszyscy są tacy sami. Komunista, kapitalista, katolik, ateista, wszyscy są tacy sami. Nieważne, czy się czymś interesujesz, czy oglądasz całe dnie S jak sraczka, nieważne, czy w życiu przeczytałeś jedną, jedynie słuszną książkę, czy jesteś molem książkowym, nieważne, czy się uczyłeś w szkole, czy nie, nieważne, z kim się zadajesz, zawsze jesteśmy wszyscy tacy sami i wszędzie są ludzie lepsi, gorsi. No to brawo, to gratuluję tobie poglądów wspaniałych. Dobra, napijmy się.

0: Wkurwiłem się, nie powiem. Czemu w jednym kraju się kobiety szanuje, a w Polsce znowu Polki upokorzone? Coś takiego jest, że Polska, taki słynne zdjęcie krąży, gdzie były nagrody dla polskich zawodniczek i dla zawodników. No i zawodnicy mają nagrodę tam 100 tysięcy, a zawodniczki 50 tysięcy. Zapraszają polskie siatkarki do TVP, a potem odwołują i jakąś brazylijską telenowelę puszczają. Totalne olanie, nie? I to i dla mnie jest na przykład to zupełnie oczywiste, że kobiety w Polsce są marginalizowane, są traktowane jako takie istoty podrzędne trochę. Albo w najlepszym wypadku to jest takie protekcjonalne, nie? Że o, to kobitki, całuje rączki z jednej strony, rycerskość, całuje rączki, przepuszczę przodem, a potem się okazuje, że kobieta, baba, nie? Taka baba. Zawsze byłem przeciwny temu. Uważam, że nie powinno się tak traktować kobiet. Może sobie jakaś kobieta nie życzy, żeby się całował w rękę jeden z drugim i obślinił ją, nie? Swoim brudnym ryjem. Może ona tego nie lubi. Dlaczego ją zmuszasz? Dlaczego ją ciągniesz za tą rękę? Dlaczego ją tak traktujesz, że przepuszczasz przodem, kurwa? Może ona nie chce, może chce być na takich samych zasadach sobie żyć jak ty, facecie, i sobie po prostu być normalnym człowiekiem, nie? A nie, to wielki koń na białym rycerzu, jak to było w piosence, nie? Koń na białym rycerzu. Po prostu, no, Wrona pisze, że faceci generują większe zyski. No trochę racja, no okej, można tak to usprawiedliwiać, że no, ale to znowu wszystko sprowadzamy do pieniędzy, a może się trochę pogimnastykujmy i starajmy się to jakoś wyrównać. Mi się wydaje, że trochę racji w tym jest, że... Ale jak... faceci większe zyski. Może właśnie to, że faceci generują większe zyski, to też jest związane z tym podejściem do płci, nie? Bo ciągle się mówi o tych polskich siatkarkach, nie? Dlaczego one mają generować mniejsze zyski? Ciągle są na ustach Polaków te polskie słynne siatkarki, nie? A nagle się okazuje, że faceci generują większe zyski. Co on dzisiaj jadł? Adwokat, wiesz, takie tekściki to sobie możesz rzucać tam do swojego berbecia małego, nie? Co on dzisiaj jadł i tak dalej. Ja konkrety mnie interesują, nie? Możemy sobie konkretnie porozmawiać. A takie jakieś dosrywki czy coś. W ogóle słucham różnych nadających i widzę, jak społeczeństwo jest podzielone. Słucham jednego i dowiaduję się, że jestem pleśnią, która obrasta tą cywilizację. Pleśnią jestem. Drugiego słucham, dowiaduję się, że jestem szurem i idiotą, który nic nie wie o świecie. O, Ania zadzwoniła. Cóż za niespodzianka miła. Witam cię serdecznie.
1: No, ale wiesz co, Furet chyba ma rację, bo ja ci niepotrzebnie chyba to ciasto wysłałam, bo zjazd po tym cukrze się najadłeś tego ciasta i widzisz teraz, to jest typowe, że zjesz tego ciasta i potem trochę gorszy nastrój. No to myślisz, że wszamałeś już całego tego murzynka, czy ci zostało trochę?
0: Jest jeszcze. No wiesz, to dosyć taki spory kawał. Jakbym cały zjadł, to faktycznie bym się tak miotał, ale ja się miotam chyba nie z powodu większej ilości cukru. Ale tak się mówi, że dzieciaki, które się cukru dużo najedzą, jedzą tych dużo słodyczy. Popatrz, nigdy się tak nie stawiało sprawy, nigdy się nie szukało przyczyny tego, że dzieci są, nie wiem, jakieś nadpobudliwe, że problemy z nimi są, a dzieci ciągle wpierdalają różne słodycze, nie? I ten cukier.
1: Tak. To jest problem teraz, bo tych słodyczy jest nadmiar, bo wiesz, za naszych czasów to jak tam dostałeś jakąś czekoladkę czy coś, to było święto, nie? A teraz tego jest multum i przy każdej okazji jakaś kinder niespodzianka inna i faktycznie dzieciom trzeba ograniczać. Ale tutaj o tych kobietach to ostatnio to był taki skandal na turnieju szachowym, bo tego to już nikt nie przewidział, że kobieta może jakieś, wiecie, wysokie miejsce zająć. To chyba w Grecji było, że kobieta gdzieś tam wysoko właśnie na nagradzanym miejsce zajęła i I nie dostała nagrody, bo w regulaminie nie było przewidzianych żadnych pieniężnych nagród dla kobiet. Tak, tak. Taki zaskok zrobiły.
0: Ale fajnie, że zadzwoniłaś, bo mogę cię podpytać trochę właśnie na przykład, bo wiesz, no, domyślam się, że są kobiety, którym odpowiada na przykład to, że są traktowane w sposób taki specyficzny trochę, protekcjonalny, właśnie jakaś tam szarmanckość, że są traktowane jako takie istoty, wiesz, z innej bajki trochę, nie? Że są na innych zasadach tu żyją. A może tobie na przykład to nie odpowiada, a może ci odpowiada, nie wiem.
1: No, wiesz, no na pewno nie jakieś tam całowanie w rękę czy coś. Nie, to uważam, że powinniśmy być wszyscy normalnie traktowani. No ale wiesz, no to jak chłopaki mówią, no feminizm się kończy tam, kiedy trzeba, wiesz, zmienić opony w samochodzie, nie? No, także no to jest ciężki temat, no ale teraz to najbardziej mnie dołuje ta sytuacja, wiesz, no wiadomo było, że to się prędzej czy później wydarzy z tą Izą z Pszczyny. To mnie po prostu tak załamało, a najbardziej mnie załamało to, że marsz dla niej był kiedy? W sobotę o 15, tak? Jak już kobiety wszystkie zakupy zrobiły, obiadki ugotowały, tak? Wszystko było już załatwione, to wtedy sobie zrobimy marsz. Tak naprawdę to po takim czymś to cały kraj powinien stanąć, tak? Bo dobra, ja mogę sobie powiedzieć, no, dobra, ja już mam dzieci odchowane i mnie to nie dotyczy, ale to mnie dotyczy, tak? Bo ja już mam na przykład córkę dorastającą. Każdy z nas to właściwie każdego Polaka to dotyczy, tak? Bo wszyscy mamy jakieś siostry, kuzynki. No i to jest naprawdę, jak mi na przykład teraz koleżanki mówią, że tam są w ciąży, no to wiesz, gratuluję jej. Ale z drugiej strony zaczynam się o nią martwić, bo z tym zakazem aborcji, bo de facto mamy zakaz aborcji w Polsce, a zaraz będziemy za jakieś poronienie czy coś będziemy lądować w więzieniach. No. Najbardziej ten zakaz aborcji dotyczy tych kobiet, które chcą mieć dzieci, bo zakładając na przykład, czy ja, czy moje inne koleżanki, które już mamy dzieci tyle, ile chcemy mieć, byśmy teraz zaszły w ciążę, no to wiesz, organizujemy sobie wycieczkę do Czech, tak? I załatwiamy sprawę. A te dziewczyny, które, tak jak ta Iza, chciała mieć drugie dziecko, to tu, jak się zaczyna coś dziać, odchodzą wody czy coś, to już nie ma czasu zorganizować sobie jakiegoś backupu w postaci właśnie wyjazdu do Niemiec czy do Czech, tak? I taka dziewczyna, która chciała mieć dziecko, chciała je urodzić, umarła, tak? A najlepszy jest nasz pożal się Boże prezydent, który się pyta, kto myśli o tym dziecku, które umarło. Rozumiesz to? Nie o tej jej córce 9-letniej, która została, o tym mężu, o tej matce, bo powiem wam szczerze, tak naprawdę, no dobra, mąż, dziecko, ale oni sobie jeszcze jakoś to życie ułożą, ale największa tragedia w życiu to jest wtedy, kiedy rodzic swoje dziecko chowa. Z tego się po prostu już nikt nie podniesie. Nie?
0: Tak.
1: To jest po prostu...
0: No tak no, mówią straszne. Ci, którzy stracili dzieci, oni już są właściwie jedną nogą na cmentarzu, tracą sens życia. Popatrz, samo w ogóle urodzenie dziecka, ciąża to już jest taki stres, nie? No bo to jest coś takiego, co nawet kobieta, która jest no, do tego przystosowana, to ona to pierwszy raz przeżywa i dla niej to jest wielkie przeżycie, że nosi w sobie jakieś życie w brzuchu, nie? Że jest zdana na innych, że wiesz, no to i poród sam, nie? Często bolesny, często z problemami, ten strach, czy będzie dobrze, czy będzie źle. I jeszcze dołożyć do tego tak, żeby lekarze się bali, żeby nie wiedzieli, co zrobić, tak jak było teraz, nie? Że tak, wiesz, po prostu, bo to wyszło na to, że lekarze byli po prostu zastraszeni. Teoretycznie mogli coś robić, tylko oni, wiesz, no stary, no, przepraszam, chciałem do ciebie powiedzieć stary.
1: Może stara.
0: Stara, słuchaj, stara. No. Tak mówią ostatnio kobiety do siebie, zauważyłem. Tak, stara, ale to wiesz, na Fame MMA, nie? Słuchaj, stara, no tam, wiesz, na Alkomaster, tak mówią. Ty, ale kobiety teraz biorą udział w takich różnych dyscyplinach, że nawet w tym slap fightingu występują, czyli sobie ten plaskacze sprzedają, tak wiesz, jep, jep. Dziwne czasy.
1: No wiesz, widziałam to, ale nie, to zastanawiałam się nad tym, czy w ogóle można jakoś to zorganizować, żeby kobieta przeciwko facetowi, ale nie, no wiesz, umówmy się, to jest jesteśmy dwoma różnymi gatunkami, ale naprawdę dwoma różnymi gatunkami, no i nie, to się nie uda. To się nie uda.
0: Nie tak bardzo różnymi. Znaczy, no wyczułam, że jesteś trochę tradycjonalistką, konserwatystką troszeczkę. No, nie upiekłabyś mi ciasta, gdybyś nie była trochę taka konserwatywna. A jak ja bym ci upiekł ciasto i na przykład musiałabyś mnie bronić w ciemnej uliczce, bo by nas napadli, ja bym się chował za ciebie i piszczał?
1: A bym cię obroniła, nie bój się. Dałoby radę. Znaczy nie, taka, czy jestem nie trochę tradycjonalistka? No wiesz co, może tak, jestem, wiesz, wyzwolona w gadce, ale w praktyce tak. Chyba jestem tradycjonalistką jednak trochę.
0: Wiesz, no, ja to rozumiem, że kobieta ma w sobie coś takiego, no są takie dwa archetypy, no wiesz, no, kurczę, rycerz i księżniczka tak jakby, nie? I kobieta chce się poczuć trochę doceniona, zdobyta, tak? Często, bo to jakby gdzieś tam w niej siedzi chyba, wydaje mi się, nie? Więc ja to rozumiem, ale nie chciałbym, żeby... Były takie sytuacje właśnie, że kobiety dostają jakieś mniejsze nagrody w zawodach sportowych, że są tak traktowane. Wiesz, co było najgorsze? Jedna z siatkarek opowiadała, że dostały za duże stroje i poszły z tym do jakiegoś tam, do prezesa, do organizatora i mówią, no ale te stroje nie pasują na nas. No, a wyście są babeczki, to do maszyny i se tam poskracać, nie? To jest właśnie takie traktowanie drugiego człowieka jak śmiecia trochę.
1: No, a gdzie to było? To było, nie wiem, to było na jakichś zawodach na olimpiadzie, czy coś, że siatkarki właśnie nie chciały być w samych gaciach, tylko chciały być takie dłuższe te spodenki. Ale to były nieprzepisowe, bo przepisowe są takie, że tam, wiesz, prawie i tyłek widać. I tam z dyskwalifikowaniem to była jakaś drużyna gdzieś tam ze Skandynawii, czy coś. Też taki absurd, nie? No dużo jeszcze tutaj jest do zrobienia w tej kwestii, nie? No ale u nas, no słuchajcie, no ja będę wracać do tej aborcji, no. Bo tutaj właśnie kiedyś Błażej fajnie powiedział, że nie chcesz aborcji, to sobie jej nie rób. Prosta sprawa, tak? Przecież nikt nie będzie przystawiał nikomu pistoletu do głowy i nakazywał usunąć dziecko, tak?
2: 50
1: Jak ktoś chce donosić ciążę, jak jest, mimo, że jest uszkodzona, mimo, że jest ze spędami i tak dalej, to może to zrobić. Tak, ale czemu oni innych ludzi wstawiają w takiej sytuacji granicznej, tak? Że życie kobiety jest, no życie kobiety i płód, co jest ważniejsze? No dla mnie to jest po prostu, no i to jest prosta sprawa, jeżeli taki płód nie może żyć beze mnie, kobiety, tak, oddzielono ode mnie, no to kto tu jest ważniejszy? No proste.
0: No poza tym, no to jest tylko, jak myślimy tak trzeźwo, wiem, że się niektórzy nie zgodzą, no to jest tylko zarodek często, no to on jeszcze nie czuje, nie myśli, a kobieta to jest istota żywa, czująca strach, ból, która może osierocić dzieci i tak dalej, ale tu wkracza już ideologia katolicka, która wszystko to rozpierdala, że dzieciątko od napoczęcia i wychodzi taki i wiesz, i czemu to faceci mają o wszystkim decydować, a głos kobiet jakby tak się nie liczy, bo wszyscy komentujący, znaczy wszyscy, większość, znakomita większość w Polsce komentujących te sprawy, to podchodzi tak, że to są te błyskawice, tak, te durne, wściekłe macice, tak, lesbijki jakieś wyszły. No i to jest takie ciągłe właśnie dyskryminowanie tych kobiet, czemu one nie mają decydować też na spółkę z facetami, tylko ciągle słyszymy facetów, którzy będą tym kobietom życie układały. A tutaj, no, dla Krzyśka wielkie podziękowania, no 5 dyszek, no to takie donaty, to ja rozumiem. No to już coś się zaczyna tutaj dziać. Proszę przyjąć, panie prowadzący, 50 zł na konto tego lewicowego radia. Czy to nie Enki przypadkiem wysłał, przypadkiem pod przykrywką? On się nie nazywa Krzysiek, no ale to nie, to chyba Krzysiek inny jakiś.
2: Gogor.
0: Jeszcze Gogor. Złotych. Przepraszam cię.
2: Na babskiego bodyguarda ciasto i piwko i na pochybel feminazistkom. Amen.
0: I Gogor się dorzucił też i pisze na babskiego bodyguarda ciasto i piwko na pochybel feminazistkom. Amen. No właśnie, no, no dzięki Gogor, dzięki, no ale feminazistki, no słuchajcie, dajmy tym kobietom też prawo głosu równe i tylko tego bym chciał, żeby po prostu się spotkali. Czemu wszystkie te różne jakieś komisje, jakieś ci politycy, którzy rozmawiają o tym życiu napoczętym, to właśnie są faceci sami, a kobiety to tylko mogą na ulicę wyjść, tak? I można je wtedy zagazować, gazem psiknąć i do domu, nie? Nie podoba mi się to.
1: No, takie memy krążą, nie? Tak, wiesz, tam ci biskupi, co tam się tam episkopat się zbiera i taki, wiesz, że bezrzędni faceci w sukienkach, nie? Decydują o tym, czy można robić aborcję w Polsce, czy nie można, no. Tutaj Mika pisze, że w Polsce jest prawo do aborcji w przypadku zagrożenia życia matki. No w momencie, kiedy ci lekarze no bo my nie wiemy tak naprawdę, ci lekarze nie wiedzą, kiedy podjąć tą decyzję, zastanawiają się, boją się jakiegoś prokuratora, że będą mieć tam wjazd właśnie i ten, to oni nie mogą racjonalnie tych decyzji podejmować, tak?
0: Dokładnie.
1: No, jeżeli, a to są minuty, sekundy, tak? Oni czekają na to, aż płód obumrze, żeby dziewczyna dostała sepsy, no to o czym my tu mówimy?
0: Dokładnie, tworzy się klimat zastraszenia i takiej, wiesz, i wisi nad tobą ciągle miecz Demoklesa, no to się boisz i wtedy w takich sytuacjach się właśnie czeka. Jak to się samo się poukłada? No i się poukładało samo tak, że wody odeszły, płód obumarł i kobieta dostała tej sepsy i umarła. No i osierociła dzieci, zostawiła męża. Wielka tragedia, no, po której już się człowiek nie podnosi, bo ktoś musi sobie punkcików nabić i nagadać się o życiu napoczętym i Polakom to się podoba, w większości Polakom to się podoba, bo wiesz, bo to jest takie tchórzostwo trochę, bo stanowisko bardziej, wiesz, naukowe, to jest takie, że ryzykujesz, nie? A co jak piekło istnieje i ja i potępiony zostanę? To bezpiecznie jest zawsze powiedzieć, wiesz, o, dzieciątko Boże, zarodeczek Boży, chronić, to, bo to jest bezpieczne, bo pójdziesz do nieba, nie? I to jest właśnie to spustoszenie, które robi ludziom w głowach katolicyzm, ale bardzo się cieszę, że młodzi ludzie mają to w dupie i nie chcą chodzić na religię. Niech zdechnie ten kościół i niech pozostanie po nim jeno smród i złe wspomnienie, jak w niektórych krajach.
1: No, ale bo ja się będę powtarzać, ale ja cały czas nie mogę tego zrozumieć. Ja szanuję katolików, powiedzmy, tak? Że tak? Nie chcą, że w życiu by sobie tam nie usunęli, choćby był zespołem Downa i ten dziecko. No, ale to mówię, nikt nikogo nie będzie zmuszał do aborcji, jeżeli będzie tam, jeżeli jest prawo tam do tej aborcji do 12 tygodnia. Gogor, nikt nikogo nie będzie zmuszał.
2: Na pochybel starym dziadom, co decydują
1: o kobiecym
2: łonie.
1: Amen. 666. Ja po prostu nie rozumiem tego, że ktoś ma takie parcie na to, żeby swoje jakieś przekonania, że tak, wiesz, dba o to, żebyśmy my byli zbawieni, żebyśmy my cierpieli i się, wiesz, dążyli ku temu zbawieniu w ich mniemaniu, nie? A tak w ogóle, tak już patrząc na to, chłodno, totalnie chłodno, dlaczego kobiety życie trzeba bardziej chronić, no to przecież taka kobieta, jak ją utrzymamy przy życiu, tak, no to ona wam jeszcze tych dzieci i tych katolików może urodzić dwójkę, trójkę i czwórkę, tak? Od nowego roku tam będzie, nie wiem, 12 tysięcy, tak, jak się ktoś decyduje szybko na drugie dziecko, tak? No to się jeszcze namnoży. A tak jak kobieta umrze, no to już nie będzie szansy na następnych wyznawców.
0: No to są skomplikowane sprawy. Czytałem gdzieś, że w krajach, gdzie jest aborcja, gdzie jest bardzo liberalne prawo aborcyjne, to tych aborcji wcale nie ma dużo, tak naprawdę. I że tak naprawdę tu chodzi o zapewnienie odpowiednich warunków i sprzyjających temu, żeby ludzie chcieli mieć dzieci, żeby się nie bali, żeby to nie była taka, wiesz, jedna wielka niewiadoma.
2: 3 złote i na benzynę do kościoła.
0: A tymczasem Gogor tutaj rzuca we mnie monetami i raz napisał: na pochybel starym dziadom, co decydują o kobiecym łonie. Amen. 666. Szatański komentarz. I jeszcze dorzucił: na benzynę do kościoła. No to ciekawe.
1: Nie wiem, czy słyszałeś o takim już, no to skrajny przypadek, ale no mówię, no kwestia czasu, jak u nas może się coś podobnego wydarzyć. To gdzieś było w Ameryce Południowej, właśnie nie wiem, czy Chile, czy Argentyna, że jakaś tam dwunastolatka właśnie była zgwałcona w ogóle przez swojego dziadka. To, w ogóle, to jest w ogóle chore już w tamtym świecie, że to była taka sytuacja, że oboje rodziców pracowało gdzieś w jakimś tam mieście, a ona została pod opieką, te dzieci zostały pod opieką dziadka, nie? To już jest w ogóle mega smutne, tak? Że rodzice za chleba muszą wyjeżdżać ze wsi tej swojej, no i zostawiają te dzieci z dziadkami, no i ten dziadek zgwałcił, ta dziewczynka zaszła w ciążę i już była aborcja zaplanowana, ale wyobraźcie sobie, że tam w kościołach właśnie zaczęli się modlić jakoś, taka była presja tego kościoła, żeby nie dokonać tej aborcji, to się tak stała taka sprawa, że tak powiem, wagi już ogólnokrajowej i nie dokonała się ta aborcja i ta dziewczynka, no co, urodzi dziecko swojemu dziadkowi, nie?
0: No, super sytuacja, także... super sytuacja. Chodź no. Do dziadzi, dziadzia cię nakłonia w sadzi. Chodź do dziadzi, no super, no. Kurwa. Nie, no to jest dramat, no. Dramat po prostu i często takie dziecko, nie wiem, z gwałtu czy coś, to będzie miało przesrane, będzie na przykład niekochane zupełnie, albo będzie, wiesz, traktowane jako takie, wiesz, ciało obce w rodzinie będzie wykorzystywane i pomiatane, bo po prostu nie będzie miłości żadnej, nie? To jest duże prawdopodobieństwo, że będą takie sytuacje. I co, nawet gdyby była, załóżmy hipotetycznie, że jakiś tam wykształcony już zarodek coś tam czuje bardzo nieprzyjemną sytuację, ktoś go tam rozrywa, nie ma jeszcze mózgu wykształconego, to są jakieś takie po prostu przykre odczucia, nie do końca takie jakby żywego człowieka kroić, no to słuchajcie, chwila cierpienia jest chyba lepsza niż całe życie cierpienia.
1: No dokładnie, wystarczy sobie odpowiedzieć na proste pytanie, tak? Czy gdyby wasza matka została przez kogoś zgwałcona, albo miała wtedy 12 lat i wasze przyjście na świat by zniszczyło jej życie, albo ona by musiała umrzeć, tak? Czy wy byście chcieli w ogóle zostać przyjęci na ten świat? Bo szczerze, no ja nie, tak? No. Oczywiście to ktoś może powiedzieć, że łatwo powiedzieć, tak? Ale no już tak nie... Też, wiecie, no nas jest miliard, już tak nie przeceniajmy tego życia poczętego, tak? Można począć kolejne życie, ta dwunastolatka przejdzie tą traumę, i za kilkanaście lat urodzi dwójkę, trójkę dzieci, tak? A mówię, dla mnie to jest prosta sprawa, tak? Nie chcesz tego, to sobie tego nie rób i daj po prostu innym wybór.
0: Albo takie dziecko ląduje w domu dziecka, gdzie patologia jest często, nie? I też jest wykorzystywanie seksualne, rówieśnicy ci dokuczają i tak... I przeżywasz to dzieciństwo swoje w cierpieniu, potem ktoś cię adoptuje, też można różnie trafić i różna może ta miłość być. Eurynom tu się nie zgadza, nie rozumie tego, pisze, w wielu domach nie ma miłości, to lepiej ich zabijać wcześniej, żeby nie cierpiało, absurd. No nie do końca tak, to o to chodzi. Chodzi o to, że... No, ja przypuszczam, że taki zarodek nic nie czuje, jest nieświadomy. Trochę jest to jak śmierć we śnie, powiedzmy, dorosłego człowieka, nie? Jak ci się pofarci, to nic nie poczujesz i po prostu się już nie obudzisz i nic nie czujesz. I jeszcze w większym stopniu nie ma to znaczenia większego, no po prostu jest usunięcie tego życia i to życie sobie nie zdaje sprawy, że cokolwiek się działo za bardzo. I to jest chyba lepsze niż jakieś takie doprowadzenie do tego, że dziecko się urodzi, będzie niekochane przez całe życie, będzie wychowywane w jakiejś patologicznej rodzinie, niechciane i tak dalej. To chyba lepsze. Tak, uważam, że lepsze. Więc ja bym był za tym. Tak, tylko to takie stanowisko wymaga trochę odwagi, nie? No bo będę się w piekle smażył, a ktoś tam inny powie nie, to trzeba chronić i będzie taki Boży, fajny. No to wiadomo, że większość ludzi wybierze taką opcję. A poza tym mamy do wyboru właściwie dwie opcje. Kto ma o tym decydować? Czy państwo, czy rodzic? No i ja zawsze będę, że rodzic, a nie państwo, bo państwo to jest coś takiego wstrętnego, śmierdzącego, obrzydliwego, zakłamanego, obłudnego, ociekającego hipokryzją, kłamstwem, wypaczonego, wstrętnego.
1: Dobra, już starczy. Słuchaj, tak, z tym bólem, to wiesz, to już czasem można dojść do absurdu, bo już też niektórzy też nawet twierdzą, że rośliny, jakie zrywamy, tak, czy tam tniemy, to też coś tam czują, także to z tym bólem. Ale tak tutaj Mika widzę, że znowu pisze, a wiesz co może być po śmierci? Z grzechu ciężko się wymyć. Okej. Ja szanuję, że dla ciebie to byłby grzech, dla ciebie to jest grzech i tak dalej, ale nie chciałabym, żeby nie chcę tego, żeby inne osoby się martwiły o mój grzech, tak? Dajcie nam grzeszyć, tak?
0: Wolna wola ponoć jest, nie? Nawet Bóg tak. Uznaje wolną Kogor. Wolę ponoć.
2: 3 złote. Jakby nie wiem, może to jest aborcja,
1: ale tak na siłę po prostu chcą naszego zbawienia. Ale tutaj, jeżeli chodzi o rodzica, bo to jest, z tą aborcją jest jeden problem. Bo wiesz, ktoś może powiedzieć, że no wiadomo, no, matka sama nie jest w ciąży, jest w ciąży z kimś, nie? No i tutaj też się odezwać mogą głosy właśnie mężczyzn, że wiesz, ja się decyduję na aborcję, ale przecież może ojciec chce się podjąć tego i się nie zgadza. I co tu powiesz? Czy dać faktycznie wyłączne prawo kobiecie, czy facet też powinien mieć tu decydujący głos?
0: No facet chyba też, bo jest to rodzic. Ja myślę, że jak najbardziej powinni tu jakoś dojść do porozumienia. No jak jest sytuacja taka, że ona chce, on nie chce, no to jest problem faktycznie, no ale problemy zawsze będą. No ale i tak wszystko to zawsze będzie lepsze niż od sytuacji, kiedy to państwo ma za nas decydować, bo no zdrowsza sytuacja jest, jak to my decydujemy, a nie państwo. A tutaj Gogor zwrócił uwagę, no to jest takie śmieszno i straszno, ale tak to faktycznie jest, że jakby ministranci zachodzili w ciążę, to aborcja nie dość, że byłaby legalna, to w kościele byłaby sakramentem. I to jest właśnie prawda. Mamy rządy facetów, i faceci po prostu decydują, no, gdyby Kościół jest tak zakłamany, że faktycznie by tak było. Gdyby ministranci zachodzili w ciąży, to jeszcze by PiS dopłacał do aborcji, no, bo to jest największa banda hipokrytów, zakłamanych skurwysynów, która wszystko robi tylko z myślą o słupkach poparcia, o tym, żeby się Rydzykowi przypodobać, dać mu te 3 miliony na szkolenia, żeby potem on powiedział przez mikrofon, że głosujcie na jedynie słuszną partię. Wiecie, która to, ta, która jest za życiem.
1: No, wiesz, wtedy półtora roku temu, jak oni tam jakby, no tam zakazali tej aborcji z tych takich właśnie przesłanek tam uszkodzenia płodu, no to tam oni podnosili wtedy kwestię, żeby po prostu, chodziło im generalnie o to, żeby nielegalna stała się aborcja dzieci z zespołem Downa. Takie tam, to też prezydent to tam mówi i wiele osób. I tego ja też nie mogę pojąć, nie? Przecież prawda jest taka, że jak rodzi się dziecko z zespołem Downa, to najczęściej matka, tak? To matka już nie będzie pracować, tak? Bo to dziecko wymaga opieki właściwie na okrągło. No są tam jakieś takie ośrodki, gdzie można te dzieci zostawiać, tak jakby szkoły powiedzmy dla tych dzieci niepełnosprawnych, ale to się wszystko przeważnie kończy z osiągnięciem tam 18 roku życia, tak? I potem już masz takiego dorosłe dziecko. Dobra, jak ktoś chce chować dziecko ze zespołem Downa, proszę bardzo, niech nawet, oczywiście, niech jest wsparcie państwa, zasiłki i tak dalej, ja jestem za, ale nie można jakby każdego zmuszać do tego, tak? Bo no, to jest po prostu heroizm. Nikogo nie można zmuszać do heroizmu, tak? Ja, bo tak naprawdę te rodziny to już są wywrócone na drugą stronę. No i też mają, są dużo gorszej sytuacji, no, finansowej, bytowej, tak? A te wszystkie dzieci, które już były wcześniej, już no, schodzą na dalszy plan. A dodatkowo jest taka kwestia, że jak się urodzi dziecko niepełnosprawne, no rodzic cały czas też żyje w takim lęku, kto się tym dzieckiem później zajmie, tak? Bo czy to rodzeństwo ma się potem zająć tym chorym bratem, tą chorą siostrą? Też ma prawo do swojego życia, tak? A już pomijam to, że ci rodzice, co wychowują te dzieci niepełnosprawne, no to wiesz, nie ma czegoś takiego jak jakiś urlop wytchnieniowy i tak dalej.
0: Tak.
1: To się dopiero mówi. To jest po prostu, to jest 24 godziny na dobę orka. A najlepsze jest to, że faktycznie są tam zasiłki, ale to jest tak, że ty dostajesz tą kasę, ale tylko pod warunkiem, że nie będziesz pracować zawodowo. Bo jeżeli zaczniesz zarabiać, oni ci ten zasiłek automatycznie zabierają.
0: No, słusznie prawisz i właściwie ze wszystkim się zgadzam. Chyba podobnie myślimy. Agnesa tutaj pisze, że żeby Biblię krytykować, trzeba ją najpierw przeczytać. Myślę, Agnesa, że tutaj większość ludzi, którzy krytykują, to akurat znają. To raz, a dwa, że w Biblii nie ma zupełnie nic o aborcji. To jest taka inna sytuacja. I Lajtowski jeszcze się pojawił tutaj. Witam cię.
3: Dobry wieczór, siemaneczko. Dzień dobry.
0: Cześć.
3: W sumie słuchają nas ludzie z całego świata. Cześć Anna, cześć Krawiec.
0: Cześć, cześć.
3: Co chciałem powiedzieć? Bardzo ciekawy temat.
1: No, bardzo rozogniony temat, zaraz to się medialny. Dzieje na czacie.
0: No. I co powiesz
3: tak,
0: w tym temacie?
3: Co się dzieje na czacie, co się dzieje na czacie, no.
1: Zobacz, a może by tak pomyśleć no, wcześniej.
3: Nie ukrywam, że... No nie słyszałem, co mówiłaś.
0: Żeby
3: trochę
0: żeby
3: mam problemy techniczne. W ogóle jak mnie słychać?
0: Ciebie bardzo dobrze słychać. Dobrze, jest wszystko okej. Okay. Co mówiłaś, Anna, żeby pomyśleć, co? Najpierw?
1: Tutaj Eury nam pisze, że a może by tak pomyśleć wcześniej, przed seksem, że można zdać w ciążę. Ale to nie chodzi o to. Ja chcę zajść w ciążę, ale nie wiem, czy będę mieć zdrowe dziecko, czy chore dziecko, a nie chcę chować chorego dziecka. Nie chcę rodzić martwego płodu.
0: No, tutaj też piszą, że brzmisz okrutnie. No, życie jest okrutne i nie tylko są kwiatki i cukieraski i po prostu są nieprzyjemne sytuacje, tragiczne nawet, ale trzeba jakoś coś z nimi zrobić. Dobra, to oddajmy głos Lajtowskiemu teraz może, bo się tu rozgadaliśmy, a on coś chciałby tu też skomentować. Co powiesz, Lajtowski?
3: Nie ukrywam, Krawiec, że patrzę z dwóch stron często na daną sprawę. Jakoś nie zapisuję się do danego obozu ideologicznego, tylko po to, żeby być z nimi i zbijać piątki i dzióbki. Tylko staram się zobaczyć daną sprawę z dwóch stron. I ten temat jest tak tematem skomplikowanym, że zależy od właśnie rodziców, to co mówiliście w mojej opinii, że rodzice, również cała rodzina, czyli również dziadkowie, dzieci, które już się urodziły, mają wpływ na to, czy chcemy, aby kolejny człowiek przyszedł na ten świat. I ja jestem w tym momencie bardzo wdzięczny moim rodzicom, że mimo swoich wyzwań, mimo tego, że różne były komplikacje po drodze, no jestem tutaj z wami i możemy porozmawiać. Także jestem wdzięczny moim rodzicom, moim dziadkom, także mojej siostrze, która później mnie wychowywała przez pewien czas. Także to jest też całokształt. A z kolei z drugiej strony no, słyszymy o historiach dzieci, które jak to powiedzieć, nie chodzą, cały czas leżą, są ogromnym obciążeniem dla rodziców, dla całej rodziny. Często zdarza się tak, że no, przychodzi czas, że brakuje środków na opiekę i trzeba na przykład sprzedać mieszkanie. I, no i właśnie, no i co wtedy? Tak, to jest ogromny dramat takich ludzi. I no i właśnie, jeśli chodzi o aborcję, no to jest to metoda znana od tysiącleci.
0: I zawsze się tym zajmowały babcie. Tak gdzieś czytałem, że właśnie, że babcie się zajmowały spędzaniem płodów. No, stąd może się wzięła bajka o czarownicy, nie? To taka trochę może tu katolicy jakoś dopomogli i stworzyli taką bajkę o czarownicy, czyli o takiej złej babie starej, no, która często była albo wiedząca, dużo wiedziała, znała się na medycynie, pomagała. Konkurencja, nie? Bo ktoś szedł do babci. Na przykład, no też, żeby się pozbyć niechcianej ciąży, kobieta szła do babci, która gdzieś w lesie mieszkała, stąd może bajka o czarownicy. A Lajtowski, a jakbyś wiedział, że urodzisz się na przykład z taką chorobą, czytałem ostatnio o dziecku, które cierpi na nieustanny głód, taka bardzo gruba dziewczynka, biedna, i ona ciągle musi jeść.

0: wiewiórki, wieszczki, czarownicy wyklętej przez społeczność kościoła panującego na danym terenie religii dominującej i zdecydowaliby za nas, a jeżeli ja bym mógł zdecydować w ogóle, miałbym cokolwiek do powiedzenia, to mimo wszystko będąc na takim cały czas głodzie, to wolałbym żyć.
1: No ja bym wolał.
2: Ja chyba
1: umieć.
2: Mam tą chorobę. Jestem też.
0: No właśnie, ja tak samo. Tak samo, cały czas głodny.
1: A ja to nie. Same głodomory. Zaraz się okaże, że to radio głodomorów. Głodomory. A Agnesa, wiecie, bo Agnesa to jest taka boża właśnie trochę dziewczyna i chyba jest zła trochę na te treści, które tutaj się pojawiają i pisze tu, za godzinę będzie teoria chaosu, audycja o teoriach spiskowych. No niesamowite, to dobrze, że zareklamowałaś. A co to jest ta teoria chaosu? Ja nie słyszałem. A, to ta audycja z tym kurierem, co obrabia nam dupę od paru lat i twierdzi, że nocne radio to takie medium, które się przyczyniło do tragedii wielu osób i rozbijacze rodzin, tu są wielokrotni przestępcy, trole same, tak, to ta audycja, przypomniałem sobie. Dziękujemy, że...
0: Powiedz, Krawiec, ile płacisz za to miesięcznie? Za taką reklamę?
1: A swoją drogą cała masa fajnych ludzi.
0: Tuba propagandowa.
1: No się śmieję, ale naprawdę wielu naprawdę zajebistych ludzi tu przyszło, jak usłyszało, że to takie straszne medium. Przyszli z ciekawości, posłuchali i zostali i się dobrze tu czują.
0: Tak, sprawdzili na własnej skórze, jak to działa, jak to wygląda. No spodobało im się, może też mają głód wiedzy na przykład. Albo głód takich... wibracji, takiego vibe'a, jaki jest w nocnym radiu. No, może o to chodzi.
1: A ty...
0: Może coś innego.
1: No. A ty, Ania, jak trafiłaś właściwie na nocne radio?
2: To jest wiesz co, mega poplątane. Ale ja zaraz wam odpowiem, ale ja muszę jeszcze koniecznie tutaj do czata. Słuchajcie, ja absolutnie nie myślę o aborcji jakimś środku antykoncepcyjnym, tak? Ja uważam, że się trzeba zabezpieczać po prostu na wszystkich możliwych frontach. Mało tego, teraz jak jestem dorosła, mam dzieci, to dla mnie to już w ogóle... Ja w ogóle uważam, że jakieś wychowanie seksualne właśnie, tam nie wiem, prezerwatywy, o co chodzi w tym zabezpieczeniu, to powinna być podstawa w ogóle, żeby ci dzieciaki odpowiednio szybko... to ogarnęły, żeby nie było takich dramatów, tak? Środki antykoncepcyjne, planowanie rodziny i tak dalej, no to jest w ogóle podstawa. Oczywiście to jest promil przypadków, ale chodzi o to, żeby, słuchajcie, życie takiej jednej Izy to jest ważne, tak? I każdej innej. I nie, tutaj jeszcze Furia pisze, że to jest eugenika. To nie jest żadna eugenika, wiesz? Ja po prostu, na przykład, jeżeli chodzi o Kościół i... to nie rozumiem na przykład, że możemy... stosować antybiotyki, operacje robić, tak badać się, czy mamy jakieś geny, które nas predysponują do jakichś nowotworów i tak dalej. To możemy robić, tak? Ale wiedząc, że mamy chory płuc, którego nic nie będzie dobrego, a tylko może wywołać właśnie sepsę i być zagrożeniem dla życia kobiety, nie możemy usunąć. No, to nie można tak, że tu na coś zezwalamy, a tu nie. Bo tak. Bo ktoś sobie tak wymyślił. No, bo tutaj my właśnie się cofamy, mamy wiedzę, mamy medycynę na odpowiednim poziomie i zabraniamy tego. Także nie, jeżeli chodzi o to, to jesteście w błędzie. Ja jestem za bardzo świadomym seksem, za zabezpieczaniem się i w ogóle uważam, że dzieci to powinny, jak tylko zaczynają tam dojrzewać. No, nie wiem jak wy na przykład, ale ja... w podstawówce w ogóle nie było żadnej pogadanki na temat zabezpieczania się. Dopiero w liceum, gdzieś tam chyba, Boże, pierwsza, druga klasa liceum coś było, to był śmiech na sali, bo tam już większość koleżanek też była dawno po i to już było takie, wiecie, musztarda po obiedzie zupełnie. A wy chłopaki, mieliście coś w szkole w ogóle na ten temat?
1: Lejtowski.
0: To mogę miałeś? Powiedzieć pierwszy?
1: No.
0: No. To tak, no miałem coś w szkole, wychowanie seksualne, facet nam opowiadał, fajnie, że facet w sumie, o różnych rzeczach, co i jak. I to wspominam naprawdę bardzo profesjonalnie i pragmatycznie. No, na przykład wyjaśnił nam, czemu

0: faceci mają jedno wyżej, a drugie niżej. No to tak ciekawe to
1: A
0: było.
1: Czemu? Ja nawet nie wiem czemu.
0: Żeby się nie obijały o siebie. Jak...
2: No tak, to proste. Kurczę, że na to nie wpadłam.
0: Nie.
1: No właściwie
0: nie zmiatały.
1: No to jest dziwne takie faktycznie, że jesteśmy w tym miejscu tacy niesymetryczni. Ale ciekawostka jest też taka, że kobiety też czasami nie wszystkie kobiety wyglądają jak na Pornhubie i kobiety też mogą mieć piersi na przykład troszkę niesymetryczne często.
2: Ale mają niesymetryczne, zawsze jedna jest troszkę mniejsza od drugiej.
0: Dokładnie, tak, no z mojego doświadczenia, znaczy z moich doświadczeń, no to no, w sumie każda moja partnerka miała niesymetryczne, lekko.
2: A właśnie, chłopaki, jesteśmy przy jajach, to wiecie, jest listopad, Movember, musicie się badać, albo ktoś was zbada, bo to, ale właśnie miesiąc tej świadomości właśnie raka jąder i mi się wydaje, tak powiem z własnego doświadczenia, jeżeli chodzi na przykład o badanie piersi, to wam powiem, że chyba jednak zawsze lepiej iść do lekarza i poddać się profesjonalnemu badaniu, niż zdać się na siebie, bo jednak człowiek tak sam z siebie to, no, trzeba by mieć chyba większe porównanie, żeby móc stwierdzić, że coś jest nie tak. Także póki jeszcze ta służba zdrowia działa, to koniecznie się zapisujcie tam do urologa.
1: Będziesz czekała rok, żeby... rok będziesz czekała. Faktycznie działa, działa. Albo ci powiedzą, za 4 lata i 2 miesiące proszę przyjść o 12:15, a byłaś kiedyś na takim badaniu? A byłaś kiedyś na takim badaniu, gdzie sprawdzał cię lekarz i macał? Nie byłaś na pewno.
2: Czy mi piersi?
1: No.
2: Znaczy, ja byłam na USG piersi. Bardzo późno sobie je zrobiłam i od razu mi coś wykryto. Także mówię to tak z własnego doświadczenia, że no... Znaczy, ja powiem tak, ja śmiesznie założyłam, że jak się ma małe piersi, to się przynajmniej... No, to się przynajmniej nie będzie mieć raka piersi, nie? No wiesz, masz ten fatal error, że masz mały biust, no to przynajmniej raka piersi nie będziesz mieć. No nie, to tak nie działa. Nawet jak się ma małe piersi, to mogą ci coś wykryć. Niestety. Także tak samo z facetami, no trzeba się badać i no...
0: Faceci też mogą mieć guzy. No.
1: Raka piersi. Wiecie,
0: także to też trzeba badać. Tak. No a później boli, no to tak jak tam właśnie te jaja mogą zacząć boleć, no i co wtedy? Lepiej zapobiegać niż leczyć, jest takie zdanie.
2: No.
1: Ja bym chciał mieć raka jąder, bym miał takie wielkie na taszce, bym se woził, ale dostałbym receptę na marihuanę.
0: Patrz, Ania, jak ten, jak krawiec nas po prostu oddala od tematu, żeby nie powiedzieć, tak. Jak tam u niego było w szkole. Czy miał w ogóle jakiekolwiek wychowanie seksualne, czy jakieś
2: no ranki
0: były... To tak nas omotał tutaj, już tam kolejny temat, już pod dywan. Także krawiec, jak to było z tobą?
1: No właśnie, tak się trafiło, że miałem i to całkiem takie fajne i konkretne, ale zrobił to trochę na własną rękę nauczyciel od polskiego, pan Stanisław Lubowiecki. Jeśli by przypadkiem słuchał, to pozdrawiam, bo to był najlepszy nauczyciel w naszej szkole. Wesoły, fajny, robił różne zabawy, jego lekcje były po prostu ciekawe. To był taki jakby nauczyciel trochę nie z tej bajki. I słuchajcie, i katolik. To ja nie wiem, co myśleć. To jest taki wyjątek od reguły. Pokazuje, że katolik też może być fajny. I też może być, wesoły i może być nawet taki hop-siup do przodu w tych sprawach. Tyle, że teraz sobie przypominam, że on nam nigdy nie mówił o prezerwatywie. Powiedział wszystko w ogóle, ale nie o prezerwatywie. I to pokazuje właśnie, że katolik właśnie taki. No.
2: Właśnie, że chodzi
0: to
2: o
0: nie były zajęcia z seksuologiem, tak jak u mnie? Sorry, nie mogę wyłapać tego momentu.
1: Jasne, ale to normalne, jak jest kilka osób na antenie.
2: No,
1: to co mówiłeś, że co?
0: Czyli to nie były zajęcia z seksuologiem, tak jak u mnie, tam zaproszonym do szkoły, żeby w większej grupie poopowiadał właśnie. I pamiętam, że to było fajne, bo to było rozdzielone. Dziewczyny miały zajęcia wtedy z seksuolożką, że tak powiem, a my mieliśmy z facetem seksuologiem, także taki podział na grupę był wtedy. I to było takie, no, coś nowego, bo ja chodziłem do takiego gimnazjum, no, katolickiego mocno, mocno katolickiego. Dużo tego katolicyzmu było, no, nawet na chemii był katolicki.
2: Chciałam o tym wychowaniu seksualnym powiedzieć, że wiecie, często się mówi, że to wychowanie seksualne w szkole powinno być dlatego, że nie każdy może z rodzicami o tym porozmawiać, że rodzice mogą mieć opory, żeby o tym rozmawiać z dziećmi, albo no, nie czują się na siłach i tak dalej.
1: Albo mogą po prostu sami nic nie wiedzieć, tak najzwyczajniej w świecie.
2: Tak, ale ja wam powiem w drugą stronę, nie? Ja jestem bardzo chętna, żeby moim dzieciom to, o tym opowiadać. Bardzo. Moja córka na przykład, mimo że zaczęła dojrzewać, ona do mnie tak, mama, ale ja już nic już nie mówię więcej. Ja jak będę chciała, to cię zapytam, ale wiem, że ona mi, czuję, że ona mnie nie zapyta. Wiesz, też dziecko może nie chcieć właśnie z rodzicami o tym rozmawiać, no, tak? Właśnie. Albo na przykład widzi, że na przykład mi się wydaje, że tak u nas jest, że ona jest taka bardziej subtelna, delikatna i może też na przykład przez to być bardziej zamknięta przede mną, tak? I właśnie nawet dla takich dzieci może ona by miała większą właśnie otwartość do kogoś, kogo nie zna, tak? Może ona się wstydzi ze mną o tym rozmawiać. Nie wiadomo, także to wychowanie seksualne jest potrzebne dla wszystkich, tak? Żeby dzieci po prostu dostały profesjonalną wiedzę i żeby, mówię, tam od tego 12 roku życia ta prezerwatywa w tym plecaku była zawsze, nie? Podstawa wyposażenia plecaka, moim zdaniem.
1: No,
0: mądrze tak jest, mówisz, tak jest. Wiecie co, opuszczę was na moment, a zanim pójdę, to chciałbym coś zaśpiewać, krótki w sumie tekst, a capella. Załóż gumę na instrument, załóż gumę na instrument, Także wracam do was później, trzymajcie się tam cieplutko, buźka.
1: Trzym się no też. Lajtowski tutaj Big Cyca zanucił, no słynna piosenka, nie? No, ale to mądrze mówisz i tutaj też na czacie się pojawiły takie głosy, co to za taka mądra dziewczyna tutaj. To jest Ania. Ze wszystkim się zgadzam, kurczę, no to jest takie rozsądne podejście. Faktycznie, nawet o tym nigdy nie pomyślałem, że dziecko może faktycznie czuć się bardzo niekomfortowo, jak z rodzicami mówi o takich sprawach, a jakaś pielęgniarka, jakiś seksuolog to tak bardzo na chłodno podejdzie. I zupełnie inaczej też się słucha, jak przyjdzie ktoś do szkoły na chłodno, to jest tak. No, zupełnie inny świat, nie? Nagle się robi.
2: No tak, dokładnie, wiesz. A jeszcze w ogóle z prezerwatywami to jest w ogóle jakiś taki w społeczeństwie taki mit, że tak, że ta prezerwatywa, to beznadziejny seks w tej prezerwatywie i w ogóle. I to wcale nie głównie wśród facetów, tylko właśnie też wśród kobiet. I no, ja po prostu bym chciała, tak, żeby każda dziewczyna miała odwagę, tak? Znaczy, żeby to było takie naturalne, tak, że jak tam ma tam, nie wiem, 15-16 lat, nie wiem, ile teraz tam średnia wieku jest, jak oni zaczynają, żeby to było oczywiste, że ona mówi do kolesia, nie wiem, ubierz się, tak? Żeby to nie było, żeby ona się nie zastanawiała, czy on tak chce, czy nie chce. No nie wiem, po prostu, no nie wiem, to może faceci się wypowiedzą, czy to naprawdę jest takie straszne, ta prezerwatywa, no nie wiem.
1: Gumowy szatan, niewiasto białoglowo, szatan cię opętał. Chyba trzeba księdza egzorcystę tu zawołać, ja coś czuję, bo takie teksty tutaj, no, opętane. Dobrze mówiła wróżka Venessa, że za diablone to radio jest. To
2: no, za diablone.
1: Ciebie miała na myśli chyba, mówiąc, że jest za diablone to radio. gumowy szatan.
2: Tak, tak.
1: A co myślisz? Mam taki plan, żeby adoptować 10-16-letnich tajek. 500 plusy bym dostawał. I bym nauczał jeszcze tego wychowania seksualnego tak bardziej w praktyce, to od 16 lat to można chyba już. No świnia, krawiec, niedobry, nie, zły krawiec, nie. Spoliczkowałem się sam.
2: No, to grzeszny ja mam z was takim przesłaniem zostawiam, że gumka nie jest taka zła. No. I każde dziecko 12 roku życia z gumką w plecaku.
1: Guma cienka, no, no. I nie pękajcie. Guma cienka i nie pęka, no, a wy pękacie, no.
2: No. No, to przełączam się na odsłuch i czekam na następne telefony.
1: Dzięki.
2: Takie już piątkowe. No to pa, hej.
1: Trzymaj się, hej. No właśnie, takie piątkowe może bardziej. Ja się trochę rozweseliłem, jak pomyślałem o tych adoptowanych tajkach 16-letnich. No. Okazuje się, że wielu ludzi, na przykład wielu facetów młodych, nawet tak nie do końca wie, jak założyć prezerwatywę fachową. I to może potem pęknąć czy coś.

0: Czy ktoś miał lekcję o seksie z siostrą lub księdzem? Zastanawiam się, jak to wygląda. Można się domyślać, tak? No, zresztą takie lekcje teraz często są. Księża i zakonnice, katecheci się we wszystko wpierdalają w ogóle, nie? A takie sprawy to ich najbardziej kręcą. Mam taką teorię, że to jest jakiś substytut dla nich. No, muszą żyć w tej względnej czystości. No wiadomo, że księża chodzą na dziwki masowo, ale gdzieś tam lubią po prostu sobie gadać o tych tematach, nie? Lubią się spotkać i ich to kręci po prostu jakoś tam, nie? I dlatego tak często podejmują takie tematy. No bo Kościół to właściwie głównie o takich tematach. 16 tajek. Nie, mówiłem o 10. Ale 16-letnie. Wielka, szczęśliwa rodzina Krawca. A ja miał taką rodzinę, abyście się zdziwili. Co prawda byłoby nam się ciężko porozumiewać trochę, może bariera językowa mogłaby trochę być, ale jest też język uniwersalny. Język miłości. A wiecie co? Jak sobie tak po latach odświeżałem Seks Misję, to już mi się tak bardzo aż nie podobał ten film. No, film uchodzący za kultowy, nie? Wszyscy się zachwycają. Najlepszy chyba polski film, Seks Misja, taki śmieszny, fajny. Ale tak obejrzałem po latach i tak trochę taki prostacki film, no. A może drugą część zróbmy, że świat opanowany przez facetów. Ale to nie byłoby science fiction, tylko to by był dokument dotyczący realności. Świata rzeczywistego. Grzesiek pisze, ja miałem lekcję wychowania seksualnego z żoną katechety. Nie wnikam, nie pytam już o szczegóły, Grzesiu, co tam się działo. Żona katechety. Jakieś dziwne rzeczy. Polska właściwie z tych krajów komunistycznych to była raczej takim krajem, gdzie z jednej strony było tak bardzo lekko traktowano te sprawy i tak dosyć nowocześnie, nie? Chyba, z tego co pamiętam. A z drugiej strony trochę takie zacofanie, nie? Też, że ten seks taki właśnie nudny, sztampowy strasznie, no tak jakoś to było. Jak to Polska, nie? Tak dziwna sytuacja i nie wiadomo do czego to przyłożyć. I Lajtowski Strikes Again.
1: Tak, prawie zmieniłem kola i wiesz jak jest czasami. W piątek, w piąteczek.
0: Na imprezę gdzieś tam to jest ciekawe. Wyciągają, tak?
1: No, powiedzmy, na imprezę. Chociaż impreza cały czas. W nocnym radiu.
0: No.
1: A to ciekawe, co Grzesiek napisał, bo też miałem ten wychowanie seksualne w liceum z żoną katechety, który kończył seminarium duchowne w ogóle. Taki Sławek. Sławek i jego żona, już nie pamiętam, jak się tam miała na imię. Chyba Ania. Coś mi tak świta. No, zbieżność, ciekawe. Może chodziliśmy do tego samego liceum, technikum, łamane na technikum.
0: Albo to, nie wiem. Albo to ta sama żona katechety może była jakaś.
1: Albo ta sama, dokładnie. To tu była, to tam była.
0: Wszystkich nauczała wychowania seksualnego, ale to po lekcjach. No.
1: Nie, też... No pociągnijmy może ten temat tych tajek, bo to tak no, ciekawy pomysł na interes, że tak powiem. Coś.
0: Tajek, znaczy właściwie to tak mówię w żartach trochę, bo nie jestem jakimś fanem urody takiej typu azjatki. Tu też pytanie się pojawiło Eurynom Krawiec, trochę prywatne pytanie, ale kiedy ostatnio miałeś kobietę? No dawno, nie będę mówił, bo... Jakoś tak przedwczoraj. Jakie
1: personalne.
0: Przedwczoraj tu na barłogu, na śmietniku poszedłem do kolegów Żuli i tam była jedna taka bez nogi. I mnie uszczęśliwiła. No to szczerze mówię, nie kłamię. No, a też jak wpadłem raz tam na tą metę właśnie, to zobaczyłem, że ktoś na kimś leży. I tak odruchowo mówię, dobra, spoko, sorry, i poszedłem sobie, ale to chyba potem się okazało, że to prawdopodobnie nie była kobieta i facet, bo tam krzaki trochę zasłaniały, nie? Tylko ktoś okradał jeden żul drugiego i jeden spał, a drugi go okradał. Tak wyszło mi z prywatnego śledztwa. Jakie historie, nie?
1: Co historia? Czyli byłeś świadkiem kradzieży.
0: No, a myślałem, że to ktoś
1: Ale
0: uprawia
1: to była
0: seks.
1: kradzież miłosna bardziej o podtekście erotycznym, czy?
0: No właśnie, myślę, że to był pan z panem, tylko że pan pana po prostu okradał i leżał i mu tam coś z kieszeni wyciągał, bo potem się okazało, że jeden z kolegów Menelis został okradziony właśnie
1: Aha.
0: podczas snu i to chyba było to. No widzisz, a mogłem się okazać bohaterem i uratować już nie tylko dziewczynkę przed samochodem, ale i żula przed okradnięciem. To miałbym
1: No,
0: się czym
1: żul
0: chwalić,
1: też
0: no.
1: człowiek, tylko trochę w inny sposób zarabia pieniądze. No, na to wielkie pragnienie, które budzi go każdego dnia.
0: Nie
1: No,
0: no,
1: także.
0: ja znam tutaj takich, którzy jeżdżą gdzieś tam popracować, wiesz, sprzedają na targowisku sobie, nie? I wiesz, i tak od czasu, wiesz,
1: Jasne.
0: tu komuś jakąś robótkę zrobi, tu pomaluje ściany, tu popracuje na targowisku. To nie są jacyś tam sami bezwartościowi ludzie, którzy nic nie robią. Coś robią od czasu do czasu, tylko tak, to są takie prace dorywcze, nie?
1: Proste. Wiesz, u mnie
0: Lot
1: we wsi
0: 20
1: mówi się,
0: złotych.
1: że
0: Stopka na 10
1: żule,
0: biletów
1: no,
0: lotniczych z tej
1: dorabiają na
0: Anglii do
1: czarno na
0: Polski w jedną
1: budowach,
0: stronę.
1: tak? Czy pójdzie sobie na budowę, tam majstrowi pomoże w tym systemie gospodarczym i wiesz, przyjdzie na 2 tygodnie, a później 2 tygodnie go nie ma. No, no bo no, weźmie wypłatę i dawaj świat, nie? No, a później przyjdzie znowu i coś tam porobi i tak się toczy. Tak się toczy, także to też są pracowici ludzie poniekąd. No.
0: Tak, no, jak
1: Chociaż
0: ktoś, no.
1: żebranie pod bankomatem, no też praca, nie? Jak pod kościołem żebrają, to czemu nie pod bankomatem?
0: Jedyne, co mi się bardzo nie podoba, to, że kradną po prostu, nie? Bo
1: No.
0: no, widać, tu mi coś tam da, tu coś tam, znaczy chce mi dać, bo ja raczej staram się nie przyjmować.
1: Aha.
0: Ale wiesz, ale po prostu, no, kroją gdzieś tam w sklepach, wiesz, i potem to chcą komuś pchnąć, nie?
1: Tak,
0: Wiesz, więc
1: tak.
0: to jest już takie niefajne. Nienawidzę złodziejstwa. A tu też blekota 6,66, bez tego przecinka byłoby lepiej, 6,66. 66 zł, ale tak też jest fajnie. I napisał coś napisał. I też PLL Lot. No proszę, państwowe spółki zaczynają nocne radio sponsorować. Składka na 10 biletów lotniczych z Tajlandii do Polski w jedną stronę. Z Tajlandii, aha, na te tajki, tak? Ale to takie tanie bilety? Po 2 złote? Bilety to już tak zeszło? Kurczę, to nie wiedziałem. To PLL Lot to raczej drogi jest, nie? Właśnie. Muszą mieć na te pensje. Tam sam zarząd PLL Lot, to słyszałem, że jakieś w ogóle bajońskie kwoty w miliony to idzie samo wynagrodzenie dla zarządu. Ty, Lajtowski, ty jesteś za takimi wynagrodzeniami? Ja wiem, że to tak trochę komunistycznie zabrzmi, ale byś jakoś tak nie ograniczył, żeby sobie tak nie przyznawali w tych państwowych spółkach, tam nie wiem, po 1 000 000 zł tam wynagrodzenia i odprawa 5 milionów. To tak trochę mi się chore wydaje, takie dziwne jakieś.
1: Żyłka wokół mi pęka, jak słyszę tego typu historie o marnotrawstwie w państwowych spółkach i wtrącaniu się w nasze ludzkie, nasze człowiecze, nasze egzystencjonalne, proste życie. No, widzisz kraj, no równi równiejsi, tak? No nie chcielibyśmy mieć takiego etatu w państwowej firmie, państwowy etacik, tu premia, tam premia. Wymyślisz coś innowacyjnego w firmie, jak na przykład zastąpisz podesty drewniane pod prysznicem na plastikowe, albo mydelniczki drewniane na plastikowe i proszę, i już 100 tysięcy. No to jest kreatywność, nie?
0: A wprowadziłbyś jakieś takie modernizacje z samolotami z związane. Na przykład, że moim zdaniem, drodzy towarzysze, wróć, koledzy, powinno się wprowadzić bary mleczne w samolotach. I za ten wniosek racjonalizatorski przyznaję sobie sam premię w wysokości 500 tysięcy złotych jednorazowo. Dziękuję. No. I taki z wąsem jeszcze takim wielkim, jak Nietzsche, taki wiesz, przychodzi taki Włodek. Ja tu mam wniosek. No tak to wygląda w Polsce trochę. No, to,
1: nie, to był zgroziebany. Był zgroziebany, panie. Co mogę powiedzieć?
0: Albo byś wprowadził na przykład, że nie silniki odrzutowe w ramach walki o zdrowe środowisko, tylko śmigiełka. I już.
1: Imperium marnotrawstwa. Imperium marnotrawstwa. Czy wiesz, z tego co mi się obiło uszy, no to ta branża dostała mocno po tyłku przez tego COVID-a, jeśli chodzi o linie lotnicze i przeloty międzynarodowe, międzykontynentalne. I wcześniej, z tego co zapamiętam, poznając faceta, który był konsultantem w firmie Deutsche, ich klientami były właśnie często linie lotnicze. No i opowiadał, że te samoloty są wynajmowane przez linie lotnicze. Tam praktycznie wszystko jest wynajmowane, personel jest wynajmowany, piloci są zatrudniani na kontraktach. I te samoloty, na przykład jeżeli był sezon w Europie, kończy się sezon, przychodzi zima, no to one zaczynają latać w miejscach, gdzie jest cieplej, tak? Gdzie ten sezon turystyczny się zaczyna, albo gdzie jest większe zapotrzebowanie, także no, żeby te maszyny nie stały, tak? Taka optymalizacja cały czas. A właścicielami znowu samolotów były inne spółki, które no, kupowały te samoloty po to, żeby je wynajmować liniom lotniczym. Tak to było. Tak to mniej więcej działało przed COVID-em. Teraz no właśnie lot. Lot, no wiesz, Krawiec fajnie się w Polsce prowadzi działalność spółki, jak masz ten zastrzyk gotówki co chwilę od państwa. Jesteś na tej kroplówce państwowej, prawda? PKP, Polskie Linie Lotnicze, LOT. I można wymieniać cały ten system spółek węglowych i innych. No
0: dużo tam wtedy różnych jest właśnie premii, różnych dodatków, tam czternastki, piętnastki, premia za to, że jesteś, że pracujesz w ogóle, że przychodzisz do pracy. Premię dostajesz, no. Tak, no, tak, żyć nie umierać. Poszedłbyś do takiej firmy?
1: No, kto by nie skorzystał? Przecież tylko głupi, nie?
0: No, tylko ryba nie bierze. To też takie popularne polskie powiedzonko. Tylko ryba nie bierze.
1: Kurwa, no, dokładnie, dokładnie. A jeszcze jakbyś kraj znał prezesa, no to byś dostał pewnie premię za to, że znasz prezesa, no. Odbierasz telefon prezesa, cyk, premia. Dzwonić do prezesa, to już może być, no, już może być bez premii. No, także, no, Polska, teatr popisu.
0: Rojo tutaj pisze, że znaleźli chłopa w rowie 13,5 promila. Polak potrafi, mamy rekorda. No, nie, wow. No, to jak 13,5? To jest niemożliwe. To przecież chyba śmiertelna dawka to jest tam, nie wiem, 4 promile czy 5, nie? Rzadko kogo.
1: Coś takiego. Z gwiazdką, że nie dotyczy tych Słowian.
0: Słowian
1: i Rosjan.
0: Tak, Słowian i Rosjan. Coś takiego było. Właśnie tak, nie dotyczy Polaków.
1: Jest 7 z kawałkiem. No,
0: byliśmy jakoś
1: tak,
0: tam.
1: Polaków i Rosjan. No.
0: Polaków i Rosjan, tak. Ale słuchaj, coś w tym jest. Ja kiedyś byłem z kumplami gdzieś. Gdzie my byliśmy? W Czechach? Już nie pamiętam. Gdzieś tam byliśmy na obczyźnie. I właśnie już nie chcieli nam alkoholu sprzedawać i ja użyłem tego sposobu i powiedziałem: "Don't worry, we are from Poland." A barman: "Spoko," i nam dał. Naprawdę, to działa. w praktyce sprawdzone. Kurczę, ale moim zdaniem mój pomysł tak rzuciłem z głupia frant z tymi barami mlecznymi w samolotach, ale to by dobre było, to by się sprawdziło. Wyobraź sobie, fruniesz z samolotem i tam się odwracasz i krzyczysz gdzieś tam do tyłu, leniwy raz, a tam słyszysz gdzieś tam, przecież się nie rozdwoję. Fajnie by było, nie? Przynoszą ci jakieś pierogi. To by było smaczne, fajne. A nie jakieś takie zafoliowane, wiesz, jakieś tam odrobinka tego, tu jakaś musztarda w saszetce do kiełbaski. To słabe. A takie pierogi, wiesz, z cebulą, ze smażonką, jakieś tam zupa.
1: O, zupa mleczna. Z kiełbasą i z jajami. Taki po staropolsku żurek.
0: No, w barach mlecznych to raczej właśnie z jaja, z mleka robiono rzeczy. Tam nie było mięsa za bardzo, nie? Tam mogłeś dostać jakieś właśnie pierogi, zupę mleczną, placki, ale mięsa to nie było raczej w barach mlecznych właśnie. Stąd taka nazwa.
1: Raczej nie, no. Te kiełbasy to tam mało, tak tylko trochę, żeby zaznaczyć, jak kiełbasa smakuje.
0: I siedziałbyś tak z tym drugim sąsiadem, co siedzi obok w samolocie i łańcuch taki, i byś tak, wiesz, huszt, tą łyżką, tak, huszt, huszt, jak w misiu, nie? Huszt. No. Zrobić takie właśnie super tanie linie i nawet na łańcuchach, żeby były te widelce, żeby nie ukradli. I byś był tak traktowany
1: dobry
0: już...
1: Dobry pomysł. No, i byś był... Kiedy zostajesz prezesem Rady Nadzorczej PLL LOT? No to... No. Trzeba mieć znajomości. Już z tego, co pamiętam, znasz pewnego Skałę. Mówi się, że no, w tym teatrze popisu no, będzie już PO. A także krawiec, wiesz, korzystaj, nie? No. Słówko do słówka. Tu ten, nie? A tu to. No...
0: Ja bym zrobił takie właśnie, ograniczyć koszty i zrobić, żeby te, nie stawiać już tam na obsługę super tego, że tam ci tłumaczą wszystko, tylko no, jak pani ci w samolocie na początku zawsze tłumaczy, stewardessa, że tak. I pokazuje tak rękami trochę jak małe dziecko, tu mamy to, a tu mamy to, nie? I w razie tego należy otworzyć. Ona tak w charakterystyczny sposób. To w moich liniach byłoby tak bardziej kawa na ławę. Jak się samolot rozpierdoli... przepraszam, zepsuje. Głowę w jajca i się nie bać. Nie bać się. No, ty, czego nie słucha? Czego nie słucha, jak się tłumaczy? No. I tam pani ze szmatą...
1: I tak za policzka i... A ty, bobasku. A ty. No.
0: I pani w taki ze szmatą by chodziła, tam ścierała, weźmie nogi, przecie wycieram tu tam gdzieś szmatą. No i to
1: taką śmierdzącą, takim mopem, kurde, wiesz, tam trzydniowym. Ale by był klimat, no to by mogło być ciekawe doświadczenie dla niektórych ludzi.
0: A jak jest pasażer awanturujący się, to co byś z takim zrobił?
1: No, krawat mu dał. Proste.
0: A ja bym proszę. Skopaj...
1: Dla pana krawat.
0: A ja bym skopa wziął i wywalił po prostu podczas lotu.
1: Bez spadochronu?
0: Spadochron nie przysługuje.
1: Spadochron we własnym zakresie.
0: Polskie linie.
1: Dobre. To można by było, wiesz, zmienić nazwę w ogóle na PRL-lot. O, na przykład.
0: No ale stary, takie linie byłyby słynne na cały świat. Wszyscy by mówili o Polsce.
1: No, dokładnie. Nie jakieś tam sukienki z tym, z orłem. Na miski, tylko właśnie no, w ten sposób. No, nieważne co mówią, ważne, żeby mówili, prawda? Tak, i taka promocja naszego kraju z dykty.
0: Możesz se do pilota wejść tam za zasłonkę, pogadać, a wchodzisz tam...
1: Strzelić kielona.
0: No. Hej, hej, hej, sokoły! Tam pilot se śpiewa, z pilotem można se pośpiewać, wychylić kielona, no.
1: Później przychodzisz, patrzysz, a panie, tu mgła, ale trzeba lądować, trzeba lądować. Bez względu na brzozy. Musimy.
0: Co, ja nie wyląduję?
1: Pilot. Ja nie dam rady. Potrzymaj mi ten strukturyzator, deparchator i magrawa.
0: Potrzymaj mnie flaszki. Ja nie wyląduję? Mgła, kurna. I śmiał, kurwa. I tam
1: no. Ostry cień mgły mi nie straszny. Panie. No tak, no ale patrz, mgła, mleko, no wszystko się dodaje. Dodaje się bar mleczny na pokładzie. Co jeszcze? No ten, jak już taki klimat, no to toaleta. Jakby nocnik wyglądał? Bo może tak jak w tym, w PKP. Taki ośnieżony, taki zamarznięty. Taki klimat. I dziura w tym, dziura w podwoziu. Wiadomo. No może w taki... Taki klimat.
0: No. Tak,
1: że... Wiesz, wchodzisz tam, a tam tak pizga po prostu w ciebie. Stara się odlać, a tu wszystko na ciebie, nie? Z tej dziury.
0: Nie, ale z tą dziurą, tak jak w PKP, że wylatuje ten kasztan stolec na tory, to tutaj by też tak wylatywał z samolotu. Pach i ten... No, i musisz kolanem trzymać tą deskę, nie? Żeby tam nie opadała. No, to takie linie samolotowe. Kurczę, to by był hit.
1: Kolanem, brodą.
0: Ludzie z całego świata by walili drzwiami i oknami, żeby się przelecieć takim samolotem w takim klimacie. Można by sobie tam śpiewać, bawić się, przechodzić z miejsca na miejsce, bo tak straszny rygor jest, nie? Tam, wiesz, jakiś ktoś tam się awanturuje, to go tam przykleili. Ostatnio się ktoś awanturował, leciał samolotem, się awanturował, to taśmami go pasażerowie przylepili tak do siedzenia. Obezwładnili, przylepili go taśmą klejącą.
1: I tu powstaje pytanie, skąd mieli na pokładzie taśmę? O. No. Może wybierali się w podróż do lasu gdzieś z taśmą i sznurkami.
0: Może.
1: Wiadomo. No ciekawy klimat. A stewardessy jak byś ubrał stewardów? W takim samolocie.
0: Sukienka w kwiaty, takie buty, jak kiedyś miały panie sprzątaczki. Trwała. No i czepek jakiś taki. No i. Trzeba się. I wąsik.
1: Może beret.
0: I misterny wąsik, i berecik, no.
1: I berecik taki.
2: Pan prezes. No. 5 złotych. Panie no, Krawcze, podobuje dziękuję za nadawanie. To, doceniam, się. Proszę kontynuować na chwałę nocnego radia.
0: No tu pan prezes napisał, panie Krawcze, dziękuję za nadawanie, doceniam, proszę kontynuować na chwałę nocnego radia. No pan prezes to taki trochę tutaj taki fanatyczny słuchacz, oddany bardzo. Pan prezes chyba lubi nocne radio, a ja się nie dziwię się, że lubi, no.
1: Pewnie go inspiruje do działania, do wprowadzania różnych rzeczy. To także, no... Widzisz, Krajc, nawet pan prezes cię słucha, rozumiem, że będzie premia.
0: Tylko myślisz, że to jest ten pan prezes? Ten
1: na... No, a który?
0: No.
1: Prezes jest tylko jeden, jak mało.
0: Jutro usłyszymy na konferencji prasowej. Postanowiliśmy blask wprowadzić pewne zmiany. No, może być.
1: Tak. Na pokładach statków naszych będą bary.
0: Specjalna, wyjątkowa sytuacja zmusiła nas do wprowadzenia pewnych zmian. No, może tak być.
1: Nocnych zmian. Mocnych zmian. Ale tak,
0: to,
1: tak.
0: Ale to bym się bał, bo gdyby to był ten pan prezes, to by do mnie wpadło ABW, gdzieś tam by mnie aresztowali, wywieźli, żeby, bo prezes by chciał, żeby to nie wyszło, że to jego wszystko są pomysły, wiesz, i by, no, różnie może być w tej Polsce. Tu w ogóle strach, stary, nie... no wiesz, tutaj gadasz przez telefon z kimś i autentycznie już wiele razy słyszałem taki tekst, słuchaj, tu zapisu lepiej nie gadać przez telefon. Ludzie się autentycznie boją, wiesz.
1: No, nigdy nie wiadomo, kto cię słucha, tak do końca, w tym feudalizmie informatycznym, szeroko panującym. No. Czy tam informacyjnym. No to... Tak, wracając do tego wychowania seksualnego. Jeszcze.
0: No, jeszcze może. Chcesz nas tu edukować.
1: Czy może już nie?
0: Już chyba wszystko wiemy, nie?
1: już jest wszystko? Znaczy, no, temat jest taki bardzo, bardzo szeroki i no, są takie tematy, które dzielą społeczeństwo. Jak kara śmierci, właśnie aborcja, no i tam religia, seks, polityka, kasa.
0: Ale wiesz, to faktycznie dobrze powiedziałeś, że temat jest bardzo szeroki, bo ludzie sobie tak nie zawsze zdają sprawę z tego, że to wychowanie seksualne to też tam o higienie jest bardzo dużo.
1: Tak.
0: Wiesz, no to są bardzo takie delikatne te części niesforne, a u kobiety to w ogóle już kobiety muszą tam wiedzieć, co i jak, i tam się różne rzeczy im mogą zrobić, jak oni się, jak nie dbają odpowiednio. A w ogóle, słuchajcie, okazało się, że Osadowski jest obrzezany. Naprawdę. Bo stulejkę miał kiedyś i on o tym mówił normalnie na audycji, nie? Że jest obrzezany, bo no, to, jak się ma stulejkę, tak? To się też robi takie obrzezanie, tak? No tak, więc jest obrzezany, ale on mówi, że niereligijnie i się tłumaczy tak, że to... Czyli popatrz... Największy antysemita i obrzezany. No to dziwna sytuacja.
1: Obrzydliwe, po prostu obrzydliwe. I w tym słowie nie bez kozary występuje ten też słowo Żyd. No, obrzydliwe.
0: Obrzydliwe, tak?
1: Obrzyd, tak.
0: Pasożyd.
1: Pasożyd.
0: Obrzydliwy pasożyd. No. Zmiana tematu, pisze Eurynom. 12 tysięcy żołnierzy na granicach z Białorusią. Ale.
1: Ale szablami?
0: Czyich żołnierzy? Jakiej narodowości są ci żołnierze? I co tam się dzieje? Coś więcej napisz Eurynom.
1: No tak, Białoruś. Swego czasu no, Polska miała dobre stosunki dyplomatyczne z dwoma krajami, takimi w miarę, no może szczema, trochę z Turcją też. Te kraje to był Iran i właśnie Białoruś. A tu po konferencji w Warszawie w sprawie Iranu obawiam się, że akty dyplomatyczne no, mocno spadły. Po konferencji międzynarodowej oczywiście, zorganizowanej między innymi przez Amerykanów. Tutaj właśnie na granicy polsko-białoruskiej to też nieciekawa sytuacja. No, no i te kontakty dyplomatyczne pewnie też spadną. Także no fajnie, fajnie.
0: Szkoda trochę, nie? Bo
1: nie
0: w sumie chyba,
1: no, no
0: chyba,
1: tak.
0: Chyba się może, znaczy nie chcę ci wkładać w usta, prawda, tutaj, ale no tak, ale chyba się zgodzi pan ze mną, że powinniśmy się trzymać z naszymi sąsiadami tu najlepiej i największa sztama z sąsiadami, a jakaś tam, tak. Jakieś tam Stany czy coś, no teraz, no co my mamy z tych Stanów Zjednoczonych, no teraz Polska kupiła jakiś zdezelowany stary sprzęt, co Amerykanie już go nie chcą, to Polacy go kupili. Pewnie zapłacili tyle, co za nowy, jak znam życie. No i kupili to, co Amerykanie już nie chcą. No to taki trochę lumpeks, nie? Chodzimy w używanych ciuchach cały czas. No.
1: To przypomniała mi się historia mojego znajomego Diobła, który szedł kiedyś przez park w jednym z mieście polskich, taki park strzelecki. I no, idzie przez ten park i podchodzi do niego facet, kup pan cegłę. Nie kupisz pan cegły? A on mówi, że nie. No to jeb mu tą cegłówką w łeb, no i go okradł, tak?
0: Serio?
1: A jakby powiedział, no to kupię. No to znowu by było to samo, tak? Jeb to cegłówką masz w łeb i... Także taki, no, jest pewna analogia, coś czuję. No.
0: Diabeł, tak z Amerykanami. Mówisz, że miałeś znajomego diabła? Diabeł?
1: No, mam go dalej, znajomy diabeł.
0: Diabeł. Diabeł.
1: Dokładnie. No, diabeł.
0: Ze mnie tu się trochę tak śmieją, że budują jakieś uniwersum żuli, że tam właśnie diabeł, no tu spotkałem diabła,
1: Sroka.
0: Tak? Sroka, diabeł, tak? Ale kiedyś też znałem innego diabła, tylko że to był taki metalowiec. I to był taki śmieszny metalowiec, bo on sprzedawał kasety na stoisku takim, gdzie były same takie jakieś srogie, black metalowe kasety. I bardzo lubił babcie straszyć, bo to był jakiś dom taki handlowy i on się tak chował za ladę i babcia jakaś szła, a on tak wyskakiwał i... A babcia... Taki diabeł.
1: No takie są diabły. Takie są diabły. No ten mój znajomy diabeł, no pewnego dnia wracając po imprezie, stał pod blokiem jak nijaki-jaki. No i tak stoi pod tym blokiem i tak na początku tak delikatnie krzyczy: ludzie. Później tak już trochę głośniej: ludzie! Ludzie! Nie? Była tam trzecia w nocy. W zimie. Ciemno, szaro, buro, ponuro naokoło. W środku tygodnia. No i tak krzyczy: ludzie, ludzie i ludzie. Jak już się zapaliły wszystkie światła w oknach, no to: ludzie! Czemu wy jeszcze, kurwa, nie śpicie? No i poszedł do domu.
0: No to ja słyszałem, że taki kawał był. A może się zainspirował tym...
1: Tym
0: kawałem właśnie. No to tak, niektórzy mają. No,
1: to też
0: hałasują tutaj strasznie ostatnio jakoś u mnie. Kłócą się ludzie. Ja nie wiem, w ogóle... Kłócą się ludzie, awanturują, bo takie stresujące czasy, nie? Właśnie to jest efekt może tego wszystkiego, co się dzieje, pandemii i tak dalej, że ludzie, wiesz, na kredytach, nie mogą domów sobie skończyć, budować. Właśnie się trochę się martwię o naszego kolegę radiowego Grzesia Przedsiębiorcę, bo on też sobie tam budował dom w środzie i myślę, że też go mogło to kopnąć, bo materiały budowlane strasznie poszły w górę podobno. No i wielu Polaków, którzy sobie zaczęli coś budować, to po prostu nie stać, żeby sobie dokończyć tą budowę.
1: Brakuje na składach w ogóle materiałów. Słyszałem, że trzeba się zapisywać. Że tam miesiąc czekasz na coś w tym momencie, że bardzo dużo rzeczy brakuje, jeśli chodzi o budowy. A wiesz, no te wypłaty topnieją przez inflację. No już wiesz, za daną kwotę nie kupisz tyle rzeczy, co wcześniej, rok temu. Także ceny podskoczyły, no bardzo. Tylko właśnie, no jakie jest pokłosie tego? Kto na tym skorzystał i od czego to się zaczęło? No to tak...
0: No tak jak zawsze, my maluczcy stracimy i będziemy poszkodowani, a ktoś tam na górze zyska. Na przykład na podatku katastralnym, który pewnie wprowadzą, myślę. No to jak cena nieruchomości skoczyła nawet dwukrotnie czasami, no to dwa razy wyższy haracz dla prezesa i spółki, nie? I będą mieli co rozdawać i kupować głosy. To fajnie, fajnie, w dobrym kierunku wszystko idzie.
1: Czyli raczej domów nie remontować, tylko bardziej tam tu okna brakuje, tam dyktał jakoś zastawione okno. Chyba w tą stronę trzeba modernizować te nieruchomości. Ale patrz, był taki program Czyste Powietrze. Termomodernizację mogłeś zrobić wtedy w budynku, jeśli miałeś na przykład dom jednorodzinny. I wiesz, no mnóstwo ludzi z tego skorzystało, tylko wymogiem tam była wymiana pieca na gazowy. Albo później chyba wprowadzili też, że na eko... na piec gazowy. No i teraz będą płacić więcej, dużo więcej za ogrzewanie. mimo że ten dom jest tam zmodernizowany, ocieplony, zaizolowany termicznie, no to tak, i to przez pewien czas ten pieniądz musi być, nie możesz go zmienić, nie, jeszcze jak mieszkasz w takim mieście jak Kraków i okolice, no to tutaj w ogóle paliwami stałymi nie możesz grzać. Zostaje ci prąd, gaz, albo, no nie wiem co, MPEC, tylko MPEC-a nie ma wszędzie w tym mieście, jeśli chodzi o przyłącz.
0: No ale gaz, no
1: z ciepłowni.
0: Gaz też no. Tam o 100% w górę, czy ileś tam. Też mi już wyższe rachunki przychodzą. Wszystko strasznie, strasznie drożeje i wiadomo, już nie wiadomo za co się chwycić, żeby zaoszczędzić, bo właściwie to
1: tak.
0: Jest taki dramat trochę, że już na niczym nie można zaoszczędzić. A słyszałem też, że zaostrzyło się to prawo zabraniające wydalenia lokatora, który ci nie płaci, powiedzmy, czynszu i za nic nie płaci i mówi, a ja se tu będę mieszkał, bo ja mi się należy. No
1: i co mi pan zrobisz?
0: I się zaostrzyło to prawo w związku z pandemią jeszcze bardziej. Tak więc wszelkiej maści przedsiębiorcy czy osoby wynajmujące mieszkania są coraz bardziej w dupie. A dołączył do nas Bystre Oko, z którym się tu dawno nie słyszeliśmy, a się odgrażał, że zadzwoni i zadzwonił. Widzicie, no.
3: Witam bardzo serdecznie.
0: Cześć.
1: Dobry wieczór. Cześć, Bystroko.
3: Powiem wam, że naprawdę jest bardzo ciężko, jeśli chodzi o inflację. Tutaj trafnie zauważyliście. Ja to odczuwam na co dzień, jeśli chodzi o zakupy. Takie, wiecie, żywność, takie...
1: Kiełbasa.
3: Codzienne, no, między innymi...
0: Jak między innymi, głównie, a nie między innymi. No.
1: Także, ja myślałem także, Bystre Oko, że tylko kiełbasa, wiesz, w lodówce, znaczy, te całe no półki.
3: Dla mnie to jest dramat, ale no wiecie państwo, no, każdy ma jakieś swoje dramaty. Ale jaki w ogóle jest temat audycji?
0: Taki jest temat, że Podwawelska zdrożała i to jest dramat.
1: Dokładnie. Przez czemu ceny gazu
3: się,
1: i wędzenia.
3: Śmiejesz ze mnie?
0: Są różne tematy, panie. No, nie tylko kiełbasiane właśnie. Różne. No,
3: ja mam zawsze konflikt z wegetarianinami, z weganami, ale tak naprawdę tłuste jedzenie, takie konkretne tłuste jedzenie jest najzdrowsze. Ale tego ludzie w ogóle nie widzą w dzisiejszych poprawnie politycznych czasach. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie.
0: Kurwa, na smalczyku,
3: I zawsze dziadek mówił, że jadł kiełbasę. I ja też mam to po swoim dziadku, że kiełbasę jadam i rano, i pod wieczór.
0: Nie no, w sumie...
1: Nie w nocy, rano, w sumie... wieczór, we dnie w nocy,
3: taka prawda,
1: daj kiełbasę dziadek, o północy.
3: Dziadek był dwumetrowym, jurnym chłopem, zajadającym się kiełbasą.
0: Sam miał kiełbasę do pasa, tak wielki, dwumetrowy.
1: No, ale do kolan.
0: No, do kolan chciałem powiedzieć, tak. Do pasa.
3: Tego nie wiem, ale no trochę tych wnuków jest, prawda? Między innymi ja. Znaczy, ja jestem już prawnukiem. Także to jest temat bagatelizowany. Proszę państwa.
0: Ale tak mówiąc serio, to kurczę, jako Polacy mamy tą kiełbasę naprawdę niezłą. Tak się mówi, no to powinniśmy korzystać i się zajadać dobrą kiełbaską.
3: No właśnie, dobra kiełbasa, dobra cebula, to są same zdrowe rzeczy naszej polskiej ziemi. Tej ziemi.
1: Ten owoc z tej ziemi właśnie, naszej
3: dokładnie,
1: ziemi.
3: Dokładnie.
1: Cebula.
0: Myślę, że święty...
1: A co do kiełbasy, patrzcie, jaki to jest w ogóle ewenement. No, dużo kręci się wokół tej kiełbasy. No na przykład PRL, no ludzie zaczęli wychodzić na ulicę, bo zabrakło kiełbasy.
3: To jest nasza jakaś tam polska tradycja. Kiełbasa, ale czemu my się...
0: O, kto się tu rozłączył? Usunięto cię z rozmowy przez Lajtowski. No, dzięki Lajtowski. Panie Lajtowski, pan mnie nie usuwaj z mojego własnego radia. Bo tu pan mnie wykasowałeś, no. Co pan tam klikasz?
1: klikam coś, a to sorry.
0: Wziął i mnie wywalił z rozmowy. No przepraszam, może ja przeszkadzam panom, żeby porozmawiajcie sobie tu na osobności. No.
1: Przepraszam.
0: Nie no, luzik.
1: Policzkiem coś nacisnąłem, bo wiesz, gadam z telefon teraz.
3: Mam takie pytanie do ciebie. No. Ty w ogóle lubisz kiełbasę, ale tak szczerze.
0: Lubię, ale nie każdą, bo niektóre kiełbasy to są po prostu jakieś takie wstrętne, ale na przykład taka biała kiełbasa, to bardzo lubię białą kiełbaskę z chrzanem, albo taką bardzo suchą, jakąś taką myśliwską.
3: Biała kiełbaska, taka w garneczku.
0: No, gotowana, nie?
3: Coś pięknego.
0: Ale
3: coś
0: można pięknego. Też usmażyć w sumie białą kiełbasę albo w piekarniku, ale ja lubię akurat taką gotowaną właśnie z chrzanem.
3: A powiedz mi, Krawcze, gdzie kupujesz kiełbasę?
0: No jak to, gdzie? W Dino zawsze.
3: W Dino? Ja nie w Biedronce.
1: Patriota.
3: Najlepsza kiełbasa jest z jarmarku. Albo z jakiegoś ryneczku sobotniego. Tak jak u mnie w mieście. To wam polecam.
0: A są tacy, jak to się mówi, masaż, tak? Na takiego, kto...
3: Tak, masaż.
0: To są
3: tacy... Masaż
0: no, to są tacy, którzy... Widziałem cały taki dokument o takich fascynatach, u których to jest w ogóle wieloletnia tradycja z pokolenia na pokolenie. To robienie tej pysznej kiełbasy, mają swój przepis własny i tak dalej, wiesz. Miło słucha, że ktoś ma taką pasję, nie?
3: No to jest coś pięknego.
0: A jaka według ciebie jest najlepsza w ogóle taka kiełbasa, the besta ogółem całe te?
3: Najlepsza kiełbasa to jest oczywiście kiełbasa polska, robiona samodzielnie.
0: No ale są różne gatunki, jakaś tam krakowska, podwawelska. Krakowską chyba też lubię nawet.
3: Zwyczajna. Kiełbasa zwyczajna jest, uważam, najlepsza.
0: O, panie, to moje ulubione.
3: No, Krawcze, także widzę, że doceniasz te przysmaki polskie, bo wiecie państwo, no teraz jest kiełbasa i w ogóle mięso bagatelizowane, że nie wolno jeść kiełbasy, bo szkodzi, trzeba być wegetarianinem, nie zabijać zwierząt. No tutaj trochę racji jest a propos tych zwierząt, ale no niestety jesteśmy takim gatunkiem na tej planecie, że no bez kiełbasy jednak do końca nie jesteśmy zdrowi i psychicznie, i fizycznie. Także to jest też taki temat skomplikowany, ale no ja jestem, jak wiecie, fanem kiełbasy i nic na to nie poradzę. No.
0: I jałowcowa jeszcze się tu pojawia na czacie. Jałowcowa, taka. Śląska jest git, pisze...
3: Tak, Śląska tak. Tak. Śląska też. Także
1: mam tak samo.
3: Ślązaków pozdrawiam. Wszystkich. Padnę, oczywiście, tam na kiełbasę czasem.
1: Mam tak samo jak ty, Bystre Oko.
3: Też
1: że,
3: lubisz?
1: Że tak, no. Od pewnego czasu świat u mnie kręci się wokół kiełbasy, no od czasu właśnie tego PRL-u, gdy tej kiełbasy zabrakło. Tak. Zabrakło. No, ja jestem 8-6 i pamiętam jeszcze te czasy, jak brakowało kiełbasy.
3: A ile masz lat, że tak zapytam?
1: 35.
3: No to jesteś rok młodszy ode mnie.
1: Możemy się licytować, zbliżając.
3: Pamiętasz kolejki?
1: Urodziny mam za 2 miesiące.
3: Ale pamiętasz te kolejki po kiełbasach?
1: Tak, pamiętam. Ja pamiętam. Kartki pamiętam, dolary pamiętam.
3: Ja pamiętam.
1: Peweksy.
3: Bo nasze babcie tak naprawdę...

0: chodzi o te wurst tutaj niemieckie na przykład, bo ja
1: Tak.
0: obecnie jestem w Niemczech, no to te Deutsche Wurst to jest obrzydliwe. Mnie na przykład to w ogóle nie smakuje. Ja to muszę
1: Brytyjskie
0: tutaj.
1: sausage też, tak
0: Tak, to
1: się.
0: jest taka kiełbasa, taka sztuczna kiełbasa bez smaku, bez jakiegoś takiego wyrazu, takie
1: Tak. Żarto.
0: gówno, takie
1: Bez
0: gówno.
1: ten raretasen in
0: Bez
1: Gestapo.
0: ten wursten, kiełbasen. Nie, mi to nie smakuje. A z racji tego, że jestem koneserem kiełbasy, to mogę się tutaj wypowiedzieć na ten temat.
1: Ale kiełbasa to jest fajny temat. W Co? ogóle tak
0: I
1: niby
0: to
1: śmieszny, ale
0: lepsza
1: to jest.
0: kiełbasa. Ale to jest ważny temat, Krawcze. Ja uważam, że to jest ważny temat, pomijany dzisiaj przez. Oczywiście tutaj nic nie mam do lewicy, ale ja na przykład mam też przyjaciela prawicowca, który jest wegetarianinem. Także to też nie można tak tutaj łączyć, prawda? Kiełbasy z prawicą, gdzieś tam jakichś roślin, wege z lewicą, ale to jest temat, uważam, pomijany i kto wie, czy niecelowo. Także zaraz muszę zadzwonić do Gabriela,
1: Tak więc jeszcze spiskowy
0: się
1: wątek
0: zapytać, o co tu
1: kiełbasiany.
0: chodzi.
1: Ale popatrzcie, jakie to jest nawet takie dziwne trochę, że kiełbasa z ogniska smakuje tak różnie od kiełbasy na patelni
0: Patelni.
1: zrobionej, nie?
0: No tak, to jest to, bo ta kiełbasa z ogniska, proszę ciebie, Krawcze, mój kochany, to jest kiełbasa taka smażona naturalnie, przez naturalny ogień, naturalnie wędzona kiełbasa na ognisku.
1: Kiełbasa wyborcza też.
0: A kiełbasa wyborcza też taki
1: Gazecie Wyborczej.
0: też bardzo ważny temat, termin, przepraszam, związany z kiełbasą. Kiełbasa wyborcza, to nie bez powodu to się tak dzieje się, wiecie.
1: Tak, także tak. I całe te. Kiełbasa, browary i inne towary.
0: Narodzie kochany, ja tobie dam.
1: Tak, jakoś tak
0: Dokładnie,
1: Ferdek to śpiewał, nie?
0: to też jest bardzo ważne hasło wyborcze. Tutaj nasze ptakie polskie w sumie, prawda?
1: Tak, to chyba Ferdek Kiepski, jak kandydował na prezydenta, to
0: Dokładnie.
1: śpiewał taką piosenkę.
0: Argentyna.
1: Kiełbasa, browary
0: Kiełbasy,
1: i inne
0: browary i inne
1: towary.
0: towary. Narodzie kochany, ja tobie tam. Ja obiecuję wam i tak dalej, i tak
1: On jakoś tak fajnie śpiewał to. Laj,
0: dalej.
1: laj, laj,
0: Ja
1: laj, laj,
0: obiecuję
1: laj,
0: wam, ja
1: laj, laj, laj,
0: obiecuję.
1: laj, laj, laj,
0: Tarara.
1: laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj. Jeszcze
0: Mój ulubiony
1: w
0: odcinek.
1: takim dresie był
0: Mój
1: ten,
0: ulubiony odcinek.
1: błyszczący.
0: Tak
1: Mogę
0: czy nie?
1: powiedzieć jedno zdanie złożone?
0: Śmiało,
1: Proszę.
0: proszę.
1: Moja jest tylko kiełbasa i to lepsza kiełbasa. I nawet jeżeli twoja kiełbasa jest twojsza, to moja kiełbasa jest kiełbasa najmojsza.
0: Jest mojsza niż twojsza.
1: Tak,
0: Dokładnie.
1: jeszcze tam było mojsza niż twojsza.
0: Chociaż powiem wam, że moja przygoda z kiełbasą tak naprawdę się zaczęła w okolicznościach smutnych.
1: Przepraszam, że się śmieję w takim
0: Sorry, też
1: wypadku.
0: właśnie. Ja się w ogóle wyciszę, żeby się wyśmiać.
1: Powiem wam, że wcale to nie było tak, że zjadłem kiełbasę i poczułem chęć do życia. To były okoliczności smutne, związane ze złamanym sercem. Zapewne Krawcze coś tam kojarzysz na ten temat. A, był taki wątek. Tak, był taki wątek. Tak, to jest tragiczna historia, faktycznie, no.
0: Otóż moja dziewczyna, moja była dziewczyna, chodziła do swojego kolegi, jak to mi opisywała, to tylko kolegi, na właśnie kiełbasę.
1: No i tylko dlatego, że może była troszkę większa, a może twoja była
0: No i
1: smaczniejsza.
0: miłość się skończyła.
1: Tak to jest na tym świecie właśnie.
0: Wiecie, no, czekajcie, aż muszę sobie polać, bo jakieś takie wspomnienia nasze nie.
1: Kiełbasa, browary i inne towary. Narodzie
0: Narodzie
1: kochany, ja
0: kochany,
1: tobie
0: ja
1: dam.
0: tobie. Ja obiecuję wam, ja obiecuję wam. Sia la la la.

0: on jakoś tak chciał też się przypodobać góralom i potem tam laj, laj, laj, laj, laj, laj.
1: La, la, la, la. Tak, tak, tak, tak.
0: Coś dokładnie. Takiego było, no.
1: Od Pomorza do gór.
0: To jakby myślę, że właśnie trafić w serca Polaków, trzeba by jakiś taki przekaz wyborczy mieć właśnie z tą kiełbasą i żeby było, trzeba jak Kwaśniewski. Kwaśniewski to był prezydent wszystkich Polaków.
1: Nie,
0: chodzi mi o to, że to był prezydent wszystkich Polaków. On zszedł pod ziemię, węglem się umazał i wyszedł tam, o, hopy, jeruny, ciężka sznyta, ale pieniądze macie. A potem do górali poszedł, w kapelusiku tam, hej, hej. To był prezydent wszystkich Polaków, no, wszyscy go lubili, no.
1: Ja też.
0: A to, że fikał na grobach pomordowanych tam troszkę, bo miał chorobę filipińską, to Polacy takie rzeczy wybaczają, no, no przecież my to znamy, wiemy, że tak bywa.
1: Przecież naszym prezydentem był elektryk i też to Polacy wybaczyli.
0: Od kiedy elektryk został dozorcą, to lata z siekierą po całej dzielnicy, żarówki pękły lub się nie palą, jest ciemno jak było i tylko ktoś krzyczy.
1: Karol Wojtyła. To już tam nie będziemy mówić, czym się zajmował, bo to jeszcze tam nie ma w sumie dowodów na to, prawda?
0: To są wściekłe ataki lewackie.
1: Co tam ukrywał, czy ten... Ja powiem wam, że też byłem na Karolu Wojtyle.
0: Na Karolu byłeś? Tak?
1: Tak z tyłu trochę byłem, tam w tyle. Ale byłem. Który to był rok? 2000 chyba. Nie wiem, kiedy on był w Polsce. Pamiętacie może? Nawet ty byłeś pewnie, nie? Bo wiem, że umiesz bardzo dobrze udawać pana Karola w świętej pamięci właśnie.
0: Już tak nie pamiętam. Tak było. Tak było.
1: Tak było.
2: Jeszcze jak?
0: Jeszcze
1: tak
0: jak?
1: Tak było.
2: A można? Jak to było najbardziej.
1: To były małe dzieci, ale tak było. Przyznaję się.
0: Janusz Pawlacz Pirat III, postrach mórz i oceanów, chwytał w portach małe dzieci i wiózł do Watykanu.
1: Hej, hej, hej, kiełbasa, hej, hej.
2: Mówicie, Jan Paweł II, a gdzieś przypadły mi teraz szlugi.
1: Ale powiem ci, Krawiec, bo wiem, że ty byłeś katolikiem takim zaciekłym. Ja też byłem. Nie?
0: Chrześcijaninem, jeśli już.
1: Chrześcijaninem, tak. Też byłem takim chrześcijaninem, że tam się modliłem, nie? Załóżmy, jak tam dziewczyna mi dała kosza, no to szedłem do kościoła i się modliłem, żeby Panie Boże, tą dziewczynę mi... przywróć mi tą dziewczynę. Też chodziłem, się spowiadałem, nie? Że jakaś tam masturbacja była w tam księdzu, prawda?
0: To jest.
1: Ale potem rzeczywiście było zderzenie z tą rzeczywistością. Mój brat na przykład był kiedyś ministrantem, pokłócił się z księdzem i został lewakiem na przykład. Nie? Także to są takie historie, no wiecie, no coś mówiące o Kościele w Polsce.
0: No mam tylko wrażenie, mam tylko nadzieję, przepraszam, że nie było w tym wątku kiełbasianego wątku.
1: Tego nie wiem.
0: Że się pokłócił z księdzem i nie było tam, że to kiełbasa, coś tam. No cóż. A czemu ministrant? Czemu nie maksistrant?
1: No właśnie. Ministrant, nie? Znaczy, może chodzi o to, że to są tacy mini goście, nie? Oni muszą być tacy mini, mali. Chłopaki. Właśnie. I znowu to jest to. Chłopcy. Mini chłopcy.
0: Znowu ta kiełbasa, chłopcy, mężczyźni. Właśnie to jest taki naród właśnie męski, kiełbasiany. A mamy kiełbasę i mamy też brzoskwinkę z drugiej strony. A ciągle o tej kiełbasie gadamy.
1: No właśnie, czy jest brzoskwinka? Znaczy, powiem tak, nie? Ja jestem panem kiełbasy, tego się nie wyrzeczę nigdy.
0: Fanem kiełbasy to tak w tym trochę dwuznacznie teraz zabrzmiało. No, ale mówisz, że miałeś dziewczynę, więc...
3: Panowie, do kiełbasy bułeczka.
1: Znaczy brzoskwinki.
2: Czy coś pokręciłem?
1: Ja też lubię brzoskwinki, tylko brzoskwinki mnie trochę tak wyprowadziły w pole i tak jakoś tak stwierdziłem, że no, to takie, takie robaczywe brzoskwinki to nie będę miał. Wolę już tą kiełbasę konkretną, tłustą, soczystą, tak wielką, wiecie.
0: Kurczę, to tak troszkę... No, ale dobrze, ja właśnie zawsze chciałem, żeby ktoś się tu objawił w nocnym radio, ktoś, kto, że tak powiem, lubi właśnie kiełbasę.
1: Pozdrawiam KG Bieruta.
0: To on lubi właśnie kiełbaskę,
1: ja wiem,
0: tak?
1: On lubi kiełbasę, KG Bierut. On zawsze mi o tej kiełbasie wspomina. Także umówimy się z KG Bierutem na konkretną, tłustą, soczystą kiełbasę. Polską kiełbasę.
0: To mi się przypomina wątek z Blok Ekipy, kiedy Rudy, który pracował jako dostawca pizzy, właśnie wyjadał różne tam rzeczy, a to serek, a to jeden właśnie trójkąt zjadł i tak postanowili się zemścić na nim ziomeczki i ziomeczki zrobiły takie fikcyjne zamówienie jakiegoś tam do kryminalisty, zamówili pizzę, no i Rudy przyszedł, a kryminalista mówi: co? No widzę, że kiełbasa wyjedzona. A, pokażę ci, co z takimi robiliśmy w więzieniu. Chciałeś kiełbachę? To dostaniesz. Chodź tu. I tam, a, ratunku! Ratunku!
1: Znaczy, ja lubię duże, żeby nie było, nie? Ja lubię konkretne kiełbasy jeść. Jak kupuję, to zawsze te największe. Bo mnie dziewczyna nauczyła, że jak już tą kiełbasę mieć, to największą, prawda? Także to też jest takie... No wiecie, doświadczenie uczy człowieka. No, nie wiem, czy dobrze mnie słychać?
0: Dobrze, dobrze, dobrze.
1: Dziękuję. A tu jeszcze ktoś był na antenie.
0: Lajtowski był i chyba jest.
1: Lajtowski!
0: Ale on powiedział, że idzie się wyśmiać i chyba się jeszcze śmieje.
1: Nie wiem z czego.
2: Jestem. Słychać mnie w ogóle? Mhm.
1: Słychać. My tu poruszamy poważne takie polskie tematy. Także tu się nie ma co śmiać. Znaczy powiem wam tak, tu nie ma się co śmiać, nie ma też co płakać, prawda? Trzeba ruszać, trzeba budować Polskę.
0: No.
1: Trzeba budować Polskę z kiełbasą w ręce.
0: Jak ja bym miał...
2: Tak... pracujący stolicy. Raz, dwa, do roboty. Tak, żeby ta Polska nasza była piękna, kraj mlekiem, miodem płynący.
1: Właśnie, zapytam was, co sądzicie o właśnie wczorajszym dniu Marszu Niepodległości na przykład.
0: O.
1: Bo wiecie, to też jest taki temat w Polsce. No, z tego co wiem, to tam nie było za dużo jakichś kontrowersji poza spaleniem niemieckiej flagi i podobizny pana Tuska, chociaż to uważam, że to było takie no słabe, jakieś tam palenie flagi czy czyjegoś narodu, to już
0: no
1: niby to się obeszło tak, że niby tego nikt nie zauważył, ale jednak o tym się mówi.
2: To są prowokacje, to są po prostu prowokacje służb, to była ustawka medialna po to, żeby właśnie poszło w świat. To byli po prostu zatrudnieni ludzie po to, żeby tą flagę spalić. No akurat przejeżdżał wtedy wóz transmisyjny TVN-u, który to wszystko nagrał. No,
0: Michnik.
2: Tak, zamaskowani, nieznani sprawcy. Michnik nagrał, okej.
0: A o tym, co było dobre, to Michnik się nawet nie zająknął.
2: Nie znam się, to się wypowiem.
1: Serio, był tam Michnik?
0: Nie no, ja mówię, że tam było... Tyle wspaniałych rzeczy, takie wartości były promowane, a Michnik się o tym nawet nie że tak powiem, z ust mi papanto w ją.
1: I umarł. No, a był Kononowicz? Może coś wiecie państwo?
0: No, Ekoludek go na pewno zabrał gdzieś tam, bo Ekoludek lubi zabierać Kononowicza w różne takie miejsca, gdzieś tam właśnie, żeby tak trochę sabotować różne spotkania polityków, to bierze tego Kononowicza zaśmierdzonego, zasranego i to jeszcze Kononowicz komuś tam rozwali telefon. No, to tak trochę sabotażysta taki, no, nie oszukujmy się. Ale nie, no, faktycznie, tak jak mówisz, było w tym roku dosyć spokojnie, bo nie licząc spalenia flagi unijnej, haseł antyamerykańskich, antyrosyjskich, antyniemieckich, okrzyków śmierć Żydom. To tak spokojnie było.
1: A to już tak, tam wiem, że tam pan Jabłonowski też tam w Kaliszu chyba, tak, tam mieli imprezę. No właśnie, no.
0: Co Jabłonowski? Srolu! Ty srolu, będziesz zajebany, bagnet ci wbije, jak dojdziemy do władzy, będziesz rozliczony, takich jak ty, pod mur i cel pal ognia.
1: To są takie, wiecie, tematy kontrowersyjne, aczkolwiek no, uważam, że święto jest piękne, tylko tak każda ze stron politycznych to wykorzystuje na swoją korzyść. Takie mam wrażenie.
0: Ja uważam, że zdrajcą kula w łeb. I tyle. I śmierć wrogom ojczyzny. Nie wiem, czy zgodzicie się. Lajtowski, nic nie mówisz. Czy zgodzisz się z takim hasłem? Śmierć
2: wrogom ojczyzny. Proszę państwa, proszę państwa. My tutaj mamy Lajtowski duże plany.
1: Lajtowski pewnie był w Kaliszu.
0: Nie mówcie panowie jednocześnie. Lajtowski, mów. Przesłanie do narodu.
2: Proszę państwa, my tutaj mamy duże plany, żeby na tym terenie zorganizować coś nowego w ogóle i żeby było jak było dawno. Tutaj po prostu na wsi masz druga Rzeczpospolita wszystkich narodów, które tutaj były. My lubić handel, także my wam pomożemy. Dobre, mamy tutaj stosunki z Amerykanami i po prostu albo kup pan cegłę po prostu, no kup pan cegłę. Nie kupi pan cegłę?
0: No, ale to mnie się tutaj podobuje. Ty bardzo tak po amerykańsku teraz mówisz. Ja myślę, że Kuba mógłby zadzwonić, je? Tak teraz właśnie. Kuba hey, dawno hey, nie dzwonił. Hej, hej! Kuba, właśnie, hej, Kuba. No, co się z Kubą dzieje? Ciekawe. Dawno się nie odzywał. Kurczę, muszę się odezwać do Kuby. Jakoś, kurczę, znajomość wygasła troszkę.
2: A chodzi ci Kubę z tym...
0: No, z Washington!
2: Z Washington DC.
0: Z Washington, Kuba, je. Yeah.
2: A, myślałem, że mówisz o tej Kubie wyspie.
0: Takim. Nie, Kuba!
2: Co się z Kubą dzieje?
0: Kuba, nasz friend, nasz friend, jak wy to mówicie po polsku, friend, przyjaciel, Kuba, yeah, z Ameryka, Washington, tak, Kuba, no właśnie, brakuje mi troszkę, to jest właśnie trochę smutne w tym radio, że tak troszkę wygasają różne tutaj znajomości. Kuba, dzwoń tutaj do nas, dołączę cię specjalnie jako na trzeciego, no. A czemu,
2: słuchaj, jutro czemu... to będzie słuchał, także może, może słucha nas teraz nawet.
0: Może słucha, może słucha, a może podwawelska. A czemu wyciszyłeś bystre oko? Wyciszyłeś go? Przepraszam, trochę tak nieradiowo, ale no. No i wyciszyłeś i ja też go chyba nie słyszę. Bystre oko, musisz się...
2: Mam jakiś zjebany telefon.
0: Znowu proszę. Policzkiem, tak. Znowu tam policzkiem wyciszyłeś. O, odciszył się, jest.
2: Kuzi mocno.
1: Co się stało?
2: Z mojej strony problemy techniczne związane z naciskaniem policzkiem różnych opcji na tym... Na Skype'ie, także biorę na klatę, obiecuję, że będę na to uważał, żeby już tak nie robić i to się nie powtórzyło.
0: Kuba powiedział, że NR zeszło na psy. Kuba by tak powiedział, nie wierzę ci, Bierut. Nie wierzę, że Kuba
2: nie na koty?
0: No właśnie, jeśli już to na koty. Ale to ja nie wierzę, Kuba by tak nie powiedział. No.
1: A jest Bartłomiej Rybka gdzieś na czacie może? Zadzwonił.
0: Był, pojawiał się.
1: Ja kiedyś na niego głosowałem, jak startował jako prezydent Rzeczypospolitej RP.
0: A coś było, słuchajcie, ty się śmiejesz, ale Rybka gdzieś tam kandydował. Na,
1: no
0: chyba.
1: Ja wiem przecież.
0: Znaczy, Rybka to tak, pierw chciał tam na władcę świata, ale stwierdził, że to chyba nie ma szans. Potem na prezydenta, stwierdził, że no troszkę za dużo. Potem na wójta, potem na sołtysa, jakoś coś takiego było.
1: A potem miał COVID-a i się wycofał z życia społecznego. Taka była historia. Mhm. Bo pamiętam, że Rybka oczywiście tutaj, pozdrawiam Bartłomieja, pewnie go nie ma na czacie, aczkolwiek pamiętam audycję, że właśnie dzwonił do Gabriela na czacie i przekonywał Gabriela, że miał COVID-a. Gabriel mu nie wierzył, no i wiem, że tam potem Rybka dał sobie siana na jakiś czas z internetem. No i wrócił ostatnio, prawda? Jakoś tak.
0: A Szabel pewnie w ogóle nie wierzy, że coś takiego jest jak COVID, tak?
1: Nie ma COVID-a żadnego. To, jaki COVID?
2: Tymczasem psycho na czacie dementuje. Po pierwsze, to nawet nie była nawet flaga niemiecka.
1: No właśnie, właśnie.
2: Balona, no.
1: No nie wiem. Aczkolwiek, no wiecie, to jest też tam wojna informacyjna, jak zawsze. Z tego ścieku informacji zawsze trzeba sobie, że tak powiem, wybrać te miary prawdziwe, jak nam się wydaje. No ja tam nie byłem, przyznam. Na tym marszu. Niepodległości.
2: Bierut podaje, że Rybka jest gdzie indziej na antenie.
1: Ten tak? A właśnie na jakim, tak. Gdzie on jest na antenie? U Gabriela?
0: No.
2: Tak, u Gabriela.
1: No to. No cóż.
0: Kiedyś
1: dzwoniłeś do Gabriela? Tak zapytam z ciekawości. Bo wiem, że tam ponoć mieliście kiedyś jakiś konflikt z Gabrielem.
0: Nie mieliśmy żadnego konfliktu. To znaczy, wiesz, to wygląda tak, że ja byłem jakby zawsze otwarty tutaj i się wyrażałem. Znaczy, oprócz tego, że tam trochę sobie robi jajca, ale no, każdy ma jakiś tam sposób mówienia charakterystyczny i można sobie porobić jaja. Ale tak właściwie to zawsze do Gabrysia byłem tak ustosunkowany spoko. Nawet tam dzwoniłem, pogadaliśmy i mu nawet go zachęcałem. Mówię, że to środowisko spiskowo-ezoteryczne jest strasznie skonfliktowane i że powinniśmy się bardziej jakoś tak przebić sobie piątkę i tam współdziałać. Tak, i zgodzili się nawet i zapraszałem go w tym czasie, żeby tu pojawił się w nocnym radio, ale ktoś mu pewnie tam nagadał, takie mam przeczucie, że ktoś mu tam nagadał, że o, to są źli ludzie i wiesz, nie przychodź tam i on sobie wziął to do serca.
1: Powiem wam, że ja Gabriela bardzo lubię i też jestem spiskowcem, szurem, przyznaję się, od wielu lat. Bardzo lubię temat teorii spiskowych.
0: O.
1: Ale powiem wam, że co by nie mówić o Gabrielu, no to ja właśnie lubię ludzi, którzy są jacyś. Nieważne, czy wierzą w UFO, czy... To Gabriel to jest gość, który interesuje się tym, pasjonuje się tym i ma jakąś wiedzę na ten temat. Także ja go za to szanuję. Bo na przykład ja jestem fanem kiełbasy. No to co taki gościu jak ja może powiedzieć, no tylko pierdoli o tej kiełbasie, za przeproszeniem. A Gabriel ma szeroką wiedzę, jeśli chodzi o wszechświat, kosmos, ziemię, płaską ziemię. Ja to szanuję właśnie, że ktoś się czymś interesuje, prawda?
0: Pewnie, że tak. No,
1: bo ja jestem taki na przykład, ja jako bystry oko jestem taki monotematyczny, nie? W kółko takie kiełbasa, nie? No, już mi to bokiem wychodzi, takie kiełbasa przyznaję, ale A tutaj jest Gabriel, który właśnie ma, ostatnio miał jakiś wykład nawet na jakimś kanale i to jest fajne, dlatego cenimy takich ludzi jak Gabriel na przykład.
0: No, mi osobiście te jego wykłady jakoś tak... Znaczy, wolę Gabrysia, jak jest taki spontaniczny, są te streamy, bo wiesz, trochę się też słucha tego dla rozrywki. Ktoś tam zadzwoni, ktoś się z kimś pokłóci. No, też. A jak on taki się zrobił w dechę ważny i nagle awansował na wykładowcę, no to tak, wiesz, trochę już mniej tych emocji, mniej tam się dzieje i tak...
1: Nie możliwe, słucham. Możliwe.
2: No dla mnie osobiście, jako dla racjonalisty, no to twórczość Gabrysia to jest beczka śmiechu.
1: No to znaczy, tyle powiem wam, że ja dzwoniłem tam chyba kilka razy do Gabriela, ale na przykład takie zjawisko jak efekt Mandeli, no to jest bardzo ciekawe, nie? Także nie wiem, czy wiecie, o co chodzi w efekcie Mandeli.
0: Yeah. Ale czemu to według ciebie jest takie ciekawe?
1: No na przykład jest coś takiego, że jak zaczął działać ten, jak to się nazywa, zderzacz hadronów chyba, no to pewne rzeczy się zmieniły w przeszłości. I na przykład coś innego pamiętamy w teraźniejszości. Jak na przykład jest scena w Goldfinkerze, jak ta dziewczyna się uśmiecha do tego szczęki wroga Bonda, no to ten wróg Bonda, taki wysoki chłop, ma metalową szczękę. A ta jego dziewczyna, ja też pamiętam, bo zbierałem zresztą Bondy za młodu na VHS, no to jak ona się uśmiechała, miała aparat na zębach. A nagle, z niewiadomych powodów, aparatu nie ma. Także to jest takie, wiecie, paranormalne.
0: Moim zdaniem to są po prostu...
1: No byście musieli...
2: Wiesz, bystre oko, no... Nie jest to tajemnicą Poliszynela, że własny mózg nas robi w chuja.
0: No,
2: czasami.
0: Też tak
1: to możliwe.
2: To jest tak proste jak to. Plus czy, jeszcze, wiesz, są schizofrenie różne.
1: Nie, mój mózg często robi w chuja. Także no. To przyznaję.
2: Mój tak samo. Na przykład teraz mnie robi w chuja.
0: Po prostu są takie zjawiska, że inaczej coś zapamiętujemy, potem na przykład wszyscy są przekonani, że Hans Kloss mówił Brunner, ty świnio, a on mówił Brunner, to świnia, no, albo tam look my son, tak, to też tam I am your father i też tam trochę inaczej to ludzie zapamiętali. To jest normalne. Normalne jest też to, że zmieniają się logosy. Logosy są rebrandowane, znaczy są rebrandingi, nie? I logo Volkswagena czy McDonald'sa się zmieniało tam z kilkanaście razy w przeciągu, na przestrzeni lat i ludzie tak po prostu mają takie po prostu przeświadczenie, że coś źle, coś inaczej zapamiętali, a coś inaczej teraz pokazują.
2: Filmy też są renderowane przecież. Jeżeli stary film jest znowu puszczany, tak, albo wydawany na innej wersji, lepszej, no one też są przecież podkoloryzowane, zmieniane są barwy, głos, w ogóle dźwięk w filmie jest też zmieniany. No, żeby wydać ten, dobrej jakości. Tak.
1: Tak jest. To też można wytłumaczyć też tym, że na przykład my jako ludzie pamiętamy naszą przeszłość, że była taka na przykład zajebista. A tak naprawdę była taka zwyczajna, pospolita, wiecie. Też tak, mózg dodaje coś. Nie? Że było tak kiedyś zajebiście. Kiedyś to było zajebiście.
2: Dobry trop.
1: Kiełbasa
2: dobry trop, bez tropu.
1: Naszej smakowała.
2: Bo jeżeli...
1: Coś w tym stylu, nie?
2: Tak. Wiesz, możesz zrobić takie proste ćwiczenie w swojej tam bańce, jaką się otaczasz. Tak, ludzi mam na myśli, w tym środowisku, w którym się otaczasz. I zapytać ich, który rok według ciebie był najlepszy, nie? I później skorelować to z ich wiekiem. Prawdopodobnie wyjdzie, że to będzie rok ich młodości. Czyli tak między 15 a 25 rokiem życia, albo tam okres dzieciństwa, do któregoś tam roku, gdy musieli się usamodzielnić, tak? Iść na swoje,
3: wziąć kij i torbę i założyć gniazdo poza domem.
1: No tak.
3: To takie proste ćwiczenie, no. Proste ćwiczenie. Na przykład dla moich rodziców, no to oni mówią, że no, lata 80. to była bajka, 70.
1: To było bardzo fajnie. Dobrze wspomina komunę. Za komuny to
3: no.
1: Było tyle wody. Tu się uginał od wody.
3: Wszyscy byli biedni, wszyscy byli równi. Tak, każdy miał pracę. No, no było biednie, skromnie, nie było jedzenia, ale tak no, ludzie byli za sobą, no inne czasy. Fajnie, fajnie wtedy tak, było. Tak, fajnie też, wtedy było.
1: Też słyszałem no. ten argument, że ludzie byli tacy do siebie bardziej kulturalni, z szacunkiem się do siebie odnosili.
0: A i owszem,
1: Postaw się.
0: A to akurat może być prawda, bo kiedyś były trochę inne standardy rozmowy, kultury, nie było tak jak teraz. Trochę się to zmieniło. Dzisiaj jest no, więcej takiego wariactwa, wulgaryzmów i nawet to się stało takie modne, nie? Jest ta fascynacja gangsterami. Przecież kiedyś nie było zupełnie czegoś takiego jak fascynacja światem gangsterów. To, co teraz jest tak popularne, że każdy młody chce być jakimś tam gangusem, raperem i
1: Powiem tobie, Krawcze, że masz rację. To się zaczęło bodajże chyba od lat 90. Film Młode Wilki. Tak, jakoś tak. Od tego czasu chyba. Młodzi Wilcy.
0: No, pamiętam. Jak się nazywa ten, co tam grał główną rolę, co go też tam wygwizdali na Marszu Niepodległości? Jakimowicz, tak?
1: Tak. Jakimowicz, Rutowicz, czy jakoś tak, no. Jakimowicz chyba, no.
0: No inaczej było. Były, na pewno miło wspominamy te czasy, kiedy byliśmy młodzi i nie mieliśmy tam zapierdolu, obowiązków, tylko się tam spotykało z kolegami, na rowerek, piłeczka. Przecież ja
1: pierwsze
0: pamiętam...
1: Pierwsze miłości.
0: Tak, pierwsze miłości. No właśnie, pierwsza dziewczyna, jakieś tam fascynacje z kumplami. Pierwsza kiełbasa.
3: Swoboda. Kręgosłup mnie bolał tak bardzo.
0: No, tak, ale w ogóle fajnie się spędzało czas. Pamiętam, że w ogóle całe dnie gdzieś tam się szwendałem po osiedlu, spotykaliśmy się z kumplami, co tam, gramy w RPG, albo gdzieś tam imprezujemy, pijemy. No to fajne czasy, nie? Zero jakiegoś takiego stresu, bo rodzice brali tam na siebie całą tą prozę tego PRL-u, a my się bawiliśmy, nie? Więcej.
1: Tak, i jeszcze
3: tak było.
1: Piłkę, nie? Ja pamiętam, że za moich czasów właśnie młodości z chłopakami zawsze w piłkę graliśmy. To było takie ważne, nie? Dla nas. W tamtym okresie. A gra w piłkę po szkole. Nie było komputera, jakieś tam Atari ewentualnie.
0: No i wszystko było nowe. Też to jest fajny czas, kiedy wszystko jest nowe i odkrywasz różne rzeczy, nie? Właśnie pierwsza miłość, pierwsze gry, pierwsze jakieś tam poważniejsze znajomości, pierwszy jakiś tam kontakt, nie wiem, z różnymi rzeczami, a potem jak się starzejemy, to już tam wszystko się staje dla nas takie znane, takie oklepane już, nie? Brakuje nowości. Poprzednie. Takie szarzyzna taka, już wszystko znamy.
1: Wiemy, co się zaraz wydarzy.
0: No.
1: No i wszystko zmierza do... Wszystko zmierza do...
3: Papierochów, pogaduchów i robieniu głupich min.
1: Tak, wódka lubi dym.
3: Tak jest, wódka lubi dym.
1: Także chłopaki, starzejemy się, no niestety, no, muszę przyznać.
3: Dziadersi.
0: No i kiedyś czas, dla młodego człowieka czas inaczej płynie. Jak jesteśmy młodzi, to wydaje nam się, że dzień trwa o wiele dłużej. Znajdujemy czas na wszystko, żeby jeszcze po szkole gdzieś tam pójść, pograć w piłkę, potem się spotkać. I tak dzień trwa i trwa, nie? A dzisiaj to mam tak, że wstanę, się ogolę, coś zjem, posiedzę przy komputerze i idę spać.
3: No, a jak jesteś młody, to wiesz, wypierdolisz się na rowerze, kamienie wyciągniesz z rany, jakś tak ponastawiasz tam, idziesz dalej, nie myślisz o tym. A jak już jesteś trochę większy, no to tak te kości zastanę.
1: Ale dzisiaj to młode pokolenie na przykład no, już zna ten komputer, Facebooka, Instagrama, gry. Ja zauważyłem, że właśnie młodzi ludzie grają non-stop w gry. No to jest inna młodość niż nasza młodość. No.
3: My jesteśmy milenialsami, tak, czyli tym pokoleniem Y. Tak. A pokolenie, które urodziło się ze smartfonem w rękach, no to już jest Z-ka, tak. Już to jest Z-ka. Inaczej patrzył na świat.
0: Za naszych czasów to się na telefon czekało 5 lat, aż wam założą stacjonarny.
1: Jak ktoś miał komórę, to był kimś.
3: Jeszcze jak miałeś kartkę, to
0: pamiętam, to pierwszą komórkę to była Motorola, którą gdzieś tam mi koleś dał za coś, czy sprzedał, nie pamiętam, ale to była wielka Motorola, taka oprawiona w jakąś skórę i siateczkę z wielką anteną, którą można było zabić, nie, wbić w oko. No, ciekawe, ile byłoby to dzisiaj warte. Pewnie majątek, nie? Taka pierwsza Motorola. To by było warte majątek.
1: Tak, no właśnie wszystko, co było kiedyś, było warte majątek, nie? Nawet nasze wspomnienia są warte majątek.
0: Nie, ale tak serio sobie myślę, że dzisiaj taka Motorola to by był zabytek klasy A po prostu i można by to sprzedać, nie wiem, za 10 tysięcy złotych spokojnie gdzieś tam na Allegro. Szkoda, że się człowiek pozbywał takich rzeczy i nie chomikował, nie?
1: No to jest... A ty, Krawczy, masz prawo jazdy? Tak zapytam.
0: Nie.
1: Masz...
0: Nie mam, słabo widzę na jedno oko, mam jakiś uraz do samochodów, do prowadzenia.
1: Na jedno oko? No to masz mnie.
0: Będziesz moim
1: Krawcy,
0: okiem.
1: Masz mnie zawsze.
0: Nie, jakiś tak nie, ani nie potrzebuję specjalnie samochodu, może jakiś uraz mam taki, wiesz, mój stary zginął w wypadku też trochę. I tak ciągle czytam, ludzie giną w tych wypadkach, ja nie wiem, czemu ludzie tak nie zdają sprawy z tego, że to jest jednak
1: nie
0: jakieś ryzyko.
1: Nie każdy musi mieć samochód, nie? Ale to jest... już pomyślałem o tych starszych samochodach, nie? Że też te starsze modele też kiedyś będą warte, nie? Skarpetka kiedyś jeździła po ulicy, maluch. Dzisiaj widzę gdzieś na ulicy stuningowanego malucha starego, to też fajnie wygląda, ale to też już bardzo rzadki widok.
0: Ale jakby no, to kogoś interesowało, to potrafię prowadzić samochód normalnie, jak trzeba, to normalnie potrafię jechać. Gdzieś tam, kurczę, po osiedlu jako chyba pierwszy śmigałem na motorynce, też sobie tego, no nie ma problemu żadnego, nie?
1: No masz taki instynkt, nie? Kierowcy.
0: Nie instynkt, tylko po prostu no, każdy się nauczył jakoś tam prowadzić samochód i potrafię, no tylko po prostu nie czuję takiej potrzeby zupełnie, żeby gdzieś tam jechać. Żeby mieć samochód. Zresztą to też są koszty. Dzisiaj to w ogóle tak mieć samochód.
1: Tak,
0: to
1: jeszcze paliwo,
0: ubezpieczenie, paliwo.
1: To już
3: dokładnie, lepiej. Dokładnie tak, panowie.
0: Bo właściwie
1: wracamy do punktu wyjścia.
3: Dokładnie tak, panowie. Ostatnio jak tankowałem, to trochę byłem w szoku, bo cały bank 110 zł gazu.
1: To już
3: nie, rok temu płaciłem za 7, no 8.
1: No, a to wszystko idzie ma być ponad 8.
3: Dychy. W ciągu roku.
1: Tak, tak. Ciekawe czas.
3: Zobaczymy, jak to będzie. No, ta chińska przepowiednia się spełnia. Obyś żył w ciekawych czasach. Tak, a co do prowadzenia samochodu, to powiedzcie, sprawia mam to frajdę, bo mi ogromną frajdę sprawia jazda w mieście, za miastem.
1: Powiem tobie, że ja prawo jazdy mam, prowadzenie samochodu sprawia mi frajdę, ale też w zależności gdzie jadę. Załóżmy, jak jadę po zakupy, no to frajdę mam, nie? To przyznam.
3: Natomiast... Jak jedziesz do komornika, to już
1: no
3: tak...
1: To już frajdy nie ma.
3: No.
1: W zależności, gdzie mam cel dojścia. Znaczy, gdzie dochodzę, tam mam frajdę, nie? Także tutaj... Tak.
0: Prowadzenie samochodu to w sumie... Słowo. Prowadzenie samochodu to nie jest jakaś wielka filozofia w sumie, nie?
1: No nie.
0: Znaczy, na początku pamiętam, że mi największy problem sprawiało sprzęgło, jakoś tak ten sprzęgło i gazowanie, żeby to zsynchronizować, jakoś tak nie potrafiłem zgrać przez długi czas, a potem...
1: No chyba, że automat ktoś też ma, nie? To też inaczej.
0: No, jakbym kupował to tylko z automatem, bo jakoś tak mi się to dziwne w ogóle wydaje, to takie to sprzęgło, te biegi,
3: elektryki też są. W sensie auta elektryczne, no.
1: No już teraz...
3: Tam tylko gaz hamulec i dajesz, tak, i no, jedziesz.
0: Fajnie.
3: I jedziesz bez trzymanki. Taka nocna jazda też. Cię może wpisywać w to.
0: To co, panowie, wietrzymy antenkę, dajmy szansę innym, jak to się mówi. Super się gadało z wami, ale może ja muszę trochę tu pożebrać, bo muszę do 200 jakoś tu, jeszcze mi 40 zł by się przydało. No.
1: Także
3: do gambola daleko.
1: Na zakończenie bym chciał powiedzieć dla narodu, że naprawdę warto o tą naszą polską kiełbasę zadbać, bo to jest naprawdę piękny produkt naszej Polski. Smaczny, zdrowy.
0: I najlepsza kiełbasa to?
1: Zwyczajna.
0: O.
1: Tak jest.
0: Dobra. No to trzymaj się.
1: Także pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam Krawcze, pozdrawiam tutaj Lajtowski. Pozdrawiam KG Bierut i do usłyszenia.
3: Cześć Bystrooko.
0: No,
3: pozdrawiam
0: się.
3: Też.
0: No.
3: To na zakończenie to skontruję trochę Bystrooko. A i znowu problem techniczny u mnie, sorry.
0: Ale słychać.
3: Ja to skontruję Bystrooko, że dla mnie to najlepsza kiełbasa to jest ta moja kiełbasa.
0: No dobra. Każdy no, Lajtowski i... swoją kiełbasę chwali. Takie przysłowie. No.
3: Tak jest. Tak jest. I w sumie jeszcze też ten papierosa chciałem powiedzieć, że no jest to ciężki nauk i warto ograniczać i tak różnie z tym bywa.
0: Święte słowa. No.
3: Po prostu, no teraz palę R1-ki. Taki shit. Bardzo lajtowe papierosy. Takie lajtów. Jak powietrze.
0: Słoma. Słoma zawinięta.
3: Słoma i tam no przerzucam się później na CDB. Żeby tak coś CDB. Palić po prostu.
0: To coś nowego. CDB, to nie słyszałem o takim czymś.
3: CDB powiedziałem? OCB? CDB?
0: OCB, CBD, CDB, CBD, no różne są. Dobra.
3: Kreacji OCB? Nie, CDB, CBD. Robisz grubą furorę. Nie, OCB. A, już mniejsza ze skrótami. Trzymaj się, Krawiec. Dzięki za dziś.
0: No, ty też. Hej.
3: Hej, wariacie, hej.
0: Hej, wariacie, hej.

Mam ten sam problem, co ma, o którym mówili Gumball i Etam ostatnio, że Tipli ma jakby dwie kategorie wypłat, nie? Jedna to są te SMS-y, SMS Plus i tak dalej. No i tu cały czas mam tyle, że no przydałoby się jakoś tutaj dociągnąć, nie? I tak mało na wypłatę z tych SMS-ów, 5 dyszek. Z kolei 4 dyszki i 3 złote by się jeszcze przydało, to bym tutaj dociągnął do 200, to by było fajnie, na normalnym tutaj koncie, blik, przelew i całe te, no, jak się komuś miło słuchało i podobała się audycja, a jeszcze nie sponsorował, to jest dobra okazja, żeby się tutaj zrehabilitować i nadrobić. No, a propos całe te, to ciekawe, czy co to teraz będzie, bo Major cały czas wierzy, że Gosia istnieje, że to nie jest podpucha. No, tak ludzie piszą w komentarzach, to brawo Gosia, swój chłop jesteś, Gosia, brawo chłopie. No, właśnie i ma po niego przyjechać 18 i zabrać go do krainy luksusu, szczęścia. Ta królowa polskiego keczupu, która zakochała się w narkomanie niedorozwiniętym. No tak trzeba sobie powiedzieć. No. Trochę mi szkoda Majora, bo jaki by nie był ten Suchodolski, jaki by nie był ten Kononowicz, to tak trochę, wiecie, grać na ludzkich uczuciach i robić komuś nadzieję, że nagle księżniczka z bajki cię weźmie do siebie i on w to wierzy, nie? On się cieszy. No tak trochę hamuwa, nie? Taki trolling. No, a ja też myślę, że Gosia to swój chłop. Właśnie. I całe te. Mam jeszcze trochę piwa. Myślę, że nie wszyscy uciekli. Do Kloda, do Gabrysia, do Enkiego, do Martina, do innych. A może też niektórzy uciekną na przykład na kanał Pula Kości. Dawajcie suby, bo jak będzie 100, to będzie fajna promocja kanału wtedy, bo wtedy można

0: Witajcie moi drodzy, Czech tu przed mikrofonem oraz
1: Maciej.
0: I dzisiaj będziemy dyskutować na tematy Dragon Balla. Mam nadzieję, że podkład nie jest za głośno, w razie czego możecie dać znać, czy trochę może przyciszę. No i co? No i bo właśnie tak jak wspominałem, będziemy rozmawiać o Dragon Ballu. Może siąść trochę bliżej mikrofonu, żeby ci było lepiej słychać. No. Mam nadzieję, że są tutaj jacyś fani mangi i anime, nie tylko Dragon Balla, tylko też może innych dzieł kultury japońskiej.
1: Przekonamy się,
0: no. No i co? Zaczynamy! No i myślę, że będziemy dzisiaj rozmawiać nie tylko o ogólnie Dragon Ballu. Znaczy, oprócz tego, że ogólnie o Dragon Ballu, to jeszcze zdarzyło nam się, że byliśmy w zeszłym tygodniu w kinie na nowym filmie kinowym Dragon Ball Super Heroes. I tam porozmawiamy na podstawie o tym filmie trochę więcej później już ze spoilerami, ale to zostawimy na koniec, żeby w razie czego osoby, które będą chciały to jeszcze obejrzeć i tego nie widziały, no to żeby nie miały krzywdy. No, a jak frekwencję dopiszę, to może jeszcze zrobimy jakiegoś afterka.
1: Może posiedzimy, zobaczymy jak się nasze losy potoczą.
0: No, ale myślę, że może trochę głośniej mówić.
1: Głośniej, dobra.
0: No. No, także dobrze, dobrze moi mili. Powiedzcie mi jak nas słychać. Siema zamojskie drogi, widzę, że Kotek Mruczek również się pojawił i jego ulubionymi Super Saiyanami jest Pikachu i Hinata Uchiha, także fajnie. Też uważam, że Hinata Uchiha jest bardzo spoko sajanką, zwłaszcza jej
1: walkę z Harrym Bagginsem.
0: Dokładnie tak. I dużo zielonego dymu się tam pojawiało.
1: Oj tak.
0: No. No i fajnie. Dobra, to powiedz mi Macieju, jak się twoja historia zaczęła z Dragon Ballem?
1: No. O, jeszcze od dziecka. O ile dobrze pamiętam, to chyba była jeszcze przedszkole? Gdy się zaczął wychodzić oryginalny Dragon Ball, jeszcze nie Zetka, oryginalna seria w telewizji. Zawsze po przedszkolu zapieprzaliśmy z ojcem, jak najszybciej żeby zdążyć tylko na nowy odcinek.
0: No, powiem ci, że u mnie było tak, że ja Dragon Balla poznałem trochę później, nie wiem, ja oglądałem to na RTL-u. Moi rodzice dorwali skądś jakąś antenę satelitarną, jakiś dekoder i udało się to jakoś skonfigurować, no i był dostęp do tych dodatkowych stacji i tam właśnie był na RTL-u, nie wiem, czy zaczynałem już to od Zetki, czy jeszcze od wcześniejszych, właśnie od klasycznego Dragon Balla. Bo jeżeli chodzi o mangę Dragon Balla, to tam chyba nie było rozdziału na Zetkę, tylko to
1: nie,
0: wszystko było jako zwykły Dragon Ball. No.
1: Też jedna z pierwszych rzeczy, którą robiłem, jak zaczęła wychodzić Zetka, brat kolegi kupował sobie komiksy. Wszystkie mangi, jakie wychodziły po kolei. Więc też byłem na bieżąco z tym, co wychodziło w Polsce akurat.
0: Tak, no i tutaj warto powiedzieć o tym, że twórcą świata Dragon Balla jest Akira Toriyama. I on jest znany również z innych dzieł, między innymi Dr. Slump. Maczał też palce przy różnych grach, na przykład, tak jak wczoraj wspominałem u Krawca, Dragon Quest. Sam w Dragon Questa nie grałem.
1: To ja grałem tylko chwilę. Niestety nie jestem w stanie za dużo o nim powiedzieć, bo już średnio pamiętam. Jedna z tych gier, w którą pograłem przez jakieś 10-15 godzin, później na chwilę odłożyłem, nie miałem czasu i już nie włączyłem z powrotem.
0: Okay.
1: Ja mam jedno wspomnienie z tego.
0: No jak, jakie?
1: Jak grałem, była jedna scena, nie pamiętam, która to była część, na 3DS-ie. Jak płonęła katedra w fabule. Dokładnie w tym, taki mały spoiler, dokładnie w tym samym momencie, jak doszedłem do tego momentu w fabule, płonęła katedra w Notre Dame.
0: No to ładnie. No. No dobra, a jeszcze jeżeli chodzi o Akirę Toriyamę, od 2015 roku bodajże też zaczął wychodzić nowy Dragon Ball z dopiskiem Super. I sam Toriyama tam tworzy tak jakby fabułę, ale

0: Za rysowanie mangi jest odpowiedzialny już kto inny? Toyotaro, tak?
1: Tak, nie jestem przekonany, czy dobrze wymówiliśmy, ale tak.
0: Jakoś tak. Czekaj, Toyotaro. Chyba tak, chyba dobrze, chyba dobrze. No, ale on jest odpowiedzialny właśnie, z tego co kojarzę, on rysował, czy tam był odpowiedzialny za anime Dragon Ball GT, które było niekanoniczne i przez wiele osób chciałoby zapomnieć o istnieniu tego potworka. No i on teraz odpowiedzialny jest za właśnie tworzenie Dragon Ball Super, czyli tej najnowszej
1: Najnowszej
0: części.
1: części.
0: Tak. Zamojskie drogi się pyta, czy hentai też oglądacie? Nie, wiesz co, ja wolę prawdziwe dziewczyny. Nie wiem jak ty, Maciej.
1: No zależy jakie. Może ty, panie Zamoyskie drogi, co tam powiem? Jakieś jak polecisz dobre?
0: No,
1: W sumie zainteresowałbym się tematem.
0: także myślę, że nie ma problemu. No, jeżeli chcecie porozmawiać z nami, no to zachęcamy do dzwonienia przez Skype'a, Nocne Radio. Ewentualnie możecie dołączyć również do rozmowy poprzez Discorda. Checktool hash 2137. No, proszę się nie śmiać. To jest prawdziwy mój tutaj, proszę, numerek. No. Nie oglądam japońskiego gówna, pisze Zamojskie drogi. No trudno, no nie dla każdego są chińskie bajki. No. Niektórzy lubią, jak mu cyganie grają, drudzy, jak mu innym buty śmierdzą, prawda? No. No ale. Nie jest powiedziane, że to będzie dla każdego. No. No dobra, ale wracając do tego, jak to z tym Dragon Ballem było za młodu. Ja pamiętam właśnie, że jak zaczynałem to oglądać, to w podstawówce u mnie też kilka innych osób to oglądało. I to właśnie na RTL-7 czy na RTL-u
1: Też
0: zwykłym,
1: mi
0: już
1: się
0: nie
1: wydaje, że jak
0: pamiętam.
1: chyba był RTL, jak wychodziło.
0: No,
1: Nie pamiętam, żeby
0: bo
1: było.
0: później tam się coś pozmieniało też w tych stacjach telewizyjnych na satelicie i to tam jakoś inaczej się nazywało.
1: Z pięknym francuskim dubbingiem.
0: Tak, to właśnie trzeba przyznać, że
1: Francuski to był, czy jakiś inny?
0: francuski, tak, to był francuski dubbing i lektor po
1: Polski
0: polsku,
1: dubbing, tak.
0: tak. I jakoś nie mogłem się przyzwyczaić później oglądając któryś raz, powiedzmy, w przyszłości Dragon Ball Z. Nie mogłem się przyzwyczaić do tego, jak zacząłem oglądać w oryginalnym dubbingiem, także japońscy lektorzy.
1: Gdzie Mirosław wspomina, był sobie kosmos. Było sobie życie, było moją ulubioną kreskówką z dzieciństwa.
0: No, ja
1: I
0: raczej
1: wtedy to się.
0: nie gustowałem w tych bajuchach. Ja raczej trzymał. Jakoś nie podobało mi się to za bardzo. Miało to swój specyficzny urok. Można było się tam dowiedzieć tego, na przykład było sobie życie jakichś tam ciekawostek. No ale.
1: Dzięki wtedy, jak wychodziło, to było sobie życie jako te kreskówki. Wtedy wychodziły też książki. Dzięki tym książkom się nauczyłem czytać.
0: No proszę.
1: Moi rodzice mieli serdecznie dość czytania mi w kółko o chorobach i organach, różnych biologicznych ciekawostek i musiałem sam zacząć to robić. Taka ciekawostka.
0: Tak.
1: Mała anegdotka.
0: No, a jeżeli chodzi o Dragon Balla i to, że z bajek, powiedzmy, dla dzieci można się pośmiać, to warto zaznaczyć, że Dragon Ball raczej jest takim średnim dla dzieciaczków tworem, moim zdaniem.
1: Dlaczego nie?
0: No tak, no dlaczego nie, można powiedzieć, ale z drugiej strony dużo z takich rzeczy z podtekstami, na przykład z drugiej strony
1: A w jaki?
0: robienie, tak zwane donatowanie przeciwników nie jest najlepszą rzeczą, jaką można pokazać dziecku. Poprzez donatowanie rozumiem zamienianie przeciwników w donaty, tak? Czyli robimy im dziurę w brzuchu i zamieniają się w takiego pączka z dziurką.
1: No i powiedz się o innych grach i filmach, jakie za dziecko oglądałeś. To wyrosłeś na jakiegoś zwyrodnialca?
0: No oczywiście, że
1: No
0: tak.
1: troszkę tak, ale funkcjonującego zwyrodnialca.
0: No, tutaj jeszcze Zenon pisze, że było sobie życie lepsze niż Dragon Crab. No cóż, no, jak już wspomniałem, są różne osoby. Możecie zadzwonić i porozmawiajmy o tym, co akurat było lepszego w było sobie życie od Dragon Balla, prawda? No, także no, na spokojnie. No, a jeżeli chodzi o tego Dragon Balla, No to jak przez mgłę pamiętam pierwszą serię, tą gdzie główny bohater Son Goku, znany również w Polsce jako Songo, był właśnie dzieciaczkiem i dopiero uczył się podstaw tych sztuk walki, które jego nauczyciele, czy to Master Yoshi, Roshi, czy tam wcześniejsi go uczyli. No bo sam Dragon Ball opowiada o historii właśnie dziecka, które miało ogon jak małpa, i tego, w jaki sposób on dochodził do jakiejś potęgi, prawda?
1: Tak, dziecka, które bardzo lubiło walczyć.
0: Tak. No właśnie, nocny ochroniarz z Choroszczy pisze, że Kakarot. Dokładnie tak. To jest jego saiyańskie imię, o czym dowiadujemy się w późniejszym czasie.
1: No, niewiele późniejszym.
0: No, w sumie no, Dragon...
1: Zetki, chyba.
0: Powiedzmy, saga Dragon Balla klasycznego, ile tam trwała mniej więcej? No bo powiedzmy, to było do momentu, jak on uzyskał tam plus minus pełnoletność, chyba, tak? Nie, to... I ożenił się z Chi-Chi.
1: No oryginalna saga do pokonania Freezy tak naprawdę miała trwać.
0: Okej.
1: Okay. Więcej, o ile dobrze, gdzieś czytałem, że więcej, cała reszta powstała przez to, głównie przez popularność.
0: To nie ma co dzwonić, zbyło sobie życie, można się czegoś nauczyć, a z Dragon Sheet to same głupoty nierealne. No tak, no w sumie jeżdżące bagiety po żyłach to też są rzeczywiście bardzo realne, no ale cóż poradzić.
1: A jedno i drugie jest dobre.
0: Dokładnie.
1: Nie ma co marudzić na czystą rozrywkę. Dragon Ball nie jest po to, żeby czegoś się nauczyć, żeby patrzeć na dobrą fabułę, tylko zobaczyć, jak się kosmici napieprzają.
0: Tak.
1: Czyste widowisko.
0: No. A powiedz mi, z takich właśnie walk, które były w Dragon Ballu, co cię najbardziej podobało?
1: Która walka mi się najbardziej podobała?
0: Która z tych walk?
1: Najbardziej mi zapadła w pamięć? Z nowych prawdopodobnie, z jednej z ostatnich kinówek w Brawlin. Okay. Animacja była świetna.
0: Okej. Okay. No to ja ci powiem, że chyba walka też właśnie z nowszego, z Dragon Ball Super, z Jirenem? Z
1: właśnie
0: Jirenem.
1: To był mój drugi pick. No i walka mu ten Roshi Samy z turnieju Wszechświat.
0: Tak. No, bo warto wspomnieć, że właśnie od tego 2015 roku, gdy zaczął wychodzić Dragon Ball Super, to tak naprawdę wszystko, co powstało pomiędzy Dragon Ball Z a Dragon Ball Super, zostało trochę, powiedzmy, wycięte. No bo tam kinówki, które jakieś były...
1: Na kinówki nigdy, chyba nigdy nie miały być.
0: Nie miały być w kanoniczne. Tym? Okej.
1: Okay. No bo GT zostało wycięte całkowicie.
0: Tak.
1: Twórcy no bo... też uznali, że to nie istniało.
0: Tak, bo no, oprócz, powiedzmy, Dragon Balla, Dragon Balla Z przepraszam, Dragon Ball zwykły, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super to jest kanoniczne. Mhm. Kinówki, które powstały do Dragon Ball Super, to tak naprawdę są dwie pierwsze sagi.
1: Te pierwsze kinówki z Super, tak?
0: Tak.
1: To były skrócone dwie pierwsze sagi.
0: No, i dodatkowo dwie kinówki kolejne są tak jakby dodatkiem, ale bardzo spoko. I one też są już jako kanon.
1: Brawli chyba był nawet fragmentami z innych komiksów, o ile dobrze pamiętam.
0: No, nocny ochroniarz z Choroszczy pisze, że w ostatnim filmie dali buffa Piccolo. No, będziemy o tym rozmawiać, bo to główny powód, dla którego się tu spotkaliśmy, to to, że właśnie tydzień temu byliśmy w kinie we dwóch na tej nowej kinówce i o kurde, jakie to było dobre.
1: Oj, było fajnie. Warto się wybrać do kina, jak ktoś ma taką możliwość. Polecam.
0: O ile jeszcze grają, bo nie wiem, czy jeszcze jest.
1: Chyba niedawno zaczęli grać, ile? Ze 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu? To może jeszcze jest czas.
0: Może jeszcze jest, tak. No, na seansie, na którym my byliśmy, było mało osób, ale to myślę, że to za chwilę będziemy o tym mówić. Jeżeli chodzi o zwykłego Dragon Balla, to jako dzieciak byłem dosyć pod wrażeniem, jak Francuzi potrafią zrobić animację, bo byłem nieświadomy, że to jest właśnie coś japońskiego.
1: Też

0: tak szczerze ci powiem.
1: Pamiętam cały czas intro, przetłumaczone na polski z jakiegoś innego języka i piękny tekst. Bywa tu, bywa tam, bywa też gdzie indziej.
0: No cóż. No, Kapitan Tsubasa, Jaszcząb był.
1: Było.
0: Nawet ostatnio właśnie na wakacjach byłem, to w hotelu we Włoszech okazało się, że w telewizji publicznej u nich leci ten nowy Tsubasa z 15 roku, czy tam z 16.
1: Nie wiedziałem nawet, że wyszedł.
0: No, to wyszedł właśnie. No i leciało i nawet ten foty zacząłem wrzucać na Discorda Nocnego Radia i się rozgorzała dyskusja.
1: Mnie bardzo ostatnio, nie tak dawno temu przeraziło, jak przełączając kanały w telewizji natrafiłem na Dragon Balla z polskim dubbingiem.
0: Z polskim dubbingiem?
1: Z polskim dubbingiem.
0: To gdzie takie rzeczy są?
1: Dragon Ball, nie wiem, nie pamiętam, że na której stacji, ale był Dragon Ball Super z polskim dubbingiem.
0: Ojojoj.
1: Miałem, szybko wyłączyłem, był bardzo, bardzo kiepski.
0: No, to może jakiś ten Jetix, czy co tam teraz jest z tymi bajkami dla dzieciaków. No, bo Dragon Ball, to oprócz RTL-a, to nie wiem, czy można było gdzieś wcześniej oglądać.
1: Którego Dragon Balla?
0: Zwykłego.
1: W telewizji?
0: Tak, czy tylko na RTL-u to leciało?
1: Nie, myślę, że za naszych czasów na jednej stacji, a później to leciało w kilku miejscach.
0: Ja już nie pamiętam. Pamiętam,
1: też już nie pamiętam, ale pamiętam, że leciało na różnych stacjach. Cały czas powtarzali.
0: Tak, bo wiem, że wielki boom był właśnie na początku, gdy Dragon Ball leciał właśnie na RTL-u. I później się chyba druga fala Dragon Balla zaczęła, jak w jakichś chipsach zaczęli dodawać karty chyba, czy naklejki.
1: Tak, karty, pamiętam te karty.
0: Tak.
1: Jeszcze w podstawówce.
0: Nie wiem, czy to były jakieś Chio chipsy, coś
1: Chio, w tym tak, to by na 100% były Chio.
0: Tak. Jeszcze chyba do jakichś rogalików dodawali naklejki, ale już nie pamiętam.
1: Jest możliwe, do wszystkiego próbowali coś dodawać, żeby dzieciom wcisnąć słodycze i inne przekąski.
0: Tak. Tak jak z Pokemonami były te ZOSy.
1: Oj, łapaliśmy jak pelikany.
0: No. Bo tutaj warto zaznaczyć, że zarówno ja, jak i Maciej to jesteśmy dwa Pokemonowe świry, także. No.
1: Tak. We wszystkie części grałem od początku na oryginalnych konsolach.
0: No, ale myślę, że temat Pokemonów zostawimy na kiedy
1: indziej. Raz, tak.
0: No.
1: Jak zaczniemy, ciężko będzie przestać.
0: Tak. No, chyba, że zaczniemy afterka wcześniej, to wtedy popłyniemy.
1: Tak, zanim dotrzemy do rozmowy o nowym filmie.
0: Dokładnie. No dobra, ja tylko przypominam, że jeżeli byście chcieli dołączyć do rozmowy, to możecie dzwonić na Skype'ie Nocne Radio albo na Discordzie checktool.hash2137. Informacje macie w opisie audycji. No. No dobra, to co można jeszcze powiedzieć na temat Dragon Balla, bo tak naprawdę jest dosyć rozbudowane dzieło.
1: Bardzo dużo można powiedzieć na temat Dragon Balla.
0: No, tak jak Maciej wspomniał, główna seria miała zakończyć się na walce z Freezerem.
1: Pokonaniu Freezy.
0: Tak, czyli pierwsza walka w kosmosie, która tak naprawdę miała miejsce.
1: Tak.
0: I tam główny...
1: Zakończenie całej sagi. Pojawienie się tego legendarnego Saiyana.
0: Tak. I co się ostatecznie... co ostatecznie też wyszło, że to nie jest jedyna wersja samego siebie, najlepsza wersja Saiyana, jaka może być. Tak, Dragon Ball nauczył nas, że można mieć wysokie spektrum autyzmu i wciąż mieć siłę, by rozsadzić planetę. No, cóż, jakby to powiedzieć, no zasadniczo główny bohater jest takim potężnym autystą.
1: Jest.
0: Im bardziej ten autyzm mu rośnie, tym też się mocniejszy staje, tak można powiedzieć zasadniczo, tak.
1: No krzyczy bardzo w trakcie walki.
0: Tak, no właśnie z tego znany jest Dragon Ball, że im głośniej krzyczą, tym są mocniejsi. O, Akira też fajne anime było. I bardzo dużo wniosło też do hollywoodzkich produkcji. Widziałem ostatnio jakąś animację, zbiór animacji, jak jest taka scena w Akirze, jak jedzie motorem i tak zarzuca lekko na bok. Mm-hmm. Jak w różnych innych produkcjach też jest to wykorzystane, tak.
1: No. Oglądałem wieki, to już niezbyt pamiętam Akirę.
0: No, warto sobie powrócić do tego dzieła, to jest naprawdę dobre.
1: Niestety problem, do wielu rzeczy warto powrócić, nie ma wystarczająco czasu na to, żeby do wszystkiego obejrzeć.
0: Tak, Nightmare Cat pisze, że dzień dobry, tutaj mój temat, a ja...

0: tu bez mikro. No, cóż mogę powiedzieć? Wczoraj rozmawialiśmy na ten temat. Mogłaś dzisiaj na szybko pobiec do Biedronki i kupić. No.
1: Zawsze obcepty jest w dzwonieniu się przez telefon.
0: O, tak. Przez można Discorda. Przez telefon, dokładnie. Bo przez Discorda można też z nami skontaktować. Dzisiaj zarówno i Skype, jak i Discord są otwarte. Tylko pamiętajcie, że jak już zaczniemy na jednym gadać, to dopóki nie skończymy, no to nie będziemy drugie odbierać, no bo się nie da. A, nie ma Biedry w UK. No cóż, no to... Powiem tak. Amazon, szybkie dostawy. Amazon z dnia na dzień mi w Polsce dowozi, to jak tak. No. No dobra, nie będę tutaj już atakował. Rozumiem. Jak jesteś leniwą bułą, to ja to rozumiem. Też jestem leniwą bułą.
1: Oj tak.
0: No. Zwłaszcza jak weekend się zaczyna, to wtedy to lenistwo wychodzi z ludzi tak potężnie. No, ale główny bohater Dragon Balla też jest leniwą bułą. Bo co by mu żona nie mówiła, zaoraj pole, szukaj roboty. Nie, trzeba walczyć, trzeba ćwiczyć.
1: Lenistwem byś to nazwał?
0: No...
1: Cały czas coś robi, nie pieprza się.
0: Pamiętaj,
1: tylko, że nie robi tego tu.
0: Pamiętaj, że dla niego walka, dla Goku walka, to jest jak dla nas siedzenie przed kompem i granie w gry. Prawda? Więc no zasadniczo można tak powiedzieć, że jest.
1: Co by było wspomniane o autyzmie, to zaczyna coraz bardziej brzmieć, jakby Goku miał ADHD.
0: No, coś.
1: Co będę miał obowiązki? Będę przez 10 godzin teraz próbował rozwalić kamienie.
0: No. No. No i tak się zastanawiam, co Toriyamę podkusiło, żeby jednak pociągnąć trochę dalej temat Dragon Balla i nie zakończyć na walce z Freezą.
1: Popularność na pewno.
0: No pewnie tak. Bo na dobrą sprawę nie pamiętam, w którym roku zakończył się Dragon Ball walka z Majin Buu.
1: Oj, też nie pamiętam, już dawno temu to było.
0: Mhm. Tak właśnie
1: to
0: teraz...
1: sprawdzić.
0: 97? Chyba jest to możliwe. No, to powiedzmy, jeżeli to byłby 97, to od tego momentu do roku 2015 trochę, powiedzmy, marka zarabiała na grach tylko.
1: Mhm.
0: I sprzedawaniu praw do właśnie gier i jakichś tam spin-offów.
1: Oj tak, nie wychodziło nic nowego przez dłuższy czas. Ale później dostaliśmy super. A co do gier, to grałem w sporo z nich i jakoś zwykle przyjemnie mi się grało, ale już nic z żadnej nie pamiętam tak naprawdę.
0: No bo...
1: Żadne nie zapadło mi jakoś tak zupełnie w pamięć.
0: Nie wiem, mi się gry Dragon Balla kojarzą głównie z... Głównie kojarzył się z bijatykami różnymi, jakimiś tam Budokaje, cały silnik powstał do robienia gier o Dragon Ball, nie pamiętam jak się to nazywało.
1: Mugen,
0: tak.
1: Tak, bawiliśmy się tym w podstawówce.
0: No, jedni mieli RPG Makera, na przykład ja, a inni mieli Mugena i robili bijatyki.
1: Robiliśmy skórki, rysując w paincie, klatkę za klatką.
0: No, Nightmare Cut, nie bój się, nie przeszkadzasz tutaj nikomu w razie czego. Także tak można
1: zapraszamy.
0: Tak. Bo dzisiaj mamy po prostu luźna audycja o Dragon Ballu. To ma być po prostu miejsce, żebyśmy wspólnie porozmawiali o tym, jak wspominamy stare Dragon Balle i
1: nowe.
0: I nowe, tak, bo pomimo tego, że od tego 2015 zaczął wychodzić właśnie ten Dragon Ball Super, tak anime skończyło się, nie wiem, w 18, 19?
1: No właśnie zaskoczyło mnie ostatnio, jak dawno temu to było.
0: Tak, no przed pandemią jeszcze.
1: Jeszcze sporo.
0: No.
1: Powiem, jak było mi smutne, jak się dowiedziałem, że nie ma więcej...
0: Odcinków. No.
1: To był mój ulubiony rytuał na kacę. Niedziela, no. Nowy odcinek Dragon Balla, wyleczyć katę, jakieś piwko sobie wypić, coś dobrego do jedzenia zrobić.
0: No, a manga, która wychodziła raz na miesiąc. No. W zeszłym tygodniu, znaczy w ostatnim miesiącu wyszedł ostatni chapter mangi. Jest przerwa, nie wiadomo na jak długo.
1: Coś słyszałem, że miesięczno tylko.
0: Okej.
1: Okay, no. Ale nie potwierdzony info, po prostu no. Człowiek w pracy mi tak powiedział.
0: Okej, okay, no może być miesięczno, może się okazać, że trochę dłużej. Mhm. bo szykuje się teraz jakaś grubsza akcja, ale to myślę, że też będziemy mogli już później porozmawiać też ze spoilerami na ten temat.
1: Potężne spoilery były.
0: Tak. No powiem szczerze, że mangę ja jestem na świeżo po czytaniu i o kurde, jakie to dobre. I równie szybko się czyta.
1: No ja niestety nie jestem na świeżo już od kilku lat, miesiąc, jeden króciutki czapterek. Każdego 20.
0: Tak, Nightmare Cut. Saga Granoli namieszała. Oj, końcówka to było.
1: No się skończyła niestety. Zrobiłem niestety. Troszeczkę się zaczynała przedłużać pod końcem.
0: Końcówka Sagi Granoli. Nie. Zostawmy. Właśnie, Dragon Ball Super zostawmy na za chwilę, gdzie będziemy rozmawiać z tymi spoilerami.
1: To, co chcę powiedzieć teraz o końcówce Sagi Granoli, to by zaspoilowało wszystko, więc musiałem bardzo ciężko mi się powstrzymać. Ale udało się.
0: Tak. Wolf jeszcze pisze, że One Punch Man to jest super, czy czym się różni? Czy on się jakoś wpisuje w cały ten świat Dragon Balla? Nie, One Punch Man to jest całkowicie co innego. To tak. Się zaczynało jako manga / komiks internetowy i dopiero później temat został podłapany przez większą rzeszę fanów i to zaczęli od nowa rysować i powstało anime. Nie wiem, ile jest tego anime. Widziałem tylko pierwszy sezon.
1: Pierwszy sezon.
0: No, bo na Netflixie był.
1: A to nie? Już wieki temu obejrzałem ten pierwszy sezon. No. Jeszcze wychodził tak w Japonii normalnie.
0: Okej. Okay. Nie, no to jako manga wychodzi cały czas i też powiedzmy nie czytam wszystkiego, ale z najnowszymi chapterami jestem na bieżąco.
1: Wtedy jak się skończył ten pierwszy sezon, to doczytałem do końca wtedy, co wyszło, jakoś nie ruszyłem tego dalej. Ale musiał kiedyś wrócić.
0: No, ale One Punch Man też jest ciekawym tworem.
1: Bardzo przyjemny.
0: Tak, o facecie, który w pewnego dnia stwierdził, że jego życie jest do bani i pójdzie się zabić. Wracając z nieudanej rozmowy o pracę i jego życie odmieniło się po tym, jak potwór, który był homarem?
1: Nie pamiętam już tak.
0: Terroryzujący miasto stwierdził, że w jego oczach jest taka pustka, że większą krzywdą będzie go zostawić przy życiu, niż go zabijać. No.
1: Będę musiał powrócić, sobie odświeżyć.
0: No i tak, One Punch Man też jest ciekawy. Tam ciekawe rzeczy się dzieją. No i ogólnie to jest historia o tym, jak ten główny bohater został facetem, który wszystko jednym uderzeniem rozwala.
1: Najsilniejszym człowiekiem we wszechświecie.
0: Chociaż ostatniego przeciwnika pokonał nie jednym uderzeniem, a zerem uderzeń. No, ale tutaj powiedzmy One Punch Mana też można zostawić na inny raz. Bo to też jest w pewnym sensie już to już jest manga / anime mem. No, tak naprawdę.
1: Parodia,
0: tak. No. Jeżeli chodzi o Dragon Balla, wracając, i różne gry Mugeny, to mi z tych gier, w które grałem, najbardziej zapadła w pamięć gra, która była na Game Boya Advance, gdzie powiedzmy nie była to bijatyka sama w sobie, tylko raczej taki w rzucie izometrycznym RPG.
1: RPG. Przypomina mi się ta gra.
0: Tak.
1: Przypominam, że grałem w coś takiego wieki temu, jeszcze jakoś w
0: podstawówce. No i to powiedzmy było tak jakby streszczenie Dragon Balla.
1: Właśnie tak oryginalnego.
0: Zetki.
1: Rzeczywiście tak.
0: Było
1: fajnie. Zaczynało się od porwania Gohana?
0: Tak.
1: Dobrze pamiętam?
0: Tak.
1: Okej, okay, grałem w to.
0: Tak, i to było powiedzmy cały Dragon Ball Z chyba streszczony w ten sposób. I naprawdę fajnie się w to grało. No. No, słuchaj, Zamojskie drogi, we wtorek będzie audycja już bardziej warsztatowa, także wtedy zapraszam, także wiesz, na spokojnie, nie wszystkie tematy są dla wszystkich, prawda? Ja też na przykład nie mógłbym wytrzymać za bardzo na audycji, w której na przykład dwójka ludzi zachwycałaby się serią Zmierzch. To by było trochę nie na miejscu nawet zachwycanie się czymś takim w moim przypadku. No ale tak jak już wspomniałem wielokrotnie, jedni lubią jak cyganie grają, a drudzy jak mu buty śmierdzą, tak? Więc easy. No. Ja wiedziałem, że to będzie, jakby to powiedzieć, dosyć niszowe, jak na warunki, w jakich się spotykamy tutaj w Nocnym Radiu. Dlatego, wiecie, no ja nikogo nie trzymam. Tak naprawdę ma być to dla tych, którzy lubią te klimaty, prawda? Dla różnych mangozjebów, chinofilii i innych nerdów. Cosplayerów, nerdów. Dokładnie, na spokojnie. No, może wiecie, może tam nadaje, także możecie tam do niego skoczyć. No. No, a poza tym z tych gier, już wracając do tematu, to podobno ciekawą grą była jedna z nowszych, która się nazywa Dragon Ball Kakarot.
1: A słyszałem o niej.
0: I ona właśnie też opowiadała o dziejach Goku, gdzie powiedzmy od początku chyba sagi Zetki, tak? Czyli tam saga sajańska się działa do czasów tych z Selem, Komórczakiem tak, w Polsce.
1: Zgrał, w którą nie zagrałem w sumie coś. Nawet nie za bardzo się nią zainteresowałem, jak wyszła. To była gra, którą strasznie byłem bombardowany różnymi trailerami, innymi filmikami o niej, jak miała wychodzić. W sumie też bardzo dużo ludzi mi ją polecało, więc może rzeczywiście jest dobra.
0: Tak, tak, tak. No, jak... Też słyszałem dużo dobrego, no ale ja mam ten problem, że... Nie bardzo mam czas na granko, coś więcej, więc no też się niezbyt napalam na tego typu gry.
1: Dokładnie tak samo też mam problem z czasem. Do tego im bardziej coś jest rozhajpowywane, tym ciężej mi się za to zabrać.
0: Tak, tak. No, jeżeli chodzi o inne gry, gdzie Dragon Ball był wykorzystany, no to powstało coś takiego jak Jump Force. Nie wiem, czy kojarzysz.
1: Jump Force, nie kojarzę.
0: No ogólnie... Manga Dragon Balla jest wydawana przez Shonen Jump.
1: Tak.
0: Shonen to jest ogólnie ten gatunek tych anime i mangi, przeznaczona głównie dla młodych chłopców, tak? Czyli ogólnie bohaterowie się biją między sobą, dużo krzyczą. No takie to co lubią mali chłopcy, tak? No, tacy jak my. I Jump Force to właśnie była gra, w której różne postacie z tych uniwersów w Shonen Jump tak jakby walczą w jakimś tam świecie, tak?
1: Coś w stylu Smash Brosa?
0: Coś w stylu Smash Brosa, dokładnie. Tylko, że to był bardziej już jako bijatyka taka klasyczna.
1: No, okej.
0: No, bo ten Smash Brosy, no to jednak no, to jest... bardzo uproszczona jest bijatyka.
1: Tak, dokładnie.
0: No. No i tutaj można było sobie zrobić własnego bohatera i można było się wspierać też tymi innymi postaciami z różnych mang. Tak. Okay. Czy to z Naruto właśnie, czy z One Piece'a i tak dalej, bo to wszystko jest właśnie pod Shonen Jump, o ile dobrze pamiętam. Albo JoJo's, bo JoJo's Bizarre Adventure też jest w Shonen Jump.
1: Kolejna rzecz, za którą nie mogę się zabrać od wieku.
0: Ale JoJo'sy to jest naprawdę coś potężnego i to polecam każdemu. Czy jest pierwsze... Dwa sezony? Dwa? Trzy. Pierwsze trzy części, bo to na party się dzieli. Pierwsze trzy party są na Netflixie i aktualnie wychodzi part 5, już jako pod brandem Netflix anime i też jest nieźle. Akurat dwa dni temu chyba wyszedł tak jakby kolejna część partu 5.
1: Widziałem, ale jednak ilość mnie przeraża.
0: To się szybko ogląda.
1: Domyślam się.
0: No.
1: Chociaż w sumie może dobrym pomysłem byłoby zabranie się za mangi? Za mangę?
0: Ja czytam mangę. Ja czytam mangę, bo za wolno wychodzi jednak anime.
1: To byłoby dużo łatwiej łyknąć.
0: Jest super.
1: Oglądać anime.
0: No. Nightmare Cat pisze, że JoJo genialne, ale nie tak jak One Piece. Ja od One Piece'a się odbiłem, pewnie dlatego, że tego jest tam 1000 odcinków.
1: Tak.
0: A jak zacząłem to oglądać, to... Jednak miałem na głowie jeszcze studia, pracę i tak dalej, więc no oglądanie pojedynczych odcinków do obiadku w niedzielę tak średnio mi pasowało.
1: No to podobnie z One Piece'em.
0: Ale
1: obejrzałem trochę jak wychodziło kiedyś i jakoś nie pociągnąłem dalej tematu.
0: No, ale ciekawy motyw był też.
1: Mhm. Tak.
0: No, myślę, że ten, za One Piece'a się wezmę, jak już skończę z JoJo'sami, bo aktualnie jest 8 partów, a jestem w trakcie 7 mangi.
1: No. To ja niestety muszę najpierw Gwiezdne Wojny skończyć, żeby się zabrać do coś nowego.
0: No, ale myślę, że tematy możemy dalej ciągnąć później trochę na afterku. No teraz co, tak. Pogadajmy może o tym Dragon Ball Super, no bo...
1: Super?
0: No super, bo też nie ma co cisnąć tego Dragon Balla klasycznego, bo kto tam był zainteresowany, to oglądał, to powiedzmy Możemy wrócić do tematu zwykłego Dragon Balla, jak ktoś zadzwoni. Dobra. I się wypowie, jak tam mu się podobało za dzieciaka oglądanie tych śmiesznych, krzyczących ludków. Czy można dzwonić na afterku? Można dzwonić na afterku, można nawet teraz dzwonić.
1: Można, jak najbardziej.
0: I na Skype'ie, i na Discordzie, gdzie wolisz, Erkat. Także na spokojnie. Wszystkie informacje, jak się z nami skontaktować, są w opisie audycji na YouTubie. Także wiecie, na spokojnie. No. Dobrze, moment. Spoko, spoko, Erkat. Liczę na ciebie.
1: No. To czy jak czekamy na Erkada, to... Chciałeś coś o Dragon Ballu Super zacząć.
0: Tak, tak, tak. Tutaj jeszcze widzę, że Nightmare Cat pisze, że przez anime Super było mi ciężko przebrnąć.
1: Saga z Blackiem. O, strzelam.
0: Tak,
1: saga... Wymęczyła mnie to. Strasznie musiałem wymęczyć, później jest dużo lepiej.
0: No właśnie, ja się martwiłem, że saga z Granolą będzie czymś takim jak saga z Blackiem, ale myślę, że przejdźmy chronologicznie, jak to tam było, tak? Czyli pierwsza saga Supera, czyli Wojna Bogów.
1: A tak, to było wieki temu.
0: Tak, to było wieki temu i ja pamiętam, jak się kinówka pojawiła, bo to najpierw było jako kinówka.
1: Od kinówki się zaczęło, ja tak. Jako kinówkę też jeszcze oglądałem.
0: Tak, najpierw. I moim zdaniem było to niepotrzebne odgrzewanie Dragon Balla znowu. Na początku, jak to zacząłem oglądać, że... Po co oni wciągają jakiegoś śmiesznego kota, jeszcze jakiegoś typa z fryzurą a la Elvis? Bardzo się myliłem później.
1: Mi się od razu podobało.
0: Okej, okay. No i Wojna Bogów była powiedzmy wstępem do Dragon Ball Super, gdzie pokazywali, że jednak w tym wszechświecie dzieje się więcej i to nie jest tylko ten jeden wszechświat.
1: Tak.
0: Kolejna saga była Resurrection of F.
1: Tak, powrócił największy złoczyńca w... Tak, powrócił największy złoczyńca Dragon Balla Freeza.
0: Tak. I to już mi się, powiedzmy, podobało bardziej, gdzie wtedy już byłem chyba po tym... Po chyba trzech seansach tego pierwszego, tej pierwszej kinówki, więc już bardziej nabrałem tego takiego na nowo takiego poczucia, że to jest Dragon Ball jednak, no i całkiem spoko. Brakowało mi trochę rozszerzenia tego, co się działo pomiędzy właśnie sagą Wojny Bogów a Freezą nowym.
1: Nie przypominam sobie, żebym miał zastrzeżenia do tego.
0: No właśnie tak z dupy power-upy mieli już. Mhm. Tak, ale no można powiedzieć, że no ćwiczyli coś tam. No.
1: Prawdopodobnie tak sobie sam wyjaśniłem to.
0: No. Bo w sumie często z Dragon Ball tak, że oni po prostu... Jest jakiś timeskip i dostają z dupy power-upy.
1: Dragon Ball. Każdy ma taki power, że jaki musi mieć, żeby akurat tak ledwo nie pokonać obecnego przeciwnika.
0: Dokładnie. No i to były dwie pierwsze kinówki, które później rozszerzyli jako właśnie anime Dragon Ball Super. I później dostaliśmy wprowadzenie do kolejnej serii Wojny Wszechświatów.
1: Najpierw nie. Ten nieszczęsny Black.
0: Black był najpierw?
1: Tak, przed wielkim turniejem był...
0: Nie, bo był jeszcze turniej...
1: A, ten mniejszy turniej.
0: Tak, był mniejszy turniej.
1: Już nie pamiętam.
0: Samolot leci. Ojejku, to wiecie co? Może zrobimy tak, że ja przyciszę mikrofon i zgłośnię muzyczkę, dobra? Na chwilę. Chyba trochę lepiej. Chyba trochę tak. No. Nightmare Cat pisze, że nie potrafiła się skupić na treści, widząc fatalną animację.
1: No, animacja nie była...
0: Tak bez szału było, rzeczywiście.
1: Momentami w ważnych walkach się mocno poprawiała.
0: No.
1: No, przyszło się przyzwyczaić.
0: No, ale jednak trzeba przyznać, że anime, jeżeli ma... jakieś sceny walki, to są dosyć średnie.
1: Chyba, ale... że to jakaś mocno ważna fabularnie walka.
0: Tak, to wtedy się tak. Mocno dokładają,
1: widać
0: przykładają do tego.
1: Na co marnują większość budżetu.
0: Tak, i Nocny Ochroniarz z Choroszczy pisze, że anime i manga się różnią. Lepiej ci powiem, Nocny Ochroniarzu z Choroszczy. I anime, i manga są tylko tym, co... Inaczej, są pełne fillerów. Może nie pełne, ale są tam fillery, bo tak naprawdę robi to właśnie ten... Toyotaro, tak? Sprawdziłem właśnie. Toyotaro, tak. Bo Akira Toriyama, czyli twórca scenariusza, nie nadąża też z robieniem tego scenariusza na bieżąco, żeby tak jakby wytworzyć to wszystko. Więc oni muszą balansować, tak? Dlatego są te rozjazdy, że na przykład mamy te dwie nowe kinówki, o Brolim i o tą nową, tak? Super Heroes.
1: Super Heroes, tak.
0: I one trochę nie pasują fabularnie do tego, co się działo w mandze, co manga zwykle raczej się kojarzy z tym, że ona jest tym dziełem, jak to się ładnie mówi?
1: Tym głównym,
0: źródłowym.
1: Tak. Że jak dla mnie pasują do tego, co się działo. Znaczy, bardziej, że...
0: Można to sobie wytłumaczyć tak, że jedni bohaterowie zajmowali się swoimi sprawami, a reszta miała swoje sprawy, tak?
1: Mhm.
0: No, ale to zaraz wrócimy właśnie do tego, co się działo w najnowszej kinówce, bo tak jak na początku powiedzieliśmy, spoilery będą i chcemy to zostawić po prostu na koniec, że jak ktoś nie widział jeszcze, to żeby miał, mógł się zdziwić oglądając.
1: Dobra, czyli zakończyliśmy na zastanowieniu się, która saga była pierwsza. Czy Black, czy pierwszy turniej o wszechświat.
0: Wydaje mi się,
1: może Nightmare Cut nam podpowie. Bo...
0: Tak, mi się wydaje, że pierwszy był turniej wszechświata 6 i 7, a dopiero później był Goku Black.
1: Nie wiem, Blacka tak wyparłem z pamięci, że ciężko mi to gdzieś umieścić w czasie.
0: Zaraz sprawdzimy. List of Sagas, Dragon Ball Super, Z Super. Jakoś tak, chyba ta strona nie będzie odpowiednia.
1: To właśnie nie wygląda na przydatne. O, okej. Wyżej chyba coś było?
0: Antagoniści, nie.
1: Czerknij na angielską może.
0: Tak, bo jednak polskie Wikipedia, jeżeli chodzi o mangę i anime, to jest coś ciężkiego.
1: Myślę, że raczej byś musiał włączyć jakąś wiki fandomową bardziej.
0: Pewnie tak. Wpierw turniej.
1: O,
0: no.
1: Czyli...
0: No i super, dzięki Nightmare Cut. No, czyli dobrze pamiętałem, czyli że najpierw był mały, później Goku i Vegeta bawili się z Blackiem.
1: A rzeczywiście, bo drugi Zeno na koniec się pojawił.
0: Tak, dokładnie. No.
1: Rzeczywiście.
0: I na koniec mieliśmy turniej mocy, wszystkie wszechświaty się łupią.
1: Najlepsza saga w Dragon Ballu Super.
0: Najlepsza saga w Dragon Ballu ever.
1: W sumie racja.
0: Tak. Bo powiedzmy pokazało, ostatnia saga właśnie anime Dragon Ball Super pokazała, że w tym wszechświecie Dragon Balla dzieje się naprawdę dużo i niekoniecznie powiedzmy główny bohater jest w stanie być tym najmocniejszy. Trochę przyciszę mikrofon, bo widzę, że za bardzo wychodzę na ten na czerwoną skalę i chyba za bardzo przesterowało. Dlatego ty musisz się bliżej mikrofonu.
1: Oj, tak wygodnie się rozłożyłem.
0: No, no i powiedzmy ten turniej mocy, który był na zakończenie anime Dragon Ball Super, gdzie pokazana była nowa forma Goku, naprawdę kozacki był. Trwało to dosyć długo, jeżeli chodzi o anime, ale dobrze się to oglądało.
1: Dosyć długo, ale nie było nudne. Bardzo mi się podobało, jak często pojedyncze odcinki się skupiały na pojedynczych postaciach. I tyle.
0: Tak.
1: Nie były walki, nie ciągnęły się przez 10 odcinków, tylko był odcinek, gdzie akurat pokazywał pojedynek tej postaci z tą.
0: Tak.
1: Głównie o tych wszystkich fajnych pobocznych. Stąd właśnie mój ulubiony odcinek z Muten Roshi samą.
0: Mhm. Bo trzeba przyznać, że dzięki temu, że ten turniej mocy był pokazany, w ogóle i zaistniał, to też te starsze postacie, które przez dłuższy czas już uznawane były za po prostu jakichś tam przydupasów, żeby tylko, nie wiem, leczyć kogoś.
1: I umrzeć. Żeby pokazać siłę przeciwników.
0: Tak, no to potrafiły też coś zrobić, tak? Tak. Czy to Master Yoshi potrafił używać...
1: Użył różnych dziwnych technik.
0: Tak, żeby zapieczętować siły. Przeciwników. Czy to, nie wiem, Gohan, czyli pierwszy syn Goku, też coś tam potrafił już zrobić za pomocą swojej powiedzmy tam siły. No i było okej.
1: Okay. Było fajne. No. Bardzo mi się dobrze wyglądało.
0: No. No ale...
1: I na tym się niestety skończyło.
0: Tak, i nie wiadomo, kiedy kolejne już... anime wyjdzie.
1: Też mnie ostatnio zaskoczyło, jak wiele lat temu to już było.
0: Tak.
1: Chwilę, ładną chwilę temu to się skończyło.
0: No, bo...
1: Trzeba czekać na coś nowego.
0: No bo jeżeli chodzi o filmy kinowe, które właśnie wyszły po anime, no to był film o Brolim, czyli odgrzanie kotleta, delikatne, ale w nowy sposób i zrobienie, że Broly, czyli legendarny Super Saiyanin, jest kanoniczny.
1: Ważny dla fabuły.
0: I ważny dla fabuły. No i drugi, czyli najnowszy film, to jest Super Heroes, który spowodował, że w końcu Piccolo, czyli ten śmieszny zielony koleś z okładki.
1: Szatan serduszko.
0: Szatan serduszko, tak.
1: W polskiej wersji.
0: I Gohan dostają power-upy i są już w miarę
1: mocniejsi.
0: Mocniejsi, tak. Są już na poziomie powiedzmy Goku i Vegety.
1: Pewnie się okaże, że nie na poziomie Goku i Vegety, ale...
0: No tak, tak.
1: Będą mogli przynajmniej powalczyć w nowych seriach.
0: Tak. Aktualna plansza, którą widzicie, to jest fragment tego postera, który promował nowy film. Tutaj już widzimy, że ten Piccolo jest taki trochę bardziej...
1: Żółty. Pożółku po tym, jak zakuł dziecko.
0: Co?
1: Kajdanki.
0: A tak, zakuł dziecko w kajdanki, tak, to prawda. I wtedy pożółkł.
1: Tak, wtedy się stał żółty.
0: Tak.
1: Morda mu zżółkła.
0: Dokładnie, a później mu jeszcze bardziej zżółkła.
1: Tak.
0: Więc wychodzi na to, że im bardziej chlorofil mu się ten wysusza, tym bardziej silny jest.
1: Tak.
0: Nightmare Cat pisze, że ale widzicie, do czego to zmierza, każdy ma własną przemianę, zawsze było SSJ i tak dalej. No właśnie nie do końca, bo zwróć uwagę Nightmare Cat, że Gohan w najmocniejszej wersji nawet wcześniej nie był w Super Saiyanie, tylko w tej wersji, tylko ma tu swoją formę
1: Mystic Saiyan
0: czy jakoś tak, no właśnie, że miał swoje czarne włosy i wszystko git było.
1: Tak. Kinówce użył Super Saiyana głównie dlatego, żeby mu to było sprzedać więcej różnych figurek.
0: Tak, tak, tak, tak. Nie tylko figurek, podobno jakaś gra jest taka, oprócz karcianki, tylko że to jest chyba na telefony, gdzie właśnie trochę jak Pokémon Go, tylko że nie chodzisz i nie zbierasz Pokémonów, tylko tutaj zbierasz postaci.
1: Jest, wiem, kolega z pracy w to gra.
0: No.
1: Farmi.
0: No, ale...
1: A to jedna z tych gaczy. Nie wiem, jeśli o tym samym gadamy.
0: Nie jestem pewien.
1: Okej.
0: Okay. No.
1: Właśnie, to jest Dragon Ball. Zawsze to nie jest moja ostatnia forma, to jest taka podstawa Dragon Balla. Zawsze musi być kolejna mocniejsza.
0: Tak, to no, trzeba przyznać, że no ten mem, tak? Że this is not even my final form. No to się cały czas jednak tutaj gdzieś pojawia. Czy to chodzi właśnie o głównych bohaterów, czy to chodzi o Freezę, czy to chodzi o innych złych.
1: Tak, teraz tylko trzeba czekać, zobaczyć, jaki będzie design nowych form, nowych postaci.
0: Tak.
1: Czy dalej zrobią po prostu Sela w innych kolorach.
0: Dokładnie.
1: Tak jak większość złych.
0: No. No bo warto zaznaczyć, że skoro już zaczynamy mówić o nowej kinówce i zaczniemy mówić już ze spoilerami po 50 minutach audycji, no to warto teraz powiedzieć, że na przykład Freezer w drugiej kinówce, tak, Resurrection of F, dostał swoją nową formę złotego Freezy, tak? I wtedy, z tego co kojarzę, nie miał jej wymasterowanej. To było tam
1: tak,
0: po...
1: chwalił się, że chwilkę poćwiczył.
0: Tak.
1: Zrobił 5 pompek i się stał złoty.
0: Dokładnie. Też mu morda zżółkła. Tylko on nie zakuwał w kajdanki, tylko przekuwał...
1: Nie wiadomo, co on z dziećmi tam robił, jak go nie było widać.
0: Dokładnie. Ale na czym polegał trening Freezy? To jest ciekawe. Napierdalał chłopka.
1: No,
0: z
1: tak.
0: pięści. Napierdalał chłopka z pięści. I to był jego trening.
1: No tak, pamiętam.
0: No. I tak, i ten chłopek, który był cały czas napierdalany, też się zrobił mocniejszy od tego, że po prostu jego cały czas bili. No. Ale trzeba przyznać, że całkiem ciekawie zaargumentowali właśnie wzrost mocy Freezy. I właśnie wtedy go pokonali chyba tylko dlatego, że on poćwiczył te kilka dni, dostał tą formę, ale jeszcze nie potrafił jej używać.
1: Tak.
0: No, bo było powiedziane, że spadek, tak jakby jego... Po prostu szybko się męczył, używając tej formy. No, więc go wzięli po prostu wtedy już z zaskoczenia i...
1: Nie pamiętałem już dokładnie. To było, no. Oglądałem tak dawno temu, że wyleciał mi z głowy. Tak,
0: no. Jakoś tak było. I dopiero później, jak już go zabili, to on w zaświatach wytrenował tą formę, wymasterował.
1: Okej.
0: No. No bo to jest zabawne, że...
1: I został wskrzeszony na turniej.
0: Nie, został wskrzeszony na turniej. Został ten jako trup, tak samo jak no. Goku w sadze z Celem tak, bodajże.
1: Po turnieju został wskrzeszony no. w zagrodę.
0: No. No dobra, jeżeli chodzi o film z Brolim, tam efekty specjalne były kozackie. Jeżeli
1: no animacja
0: chodzi...
1: była świetna.
0: Tak. Było, widać było, że to CGI mocno wchodzi, jeżeli chodzi... o te sceny walk, wybuchy i jak się ziemia rozkłada.
1: Ale oglądało się super.
0: Tak.
1: Widowisko było pierwszej klasy.
0: I trochę żałuję, że w Polsce wtedy nie było w kinach tego.
1: Oj tak.
0: No, bo teraz jak byliśmy właśnie na nowym filmie, tym Super Heroes, no to wow, rzeczywiście oglądanie tego na dużym ekranie to robiło robotę.
1: No rozpierdziel, był mniejszy niż w tamtej poprzedniej.
0: Był kinach. Mniejszy, ale był bardziej soczysty. Trzeba przyznać, że no żałuję, że nie poszliśmy na tego 4DX-a, no ale, bo była możliwość, żeby iść na 4DX, żeby się fotele ruszały, żeby wicher dmał.
1: No niestety ciężko było termin no. dogadać.
0: No ale.
1: Z planów nie wyszło zbyt dużo, ale się udało.
0: No, jeżeli nie oglądaliście jeszcze i macie ochotę, to zobaczcie, czy jeszcze grają właśnie na 4DX-a idźcie.
1: Bardzo polecam, nawet na zwykłą wersję.
0: Tak.
1: Świetnie się ogląda w kinie, na dużym ekranie, z dobrym dźwiękiem.
0: No. No i co do tego Piccolo, który zżółkł, bo zakuł dziecko w kajdanki, no to jego power-up był głównie tym spowodowany, że nie mogli się skontaktować z Goku i Vegetą, bo oni ćwiczyli za daleko, tak?
1: Nie chcę wspomnieć coś w ogóle.
0: Proszę?
1: Nie chcemy wspomnieć coś o fabule, o czym jest w ogóle kinówka.
0: A no, może warto by było, może warto by było.
1: Zaczęliśmy właśnie na żółtego Piccolo, od żółtego Piccolo. Od tak. tego, że mu zżółkła morda, zapomnieliśmy powiedzieć w ogóle, jakie dziecko on zakuł w kajdanki.
0: No właśnie, no właśnie. No okej, okay. Fabuła tej kinówki polega na tym, że armia żółtej, czerwonej wstęgi, za dużo tego żółtego, armia czerwonej wstęgi, z którą Goku walczył w starym Dragon Ballu jeszcze jako dziecko, ją zniszczył, chce się odrodzić tam. Potomek wtedy tego generała Czerwonej Wstęgi.
1: Tego... Potomek doktora Gero to akurat był, którego zarekrutowali w kinówce.
0: Tak, ale odbudowywał armię.
1: Tak. Też...
0: To powiedzmy wszyscy byli tak jakby już potomkami tych osób, które gdzieś tam kiedyś w tej armii czerwonej stęgi walczyli, byli członkami. Tak. I oni powiedzmy zaczynają odbudowywać tą armię. No i okazuje się, że chcą w jakiś sposób zlikwidować tych Z-Fighterów, tak? Czyli tam Vegetę, Goku, Piccolo.
1: Wszystkich głównych bohaterów.
0: No tak, Bola. Tak. No bo oni im...
1: Wszystkich, których widzieli, jak pokonywali Cella, który też był ich dziełem.
0: No tak, tak. Bo doktor Giro, który był też androidem, tak. należał do Armii Czerwonej Wstęgi.
1: Stworzył tych wszystkich złoczyńców z Zetki. Androidy i Cella.
0: Tak. Frederick ABC pyta, czy wiecie, że jest kolaboracja Dragon Ball X Fortnite i czy gramy w Fortnite'a. No ja nie gram w Fortnite'a.
1: Też nie grałem. Słyszałem coś o kolaboracji wczoraj. No. Kolega, który grywa, wspominał coś. No. Ale sam nie wiem nic więcej na ten temat.
0: No to jeżeli chodzi o tą kolaborację, no to jest chyba różne, jako skiny są różne formy Goku i chyba nie tylko. I jako taki dodatkowy feature to każdy może kamehameha
1: odpalić. Że jest jakiś event, jakiś specjalny no. tryb.
0: No. Także mniej więcej ja wiem, o co chodzi, no ale ja nie gram w Fortnite'a, także no. No dobra. I oprócz tego, że...
1: Zakończyliśmy na tym, że...
0: Że Armia Czerwonej Wstęgi się... Tak, się odbudowuje. Dowiaduje się o tym... No proszę, to o tym Nimbusie do latania to nie wiedziałem. Armia Czerwonej Wstęgi się odbudowuje.
1: Rekrutuje wnuka doktora Gero, o którym wspomnieliśmy, że zbudował wszystkie androidy, z którymi nasi bohaterowie walczyli.
0: Tak. I chcą zbudować nowe androidy, które będą potężniejsze i pomogą pokonać głównych bohaterów z Dragon Balla. Na początek zostaje stworzony Gamma 1 i Gamma 2.
1: Właśnie nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywali.
0: Gammy. Tak, to były Gammy. Tej można widzieć ich nóżki i pistolet na grafice. I to mieli być tak jakby superbohaterowie, którzy pokonają tych złych kosmitów, którzy przybyli na Ziemię, żeby podbić tą planetę, tak?
1: Tak, tak zostali przedstawieni właśnie główni bohaterowie Dragon Balla.
0: Tak,
1: wnukowi doktora Gero.
0: Tak, no bo wiadomo, że zielony Piccolo to szatan Piccolo, który powiedzmy pierwotnej formie...
1: Terroryzował kiedyś ludzi. Tak. Został pokonany.
0: Tak, został zamieniony w Donata przez Goku, który przeleciał przez niego.
1: Tak, Goku przeleciał w Piccolo i było po Piccolo.
0: Ale trzeba też zaznaczyć, bo to jest ciekawe, że znaczy, nie jestem pewien, czy Kami, czyli tak jakby ludzki bóg, czy tam ziemski bóg, czy on był tak jakby podzielony już wtedy z Piccolo, bo czy dopiero później doszło do tego podziału.
1: Jak wcześniej doszło do tego podziału?
0: Wcześniej doszło, tak? Tak, tak. I to właśnie ta zła część Piccolo...
1: Tak, zła część to był Piccolo Daimao.
0: Okej. No. I właśnie Piccolo Daimao był przedstawiany jako ten zły. No i co? No i okazało się, że Piccolo dowiaduje się, że istnieje coś takiego, że Armia Czerwonej Wstęgi się odbudowuje.
1: Tak zakończyliśmy na androidach.
0: Tak.
1: Na gammach.
0: I gammach. I gamma numer 2 przyleciał do Piccolo, żeby spuścić mu łomot. A dokładnie nie, przepraszam, nie po to, żeby spuścić mu łomot, tylko żeby zobaczyć, jak to, gdzie jest i żeby zrobić zwiad. Ale że zobaczył go Piccolo, no to doszło do walki. No i okazało się, że Piccolo gdzieś się tam ukrył.
1: Tak, Gamma wrócił. Pokonał Piccola.
0: Tak, Gamma wrócił do bazy, Piccolo za nim. No i Piccolo odkrył, co się dzieje.
1: Zinfiltrował bazę.
0: Tak.
1: Zobaczył, że są dwa androidy, które chcą ich zabić. I do tego jeszcze tworzą coś większego. Cella Max.
0: Tak. Czyli...
1: Olbrzymiego Cella.
0: Nie dość, że olbrzymiego, to jeszcze bardziej wypasionego.
1: Tak. I bez mózgi, bo był nieskończony.
0: Tak.
1: I chciał niszczyć.
0: No. Jeżeli chodzi o to, że właśnie nie mogli się skontaktować z Goku i Vegetą, bo byli w trakcie
1: walki na
0: innej planecie. Tak. No to...
1: Trenowali uboga destrukcji.
0: Tak. Nie mogli się z nimi skontaktować, więc Piccolo stwierdził, że a może poprosi Smocze Kulę o to, żeby dać mu większego powera.
1: Tak, i stąd powstała nowa forma Piccola.
0: Tak.
1: Smok, zupgrade'owany Smok, odblokował w nim ukryty potencjał.
0: Tak, bo...
1: Demoniczna forma.
0: Tak. I trzeba przyznać jeszcze, że to było coś w stylu właśnie... Inaczej, ta forma była odblokowana w podobny sposób, jak u Gohana była odblokowana forma tego mistycznego. Tak. Czyli tam odblokowany potencjał, tak, może dać z siebie 100%. I tam jeszcze dodatkowy boost poszedł od wzmocnionego.
1: Tak.
0: Tak, Shenlonga.
1: Dodał mu możliwość zmienia się. Zmienia kolor na pomarańczowy.
0: Ale jedna rzecz, która mnie zdziwiła, jeżeli chodzi właśnie o tą kinówkę i to, co się działo w sadze Granoli. Bo tutaj widzę lekki what the fuck.
1: Co?
0: Bo saga Granoli, czyli tak jakby ostatnie części mangi, mówiła o tym, że Smocze Kule mogą spowodować, że będziesz najpotężniejszy we wszechświecie, no ale będziesz trochę krócej żył.
1: Ale to tamte Smocze Kule.
0: Tak.
1: Smocze Kule nie były chyba Smoczą Kulą równe, z tego co pamiętam.
0: Tak, tak.
1: Wszystko zależało od mocy tego, kto je stworzył.
0: No, a ten Smocze Kule stworzył ten słaby ziomek, który był tam aptekarzem. Nie, mi chodzi o
1: ten... A tamten, no to właśnie no. Dlatego może musiałby zabrać całe życie.
0: No. No i druga sprawa, że w tym przypadku Piccolo nie prosił o to, żeby być najpotężniejszy we wszechświecie, tylko żeby odblokowali jego potencjał. Więc to też trochę lżejszy kaliber życzenia. No, Szuruburu pisze, że aż się dziwi, że Gumball jeszcze nie zadzwonił, nie wypowiedział się w temacie audycji. No, wiesz, może Gumball nie ogląda Dragon Balla, tak? Albo robi inne ciekawsze rzeczy. No, także wiesz, no, a spokojnie. Ale możesz ty zadzwonić, nie? Nie wstydź się, Szuruburu, nie wstydź się. No. Piccolo
1: tak, nowe formy, tak. Nowe nowa formy. Forma Piccolo. Jak ci się podoba design nowego Piccolo?
0: Powiem ci szczerze, że jestem delikatnie rozczarowany, ale z drugiej strony nie spodziewałem, inaczej, nie spodziewałem się też czegoś więcej, jeżeli okay. o to chodzi. Bo to jest coś w stylu jak chyba druga forma Freezera, mm-hmm. albo trzecia, chyba trzecia to była, że był spakowany, że szedł w wytrzymałość i siłę, a kosztem właśnie mobilności.
1: Tak.
0: I wydaje mi się, że to jest coś podobnego w tym przypadku.
1: No jest wielki przypakowany Piccolo, pomarańczowy.
0: Tak. Tak, bo to, że właśnie mamy formę Piccolo, tą widoczną na grafice, że jest po prostu trochę bardziej uschnięty.
1: No... W sumie to dlaczego on tak zmienił kolor? Bo
0: było dlaczego zmienił? To jest jego po prostu boost.
1: To po prostu po booście się stał? Tak. Bardziej żółty?
0: Tak, tak. Okay. Po prostu jak się im bardziej się boostuje, tym bardziej się robi żółty. Dokładnie.
1: Okej. Okay. Nie wyłapałem tego filmu, nic zacząłem zastanawiać, dlaczego w pewnym momencie się stał nagle żółty.
0: No to właśnie dlatego, że zaczął się bardziej boostować, bo żeby gammie... Inaczej, być na poziomie gammy. Mm. No. No i powiedzmy, widząc to właśnie, że... tak, wracając już do fabuły tej kinówki... Dowiadując się o tym wszystkim, Piccolo stwierdza, że może warto byłoby też poinformować na przykład Gohana, co się dzieje i tak dalej.
1: Tak. Chciał zmusić Gohana do walki i zrobił to podstępem.
0: Tak, więc zaproponował właśnie będąc jako szpieg przebrany za żołnierza Armii Czerwonej Wstęgi, zaproponował, że może by ściągnąć tutaj Gohana w ten sposób, że...
1: Porwać jego wnuczkę.
0: Córkę Gohana, żeby porwać i wtedy będzie łatwiej, powiedzmy, go pokonać na miejscu. Nie robiąc krzywdy cywilom w mieście, prawda? Bo Gohan zamiast ćwiczyć, jak jego ojciec Goku, to wziął się za naukę
1: owadach,
0: dokładnie.
1: Tak. Zajął się entomologią.
0: I odkrył nowy gatunek mrówek. Które
1: tak, nowy gatunek mrówek.
0: Które też się żółte robiły.
1: Tak, też były żółte. No i tak, i został przez Piccolo ściągnięty do bazy Czerwonej Wstęgi i zaczęła się walka, na której też dostał nową formę. I co sądzisz o nowej formie Gohana?
0: Ci szczerze powiem, że bardzo mi ona przypomina po prostu Ultra Instynkt.
1: No właśnie... A design?
0: Tak, właśnie o design mi chodzi.
1: Nie uważasz, że te włosy są troszeczkę za długie?
0: Nie.
1: Dziwnie wyglądała trochę jak dla mnie.
0: Nie wiem.
1: No, ale dobrze, dostali boosta, w końcu będą mogli być wykorzystani w fabule.
0: Tak, no właśnie ciekaw jestem, jak to dalej się potoczy. No, jeżeli chodzi o walkę z gemami już po tych boostach, to całkiem spoko było.
1: Fajnie była animowana.
0: Tak.
1: Bardzo dobrze się oglądało właśnie walkę.
0: No i powiedzmy z racji, że Armia Czerwonej Wstęgi zaczęła dostawać srogi łomot, no to tam włodarze postanowili odpalić tego Cella Maxa, chociaż był nieukończony, niezaprogramowany do końca. No i w formie berserku zaczął niszczyć wszystko dookoła.
1: No i to w sumie moje rzecz, która mi się najmniej podobała w całej kinówce.
0: Że odgrzewany kotlet
1: Cell. Że trochę nudny był ten końcowy przeciwnik. To był po prostu olbrzymi Cell, którym ma trochę więcej czerwonego.
0: Tak. No i wali laserami wszędzie, jak głupi.
1: Tak. I walka Kaiju. Wielki Cell kontra wielki Piccolo.
0: Tak.
1: Na sam koniec.
0: No, ale w końcu...
1: Wolałbym, szczerze, przy tym jak animacja wyglądała, szczególnie jak... Bo coś, o czym nie wspomnieliśmy... Ta kinówka była zrobiona dużo bardziej w 3D niż poprzednie.
0: Znaczy nie dużo bardziej, była po prostu całkowicie w 3D.
1: To kiedyś było używane bardziej do tła.
0: Tak.
1: Tła robili w 3D. A tutaj cała została zrobiona w 3D i wygląda to naprawdę dobrze.
0: Tak, 5 lat podobno trwały prace nad tą kinówką i moim zdaniem daje, trzyma naprawdę poziom.
1: W scenach walki ta animacja wygląda naprawdę bardzo dobrze. I właśnie dlatego mi smutno, że jako głównego złego użyli po prostu wielgachną wersję starego przeciwnika zamiast coś mniejszego, coś ciekawszego, coś, gdzie mogliby pokazać więcej możliwości tego stylu animacji.
0: Tak, tak. No. No ale ogólnie bardzo dobrze mi się to
1: bardzo
0: oglądało.
1: Bardzo pozytywnie, bardzo dobrze też.
0: Tak, wydaje mi się, że to jest jedna z lepszych kinówek, jakie Dragon Ball dostał.
1: No, zgodzę się z tym. Ogólnie to w sumie dwie ostatnie są najlepsze.
0: Tak, tak. Bo też są kanoniczne, też no. Trzeba przyznać. No. Wiesz, no jeżeli ten Toriyama nie zajmował się poprzednimi kinówkami, to też mogło być tak, że tak średnio to wyszło, nie?
1: No. Ale te wyszły naprawdę dobrze akurat.
0: Chociaż nie jestem pewien, czy na przykład kinówka Zetki o fuzji, tak? Chyba to była jedna z ostatnich kinówek.
1: Co tam się działo? Bo nie
0: Jamenda i taniec.
1: Tak, ten Janemba, ten z piekła.
0: Dokładnie.
1: Ja tak pamiętam go.
0: Tak, i tam użyli fuzji. Tam chyba kinówka nazywała się Fusion Reborn czy coś. Bo wcześniej, jeżeli mieliśmy pokazaną fuzję Goku i Vegety, to była za pomocą potar podczas walki z Majin Buu.
1: Tak.
0: A nie było pokazanej formy z tańcem. Mm-hmm. I dopiero właśnie w walce z Brolim w kinówce przedostatniej, pierwszy raz oficjalnie było to użyte.
1: Okay. Nie pamiętałem tego.
0: No to proszę.
1: Jest ciekawostka.
0: Tak. No. Dobra. No to myślę, że możemy zamykać temat Dragon Balla.
1: No. Jeżeli ktoś chce zadzwonić, coś
0: dorzucić coś siebie. Od siebie, tak. Ale to już myślę, że możemy zacząć afterkowy temacik, afterkowy klimacik. Piweczko odpalić i co? No i porozmawiać o czymś innym. Tutaj Erkat się odgrażał, że zadzwoni na afterku. To zapraszam. No, żeby nie było też tak, że... O, proszę. Witam, panie Arturze, znany jako Erkat.
2: Dzień dobry.
1: Cześć.
2: Standardowo się zapytam, czy jakoś mnie słychać.
0: Tak, jest wpyte.
2: No, fajnie, że skończyliście temat z Dragon Ballem. Ja chciałem pogadać o Torgalu i też o Szlinklu, bo ostatnio Etam coś mówił o Szlinklu. Że mu tam oddali bardzo... Szlinkiel, z tego co też miałem, ten czarno-biały i on się strasznie rozwalał, także to wydanie było strasznie i... Czytaliście te komiksy? Oddaję głos.
0: Ja nie czytałem ani Torgala, Szlinkla zacząłem, ale nie przeczytałem całego jeszcze. Także niestety tutaj to musiałbyś chyba z Kapitanem Krawcem porozmawiać na temat tych dzieł.
1: Torgala czytanego tylko za dzieciaka.
2: No. Szlinkiel to było tam kilka historii w jednym komiksie.
0: To wiesz, ja to zacząłem tylko czytać, bo Wandas też mi podrzucił Szlinkla, także wiesz, to nie miałem za bardzo czasu też czytać.
2: Ja ci powiem tyle, że spotkałem się jako naprawdę nastolatek i te, tam były pokazane cycki, przepraszam, i kształty kobiece.
0: Nie przepraszaj za cycki.
2: I nawet, wiesz co, ja się śmieję z tego, że to było czarno-białe, a naprawdę korzeń płonął jako nastolatek. Ale to wiesz, ja chyba nie wiem, w którym roku to wyszło, ale...
0: No, Szlinkiel, z tego co kojarzę, to jest już dosyć leciwe. Nie wiem, czy lata 90, 80?
2: 90, może początek 90 może.
0: No. Poczekaj... 88, dobrze widzę?
2: O kurde, to tyle miałem lat. O, to naprawdę, byłem naprawdę niedojrzałym chłopcem.
0: No, także wiesz, no ja słyszałem o tym właśnie, że jest bardzo dobry, ale no, niestety nie przeczytałem jeszcze.
2: Ja polecam.
0: Okej. Okay. No, tutaj Nocny Ochroniarz z Choroszczy pisze, że to już wiemy, czemu kolega Etama oddał zniszczony komiks. Pewnie nieraz w łazience był wykorzystywany.
2: Co za śmiały komentarz.
0: No, że tak powiem, to już musiałby kolega Etama zadzwonić i zapytać. Albo Etam i powiedzieć, czy były są jakieś plamy na komiksie.
2: Nie, bo powiem ci w ten sposób, że miałem identyczną sytuację. Ja nie wiem, czy ja to od Etama pożyczałem komiks, ale komuś oddałem naprawdę. A czy nie, on był poklejony, nie, to. On był poklejony właśnie taśmą, a ja zrobiłem tak, że on już się rozleciał.
0: Rozumiem. No właśnie, wydaje mi się, że z powodu tego, że jak wydawane kiedyś były te komiksy, to one były w słaby sposób klejone. I nie były jeszcze szyte. Bo teraz jak się jakiś komiks produkuje albo coś grubszego, to się szyje te kartki.
1: Właśnie niestety dalej się staczają dość kiepsko wydane komiksy.
0: No ale to wszystko od wydawnictwa mi się wydaje, że zależy. Jeżeli jest dobre wydawnictwo, to też będzie dbało o to, żeby zrobić dobrej jakości ten produkt. Nie wiem, ty masz, Macieju, dużo tych komiksów Marvela. One są chyba dobrze wydane.
1: W większości.
0: No.
1: Czasami się pojedyncze zdarzają, że wypadną jakieś strony.
2: Czyli dalej ten sam problem.
1: Dalej się to przydarza, niestety. Rozklejają się czasami. Ale wszystko zależy od wydania. Jak drogie tak naprawdę wydanie. Jak bardzo budżetowa wersja.
2: Ja lubiłem te komiksy, które były zszywane i one się nie były w stanie rozerwać, bo tam były te zszywki. Na klejone to porażka dla mnie. Budżetowe.
1: No. Tak. No ale niestety też dużo lepsza cena wtedy. Przy kiepsko wydanych. Co w sumie przy komiksach, który się przeczyta tylko raz i zostawi, nie jest w sumie najgorszym rozwiązaniem.
0: Ja tu graficzkę jeszcze w tle podmieniłem w międzyczasie. Skoro jesteśmy na afterku. No. Dobrze, Arturze. Co tam jeszcze ciekawego powiesz?
2: No nic. Tylko jeszcze zbierałem Asterixy i Obelixy. Miałem wszystko. No co tam jeszcze mogę powiedzieć? No i wietrzym antenę. Może ktoś jeszcze tutaj do was zadzwoni. Także pozdrawiam.
0: Poczekaj chwilę, poczekaj. A która historia z Asterixy i Obelixy jest twoją ulubioną?
2: Wszystkie.
0: Okej.
2: Wiesz co, bo w każdym odcinku był motyw z piciem cudownego eliksiru, który dodawał moc i Obelix zawsze w każdym odcinku miał taką traumę, że on nie może wypić, no bo wiesz, on za młodu wpadł do tego kociołka i on jest podstawowym działaniem, jak to Panoramix doktor wioski określił, także też fajna historia.
0: Mi się 12 prac podobało bardzo, jeżeli chodzi o animację.
2: A to właśnie mało wyszło tych adaptacji rysunkowych, ale na przykład Misja Kleopatra mi się bardzo też podobała i ten motyw, gdzie tam Kleopatra się kąpała w tym mleku, gdzie...
1: Widzę pewien wspólny temat wśród twoich dwóch ulubionych scen z komiksów.
0: cycunie.
2: No tak, szninkiel.
0: No.
2: Dobrze. Także nie, no ja już nie mam nic do dodania, także się odłączę.
0: No dobrze.
2: Trzymajcie się.
0: No dzięki, hej.
2: Pozdrowienia dla widzów.
0: No hej, hej. No, to był Artur z Pasieki Prawdy, możecie do niego wbić czasami, jeżeli prowadzi coś. No, tutaj jeszcze pewne osoby pisze, że spoiler? Dobrze wygrywają w ostatnim momencie. Co tu do spoilowania? To jest sztampa z każdego dzieła, tak? Czy to jakieś Marvele, czy to anime, czy to cokolwiek innego.
1: Dragon Ballu w szczególności.
0: No tak, no...
1: Musi zostać prawie zabity, żeby dostać power-upa, żeby pokonać przeciwnika.
0: No tak, tak. No i to jeszcze Nocny Ochroniarz Skoroszczy pisze, że czasem mu dawali. To znaczy w domyśle Obelixowi magiczny wywar. W Asterixie i Obelixie. No było kilka...
1: Nie papieżowi.
0: Także tutaj też było kilka scen, że specjalnie dostawał.
1: Dawali mu się napić. Tak.
0: Właśnie w animacji Asterix i Obelix, Asterix i Obelix Kleopatra właśnie była scena, jak w tym byli zamknięci w piramidzie, to on tam też dostał, na przykład.
1: Oglądałem Dubinem.
0: No dobrze. Ja proponuję zrobić teraz przerwę muzyczną. Postaram się znaleźć na szybko jakiś fajny utworek, który nie zabije naszego streamu, tak jak wczoraj Krawcowi. Co powiesz na temat książki do historii i teraźniejszości, którą dzisiaj słuchaliśmy, tę piosenkę?
1: Możesz włączyć.
0: Zagaduj słuchaczy, ja to będę pisał.
1: Czektul puści teraz piosenkę, która jest zrobiona z tekstów z podręcznika do tego nowego przedmiotu, historia i teraźniejszość. Widziałem wcześniej jakieś same fragmenty pojedyncze i niestety przez tą piosenkę poznałem dużo więcej. Okazało się, że tych tekstów jest naprawdę bardzo dużo. Zaraz przekonacie, co...
0: Czym to jest, tak. Nie będę udostępniał ekranu.

0: Okej, już jesteśmy. Witajcie po przerwie muzycznej. Oficjalnie można sobie afterka rozpocząć. Piwko
1: my już rozpoczęliśmy.
0: My już rozpoczęliśmy. Piwko otwarte. Jeżeli macie jakieś ciekawe tematy, to możecie dzwonić. Tak, no i możemy porozmawiać.
1: No. Wymyślcie nam jakiś ciekawy temat.
0: Wszystkie rzeczy do kontaktu, czyli czy to Skype, czy to

0: Discord macie wszystko w opisie, także zachęcamy. No, a to, co przed chwilą leciało, to właśnie była piosenka, która została stworzona z fragmentów książki do przedmiotu, który nazywa się Historia i teraźniejszość. No, i też jestem pod wielkim wrażeniem, że tyle można było rzeczy upchnąć.
1: Też mnie zaskoczyło to, że aż tyle tak odklejonych tekstów jest w tym podręczniku, że szło z tego stworzyć piosenkę.
0: No ale kto będzie kochał te dzieci z próbówki? No ja nie wiem, no ja nie wiem.
1: Kto papież?
0: No, na pewno, on kocha wszystkich.
1: Wszystkie dzieci.
0: Tak, no ale pamiętaj, że wszyscy są, dzięki papież stwierdził, że wszyscy są odpowiedzialni za wojnę. No, także... Ale
1: i tak wszystkich kocha. Papież też żółty.
0: No. No ale, no, także temat tej książki, podobno tylko 50 szkół będzie.
1: Coś takiego właśnie słyszałem, że ktoś koło 50 szkół w Polsce ma korzystać z tego podręcznika.
0: No. No i w sumie chwała Bogu, że to nie jest odgórne, jak to się mówi, rozporządzenie, że tylko ten jeden.
1: Poczekajmy miesiąc.
0: Myślę, że to już za późno by było choćby nawet. No, bo skoro i tak już wrzesień jest, dzieci już zaczęły chodzić do szkoły, to podręczniki już muszą być kupione.
1: Zawsze można zmienić dość no w sumie. Niewygodnym czasie.
0: Tak.
1: Byleby zmusić do używania.
0: No. No dobrze, Macieju, bo tutaj zaczęliśmy dyskutować sobie na tematy różne jeszcze dodatkowe.
1: No, zeskakiwaliśmy z tematu co 15 sekund, tak?
0: Tak, ale ty mi wspominałeś dzisiaj, że grałeś sobie w taką grę jak Oxygen Not Included. Mógłbyś coś więcej powiedzieć na temat tej gry?
1: Tak, wróciłem ostatnio do tej gry. Jest to taki symulator kolonii, stworzony przez twórców gry Don't Starve i Don't Starve Together. To bardziej znane akurat gry od nich. Rozbudowali strasznie tą grę. Pierwszy raz w nią grałem, jak była jeszcze we wczesnej alfie, jak po raz pierwszy wyszła w Early Accessie. Bardzo mi się spodobał wtedy koncept. No, okazała się gra trochę zbyt trudna, przerosła mnie. Nie była aż tak rozbudowana, ale zarazem była na tyle rozbudowana i skomplikowana, że moje kolonie umierały w przeciągu kilku dni. Ale coś się jakoś... Przeglądałem ostatnio listę na Steamie, jak zacząłem urlop, tak, co by tu sobie pograć. I rzuciła mi się w oczy ta gra. Ciekawe, czy coś ciekawego zrobili. I zrobili. Bardzo została rozwinięta. Rozwinęli praktycznie każdą mechanikę, z tego co widzę. W porównaniu do tego, co pamiętam. Plus do tego wyszedł nawet nowy dodatek, który będę musiał kupić, jak po tym jak właśnie włączyłem grę i skończyło się na tym, że spędziłem 3 następne dni non-stop grając. Ogólnie gra polega na tym, że rozpoczyna się swoją kolonię klonów. Niby miała być rozpoczęta na planecie jakiejś tam przyjaznej dla nich, ale wszystko zostało, cały sprzęt przeteleportowany w środek asteroidy. I trzeba w takich bardzo ograniczonych, z bardzo ograniczonych zasobów sprawić, żeby ta kolonia przeżyła jak najdłużej. Niby proste, ale jednak bardzo skomplikowane. Tak standardowo jak w tego typu grach brakuje wszystkiego stałego dostępu do praktycznie wszystkich surowców, jedzenia, tlenu. Wszystko trzeba wytworzyć jakoś.
0: No ale mówisz, że to jest twórców Don't Starve, tak?
1: Tak.
0: No to tam, z tego co kojarzę, pierwszy raz jak w to grałem, pierwsze dni jak w to grałem, to też potrafiłem, powiedzmy, 3 dni w grze i śmierć. 3 dni w grze, śmierć.
1: Właśnie ta pierwsza wersja, w którą grałem, no. Moja gra wyglądała dokładnie tak samo, co mnie troszeczkę zniechęciło, ale wyszedł teraz dodatkowy tryb, który jest troszeczkę prostszy.
0: Okej.
1: Okay. Nie jest aż tak wymagający, jeśli chodzi o kryzysy.
0: No, z takim budowaniem kolonii mi się kojarzy właśnie taka stara gra Wiggles. Do jakiejś gazetki Komputer Świat Gry, czegoś takiego było dodawana dawno temu. No to ja byłem zachwycony, czy to humorem tej gry, czy to właśnie eksploracją, tak? Kopiesz cały czas w dół, żeby odnaleźć pierścienie, które były elementami... które były elementami tak jakby... łańcucha, którym był pies Fenris? Jakoś tak był
1: Nie pamiętam już tak.
0: No, i trzeba było po prostu iść tymi krasnalami, wigglesami w dół i szukać tych pierścieni, żeby przekuć to, ten łańcuch na nowo i spętać pieska, żeby Odyn był szczęśliwy. No, ale...
1: Pamiętam, że to właśnie było w jakiejś gazetce.
0: No, ale dużo właśnie takich dobrych gier starych było w gazetkach. A co do gazetek? bo to będzie wtorkowy temat. Miało być coś innego, ale dorwałem, dzięki dobrodziejstwu mojej żony, dużo gazet typu Komputer Świat, typu właśnie Niezbędnik i tak dalej, z roku 2010, jeszcze zafoliowane. I będzie, będę, Monika gdzieś znalazła w pracy. I będziemy robić wielki opening i będę to transmitował tutaj już. Proszę, jakie zrobione.
1: Będziesz testował oprogramowanie zawarte na płytkach?
0: Nie jestem pewien. Nie jestem pewien, czy będę używał oprogramowania z tych płytek. Myślę, że mamy tutaj w radiu inną osobę, która mogłaby to zrobić. No, myślę, że istnieje wysokie ryzyko, że to oprogramowanie z tych płytek mi już nie pójdzie na moim komputerze.
1: To właśnie to jest prawdopodobne, no. Skoro gazetki są sprzed ponad 10 lat.
0: Tak, tak, tak. No i pamiętaj, że to będzie wielki opening, to te, co będą naprawdę, tak jakbym skrzynkę ze złotem otwierał, tak? Muszę sobie takie, jak to się mówi, rękawiczki załatwić, tak, białe, skalpel, rękawiczki. Tak ładnie przecinać, tak?
1: Skalpel mam porządny, mogę pożyczyć.
0: Okej, okay. Nie wiem, czy do wtorku się będziemy widzieć więcej. Myślę, że mogę nie mieć czasu. No, ale szykujcie się, że we wtorek będzie właśnie taka audycja. I będziemy otwierać i patrzeć i czytać artykuły, co tam ciekawego się działo w technologiach komputerowych.
1: Tak, reklamy zobaczysz, co no, to reklamuje, co to reklamowali ci, dlatego ciekawe, czy to pamiętasz.
0: No, powiem ci, że na przykład...
1: ze sprzętów.
0: Powiem ci, że 10 rok to będą pewnie jakieś pierwsze GTX-y, na przykład karty graficzne z tych serii nowszych, tak? Nie pamiętam, czy to były 300. No, ale tak, tak.
1: Były stare czasy.
0: To były stare czasy.
1: Jestem bardzo ciekawy, co tam zobaczysz.
0: No, jeszcze się w liceum wtedy się działo, nie? 10 rok? To jeszcze liceum.
1: Pewnie zobaczysz tam rzeczy, które pamiętasz dobrze i się zdziwisz, jak to było tak dawno. Jak to mogło być tak dawno temu?
0: Dokładnie tak. No, ale lepsze rzeczy to były, jak na przykład przeglądałem sobie, bo mam jakąś taką kolekcję jeszcze starych gazetek komputerowych, typu Komputer Świat Gry, i tam były reklamy na przykład gier. I na przykład 200 za Diablo. Dwójkę.
1: Ja znalazłem właśnie...
0: Za Big Boxy.
1: No, znalazłem ostatnio troszeczkę gazetek tych swoich CD Action i innych różnych właśnie z dzieciństwa. I znalazłem jedną, która pamiętam mój największy zawód, jeśli chodzi o gry. To gra, która mnie nauczyła, żeby się nie podniecać grami z zapowiedzi. Spor. Był...
0: A mi się podobał.
1: To bardzo mi się przyjemnie grało, ale to zupełnie nie było to, co było obiecywane. No. To znalazłem gazetkę, gdzie był artykuł po zapowiedzi. Gdzie wszystko, co miało być w tej grze, było dostajpowane jak tylko się da. No i tak później przypomniałem sobie, jak ta gra rzeczywiście wygląda, nawet nie była połowa tego, co mogło być.
0: No. No ja ci powiem, że Spor jako gra mi się podobał do momentu, kiedy nasza kolonia, znaczy nie kolonia, już to było po etapie...
1: Kosmos, jak...
0: Nie, wcześniej. Jak już zaczynaliśmy podbijać świat, tak?
1: Okay.
0: Jako cywilizacja. To już mi się mało podobało. Wylot w kosmos to było takie, już mi się nie chce.
1: No, najlepszy był początek.
0: Tak, pierwsze dwie, trzy fazy, gdzie no, zaczynało się jako komórka, później się szło jako tak, pojedynczy jako potworek.
1: A trzecia to już jako taka prymitywna cywilizacja.
0: Tak, tak, tak. I...
1: Później... Jako prymitywna cywilizacja fajnie się budowało im ubranka,
0: tak.
1: te mundury, w których chodzą. Ale później już rzeczywiście trochę mało skomplikowane, mało dopracowane.
0: No, doszedł jakiś dodatek do Spora, kosmiczne opowieści, czy coś w tym stylu, ale to też tylko były jakieś dodatkowe poboczne misje i kilka elementów upiększających.
1: I tylko dla ostatniego etapu, tak?
0: Tak, tak. Także też bez szału. No, mam na Steamie, ale w sumie to nie grałem już na Steamie.
1: Nie grałem już wieki w to.
0: No, ale Spor miał w ogóle ten problem, że on miał jakieś takie dziwne zabezpieczenie, że można go było zainstalować chyba tylko 5 razy czy 10 razy.
1: A coś było, rzeczywiście.
0: Tak, i jakby było bardzo dużo właśnie kontrowersji wokół tego.
1: Ja pamiętam wykorzystanie tych stworków u innych graczy. Że można było ściągać sobie
0: tak,
1: stworki.
0: Tak, tak, tak. To było spoko.
1: Ale dobrze pamiętam, że mogły się generować losowo komuś?
0: Chyba...
1: Na tych planetach?
0: Inaczej, generować się mogły te, które miałeś zapisane już na swoim komputerze.
1: No tak właśnie, jakby. Wiem, że na pewno te, które miałeś. No,
0: tak.
1: Pamiętam, jak się zwykle kończyło, jak znajomi się dorwali do generatora.
0: No wiem, wszędzie biegały penisy z
1: właśnie
0: rękami.
1: Właśnie bardzo dużo penisów później miałem na każdej planecie.
0: No. No, a was zachęcamy do zadzwonienia, do porozmawiania z nami. Czy to na Skype'ie, Nocne Radio, czy to na Discordzie. Wszystkie macie informacje, jak z nami się skontaktować w opisie audycji. I aktualnie jest pora afterka, więc na spokojnie możecie zadzwonić z dowolnym swoim tematem, możemy podyskutować.
1: Tak, zapraszamy.
0: No. Bartłomiej, Rybka.
1: Ach, przegapiliśmy.
0: Co?
1: 51, tyle co Pokemonów było przed chwilą. Wymyślić.
0: O nie, no cóż, no trudno. Rybka. Rybka, nikt ci nie blokuje. Aha, jesteś zablokowany na pasiece. Ale wiecie, takie, wiecie, prywatne to gdzie indziej ogarniajcie. Jak to tak śmiecić blokowaniem i oszczerstwami na czacie? Już było przed wakacjami, zanim poszedłem na urlop, że dymy się robiły, to po co to kontynuować? No. Także na spokojnie, Rybka. No. No. Zadzwoń tam do Erkata i skop go po dupie na spokojnie, w cztery oczy, a nie na czacie.
1: Może nie w cztery, może na live'ie?
0: Dobra, Rybka, dzwoń. Zaraz dzwonimy Artura i po problemy będzie. Zrobimy dymy, dawaj. Zaraz tutaj zrobimy wam konfrontację jak w MMA fame klatce. MMA, dokładnie. Oglądasz Fame MMA?
1: Nie.
0: Ja też nie. Kojarzę tylko te nagrania z YouTube'a, jak tam siedzi golesie, patrzą sobie głęboko w oczy, tak blisko twarze, tylko tak brakuje, żeby te dwie twarze... Pyk.
1: To ja tylko wiem, że oglądają i to strasznie irytowało.
0: No, nie, wiesz co, to... Dla mnie inaczej, Fame MMA to są jakieś, nie wiem, śmieszne rzeczy. Mi się podobało dawno temu, jak były walki na przykład Pudziana, jak zaczynał. To wtedy się siedziało przed tym telewizorem i było, o, Pudzian będzie walczył, ale to będzie dobre.
1: Teraz te jacyś youtuberzy, których
0: Których się nie zna, tak. No ale też się zastanawiam, dla kogo są takie... dla kogo są takie eventy. No... Ej, Artur, także wiesz, możesz ty zawsze zadzwonić do Rybki, a później się skontaktować z nami. No nie wiem, no to wiecie, możemy zrobić jakieś dymy, tak? Rozwiążemy wasze problemy na publicznej scenie i zobaczymy, co ma kto do powiedzenia. Tutaj Rybka pisze, że jestem zablokowany. No, jak tu zablokowany? Gdzie zablokowany? Na pasiece? No ja nie wiem. Haha. Co? Dobra, miśki. Jak nie chcecie się tutaj, wiecie, zadzwonić i wypowiedzieć swoich, jak to się ładnie mówi, bolączek, no to proszę o zaprzestanie spamowania i kończymy temat blokady, tak? No, zawsze możecie się gdzieś tam na Discordzie spotkać.
1: Tak, porozmawiać, dokładnie. Wyjaśnić.
0: Żeby, skoro nie chcecie robić dymów teraz, to żeby też nie śmiecić na czacie. No. O, i proszę. Powiedz mi, Macieju, a co sądzisz na temat zapowiedzi nowego Diablo 4?
1: Nie oglądałem.
0: Nie oglądałeś
1: nie widziałem.
0: Nic? O,
1: nie.
0: Dobra.
1: Słyszałem tylko, że ma wyjść, ale nie wiedziałem, że coś więcej wyszło.
0: Nie, no to mniej więcej są ten gameplay jakiś wstępny. Z postaci jest chyba nekromanta zapowiedziany, barbarzyńca. Już nie pamiętam co dokładnie. Ale bo już to dawno temu oglądałem, ale naprawdę spoko wygląda. Taki klimat bardziej dwójki.
1: Fajnie. Ale straszną ochotę od jakiegoś czasu w Diablo pograć.
0: No to dwójka jest aktualnie na promocji, to po pierwsze.
1: Kusi mnie,
0: w sensie ten Resurrected.
1: Trójkę i dwójkę na raz na Switchu.
0: A,
1: na Switchu. Czekam na promocję. Są na naprawdę dobrych promocjach.
0: No, ale jeżeli chodzi o dwójkę na Switchu, to z tego co kojarzę, to można grać ze wszystkimi w Battle.necie wtedy. Więc jak na przykład ja bym grał na PC, to ty mógłbyś grać na Switchu.
1: Okej, okay. Nie, no. Wiem, że mieli jakieś straszne problemy z graniem online, ale to naprawili.
0: Tak, tak, niedawno. To, znaczy nie, już kawałek temu naprawili.
1: Znaczy no niedawno to mogło być dla mnie jakieś 2-3 tygodnie temu, ale gdzieś to jakieś...
0: Więcej.
1: Nie, na Switchu jakiś patch wychodził, coś...
0: Nie wiem, teraz w ogóle wyszedł patch do Diablo 2, który wprowadzał tam jakieś elementy, już nie pamiętam jak się to nazywało, strefy grozy czy coś takiego, które mają służyć lepszemu expieniu.
1: Okay.
0: Tych wysokolevelowych postaci. No.
1: No w końcu muszę sobie kupić. Czekam na promocję jakąś na... Powiedziałem już kilka. Najlepsze promocje oczywiście były w Stanach.
0: O, jak zwykle, tak? No niestety, że tak powiem, e-shop Nintendo dla Europy to jest padaka. No. W ogóle w Polsce Nintendo to jest jedno wielkie nieporozumienie, bo u nas to idzie przez Czechy bodajże?
1: Tak, to kupowanie pudełkowych u nas jest problematyczne.
0: No.
1: Znaczy, e-shop ogólnie, Nintendo, wszędzie to jest słabizna.
0: No.
1: Na każdej konsoli mieli słaby bardzo sklep.
0: No, kumplowi na 30 ostatnio Switcha kupiliśmy.
1: Mhm.
0: I był pod wielkim wrażeniem, jak źle działa e-shop.
1: No.
0: To jest tak...
1: Oj, to jest... Przeglądanie promocji jest tragiczne. Nie jestem w stanie.
0: Nie wiem, dlatego ja przestałem w ogóle korzystać z Nintendo e-shopu na Switchu, bo o wiele szybciej to się robi po prostu na stronie internetowej.
1: No tak, właśnie w czym jest problem? Włącza się sklep, włącza się... Dokładnie, ładowanie.
0: Minutę później.
1: Włącza się ekran z promocjami, znaczy zakładkę z promocjami. Dobra, jest 6 gier, zjeżdżasz w dół, nic nie załadowane, nie widzisz ani tytułów, ani grafiki, nic. I czekasz, 40 sekund, 50, minuta, o, powiem, 3 się załadowały. Próbujesz jechać jeszcze dalej, wszystko się zawiesiło.
0: Tak.
1: Próbujesz, dobra, w końcu ruszyło dalej i czekasz przez 10 minut, żeby ci się pojawiło cokolwiek. I im dalej zjedziesz, tym zawsze gorzej działa.
0: Tak, ale z tego co widzę na 3DS-ie było to samo.
1: Na 3DS-ie było dokładnie tak. To samo.
0: Nie dość, że strasznie powoli się ładuje, to jeszcze później doczytywanie tych elementów to jest o jakieś nieporozumienie.
1: Tak trzeba wyłączyć grę, żeby wejść do sklepu.
0: No, no. No ale niestety 3DS kończy swoje wsparcie. W marcu przyszłego roku ma być zablokowane kupowanie tych
1: gier.
0: Kupowanie gier, e-shop wyłączają. Na szczęście, jak są jakieś Pokemonowe świry, to jeszcze będą podobno działały usługi Nintendo Bank, przepraszam, Pokemon Banku, więc transferowanie Pokemonów z 3DS-a na Switcha będzie możliwe jeszcze przez chwilę, ale trzeba sobie wykupić abonament zawczasu.
1: Długi abonament.
0: No.
1: Sam koniec.
0: No.
1: Ale smutno trochę, że no niestety nie będzie już wspierane.
0: No.
1: Ale nie podoba mi się to, że zniknie kompatybilność pomiędzy trzecią generacją do przodu.
0: Tak, tak. No niestety, jeżeli chodzi o Pokémony z pierwszej geny, no to zostaje tylko tak naprawdę Let's Go.
1: Znaczy, tak, z pierwszej geny to też nie można było transportować akurat.
0: No.
1: To była blokada pomiędzy drugą i trzecią generacją.
0: Znaczy ale się pierwszą generację...
1: Z remake'ów można było sobie brać. Z tych Fire LED'ów, Leaf Green'ów na Game Boy Advance'a.
0: Ale wirtualna konsola działała.
1: Z wirtualnej konsoli tak, to już później, no. Ale to wyszło dopiero niedawno.
0: Tak? No proszę, nawet nie
1: znaczy,
0: widziałem.
1: Dobra.
0: Niedawno. Stosunkowo niedawno, no tak, 15 lat temu.
1: No nie aż 15, ale na 3DS-ie, na eShopie dość późno wyszły te...
0: Okej.
1: Okay. Te pierwsze generacje, pierwsza i druga generacja.
0: No właśnie, krąży jakaś plota po sieci, że po tym jak wyłączą e-shopa na 3DS-ie, na Wii i na czymś tam jeszcze bodajże, to wtedy wejdzie do wirtualnej konsoli na Switchu GBA i GBC, czyli Game Boy Color i Game Boy Advance.
1: Fajnie, to teraz czekać aż DS oryginalny wejdzie.
0: Tylko ja tu zadam pytanie, czy to czasami nie będzie tak, jak z wirtualną konsolą tego Nintendo 64 i tak dalej, czyli musisz kupić sobie tą droższą wersję, która kosztuje 50 euro miesięcznie.
1: No to akurat było smutne.
0: No.
1: Miałem ochotę sobie w Mario pograć 64 po raz kolejny, ale nie chciało mi się kupować tej droższej subskrypcji. Wolałem sobie po prostu kupić.
0: No. No niestety. No ale wiesz, Mario 64 mogłeś kupić też w tym pakiecie takim tego remake'u.
1: Wiem.
0: Który był wydany w limitowanej edycji.
1: Chciałem to kupić, ale to zniknęło. Bardzo szybko.
0: Ale jeszcze w rozsądnych pieniądzach można to dorwać tak? Teraz. No.
1: Pamiętam, że
0: jakieś
1: jak...
0: używki.
1: Okej, pamiętam jak wyszło, to zniknęło ze sklepów w przeciągu kilku dni. Tak w moment.
0: No, no, no bo wiesz, był hype, bo gry Nintendo, tak? Teraz wydasz 250 zł, 300. A okaże się, że za 10 lat one będą warte 1000 zł, 1500. Tak jak masz gry na tego, na DS-a pokemonowe, tak?
1: Pokemon, no, to...
0: Pokemon Black, Pokemon White, Pokemon Black 2 i Pokemon White 2 to jest wydatek rzędu 1000 zł. To...
1: Co?
0: No tak.
1: Aż tak podrożały?
0: Tak, podrożały. Mojej siostrze udało się dorwać... chyba Blacki dwójkę dorwała, bo wymieniła jakąś książkę. Mhm. Nie wiem, czy nie o Zeldzie, która wyglądała jak cartridge do tego. To jakaś limitowana książka była. Okay. To wymieniła za właśnie kartę z Pokemonami. A drugą rzecz to... już nie pamiętam. O, poczekaj, bo ktoś tutaj chyba chciał zadzwonić.
1: Kogoś przegapiliśmy?
0: Erkat. To Erkat na Discordzie. No. Dobrze, Arturze, przepraszam, już cię dodaliśmy. No, także jeżeli masz ochotę jeszcze, to możesz zadzwonić. No, a drugie po prostu kupiła jakimś fartem w pakiecie z czymś tam jeszcze za chyba 300.
1: Okay.
0: Także też w cudzysłowie po taniości, nie?
1: No. Ja pamiętam, jak właśnie bardzo był drogi ten Soul Silver. I teraz żałuję, że sprzedałem część tych starych gier.
0: No, teraz by kupę się nakosztowały, no. A na przykład moja siostra by odkupiła jeszcze,
1: czy teraz to kusi, żeby mieć w kolekcji z powrotem?
0: No to ona właśnie ma prawie wszystko oprócz tych DS-owych zwykłych.
1: To ja miałem w sumie praktycznie wszystko. Ale no. Niestety, kiedyś potrzebowałem pieniędzy, część trzeba no. było się, części trzeba
0: tak,
1: było się
0: tak, pozbyć. Tak, to jest jak się było biednym studentem, nie?
1: No, dokładnie.
0: Trzeba było imać się byle czego, albo sprzedawać co się tam ma.
1: No.
0: No, też pamiętam te czasy, jak się studiowało i trzeba było zarobić na kieliszek chleba.
1: Tak. Trzeba było mieć na imprezę, na wszystko.
0: No. No, ale wiesz,
1: nie,
0: no.
1: Nie wydawały się Pokemony wtedy czymś, co się chciało zachować w sumie.
0: Tak. A teraz by się chciało to mieć. No. No, a taki... Ale ten, Soul Silvery i... proszę, Heart Goldy i Soul Silvery, no. Czyli to były te remake'i drugiej generacji, no to one... kosztowały jakieś chore pieniądze teraz.
1: Tak, jeszcze te pełne wersje z wszystkimi dodatkami, z tym tak, Pokewatchem, czy i pudełkiem. Miałem to w dniu premiery. Pomagałem.
0: To teraz, nie wiem, 2000 kosztuje za cały pakiet? No. No dobra, Miśki, skoro nikt nie chce zadzwonić, dołączyć do tematu, imprezę jakoś rozkręcić, no to będziemy kończyć. No bo jest.
1: Jak było powiedziane, Pokemony to temat na inny chyba raz, tak. A widzę, że przeskoczyliśmy całkowicie.
0: Tak, dokładnie. Nie no, jeszcze nie całkowicie, no wiesz, to po prostu element poboczny związany z kosztami życia tak. Graczy Nintendo. No ale trzeba przyznać, że całkiem dobrze wygląda to, co się dzieje z Nintendo aktualnie.
1: No.
0: Jest sporo promocji, no pomijając tą gównianą dystrybucję z Czech do Polski, tak? Bo Nintendo Polska jest obsługiwane właśnie przez tam Nintendo Czechy czy coś w tym stylu.
1: Tak, niestety.
0: No to tak średnio wygląda.
1: Mnie bardzo cieszy, że Nintendo jest takie zacofane i tworzą cały czas te gry single player.
0: Tak.
1: Że oni są zawsze kilka lat do tyłu, co ich zaczął wciskać jeszcze tak na siłę.
0: No graficznie mogłoby pójść trochę do przodu, ale z drugiej strony Switch nie jest najmocniejszą konsolą.
1: Graficznie mi nie przeszkadza. Jedynie zawsze bolą mnie inne gry, nie first party na Switchu. Mhm. Bardzo często słabo działają.
0: No. Nie wiem, ja Switcha mam do gier tylko Nintendo, a jak chcę pograć sobie w cokolwiek innego, to PC tabule.
1: Ja właśnie Cult of the Lamb sobie kupiłem ostatnio i żałuję, że kupiłem na Switchu.
0: Okej.
1: Okay. Tak jak kupowałem, to uznałem, że pewnie na Switchu będzie, to wygląda na prostą grę, powinno być to przyzwoicie zoptymalizowane, Devolver to wydaje, powinno być okej. Okay. No i co kupiłem i okazało się, że gra była niegrywalna przez 2 tygodnie od premiery. Miałem buga, że w pewnym momencie mój jak wczytywałem save'a, gdzie miałem tam w jakimś 60 dniu gry, wczytywałem save'a i po jakichś 10 sekundach mi się wszystko umierało.
0: Nightmare Kasia pyta, ciebie. Kiedy nowa Zelda?
1: A przyszły rok. Ten Breath of the Wild to 2, tak?
0: Tak, przyszły rok chyba, o ile dobrze kojarzę. Breath of the Wild 1 mi się bardzo podobała.
1: Oj, bardzo dobra gra była.
0: DLC-ków nie porobiłem wszystkich.
1: Ja...
0: Ale główny content, coś wspaniałego.
1: Bardzo dobrze się bawiłem, dużo farbiłem, bardzo fajnie się walczyło.
0: Ale... Trochę mnie kusi kupić sobie albo wydrukować okulary 3D do Switcha, bo istnieje coś takiego.
1: Jest?
0: Tak, i właśnie Zelda Botw 1 ma wsparcie do VR-a i polega to na tym, że możesz głową przesuwać, żeby rozglądać się na boki. No i masz tego biednego Linka, to znaczy to biedną Zeldę w środku ekranu i w ten sposób chodzisz.
1: Okay, ciekawe.
0: Ale podobno wygląda to naprawdę spoko i nie jest to bolesne, jak mogłoby się wydawać. No bo jednak, bądźmy szczerzy, ekran Switcha jest 720p chyba, nie?
1: No.
0: Czyli to HD ready, jak to mawiają.
1: Nie no, mi się dobrze w sumie gra, zwracam uwagi w ogóle tak za mocno na grafiki w grach na Switchu, przez to, że gram na lajcie.
0: No.
1: To jednak gram na malutkim ekraniku, to dużo lepiej wszystko wygląda.
0: No, ja ostatnio miałem promocję gdzieś przed oczami kupić używkę Lite'a za 400 i już miałem portfelem rzucać w monitor, ale stwierdziłem, nie muszę te pieniądze jeszcze oszczędzać na coś innego.
1: No, ja jestem bardzo zadowolony z Lite'a. Jest wygodny. Ja i tak głównie wiedziałem, że będę głównie grał na handheldzie. To bardzo wygodnie mi się gra i jeszcze to, że zapłaciłem mniej, bo miałem dodatkową grę po prostu za to, że uciąłem opcję, z której nie będę korzystał.
0: No i mi się bardzo podobała właśnie możliwość grania na trochę większym ekranie. Choćby nawet w Pokémony Let's Go, jak ten...
1: No to tak, niestety na...
0: Na handheldzie jest ciężkie, ale też
1: się, przyzwyczaiłem się.
0: Ja też.
1: Czasie, ale to nie było to.
0: No, bo jednak to było zrobione mocno pod to... Inaczej, wtedy jeszcze jak wychodziły te Pokémony, nie było Lite'a, tak?
1: Możliwe, nie wiem.
0: Bo to była pierwsza gra, która... Jedna z pierwszych gier, które wyszły w ogóle na Nintendo Switch.
1: No rzeczywiście, to było dość
0: wtedy dawno. Wyszła Zelda, te Pokémony i coś jeszcze. No, więc siłą rzeczy to było raczej tak zrobione, żeby używać tych kontrolerów ruchowych. Chociaż trochę kusiło mnie jeszcze też ogarnięcie sobie tego Pokeball Plusa.
1: A, no?
0: Tak, bo to jest kontroler, który wygląda jak Pokeball, ma gałkę analogową w środku.
1: Tak.
0: I to i całkowicie wystarczy.
1: Można go używać w tym w Pokémon Go, ile dobrze pamiętam.
0: Tak. W sensie tego kontrolera jako autocatcher. No.
1: Miał trochę gadżetów w sobie.
0: No. Można dzwonić Al Jokes, jak najbardziej. Wszystkie informacje, w jaki sposób można zadzwonić, są w opisie audycji, czyli Nocne Radio na Skype'ie albo checktool hash 1237, przepraszam, 2137 na Discordzie. Jak ci wygodniej. No. Tak jest. Nawet podkład się skończył w takim momencie, że taka cisza zastała. I co teraz? Co teraz? Czy Al Jokes zadzwoni? Czy zadzwoni? Czy się okaże, że jednak nie? Ale jestem naprawdę zdumiony. Znaczy, dobra, myślę, że temat. Szczęść Boże.
1: Cześć.
2: O, siatko.
0: Halo?
2: Dzień dobry, wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Co tam słychać?
0: Co słychać? No, powiem ci, że same dobre rzeczy, tak? Siedzimy, pijemy piwko, afterkujemy.
2: O, super, jak macie piwko, ja mam EB, jasne, pełne, jest fajnie. Premium nawet jest.
0: Haha.
1: A tu mamy książęce pszeniczne.
0: Dokładnie, złote, dobre, zimne.
1: Tak, bardzo dobre, zimne.
2: A ja w Zeldy to ja grałem na Game Boyu jeszcze tym czarno-białym. Pamiętacie z czasu panowie?
1: No, w podstawówce.
0: No, ja nie miałem Game Boya, bo mnie nie było stać, mojej
1: też
0: rodziny.
1: Ale nie miałem, pożyczonego miałem.
0: Ja miałem emulatory.
1: A, emulatory też były, tak. Takie czasy.
0: I na emulatorze się grało.
2: To jest Gdyby był kolor, to ja mówię, kolor.
0: Wiesz co? Bardzo, bardzo źle cię słychać.
1: Właśnie nie słyszymy za bardzo.
0: Tak.
2: Teraz lepiej?
0: No, jeżeli powiesz coś więcej, to będziemy wiedzieli, czy jest lepiej.
2: Czy jest lepiej, Boba Mario?
1: Bo jesteś robotem.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że masz problem z zasięgiem i jesteś. No, ciężko cię zrozumieć.
1: Mhm. Może mikrofon.
2: A, no dobra. A dobra, już wiem, o co chodzi.
0: Tak?
2: Już to robię.
3: No, teraz lepiej?
0: O, teraz to jest jakoś, no.
3: O, to sorry.
0: Dobra, powiem tak. Jakość poprawiła się, zasięg nie zmienił się. Niestety, tak, przerywa cię, jak mówisz.
3: Serio, przerywamy dalej?
0: Teraz jest trochę lepiej. Może po prostu postaraj się mówić trochę wolniej, to jak coś nawet cię przerwie.
3: No ja chcę.
0: Nie. Nie.
3: Zajdzie tak dalej.
1: No, zaczynasz mówić, jest dobrze, jak się mówisz się po pierwsze. Niestety.
0: Jest, wiesz co, no, masz gdzieś jakieś Wi-Fi, do którego się możesz podpiąć, bo zgaduję, że jesteś podpięty do po prostu. No. Po prostu. Nie. No.
3: Aha,
0: no. Halo. Wiesz co, Dariuszu? Spróbuj ten. Znaleźć sobie jakieś miejsce, gdzie będziesz miał lepszy zasięg i wtedy pogadamy, ok? Bo wydaje mi się, że to nie ma sensu póki co. O, i w ogóle rozłączyło. Słabe połączenie sieciowe. No trudno. O. Halo.
3: O!
0: Halo?
3: Zrezygnowałem połączenia, może będzie dobrze.
0: Tak, teraz jest o wiele lepiej.
3: O, to świetnie.
0: No.
3: No ja tu Mario to przegrałem dużo godzin, bardzo. I mój rekord chyba przejścia Mario to jest 6,5 minuty.
1: O, ładnie.
0: No to dobrze.
1: Jaki jest rekord świata, wiesz?
0: Nie wiem, ja nie wiem.
3: 5,07.
1: O, nie.
0: No, czyli speedrunner. Speedrunnera mamy.
1: Ale widziałem ciekawostkę gdzieś, że jest znana, dokładna, maksymalna, znaczy najlepsza możliwa ilość czasu. Jaka jest potrzebna do przejścia Mario? Przez to, jak jest zaprogramowana gra, że wszystko zależy od ilości klatek, od tego, w której klatce wejdziesz do... złapiesz flagę.
0: W której klatce animacji?
1: W której klatce animacji okay. Złapiesz flagę, tak. Że o, to jest... Zakończy ci grę co ileś tam klatek.
0: Okej.
3: Okay. No, Mario, to są takie haki na te szybkie speedruny, to klękajcie narody, nie?
0: Znaczy wiesz, no tutaj wychodzi problem związany z ograniczeniem pamięci, jaką miały te konsole i nadpisywaniem wartości w odpowiedni sposób.
3: No. A ja chyba jedyny na świecie znalazłem glitch, który pojawia się na drugim etapie właśnie tam, jak się zaczynałem te żółwie. Udało mi się zrobić taki trik, że nagle pojawia się taki error, syntax, coś takiego.
0: No.
3: Gdzie jakieś zielone napisy się pojawiają. Nawet chyba zrobiłem zdjęcia, tylko nie wiem, czy by się to zachowało gdzieś. No. Bo jako jedyny na świecie udało mi się coś takiego zrobić. Nie
0: pewnie hakowałeś Matrixa.
3: No to ja hakowałem Matrixa, ale to też za pomocą medytacji. No udało mi się hakować Matrixa w ten sposób, że jak zrobiłem jedno zdjęcie swojej twarzy, jak medytuję, jak wrzucałem to na Discorda, to pokazywało się 16 twarzy z tej jednej twarzy.
1: 16?
3: No.
1: Wow.
0: A powiedz mi, jak z twoimi kamieniami i tą piramidką? Rozbrażałeś tą lodówkę w końcu?
3: No rozmówiłem, trzymam piramidkę dalej w lodówce zamrożoną tam, bo jak jest wyciągnięta na zewnątrz, to nie mogę spać i ona jest bardzo dużo energii, daje strasznie dużo i nie można spać przy niej, jak nie jest w lodówce. Dlatego mi organuje pożywienie, organuje. A miałem jeszcze generator kosmiczny technologii Mechana Kesse, to dałem dziadkowi. Ktoś tam chorował, to miał podejrzenie raka i teraz...
0: Już nie choruje.
3: Już nie choruje.
0: Okej.
3: Okay. Jest no, o wiele lepiej. No.
0: Ulżyłeś mu w chorobie.
3: No tak, no podłączyłem mu, ma grawa pod lodówkę i ma tam plazmowane pożywienie. Nie? I na pewno lepiej się przyswaja takie pożywienie, bo... Teraz muszę sobie ogarnąć nowego magrawa albo wziąć od dziadka, jak zdrowie.
0: A powiedz mi, na jakiej zasadzie działa magraw?
3: No to roznacza takie pole elektromagnetyczne, dodatkowo tam jest jeszcze pole plazmy. To ciężko opisać dokładnie nowym językiem fizycznym, bo tam są na przykład w magrawie są gazy w stanie stałym, nie? Czyli jakby na przykład dwutlenek węgla w stanie stałym. I to jest taki nanopowłoka, to się nazywa nanocoatingowanie powłoki magrawa. No jeszcze fizyka nowoczesna jeszcze nie pisała tych.
0: A dwutlenek węgla w ciele stałym to nie jest ten tak zwany suchy lód?
3: Nie, zupełnie co innego. Wychodzi na to.
0: Okej, okay. To jak wychodzi na to, że to co innego, to okej.
3: Okay. No technologia to jest bardziej taka zaawansowana.
0: Rozumiem, no dobra, no dobra. A jesteś pewien, że to dwutlenek węgla w ciele stałym, jako ciało stałe?
3: No tak, to piłem nawet, robiłem gansy takie sobie i strasznie dużo energii to daje. No, jakby to opisać, to można by było tylko do jakichś narkotyków twardych.
0: No, tak no rozumiem.
3: Tak, też leczy wszystkie choroby. Jak miałem grypę, piłem sobie trochę tego gansu, dwutlenku węgla, to czułem się doskonale. Albo cebu, o, jest taki tlenek miedzi, w stanie stałem też. O, to też świetnie działa, w ogóle pobudza też.
0: Taki niebieski.
3: Tak.
0: To dobrze. A powiedz mi, jeszcze wracając do tego Nintendo, to oprócz Mario grałeś coś więcej?
3: No myślę, że spróbowałem tam większość gier, jakie wyszły na Nintendo. No jeszcze jakoś nie fascynowałem się jeszcze na razie tymi nowymi konsolami, tam Wii czy Switchem, czy bardziej jestem
0: no,
3: taki...
0: No Wii to już wiesz, już jest zamierzchła technologia, od marca przyszłego roku zamykają serwery i nie będzie sensu nawet kupować ich. No, chociaż sterowanie za pomocą tych tak zwanych nunchaków było całkiem
1: świetne,
0: niezłe.
1: Było naprawdę dobra konsola.
0: No.
3: No ja teraz przerzuciłem się na takie konsole VR, w sensie no
0: Oculus. No gogle VR-owe, no.
3: Oculusa sobie kupiłem i jest naprawdę super zabawa. Świetna zabawa jest na Oculusie i no i można różne stronki w internecie przeglądać. Fajne.
0: Rozumiem. No znam taką jedną stronkę, gdzie są różne filmiki VR-owe. Także no, może bym oglądał, gdybym miał gogle, no ale nie mam niestety.
3: No, to jest świetna sprawa, naprawdę. Polecam każdemu. Można się dużo nauczyć z tych gogli tam, albo pozwiedzać sobie, czy nauczyć się jakiegoś języka, czy trenować na przykład ping-ponga, albo grać sobie wędkować sobie, czy strzelać, ale strzelanie jest świetne tutaj, do jakichś zombie czy coś, to jest perfekt.
0: No, mój kumpel, który ma gogle VR-owe, to bardzo sobie chwali na przykład robienie modeli 3D za pomocą tych gogli VR, w sensie, że ma przed sobą właśnie tą, na przykład jakąś bryłę, którą obrabia i tylko sobie powiedzmy tak jakby rzeźbi w tym.
1: Ciekawe.
0: No. I że no, bardzo wygodne to jest.
3: No, widziałem, że są takie możliwości, ja jeszcze nie próbowałem, ale w sumie jestem grafikiem komputerowym, to mógłbym się tym trochę bardziej zainteresować.
0: No. No dobrze, Dariuszu. To co, wietrzymam antenkę?
3: Okej, okay, no mamy. No. Pozdrawiam.
0: No dzięki za telefon.
3: Cześć.
0: Hej. No to mieliśmy Dariusza. Wiecie, jeżeli macie ochotę też zadzwonić z nami, porozmawiać na jakiś temat, jakbyście chcieli na przykład zarzucić coś swojego, tak jak Dariusz zarzucił Chociaż my zaczęliśmy tą rozmowę o Nintendo, to dołączył się do rozmowy. Także wiecie, możecie też dołączyć z własnymi tematami. No, a ja jeszcze tylko przypomnę, bo tutaj widzę, że Ania jest na czacie, że jutro o 21:00 będzie audycja, nazwijmy to jubileuszowa, z okazji 5000 subskrybentów Nocnego Radia. Także zachęcam, żeby słuchać jutro. Nie będziemy gadać o chińskich bajkach, także myślę, że...
1: Będziecie gadać.
0: Proszę?
1: O czym będziecie gadać?
0: O czym będziemy gadać? No to może Ania zadzwoni i zaanonsuje trochę bardziej, co tam ciekawego planuje, jako ta główna organizatorka audycji. Ale tutaj obawiam się, że jednak może nie przejść rozmawianie wspólne i na Skype'ie, i na Discordzie naraz. Bo jakieś problemy. Dobra, jakieś problemy są z połączeniem tego jeszcze. Jeszcze nie rozwiązałem problemu. No tutaj Artur pisze, że spada, bo już po 11:00. No to dobranoc, dobranoc Arturze. Trzymaj się.
1: No, na razie.
0: Fajnie, że byłeś. Tak. No. Dobrze. Ja bym cię zostawił, Macieju, na chwilę samego z mikrofonem. Poradzisz sobie? Możesz opowiedzieć o jakichś wspaniałych rzeczach.
1: Mogę opowiedzieć różne historie o tobie.
0: O mnie? Dobra, to
1: nie,
0: możesz...
1: Nie będę ich opowiadał, nie.
0: Nie dziś.
1: nie dzisiaj.
0: Nie, ale ten... ale mógłbyś się na przykład opowiedzieć o tym, jak to jest malować figurki? Bo ty jesteś z tych malarzy.
1: Tak, jestem z tych malarzy.
0: No. Także ja zaraz wrócę.
1: Dobrze, to zaraz wracaj i zobaczymy, co tu się...
0: No, jakby ktoś dzwonił, to tutaj jakie są klawisze, to sobie jak poradzisz.
1: Spróbuję, coś poklikam, może nie zepsuję wszystkiego.
0: No.
1: To o czym chcecie pogadać? No to jest Jakub wspominał o figurkach. Maluję, właśnie siedzę nad armią duchów do Warhammera, do Konia Age of Sigmara. Siedzę, mam cały wielki zestaw do złożenia. I zaraz już coś mnie strzela od malowania po prostu zielonego. Bo postanowiłem tak pięknie pomalować całe modele na jeden kolor, żeby wyglądały jak... Tak... Ach, rozmawiamy. Do tego zielonych. Ja widzę, że wróciłeś. Czy jednak zostałeś i przemęczyłeś się z naszymi rozmowami o chińskich bajkach? Tak, takich strasznych duchach.
0: Jak ci idzie?
1: No, czek tu wraca.
0: O, piwko. No. O duchach? O duchach?
1: Tak.
0: Za dużo było kiedyś whisky? Nie, to nie whisky mnie zmogło kiedyś. To była czysta wódka.
1: Chyba czysta?
0: Wtedy tak.
1: To... Nie wiem.
0: Nie, znaczy...
1: Ale czy, który raz to wtedy?
0: Witaj, Emarcinsie.
4: Dobry wieczór, dobry wieczór. No, ja już chciałem zadzwonić trochę wcześniej, aczkolwiek były inne sprawy wyższej rangi, że tak powiem.
0: Jasne.
4: Ale dzwonię w temacie audycji, nie wiem, czy można jeszcze...
0: Jak najbardziej.
4: ...poruszyć ten pierwszy temat, czyli Dragon Ball, bo no muszę powiedzieć, że... Jeśli chodzi o mnie, no to zdefiniowało moje dzieciństwo, bo pamiętam, że my potrafiliśmy nawet będąc dzieciakami udawać i robić na podwórku własne turnieje Dragon Balla i robiliśmy sobie pewne różne takie rzeczy związane z tą anime, ponieważ nie było w tamtych czasach, jak ja oglądałem i się fascynowałem, że tak powiem, tą anime, no to nie było za dużo rzeczy, które można było kupić, które można było sobie, że tak powiem, znaleźć w sklepie, żeby jakieś koszulki, prawda, jakieś itemki takie fajne, no to było to ciężko, natomiast pamiętam szok, jak i totalnie było, jak weszły chipsy Chio i trzeba było zbierać karty i potem wymienialiśmy się tymi kartami, pamiętam, chyba zebrałem całą kolekcję, ale ja nie o tym. Mhm. A dokładnie chciałem was spytać, jak już tak poruszyliście ten temat, bo wydaje mi się, że nie jest on wyciśnięty jak cytryna.
0: Nie, to inaczej, to jest liźnięte, to jest liźnięte i tak naprawdę wydaje mi się, że po prostu skakaliśmy jak z kwiatka na kwiatek.
4: Bo... Tak, ja się cieszę, że poruszyliście tą wersję Dragon Ball Super, bo ja na przykład jeszcze tego, no niestety nie miałem okazji oglądać, bo czas nagli, ale że tak powiem, chciałbym to nadrobić i oglądałem tylko tą wersję kinową z Wojną Bogów, mhm. Zanim jeszcze powstał serial.
0: Tak, tak, tak. No bo najpierw wyszła ta kinówka.
4: Tak.
0: I dopiero później wyszło normalne anime. Tak. Jak odcinki.
4: Dokładnie. I zanim powstał serial, właśnie powstała ta kinówka. Ona się pojawiła bodajże, a ja nie wiem, który to jest rok, 2015-2014?
1: Chwilę temu to było.
0: Tak. Kinówka to był 15 rok, tak mi się wydaje.
4: Tak, chociaż, 15, tak.
0: No,
4: tak,
0: bo
4: tak,
0: oni
4: tak.
0: Tam razem robili mangę i anime w tym samym momencie. I dlatego dochodziło do tego, że filery są teraz i w anime, i w mandze. No.
4: Tak, i potem się zdecydowali, że podciągną temat dalej, zrobią serial, zrobili tą Resurrection F, czyli to, że chyba powróci Frieza, nie?
0: Tak, tak.
4: A to już pewnie o tym mówiliście, bo ja tam jednym uchem słuchałem. Natomiast ja bym powrócił do Dragon Ball Z, bo to jest chyba, to jest opus magnum w całej tej serii, przynajmniej jeśli chodzi o seriale, przynajmniej no jest to lepsze niż ten pierwszy Dragon Ball, który był dosyć taki, może przeze mnie, że tak powiem, po macoszemu traktowany, bo był troszeczkę taki nie w moim stylu, ale chciałem was spytać. Był trochę inny. Chciałem was pytać o waszego ulubionego bohatera. Bo ja mam swój typ, a ciekawi mnie z Dragon Ball Z, jaki jest wasz, możecie ogólnie, ze całego uniwersum.
1: Na pewno Frieza.
0: Frieza jest super.
1: Najlepszy czarny bohater.
4: A, czyli antagonista, a myślałem, że jakiegoś bohatera.
0: Nie, ze wszystkich postaci, jakie kiedykolwiek były w Dragon Ballu, Frieza jest najlepszy. Ma najfajniejszy charakter, jest... No po prostu bardzo dobrze napisaną postacią. Tak. Zwłaszcza to, co się dzieje w Dragon Ball Super, w mandze, to jest naprawdę coś wspaniałego, jak tu postać jeszcze rozszerzyli.
1: Zgadzam się z Jakubem, to też moja ulubiona
4: postać. Ja na przykład zawsze byłem fanem Future Trunka.
0: Mm-hmm. Też jest spoko.
4: Jest, bo jest też inny, nie? Tak. Jest troszkę w ogóle tak wyciągnięty, że tak powiem, z tych Saiyanów zupełnie inaczej jest przedstawiony, jakby tak, nie?
1: Ale pochodzi z postapokaliptycznych
0: tak,
1: czasów.
0: Tak, no właśnie, to jest postapowo tak, Dragon Ball, tak, to tak. Jest też super. I właśnie ciekawostką jest to, że w tym Dragon Ballu Super, tak, też
4: słyszałem,
0: też
4: że się pojawia wersja,
0: tak,
4: no.
0: Tak.
4: I on tam właśnie chyba walczy... Z kim on walczy?
0: Znaczy... Chcesz spoilery?
4: Nie, tylko główne, że tak powiem, wątek, z kim się zmierzył.
0: Zamasu. O, to jest tak jak miałeś Kaioshina, takiego... Taki niski chłopek, białe włosy, takie trochę Irokes.
4: Okay.
1: Jeden z bogów.
0: Tak, w Sadze Bu, kojarzysz pewnie.
4: Okej.
0: No, okay. No to powiedzmy, to jest Kaioshin z innego wszechświata, o ile tak. Dobrze kojarzę. No to on jest wtedy głównym złym.
1: Niestety najgorsza saga, jaka tak. Była.
4: To
1: rzecz, szkoda. Można
4: to
1: sobie...
4: trochę mi podciąłeś skrzydła tym.
1: No niestety smutno, ale saga z tym Future Trunksem ale... jest dość
0: jest
1: kiepska.
0: Jest kiepska przez to, że się bardzo dłuży. Tak, tam jest dużo niepotrzebnych nudno. Rzeczy.
4: A ja wam powiem, że jeśli chodzi o Dragon Ball Z, to moją ulubioną postacią, ale taką, ona jest bardzo epizodyczna, ale jest na swój sposób bardzo ciekawa, jest Vegeto. Nie wiem, czy kojarzycie.
0: No, fuzja.
4: Dokładnie. No. I to dlatego, że to jest to dziecięce ucieleśnienie dwóch najlepszych postaci w Dragon Ballu, nie? Że zawsze tak sobie myślałeś, co będzie, jak się połączą te dwie osoby, nie?
0: No ale weź pod uwagę, że miałeś dwie formy tego. Miałeś Vegito i Gogeta, tak. Tylko, że Gogeta był właśnie...
4: Na SSR4.
1: Był w GT.
0: Tak.
4: GT był Gogeta.
0: Tak. No ale wiesz, jeżeli chodzi o to, tak jak wspominaliśmy wcześniej, o to, czy jest to forma kanoniczna, no to dopiero kanoniczny Gogeta jest tak naprawdę w Dragon Ball Super w przedostatniej kinówce.
4: No, no rozumiem. No. A jakbyście tak mieli jeszcze wybrać ulubioną walkę waszą, ja taką, no ja już chyba się domyślam, że to będzie z Goku Freza, tak? Czy coś
0: nie,
4: tak...
0: wiesz co, ze wszystkich walk, jakie były, pytanie, czy pytasz o Zetkę, czy o całościowo?
4: No może być całościowo, aczkolwiek super nie znam, więc no, nie powiem.
0: No to super, no to powiem ci, że...
4: No to zrób na, podziel na dwie części.
0: Dobra,
4: Zetka
0: to ogólnie wszystkie, no to walka z ostatniego partu anime, gdzie walczą różne wszechświaty między sobą i tam masz...
1: Super, to było tak, to było najlepsze.
0: Tak, i tam walczy Goku z Jirenem. To ci coś może powiedzieć.
1: Ale polecam obejrzeć, jest naprawdę dobre.
0: Tak, a jeżeli chodzi o walkę z Zetki, to wydaje mi się, że z Perfect Cellem końcówka.
1: Cel końcówka?
0: Tak.
4: No to ja ci teraz, was teraz zaskoczę. Moja ulubiona to jest Main Vegeta Goku.
1: O tak, to jest dobra walka.
4: To jest epicka walka, bardzo.
1: Nie, to nie jest GT, to jest...
4: To jest jeszcze przed samobójstwem Babidi przejął
1: ciało. Aha, dobra. Tego Vegety. Okay. Vegeta raczej sam się oddał, żeby pokonać Goku, żeby dostać swoje rapa.
0: Tak, Zamojskie Drogi
4: jest,
0: mówi, że nie wiem, o czym mówicie.
4: To jest bardzo ikoniczna postać, no. Main Vegeta, bo jest najpierw w ogóle on, że w ogóle to, że on trafia do nieba, potem to jest dziwne, no po tym samobójstwie, co było nieudanym na Bubu, czy jak to ten... Bu, tak się tak. mówiło?
0: Bu, tak. Majin Bu.
1: W polskiej wersji był Bubu.
0: Tak. A Bubu. Tak samo ten, Satan w oryginalnej wersji to jest Herkules po polsku.
4: Herkules, Herki. Tak. A po francusku Herki.
0: Tak.
4: No. A jeszcze tak sobie w głowie ustawiłem, żeby was spytać o najbardziej epicki moment. Może nie walka, ale taki moment, albo no może być też walka, ale taka wiecie, taka najbardziej epicka, nie?
1: To jak Goku pierwszy raz Saiyana osiągnął.
0: Chyba tak, no.
4: A ja bym powiedział, że Gohan jak osiągnął Saiyana dwójkę.
1: Właśnie to był mój drugi, chciałem powiedzieć.
0: Ale
1: właśnie, że
0: Saiyan dwójka to już wtedy jak walczył z Cellem.
1: Z Cellem, tak,
0: no.
1: Tak.
0: I to końcówka z Cellem. To mówiłem, że ta walka z Cellem, perfekt Cellem na końcu to też było niezłe.
4: No i jeszcze to samobójstwo Vegety było takie, No i nie wiem, czy wy lubiliście postać Vegety, ale...
0: Lubię.
4: Ja tam...
0: No. Ale to, właśnie taki... Zawsze. Nie wiem, czy chcesz spoilera, który jest taki mało kanoniczny, ale udało się Vegecie w końcu pokonać Goku.
1: Tak, Goku wygrał. Vegeta wygrał walkę z Goku w końcu.
0: Tak, scena po napisach w najnowszej kinówce to jest właśnie jak ten... Jak Vegeta pokonuje Goku pierwszy raz.
4: W ogóle jeszcze warto też wspomnieć o tym, że jakie tam były fajne rzeczy w Zetce. Na przykład mi się bardzo zawsze podobała. I to było takie dosyć motywujące, nawet jak ktoś tam myślał o tym, żeby ćwiczyć coś tam, wiecie, rozwijać się. To była ta koncepcja sali treningowej, nie wiem, czy pamiętacie.
1: Jest, wraca ten motyw teraz w mandze, właśnie w związku z Freezą.
0: Tak, taką lata czasu i przestrzeni, tak. Czy jakoś tak.
4: No, a to Freeza w niej trenuje, czy ma jakąś osobną?
1: A nie będę spoilował.
0: To musisz już przeczytać. Okay. Powiem ci tak, jeżeli będziesz czytał mangę, to... W ciągu tygodnia jesteś w stanie całą mangę supera łyknąć.
1: No.
0: Ja ostatnie dwa party, których czytam, dwie sagi, które nie czytałem, znaczy nie oglądałem, nie czytałem, no to jakby to powiedzieć, no w 3 dni łyknąłem, jakoś
1: no,
0: tak.
1: No jakoś tak mi, od kiedy zacząłeś potem, po jakichś 3 dniach się odezwałeś, że już wszystko.
0: No.
4: Ale trzeba przyznać, że mądrze na potrzeby tej anime wymyślili, no mangi anime wymyślili tą koncepcję tej sali treningowej, bo już powoli brakowało czasu i miejsca na przeistaczenie, na transformację może tak.
0: Tak, ale wiesz co, jeżeli chodzi o te, jakby to powiedzieć, jeżeli chodzi o te sale tak naprawdę, to też się w mandze okazuje, że są różne, tak? Gdzie różnie czas płynie w niektórych. W niektórych, powiedzmy, jeden dzień równa się miesiąc, w niektórych to jest na przykład przedostatnia sala z mangi, gdzie powiedzmy tam walczyli z takim nekromantą Moro, no to tam chyba jeden dzień w komorze to był trzy dni tak. W komorze to jeden dzień w normalnym świecie.
4: No to jeszcze była taka koncepcja przed Freezą, to była koncepcja w tym w tej kapsule, co, nie wiem, ona chyba Bulma
1: tak,
4: miała...
1: Jak leciał na statku kosmicznym, którym leciał na nawet.
4: Tak, i potem Vegeta z niej korzystał tak. Właśnie potem, jak powrócił, żeby chyba on dzięki temu osiągnął SSJ1 chyba, nie? Saiyanina w ogóle. Nie wiem, czy to właśnie dzięki treningom.
1: Właśnie też ze zwiększonym
0: obciążeniem i tak dalej.
4: Grawitacja tam była, coś tam było
1: zwiększona. Tak, tak, wybierał. Goku tak ćwiczył, jak leciał na początku.
4: Bo w ogóle

0: Oni wolniej się starzeją.
1: No, to są, bo jakby nie patrzeć, kosmici.
0: Na tym samym poziomie.
1: Jakby nie patrzeć, to są kosmici, więc tam mogą inaczej się starzeć.
0: No ale zobacz, Piccolo się też wolno starzeje, nie? A jest na Mechaninem, a na Mechaninie nie wiem jak tam mieli, ale też się starzeli właśnie. Bo tam byli jako starsi, jako młodsi.
1: Tylko, że Piccolo, ten, który jest w Zetce, to on jest tak naprawdę pierdółką, bo on ile tam będzie miał lat? Tyle co Zetka. Bo Piccolo Daimao jako starzec został pokonany w normalnym to Dragon Ballu przez...
2: To było namieszane, bo to połowa Piccolo została zabita i jakoś później ta druga
0: tak, połowa, on się potem połączył na tym Nameku chyba z tym, nie, z tym takim jeszcze jednym bojownikiem.
2: Z takim bojownikiem.
1: No.
2: Ale nie pamiętam, że to było połową, tylko to było to było dziwne, jak się... Bo tak naprawdę w oryginalnym został pokonany jako ten demoniczny Piccolo, on tam jajko złożył, o ile
1: jakoś
2: dobrze
1: tak,
2: pamiętam.
1: Jakoś tak, wypluł, bo oni się rozmnażają przez takie wypluwanie.
2: Tak, ale później to, co powstało z jajka, się połączyło z tą drugą połówką tego oryginalnego Piccolo, tak, żeby powstał. To było trochę zamotane, pamiętam.
1: No ale to było tłumaczone tak, że oni tak naprawdę mogą się dowolnie fuzjować.
2: Tak, mogą się łączyć dowolnie. No.
0: Właśnie tam były, że wnikali chyba w ciała, tak, czy coś takiego nawet, bo on chyba właśnie tak skorzystał z tego, że w ten sposób stał się silniejszy, no właśnie dzięki temu mógł tam walczyć z Freezą na Namku, no.
2: No jak Naila chyba jest. Nail się?
1: Nail chyba,
0: no. Nail, o, no, Nail, no.
1: No, tak Grzegorz Skwara pisze, że wolę uczestniczyć w walkach na żywo, nie podniecać się rysunkowymi. No, powiem ci Grzesiu tak, Grzegorzu, przepraszam, żebym cię nie obraził. Jak byłem młody, głupi, i chciało mi się jeszcze bić z innymi, no to się biłem, tak? Przez to na jedno oko nie widzę za dobrze, bo mam blizny na plamce żółtej. No ale z drugiej strony...
0: Ale zaraz, bo ja coś nie może nie ze sportami walki, ale ze sportem to coś mam wspólnego. No. I to jest ten sam kazus, jak ktoś ogląda walki bokserskie. No to co, nie można się emocjonować walką bokserską i tylko trzeba się napierdalać po twarzy? No chyba tak to nie działa.
1: Nie wiem. Ja, że tak powiem, jeżeli chodzi o wszystkie sporty walki, gdzie ludzie biją się po mordach, to jakoś tak średnio na to patrzę. W sensie... Jakoś nie bawi mnie to.
2: Też, wolę sobie popatrzeć na rysunkowe właśnie widowisko, gdzie mogą wykorzystać różne supermoce, różne ciekawe zdolności.
0: No. A jeszcze co do gier, to nie wiem czy pamiętacie, bo w zamierzchłych czasach, jak była posucha, jeśli chodzi o gry z Dragon Ballem, i chodził bardziej mi tutaj o wersje jakieś właśnie emulowane na pecety, to nie wiem czy kojarzycie taką grę, jak ona się nazywa Mugen.
1: No to też o tym wspominaliśmy, że właśnie Maciej ze swoją ekipą w podstawówce robił gry na silniku Mugena, a tak. Ja na przykład miałem ten, jak to się ładnie mówi, zajawkę bardziej na RPG, ja się bawiłem w RPG Makerze.
0: My robiliśmy z kumplami tak, że szukaliśmy właśnie postaci do Mugena, zgrywaliśmy je na dyskietki jeszcze wtedy, przychodziliśmy do siebie i w Total Commanderze wrzucaliśmy je do odpowiednich plików i mieliśmy właśnie kolejne postacie i tak sobie rozszerzaliśmy właśnie rozgrywkę, no.
2: My sami sobie właśnie tworzyliśmy postacie w pęcie, przerabiając skórki innych.
0: A no fakt, ale to też można było skórki ściągać też, tak. No fajnie było.
2: Bardzo,
0: no.
2: Bardzo łatwo można było edytować tą grę, pamiętam.
1: No.
0: Tak, można było nawet, chyba tam były pewne rodzaje, można było zmieniać kolor fali uderzeniowej. No,
2: tak, przedmioty można było tworzyć. To naprawdę było bardzo łatwe, do edycji. Nawet no, dla tak samo, gówniaków, tak... jak wtedy my byliśmy.
1: No, nawet była kiedyś taka gra Little Fighter, nie wiem czy kojarzysz, Little Fighter 2, takie dosyć znane było, tam powiedzmy scrollował, po prostu mapa się scrollowała cały czas w prawo bodajże. No to tak zwany beatemap to się chyba tak nazywa jako gatunek. No to też miało swoich wersji, czy to Dragon Ballowe, czy to Naruto, czy tam jakieś inne i też można było właśnie w Paint'cie dowolnie modyfikować wygląd tych postaci.
2: Bo to jednak proste gry.
1: No.
0: Duża grywalność była mimo wszystko tego Mugena, pamiętam.
2: Oj, przyjemnie się grało, tak.
1: No.
0: Jeszcze można było tam, nie wiem jak on się nazywał właściwie, Son Goten, ten drugi syn Goku.
1: Tak, tak, tak.
0: Goten?
1: Goten, tak.
0: Goten, bo jest Gohan, Goten, Goku.
1: Tak.
0: No to właśnie był, jak się nim grało w Mugenie, to właśnie była stworzona taka możliwość, że jest ta potrójna fala uderzeniowa, że wyskakuje z lewej strony Gohan i wyskakuje Goku i razem robią potrójną falę uderzeniową. pamiętam, że miałem na to rozpisane kody właśnie na klawiaturze, jak to, w sensie ruchy, jak, tak. jak ten.

0: jakby stukać, to
1: Tak.
0: taki powrót do przeszłości
1: Wszystkie
0: sentymentalny.
1: kumbasy.
0: Dobra, nie zawracam
1: Nie
0: i
1: no,
0: tak
1: nie, wiesz, nie
0: więcej.
1: zawracasz, nikt i tak nie dzwoni. Ilość ludzi, która słucha, też się trochę powiększyła, więc no.
0: Jasne, jasne, ale nie mam za bardzo więcej do dodania, chyba że macie do mnie jakieś pytania, były tak...
1: A powiedz mi, jak ty wspominasz jeszcze te młodsze czasy, jeżeli chodzi o oglądanie tego Dragon Balla, tak? Z dzieciakami?
0: No RTL-7, wiadomo.
1: RTL-7,
0: nie?
1: Okej.
0: Tak, ja pamiętam, że RTL-7, bo ta stacja była chyba luksembursko-niemiecka, czy coś takiego.
1: Jakoś
0: Ona była
1: tak, no.
0: z siedzibą w Luksemburgu była bodajże. I właśnie potem grupa ITI wykupiła RTL-7 i zrobiła z tego TVN-7. No i właśnie jak już GT się rozpoczynał, to już chyba była właśnie na tym TVN-7, ale nienawidzę tej serii GT i tak jak Kościół Dragon Balla Z i Dragon Balla zwykłego, tak GT to jest po prostu wyklęte przeze mnie.
1: No bo to jest niekanoniczne, tam było sporo takich tak naprawdę bredni.
0: Ale Toriyama chyba brał udział w scenariuszu pisanym.
1: Chyba
0: nie?
1: Właśnie nie, chyba nie. To było robione przez fanów, dlatego że Toriyama tego nie ruszał, dlatego jest to niekanoniczne i dlatego od tego 15 roku za Dragon Ball Super się wzięli.
0: No to prawidłowo, no bo jeśli chodzi o GT, no to tam było duże pomieszanie z poplątaniem. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że tak jak ta saga z tym takim kosmitą, co wchodził w ciała innych, zapomniałem jak on się nazywał w tym GT.
1: Poczekaj, w GT-ku to się nazywało bodajże Baby?
0: Baby, o tak.
1: I tam była potężna walka z Vegetą, który miał w sobie Baby'ego bodajże.
0: No, tam były Golden Ozaru były, nie?
1: Tak.
0: Przeistoczenie się, tak. Natomiast, jeśli miałbym wybrać swoją ulubioną sagę z antagonistami, no to wiadomo, że Komórczak, Cell.
1: No.
0: No bo to jest jednak klasyka, począwszy od wchłaniania androidów, skończywszy na śmierci Goku, no takiej notabene daremnej, prawda?
1: Tak.
0: Bo to się skończyło tak, że jednak trafił do nieba, nie?
1: Tak, no powiem ci, że jeżeli chodzi o tą walkę z Selem, no to ciekawe było to, że zakończyło się to mniej więcej tak, że najpierw wysadzili tą planetę Kaio, tak?
0: No.
1: A później jeszcze on wrócił i była dalej kontynuowana walka na Ziemi.
0: On się pojawia w GT jeszcze, jak jest właśnie, otwierają wrota piekieł.
1: Aha,
0: i tam
1: tak, że siedzi w piekle, tak, że
0: tak,
1: jest tam Frieza i tak
0: ale to jest w ogóle
1: dalej.
0: Śmieszne, bo tam na tej tarczy, co Krillan wypuszcza, w ogóle jeszcze powinniśmy poruszyć zagadnienia związane z użytą techniką albo z użytym ciosem, w sensie, jak to się nazywa? No wiecie.
1: Te techniki specjalne, tak?
0: O, techniki specjalne, bo to są były te tarcze, co wypuścił Krillan, od której zginął no nie ostatecznie, ale zginął Freza. Były bodajże Makanka Sapo, ten co było wypuszczane z tego, z dwa palce na czole.
1: Tak. No powiem ci, że wydaje mi się, że ty powinieneś sobie Dragon Balla Super obejrzeć albo przeczytać i obejrzyj sobie kinówkę ostatnią, to naprawdę będziesz się jarał jak dziecko.
0: Bo tam też były takie kwestie, że on jest przynajmniej ten ta z 2015 ten motyw z bogami, że jest inaczej rysowany i że jest tak niedopracowany, jeśli chodzi o kreskę, że jest taka robiona na szybko, rozmyta.
1: Wiesz,
0: i
1: co,
0: potem
1: głównie
0: co
1: przez
0: poprawiali
1: to, że
0: w serialu.
1: Tak. Głównie przez to jest tak to zrobione, że w tym samym czasie manga zaczęła wychodzić i żeby to jako tako dawało radę, żeby, jakby to ładnie powiedzieć, wyrobili się wszyscy, no to musieli trochę to krócić. No, Zamojskie drogi tej krzyczy, że ja już myślałem, że będzie normalny afterek, krawiec ratuj. No, Zamojskie drogi, jakbyś zadzwonił ty, to mógłbyś swój temat narzucić, prawda? Tutaj Marcin zadzwonił i lecimy dalej z Dragon Ballem.
0: Tak, jesteśmy w temacie, a co, trzeba twardo.
1: Dokładnie. No, jeszcze Grzegorz Skwara pisze, że a jakie narkotyki preferujesz? No, ja powiem, narkotyki moje ulubione to jest pszeniczne złote, akurat je piję. No.
0: Od narkotyków mamy inne osoby, ja się tam nie wypowiadam.
1: No, ja tam jako alkohol preferuję jako swój ulubiony narkotyk.
0: Tak, a ja adrenalinę, to jest no. No. To jest najlepszy narkotyk.
1: No, jeżeli chodzi jeszcze o dodatkowe narkotyki, to w sumie teina też jest spoko, chociaż kofeina też daje radę.
0: Kawka dobra, nie jest zła. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o... Miałem właśnie was spytać, ale mi wyleciało z głowy. No. Chciałem was spytać właśnie o tą sagę Wszechświata, ale tak szczerze to mi wyleciało z głowy, więc...
1: Okay. Wiesz niestety. Co, polecam ci, przeczytaj sobie albo obejrzyj anime. Wydaje mi się, że...
2: Jak nie masz dużo czasu, to przeczytać lepiej. Tak. Szybciej się przejdzie.
0: W ogóle jeśli chodzi o ramy czasowe, to się rozgrywa chyba 10 lat po Buu, tak?
1: Chyba nie, bo... Nie wiem kiedy. Wydaje mi się, że... Zwróć uwagę, że jeszcze Goten jest niski. Mhm. Że Goten jest jeszcze gówniakiem tak naprawdę, więc to wygląda tak jakby... maksymalnie rok,
2: no.
1: Że to się szybko dzieje. I tak naprawdę dopiero ta najnowsza kinówka to jest taka już trochę dalej w czasie. Bo w tej najnowszej kinówce pojawia się Goten i Trunks i już są bardziej nastolatkami niż dzieciakami.
0: Okej, no to faktycznie, no.
2: Są trochę podrośnięci.
0: A ile to jest odcinków, jeśli chodzi o serial?
1: Serial ma 150, może więcej.
2: Będzie miał
0: a
2: dużo.
0: To i tak mniej niż, bo przecież Dragon Ball Z to chyba na podium prawie 300, nie? Tam było 290 parę.
2: Coś możliwe. Takiego, ale wyszła ta nowa wersja.
1: Poprawiona, Dragon Ball Z Kai, tak. I to jest tak, powiedzmy...
2: Wycięte niepotrzebne fragmenty, te takie...
0: No zremasterowana, nie? No.
1: Tak, raz, że zremasterowana, dwa, że nie krzyczył już przez 5 odcinków, tylko przez 2.
2: Tak jest, dużo lepiej się ogląda.
0: Tak, i Herkules nie lata przez wszystkie odcinki od skały do skały.
1: Tak.
0: W ogóle to też jest ciekawa postać. Nie wiem, co kierowało twórcami, ale podejrzewam, że japońskie poczucie humoru.
1: Też. Myślę, że potrzebowali mieć taką postać, która będzie tak naprawdę... potrafiła wytłumaczyć normalnym śmiertelnikom w tym świecie, co tak naprawdę się jakoś dzieje, nie? Bo zwróć uwagę, że to Herkules, tam Satan pokonał Cela, pokonał Majin Buu.
2: Tak.
1: I tak naprawdę to on jest tym czempionem, którego wszyscy śmiertelnicy w świecie Dragon Balla...
2: uważają za najsilniejszego.
1: Tak.
0: No faktycznie, no ale to wśród ludzi.
1: No tak, tak, wśród ludzi. No. Tutaj trochę mi... O, przepraszam, mikrofon trochę przemieszczę, żeby było lepiej nas słychać. No. No dobra, to myślę, że chyba możemy powoli kończyć już ten wątek Dragon Ballowy, bo nie wiem, czy ktoś więcej oprócz ciebie zadzwoni.
2: Właśnie, zanudziliśmy wszystkich Dragon Ballem.
0: No. Tak, ja się też będę rozłączał już powoli, także... trzymajcie się chłopaki, dzięki, fajnie no, się
1: dzięki,
0: gadało.
1: No dzięki, hej hej.
0: Na pewno można jeszcze poruszyć z Dragon Ballem wiele wątków, bo to jest jedna wielka historia, podejrzewam, złożona, oparta o tam japońską kulturę. Pamiętam, że tam były jakieś właśnie te rzeczy związane z tym, że on właśnie to, że miał, że pochodził, że tak powiem, że był, no można powiedzieć małpą, tak, bo ten ogon i w ogóle... I latał na chmurce i tam słyszałem, że to były różne właśnie zapisy różnych tam baśni japońskich, czy właśnie jakichś historii przekazywanych japońskich, że to jest generalnie zlepek tych wszystkich historii, które się składają na tą anime, na tą mangę.
1: No tak, no bo sam Goku to jest tak naprawdę, nie pamiętam teraz
2: jak chińskiej,
1: nazywa.
2: Tak, jakiejś legendzie.
1: Ten chiński...
2: Wukong?
1: Ja zaraz wrócę, bo coś tutaj stuka.
2: To u nas tak stuka?
1: Nie wiem, czy stuka tutaj, czy stukają w rurę, ale to też ostatnio się dziwne rzeczy dzieją, bo Ukraińcy się wprowadzili i oni lubią stukać. No, także może...
2: Więc chwileczka przerwy.
0: Radio nie lubi ciszy.
2: Tak, to możemy pogadać, to... Że o czym gadaliśmy? Przed sekundą, zanim nas zajęło dziwne stukanie.
0: O historii i generalnie o... o tym, na czym są, na jakich motywach budowany był Dragon Ball.
2: Tak, rzeczywiście.
0: I historie, które się wiążą z kulturą japońską, ale ja tak szczerze nie czuję się w tym za mocny, na pewno by się znaleźli większe koksy, które w tym temacie mają więcej do powiedzenia, ale tylko tak właśnie kiedyś z tego, co ja czytałem, bo jeśli chodzi o kulturę japońską, to jestem, że tak powiem, noga, także nie będę się.
2: No właśnie widzę, że Nightmare Cat nam na czacie mówi. Na jakim micie jest.
1: No, chińska wzorowane. Mitologia o małpim królu czy coś.
0: O właśnie, no coś takiego właśnie też było.
1: No.
2: I Nightmare Cat, to co pisałaś o tym, że Sajanie dziwnie dorastają, to w najnowszej kinówce to właśnie było wspominane.
1: No. No i ona chyba do tego pije. No i jeszcze też ich fryzury, nie? Że oni, jak już im fryzura wyrośnie, to zawsze mają taką samą.
0: No, Vegeta ma za kola gigantyczne, także jest wyjątkowy. No i jeszcze jest taka jedna postać, którą pominęliśmy całkowicie. Ten, który się rodzi raz na 1000 lat, tak? Bo Saiyan się rodził raz na 100 lat?
2: Broly.
0: Coś takiego?
1: No Broly jest legendarny
0: zielone włosy. Nie?
1: No.
0: Ale... A w ogóle z kolorami włosów to słyszałem, że się porobiło nieźle.
2: No. Oj, jest dużo.
1: No powiem ci, że raz, dwa, trzy, cztery stukają, kurwa.
2: Czy to u nas? Czy to...
1: Wydaje mi się, że to zwrórę. Bo...
0: Może ktoś chce się wydostać. Idź sprawdź.
1: Tak, tak, to jest rura. To jest rura. Stukają w rurę. Wiesz co? Kwestia jest taka, wielokrotnie w ciągu dnia zauważyłem, że jak mam jakieś spotkania w robocie, bo pracuję zdalnie, ktoś kurwa napierdala w rurę. No trudno, niech napierdala. Ale to zauważyłem, że właśnie od pewnego momentu, kiedy Ukraińcy się wprowadzili po sąsiedzku, więc no, cóż poradzić. No i tak, no ale wracając do tych włosów, to chyba 6 kolorów aktualnie z takich... Sajańskich, nazwijmy to.
2: No, 6, 7.
1: Jakoś tak.
0: Na pewno niebieski był, pamiętam, że się pojawił w tym super i dosyć ważną rolę odegrał tak. Właśnie w tym, w Resurrection F, nie? W tej sadze z frezą.
1: No.
2: Ale... Boska forma.
1: Tak. No powiem ci, że jeżeli przed tobą jest cała ta zabawa w oglądanie Dragon Balla Super albo czytanie, to naprawdę... Trochę zazdro.
2: No.
1: Bo to tak samo jest takie inne anime, nazywa się Death Note. I jak ktoś jest przed seansem, to naprawdę wielkie, bardzo zazdroszczę, bo jak się to już obejrzy, to już się nie da tego zapomnieć. A to jest naprawdę pierwszy raz, jak się to ogląda, to jest takie, kurwa, ale dobre.
0: Tak, tylko trzeba jeszcze czas na to wszystko znaleźć, a jak się usiądzie, to się na jednym nie skończy odcinku, bo to jest wszystko już wydane.
1: Tak.
2: To jest największy problem.
1: No, wydaje mi się, że jak masz mało czasu, to Dragon Balla lepiej czytać.
2: Też mi się tak wydaje.
1: No.
0: Ale żeby sobie odmówić przyjemności obejrzenia serialu, to na pewno sobie nie odmówię.
2: Właśnie, jednak chyba ta saga z turniejem, jednak chyba lepiej to obejrzeć.
1: Tak, albo inaczej, najpierw przeczytać, a później obejrzeć, albo łączyć to.
0: A Super Dwójka ma się pojawić, że tak powiem, chyba w następnym roku, nie?
1: Chyba nie jeszcze.
2: Znaczy, coś mają, no coś...
1: Coś
2: pracują
1: robią.
2: Na pewno.
1: Informacje są o tym, że pracują na pewno nad kinówką kolejną. Grzegorz Skwara jeszcze dzwoni. Dołączyłem do rozmowy. Halo, słyszymy się? Halo?
2: Nie, chyba wszystko się zepsuło.
1: Marcins, jesteś? Halo?
0: Jestem.
1: Dobra, bo Grzegorza Skwarę nie dołączyło, poczekaj. Czat... Bo kliknąłem niby strzałkę, tak jak to się powinno po ludzku zrobić, żeby dołączyło.
0: To może ja się rozłączę, będziecie rozmawiali, bo ja już naprawdę już...
1: Dobra, no to dzięki za telefon.
0: Dzięki, trzymajcie się.
2: Dzięki,
1: no hej.
0: Fajny temat, na razie.
1: No dzięki, cześć. No, to był Marcins i do Grzegorza jeszcze dzwonimy. No, albo zadzwoń jeszcze raz Grzegorzu. Aha, mam problem ze Skype'em. Dobra, to rozumiem. Dobra, to po prostu zadzwoń, jak będziesz gotowy jeszcze raz, to może ruszy tym razem. No, ale cóż, no, co do tych sąsiadów, co biją w rurę, to wydaje mi się, że no, po prostu ludzie są nieprzystosowani do życia w bloku. No, jak ktoś idzie do bloku, to musi wiązać jednak z tym, że może być głośno.
2: I będzie, niestety.
1: No. No, zwłaszcza, że jestem osobą, która raczej siedzi cicho, no więc nie wiem, o co im chodzi. Jak mają problemy, niech dzwonią pod numer 0700 880 czy coś tam. No, ale tak, no, Dragon Ball fajna rzecz była. Fajnie się to oglądało.
2: Była i jest, no. Dalej się fajnie ogląda.
1: Miejmy nadzieję, że kolejna saga, która się pojawi z mangi, będzie okej. Okay. No ale dobra, dobra, nie. Jesteśmy na afterku. O. Witaj, Grzegorzu.
2: Cześć.
3: Siema, siema, Marcin. Słuchaj, no ja chciałem powiedzieć, że tych rysunkowych bajek nie oglądałem, chociaż wiem, że była wielka, duża zajawka i u mnie na osiedlu też ludzie oglądali, ale chciałem coś powiedzieć, że o takich walkach, w których ja uczestniczyłem, bo to przez pewien okres życia, no to mnie to zajmowało i powiem ci, że chyba się nie da ogarnąć takiej adrenaliny, która w tobie, wiesz, wybucha na żywo, niż oglądając jakieś tam...
1: Tak. Tak, to jest no prawda.
3: Nieważne, czy to nad walki oglądasz,
1: czy coś innego.
3: Tak.
1: No powiem ci, że ja za młodu, jak byłem bitny, no to potrafiłem, wiesz, stanąć broniąc dwóch swoich kumpli przed trzema innymi typiarzami, tak? No i przez to na jedno oko ledwo co widzę, bo no dobra, tak naprawdę to jedyne co widzę no, na to oko, no to jest tak naprawdę jakieś tam lekkie kontury i nic więcej. Ale no, adrenalina robi swoje. Czy chciałbym to kontynuować? Nie wiem. Ja jestem raczej osobą, która tak woli rozwiązywać konflikty w inny sposób. Patrzę, robić to dla sportu to też mnie jakoś nie bawi.
3: Ale nie włączać się coś takiego, że po prostu taki, wiesz, bo czasami w człowieku się włącza jakaś awantura w sklepie, obojętnie czy coś i nie, taki zadzior ci się nie włącza, że masz ochotę komuś przypierdolić?
1: Tak, mam cały czas. Ja jestem osobą, która raczej uchodzi za spokojną, ale głównie przez to, że ja cały czas jestem wkurwiony. I to jest mój sposób na to, że...
3: U mnie to tak było, że przez jakiś czas to ja już tak wyluzowałem, się ustatkowałem i czegoś mi brakowało i ciągle nie wiedziałem, o co mi chodzi. I dopiero jak komuś po prostu tam poskakałem po głowie i taki we mnie się odezwało takie spełnienie, że jest, w końcu, wiesz, nie wiem, no człowiek ma jakiegoś zwierza w sobie, że musi udowodnić komuś swoją wyższość czy tak dalej, no i to jest chyba takie budowanie własnego ja, własnego ego.
1: Wiesz co, że... coś w tym jest. Ja ci powiem, że no mówię, ja cały czas z tym walczę u siebie, no bo wracając do historii, ktoś tam zapytał o alkohol, tak? Ja jak mocno się upiję, to ja po prostu zachowuję się jak zwierzak, taki warczę na ludzi.
2: No tak byłem świadkiem, jak warczał na ludzi, jak dokładnie. Go prowadziłem do mieszkania.
1: Dokładnie, ja jestem naprawdę osobą, której puszczają hamulce, jeżeli naprawdę mocno się upiję, dlatego staram się tego nie robić. Ale staram się na bieżąco raczej rozwiązywać takie problemy, wiesz, typu, że chcę komuś napierdolić w ten sposób, żeby sobie uświadomić, ale po co? Problemów sobie narobisz. No niestety. No.
3: Oczywiście, że przemoc to jest najprymitywniejsza i tylko, że to po prostu daje takie wyzwolenie. No. No. Już dawno się nie biłem i tak dalej, ale jak przypomnę sobie te ustawki, to wszystko, to był najpiękniejszy okres w moim życiu.
1: No.
3: Nigdy się nie czułem lepiej na świecie niż wtedy. Nie było jakoś... Wszystkie inne problemy to były...
1: No jasne.
3: Nie wiem, a może mi za bardzo zależało na tym wszystkim, nie?
1: No a pytanie, to były ustawki jeden na jeden, czy raczej w większej grupie?
3: Nie, większej grupie.
1: No właśnie, wiesz, ja tutaj na przykład oglądałem sobie jakiś czas temu Furiozę, nie wiem, czy widziałeś ten film.
3: Tak, to jest dobrze zrobiony film pokazujący, do czego doszło w Krakowie, bo tam już...
1: Tak.
3: No.
1: Bo z tego właśnie, co tak powiedzmy to oglądałem, tak sobie myślę... Kojarzę tę akcję, albo to gdzieś z opowieści słyszałem o krakowskich. Oni to niby nad morzem tam gdzieś siedzą, niby to jest umiejscowione, ale tak naprawdę chodzi o Kraków, że szarksy się leją z tymi. No.
3: Z Judegangiem.
1: No. No, ale mówię, niektórzy ludzie po prostu potrzebują czegoś takiego. No, ja to rozumiem, no. Niektórzy po to do wojska też idą, tak? Bo wtedy mogą się trochę bardziej wyżyć. Tak mi się wydaje. Ja staram się jednak okiełznać te agresywne emocje w sobie i to tak puścić.
3: Ale dałeś ten przykład Furiozy i Kraków, a ja ostatnio byłem właśnie z takim starym przyjacielem, bo my już jesteśmy po 40 i wiesz, on z Krakowa, też chuligan, nie? I mówi, człowieku, bo kilkadziesiąt osób straciło albo życie, albo są inwalidami przez tą naszą wojnę krakowską.
1: No, no, no tak jest.
3: I co to im to dało, nie?
1: No, co im to dało? No to jest tak naprawdę...
3: Poprawiać siebie, wiesz, maczetami odcinać kończyny, no to jest chore.
1: No jest chore, no wiesz, masz przykład, nie wiem, w Krakowie co chwilę się czyta o tym, zresztą Maciu, możesz potwierdzić, że ktoś kogoś z maczetą gonił.
2: Dalej się zdarza, właśnie mojego kolegę gonili ostatnio z maczetami.
3: To się dzieje, no. Tam nie możesz przez ulicę przejść, bo już tam, wiesz... No to ja mówię, jak ja jeździłem, nie wiem do którego to roku trwało, do 2010 czy coś, i w pewnym momencie powiedziałem, panowie, sorry, ale ja się wycofuję z jednego prostego względu, zacząłem się bać.
1: No, no bo wiesz, w pewnym momencie dochodzi do wniosku, dochodzi tak, człowiek do wniosku, że dochodzi za daleko.
3: Że, no, mi tak łeb rozpierdolą, że się skończy źle, no. No. A tym bardziej, że nie mam jakichś takich warunków, bo teraz kibicowanie to polega na tym, że chłopaki to siedzą na salce i cały czas tylko trenują i tak dalej, nie? No. A ja to byłem jeszcze z tego pokolenia, że wysyłał autobus, klimat, alkohol i różne charaktery, różni ludzie, ale jeden cel, który nas łączy, i komuś się chciało wstać i komuś się chciało jechać tym z komunistycznym autokarem, żeby być z drużyną na chwilę. No i to jest piękne.
1: No. Wiesz, no.
3: Ja zacząłem jeździć i znowu poczułem te stare znajomości, to wszystko, bo mam problemy z depresją, z dwubiegunówką. I ja teraz 3 mecze pod rząd pojechałem na wyjazd i znowu się poczułem kimś i po prostu ludzie mnie pamiętają i wiem, że jak umrę, to będzie moja flaga z podobizną wisiała ten i tego się trzymam. No. Może to jest głupie, może to jest szczeniackie, ale zacząłem jeździć na mecze w wieku 41 lat.
1: No, no wiesz, no różne...
3: Tyle od... Może to jest grubo Dragon Balla...
1: Mamy afterka. No, Zamojskie drogi zapewne jakieś... się cieszy, że już nie ma tego tematu, tak?
3: No nie ma. No. No, w ogóle mi się wydaje, że całe życie mi odjechało. No,
1: no ja ci powiem, że jeżeli chodzi... właśnie o takie, nazwijmy to, zabawy pseudokibiców, jakieś tam ustawki na większej ilości osób. Wiesz, to jeszcze pytanie jest, na jakich zasadach to działa, prawda? Czy
3: oni... Tutaj akurat jest tak, że zawsze jesteśmy umówieni i nie ma prawa. Nie ma prawa, że ktoś jakiś lewy numer wykręci.
1: No.
3: Nie ma prawa mieć nikt nic w rękach, wszyscy się bijemy tylko na pięści. Taka zawsze była zasada.
1: No, no bo wiadomo, jak ktoś wyciągnie jakiś kastet czy coś, no to już po honorze tak naprawdę leci, no ale z tego co mi się wydaje, no to w tym środowisku to ten honor jednak jest ważny, że jeżeli umawiamy się na gołe pięści, to lecimy na gołe pięści, a nie robimy jakieś cyrki.
3: Podtrzymywany ten stary etos, taki rycerski, nie?
1: No.
3: Bronimy niewiast i tak dalej, i swojego terenu, taki szowinizm lokalny czy coś. Nie?
1: A powiedz mi, jak wygląda sytuacja, powiedzmy, w takim, nazwijmy to, półświatku chuligańskim, jeżeli chodzi o, nie wiem, jakieś luźne podejście do tego wszystkiego? Czy na przykład mówicie jako chuligani między sobą żołnierze Ortalionu czy coś? Tak z ciekawości pytam. Czy to jednak jest coś takiego... Niezbyt.
3: Nie, jeżeli, wiesz, każdy się na początku musisz się starać. Jeżeli ktoś chce wejść do ekipy, to naprawdę musi mu zależeć.
1: Mm-hmm.
3: To nie jest tak, że z dnia na dzień zostajesz, czy co. Bo ja, żeby wejść do ekipy, to 2 lata musiałem za nimi latać. W każdym miejscu być, zawsze ich wyczuwać wcześniej, krok być przed nimi i pokazywać, że się starasz, upodobniać się do nich, nie? Jakoś, że tak wyglądasz jak oni. I w pewnym momencie cię biorą na wyjazd. No.
1: Hmm.
3: Później to już wiesz, no już jesteś, no to jak już wojna.
1: Jak cię wezmą już na wyjazd, to jesteś już swojak, tak?
3: Jeżeli cię zaakceptują, nie? Bo można jechać na wyjazd i to jest ostatni wyjazd z ekipą.
1: Okej.
3: Bo można sobie na mecz jeździć i pociągiem i rowerem można przyjechać.
1: Mhm. Właśnie Furioza w ciekawy sposób to pokazywała, jak na przykład, co się może dziać w tym pociągu, nie? Tam nawet ta pierwsza scena właśnie od pociągu się nie, to wszystko zaczynało.
3: Akurat ten pociąg to jest przerysowany.
1: Tak mówisz? Okej.
3: Okay. Nie, postronnych osób się nie... Jeżeli ktoś ma honor, to nie zaczepia osób postronnych. Bijemy się tylko między sobą, ci, którzy chcą w tym uczestniczyć. A że ktoś się napierdoli, czy się porobi na wyjeździe, jeżeli ludzi zaczyna, zaczepia, to od razu w łeb dostaje od drugiego, no. Żeby się ogarnął i co ty robisz, no nie ma czegoś takiego. Mhm. To jest dyscyplina, a to jest wszystko. Tylko, że jeżeli jeszcze jestem na antenie, to ja wam powiem jedno. Kibicowanie w Polsce się skończyło. Wszystkie te największe ekipy, największe niby chuligańskie czy coś, one są przejęte przez służby.
1: No policja właśnie, wsadziła... no Miśka zamknęli jakiś czas temu, no to kto tym teraz rządzi?
3: Ale co tam, Misiek, no to jest wątek krakowski, nie? Jeżeli no nie można porównywać polskiej kibolki do Sharksów i do tego, co się dzieje w Krakowie, bo tam to już jest z dziada pradziada, odetnij komuś łeb i będziesz dobry chłopak, to jest chore, to nie, no to jest granica, no. Ja też się zacząłem bać, że mnie w końcu zabiją, no. Ja mogę stracić tam nos, mogę mieć złamany, stracić zęby czy coś, no ale śmierć. Nawet nie chodzi o mnie, no ale patrzę na swoich rodziców, na moją rodzinę, oni by się załamali, jak ja bym zginął w tym momencie.
1: No.
3: Nie ze starości, tylko że bo na mecz pojechał i nie wrócił.
1: No.
3: Ale tak jak mówię, wszystkie grupy kibicowskie są zinfiltrowane. Przecież zobaczcie, że przychodzi jakiś marsz antyszczepionkowy, albo w imię Polski. Czy są kibice? Nie ma. Bo taka jest umowa między psami, a tymi hersztami z grup podstawowych. Macie gale, macie narkotyki, zarabiacie, tylko broń Boże, nie iść na jakimś marsz i nie robić jakiejś drugiej siły w Polsce. Tak jak było z mafią w latach 90., tak samo była przez służby zinfiltrowana, to samo się stało po 2010 z kibicami w Polsce. No. Dlatego mi serce krwawi, bo naprawdę w tym było coś rycerskiego. Ja kocham, ja po prostu jadę na wyjazd, ja patrzę, 20 lat nie widziałem człowieka. Jest ten gościu napuchnięty, gruby jak skurwysyn, ale twarz poznaje i po prostu ten uśmiech na twarzy. No to jest najpiękniejsze, co może być na meczu wyjazdowym. Mm. I tak samo jak ktoś ma nas zaatakować, trzymamy się razem, podejmiemy w rękawice. Nie ma tak, że ludzie tutaj na ulicy, jak się kręcimy wśród, nie są radykalni, nie są, jak coś to odwracają głowę, a na wyjeździe jesteś w innym mieście, każdy siebie pilnuje. I jak przyjdzie coś, no zależy od charakteru miasta, ludzi, bo też, no co miasto, no przecież jesteśmy tak wielkim krajem, że jak pojedziemy trochę dalej, to inaczej gadają, inaczej wszystko, nie?
1: No, no ja ci powiem, że ja pochodzę ze wsi, nie? Więc u nas to wyglądało tak, że tak naprawdę takie bitki to były między wsiami i no wiadomo, najpierw jakiś tam meczek był tego jednego, powiedzmy, klubu wiejskiego z drugim. Napierdolili się później po tej bitce, a na koniec no, był festyn i chlali razem wódę, tak?
3: No. To się samo dzieje wśród kibiców, no. Jak jest ustawka, to się napierdalają, a na drugi dzień interesy robią.
1: No, no.
3: Tylko, że kiedyś nie było interesów, tylko było naprawdę w imię barw, no. A teraz to niestety, to jest biznes.
1: No, a powiedz mi, coś się miałem pytać, mi wyleciało, jeżeli chodzi o to kibicowanie, no kurde, wyleciało mi. Bo to już miałem, chwilę temu chciałem zadać pytanie, a no.
3: Może sobie przypomnisz, a ja no. bym tylko chciał powiedzieć...
1: Aha, dobra, sorry, już wiem, bo mówisz, no. że 2010 się skończyło. To nie było czasami tak, że to były te czasy, kiedy były hasła, że Donald Matole, twój rząd obalał kibole i później się właśnie zaczęły jakieś różne dziwne akcje wśród tych klubów?
3: Nie, wtedy tak, rzeczywiście za rządów Tuska policja strasznie podkręciła śrubę, jeżeli chodzi o łapanie kibiców, ale moja decyzja, że rezygnuję z chuligankę, była zupełnie z czymś innym związana po prostu.
1: No zgaduję, że no właśnie obawa o własne życie, o to, jak rodzinę można było zostawić w razie czego?
3: Rocznik. Znaczy nie, no powiem ci, że właśnie jestem teraz bardzo nieszczęśliwym człowiekiem, bo mam ponad 40 lat, życie mi... Miałem najlepsze dziewczyny w życiu, miałem wszystko i wszystko to było w trakcie melanżu. A teraz, kiedy parę mądrzejszych książek przeczytałem i tak zrozumiałem, kurwa, ja już wiem, po co żyję. I wszystko mi odjechało i siedzę sam ze swoją chorobą psychiczną. I to jest wszystko do dupy, nie? Dlatego jadę na taki mecz, żeby się z ludźmi spotkać, bo to wiesz, no, różne charaktery, różne te, no to uwielbiam z ludźmi obcować, nie?
1: No, a tak zadam pytanie, no dobra, bo ktoś ostatnio też w jakimś komentarzu pod jakąś audycją o książkach, coś chyba Krawiec nadawał, napisał, że i znowu mówią, że książki potrafią zmienić człowieka, tak? No, ty mówisz, że przeczytałeś kilka książek i już cię zmienił światopogląd, czyli potwierdzasz, że jednak jeżeli poczytasz trochę mądrzejszych rzeczy, to może ci się coś naprostować, nie?
3: Ale oczywiście, że tak. No, kto czyta, nie błądzi.
1: No.
3: Książki? No to słuchaj, no to mój psychiatra mi powiedział, że gdyby nie moje książki, to już bym dawno samobójstwo popełnił. Mm. A ja umiałem znaleźć swój świat, taki drugi, i wpuściłem się w książki, nie?
1: No. I ja teraz zadam pytanie. Czy te książki mogą być zamienione na przykład na chińskie bajki, tak wbijając szpilę dla zamojskich dróg?
3: Wiesz, nic nie mam do chińskich bajek, nie? Ale no. Swoje książki bym nigdy w życiu nie zamienił.
1: Okay.
3: Myślę, że zacząłem zapisywać nazwiska, ksywy ludzi, którzy ode mnie książki pożyczają, bo to jest jakieś, nie wiem, no czemu ludzie, ktoś coś pożyczy, to niech to kurwa odda w końcu, nie?
1: No, że tak powiem, o, zamojskie drogi, smutne minki.
2: Bardzo dużo komiksów straciłem w ten sposób.
1: Tak.
3: No, tym bardziej, że człowiek jest ma sentymentalną albo wartość, albo jakaś rzecz jest z kolekcji.
1: No, ja ci powiem, że też kilku książek nie odzyskałem już.
3: Wszystkie numery. I nawet kupiłem podwójne pierwsze numery, bo wiem, że to będzie miało wartość, nie? Chociaż nie sądzę, żebym to sprzedał.
1: No. No, powiem ci, że mam takich kilka książek, które komuś pożyczyłem kiedyś, dawno temu, jeszcze w liceum, i już raczej się pogodziłem z tym, że ich nie odzyskam. Tak, tam jakieś książki Stephena Kinga czy coś.
2: Smutne, ale też dużo rzeczy w tym straciłem.
3: No to, ale wiecie co? Najgorsze jest to, że komuś książkę pożyczyłeś, a ktoś ci pieniądze wisi.
1: No.
3: Chuj w to pieniądze, nie? Tylko nie chodzi o tą książkę. No i tak, taka jest prawda, no.
1: No.
3: Nie, no bez książek, no to kim byłby człowiek, no?
1: A tak z ciekawości, to co byś polecił słuchaczom, tak, żeby zamknąć buzię osobom, które mówią, że książki nie zmieniają życia? Co największy wpływ na ciebie wywarło?
3: Pozytywna. Tak, żeby ludzi, którzy nie czytają, zachęcić. Oj, to bardzo odpowiedzialne pytanie.
1: No ale wiesz, niby odpowiedzialne, ale z drugiej strony, co tobie dało największą wartość?
3: No, dla mnie największą wartość dała książka, jedna z trudniejszych książek, którą czytałem. To była Historia antykultury chyba Karonia. Mm. On mi tam takie podstawowe, wiesz, no. Ja nie wiedziałem tego. Przyjemność, a satysfakcja, jak jest różnica. Tak samo, że kobieta jest zupełnie innym stworzeniem niż my. A ja to wszystko brałem pod siebie i wiesz, ja całe życie... Nie umiałem słuchać, nie umiałem obserwować, tylko taki, kurwa, człowiek o niczym nie wiedział, a...
1: Egocentryczny.
3: Myślał, że to... Tak.
1: No.
3: I dlatego ja teraz mówię ci, no nie, jest prawda, że mężczyźni bardzo długo dojrzewają. Bardzo długo dojrzewają, po 40.
1: No, dobrze.
3: Co ja mogę polecić dla wszystkich? Wiecha. Wiech to jest taki gościu, który i po wojnie, i przed wojną pisał o Warszawce. Warsiawce, takie wiesz. Mm-hmm. Maniuś Kitajec, jego Ferajna czy, i tak dalej, nie? To są opowieści piękne, bo to jeszcze przedwojenne, jak w Warszawie sobie żyli, jakie były knajpy, jak się bawili, z czego się cieszyli, z czego się śmiali.
1: Tam też chyba z tego, co kojarzę, było trochę informacji o tych wszystkich sklepikach żydowskich, nie?
3: Tak, tak, no. Tak, tak. Bo to jeszcze wtedy się pojawiało, nie? Tak. Bo teraz to my tego nie znamy, nie? Ale naprawdę, no zresztą lalka, no.
1: No, no z tego, co kojarzę, to przed wojną... Przed wojną w Warszawie to tak naprawdę co była rodzina, to każdy miał sklepik, jeżeli chodzi o Żydów.
3: No tak.
1: No.
3: Jak nie sklepik, to jakąś knajpę czy coś. Tam się ludzie dorabiali na jakichś, na skarpetach, na jakiś chuj wie co.
1: No i tutaj Ania pisze na czacie, że dobry sposób to podpisywanie książki swoim imieniem i nazwiskiem przed pożyczeniem. No i w sumie coś w tym jest, tylko...
2: Trzeba by podpisać.
1: Dokładnie. No, człowiek mądrzejszy po szkodzie.
3: Ja to w ogóle Anię serdecznie pozdrawiam. To jest cudowna rybeńka tam Sop, nie, ona z Gdyni.
1: Tak.
3: Normalnie tak się tą dziewczynę super, super słucha, żeby ludzie byli tacy jak ona, to by świat nie miał tyle problemów. No,
1: no to
3: tak,
1: wiesz.
3: Radnia, jak ona po prostu, w ogóle, no, to radio jest takie, nie? Jesteśmy zupełnie z innych klimatów, a nas tutaj ciągnie do jednego.
1: No bo wydaje mi się, że to jest taki safe space, gdzie każdy może właśnie pogadać o wszystkim, czy to właśnie tak jak my dzisiaj o anime, ty zadzwoniłeś, chociaż w ogóle cię to nie interesuje i rozmawiamy teraz o chuligance i o książkach. No i to tak płynie, tak? To jest takie właśnie luźne miejsce, gdzie można o wszystkim porozmawiać w sposób kulturalny.
3: Ona poleciła, zrobiłam ja jeden swój swoją audycję o pewnej książce dla kobiet. Ja tą książkę wziąłem, zamówiłem, dałem na Dzień Matki matce i w ogóle ta książka poleciała dalej do mojej siostry. I ta książka jest rewelacyjna.
1: No i super. Widzisz Aniu?
3: Ludzie, tak, no, Ania jest wspaniała.
1: No. Pewnie się teraz zaczerwieniła.
3: Bo ja i tak się wbiłem, nie na temat gadając, tylko tak wiesz, bardziej chciałem tak przedstawić...
1: Inne podejście nie, do bitki.
3: Że nie każdy chuligan to jest jakiś ja pierdolę nie wiadomo kto, nie? Mamy swoje uczucia, serca, a że nam brakuje adrenaliny i taki po prostu ten nadmiar tak wydzielamy, no to jest nasza sprawa, nikomu nie robimy krzywdy.
1: No tak, po części. W sensie, nie robicie krzywdy do tym, którzy nie zasłużyli.
3: Nie,
2: tym, którzy nie po stronie ludzi
3: nie ma mowy.
1: No.
3: Bije się tylko ten, kto chce.
1: Tak. No, Ania pisze, że bardzo się zaczerwieniła. No.
3: No, ona jest taka kochana.
1: No, w razie czego pamiętaj, że jutro o 21 jest audycja i będzie można zadać różne pytania, więc w razie czego to też możesz coś przygotować od siebie, zadzwonić, zapytać, jeżeli masz jakieś pytania, czy to do niej, czy do innych.
3: Być może akurat wejdę na komputer, zobaczę, że ulubiona stacja nadaje.
1: No.
3: A do Ani to nie zadzwonię, bo się wstydzę. No.
1: A pamiętaj, że nie tylko ona wtedy będzie, tylko całą ekipą radiową będziemy. To akurat takie, wiesz, specjalne wydanie.
3: To może zadzwonię.
1: No także na spokojnie, nie wstydź się, nie wstydź się, będzie dobrze.
3: Dobrze, dziękuję. To ja was serdecznie pozdrawiam, już kończę, bo mi w ryju zaschło, wiesz?
1: Spoko, dzięki, no. Grzegorz. Trzymaj się. Zdrówka. No, to był Grzegorz Skwara, który rozmawiał z nami właśnie o trochę o chuligance, o trochę innym podejściu do bitki, niekoniecznie takim dragonballowym. No. Także no tutaj Ania pisała też, że a myślała, że Kraków taki kulturalny. No, Kraków to ma takie specyficzne miejsce.
2: Jest specyficzny mocno.
1: No, ja powiem wam, że na dobrą sprawę ja mieszkam na osiedlu podwawelskim. I zaraz, powiedzmy, po drugiej stronie Wilgi, takiej rzeki, jest stadion trzeciego klubu w Krakowie, czyli Garbarni. I dzisiaj tam był jakiś meczyk, nie pamiętam kto z kim grał, ale naprawdę przyjemna atmosfera tam się wydawała. Niekoniecznie właśnie jacyś chuligani i tak dalej.
2: No. Ktoś wspominał na czacie o problemach z, jak były mecze, że było zamykane wszystko. To
1: tak, tak, Nightmare Cat pisała, że w krakowskiej pracowała na minus jeden.
2: A tak, rzeczywiście.
1: Tak, tak, tak. I że ochroniarze ostrzegali, kiedy fala przyjdzie.
2: No. Przypomniało mi się właśnie na miasteczku AGH-u, jak za czasów studenckich piliśmy, gdzie zawsze, gdy były derby, wszystko było zamykane, policja przychodziła.
1: Tak, tak, tak.
2: Wypadek.
1: Czyli okolice Sfoszowic? Powiem ci, dobrodziej, że ja jestem bardzo kiepski, bo jestem tak zwanym słoikiem. Aż muszę sprawdzić na szybko. Grafika? Nie, mapy. Mapy. Tak, okolice Sfoszowic, dokładnie. Dębniki, to jest osiedle podwawelskie. Tylko, że bardziej na północ. Ja dosłownie do IC mam 10 minut?
2: Parę kroków.
1: No, także. No. No, ogólnie to miasteczko studenckie AGH, nie wiem jak teraz wygląda, jak teraz tam się
2: teraz
1: dzieje.
2: Teraz chyba tam nie można pić w ogóle, no. Jak się nie jest studentem, albo w ogóle nie można. Tam coś cały czas zaostrzali te wymogi, jeśli chodzi o picie na miasteczku.
1: No. Dobra, myślę, że można było zrobić chwilę przerwy muzycznej jeszcze. Może byśmy dali chwilę ludziom, żeby przemyśleli, czy by chcieli zadzwonić jeszcze, czy nie. O, pan prezes się pojawił. No, siema, siema, panie prezesie. Tak, już jestem. Już jestem, wróciłem z wakacji i nadaję. I będzie mnie coraz więcej. jak to mawiają, trzeba pomyśleć teraz coś, żeby na luźno zrobić, jakąś muzyczkę puścić. Co? Nie można już pić? Nie wierzę. Tam była żulownia.
2: Oj, była, niestety tak. Pozmieniali.
1: Tak, no jeżeli chodzi o miasteczko studenckie, to tam jest... No w sumie już dawno mnie tam nie było.
2: Mnie też, bo zeszło na psy, od kiedy nie można pić.
1: Dokładnie.
2: Grilla nie można zrobić.
1: Jeżeli chodzi o, jakby to ładnie powiedzieć, naszą bytność tam, to w sumie odkąd nie jesteśmy studentami, też nas tam raczej nie ma.
2: No, przestało ciągnąć, tak naprawdę.
1: No, zastanawiam się, co by puścić tutaj jako taką przerwę muzyczną, co by było takim w miarę luźnym, luźną pioseneczką. tak, Grzegorzu, honor bym puścił, ale niestety, jakby to ładnie powiedzieć, narodowy socjalizm wydaje mi się, że nie jest jedyną drogą dla kraju. Ty właśnie, Keltuza może, bo nie wiem czy...
2: Nie,
1: poczekaj, bo Keltuza miał wczoraj puścić Krawiec, chyba w końcu nie puścił, a bardzo fajny...
2: Wykułem miecz zemsty.
1: Nie, Keltuz nagrał bardzo fajny cover piosenki What is Love. Także myślę, że puszczę i zrobimy sobie chwilę przerwy. No, także posłuchajcie, co mistrz ma do powiedzenia. I w sumie nie tylko mi, bo to jeszcze będzie kilka gościnnych słów.
4: Powiem to bardzo wyraźnie. Kocham Wojciecha Olszańskiego.

No i witajcie moi drodzy po przerwie. Potrzebowaliśmy trochę dłużej, bo się pićko skończyło, trzeba było wody nalać. Taki to weekend, gdzie się kupi mało piwka, no i trzeba później wodę lać. No i tak, to Keltus, ciężki do słuchania. Tak to jest Keltus Psycho. Ta ostatnia piosenka to był w ogóle cover Jacka Kaczmarskiego. No, także polecam. Ja lubię Keltuza, w sensie ma swój specyficzny styl, specyficzny sposób śpiewa. Wybitny polski basista, mistrz. No, także kto co lubi, jak to mawiają. Na pytanie, czy można dzwonić? Tak, można, jak najbardziej. Pytanie psycho, czy chcesz już zamykać stawkę, czy po prostu chcesz zadzwonić? Bo my możemy jeszcze chwilę posiedzieć. No. No i tak. No, także mamy aktualnie afterek. A co do tego, jak zadzwonić? No to jeżeli ktoś ma ochotę porozmawiać jeszcze o Dragon Ballu tudzież chińskich bajkach, jak to mawiają starzy górale, no to Skype Nocne Radio, ewentualnie na Discordzie na checktool.hash2137. No. A tutaj Grzegorzu jeszcze na pytanie Krawiec Pozdro 88, to Krawca chyba nie ma z nami dzisiaj. Także no. A spokojnie sobie dzisiejszy wieczór jeszcze możemy pociągnąć. Maciej poszedł zapalić, bo jest osobą palącą. Także póki co jestem sam. Jacy górale tak gadają? Dobrodzi pyta. No, tacy górale, którzy tak gadają. No, co to, ja znam wszystkich górali? Którzyś na pewno tak gadają. Przecież nie można powiedzieć, że niektórzy tak nie mówią, prawda? Albo niektórzy tak mówią. No, ale to, wiecie, tak, na spokojnie. Tutaj widzę, że jeszcze Erkat próbował się dodzwonić. Kurczę, nie wiem, czy za głośno czasami nie jest, jak mówię. Nie, jest okej. Okay. Może nawet za cicho trochę, ale to wy musicie mi powiedzieć. Bo wydaje mi się, że lekko przesteruję, jak mówię. Zaraz z bliska do mikrofonu. Niby trochę ściszyłem sobie. No i tak jest. A poprzednia piosenka... O właśnie, Nasi Górale. Dokładnie tak. A poprzednia piosenka to, tak jak słyszeliście, What is Love z naszym ulubionym Jaszczurem w tribiucie i Ludwiczkiem. No, w sumie nie wiem, czy to w końcu Krawiec wczoraj puścił, czy nie. Także puściłem jeszcze raz. No, ale tam warto było, żeby było jednak, jak to się ładnie mawia, wideo. Także jeżeli chcecie zobaczyć pełnię doznań tego utworu, to możecie sobie tam wklepać Keltuza piosenkę. No. A to jest afterek po spoilerze. I o czym będziemy gadać jeszcze dzisiaj? No zobaczymy, co tam na ślinę przyjdzie, co, albo na myśl. No ale i zarówno ja, jak i Maciej jesteśmy osobami raczej nerdowymi, jak sami wiecie, więc raczej możecie się spodziewać, czy będzie coś bardziej w stronę gier, może w stronę książek. Jak zadzwonicie, tak jak Grzegorz, z innym tematem, albo trochę w temacie, no to też możemy to poruszyć. No, a przypomnę tylko, że w jutrzejszy, już dzisiejszy, w niedziela 21, audycja Nocna Zmiana, gdzie będziemy rozmawiać na tematy około radiowe i dyskutować właśnie o tym, jak widzimy przyszłość radia. Możecie zadać pytania od razu, co byście chcieli usłyszeć od nas. No i tak.

A rzucę okiem, czy coś ciekawego dzieje się na Discordzie Nocnego Radia. O, a to Etam jakiś nadaje, nowe wideo od Etama, co to ma być? Mobilny live? Ja mu dam. Etam już gada, 4 września, to teraz gada. Ja mu dam. Zaraz się do Etama zadzwoni i się dowiem, co on tam kombinuje. Chyba, że nie zadzwonię, bo jest offline. No nie wiem, bo widzę właśnie, że coś próbował wrzucać, a to Etam. No. A co do tych krakowskich pojedynków jeszcze, co można było powiedzieć ciekawego, to rzeczywiście bywa tak, że czasami jest nawet teraz ciężko, żeby wyjść na miasto w czasie derb, nie wiem jak to się ładnie mawia, no bo naprawdę bywa ostro czasami na ulicach. No i jest tak,

0: Pięknie się pan przedstawił. Murzyn,
1: Tak,
0: Murzyn,
1: w
0: Murzyn,
1: ogóle...
0: gdzieś się nie mył.
1: Gdzie pan się nie mył?
0: Dokładnie tak.
1: Nie, bo w ogóle to ja tak, zacząłem słuchać tak z 15 minut temu, może 20 nawet. I nie wiem, o czym jest ta audycja, ale fajnie, że ktoś nadaje, nie?
0: Powiem ci tak, aktualnie mamy afterek, więc co ci się zamarzy? Co jest twoim wspaniałym marzeniem do porozmawiania, to będziemy rozmawiać.
1: Słuchaj, jakby to był etam, to bym powiedział o Amidze.
0: Tak?
1: Ale jak ty tu jesteś, to o innych rzeczach.
0: Dokładnie. A Maciej wrócił z fajki, jak
2: tak,
0: było na fajce?
2: Wróciłem. Bardzo dobrze było na papierosie.
1: O, no. Cześć. Maciej, cześć. Ja też palę fajkę, ale ja nie muszę wychodzić, bo ja sobie palę w pokoju, bo tak mam.
2: No za bardzo by śmierdziało, musiałem wyjść.
0: No, niestety w tym mieszkaniu już nie ma osób palących, więc... Więc
1: no właśnie.
0: Już się nie pali.
1: A czy komuś przeszkadzało to, że ktoś pali marihuanę?
0: No nie wiem, trzeba byłoby się sąsiadów zapytać.
1: A komu to potrzebne?
0: A dlaczego? Znaczy, inaczej, ja jestem zwolennikiem wszczykiwania marihuany stłuczonym szkłem pod oko. Albo wcierania w dziąsło.
2: No też jestem wielkim fanem.
0: No. Ale to pamiętaj, bliżej mikrofonu, bo ty nie
2: bliżej
0: masz takiego.
2: Dobra.
0: Tak, no. No, także nie wiem, komu by to przeszkadzało.
1: Nikomu.
0: No
1: sąsiadom z góry.
0: Może dlatego w tą rurę bili. A nie, tutaj się nie pali marihuany. Także
2: tak,
0: nie
2: tutaj
0: wiem.
2: Się nie pali marihuany w mieszkaniu.
0: Dokładnie.
1: W ogóle nie wiadomo, co to jest. To jakaś substancja. Dobra, nieważne. Abstrahując, czy myślicie, że jesteśmy w świecie realnym?
0: Nie wiem.
2: Nie wiem.
0: Nie wiem.
2: Możemy być w symulacji.
0: Dokładnie.
1: Nie, to ja to chciałem kiedyś powiedzieć.
0: Aha, okej. To przepraszam. Tak, tak, jesteśmy w świecie realnym. A masz jakieś dowody, że nie jesteśmy?
1: Dobra. Skończmy ten temat. Weekend. Mordo.
0: Co porabiasz?
1: Cicho się napijmy.
0: Co porabiasz ostatnio?
1: Mam,
0: bo coś
1: mamy
0: się...
1: jeszcze...
0: No?
1: Cicho.
0: Dobra.
1: Mamy jeszcze jakieś piwo? Jeszcze?
0: No właśnie, nam się skończyło już. A na cięższe alkohole raczej się nie przerzucamy, bo
2: no,
0: brzuszek boli i tak dalej.
2: Cięższe alkohole mordują już na starość, niestety.
0: Mieliśmy...
1: Czekaj. Maciej, tak?
2: Tak.
1: Się nazywasz? Tak?
2: Tak, tak.
1: Aha, okej. Okay. Myślisz, że do Żabki skoczyć to jest trudny temat?
2: No niestety już zamknięta od godziny. Ponad półtorej godziny prawie.
0: No.
2: Do 23 jest to tylko czynne. Wszystko w okolicy pozamykane.
0: Chyba, że stacje benzynowe.
2: Tylko gdzie jest najbliższa?
0: Trochę dalej niż ta Żabka, w której byliśmy. Ale to okay, byłaby wyprawa to... na 26 minut.
2: No jest możliwa wyprawa w takim wypadku.
1: Dobra, ale co wy tu gadacie? Jakiś temat o alkoholach?
2: My? Sam zacząłeś.
0: My gadamy tematy luźne, tak? Bo to już jest,
1: jest
0: after.
1: After?
0: Jest after, dokładnie. Wcześniej gadaliśmy o Dragon Ballu.
1: Jest. Właśnie. Chciałem zapytać, co wy macie z tymi chińskimi bajkami, bo kurwa nie rozumiem tego. Że dziewczynki 13-letnie w jakichś spódniczkach oglądacie, to jest fajne? Tak?
0: Nie, to są anime dla 13-letnich chłopców. My jesteśmy trochę większymi chłopcami, nie 13, a 30-letnimi i oglądamy chłopców, którzy się biją. Niekoniecznie tak. W spódniczkach.
2: My oglądamy te chińskie bajki, gdzie się biją po prostu. Dzieci w spódniczkach to dla innych. Dla innych odbiorców. Nie dla nas.
1: Wiem, oglądałem kiedyś Gigi la Tortola. Nie wiem, czy ktoś to obczaje.
2: Znam to.
0: A ja nie kojarzę.
2: To jest rzecz, która... Jedno z pierwszych anime, jakie leciało w polskiej telewizji.
0: Okej.
2: Okay. Takie standardowe, komediowe, zboczone.
0: Okej. Okay. Chyba coś kojarzę.
1: No, on się chyba jakoś inaczej nazywał, tylko to był przetłumaczony tytuł na polski. Znaczy to we włoskiej telewizji leciało, nie?
2: Tak było. Mieliśmy. Chyba z
1: no,
2: polskim dubbingiem i z polskim lektorem.
1: Lektorem, tak. I jedyne anime, co mi się podobało

0: wszystkie sporty umiał grać i wygrywał. I dziewczynki w białych majteczkach.
1: Tak.
0: Lubią. Dziękuję. Wyrosłem już z takich rzeczy. Teraz oglądam.
1: Co nie oglądasz?
0: Wiem, nie wiem, jakieś. W ogóle chyba nic.
1: Nic
0: wiadomości.
1: Nie oglądasz? Wiadomości. O, to chyba lepiej oglądać, jak się napierdalają w kreskówkę, niż się wkurwiać, tylko oglądając wiadomości.
0: Ty, słuchaj, ja nawet już nie bawi ten MWA, czy jak to się nazywa, te sporty.
2: WWF, tam gdzie pandy się taboretami biją.
0: No, chyba u ciebie w domu.
2: Nie no, WWF, czy tam WWE.
0: A, to WWF, to ten, to wrestling, tak?
2: Tak.
0: Nie, to już dawno, a to wiadomo, że to był teatrzyk. Ale nie, nawet mnie nie bawi ten MMA, czy jakoś tam. MMA, no i Fame MMA, kurwa, no dobra. Nie będę za to płacił. Mnie nie stać na takie rzeczy. Znaczy w ogóle, nawet jakby mnie było stać, to po co mam to oglądać? Ja mogę się ponapierdalać tutaj na dzielnicy z ludźmi, a nie tam oglądać.
2: Ty właśnie, bo ty w Lublinie siedzisz teraz, tak?
0: Cicho.
2: Dobra, sorry. Myślałem, że to wszyscy wiedzą. To jak w tej warszawce się dzieje?
0: Kto ma?
2: No ty.
0: No, tak, normalnie.
2: Okej.
0: Okay, jak wszędzie.
2: Tak, normalnie to. To dobrze.
1: Dobrze, normalnie.
2: No, a dużo masz takich akcji, że na ulicy ktoś chce cię napierdalać?
0: Tak. Znaczy...
2: Albo inaczej, dużo masz takich sytuacji, że chcesz ludzi napierdalać na ulicy?
0: Nie, ja tak nie mam. Ja jestem pacyfista.
2: Okej. To chyba, że tak.
0: A co chcesz wiedzieć?
2: Nie, bo ciekaw jestem, tak, no wiesz.
0: Mówię... O wszystkim ci nie opowiem, także nie licz na to.
2: Nie? Okej, dobra. Szkoda. A co tam dzisiaj paliłeś? Radomskie?
0: Radomskie, a Franz ma kamelę.
2: Okej. Okay.
0: Jak pan chce wiedzieć.
1: Jak, polecisz?
0: Dobra, spoko. Przepraszam, że w ogóle zadzwoniłem, nie?
2: Nie przepraszaj, że dzwoniłeś. Bardzo, bardzo fajnie, że zadzwoniłeś. Tylko pytanie, czy już zamykamy stawkę teraz audycji, bo ty zwykle dzwonisz na koniec, czy jeszcze chcesz posiedzieć, posłuchać, pogadać?
0: A to, słuchaj, to zależy od tego, bo ja do Nate'a ci nie wyślę, bo jeszcze zasiłku nie dostałem.
2: No wiem, bo ty jeszcze Krawcowi zalegasz z tym Donate'em po zasiłku, także na spokojnie.
0: Nie, to Krawiec ma mi oddać 5 euro.
2: Aha, dobra.
0: Przez pomyłkę wysłałem.
2: Dobra.
0: Okej, okay, jak ktoś będzie chciał na linię jeszcze wejść, to... Mogę to moderować jeszcze?
2: Jeszcze możesz chwilę, tak, możesz pomoderować, jasne.
0: Okej.
2: Okay. No, to ten, jak chcecie dołączyć do rozmowy, to aktualnie gadamy na Skype'ie i ty możecie zadzwonić na nocne radio. Ewentualnie, jeżeli psycho zwolni linię, to będzie można jeszcze porozmawiać na Discordzie, na moim kanale, powiedzmy, dzwoniąc do mnie prosto na checktool.hash2137.
0: Ja tam chyba bana mam u ciebie, ale dobra.
2: Dlaczego masz bana u mnie? Ja ci nie banowałem.
0: Nie, ja nawet nie wiem, gdzie ten kanał jest. Dobra.
2: To nie jest kanał, to jest po prostu dzwonienie do osoby konkretnej.
0: Okej. Okay, Mordeczko, okay. Rozłącz mnie po prostu, bo ja nie potrafię, jak z telefonu gadam.
2: Dobra.
0: Nie rozłączyć.
2: No to trzymaj się, psycho, dobrej nocy, hej. Dzięki, że dzwoniłeś i nie przepraszaj. No i to był psycho. No, powiedział, że będzie moderował, no to miejmy nadzieję, że będzie moderował czat. Bo skoro się rozłączył, no to no trudno.
1: To musicie dać mu co moderować.
2: No. Tutaj widzę, że Damian szybko się pojawił. O, i nie tylko. Dzień dobry, Aniu. Nawet dobry wieczór. Hej.
3: Dobry wieczór, dobry ranek. Nie wiem, bo to taka pora dziwna.
2: Zależy, gdzie jest na świecie.
3: Właśnie. No, witam was, Krakusy. Ja dzwonię jako taki kaowiec nocno-radiowy do was. Słuchajcie, bo nie wiem, czy znacie taki teatr nowy, Proxima, w Krakowie.
2: Ja coś kojarzę, ale raczej w teatrach, ja raz byłem w teatrze w ogóle w życiu.
3: Ale słuchajcie, muszę was zachęcić, bo byłam wczoraj tutaj w Teatrze Szekspirowskim, takie gościnne występy miał właśnie Teatr z Krakowa ze swoim spektaklem Kora Boska i sobie patrzyłam, że teraz właściwie przez cały wrzesień właśnie ta Kora Boska będzie w Krakowie wystawiana w tym Teatrze Nowym Proxima. To jest super spektakl, naprawdę. Na zachętę powiem tylko tyle, że po tym spektaklu wszystkie dotacje państwowe zostały odebrane temu teatrowi, bo oni tam po prostu jadą równo, wiecie, po dobrej zmianie, Polskim Ładzie i takich rzeczach. Także no, tym bardziej trzeba ten teatr wspierać, ale spektakl jest naprawdę super. Jak szłam na to, no to wiadomo, wiedziałam, że to będzie dobra muzyka, no bo Kora i tak dalej, ale ta cała otoczka taka fabularna w tym spektaklu też była super. Także no, bardzo was zachęcam, żebyście po tym Dragon Ballu poszli sobie też do tego teatru z małżonkami, z dziewczynami, bo naprawdę jest fajnie, jest taka atmosfera właśnie taka koncertowa mocno tam. No, a fabularnie to wygląda tak, że po prostu nie chcę za dużo spoilerować, tylko tyle wam powiem, że Kora, wiecie, po śmierci trafia przed oblicze trzech matek boskich. Matka Boska Fatimska, Matka Boska Częstochowska i Matka Boska z Guadalupe. I tam się, powiedzmy tak, rozprawia z tą wiarą, nadzieją i miłością w swoim życiu. Mhm. Naprawdę super spektakl. Ten teatr też oferuje coś takiego jak Kazik, ja tylko żartowałem. No, to no wiem, nie widziałam tego, ale po tym, co widziałam wczoraj, to myślę, że to też może być dobre. Także bardzo wam polecam. No dla mnie to Kraków to taka, wiecie, zawsze taka kolebka kultury w Polsce. Właśnie nawet dzisiaj mój mąż się mnie zapytał, ty to chyba byś chciała mieszkać w Krakowie? Ja mówię, nie, nie, może to ponad wszystko, ale faktycznie no, ci artyści z Krakowa to rządzą dla mnie.
2: No powiem ci, że w Krakowie sporo się dzieje takich kulturalnych rzeczy. Ja byłem pod pewnym stopniu wrażeniem, jak się tutaj przeprowadziłem te 10 lat temu, że naprawdę sporo jest właśnie różnych, niekoniecznie uznawanych za, jakby to powiedzieć, normalne, właśnie czy to jakieś spektakli teatralnych, czy innych.
1: No my też pochodziliśmy z dziury trochę.
2: Trochę tak, no tam w okolice Tarnobrzega, Podkarpacie, no to jednak tam się nic nie działo żywcem.
1: Nawet
2: tak.
1: Kina nie mieliśmy przecież.
2: Nie no, było kino Wisła, było
1: kiedyś,
2: kino Wisła.
1: Ale później zostało zlikwidowane, w sumie nawet nie pamiętam kiedy.
2: No, ale chyba najbliżej teraz kino tam jest w Nowej Dębie. No.
1: Ale spektakl brzmi ciekawie.
2: Tak. Bo... może żonę wyciągnę.
3: No, słuchaj, tutaj Damian Szypuła pisze teatr tfu, ale wiecie, to nie jest taki typowy teatr, bo to dla mnie to było takie połączenie właśnie koncertu ze stand-upem, nie? Ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu.
2: Nie klnęli aż tak dużo.
3: Tutaj nie było, nie, dużo nie było przekleństw. Tutaj z cytatów mogę wam tylko może taki jeden cytat zapodać, że lepiej mieć pełne piersi od śpiewania niż krzywego pisiora do politykowania. W takim mniej więcej to było duchu. A słuchajcie, najlepsze było to, że ta Matka Boska Częstochowska, w ogóle te Matki Boskie to grali faceci. I Matka Boska Częstochowska to był taki aktor, który po prostu jak brat bliźniak Dudy wygląda. I po prostu jak on jechał właśnie tak wiecie, po tej Polsce pisowskiej, to miało taki podwójnie komiczny wymiar. No i z drugiej strony sobie myślę, kurczę, on jest z Krakowa pewnie ten koleś, więc może faktycznie jest jakoś spowinowacony z Dudą, nie? No bo Duda też z Krakowa pochodzi.
2: No tak, tak.
3: Także tak, Dudę też wam zawdzięczamy niestety.
2: No, tutaj Zamojskie Drogi znowu dobra, narzeka, że wszystko tylko nie te dymane kabarety.
3: Nie, wiecie co, naprawdę, bo tak sobie myślę o tej takiej popularności teraz tej neonówki, no bo co oni tak naprawdę zrobili w tym swoim występie, no bo oni tak naprawdę dużo tam nie zrobili, oni można powiedzieć tylko odtworzyli jakoś rozmowy, które w naszych domach się wydarzają między, powiedzmy, młodszym a starszym pokoleniem. I nie, no to jest właśnie takie najsmutniejsze w tym wszystkim, że tutaj to było tylko, to było takie dosyć odtwórcze, nie?
1: Problemem to było to, że ich elektorat w końcu ich wyśmiał, więc to był największy problem, a nie to, jak byli wyśmiani.
2: Tak.
1: Że to w końcu od ludzi, którzy byli ich ludźmi, wyszła ta krytyka.
3: No, stąd ta afera. Dokładnie. No, a tutaj ten spektakl naprawdę, naprawdę polecam, tą Korę Boską. Mhm. No i tym bardziej musimy ich wspierać, bo oni właśnie pod koniec tam mówili, że wszystkie dotacje rządowe zostały odebrane, łącznie z tymi, które mieli na projekty przeznaczone, które robili w domach dziecka. Także PiS się z nimi srogo obszedł. No, ale naprawdę, naprawdę polecam wam ten projekt.
1: Będę okay. Musiał ogarnąć, brzmi ciekawie.
2: No. Może się zbierzemy grupowo i pójdziemy. Zobaczymy. Dzięki za cynk.
3: No, idźcie, no, jestem ciekawa waszej opinii, no. Będą panowie zadowoleni.
2: No, to i Damian jeszcze pisze, że brat Dudy jako matka boska częstochowska. Duda jako matka boska często chora.
3: No, naprawdę powiem wam, że te matki tam... To było generalnie tak, że wiecie, Kora tam staje przed obliczem tych matek boskich i one myślą, że one ją tutaj przekabacą i sprawią, że ona się jakoś tam z Bogiem pojedna, a ostatecznie wychodzi tak, że to jakby ona, wiecie, przekonuje te matki boskie do swojego światopoglądu i pojęcia o tym, jak żyć. No to nie jest jakiś duży spoiler, myślę, dla was, także tak, no mówię, idźcie, ta aktorka i autorka w ogóle scenariusza tego spektaklu naprawdę świetnie tą Korę robi, świetnie podkłada ten głos, świetnie śpiewa, no jest też oczywiście dużo nawiązań też do tych wszystkich tam programów, w których Kora brała udział, jest też opowieść o tym ich życiu, dzieciństwie. No, także naprawdę bardzo, bardzo udany spektakl. No i odważny, no, jak na naszą dzisiejszą rzeczywistość. A jeszcze a propos jutrzejszej audycji, no to ona chyba będzie raczej bardziej luźno-gaskowa, no i taka autotematyczna, ale to jest, no wiecie, takie spotkanie nasze redakcyjne, ale tak naprawdę, jako że jesteśmy takim radiem społecznościowym, to tak naprawdę jest nasze wszystkich nocników i nocnic spotkanie. No i tutaj was zachęcamy do czynnego udziału, do zadawania pytań, do dzwonienia, no i do wypowiadania się na to, w którą stronę ma iść nocne radio, czy ma być tak, jak jest, czy może coś innego widzicie, jak co my tutaj możemy dla was więcej zrobić i czy przede wszystkim macie sami ochotę się jeszcze bardziej jakoś zaangażować ten nasz tutaj kanał.
2: No ja myślę, że Zamojskie Drogi chciałby, żeby było mniej chińskich bajek i jeszcze mniej kabaretów.
1: Nie wszystkiego.
2: Ej, sorry Zamojskie Drogi, ale tak tutaj ta nasza dyskusja dzisiaj na czacie tyle trwała na temat tego, tych chińskich bajek, że musiałem to powiedzieć. Nie bierz tego do siebie.
3: Za Zamojskie Drogi musisz koniecznie jutro zadzwonić i nas tutaj nakierować. Co my mamy dla ciebie zrobić, żebyś się czuł bardziej usatysfakcjonowany audycjami naszymi.
2: Dokładnie tak. No. Aha, tylko nie dajcie Tomowi jutro gadać dłużej niż 30 minut.
3: Dla Etama jutro max 30 minut, ale Etam musi zadzwonić, no bo niby nie jest w redakcji, ale jednak dzwoni praktycznie do każdej audycji przynajmniej raz, jak nie trzy razy. No i wiecie, to jest taki redaktor dochodzący, bym powiedziała.
2: Tak. Ja tutaj mam powiadomienie, że Etam miał zamiar nadawać coś po północy dzisiaj, ale chyba, nie wiem, czy słucha, czy nie słucha. No, bo tak ma niby zapowiedź, że może czeka, aż skończymy.
3: Może tak. No dobra, słuchajcie, to ja też już nie będę przedłużać. Pozdrawiam was, Krakusy.
2: A ja mam takie pytanie do ciebie.
3: Gorąco.
2: Aha. A ty oglądałaś Dragon Balla? Albo twoi synowie oglądali?
3: Szczerze, to Tak, tutaj przyznam się, że mój syn co nieco o Dragon Ballu wie, bo Fortnite grał i tak tam się wypowiedział się na czacie nawet. Ja niestety o anime nie mam jeszcze na razie pojęcia, ale mam nadzieję, że dzięki Gumballowi jakoś się prędzej czy później w ten temat wdrożę.
2: No, ja mam taki
3: No.
2: lekki plan, żeby Gambola trochę wziąć w obroty i zrobić z nim serię audycji o tym, tylko wiesz, nie mów mu, bo jeszcze się przestraszy. Zrobić serię audycji właśnie o takich anime, które warto obejrzeć, bo są takie, powiedzmy, kluczowe i
3: Tak,
2: dostępne
3: dokładnie, o
2: dla
3: tym samym
2: każdego.
3: myślałam.
2: No.
3: Tak, myślałam o czymś takim, wiesz, takie no, dla osób takich zupełnie spoza tematu, takie, nie wiem, no, top 5 tych anime, które warto obejrzeć, nie? Na początek przynajmniej.
2: Tak.
3: Także myślę, że to jest fajny pomysł. Także tak, ty go tam piłuj i to warto zrobić na pewno, nie?
2: No.
3: No. Także tak, ale słuchałam was, mimo że nie wiedziałam za bardzo, o czym mówicie, ale i tak was słuchałam, miło się
2: Dzięki.
3: was słuchało. Nie zawsze trzeba być w temacie, żeby miło spędzić czas z nadającym, nie?
2: No.
3: No,
2: Tutaj
3: także
2: Damian jeszcze
3: gorąco
2: pisze,
3: was
2: że
3: pozdrawiam,
2: chętnie.
3: krakusy.
2: Dzięki, dzięki. Jeszcze tutaj Damian pisze, że sam by chętnie pogadał o fajnych anime. No, to co, słuchaj, Damianie, na Discordzie wiesz, gdzie dzwonić, także zapraszam. Możemy coś uchylić, rąbka tajemnicy. Co tam ciekawego też cię w głowie
3: Tak.
2: kotłuje?
1: Możesz zadzwonić i powiedzieć, co o Dragon
3: Tak,
1: Ballu
3: tak.
1: myślisz?
2: Dokładnie.
3: No, ja tam faktycznie jedyne co pamiętam to, wiecie, z dzieciństwa, no to ja oglądałam, to było na Polsacie było, to była taka jakby takie było kombo, że najpierw był Bandi byli, a potem chyba ten Gigi leciał, czy jakoś tak. No i to było tak, że ja tych Bandich oglądałam, a mój brat potem właśnie oglądał tego Gigi, nie? No i ja czasami tam też z nim oglądałam. Także to była jedyna moja styczność z anime. Nie wiem, czy to pod anime podpada, chyba też. No, ale no, naprawdę chętnie bym w to weszła, bo, no, bo też tam czytałam o iluś tam takich, powiedzmy, właśnie fajnych produkcjach. No ale jak zawsze, no, niedobór czasu, no ale myślę, że prędzej czy później wejdę trochę w temat też i wtedy może coś więcej się wypowiem w tym temacie.
2: No, z anime jest ten problem, że na 10 anime, które wychodzi w tak zwanym sezonie, to jedno może jest warte
1: Tak,
2: uwagi.
1: wychodzi bardzo dużo właśnie takiego, tak jak wcześniej sobie ktoś żartował,
2: Chyba
1: anime
2: Psycho
1: o,
2: o tym
1: tak,
2: mówił,
1: o
2: że tak.
1: 15-12-letnich dziewczynkach.
2: No.
1: Jest dużo czegoś takiego
3: Tak,
1: wychodzi,
3: myślę, że
1: co.
3: to o tym gatunku dużo jest takich jakichś stereotypów, które ludzi właśnie spoza zniechęcają na wstępie, nie?
1: Dużo
3: I
1: jest
3: fajnie
1: prawdziwych.
3: byłoby właśnie, no, i warto by to przełamać jednak, bo na pewno w tej kulturze takiej azjatyckiej jest dużo ciekawych rzeczy dla nas
1: No właśnie, jest
3: do
1: pewien procent
3: ogarnięcia.
1: naprawdę fajnych historii, jeszcze fajnie przedstawionych właśnie dzięki temu, że to jest kreskówka, że to jest rysowane.
2: Jest prostsze do odbioru dzięki temu.
1: Tak. Znaczy też można ciekawe, bardzo mi się podobają niektóre kryminały, które mają trochę paranormalnych sytuacji.
2: No, Death Note jest chyba
1: No
2: takim
1: właśnie,
2: najlepszym
1: rzeczy w tym
2: przykładem.
1: stylu, trochę więcej jeszcze przyzwoitych oglądałem i zawsze fajnie właśnie można, bo wykorzystywali to, że to jest kreskówka.
2: Tak. No bo niestety, nawet jeżeli jest film z aktorami, to nie da się tego w tak
1: No,
2: prosty sposób
1: trzeba
2: pokazać.
1: mieć budżet na efekty specjalne.
2: No, ostatecznie może się i tak skończyć jak Pierścienie
1: No,
2: Władzy.
1: tak.
3: Zamoyski, który pisze, że i tak go nie nawrócimy na anime. No myślę, że to nie chodzi o nawracanie, tylko żeby pokazanie właśnie jakichś takich, no wiecie, takiego creme de la creme z tego gatunku i skupienie się na tym i właśnie spróbowanie po prostu, tak jak nie wiem, próbujemy innych kuchni, tak, no to spróbowanie właśnie jakiegoś innego gatunku. No i słuchaj, Maciej, no mam nadzieję, że ci się spodobało nadawanie na żywo trochę. I tutaj może z Czektulem właśnie poprowadzisz jeszcze jakiegoś spoilera czy coś.
1: Może się wydarzyć.
2: No. Że tak powiem, no. Z Maciejem jest ten problem, że on pracuje w godzinach no. nieludzkich.
1: Tak, właśnie kończę pracę zwykle najwcześniej o 19, a zwykle to bliżej 20-21.
2: No więc na tygodniu ciężko, a jak wiadomo u nas w radiu weekendy są raczej zajęte, ta sobota jest taka najbardziej luźna, tylko że z kolei mnie w soboty nie ma. No bo niestety te rozjazdy, no może jak się chłodno zrobi, już nie będę tyle jeździł, to wtedy zobaczymy.
3: No, coś tam wymyślicie, wiecie, nocne radio to jest elastyczne, także możecie zacząć nawet nadawać o 23 i tak się publika znajdzie.
2: No, dokładnie. Ciągła impreza, tego się trzymajmy.
3: Tak, właśnie. No dobra, słuchajcie, to do usłyszenia jutro. Dzięki za dzisiaj i bawcie się jeszcze dobrze, nie?
2: No dzięki, dobrej nocy. Trzymaj się, hej.
3: Dobrej nocy. Pa, pa, pa, hej, chłopaki, hej.
2: No dobrze, tutaj Ania była z nami, wypowiedziała się też, ale Damian dzwonił, także Damianie, teraz czas na ciebie. Tak, możesz już dołączyć. No a tutaj Grzegorz, już tak od razu powiem, nie mów tak głośno, że handlujesz tymi dragami.
1: Nie napisał, że dragami, napisał długami.
2: Długami, okej, okay, przepraszam. Długami. Długami, tak, dobra, to wybaczamy. Damianie, witamy cię.
4: Dzień dobry, cały czas wywołujesz tego wilka z lasu, więc wilk wyszedł z wyra. No. A właściwie to wtedy do wyra, bo dopiero co wrócił z pracy.
2: Dobrze, witaj, witaj. Trochę cię przyciszyłem, bo tam cię za głośno trochę miałem. Witaj.
4: No, dzień dobry, dobry wieczór, a nawet dobra noc, bo to bardziej brzmi jak przywitanie niż pożegnanie, szczerze powiedziawszy.
2: No. Co tam u ciebie?
4: Co tam u mnie? No powiem ci, że udało mi się nie zrobić dzisiaj JoJo Stansa po styknięciu się z elektroniką.
2: O proszę. W robocie aż tak cię wzięło napięcie?
4: Nie, no przepieprzyłem wózkiem widłowym w bezpiecznik.
2: Okej.
4: Okay. Później musiałem tak sprawdzać, czy wystaje jakiś kabelek, czy nie. Tak wyprostowałem, ja stoję, maszyna stoi, nic nie palnęło, czy jest okej, okay, poszedłem dalej.
2: Okej, okay, to dobrze. Tak tutaj rąbka tajemnicy może odkryjemy. Damian to jest mój dobry przyjaciel też, także... Witaj w radiu.
4: Dobrym to bym nie przesadzał.
2: No. Dobrze, to co masz do powiedzenia o tych chińskich bajkach śmiesznych?
4: Wiesz co? Najciekawsze jest to, że wiele osób zaczynało oglądanie od chińskich bajek, a nawet o tym nie wiedziało. Bo co jeżeli wam powiem, że muminki są produkcji japońskiej?
2: No, na przykład, albo pszczółka Maja.
4: Otóż to. Czyli wychodzi na to, że skoro pszczółka Maja pochodzi z japońskiego, to czy Wodecki czasem nie śpiewał japońskie karaoke w wersję polską?
2: No pewnie tak było. O, i tak mi się przypomniała teraz piosenka, tylko że o nie pszczółce Maj, tylko tę pszczółkę, którą tu widzicie, złą papaję.
1: To nie jest troszkę inaczej.
2: To inaczej było? Okej, okay, dobra, to nie.
1: Bardzo
2: to...
1: inaczej.
2: Nie, dobra, bo ja jestem znany z tego, że jak coś zaczynam śpiewać, to zawsze przeinaczę, także dobra, mniejsza.
4: No. Jak to było? Miecz długa na cal, szeroka na łokieć, tak?
2: Coś w tym stylu, dokładnie. Wykułem miecz, ognistą stal, trzy łokcie grubą, długą na cal.
1: Tak.
2: No. Zamojskie drogi pisze, nigdy nie lubię muminków, a pszczółka Maja jest czeska. Przeczytajcie sobie napisy. No, to tutaj Zamojskie drogi zabił klina. Trzeba
1: to
2: sprawdzić.
1: Trzeba wygooglać.
2: Trzeba wygooglać.
4: Nie wiem, że z naszych bajek rodzimych eksportem na Japonię, to swego czasu miś Uszatek, raczej tak, miś Uszatek był bardzo popularny w Japonii.
2: Okej. Okay. Tej pszczółkę Maję już śpieszę wyjaśnić. Pszczółka Maja, austriacko-japońsko-zachodnio-niemiecki serial animowany, wyprodukowany przez Nippon Animation. Składa się z dwóch serii po 52 odcinki. Proszę. Oparta na książce niemieckiego pisarza. Żeby wszystkiemu było zadość.
1: Tak.
2: Więc Niemcy też maczali palce. No.
4: Jakby byli jeszcze Włosi, to bym się bardziej martwił niż cieszył.
2: No.
1: Tak, też lubiłem pszczółkę Maję.
2: No. Powiedz mi, Damianie, a co w temacie audycji o tym Dragon Ballu byś powiedział? Bo z tego, co my wielokrotnie rozmawialiśmy, to ty jesteś raczej z tych osób, co Dragon Balla nie lubią.
4: Nie to tyle, co nie lubią, co niestety jestem jednym z tych ludzi, którzy nie mieli RTL2, czy Siemens, czy jak to tam było. I nie miałem tej okazji słuchania francuskich piosenek openingowych. Wiesz co, powiem ci tak, jako Baja, nie to, że jestem przeciwny, tylko nie mam tego sentymentu. I jak ja na przykład teraz widziałem jakieś pojedyncze odcinki, to widzę takie głupoty w tym czymś. W sensie takie fabule. Ale domyślam się, że na tym ludzie się trzymają. Bo, nie wiem, taki prosty przykład laika jak ja, gdzie są ludzie tacy naprawdę szybcy, czy ci kosmici i tak dalej, że się potrafią teleportować. No chyba, że ktoś ładuje Genkidamy, no to poczeka te trzy odcinki, żeby przyjść tą klapę.
1: To jest jak z filmami o superbohaterach. Po prostu nie zwracasz uwagi na to, że fabuła nie ma sensu, tylko patrzysz na widowisko. Trzeba mieć dobre podejście.
4: I to jest właśnie bardzo fajne w tym czymś. Jeżeli chodzi o widowisko, walki i tak dalej, i to ładowanie mocy, no sorry. Nie jestem jednym z tych dzieciaków, co się darł na korytarzu. Szczególnie na lekcji biologii, pamiętam. Była taka sytuacja, że siedzimy, piszemy sprawdzian, a tu nagle taki krzyk, taki dwóch dzieciaków, jakby, nie wiem, albo się zestraścili, albo nie wiem co. I drą się na całą japę zaraz pod salą. Nauczyciel wychodzi, się patrzy i się pyta, co się dzieje. Ładuje Genkidamy. dlatego od tamtej pory pamiętam tą nazwę, Genkidama.
2: Tak, Genkidama to jest jedna z najpotężniejszych umiejętności w Dragon Ballu. Tak. Ładowanie kuli energii wszystkich za pomocą wszystkich istot żywych dookoła.
1: Tak było.
2: Tak, że pożyczają swoją moc, żeby kogoś tam unicestwić.
4: No. Kojarzę, bo wszyscy inni wtedy dookoła walczyli, żeby mu dawać czas. Tak, pamiętam. Tak. Ten odcinek akurat nie widziałem, albo jeden z tych odcinków, gdzie ładował. Bo ciężko powiedzieć, czy widziałem całe ładowanie.
1: No to trwało trochę.
4: No, trzeba przyznać, że przy tych starych, pierwszych, to było strasznie dużo tych zapychaczy. Z tego, co wiem, nieraz mi opowiadano, że jak jest ta wersja Kai, czy jak się to nazywa, tak, to jest fajnie skrócone, że nie ma takiego ładowania przez 3 odcinki, tylko półtorej.
1: Jest dużo lepsza, tak. Tam już pół minuty do wybuchnięcia planety trwa tylko 3 odcinki, a nie 10.
4: Tego suspensu. Ale tak, jeżeli chodzi o Dragon Balla, to szczerze powiedziawszy, ja bardziej jestem w gierki, a szczególnie w bijatyki, tak zwane fighterzy, bądź kiedyś, jak to bywało, emulatory GBA i granie w jakąś bijatykę, już nie pamiętam, jak to się nazywało, ale pamiętam, że Kid Buu tam był. I niestety pamiętam, że wtedy żałowałem, że nie było tego dużego Buu, bo pierwsze odcinki, które widziałem, pierwsze Dragon Ball byłem u sąsiada, to właśnie było z tym Buu, tym chudym dużym. Mm-hmm. Czy się Majin nazywał, czy jakoś tak, już nie pamiętam.
2: Majin Buu to jest ogólnie, że jest ogólnie potwór tak. Buu, czy jakoś tak, demon Buu.
1: Zresztą magiczny potwór to było jakoś. Ale tak.
4: Powiedziawszy, jako dzieciak, który miał wtedy te 15 lat, to mi się bardzo podobało. No. No mówię, no niestety mam taki problem, że jakbym teraz poszedł do kina na tego najnowszego Dragon Balla,
2: to byś nic nie zrozumiał.
4: Większość bym zrozumiał, bo szczerze powiedziawszy nie jestem aż takim lajkiem, bo kojarzę Vegetę, kojarzę Bulmę, kojarzę Piccolo, bądź po polsku szatan serduszko, różno takich dziwnych rzeczy. I to na przykład kojarzę, ale na przykład gdzieś niedawno się dopiero dowiedziałem, że te kule mocy, które tam w pierwszym Dragon Ballu zbierali, to że oni teraz non-stop mają, tylko że Bulma je wykorzystuje raz do roku, żeby sobie dupę powiększyć, czy się odmłodzisz, już nie pamiętam.
2: Jakoś tak to wygląda.
1: Tak było w filmówce.
2: Tak, nawet jest coś takiego powiedziane, że ona odmładza się nie na przykład, żeby wyglądać jak nastolatka, tylko na przykład tak o 3 lata młodziej. Żeby ludzie się nie spostrzegli, że coś jest nie tak.
1: Tak. I co robi? Zużywa te kule, żeby nikt nie użył do złych celów. Tak sama sobie tłumaczy.
4: To w końcu będzie wyglądała jak ta cyca nastolatka.
2: No tak, ale będzie się odmładzała tak jak Ibisz. Jak Ibisz. Im starsza, tym młodsza.
4: Czyżby Ibisz miał smocze kule?
2: No tak, może tak wygląda. Być. Może tak być.
4: Normalnie dwie, ale nie będę oceniał.
2: To To nie, nie są kule smocze. Przepraszam, on ma, ale to nie są kule.
1: Smocze kukle.
2: Tylko kukle, tylko to są jaja i nie smocze, tylko ibisza. On ma smocze i ibisza. Czy tam jaja i ibisza. Mniejsza. No ale coś w tym stylu, tak. O, Wódz się śmieje, że a, smocze kule, hehe, dwie, hehe. Ej, ale w najnowszej, znaczy w ostatniej serii mangi, to tak, na tej planecie, gdzie walczyli, to mieli właśnie dwie smocze kule.
1: Tak, były dwie kukle.
2: Tak, smocze kukle. No.
4: Ciekawe. A teraz wziąć Jojo, który miał akcję z ładowaniem kulek energią hamon, elektryczną, czy tam słoneczną, i napieprzał tymi kulkami. Najczęściej siebie po głowie.
2: Tak. No ale myślę, że JoJo's Bizarre Adventure to jest temat na całkowicie inny odcinek, zwłaszcza, że tego tam o każdej z tych serii to można zrobić osobną audycję. Bo tych, powiedzmy, części to w tym momencie jest 8, tak jak gdzieś wcześniej wspominaliśmy. No i każda jest naprawdę o czym innym i całkowicie, no, jest o czym mówić. No ale to zostawimy na kiedy indziej, myślę, że JoJo'sy.
4: O JoJo'sie bowiem mogę powiedzieć tylko jedną rzecz, jeżeli chodzi o z części na części, jak to wygląda. Bo w Ameryce jest takie określenie jumping over the shark, czy jakoś tak. To oznacza, że przeskoczyć rekina. To się wzięło od jakiegoś starego serialu czy filmu, że tam była taka scena, że facet, czy tam kobieta, pewnie facet, bo to były dawne czasy, kobieta tam wtedy nic nie mogła zrobić poza gotowaniem i najwyżej dostaniem w ryj, przeskoczył rekina i to było takie wow, takie super, co nie? I od tamtąd się wzięło takie stwierdzenie, że jak zrobisz coś porządnego, to jest przeskoczyć rekina. I pierwszy sezon właśnie przeskoczył rekina. Ale drugi sezon musiał zrobić coś więcej, więc przeskoczył rekina rekinem. A trzeci sezon przeskoczył te dwa rekiny kolejnym rekinem. I tak sezon na sezonu coraz tych rekinów się więcej.
2: No coś w tym jest. No i coraz więcej takich gimików się pojawia w JoJo'sach. A to Hamon był na początku, a to później wampiry, a to później jeszcze coś innego. No, ale no to...
4: Ale już było powiedziane, o JoJo'sie to będzie się mówić jakiś inny dzień, pewnie wtedy, jak będę pracował, ale to już swoją drogą.
2: No. No dobrze, Damianie, a to, powiedz mi...
4: Trochę wrócę do jednej rzeczy. Ty tam wcześniej wspominałeś, że jak przyjechałeś do Krakowa, to miałeś taki szok kulturowy, co nie?
2: Trochę tak.
4: No. No ja pamiętam ten wasz szok kulturowy, jak przyjechaliście do mieszkania, w którym żeśmy mieszkali, a twoja mama po tym szoku kulturowym powiedziała, że się masz jak najszybciej ode mnie wyprowadzić.
2: Tak było, tak było. I zostałem na trochę dłużej. Ile tam? 3 lata siedziałem chyba, nie?
4: Jakoś tak.
2: No.
4: Albo i dłużej, nie pamiętam. Chyba dłużej.
2: No ale jest to mieszkanko to...
1: To niedaleko mnie.
2: Tak, tak. Na Kujawskiej. To były dobre czasy. Tak.
4: 22 przez 9, jeżeli jeszcze dobrze pamiętam, albo 21 przez 9. Obok antykwariatu i sklepu, a czy nie sklepu, tylko to była ta kafejka internetowa.
2: To już nie pamiętam. Nie pamiętam, co tam dokładnie było oprócz antykwariatu. Wiem, że jakiś sklep był po drugiej stronie ulicy z komputerami używanymi.
1: Monopolowe, w którym przyjmowali butelki.
2: No.
1: Też było obok.
2: Można było dorobić jako stronę na butelkach.
4: Ale w tym monopolowym to mnie pani bardzo dobrze znały. I nie chodzi o to, że często chodzi o alkohol, chociaż to też swoją drogą. Tylko często bywało tak, że jak to student za bardzo pieniędzy się nie miało. I chyba pierwszy raz kobieta usłyszała, że proszę ukroić mortadele. Ile? Tak ze 2 złote.
2: No, Zamojskie drogi pyta, czy oglądaliśmy Rekinado. Tam jest dopiero dużo rekinów. Ja nie oglądałem. Ty oglądałeś? Sharknado to się chyba nazywało po angielsku.
1: Nie oglądałem.
2: A ty, Damianie?
4: Zdarzyło się, że było na pulsie i coś tam mnie coś rzuciłem okiem i jest to coś, co się można po tym spodziewać.
2: Czyli jest dużo rekinów.
4: Rekinów, dużo latania i dużo taniego cegi. To jest według mnie bardzo fajne na swój sposób, ale nie to, żeby oglądać samemu i nie z flaszeczką. Tylko okay. Bo jedna to może być za mało, żeby to się cieszyć.
1: No, to jest bardziej sam. Wolę dużo bardziej brutalne japońskie filmy gore, jeśli chodzi o takie kiepskie filmy.
2: Ej, ale z takich filmów typu gore, to mi się na przykład bardzo dobrze kojarzy Wormwood. Wormwood chyba to się nazywało. To był film o zombiakach, ale naprawdę fajnie zrobione, jeżeli chodzi o tą całą fabułę, jak to się rozwijało i na koniec był taki fajny cliffhanger, który zapowiadał, że będzie kolejna część, ale chyba ostatecznie nic nie powstało.
1: To ja bardzo zawsze lubiłem Tokyo Gore Police i Robogeisha. Nie wiem, czy oglądałeś ze mną te filmy kiedyś, czy nie puszczałem?
2: Że właśnie na tym, na Kujawskiej oglądaliśmy Tokyo Gore Police. Mm-hmm.
4: Robogeisha to, znaczy z Tokyo Gore Police to pytanie, z tą Robogeisha to była scena pociągnięcia sznura od ręki, który był połączony z palcem wskazującym?
1: Ale nie pamiętam tej sceny, ale jest możliwe, bo Robogeisha to był ten film, w Tokyo Gore Police to był ten film, gdzie ucięli człowiekowi ręce i nogi i zaczął latać na odrzucie z krwi.
4: Oraz jeden gościu, który miał bardzo wielkie działo.
1: Tak,
4: o mutacji. Niego strzelał. I dla słuchaczy tak, chodzi, że poprzez mutację dostał naprawdę działo? Bardzo wielkie działo.
2: Tak.
4: I można by powiedzieć, że stwierdzenie trzecia noga nie byłoby tym przesadą.
2: Tak. Ale to był też ten film, w którym dziewczynka robiła rocket jumpa w filmie chyba, nie? Że rakietnicę przystawiła do podłogi i skakała w górę wyżej.
4: Potem jak 20 razy sobie machnęła rękę nożem, żeby się wykrwawić.
2: No, to czyli dobrze pamiętam.
1: To są dobre filmy.
4: A to z tym pistoletem i sznurkiem oraz palcem, kto nie wie, to niech sobie obejrzy, to było z kobitą, co miała nogi aligatora wtedy.
2: Nogi aligatora.
4: Krokodyla?
2: Jaszczura.
4: Kajmana? Jaszczur? A krokodyl to nie jaszczur?
2: Trochę jaszczur.
4: No. Nie no, ale wiesz co? Powiedz ci tak. Oglądało się film zombie japoński. Oglądałem nawet film zombie indyjski.
2: What?
4: Polecam, bo go, go, agon. Polecam. Ogólnie, że ludzie śpią narkotyki i stają się zombie. I wiadomo, jest grupa przyjaciół, którzy muszą się ewakuować z tej wyspy. I wśród nich jest dwóch mafiozów rosyjskich, z czego jeden to jest taki duży, wielki, się nie odzywa, a drugi to widać, że to jest taki Indianie, jest taki, w sensie, że z Indii gościu, pomalowany na blond. Widać, że taki ciapaty blondyn, który tak w połowie filmu mówi, muszę się wam do czegoś przyznać, nie jestem nowy Rosjaninem.
2: Nie. Ej, ale
4: tak, i to...
2: Z takich filmów klasy gore, czy jak je nazwiemy, tak?
1: Klasy Omega.
2: Tak. Klasy Szypuła, to... I tak chyba najlepsze, co widziałem, to jest Nazi Zombie, znane również jako Dead Snow.
1: Tak.
4: Ale druga część jest jeszcze lepsza.
2: Tak.
1: Jak dla mnie Poltergeist. Musical o zombie kurczakach. To jest mistrzostwo, bo to jest film gore.
2: Tak.
1: Jest piękna scena, w której koleś wybuchł na kiblu po zjedzeniu KFC.
2: Tak, tej,
1: Film jest o tym, że to jest musical o tym, że otworzyli KFC na starym cmentarzu, znaczy coś w stylu KFC na starym cmentarzu indiańskim.
2: Okej, okay, czyli cmentarz do zwierzaków tak. Połączony z...
1: Więc później te kurczaki zaczęły ożywać i zamieniać ludzi w zombie, zaczęli... No, i to wszystko jest musicalem.
2: No, Zamojskie Drogi pisze, że w maczecie baby miały w sutkach karabiny maszynowe. Ogólnie maczeta to jest całkowicie osobna kategoria już moim zdaniem. To kto to robił? Nie Tarantino, tylko Rodriguez chyba, nie?
4: Tak. Rodriguez. Ale jeżeli się nie mylę, Rodriguez przecież zrobił też tego Planet Terror i
2: tak.
4: Dead Proof, czy jak się to nazywa. Tak. Co była pierwsza część to była o tych kobitach i samochodach.
1: Z Tarantino to robili te filmy. Czy tą serię, czy jeden zrobił jeden film, drugi? Nie pamiętam, jak to dokładnie było.
2: Też nie pamiętam. Zaraz wracam do powodu.
1: Też mi coś weźmiesz?
2: Tak, tak.
4: Tarantino mógł pomóc, ewentualnie Tarantino mógł grać w filmach Rodriguez'a, bo często to bywa,
1: że... Ale wydaje mi się, że te dwa filmy, co były, ten... Kurczę, nie pamiętam, jak...
4: Że to Tarantino były?
1: Że jeden był Tarantino, chyba jeden Rodriguez'a. Z tym właśnie Death Proof i ten drugi z serii. Coś takiego mi się przypomina.
4: Wiecie co? Myślę, że jesteśmy na bardzo niezłym poziomie, skoro psycho się pyta, co my oglądaliśmy z Wyrole. Skoro nawet psychopata jest przerażony tym, co my oglądamy.
1: No. Myślę, że jeszcze gorsze byśmy nie znaleźli filmy.
4: Tak, to w takim razie, jak mówimy o jeszcze gorszych, to polecam wam jeszcze ostatni Chorwat na Węgrzech, czy ostatni Chorwat w Szwecji, już nie pamiętam coś. W każdym razie ostatni Chorwat w jakimś tam państwie to jest film zombie. Bardzo dziwny. Już nie mówiąc, że jest tam aktorka, która jest podróbą połączenia Wonder Woman z Thorem, i się nazywa Swatka Chorwatka. Mm-hmm. I są tam różne dziwne faszystowskie podejścia, ale to już swoją drogą. Polecam film, bardzo dziwny, najlepszy z ekipą.
2: No, a jeżeli chcecie dołączyć do rozmowy o teraz o tych dziwnych filmach klasy X, to aktualnie rozmawiam na Discordzie. Możecie dzwonić do checktool.hash2137. No.
4: No wiesz co, powiedzieć tak, o gadaniu o dziwnych filmach to naprawdę można te tematy ciągnąć, bo wiele filmów ludzie nie widział, a to są takie ukryte perełki.
2: No, dlatego na przykład wspominam o tym Wyrmudzie, bo to jest naprawdę fajnie zrobiony film. Nie jest jakiś taki właśnie klasyczny gore, a fajnie się to oglądało. Aż ciekaw jestem, czy jest właśnie ta druga część. Bo tak się zakończyło, że mogłoby być.
4: Nie mów, że się jak się zakończyło, ale możesz mniej więcej powiedzieć w skrócie, o co chodzi w filmie.
2: Wiesz co, już nie pamiętam, ale pamiętam, że... Zombiaki, tak? Klasyka, tak? O to chodzi. Droga żywych trupów, Wyrmwood. Ale wygląda na to, że coś jest więcej. O, apokalipsa? 21, to w zeszłym roku. Ocena 4,8. No, to jest...
4: Tak, polecanie filmów, które widziałeś po piekłu, ich nie pamiętasz, ale uważasz, że były dobre.
2: Tak, to nie,
4: pamiętasz,
2: nie o to chodzi w tych filmach?
4: Pamiętasz, jak Kisza nam polecił jakiś świetny rosyjską komedię i była taka denna, że nawet on się znudził podczas oglądania tego?
2: Było coś takiego, no.
4: Nawet nikt nie zapamiętał tej nazwy. Ale trzeba przyznać, że Apokalipsa na Australii na rowerach była całkiem fajna, którą polecił. Już nie pamiętam, jak się nazywa ten film, ale jak wpiszecie taki... Trochę dziwnie to będzie powiedzieć, że australijski Mad Max, bo w sumie Mad Max się toczył w Australii, ale taki jeszcze bardziej australijski, czyli nawet samochodów tam nie ma, tylko są rowery, to bardzo fajny film, polecam.
2: Jeszcze raz jaki?
4: Jak tam kiedyś... wiesz co? Nie pamiętam, jak to się nazywało. Zaraz, czekaj, bo mam tu 3 telefony, na jednym gadam, na drugim patrzę się, co piszecie, a na trzecim szukam tego filmu, więc...
2: Okej. Okay. To potrzebna ci jest trzecia noga, znaczy ręka. A Waligura się pyta, ale o co chodzi? Aktualnie rozmawiamy o filmach gore i nie tylko, takich...
1: Kiepskich filmach, kiepskich. Które się super ogląda.
2: Tak, takich w sam raz do piwka albo i 10.
4: To są takie filmy, gdzie jak już naprawdę nie masz nic oglądać, to jak to zwykle mówi w ekipie, to jest filmy klasy szepuła i wtedy się ogląda naprawdę takie dziwne rzeczy, które się później chce zapomnieć, że się widziało, ale są przynajmniej wspomnienia, żeby tego nie powtórzyć.
2: Tak, coś w tym stylu. Martwica mózgu? Tak, ja oglądałem, ale to już jest stary film, tak. Bardzo. To jest chyba jeden z pierwszych, który wychodził z tego gatunku gore, który na początku jak wyszedł przerażał, a aktualnie efekty specjalne powodują, że człowiek jak zobaczy pierwszego zombiaka, czy tam... Pierwsze rzeczy, które są tam, to te, które przerażały te 20 lat temu, to teraz się uśmiecha.
4: Co? Wtedy chyba zaczęły powstawać te komedie gore, bo wiele osób mówiło mi, przynajmniej to było czasy szkolne, że po tym filmie się pożygam, że jest taki wredny, jest taki obrzydliwy i w ogóle... A jak zacząłem to oglądać, jaka to jest świetna komedia. Ten obiad z tym wbijaniem łyżki, żeby się głowa tak trzymała. Albo ten dzieciak, który wygląda jak nie wiadomo co i gryzie wszystko, co popadnie. I ja przy tym miałem więcej śmiechu niż rzygania. A właściwie to rzygania nawet w ogóle nie miałem.
1: Byliśmy przyzwyczajeni od oglądania Happy Tree Friendsów.
2: Tak, też mi się tak wydaje, że Happy Tree Friends bardzo dobrze pokazało właśnie...
1: Znieczuliły nas na gór.
2: No.
4: To były pajki, a nie jakiś drogon. No, pamiętam. Macromedia Flash Player trzeba było zinstalować, żeby obejrzeć jakiś odcinek i się oglądało. i się jeszcze pożyczało płytę od kolegi, który miał internet i ściągnął te odcinki.
1: To my korzystaliśmy na lekcjach informatyki, to oglądaliśmy w podstawówce.
2: No, jak u was był internet w szkole, to tak? Nie dziwne, że się takie rzeczy robiło.
4: Więcej niż dwa działające komputery.
2: Tak. No, u nas na wsi, na lekcjach informatyki to się grało albo w Quake'a, albo w Mortal Kombat 4.
1: I oglądaliśmy Happy Tree Friends i puszczaliśmy Shockery.
4: A było się grało u nas StarCrafta.
2: Tak, StarCraft też był. Ciekawe, kto go tam zainstalował.
4: Najfajniejsze jest to, że StarCrafta bym sam nawet przytargał do szkoły. Zainstalowałem na jednym komputerze, a tydzień później już były na wszystkich skopiowane. A dobrze było potem widać, bo był mój save z wszystkimi planszami. Na każdym komputerze.
2: No. No dobrze, Damianie. To pytanie do ciebie, czy coś jeszcze gadamy, czy zawijamy się powoli?
4: Powiem ci tak. Ja mogę z chęcią jeszcze chwilę pogadać, ale wiem, że pewnie ludzie też by chcieli sobie inni pogadać, albo po prostu mogą mieć dosyć mojego głosu. Więc żeby ludzi bardziej nie irytować, to bym się może z wami pożegnał i kiedyś indziej jeszcze pogadał na jakiś temat, albo się może bardziej przygotował, bo dzisiaj to tak...
2: Z doskoku, że po prostu widzisz, że jest audycja i zadzwonię. Się wypowiem.
4: Nie, napisałem wiadomość, po czym pomyślałem sobie, Kuba zauważy i będzie chciał mnie wywołać do dzwonienia, więc usunę wiadomość, ale niestety piszę, że Damian usunął wiadomość. No, szuku, mać, Kuba zacznie wywoływać.
2: He, widziołek. No dobrze, to dziękuję ci, że zadzwoniłeś, urozmaiciłeś słuchaczom audycję.
4: Dobra, powiem, że następny raz się bardziej przygotuję, żeby nie był tak z doskoku, tylko był z przeskoku.
2: Spoko.
4: Także dziękuję bardzo uprzejmie i dobrego dnia.
2: Dobrego dnia. Trzymaj się, hej. No, a to był Damian, a teraz możecie, jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę, żeby zadzwonić, możecie zadzwonić czy to na Skype'ie i też się wypowiedzieć na tematy związane z filmami typu gore, albo i nie. Albo w innych tematach. Aktualnie linia jest dostępna i na Skype'ie, i na Discordzie. Informacje, jak zadzwonić, macie w opisie audycji, czyli tam Skype Nocne Radio i na Discordzie checktool #2137. No, tutaj psycho pisze, że Wudzu, opowiedz o filmie Stalker. No, bo Wudzu tam się też wcześniej wypowiadał. Pytanie psycho, czy tobie chodzi o ten film Stalker na podstawie książki Piknik na skraju drogi? Bo jeżeli tak, no to no, mi się podobał film. Nie wiem, czy ty oglądałeś.
1: Nie
2: oglądałeś Stalkera?
1: Nie.
2: Okej. Okay. No, bo to jest film na znaczy film i książka, na podstawie których później powstała gra Stalker. Mhm. No, bardzo delikatnie. To nie gore, to hardcore. O, to jeszcze coś lepszego. To Wudzu możesz zadzwonić i opowiedzieć, bo ciekawe. No. Bo w sumie też ciekaw jestem, o co chodzi, bo no ja Stalkera kojarzę właśnie jako tą adaptację filmową książki Piknik na skraju drogi o powstałej zonie... nie pamiętam. No tak, film Stalker nie ma nic wspólnego z grą. Tak, to raczej chodzi o to, że sam pomysł na to, że jest jakiś Stalker, który ma w ręku śrubę i idzie przez pole, w którym są jakieś pułapki niewidzialne, które trzeba uniknąć i cały czas coś się, powiedzmy ta cała zona żyje swoim życiem, no to jest powiedzmy ten pomysł, który wzięli do gry i tyle mają tu wspólnego w sumie te dwa dzieła. Trzy w sumie, no bo jeszcze książka. No okej, dobra, czyli tak. To ta książka. No bo tam też, o ile dobrze pamiętam, w książce Piknik na skraju drogi doszło do takich sytuacji, że na przykład Zona wskrzesiła tam jakiegoś jednego ze stalkerów. No i chodzi o Tarkowskiego. No, dokładnie. Nawet Jacek Kaczmarski nagrał piosenkę o nazwie Stalker, która, jakby to powiedzieć ładnie, wizualizuje? Piosenka nie może wizualizować. No przedstawia to, co się działo mniej więcej w filmie, bo powiedzmy film też jest adaptacją książki luźną, na dobrą sprawę. No, Zamojskie Drogi pisze, że Stalker kojarzy tylko z grą i z tym, że gra miała być bajeranska, produkcja trwała 9 lat i nie było rewelacji. Nie wiem, pierwszy Stalker jako gra bardzo mi się podobał. Był trudny, bo silnik gry był tak zrobiony, że pociski, które strzelało się, to latały jak chciały tak naprawdę. Ale nie wiem, w ogóle fabuła w Stalkerze jako grze była bardzo spoko. No ale tak, nie miało to nic wspólnego z filmem czy tam książką. To se zagraj w mod Anomalii. W sensie mod Anomalii do Stalkera? I do którego to jest? Ja w ogóle jestem ciekaw, co zrobił z tym Stalkerem nowym, bo teraz będzie wchodził Stalker 2, czyli no, nowa gra, tak? Podobno prace trwają już nad tą grą z powrotem.
1: Zobaczymy.
2: A, miała być rewelacyjna pod względem graficznym. No tak, no ja wtedy miałem 800 MHz procesor i działało mi to jako tako, więc no jak na rok 2005 to rzeczywiście rzeczywiście nie wyglądało to jakoś zbyt o. No nogę urwałem komarowi, trudno, to nie było to nic jakiegoś nadzwyczajnego. No dobra, Miśki, myślę, że jeżeli nikt już nie chce dzwonić, to będziemy kończyli dzisiejszą imprezkę. Dzięki, że byliście. Nie wiem, to masz coś do powiedzenia jeszcze?
1: Nie, już nic w sumie.
2: No. Jeżeli chodzi o fabułę do Stalkera, to tak, no, była zajebista, tak jak Psycho pisze. Graficznie było ok, jak na swoje lata. Nie wyglądało to jakoś nadzwyczaj wspaniale, ale nie wiem, mi się bardzo podobało gameplayowo. No, Demian pisze, że nie no, grafika rewelacyjna na moim kompie wtedy nie ruszała. No właśnie. No, do teraz ta gra jest tak słabo zoptymalizowana, że i na moim kompie aktualnym się tam coś przycina czasami. No. Dobra, no ale tak jak się słowo rzekło, to myślę, że będziemy kończyli. Dziękuję, że byliście, że słuchaliście i że dzwoniliście. No i co? Słyszymy się w niedzielny wieczór o 21:00 i będziemy rozmawiać o przyszłości radia, o tym jak to widzicie, tak jak Ania zaanonsowała. Kto ma jakieś propozycje, co można by było usprawnić w naszym radyjku, no to zachęcam do komunikowania się z nami wtedy, do zadzwonienia i przekazania swojej opinii. No. No i co poza tym? Zachęcam do wbijania na Discorda radiowego. W opisie audycji macie zaproszenie. No i co? Do usłyszenia. Dziękuję jeszcze raz, że byliście.
1: Na razie.
2: Hej.

Witam was bardzo gorąco i serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór. Dzisiaj ja, bo mnie dawno nie było, zobaczymy jak to będzie. Cierpiałem troszkę, moje gardło ucierpiało. Troszkę się pochorowałem i mam nadzieję, że już doszedłem mniej więcej do jakiejkolwiek sprawności aparatu gębowo-gryzącego, wobec czego dzisiaj jestem ja. Dzisiaj jestem w nocnym Marku, takim luźnym, troszkę rozbiegowym. Porozmawiamy sobie o różnych rzeczach, które płyną. Duck Panterei dzisiaj będzie tematem naszej dzisiejszej dyskusji, ale bardzo luźniutko, bardzo swobodnie. Zobaczymy jeszcze, ile czasu tutaj z wami posiedzę, czy mi czasami gardło nie odmówi posłuszeństwa, ale to się okaże, bo miałem pewne problemy, braki w witaminie D3. Się jeszcze upewnię, czy wszystko włączyłem, bo aż odrobinkę odwykłem od mikrofonu, miksera i wszystkich innych dziwnych rzeczy. Oczywiście audycja interaktywna, możecie dzwonić. Skype, nocne radio. W ogóle cały czas wiszę wam rozwiązanie konkursu za zeszły miesiąc. Obiecałem wam, że przygotuję takie karteczki i nagram, jak mój kot wybierze jedną osobę, która zdobędzie książkę, biografię Ilona Muska z 2016 roku. Niestety po dwóch próbach kot okazał się całkowicie niewzruszony i niezainteresowany jakąkolwiek karteczką, więc chyba będę musiał wybrać metodę losowania i jakąś metodą losowania i nie do końca mogę nad nim polegać, ale to po raz kolejny, jak się okazuje, magra zwyczajnie nie działa. A przynajmniej nie działa tak, jak powinien. Z tego, co wiem, tutaj już krawiec wam jakiś czas temu mówił, że Kesze wreszcie spotkał się ze sprawiedliwością, z karzącą ręką sprawiedliwości i zatrzymano go za tą jego karmiącą rękę, zbawicielsko-mesjańskie cud.

książkę. I myślę, że takie akcje będą jak najbardziej się, może nie regularnie, ale będą się pojawiać, jako że też chcielibyśmy się w jakiś sposób odwdzięczyć wam za waszą pomoc, za wsparcie Nocnego Radia. Tutaj troszkę mi się urlop też przysłużył, pokazał mi parę rzeczy. Dziękuję wszystkim, którzy się o mnie troszczyli, którzy mnie pytali właśnie, bo tutaj mi krawiec jeszcze przypomina, że mamy jeden problem z serwerem, który trzyma nam stronę, także bardzo byśmy prosili o wszelkiego rodzaju dotacje. Wyjątkowo wszystkie dotacje teraz będą szły tylko i wyłącznie na utrzymanie, a nie tylko na nasze tutaj uciechy i tak dalej. Także no niestety taka sytuacja wyszła. Troszkę się z nazwą popstrzykaliśmy. Tam jeszcze jest jedna cała historia z domeną, ale to nie będę na antenie tego wyciągał. Także jak coś w zakładce wsparcie na stronie głównej znajdziecie namiar na PayPala i konto krawcowe. Także zapraszam was bardzo serdecznie. A dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie taki też troszkę przegląd, nocno-markowy przegląd newsów. Też, żebym tak się odrobinkę rozkręcił i tak dalej, żebym też się nie przeforsował ze swoim gardłem, bo coś mam jakieś jeszcze pewne dolegliwości, więc jeżeli nagle usłyszycie, że coś tutaj, nie wiem, nagle mikrofon przestał działać, nagle mnie nie słychać, prawdopodobnie kaszle jako szalały, bo niestety, kiedy zaczynam gadać, to nie jestem w stanie zapanować za bardzo nad dynamiką głosu i daję z siebie zdecydowanie za dużo. A potem to wygląda, jak wygląda. Także, moi drodzy, musimy sobie jakoś z tym poradzić. Ja mam parę historii przygotowanych dla was właśnie w temacie. Wszystko płynie. Pantarei, stare greckie przysłowie, można powiedzieć, które z jednej strony filozoficzne, z drugiej strony mniej filozoficzne, a dzisiaj właśnie od takiego bardziej praktycznego podejścia do rzeczy płynących chciałbym wam opowiedzieć, ponieważ na sam początek jedno, co mnie zainspirowało, tak Pantarei, już pytajmiesz na czacie, znajduję obrazki idealnie pasujące do dzisiejszego nagrania, moi drodzy, w zeszłym tygodniu przyznano nagrodę Ig Nobla za rok 2017, jedno z tych badań i właśnie w ogóle tak odrobinkę też warto zaznaczyć, że Ig Noble są często postrzegane jako swego rodzaju naukowe nagrody Darwina. Zresztą można tutaj zgarnąć całkiem niezły hajs, mianowicie 10 bilionów dolarów banku Zimbabwe, co daje nam około równowartość 40 groszy. Także gra jest warta świeczki, ale za posiadanie takiego banknotu naprawdę wiele można oddać i tutaj, jeżeli chodzi o przyznawanie nagród Ig Nobla, mówimy właśnie tutaj o takiej naprawdę humorystycznej flance naukowej. Dla jasności, ludzie, którzy są odznaczeni nagrodami Ig Nobla, to nie jest dlatego, że są skończonymi debilami, robią coś kompletnie kretyńskiego i niepraktycznego, może z innej nawet strony, oni też podchodzą czasami do swoich badań, też troszkę z jajem, też troszkę z żartem, bo jeżeli mamy aparat naukowy, który pozwala nam coś zmierzyć, no to czemu by go nie zastosować na przykład do badania, czy chleb posmarowany masłem zawsze będzie spadał masłem w dół. A jeżeli tak jest, jeżeli statystycznie udowodnimy, że coś takiego, że taka relacja jak najbardziej zachodzi, no to podstawowe pytanie, na które chcielibyśmy odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Ale dzisiaj nie o tym, ponieważ akurat o kanapce spadającej masłem w dół było kilka lat temu, natomiast dziś chciałbym przytoczyć bardzo istotny eksperyment, który można powiedzieć, zrewolucjonizuje reologię. Reologię, czyli dział nauki zajmującej się badaniem płynów, ale cieczy nie newtonowskich, czyli cieczy stosunkowo gęstych, których gęstość rośnie nieliniowo. Taka woda na przykład, no to jeżeli sobie lejemy tą wodę, no to tę wodę, to ona się zachowuje w jakiś tam przewidywalny sposób, dopasowuje się do kształtu naczynia, to jest stosunkowo łatwe. Problem jest, kiedy mamy do czynienia z czymś takim jak kisiel, z czymś takim jak mokry jeszcze beton, z takimi rzeczami. No i właśnie w czasopiśmie Rheology przeprowadzono badanie, zajął się nimi

Marc-Antoine Fardin, który postanowił zastosować metody znane z reologii do sprawdzenia, czy koty, które przyjmują kształt naczynia, są bardziej ciałem płynnym, czy bardziej ciałem stałym. Żeby było zabawniej, to badanie zostało zainspirowane przez artykuł na boardpanda.com, serwisie ze śmiesznymi obrazkami, w którym pokazano właśnie, w jaki sposób koty zachowują się w różnego rodzaju naczyniach, w jaki sposób dopasowują się do kształtu naczynia. No i przeprowadzono bardzo dokładne badania kotów w słoikach, kotów w stanie płynnym, kotów w stanie czystym. I jak to zwykle w badaniach naukowych bywa, dotarliśmy do jednoznacznego związku, że koty zdecydowanie są jednocześnie płynne i stałe. Co więcej, koty jako biomasa posiadają możliwość spontanicznego przemieszczania się, wobec czego, co też jest niesamowicie charakterystyczne, że jeżeli mamy jakiś biożel, jeżeli mamy jakąś taką papkę, przykładowo wypełnioną bakteriami, to ich drobne ruchy są w stanie przykładowo zawirować tą cieczą w naczyniu. A jeszcze w międzyczasie tutaj wrzucę wam jeden screen z tego badania. Tutaj link, jakiś link do tego jeszcze tutaj wrzucę pewnie w nagraniu pod audycją, natomiast właśnie zbadano też dokładnie, w jaki sposób koty nadają sobie samodzielnie, właśnie ponieważ tworzą biomasę, mogą sobie w stanie nadać samodzielnie możliwość poruszania się, także bardzo profesjonalne badanie, polecam się wszystkim zapoznać, zmienia to naprawdę wiele, myślę, że tutaj zastosowanie kotów w podróżach kosmicznych do produkcji silników jonowych jak najbardziej będzie miało tutaj już w przyszłości zastosowanie. No jak mówię, jest to jak najbardziej poważne naukowe czasopismo, w którym ukazał się ten artykuł. Co więcej, tak jak kiedyś rozmawialiśmy sobie jeszcze w pierwszej przerwie technicznej, jak i później w rozmowach z panem profesorem Michalikiem, żeby się dostać tam, to nie tylko należy napisać jakiś fajny artykuł, który odkrywa coś nowego, ale jest też tak zwany mechanizm peer review, czyli mechanizm, który ma mniej więcej sprawdzić, że dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie wiedzą, kto jest autorem tego badania, na podstawie tego badania musi dojść do identycznych wniosków. No i tutaj oczywiście z jednej strony możemy się popukać wysoko w czoło i zapytać, i na to idą nasze cholerne pieniądze, ale z drugiej strony myślę, że jednak obserwowanie kotów w naczyniach nie pochłonęło aż tak szczególnie wiele badań, szczególnie wiele pieniędzy, a jednocześnie też pokazało, że nauka nie ma tego przysłowiowego kija w dupie, tylko też potrafi się całkiem nieźle bawić. Z tegorocznych Ig Nobli jeszcze zwrócono jedno takie dość istotne takie kurcze pytania, często właśnie w badaniach, w które kandydują o Ig Nobla, to są takie pytania, gdzie każdy się nad tym kiedyś zastanawiał, a nie do końca ktoś się miał ochotę przyznać do tego, że się nad czymś takim zastanawiał. No i między innymi w tym roku zbadano, jest to praca nagrodzona w dziedzinie anatomii, dotyczy badanie Jamesa Headcoata, pokazało, że uszy mają w sobie coś szczególnego. Ludzkie uszy rosną przez całe życie, nawet gdy reszta ciała rosnąć przestaje. Robią to bardzo powoli, bo zaledwie 0,22 mm rocznie, jednak to wystarczy, żeby uszy 80-latka były wyraźnie większe od uszu 30-latka o ponad centymetr. Coś, co chyba wszyscy zauważyliśmy, jeszcze tak sobie tutaj przypominam naszą historyczną audycję, chyba najczęściej odsłuchiwaną w dalszym ciągu audycję w historii Nocnego Radia, czyli Żebrotronics 3000, gdzie cisnęliśmy, darliśmy łacha za wszystkiego, także tutaj nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale myślę, że jednak te uszy starych ludzi też są w jakiś sposób charakterystyczne.
Ledwo zdążyłem wyciszyć mikrofon, żeby wam oszczędzić mojego harczenia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, w każdym razie, aż czat zamarł. Nie wiem, czy wszyscy tacy zasłuchani, czy gdzieś się kłócą na innym czacie, bo jeszcze przed chwilą, raptem pół godziny temu, mieliśmy dość burzliwą dyskusję na temat pewnych youtuberów, na temat różnych dziwnych rzeczy, ale myślę, że póki co nie będę o to się potykał, bo może nie do końca warto, chyba że chcecie do tego tematu wrócić, to zapraszam do dzwonienia, Skype, Nocne Radio. Parę jeszcze wątków na dzisiaj oczywiście przygotowałem, ale jak mówię, jest to tak troszkę bardziej audycja rozbiegowa dla mnie i na spokojnie. Czat został przyjęty przez Aninomus Polska, nie wybaczamy, nie zapominamy, nie robimy prac domowych, spodziewaj się nas. No ładnie, to się porobiło. Słuchajcie, jeszcze jeden wątek tak a propos fizyki cieczy, ale ten wątek już nie jest aż tak bardzo ciepły i przyjemny, w jaki tak jak koty w naczyniach. Oj, gardziołek daje o sobie znać. Mianowicie przez, na pewno wszyscy się z tym spotkaliście, jak przez Florydę, przez Kubę i ogólnie przez wybrzeże Stanów Zjednoczonych przetoczył się huragan czwartej kategorii, huragan Irma. Wcześniej się przetoczył jeszcze jakiś, a jeszcze w międzyczasie się skonstruował jakiś inny. Ponieważ byłem wtedy na zwolnieniu lekarskim i miałem, że tak powiem, troszkę dużo czasu, a jednocześnie nie miałem za bardzo sił, żeby sobie wydobyć się odrobinkę z łóżka. Śledziłem to nie tylko na amerykańskim Weather Channel, a słyszamy z rozwartymi małymi uszami, okej, okay, thank you. Natomiast tak, przyglądałem się nie tylko relacjom, które były bezpośrednio widoczne w telewizji. Oczywiście CNN stanął na wysokości zadania i po prostu, no, że tak powiem, nie wiem, czy to było, na ile to było ustawione, a na ile nie. Troszkę jednak tej fejkowości było jednak widać, gdzie przy ogromnej wichurze po prostu pokazują, jak tutaj jest jakiś znak przewrócony przez ten straszny huragan, przez ten straszny wiatr. Jakby ten znak w ogóle... Znak zasadniczo bardzo ciężko przewrócić. Prędzej, jeżeli coś w niego przywali, na przykład jakiś samochód porwany przez wiatr. Ogólnie strasznie niezłe jaja wyszły z przygotowań Stanów Zjednoczonych do tej całej sytuacji. Mianowicie, jedna z ciekawszych afer jest to, że jakiś koleś wpadł na genialny pomysł, zrobił wydarzenie na Facebooku, że wszyscy kierujemy swoje spluwy w kierunku huraganu i zaczynamy go ostrzeliwać. Rozniosło się to bardzo szybko, tam 20 parę tysięcy osób oczywiście kliknęło lubię to, więc możemy założyć, że ze 21 osób były w stanie oddać ten strzał. No i niestety meteorologowie bardzo szybko sprowadzili naszych dzielnych Amerykanów na ziemię, ponieważ jeżeli mamy do czynienia z wiatrem bliskim rzędu 285 do 300 km na godzinę, on spokojnie może sobie tę kulę przejąć, zacząć nią wirować i po prostu przejąć nad nią kontrolę i zwyczajnie ostrzelać te wszystkie kule, po prostu złapać i wywalić gdzieś w losowym miejscu, co... było na swój sposób, no właśnie, ale to widziałem jakieś nagranie, wywiad z kolesiem, który to wymyślił, no tak, takie jakieś tam głupie, nie, bo tam też tam była akcja, że wszyscy wystawiamy wiatraki i dmuchamy przeciwko Irmie, może to coś da, no ale jak się okazuje, niektóre głupie pomysły mogą się skończyć w ten sposób, że faktycznie ktoś zginie. O, jaki potwór, ojejku, Sibronsona nawiedził kot. Kot w stanie płynnym. No, kot w stanie półstałym. Ale no właśnie, uważaj, że jeżeli zobaczysz tego kota drugi raz, to prawdopodobnie jest déjà vu, coś zmieniają i zaraz wyskoczą agenci i będą do ciebie strzelać. Ha, ha. Ale jedna jeszcze istotna rzecz związana z huraganem Irma, tak jak mówiłem, nie polegałem tylko i wyłącznie na stosunkowo rzetelnej relacji z programu Weather Channel, gdzie właśnie bardziej się skupiano na zdjęciach
satelitarnych, na analizach pogodowych. Oczywiście też mieli tam swoich dziennikarzy w Miami, jejku, jak się nazywa to. No w każdym razie rozsianych po Florydzie, nie aż tak bardzo jak w CNN, gdzie tak ociekało, zobaczcie jak bardzo ryzykujemy dla was życie, zobaczcie jak bardzo ryzykujemy dla was życie. A po prostu idę o zakład, że jakieś tam bariery ochronne dookoła nich były, a oni tylko dla picu trzymali się tych jakichś tam barierek czy koszy na śmieci, bo naprawdę trzeba być skończonym kretynem, żeby wychodzić w taką pogodę na zewnątrz i nagrywać. Poza tym też wszyscy też zdajemy sobie sprawę z tego, że mikrofony również zbierają takie rzeczy jak wiatr i no i niestety no to nie do końca się w ten sposób może zadziać, ale nie wiem, czy kiedyś słyszeliście o takiej usłudze jak Periscope. Jest to usługa Twittera, która pozwala nam robić transmisję live. Aplikacja Periscope sama w sobie przede wszystkim przypina nas do pewnej geolokalizacji. Także jako użytkownik Periscope'a w Polsce możemy sobie włączyć aplikację, przybliżyć na Florydę i zobaczyć sobie nagranie z jakiegoś konkretnego miejsca. Nagranie, to znaczy transmisję na żywo. I przypiąłem się w sumie do dwóch takich relacji. Jedna to była jakaś młoda dziewczyna z Miami, gdzie właśnie rodzice zdecydowali, oni mieszkali gdzieś bliżej wybrzeża, ale się przenieśli do jakiegoś betonowego hotelu, ponieważ jak większość Amerykanów mieli chatkę z gówna, plastiku, papieru i kartonu i nie do końca byli pewni, czy będą w stanie przetrwać ten huragan w swojej chatce. Mieli do wyboru jeszcze uciec do Oregonu, natomiast Oregon, ponieważ również był na ścieżce Irmy, nie miało to zbyt dużego sensu. I powiem wam szczerze, że to była jedna z najbardziej autentycznych relacji, jakie kiedykolwiek widziałem. Mimo, że tam nie było nic ciekawego, mimo, że dziewczyna była naprawdę na 8 piętrze bezpiecznego hotelu, nawet za bardzo nie pokazywała, co tam dzieje się na zewnątrz, bo szczególnie kiedy wywaliło prąd, żeby było zabawniej, wywaliło prąd, ale w mieście, ale sieci komórkowe działały jak najdłużej. I to nie tylko dla numerów alarmowych, ale również internet działał całkiem sprawnie i ci ludzie mogli spokojnie streamować. Oczywiście tak, oczywiście pojawiło się mnóstwo podrobionych lokalizacji, także ludzie sobie streamowali, nie wiem, z jakiejś swojej chatki, mówili po rosyjsku i mówili, och, takie Irma, ojejku, siedzę tutaj w swojej piwnicy, dajcie mi atencję i kupcie mi tutaj zróbcie mi tutaj przelew na PayPala, żebym miał potem na chleb. No, były takie sytuacje, ale oczywiście dość łatwo można to... Wiecie, no już na takiej czysto psychologicznej zasadzie było łatwo w stanie wychwycić, kiedy ta osoba mówi autentycznie, kiedy ta osoba jest w miarę autentycznie przerażona. I to naprawdę było widać, szczególnie po tej dziewczynie, która... No tak, no zostaliśmy, no może to nie jest najlepszy pomysł, no ale ja umiem ja mogę się tutaj na coś przydać, bo ja umiem robić tę pierwszą pomoc, nawet dla niemowląt, mam certyfikat i autentycznie, słuchajcie, po prostu widać takie... Wie, że jest w bezpiecznym miejscu, wie, że dzieje się coś wokół naprawdę dziwnego. Fantastycznie mi się z nią rozmawiało, bo swoją drogą też tam później troszkę z nią pogadałem, bo to też jednak, no tak też troszkę zostawiona sama sobie, ilekroć, bo tam też jest w tym periscope możliwość komentowania oczywiście, ilekroć były pytania dotyczące tego, no ale kurde, no mówię, młoda dziewczyna, gdzie jej rodzice podjęli decyzję o tym, że się nie ewakuują, no i ilekroć ktoś próbował podważyć tę decyzję, no to strasznie się unosiła, że kim oni są, żeby tutaj jakieś losowe osoby z internetu podważały autorytet jej ojca i tak dalej, ale widać było między wierszami, że jest tak zajebiście zawiedziona nimi, że po prostu stwierdzili, że będą tutaj, mimo że faktycznie budynek, no wysoki hotel, tak, także zbrojony beton, bezpiecznie i tak dalej, a swoją drogą już niedługo będzie w moim wydaniu przerwa techniczna dotycząca przeróżnych materiałów, nie tylko budowlanych, ale o tym już niedługo. Natomiast tak, i to była jedna taka relacja, gdzie naprawdę widać było dziewuszkę wystraszoną, ale mniej więcej świadomą tego, na czym stoi, a naprawdę nie ma dla mnie żadnego zaskoczenia, że osoba ta, jakkolwiek wiedząc nawet, że jest w bezpiecznym miejscu, to... Ten strach mimo wszystko cały czas się przebijał, oczywiście też strach o swój dom, o miejsce, gdzie się wychowała i tak dalej, no to jest normalne, to jest autentyczne.
Ale była jeszcze jedna transmisja z miasta Marathon, który jest na Florida Keys. Jeżeli sobie otworzycie, aż wam, kurczę, aż wam znajdę ten konkretny dom, bo jak się okazało, chłopaczek był na tyle głupi, że można tam podać albo bardzo dokładną lokalizację, albo lokalizację przybliżoną. No i niestety, taki wiecie, taki typowy Marathon, Florida. Chłopaczek, który był... niezbyt ogarnięty technicznie, można powiedzieć, i zaraz wam pokażę, z jakiego miejsca nadawał, zaraz wam wkleję na czata Coca Plum Drive i tutaj powinien być ten domek. Zobaczcie sobie też ten domek na Street View. Udostępnij, krótki url i z takiego miejsca, w takim miejscu, gdzie wszyscy z Florida Keys się ewakuowali, jak sobie zrobicie troszkę zoom out na tej mapce, to zauważycie, że muszę sobie jeszcze zapamiętać, żeby ten link wkleić później pod audycją. Żeby tak było kompletnie, tak. Tutaj pozdrawiam też słuchaczy, którzy słuchają nas z puszki. Pozdrawiam serdecznie, miło, że jesteście również. Też się cieszymy, że jesteście z nami. Koleś właśnie z tego strasznie idiotycznego miejsca nadawał. Jak widzicie, to jest ciąg kilkunastu czy kilkudziesięciu wysp, z tego co pamiętam, z glebą dzieli i łączą ich w sumie 43 albo 48 mostów, tylko nie wiem, ile z tych mostów przeszło, nie zostało zniszczonych w trakcie huraganu. Natomiast no, jeżeli sobie włączycie Street View z tego miejsca, to zauważycie, że no, na biednych nie trafiło, ale jednocześnie chłopak tam, nie wiem, z 15 czy 16 lat, naprawdę bardzo spokojnie, tego mniej więcej 24 godziny przed uderzeniem huraganu, już widać, że pizgało, co prawda już było ciemno, ale tam streamował, nawet wychodził na zewnątrz, pokazywał, jak to mniej więcej wygląda. Czekajcie, bo sobie muszę przeczyścić gardło. Przepraszam was na chwilkę. Okej. I właśnie mówił dość jasno, że no tutaj rodzice zadecydowali, że zostajemy, a no zaraz tutaj mama robi hamburgery, zaraz będziemy mieli kolację, także za 10 minut będę kończył. No tutaj wszyscy od nas się, nie mój drogi Senku, nie wódeczka, tylko chusteczki bardziej. W każdym razie, tak bardzo, bardzo taka bananowa młodzież, naprawdę coś, jakiś taki typ, który mnie niesamowicie irytuje swoją bytnością, swoim takim, co to nie ja i tak dalej. Naprawdę niesamowicie irytujący typ, ale też nie do końca świadomy tego wszystkiego, co się wokół niego dzieje. Piękny naprawdę dom. Był na tyle uprzejmy, że powiedział, że ten dom kosztował 11 milionów dolarów i dlatego, że się boją o niego, dlatego go nie opuszczają. No spoko, każdy ma swoje jakieś tam priorytety, 11 milionów, życie, no każdy ma prawo sobie zmarnować życie w jaki tylko sposób będzie sobie chciał, ale właśnie bardzo jasno podkreślił, że jest nadziany, że mają mnóstwo rzeczy fajnych, wiecie, jak to bywa w takich postapokaliptycznych sytuacjach, ale o tym za chwilkę, bo jak się okazało, sam huragan przeżył, ale co się stało później, no to już za chwilkę. Nie wiem, czy żyje, nie wiem, czy nie żyje, tego nie wiem, ale powiem wam, co wiem, a wy sobie wnioski wyciągniecie sami, chociaż myślę, że już w tym momencie jego głupota, w zasadzie głupota jego rodziców jest po prostu niesamowicie potężna. No i tam pokazywał garaż, że mają łódkę, że mają kapoki, no i że ich plan awaryjny, że jeżeli woda wejdzie, a jest coś takiego jak to się nazywało, storm surge się to nazywa, czyli taki przypływ podczas huraganu. Ponieważ huragan jest strefą niskiego ciśnienia, on wsysa do siebie bardzo dużo wody, także wybrzeże potrafi się cofnąć nawet o paręset metrów i w momencie, kiedy ten huragan przechodzi, to tak naprawdę ta cała skumulowana woda potężnymi falami dochodzącymi do 10 metrów potrafi po prostu sobie przepłynąć, plus oczywiście jeszcze miotać tym wiatrem, drzewami, samochodami i wszystkim, co tylko znajdzie po drodze. A też pamiętajmy, że jeżeli na przykład mamy jakieś
niezabezpieczone obiekty typu łodzie, których było mnóstwo, jakieś samochody i tak dalej, które zostaną podniesione przez tę wodę i gruchną o jakąś, o jakiś budynek. No, elektryczność to też, to znaczy tam wywaliło prąd bardzo szybko, a korzystali z dieslowskiego generatora, który niestety był na poziomie parteru, więc też bardzo szybko się z nim, pożegnali. No, ale taki bardzo przygotowany, nie? No, co to tam, 300 km na godzinę? Co to taki wietrzyk, nie? No, przecież ten samochody Formuły 1 jeżdżą 300 na godzinę. No, to znaczy co? No, to co? Nie wytrzyma? No i potem mama go zawołała na hamburgery, skończył transmisję, a ludzie po prostu w szoku na tym czacie i wiszą i tak, kurde, ej, Aiden, gdzie jesteś, nie? Aiden, kuźwa, nie? Co się stało, nie? Koleś włączył stream następnego dnia, to była niedziela, mniej więcej godzinę przed tym, jak Irma faktycznie uderzyła, dotarła do Florida Keys i zaczęła zmiatać wszystko z powierzchni ziemi. I co dziwne, właśnie cały czas miał zasięg komórkowy, co prawda musiał już korzystać z powerbanków, dodatkowych baterii i tak dalej, ten generator pracował jak tylko mógł. No ale właśnie łatwo było zauważyć, że siedział już na drugim piętrze tego domu, a fale podchodziły dosłownie pod ganek. No i tam spokojnie, no fajnie wieje, a żeby było jeszcze śmieszniej, Irma w momencie, kiedy przewaliła w wybrzeże kubańskie, ona zakręciła troszkę bardziej w prawo, bo ona miała pójść morzem, ale się okazało, że praktycznie oko cyklonu miało przypieprzyć w ich chałupkę i dosłownie, wiesz, ludzie na czacie, no fajnie, miło było cię poznać, nie, to już, kurde, no ale no, no co, no teraz uciekniesz, teraz nie uciekniesz. No i faktycznie 5 minut przed uderzeniem krawędzi oka cyklonu transmisja się urwała. I w tym momencie byłem przekonany, że już nie mamy o kim mówić. Nie, dzisiaj Błażeju wódeczki nie ma. Dzisiaj jest tylko woda. Wokół nie wieje mocno, ale na samej krawędzi oka mamy najsilniejsze wiatry, bo to jest ta strefa niskiego ciśnienia, także dożycie do oka to jest kurde cud, a potem przeżycie jeszcze raz drugiego tego samego, tylko że wtedy wieje już w drugą stronę, jak to się ta całość przesuwa i kręci w kółko, no to ta granica właśnie oka cyklonu jest strefą najpotężniejszych wiatrów. W samym oku jest niskie ciśnienie, jest cisza, spokój, zresztą jest też dostępne nagranie jakichś łowców burz, którzy jeszcze kiedy Irma była piątej kategorii, wsiedli w samolot i ruszyli i faktycznie latali nad okiem cyklonu. Bardzo imponujące. Jestem zaskoczony, że się odważyli. Okej. Okay. Jest taki punkt, gdzie nie wiem, czy szanuję, bo tutaj za bardzo się odwaga zbliża do głupoty, no ale jak mówię, no dopóki to jakoś mnie bezpośrednio nie, jeżeli nie jestem jakoś tam siłą zmuszony do tego, żeby wsiąść do takiego samolotu, no to jeszcze mogę sobie w jakiś sposób na to przyzwolić i po prostu niczym biały europejski człowiek wcinając chipsy obejrzeć, jak inni ludzie ryzykują swoje życie, bo oni robią to świadomie, tak? Oni robili to dużo bardziej świadomie niż ten młody koleś, który za namową swoich rodziców, którzy mu zrobili hamburgery, został tam i po prostu praktycznie na pewną śmierć. No i transmisja się urwała. Nie było widać żadnych tam drastycznych scen, tylko widać było z minuty na minutę, że ten wiatr coraz bardziej się wzmaga, bo tam były jakieś palmy za oknem, że ta woda podchodzi coraz bliżej, mimo że już byli na... jaka może być średnica takiego oka? Zabij mnie, nie wiem, strzelam, że jakieś parę kilometrów. Tak na oko, ale też oko nie jest idealnym okręgiem, a przynajmniej nie zawsze jest. W miarę jak huragan się tam obija, przede wszystkim jak schodzi z oceanu na wybrzeże, no to wtedy... I nie zdążyłem wyciszyć, no to wtedy faktycznie to oko może się troszkę przesunąć i być takie nieregularne. Troszkę jak oko oka w rosole, jeżeli nimi tak zakręcisz, no to się im kształt zmienia, także ciężko jest mówić o konkretnej średnicy, no ale myślę, że tak od kilometra do pięciu lekką ręką, ale nie rozliczaj mnie z tego, bo dosłownie z pamięci mniej więcej walę, ale głowy za to nie dam. No i... Okej. Okay. Stream zniknął. Minął jeden dzień. Minął drugi dzień. Minął trzeci dzień. Koleś w ogóle
koleś krótko przed tym, jak stream mu urwało, zauważył, że na tym swoim live streamie zarobił $60 i się cieszył jak dzieciak, którym zresztą był. Tak, ale te kozaki to akurat byli łowcy burz, więc im możemy pozwolić na odrobinkę więcej. Także nasz kochany Aiden Child, bo tak się nazywał, żeby było śmieszniej, tak, nazwisko Child, zrobił stream, zarobił na tym $60, były to chyba jego pierwsze w życiu uczciwie zarobione pieniądze. Trzeciego dnia stream się pojawił. Z tego samego konta, ta sama morda, no już troszkę mniej uśmiechnięta, w zasadzie po prostu smród ze zbroi można było poczuć w tej części Europy. Nawet na Weather Channel mówiono, to już oczywiście było po ptokach, kiedy już okienko ewakuacyjne, że tak powiem, się skończyło i zwyczajnie było zbyt niebezpiecznie wyruszyć ze swojego domu samochodem, żeby gdzieś tam wyjechać, gdzie porównywano, bo to był największy huragan bodajże od 92 roku na Florydzie, gdzie coś o zbliżonej sile faktycznie przetrzepało Florida Keys i okolice. No i były między innymi wywiady z ludźmi, którzy zdecydowali, żeby się z tego huraganu z roku 92 albo 4, już nie pamiętam, zdecydowali, żeby zostać u siebie, żeby się nie ewakuować. Stwierdzili, że nigdy w życiu, stwierdzili naprawdę bardzo, bardzo jednoznacznie, że nigdy w życiu nie podjęliby drugi raz takiej decyzji, bo, no jak mówię, no Aiden to przeżył. No ale potem właśnie wszedł na ten stream, popatrzył tak, przeszedł się po parterze, po pierwszym piętrze, wszystko po prostu porozwalane. Tam na parter to tylko tak zamachał telefonem, żeby pokazać skalę zniszczeń. Dosłownie wszystko zdruzgotane, okna powybijane, mebli nie idzie poznać, wszystko po prostu rozpieprzone od góry do dołu. Na pierwszym piętrze odrobinkę widać jakieś ślady mebli, jakieś nawet szkielety ścian działowych. Coś tam jeszcze się uchowało. Faktycznie udało im się skryć na strychu i jakimś cudem ten budynek był na tyle wysoki, że ich nie podtopiło, no bo no cóż, udało mu się, ale też dość charakterystyczne jest to, że ktoś tam mu pisze, ale pokaż teraz widok na ocean. Nie chcę się wychylać, bo tutaj co chwilka słychać strzały, mnóstwo szabrowników chodzi i po prostu zwyczajnie boję się dostać kulką w łeb. I przypomnę, koleś, który jeszcze 3 dni wcześniej mówił, że mieszka w domu za $11 milionów, pokazywał wnętrze, mówił ile ma osób w domu i tak dalej. Trzeciego dnia się tak trochę zreflektował, nie, kurde, nie, ja tutaj, bo tutaj są szabrownicy, noż kurde, rzeczywiście. I naprawdę nie winię tego chłopka, bo no, to jest młody człowieczek, który może nie do końca jeszcze zdawał sobie sprawę z tego, jak wielką, szkodliwą, niszczycielską siłą może się okazać huragan, który zwyczajnie został namówiony przez swoich rodziców. Bardzo, bardzo byłbym ciekaw ich opinii, tam jego ojciec się w tych pierwszych streamach jeszcze jakoś tam przebijał, coś tam mówił. A gdzie streamujesz? No na Twitterze. O, Periscope to jest usługa Twittera. A ile masz oglądających? No 10 tysięcy. Nieźle, no fajnie, nie? No to już podczas tego ostatniego streamu już nie było słychać ani ojca, ani matki, tylko i wyłącznie relacja Aidena, że żyją, że piesek też żyje, no tylko, że chałupa jest kompletnie rozpieprzona, a oni się boją, bo tutaj wszędzie chodzą szabrownicy i nawet za bardzo nie mają się gdzie schować, bo wszystko, pierwsze 2 piętra są po prostu rozpieprzone w drobny mak. No właśnie, i kolejna taka relacja, bardzo autentyczna, ze strony osoby jak najbardziej nieodpowiedzialnej, której też za tę nieodpowiedzialność nie do końca możemy winić, no ale popłynęło z wiatrem, można powiedzieć, no i faktycznie dopiero będziemy zbierać informacje na ten temat, bo służby jeszcze na dobrą sprawę, jeszcze tam nie dotarły i jeszcze bardzo długo nie dotrą. Natomiast no też daje troszkę do myślenia. Tutaj Sęk wydał na czacie dźwięki, mówi, że nie tylko huragan jest jak widać niszczycielski, ale głupota ludzi i dzicz bez cywilizacji.
Sam huragan, wiesz, sam w sobie jest oczywiście niszczycielski, ale z drugiej strony, to znaczy ja rozumiem, tak, że to też troszkę mi się przypomina ta historia naszych powodzi z 97, gdzie w końcu ktoś jakiś tam promienity polityk pieprznął, że kurde, mogliście się ubezpieczyć, nie? No, co tu dużo mówić, jeżeli mieszkasz na pieprzonym wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, bo słuchajcie, u nas to jest jeszcze pół biedy, mamy jakieś tam tereny powodziowe, zaleje, nie zaleje, u nas przede wszystkim jest inna kultura budowania domów, te domy są droższe, ale one są naprawdę stabilne, a tam, żeby chatka stała za 20 lat, no to już jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście ja rozumiem, że ten teren jest jakoś tam kosztowny, że jeżeli się obudujesz tymi wszystkimi iPhone'ami, kurde, brzmi trochę jak Muppet w tym momencie, PlayStation, telewizorami, samochodami i tak dalej, bardzo ciężko będzie ci to wszystko opuścić, no ale potem się okaże, że co, że kiedy że ktoś kopnie w twoje drzwi i przyjdzie po twój 60-calowy telewizor. Tutaj Aldona jak zwykle Instagramem nam zmiękcza wyjątkowo zmiękcza nam całą historię. Natomiast tak, dochodzi do sytuacji, że no kurde, czemu zostali? No nie wyobrażam sobie innego powodu, jeżeli cię stać na chatę za 11 milionów dolarów, no to znaczy, że też stać cię na samochód, którym możesz sobie wyjechać i stać cię na bezpieczny hotel w Atlancie. To kurde, nie jest rocket science, ludzie kochani, tak? Co więcej, jeżeli stać cię na chatę, która kosztuje 11 milionów i mieszkasz w strefie tropikalnej, gdzie te huragany mogą wystąpić, bo jak mówię, u nas jest jeszcze pół biedy, u nas huraganów nie będzie, u nas co najwyżej mogą być tornada, a też jeszcze taka mała ciekawostka meteorologiczno-klimatyczna, że na obrzeżach tego huraganu się formowało od ciężkiej cholery tornad, które mniej więcej o sile skali, które które czasu do czasu nawiedzają Polskę, w tym nawet przedziwne konstrukcje chmur, gdzie dwa tornada połączone tak jakby w jedno, wystające z dwóch różnych części chmur i tak wirujących dosłownie kawałek nad ziemią, że to tornado nie zeszło w dół, tylko się tymi ogonami, końcówkami połączyły i tak, w Nowym Orleanie huragan Katrina też w Nowym Orleanie był mniej więcej zgoła inny problem, to znaczy może nie na tyle inny, bo Floryda jest mimo wszystko stanem dość bogatym. Tutaj by się przydał nam Kuba z Rozmów w Nocy i by tam troszkę opowiedział więcej o charakterystyce mentalnej Stanów Zjednoczonych, ale skoro go nie ma, to tutaj, no chyba, że słuchasz, to zapraszam do zadzwonienia Skype Nocne Radio. Natomiast Floryda przede wszystkim jest stanem bogatym. Tam mamy Miami, tam mamy Hollywood, tam mamy takie spełnienie amerykańskiego snu i tak Nowy Orlean jest niestety biedny. Jest niestety biedny i to też troszkę wpływa na taką mentalność biedaka, że no, zadziała w inny sposób. No ale czy jakąś inną mentalnością wykazali się rodzice Aidena, którzy zdecydowali, że nie opuszczą swojego domu? Ja bym rozumiał, żeby tam była jakaś, nie wiem, babka, czy 10 babek, starych, schorowanych, gdzie ich przeniesienie mogłoby naprawdę zagrozić ich życiu. Nie, to ich by... No, dobra, kosztowało, no ale od czego są ubezpieczenia? Jeżeli staćcie na chatę za 11 milionów dolarów, to ciężkiej wystaćcie też na wykupienie sobie ubezpieczenia. Także ostatnie wiadomości, które mieliśmy od Aidena, były mniej więcej półtora dnia temu, aż sobie zobaczę, czy w międzyczasie czegoś nowego nie wypuścił, natomiast wydaje mi się, że nie, bo jeszcze dzisiaj w ciągu dnia sprawdzałem. Jeżeli mi się uda, to poszukam sobie tych nagrań, o których wam mówię, bo z Periscope'a da się odrobinkę wyciągnąć. Jest Aiden after Irma. Nie ma. Od półtora dnia od Aidena nie ma widu, nie ma słychu. Wiemy, że już przywrócili mu internet, wiemy, że już udało im się uruchomić ten zapasowy generator, który również w trakcie huraganu został zalany, natomiast właśnie zakończył swój ostatni stream, czy scope, jak to mówią użytkownicy Periscope'a, zakończył swojego ostatniego scope'a stwierdzeniem, że nie, bo on się boi zejść na dół, bo boi się, że go zastrzelą. Czy może chodziło im na początku o adrenalinę? Wiesz co, ja będąc, powiedzmy teraz, sam sobą,
Być może bym się na coś takiego zdobył, ale kurde nie, gdybym miał dziecko. To jest kurde chore, to jest naprawdę niepoważne, to jest czyste szaleństwo, tak? Sobie ryzykuj swoim życiem, tak jak wam mówiłem o tych łowcach burz, którzy wzięli samolot i dobrowolnie sobie polecieli. Ale słuchaj, no jeżeli masz 15-letniego dzieciaka, który jeszcze nie ma prawa jazdy, który być może potrafi prowadzić samochód, ale przecież mu go nie dasz, no bo jak to, żeby sobie gówniarz tam gdzieś latał? I mu wmawiasz, że no, będzie okej, okay. No dobra, fajnie, że im się udało przeżyć, co sam nazywam swego rodzaju cudem, tak? Pytanie, czy sobie poradzą z szabrownikami, czy nikomu nie strzeli do głowy, żeby sobie odrobinkę pozwolić na więcej. I z tego, co mówił Aiden, to ani przez chwilkę nie szykowali się nawet do odjazdu, nie mieli jakichś tam, nie wiem, nie mieli spakowanego samochodu, czy coś takiego. Także nawet z tego oczywiście, co mówił młody, nie mieli najmniejszego, nawet nie próbowali uciekać, nawet nie mieli tego w planach, że wszystko jakoś tam będzie fajnie. Dzieciak się nauczył, to znaczy, żeby nie ufać ojcu, tak? No, ogólnie taka kwestia jakiegoś zaufania w sytuacji, kiedy wszyscy ci mówią, że coś pierdolnie, ale to też troszkę podchodzi pod naszą ostatnią psychozę z Europy, kiedy to się rozprzestrzenił fake news o rzekomej awarii elektrowni atomowej w Belgii, jeżeli mnie pamięć nie myli, bo tam w ramach rutynowego projektu zaczęto rozdawać tabletki z jodem, a ludzie już zaświrowali, że jest jakiś wyciek i tak dalej. No właśnie, to jest ten problem. Ktoś gdzieś nawet użył stwierdzenia, że jeżeli rząd mówi, że nic się nie dzieje, ale rozdaje maski przeciwgazowe, no to trzeba się przejąć. Może też nie do końca, tak? Bo tutaj nikt, absolutnie wszystkie media bardzo jasno mówiły, słuchajcie, jeżeli po prostu za wszelką cenę nie zostawajcie, tak? Ewakuacja była obowiązkowa, natomiast ta obowiązkowość też mniej więcej nie polega, to znaczy polega na tym, że są, nie wiem, podstawione samochody, żeby tam się zabrać z jakimś bagażem podręcznym i tak dalej, że masz po prostu, że stan ci dostarcza środki do tego, żeby spierdzielić gdzieś do jakiegoś ośrodka tymczasowego, natomiast ewakuacja obowiązkowa nie jest taka, że przyjdzie ci żołnierz i przystawi ci lufę do głowy i powie, dobra, ewakuuj się, a jak powiesz, że nie, no to on ci strzeli w głowę, no nie, no to by się troszkę mijało z celem. Ale też jedna ciekawostka, która chyba umknęła w polskich mediach, a może ze względu na swoją brutalność nie została tak przekazana w Weather Channel. Widziałem wystąpienie gubernatora Florydy, który poprosił, by jeżeli ktoś zostanie w domu, to żeby sobie na ramieniu zawiesił na jakiejś szmacie zapisane imię i nazwisko, żeby było łatwo zidentyfikować ofiarę. Także efekt psychologiczny był stosunkowo mocny. Nie wiem, jestem ciekaw. Ja spróbuję jeszcze sobie zapiszę, żeby wrzucić, jeżeli mi się uda ustalić linka, żeby sobie z peceta znajdź link do... Żebyście też mogli się zapoznać z tymi materiałami wideo, które Aiden przesyłał i też sobie wyrobić własną opinię. No tak, wiesz, w momencie, kiedy coś ci dmucha 300 km na godzinę, no to prawdopodobnie zwieje ci gacie, zwieje ci koszulę. Nie wiem, jak to, czy zapisać na swoim ramieniu imię i nazwisko, czy coś takiego, nie wiem. Bo faktycznie z dokumentami, szczególnie przetłoczonymi przez jakąś wodę, może być też problem, no ale też może być inny problem, że zwyczajnie znajdzie się ciało bez ręki, ewentualnie ręka bez ciała, no i troszkę ciężko będzie to wszystko zidentyfikować. Także tyle mniej więcej z relacji mojej, bardzo osobistej, z huraganu Irma. Ja zapraszam na sekundkę przerwy muzycznej. Oj, tutaj mi się, dzisiaj będą kejony, co prawda. Mam nadzieję, że mnie nie zabijecie za chińskie bajki, ale odrobinkę gardziołych musi mi odpocząć, wziąć być. A jeżeli macie ochotę dołączyć do dyskusji, zapraszam do dzwonienia. Skype Nocne Radio. Już za 4 minuty do was wracam.

0: Tak, to były Kejony, a my tymczasem wracamy do dzisiaj płynącego tematu. Wszystko płynie tak, jak popłynął do Majdena, a co się z nim stanie? Może mi się uda znaleźć, a was jeszcze zapraszam do dzwonienia. Skype, nocne rady, już czuję po moim gardle, że nie posiedzę tutaj szczególnie długo z wami dzisiaj. Jeszcze gardło nie to, ale troszkę poćwiczę. I będziecie zadowoleni, także myślę, że tutaj ta dłuższa przerwa jak najbardziej się zakończyła i jesteście, moi drodzy, skazani na mnie. Jeszcze jeden z wątków, które ostatnio płyną bardzo, bardzo w mediach. Podobno, nie wiem, czy się spotkaliście z taką kampanią reklamową Sprawiedliwe Sądy. Podobno jest mnóstwo jakichś billboardów, reklam w telewizji, Sprawiedliwe Sądy, jakieś tam afery, że coś tam, jakieś krzywe finansowanie i tak dalej. Ja się potknąłem o właśnie te reklamy Sprawiedliwe Sądy Zenon Skito zareklamował się w prime time i mówi i opowiada w swoim nagraniu o tym, w jaki sposób poprawił sobie działanie komputera swoim dyskiem, do którego się niesprawnie, nieśmiało przyznam, że wręcz zmusiłem go, żeby przestał marudzić i wreszcie sobie kupił. Sprawiedliwe Sądy, tak. Ta kampania uraczyła mnie płatnymi reklamami na Facebooku i na Twitterze. Przyjrzałem się odrobinkę tej kampanii, oczywiście artykuł. Dobra. Widać, że nie czytałem, widać, że nie klikałem, ale z całego mojego czasu nieobecności nadrobiłem tylko jeden wpis z archiwum Nocnego Radia. A był to poprzedni nocny krawcowy Marek, w którym opowiadał o skazaniu Kesze. Dobrze, że zdechł. Kesze, nie krawiec, chociaż w sumie. Natomiast tak, Sprawiedliwe Sądy, tak, i tutaj mówiono, przyjrzałem się odrobinkę tej kampanii, już tam kompletnie nie bacząc na to, w jaki sposób ona została sfinansowana. Myślę, że tutaj historia i wy sami już sami sobie w głowie oceniliście po swojemu to podejście. No ale wracając, Sprawiedliwe Sądy. Przede wszystkim było straszne narzekanie na to, że sądy są wolne. Ale tutaj trzeba bardzo, że należy je przyspieszyć, tak? Natomiast tutaj trzeba w tym momencie bardzo wyraźnie powiedzieć, że na ten moment sonda Voyager 1 oddala się od Słońca z prędkością ponad 17 km na sekundę. Jest to najszybszy obiekt wytworzony ludzką ręką. Nie ma nic szybszego niż sonda Voyager 1, więc naprawdę nie rozumiem, dlaczego ktoś tutaj w kampanii Sprawiedliwe Sądy kwestionuje szybkość. Oprócz tego wszystkie sądy klimatyczne, sądy, które znajdują się na orbicie okołoziemskiej, jeżeli by je przyspieszyć, niestety mogłoby to spowodować, że uciekłyby z naszej orbity. No i co nam po sondzie meteorologicznej, która gdzieś pędzi sobie w kosmosie przez jakieś pustkowia i nie może nic mierzyć. No ale też mówiono o tym, że sądy powinny... że coś powinno się zmienić, że już czas najwyższy zmienić, sprowadzić te biedne sądy z niebios. No i faktycznie już 15 września sonda Cassini zakończyła swoją misję, uległa zniszczeniu podczas wejścia w atmosferę Saturna. Sonda cały czas przekazywała informacje na Ziemię, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć, w jaki sposób ta sonda upada. No i pytanie, czy to jest sprawiedliwe, czy faktycznie ten system sond jest aż tak bardzo niewdzięczny, że powinniśmy tak bardzo starać się o to, żeby sprowadzić je na Ziemię, no to też mogłoby mieć swoje też szkodliwe skutki. Jeżeli taką sondę byśmy chcieli sprowadzić bliżej ludzi, no to, moi drodzy, niestety sądy rozbijające się o nasze duże miasta, mimo że bliżej obywateli, mogłoby to się odrobinkę źle skończyć. Ale też należy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że nie zapominajmy o korzeniach sąd. Pamiętajcie, że to, dzięki czemu mamy sondy, czyli rakieta V2 Wernera von Brauna, był przecież początkowo finansowany przez nazistów, przez samego Hitlera, i po wojnie Werner von Braun zmienił swoją przynależność z NSDAP na NASA, moi drodzy, więc tutaj bardzo wyraźnie trzeba patrzeć sondom na ręce, skąd one się wzięły. Oprócz tego pamiętajcie, że sondy też były w rękach Sowietów. Bezzałogowy radziecki łazik Unohod 2 wylądował na Księżycu 15 stycznia 1973 roku i wykonał aż 80 tysięcy zdjęć. Rozkazy otrzymywał bezpośrednio ze Związku Radzieckiego. Ta historia dzieje się na naszych oczach. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek przyszło wam do głowy, jak bardzo sondy mogły być historycznie przygotowane przez konkretne służby. Trzeba też jedną istotną rzecz zaznaczyć, że czasami sądy też były odpowiedzialne za utratę naszych wspólnych pieniędzy, naszych wspólnych podatków. W 1999 roku warte ponad 300 milionów dolarów sondy Mars Climate Orbiter i Mars Polar Lander rozbiły się o powierzchnię Marsa z powodu wadliwego oprogramowania. Więc no tutaj właśnie, moi drodzy, pytanie, tak, jest audycja na żywo, a tymczasem witamy na antenie Błażeja, tylko sobie jeszcze na mikserze ciebie włączę, witam cię.
1: A ja wyłączę tu, albo się dorobiłem nowego mikrofonu i chcę zobaczyć, czy to działa.
0: O, całkiem fajnie, całkiem przyzwoicie cię słychać, bo ostatnio jak dzwoniłeś do Krawca, do nocnego Marka, to tam strasznie jakieś przebitki, coś ci tam z kablem nie stykało, teraz jest super, teraz jest fantastycznie.
1: Nie, jeszcze sobie się dorobiłem, jeszcze nowego, jutro powinien przyjść. Zobaczymy, może będzie lepiej niż to. Ale już jest jakiś postęp, myślę.
0: Nie, jest naprawdę przyjemnie. Zatem powiedz mi może...
1: Sądy. No, tak. O sądach mówisz, nie?
0: Tak, dokładnie.
1: To jedna... Nie, bo to, wiesz, jedno to, co robi PiS, to jest jedno, a drugie to faktycznie system jest patologiczny. System sądownictwa, i chyba każdy się z tym zgodzi. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, że to, co jest obecnie i po tej reformie, która była za czasów PO, bo nie wiem, czy wiesz, że doszło do pewnej rewolucji za czasów PO w sądownictwie.
0: Tak, natomiast tutaj swoje podejście mam dość mocno ugruntowane, jako co prawda pod siedzibę NASA nie udało mi się wybrać, ale sam pod swoim miejskim sądem byłem na marszach, nawet jeden live video stream udało mi się stamtąd popełnić, o ile zgodzę się, że sytuacja jest patologiczna i wymaga reform, to nie znaczy jeszcze, że pierwszy lepszy pomysł, który był napisany niestety na kolanie, który miejscami był sam sprzeczny ze sobą i zawierał zwyczajnie wady prawne, że należy po prostu pójść za wszelką cenę, żeby zmienić cokolwiek, no to wtedy może będzie, nie, proponowana reforma sądownictwa niestety jest dla mnie czymś, no nie wiem, czymś, co się skończy tak jak te słynne sondy Mars Polar Orbiter.
1: Nie, no tu musimy się oboje zgodzić, że wszystko, czego się pisknie, to spieprzy. No w większości przypadków, gdyż no oni po prostu, wiesz, się wzorują na tym, co jest na Węgrzech i tak dalej. I to jest jakiś sposób przyjmowania władzy, bardziej autorytarnej. I jest dużo rzeczy, z którymi nawet byś się nie zgodził z nimi. Rzeczy, które jest do zrobienia, ale no nie w ten sposób, nie. To nie inaczej. Może im się zdarzy zrobić coś dobrego, ale intencje mają kompletnie inne. Tak. I to też musimy się zgodzić.
0: Mimo wszelkich starań udało im się zrobić coś dobrego, tak?
1: Tak, to jest pomimo, a nie że chcą. Nie?
0: Dokładnie. To też ma tam swoje dodatkowe ugruntowania, mianowicie związane też z systemem wyborczym, tak? O czym było właśnie głośno w czasach, kiedy Andrzej Dupa zawetował dwie ustawy i trzecią podpisał. No i też faktycznie próbował zagrać czymś, co jest chyba kojarzone bodajże. Nie wiem, czy to nie jest manewr, którego jakiś czas temu. Kurczę. Nie pamiętam kompletnie, ale jak był, chyba właśnie, nie wiem czy Węgry tak nie zrobiły, gdzie mając zarzut właśnie stosowania władzy absolutnej i przepychania po prostu wszystkiego jak leci, zaczęli wetować losowe rzeczy, a i tak jakoś tam psim swędem przeprowadzać, przeciskać swoje chore pomysły. No i jak to później określono, że to jest taka kreatywna opozycja, która tutaj przerysuje dwa słowa, no tutaj nie wiem na ile wiesz, na ile celowo został wprowadzony ten bubble prawny, bo tam bodajże chodziło o ilość sędziów w Sądzie Najwyższym, że jeden punkt mówił, że ma być 12, drugi, że 15, czy coś w tym stylu, tak? Czyli kompletny taki bubble, tak? Który nie ma prawa wejść w życie, nie?
1: Jakość stanowienia prawa to nie od dzisiaj jest tragiczna w Polsce, nie? Przecież to nawet przy samym, już nie pamiętam, przy zniesieniu służby wojskowej obowiązkowej zostawiono wymóg posiadania książeczki wojskowej do czegoś tam, pomimo, że czy kategorii, już nie pamiętam, to chyba w prawie bankowym było, że trzeba mieć książeczkę. W każdym razie wiele osób nie mogło wziąć kredytu, bo ktoś zapomniał, że dobra, zniesiemy, ale w innym przypadku czegoś nie znieśliśmy i prawo zawsze było źle stanowione w Polsce. Ale najgorszą rzeczą w tym wszystkim, co się dzieje przy tej reformie sądownictwa, to jest to, że poprzez to, że PiS przeprowadza to w taki sposób, jaki przeprowadza, ludzie ustosunkowują się anty i nieważne jaka władza przyjdzie po nich, to cała idea zreformowania polskiego sądownictwa już będzie tak ośmieszona i tak skarykaryzowana, że ludzie i tak staną przeciwko, bo nie wolno ruszać sądów, nie? Bo poprzedni chcieli coś zrobić. I to jest dla mnie najgorsze w tym wszystkim. To jest
0: ten problem, że trzeba by było wziąć za mordę troszkę i poszukać jakiegoś kompromisu jednak z tą kastą, którą jak najbardziej chcemy odciągnąć od dość przywilejów i tak dalej. No i ta kasta niezbyt chętnie z tego zrezygnuje, ale jeżeli by to się spotkało z jakimś dobrym... Nie wiem, mam czasami takie wrażenie, że jeżeli dzieje się coś dziwnego w systemie takim polityczno-społecznym, to pewne pokolenie zwyczajnie musi najpierw wymrzeć, a potem dopiero kolejni, o ile jeszcze tego Raczyska nie złapią, no to wtedy będą w stanie...
1: Nie da rady w pewnych sytuacjach, bo to są dziedziczne niektóre funkcje, nie? I to mogę powiedzieć, bo mam z Palestrą trochę wspólnego i tak jak w mojej klasie z liceum, to

0: muszę znać z ławy szkolnej.
1: No teoretycznie tak, ale też pewnych rzeczy, wiesz, z uwagi na to, że jednak to też są ludzie wolni, to cywilizacja nam zakazuje ingerowania w pewne rzeczy. Jeszcze chciałbym, ponieważ jesteś dla nas eksterytorialny, a mieszkasz za zachodnią granicą, chciałbym cię zapytać, nie wiem, czy słyszałeś o aferze związanej z finansowaniem kampanii Sprawiedliwych Sądów?
0: Czyżby to... Nie słyszałem. Niemieckie pieniądze pewnie, tak?
1: To znaczy oficjalnie... Nie, to znaczy to jest... To znaczy tak, miała być... To jakaś powstała fundacja, która... której celem statutowym miało być promowanie Polski za granicą i jej taką pierwszą wielką akcją jest właśnie plucie na polskie sądownictwo w Rzeczypospolitej za po prostu grube miliony z dywidend z firm państwowych.
0: No ale to czy pierwsza władza tak robi, to wiesz, to musisz jakiś... To przy... Nie, jest coś w tym dobrego. Jest coś dobrego, ci powiem, bo jednak jakoś jeszcze tych ostatek prawa się trzymają i muszą wymyślać konstrukty prawne, które pozwolą na transfer państwowych pieniędzy na ich własne potrzeby, nie?
1: Ale tutaj tylko z jedną rzeczą się wetknę, bo użyłeś argumentu, którego strasznie nie lubię, a który jest bardzo, no, bardzo nadużywany w dzisiejszych dyskusjach politycznych, mianowicie ilekroć sobie pozwolę skrytykować czy to PiS, czy to kogoś z ich koalicji, czy tam Kukizów, czy coś takiego, no ale przecież poprzednicy robili to samo. Jakby to było kurwa usprawiedliwienie.
0: Nie, to nie jest usprawiedliwienie, ale chcę tylko wskazać, że i SLD, i PO, i AWS, i tak dalej, to jest, wiesz, to jest, po prostu trzeba ich odepchnąć od gara. Nie, tego się nie uda. W każdym razie nie chcę po prostu powiedzieć, że nie ma aż takiej tragedii, gdyż ci i następni to jest jedna banda i wiesz, jedni robili to po prostu bardziej w białych rękawiczkach, ci robią bardziej na chama, bo to no po prostu to mniej subtelni, mniej nauczeni może subtelności i to może to i lepiej, że to wiesz, tak oficjalnie robią to, co robią, bo przynajmniej widać ich intencje, a nie tak ukrycie, nie? To tak jak ze Związkiem Radzieckim i z USA, nie? Związek Radziecki jak napadał, to napadał, a USA przynosi demokrację, nie? Efekt jest ten sam, nie? Nie wiadomo, czy powiedzieć, że lepiej niech to robią w świetle Jupiterów, przynajmniej wiemy, co robią, nie? A nie gdzieś tam ukrycie. Ale co już rozmawialiśmy o tych sądach, to jeszcze taka moja obserwacja życiowa, bo wiem, jak jest w Polsce, jeśli chodzi o rozwody, powiedzmy, nie? I no przeszedłem to w Niemczech i pełen obaw i tak dalej, jednak niemieckie prawo rozwodowe jest jakże inne od naszego, jakże piękne, że nie ma czegoś takiego jak orzekanie o winie. Pierwsza sprawa. Bo wedle niemieckiego ustawodawcy to, co się dzieje, nie, oczywiście jest podział majątku, bo to jest, wiesz, bardziej sprawa cywilna i tu chodzi o spór majątkowy. I na przykład opłaty sądowe, jeśli chodzi o rozwód, się określa wedle zarobków tam wielokrotności, bo to jest jakby spór cywilny o jakiś majątek, nie? Który się wypracowało i nie ma czegoś takiego jak orzekanie o winie, gdyż ustawodawca stwierdzi, że jest dwóch dorosłych ludzi i co oni sobie robią w łóżku, to oni sobie robią, to już nie jest sprawa sądu. Sprawą sądu jest orzeczenie po pierwsze, czy małżeństwo ustało, czy nadal istnieje jako wspólnota i tylko to dochodzi sąd i jak podzielić majątek, a niech to jest winny. I to uważam jest na przykład fajną sprawą, którą moglibyśmy zaadaptować.
1: To znaczy, wiesz, co, kwestią winy, bo sam jestem rozwiedziony w Polsce i powiem szczerze, że nie szczególnie na to narzekam, mimo że... Ale to nie narzekam na sądy, bardziej narzekam na byłą małżonkę i jej adwokata i jej roszczenia, które nie zostały usatysfakcjonowane, z czego się bardzo cieszę i dlatego też dość dobrą opinię mam na temat polskich sądów, ponieważ mimo różnych problemów, nie tylko cywilnych, nigdy nie poczułem się, że zostałem potraktowany niesprawiedliwie. Natomiast oczywiście moja sprawa rozwodowa bardzo się przeciągnęła, trwała ponad 2 lata. Co prawda była tam pewna kaskada, bo najpierw była kwestia kwestię rozdzielności majątkowej, ale to nie będę za dużo wchodził, tam zrobiłem jeden fajny myk, który zabezpieczył to moją własną dupę i to, że później faktycznie podczas sprawy rozwodowej nie było praktycznie mowy o tym, żebym miał być czegokolwiek winny.

0: to, co jest istotne w kwestii orzekania o winie, to nie jest to, czy jesteś winny, czy niewinny, powiedzmy, bo jeżeli chodzi o koszty rozprawy, no to przy orzekaniu o winie jest to 1000 zł i ponosi je strona, która jest winna, chyba że jest rozwód bez ustalonej winy lub po winie obu stron, no to wtedy te koszty się dzielą na dwa z każdej strony. Natomiast co idzie w parze za orzeczeniem o winie po jednej stronie? Jeżeli byłbyś na przykład, jeżeli dostałbyś rozwód z orzeczeniem winy po twojej stronie, to wówczas strona, która była, że tak powiem, niewinna rozpadu pożycia małżeńskiego, może się ubiegać o alimenty, jeżeli jej status życiowy w jakiś sposób został zaburzony wskutek tego rozwodu. I tutaj nie alimenty na dzieci, alimenty na małżonka.
1: Natomiast... Nie, to w Niemczech jest sprawa normalna. W Niemczech sprawą normalną jest, że ta osoba, która jest osobą nieposzkodowaną, to nie ma, widzisz, orzekania o winie, jest uznane, która osoba ma, pogarsza się status, nie? I tu już dochodzi sąd do tego. Nieważne w jaki sposób, nie? Bo sąd nie wnika, czy ktoś zdradzał, czy nie zdradzał. Nie ma tego wywlekania, wiesz, tych wszystkich rzeczy przed sądem, bo sąd nie jest zainteresowany. I jak zaczniesz mówić, a on mnie zdradzał, to sąd ci od razu odetnie, mówi, to nie jest sprawa do sądu.
0: No wiesz, mi podczas sprawy rozwodowej małżonka wypominała pęto kiełbasy, które wzięła od swojej teściowej, a ja je sobie kiedyś zjadłem, więc...
1: No. Bywa, nie?
0: No niestety tak, no emocje jak najbardziej są, natomiast wiesz, natomiast nawet jeżeli miałbyś rozwód z orzeczeniem o twojej winie, ale bez żadnych, właśnie ja miałem taką sytuację, że moja była małżonka zażądała pewnej astronomicznej kwoty, wówczas dla mnie astronomicznej, a sam byłem w dość wrednej sytuacji finansowej wówczas, bo tam mieliśmy taką historię, że mieliśmy w planach budowę domu, a ponieważ moja małżonka jako nierób i obibok zaniżała mi dochód, ten kredyt wziąłem sam na siebie. Na szczęście on nie został spożytkowany, on został spożytkowany w dość niewielkim stopniu, więc już mi się udało z tego wylizać. Natomiast właśnie ona miała taką koncepcję, że tutaj no i mieliśmy te, później została orzeczona rozdzielność majątkowa. Tylko że doszło do pewnego cudu, ponieważ coś, co się bardzo rzadko w polskim prawie zdarza, że w wyniku tego, że praktycznie to małżeństwo, jak to się tam później okazało, było pełne ściemniania po wszystkich możliwych stronach i skazane od początku do końca na porażkę, otrzymaliśmy rozdzielność majątkową z dniem ślubu, wyrokiem mniej więcej 2,5 roku po zawarciu związku małżeńskiego. A ponieważ ja byłem jedynym, który wnosił cokolwiek do tego gospodarstwa domowego, to było dla mnie jak manna z nieba. Ponieważ jeżeli wyrokiem sądu mieliśmy rozdzielność majątkową z datą wsteczną, jest coś takiego i to specjalnie się podłożyłem, straszyłem żonę, że ja tutaj nie mam pieniędzy i ten kredyt, który mam, spadnie na nią, bo mamy wspólnotę majątkową. Także sama się o to poprosiła, podłożyłem się kompletnie w sądzie cywilnym, tak, panie sędzio, tak, dałem dupy i tak dalej, dostaliśmy tę rozdzielność majątkową, wobec czego każda złotówka, która później się pojawiła w naszym budżecie, z czego oczywiście ona korzystała jak najbardziej, była de facto należna mi. I idąc dalej swoją drogą, kiedy się spotkaliśmy mniej więcej pół roku po tym, jak się ode mnie wyprowadziła, jeszcze przed tym wszystkim mówię jej, słuchaj, no jest jak jest, słuchaj, rozwiedźmy się, ale rozwiedźmy się bez orzekania o winie, to będzie po pierwsze tańsze, mnie na 1000 zł teraz nie stać, bo nie było mnie stać, nie było mnie stać wtedy na czynsz, i słuchaj, i po prostu rozejdźmy się, zapomnijmy o wszystkim, nie? Ale jeżeli będziesz się bawić w orzekanie o winie, to naprawdę zedrę z ciebie ostatnią koszulę. Później złożyła wniosek o orzekanie o winie. Mamy rozwód z orzeczeniem winy po obu stronach. Uważam to za sprawiedliwe. Natomiast właśnie miała roszczenie, żeby mieć tam kilkadziesiąt tysięcy z tego dla samej siebie. Sam rozwód mnie kosztował jakieś 70 kafli, 70 tysięcy polskich złotych, jakichś tam sprzętów, które wyniosła w momencie wyprowadzki z naszego mieszkania wówczas, tak? Mimo że wyrokiem sądu te wszystkie sprzęty, późniejszym wyrokiem sądu te wszystkie sprzęty należały się mi. No i teraz jest prowadzona jeszcze tylko osobna. Sąd po prostu wyśmiał jej roszczenia majątkowe, że jeżeli ten, że tutaj oczywiście orzeka, że tutaj to małżeństwo ustało i po prostu nie istnieje, udzielę rozwodu, wina leży po obu stronach, natomiast nie znajduję żadnych podstaw, żeby tutaj powódka miała jakiekolwiek roszczenia finansowe, natomiast sam wyszedłem ze swoimi roszczeniami finansowymi i powoli z niej zdzieram.
1: No to miałeś szczęście, bo ja to znam różne inne dziwne przypadki w Polsce, jakie są. W szczególności...
0: Wiesz, przede wszystkim fundamentalne szczęście, tylko jeszcze chciałbym zaznaczyć, to jest to, że nie mieliśmy dzieciaków, bo jeżeli się pojawia dziecko, no to wtedy się pojawiają problemy.
1: No a jeszcze w Niemczech w ogóle jest taka ciekawostka, jest coś takiego jak wyrównanie emerytur i ono następuje przy każdym rozwodzie, że a to u nas nikt nie wierzy w emerytury. Tutaj to są trochę bardziej konkretne sumy, w każdym razie wyrównują konta emerytalne obu. Jako jeden. Także.
0: Nawet w przypadku. Ale czy tylko czy w wspólnocie majątkowej, czy.
1: Nie, wyrównanie emerytur jest z automatu. Wyrównują wam emerytury.
0: O, okej, okay, spoko. No.
1: Bo sąd wychodzi z założenia, że jeśli ona nie pracowała, to prawo niemieckie wychodzi z założenia, nie wiem czy sąd, ale prawo niemieckie wychodzi z założenia, że jeśli ona nie pracowała, to się zajmowała twoim domem, więc emerytura też jej należy.
0: Wiesz, ale to też był często przytaczany w trakcie sprawy rozwodowej argument przez moją żonę, że ona zajmowała się domem, ale do kurwy nędzy. Mieszkanie co prawda spore, bo mieliśmy fajne mieszkanie w kamienicy, 64 metry, naprawdę, naprawdę ładne. No ale kurde, odkurzysz codziennie pół godziny, raz na dwa lata zrobisz kurwa mężowi obiad i zajmujesz się domem, tak? No dobra, dwa koty jeszcze, gdzie zajmowanie się jej kotami to było takie, że jeżeli coś się z nimi działo, to dzwoniła do mnie, żebym się zerwał z pracy i pojechał z nimi do weterynarza, mimo że tam miała bliżej do weterynarza niż ja z pracy do domu. A też potem ciekawostka, bo niestety te dwa koty zabrała ze sobą. Bo była taka sytuacja, że byłem przez miesiąc w szpitalu i nie do końca wiedziałem, co się dzieje. W tym czasie ogołociła moje mieszkanie i zabrała ze sobą te dwa koty i pół roku później na fejsie widzę informację, że te koty zachorowały na kocią białaczkę. To jest zasadniczo coś, co można... Jedyną terapią przeciwko temu jest szczepienie. Jeżeli zaszczepisz kotka, regularnie powtarzasz szczepienia co dwa lata, no to wtedy ten kotek nie zachoruje, a jeżeli kotek zachoruje, to niestety łopatą w dupę i do piachu. Co do dnia i co do godziny pamiętałem, kiedy te szczepienia tym kotom przedłużyć, a ona, sucz, tego nie zrobiła. No i niestety koty już dzisiaj nie żyją. No ale to już było poza moim wpływem.
1: A ja to mam mniej emocji, bo ja mniej żyłem. Właściwie to... mój ślub to był trochę taki papierowy, bo po długiej znajomości, aczkolwiek był zrobiony tylko dla papierów imigracyjnych, bo to wiesz, jak to na migracji i... No i praktycznie to... Nie miałem takich przejść, nawet nie miałem wyrównania emerytur, bo w moim przypadku...
0: Czekaj, ty masz obywatelstwo niemieckie teraz, tak?
1: Nie mam. Ja mam polskie. Ona miała japońskie, także to jest... Ja tam potrzebowała papieru, żeby zostać w Niemczech. W innym przypadku miała już... Już tam się chwytali za nią, aczkolwiek już nie dostanie, bo przez niemieckie urzędy są bardzo powolne, one są bardzo sprawiedliwe, ale powolne i dostała prawo pobytu do 2020 bodajże i pomimo rozwodu oni się że nie przekopali przez te papiery, nie? Chociaż to już rok minął. No i tak to w Niemczech. A niestety żyje szczęśliwie. Co ja będę, nie, mściwie nie jestem. Nie jestem baba, nie. Bo to baby zazwyczaj bywają mściwe. Straszliwie.
0: To, wiesz co, to też różnie bywa, bo...
1: Ale dużo jest takich, nie? Bo facet to zazwyczaj chce świętego spokoju i tak, wiesz, już, żeby to minęło, skończyło się i święty spokój. A kobiety czasem tak mają, że to... Ale jeszcze niech on pocierpi za to wszystko, nie?
0: Strasznie się tego obawiałem u siebie, ale miałem takie szczęście. Rozwiodłem się, jeżeli mnie pamięć nie myli, był to 2015 rok. Jakoś z pół roku temu jechałem na piwo i Warhammera do mojego znajomego, do centrum miasta. No i wychodzę sobie na tramwaj, bo spodziewałem się, że wrócę w stanie co najmniej wskazującym, więc nie było sensu brać motoru. Tak sobie popatrzyłem, na przystanku zatrzymuje się tramwaj, wysiada. Cześć. Jezu, serce do gardła, nie? Chowam się w tym tramwaju, kurde się, kurde, nie? Kompletnie szaleństwo, nie? Jezus, kuźwa, ja pierdzielę, nie? Tak... Dojechałem do tego kumpla, naprawdę do rany przyjaciel. Wziął mnie tak na bok, nie? Widzi, że coś się dzieje nie tak. Ja mówię, no co się stało, no, zobaczyliśmy się i tak po prostu nagle, kurde, wszystko, no ale co, no ale mówiła coś, no nie, tylko się przywitała, nie, no tylko cześć, takie cześć, takie niepewne cześć, no w sumie tak, nic tam nie wywyższała się, nic, no nie, i tak wiesz, tak może już troszkę na chłodno, ale w momencie, kiedy ją zobaczyłem dosłownie z pół roku temu, to Jezus, ja nie chcę.
1: Traumy masz po prostu.
0: Oj tak. Czasami się, no to znaczy wiesz...
1: Nie... To możesz pozwać ją o leczenie, nie? Z traumy.
0: Wiesz co, nie wiem, czy chcę.
1: No mówię, nie jesteśmy chciwi, nie?
0: No wiesz, no mówię, no poszło naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Ja z tych pieniędzy prędzej czy później się odkuję, bo mam do nich tytuł prawny, więc... Po prostu.
1: No mi tylko poszło na adwokatów, z tym, że w Niemczech jest taki problem, że nie możesz się rozwodzić sam, musisz przez adwokatów, nie? To jest, nie możesz napisać sobie sam pozwu, nie możesz sam siebie reprezentować, musi być adwokat, koniec. No to takie chyba napędzanie im koniunktury, jeśli chodzi o sądy. A właśnie, no i wybory są, nie? Tutaj się zaczęła kampania, mam Merkelową, mam Schmidta wszędzie, ich twarze na mnie patrzą, bo oni tak tych plakatów trochę ten... Nie, fajna rzecz, że w Niemczech nie nalepiałem plakatów na ten, tak, że to zostaje miesiącami, tylko sobie na takich dyktach. I ostatnio przechodził taki ten... Orkan czy coś, to u nas też biało w Polsce, nie? Mhm. Bardzo. No to tu jak zabiało, to te Merkele wszędzie leżały po autostradach, po drogach. Sobie jeździłeś po kandydatach, bo to zwiało wszystko. No i co dzisiaj w radiu słyszałem, to niestety trzecia siła w parlamencie się AfD szykuje.
0: A co to znaczy dla nas, biednych Polaków, dla których AfD kojarzy się z jakąś maszyną rolniczą?
1: Nie no, AfD to jest ta taka bardzo antyimigrancka partia, oni właściwie wiesz, o tyle antyimigrancka, oni są antyeuropejscy, tacy trochę lukają na NPD z drugiej strony, takie wiesz, odrodzenie niemieckiej dumy, z tym, że jak nie było tematu imigrantów, to oni tak za bardzo, to wtedy najeżdżali na Polaków więcej i to nie był taki nośny temat, ale teraz wiesz, ta cała fala uchodźców, to się, wiesz, chcą zbić kapitał. No to zaczęli najeżdżać na tych uchodźców i o dziwo cała Polonia w Niemczech popiera AfD, bo nie lubią ciapatych, nie? To już nikt nie pamięta, co było wcześniej. No i niestety AfD się szykuje, była to partia strasznie na marginesie, ale teraz się okazuje, że mogą być trzecią siłą. Nawet nie Zieloni, nie FDP, które zawsze tam było w koalicji z CDU, będzie AfD. I CDU będzie mogło rządzić samo też. Tak, takie są przepowiednie, aczkolwiek dużo Niemców nie wie, na kogo głosować, bo tu nie ma wyboru takiego dużego. I nie wiem, czy ktoś śledził debatę, która była ostatnio tutaj. Bo widziałem, że w polskich mediach to tu tak dużo mówiono. Nie wiem, czy słyszałeś
0: o debacie. Co nie, bo ja za bardzo z polskich mediów to Eleven Sports, więc...
1: Aha. Nie, no to z ciekawości spojrzałem, co będą mówili o debacie i tak mówili, że debatę zdominowała sprawa polska, nie? Że chcą nam dowalić kwoty uchodźców, coś tam i że oboje się zgadzają i ble, ble, ble, nie? No ja przypadkiem oglądałem tą całą debatę i głównie była o edukacji, nie wiem dlaczego teraz jest taki temat nośny edukacji w Niemczech. I szkolnictwa, aczkolwiek o Polsce to tak trzy słowa i o wartościach europejskich wspomnieli, ale TVP umie i debata była zdominowana przez Polskę.
0: No wiesz, to jest ten fundamentalny problem, że zależy jak to przedstawisz. Ja przede wszystkim wszelkiego rodzaju i przemówienia i debaty traktuję jednak jako taką maszynkę do mięsa. Pamiętam, kiedy Trump się pojawił w Polsce i rzucił jakieś takie przemówienie, no to wszyscy po prostu klękali przed nim i otwierali usta, żeby czekać na komunię wręczoną przez stojącego nad nimi Trumpa, w jakiejkolwiek formie by ona nie była, i że tutaj mówi o nas, jakimś wielkim przyjacielu. Ja mówię, no dobra, no powiedział, no bo co miał powiedzieć? Walcie się Polacy, wiz nie znosimy. Tak, jak to Trump określił, Polacy, ja mam jedną wspólną cechę z wami, ja też wiz nie znoszę.
1: Ale może lepiej, że wizy są, bo to, wiesz, lepiej być zawrócony w Polsce niż na granicy.
0: Tak, bo... tak, natomiast to, do czego zmierzam, to jest to, że wiesz, że minęło parę miesięcy od tego przemówienia Trumpa i co, no i tak jak mówiłem, to nie miało absolutnie żadnego znaczenia. Miało oczywiście znaczenie polityczne, no ale nie zmieniło się nic, nie wpłynęło absolutnie na nic. Żyjemy tak, jak żyjemy.
1: Trump przyjechał tutaj przemawiać, tutaj, sorry, ja tak jakby w Polsce mieszkał, przyjechał do Polski tylko po to, żeby sobie trochę ego podbudować, nie? Bo Trump to jest taki narcyz.
0: No w sumie tak.
1: I wiedział, jak go przywitają tutaj na G20.
0: No i tutaj także... też jeszcze takie jedno swoje prywatne słowo co do Trumpa, bo tam parę razy mnie, że tak powiem, ciśnięto o to. Słuchajcie, Trump jest milionerem, natomiast jeżeli miliarderem wręcz można powiedzieć, natomiast jeżeli spojrzycie na jego historię, to on cały ten swój majątek odziedziczył oraz cały majątek, który odziedziczył po swoich rodzicach, jedyne co mu się udało zrobić, to go zredukować do dnia dzisiejszego.
1: Nie, bo Trump to jest taki przypadek milionera, jak najszybciej zostać milionerem w życiu, nie? Trzeba być miliarderem i przegrać dużo na giełdzie.
0: Tak, dokładnie. Także o tym mniej więcej mówimy. Także Trump jest dla mnie tak ujemnym autorytetem, że naprawdę chyba tylko Kesze jest niżej w całej mojej skali i myślę, że chłopaki by się dogadali. Nie zdziwię się, jeżeli Trump będzie prędzej czy później sprzedawał gansy.
1: Ale trudno, wiesz, mówić o jakiejś suwerennej władzy w USA, gdy USA to jest... No bo co właściwie zostało w USA z tego całego przemysłu, nie? No, większość wyniosła się do Chin. I masz te ośrodki badawcze w Dolinie Krzemowej, to nie wszystko, ale większość to jest ten wielki militarno-przemysłowy kompleks, który właściwie dostarcza im większość pieniędzy i no i on rządzi, nie? Ci rządzą, co dadzą im pieniądze na kampanię, nie?
0: Dokładnie. I najzabawniejsze jest to, że te wszystkie lubiane, czy tam znane przez nas środowiska spiskowe alternatywy tak bardzo stoją za Trumpem, twierdząc, że Hillary Clinton tutaj jest w ogóle jakimś tam pionkiem Bilderbergów, a Trump będzie tutaj naszym jedynym sprawiedliwym, uczciwym przywódcą. Ale ostatnio, nie wiem gdzie, ale słyszałem anegdotę. Wiesz, kto najbardziej przegrał wybory prezydenckie w USA?
1: Nie wiem, pewnie obywatele USA.
0: Nie, Bill Clinton. Bo teraz Hillary będzie codziennie w nocy w domu.
1: Aha, nie, no to jest dobre. A nie wiem, czy widziałeś, a wyciekło nagie zdjęcie Merkel. Też tak ostatnio w Niemczech, tak.
0: Wyobraźnio spierdalaj.
1: A nie, mogę nawet wrzucić na czat.
0: O, czekaj, to sobie zamknę na chwilkę.
1: Nie jest złe, bo ona miała chyba 18 lat na tym zdjęciu.
0: Okej, masz moją uwagę, dajesz?
1: Czekaj, bo nie wiem, czy wiecie, Niemcy to jest trochę taki dziwny naród, który... czekaj, dobra, znalazłem.
0: Tak, a ilu Niemców potrzeba do wymiany żarówki?
1: Nie wiem, Niemcy nie wymieniają żarówek.
0: Jeden. Niemcy są efektywni i nie mają poczucia humoru.
1: A to taki kubek, wiesz, kolega miał, gdzie było napisane Fun facts about Germany. There is no fun in Germany. Go back to work.
0: Jest dostępny na Amazonie. Kupiłem go sobie jakiś tydzień temu, jak to zobaczyłem. Okej, okay, jest i...
1: Jest i Merkel. Tak, to jest...
0: Ale ta najbardziej po prawej to nawet.
1: Tak, a ta najbardziej po lewej to Merkel właśnie.
0: Widać.
1: Tak. To co w Niemczech to jest, wiesz, FKK.
0: Ale takie, wiesz, takie pełne, nalane jak dobre kuflowe z czubem. Taka typowa, taka Niemka, taki, wiesz, rumiany bochenek, nie? Taka rzepa jesienna, ojejku.
1: Dokładnie. W każdym razie... W każdym razie FKK to, wiesz, co jest FKK? FKK to jest naturyzm, który jest w Niemczech niesamowicie popularny, przynajmniej w latach 70-tych, 80-tych. Także o ile w Polsce to zdjęcie, jaką widziałem, sensację wzbudziło, to Niemcy są za bardzo nie zdziwieni, bo tu tak większość Niemców jakąś tam przygodę z FKK miało kiedyś. Nie wiem, skąd to mi się bierze. Nie chciałbym tego oglądać, bo tak...
0: Naturyzm zły nie jest. To znaczy za pierwszym... Jest dziwny, dziwnie się czujesz za pierwszym razem, potem jest okej.
1: Okay. Oj, co, miałem taki przypadek... Byłem... Dąbki, wiesz, jest plaża na
0: Tak, tak, tak, oczywiście.
1: O której kompletnie zapomniałem, a że tam w tej okolicy to jest dosyć blisko z mojej Bydgoszczy, w której wtedy mieszkałem. Wtedy podrywałem taką niesamowicie wstydliwą, bardzo sympatyczną Chinkę, która tam studiowała jakieś pianino czy coś w szkole muzycznej. No nieważne, i pojechaliśmy sobie do Dębek na tej ogólnoplaży dostępnej, sobie siedzieliśmy i wziąłem ją na spacer, tak wiesz, romantycznie zostawiłem znajomych, poszedłem ją na romantyczny spacer wzdłuż wybrzeża. I tak sobie idę i w pewnym momencie widzę, wiesz, facet idzie tak z tym, no tak na wierzchu, nie? Jak mówię, coś jest nie tak, nie? Wiesz, co? Dalej, coraz gorzej, nie?
0: Miałem podobną przygodę, jak miałem jakieś, nie wiem, z 15 czy 16 lat, jak się wybraliśmy rowerami nad morze, bo miałem stosunkowo niedaleko, no, 80 kilometrów, ale to wtedy jeszcze i kondycja lepsza i można się było, wiesz, można sobie było na więcej pozwolić. Także się, wiesz, wstawało o 5 rano, było jeszcze o przyzwoitej godzinie nad morzem, tylko że trafiliśmy na jakąś plażę, nie wiem, czy to właśnie to było to miejsce, czy nie, bo to były lata 90. Więc jeszcze, że tak powiem, to zresztą do dzisiaj za bardzo wybrzeża nie znam, no ale coś mi tutaj nie odpowiadało, nie, no to tam się wszyscy rozłożyli, rowery zostawiliśmy, nie, dobra, to ja tam się przejdę, bo tam widzę na horyzoncie, że tam jest jakaś spokojniejsza plaża, za 2 godziny wrócę, nie, no i tak sobie idę, tak coraz mniej ludzi i tak patrzę, no tutaj jest naprawdę w porządku, no i patrzę, z naprzeciwka idzie do mnie facet, ubrany jedynie w lornetkę. I wtedy, że tak powiem, troszkę, a tymczasem Błażej nam zniknął. Błażeju, nie wiem, co się stało, ale jak coś, to zadzwoń jeszcze raz, tylko dajcie mi znać, czy czasami sam nie zniknąłem, może sobie sprawdzę, czy jeszcze jesteśmy na linii, czy nic się niedobrego nie stało, ale z tego, co widzę, są słuchacze, są dźwięki, dzięki. Tak, jesteśmy. Błażej nam uciekł, a ja tylko powiem, że Błażej od niedawna jest nadającym w nocnym radiu, prowadzi swoją audycję lewym okiem, także nocne radio otwarte jest dla wszelkiego rodzaju poglądów. Muszę się przyjrzeć tej audycji o Jugosławii, która gdzieś mi mignęło, ktoś mi ją zachwalał, ale niestety jeszcze nie miałem czasu, żeby to nadrobić, natomiast jako dzwoniący jak najbardziej mieliście okazję poznać go z tej strony, także też zachęcam do zapoznania się z jego nagraniem, z jego audycją i możecie i pamiętajcie też, żeby komentować audycję, ponieważ nic tak bardzo nie motywuje, jak właśnie jakiś feedback ze strony słuchaczy. Także nawet jeżeli wam się nie podobało, nawet jeżeli nienawidzicie, Błażeju, nie wiem, Skype, zniknąłeś mi nagle z anteny, więc nie wiem, jeżeli mnie nie słyszysz, to zaraz ci napiszę na czacie, ale zaraz sobie zrobimy jeszcze sobie krótką chwilkę przerwy. Spróbuj sobie zrestartować Skype'a, ja wrócę, my wrócimy tutaj za kilka minut, może jakąś tutaj sobie przerwę w międzyczasie zrobimy, również z Kejonami, także wybacz Błażeju, i wrócę do was za 4,5, ja go wyłączyłem przypadkiem. Dobra, słuchaj, to ja zrobię chwilkę przerwy, odkaszlnę sobie, wysmarkam się i za chwilkę do was wrócę, a tymczasem, Skype jest off, dobra. Dobra, to my wracamy za 4,5 minuty, a tymczasem właśnie pamiętajcie, żeby nie tylko sobie odsłuchiwać te audycje, również do ciebie mówię, słuchaczko, słuchaczku i słuchaczu, słuchacze offline, żebyście też zostawili jakiś tam komentarz, szczególnie dla, bez względu na to, czy się zgodziliście z prowadzącym, czy nie, ale jest to bardzo motywujące, szczególnie dla nadających, którzy dopiero zaczynają. Sam kiedyś takim byłem, także to naprawdę działa. Także pamiętajcie zostawić jakieś słowo, jakieś pytanie, może jakiś właśnie komentarz do tego, co się działo w audycji, i zapraszam właśnie do odsłuchania lewym okiem u Błażeja, a tymczasem chwilka przerwy i wracam do was za 4,5 minuty.

0: A tymczasem wracamy, już niedługo się będziemy powoli zbierać. Godzina już słuszna, chyba że ktoś będzie chciał jeszcze dodzwonić się i dołączyć do naszej dyskusji. Błażeja nam wywaliło w tajemniczych okolicznościach, zamknął mu się Skype. Niestety takie rzeczy się zdarzają. Mam jeszcze tutaj parę tematów przygotowanych na dzisiaj, ale właśnie zastanawiam się, czego poruszać, ale jeszcze jeden chciałbym wam przytoczyć z tegorocznej konferencji Apple, skoro już tak sobie płyniemy po tematach i pływaliśmy niczym sonda Voyager w kosmosie, niczym huragan Irma na Florydzie, niczym koty w słoikach. Jedna rzecz, którą właśnie konferencja Apple, która odbyła się w zeszłym tygodniu, która opowiadała o nowym modelu iPhone'a, o nowych oprogramowaniach, o nowych urządzeniach, strasznie mnie ubawiła reakcja. Wyłączyłeś Skype'a. No trudno, no zdarza się. Peczek, jak coś to jeszcze możesz wbić, bo jeszcze. Ale ja mam włączonego Skype'a. Skype jest cały czas. Albo czekaj, to słuchajcie, to spróbuję ja się dodzwonić do Błażeja i zobaczymy, jak to się skończy, bo jak będzie Błażej na antenie, okej, wszystko działa, także...
1: Nie, ja wyłączyłem, bo miałem...
0: Halo?
1: Nie, bo miałem dwa okna otwarte.
0: A, okej.
1: Miałem dwa okna otwarte, jeszcze wiesz co, zapomniałem zamknąć ostatniej środzie i tak sobie wisiało drugie okno. Mhm.
0: A, bo ty z tego webowego Skype'a korzystasz?
1: Nie, ja mam tego, zwykłego, ale miałem dwa okna zwykłego, dwa Skype'y miałem uruchomione. Aha. Jeden był jeszcze ze środy nocnego radia i wiesz, chciałem zamknąć to, bo patrzę, po co mam to otwarte? I zamknąłem i wyłączyłem nocnego radia Skype, nie swój.
0: Okej.
1: A, byliśmy zalogowani w tym samym momencie na tym samym.
0: Ale nie, ale akurat gadałeś ze swojego Skype'a, więc to...
1: Tak, zgadałem ze swojego i wiesz, przypadkiem wyłączyłem tego i dlatego ci pisałem, że nikt do ciebie nie zadzwoni, bo wyłączyłem nocnego radia.
0: Nie, to działa w ten sposób, że to powinno zadziałać. Ja jeszcze sobie tutaj ewentualnie zaklikam, ale to jest tak, że nawet jeżeli jesteś zalogowany na Skype'a nocnego radia, możesz zadzwonić na nocne radio i rozmawiać dwoma osobami z jednego konta. Jeżeli masz jakąś konferencję.
1: Ale nie, ja dzwoniłem ze swojego, tam to było w drugim oknie i ja to okno zamknąłem, bo mówię, po co mam być zalogowany i się wylogowało, jak zauważyłeś.
0: Aha, dobra, w ten sposób, dobra, to wiesz co, skoro jesteś na antenie, jeszcze chciałbym jeden z takich gorących polityczno-geograficznych w zasadzie tematów poruszyć, który chyba nie został za bardzo przedyskutowany na naszej antenie, a przynajmniej ja się o to nie potknąłem, mianowicie Korea Północna i groźby naszych kochanych ludzi stamtąd, próby rakietowe coraz głośniej, alarm się podnosi. Wiesz co, sam badam mniej więcej i sobie analizuję to o podejście do Korei Północnej na podstawie Google Trends i na podstawie tego, jak bardzo głośno jest na ten temat. Ostatni raz podobne zainteresowanie Koreą Północną mieliśmy w roku 2013, gdzie również przeprowadzano pewne próby rakietowe, ale jeszcze wówczas pod administracją Baracka Obamy nie spotkało się z tak agresywnymi komentarzami ze strony Stanów Zjednoczonych, no ale też koniec końców ten Trump wszystko, co mówi, to jedynie komentuje. I tutaj chciałbym cię zapytać, jako że jesteś człowiek światowy i że tak powiem, na pewno masz jakąś opinię na ten temat. Ja tylko może na sam początek zdradzę, że to jest w ogóle dość szalone, że w XXI wieku istnieje taki kraj jak Korea Północna, że pozwalamy na jego istnienie, że my tutaj... Ale... Uważamy się za cywilizowanych ludzi, wiemy, że tam ludzie umierają, że tam jest reżim i to reżim taki, że ja pierdzielę, tak, gdzie mamy mnóstwo ludzi, no ale tam nie ma pól naftowych, tam są pola ryżowe, a ryż nie jest aż tak kosztowny jak ropa naftowa.
1: To jest, wychodzi z twojego założenia, nie? Istnienie Korei Północnej jest na rękę wielu. I istnienie Korei Północnej jest wymuszone sytuacją geopolityczną i nie do końca jest tak, że to jest najgorszy reżim, jaki istnieje na świecie. Może, nie wiem, w Afryce są różne dziwne i w Arabii Saudyjskiej jest straszliwy reżim, który też jest tolerowany i tak dalej, nie? Mhm.
0: Tak, tutaj.
1: No, Korea jest taka medialna, tylko że Korea Północna jest, istnieje jako przeciwwaga na Półwyspie Koreańskim dla Korei Południowej i Korea Północna jest całkowicie zależna od Chin. I teraz jest pytanie, jak chcesz ruszyć Koreę Północną, musisz ruszyć Chiny, a na to chyba Stany sobie na razie nie mogą pozwolić. Znaczy będą musiały, ale na razie nie.
0: Tak, jest to takie utrzymywanie statusu quo do momentu, kiedy komuś w Korei Północnej odrobinkę za bardzo nie odwali. Natomiast wiesz, natomiast jest to w pewien sposób państwo groteskowe, tak? Gdzie patrzymy na relikty, na coś, co nam się kojarzy może z jakąś okupacją radziecką, czy czymś takim, ale podniesione do potęgi zupełnie niewyobrażalnej i zwyczajnie zaskakującej. Są też dostępne przecież, co jakiś czas pojawiają się filmy dokumentalne. Niepowtarzalny orgazm tutaj prosi mnie o coś, orgazmowi chyba nie odmówię, ale to za chwilkę, ale to będzie dość krótki komentarz odnośnie sytuacji w Opolu, ale jeszcze tutaj wracając. miałem wątpliwą przyjemność oglądać to znaczy tak, wiesz, tak, z takiej perwersji intelektualnej w zasadzie, tak, wiesz, tak jak lubisz tak, oglądać ludzi, którzy się przewracają i sobie łamią kręgosłupy czy coś takiego, mniej więcej z takiego.
1: Ale skończmy z Koreą może.
0: Ale skończmy z Koreą, bo co jakiś czas właśnie dochodzi do tego, że Korea Północna grozi, potem nawet pokazuje jakieś rakiety, mniej lub bardziej udane próby wszelkiego rodzaju. No i tutaj pytanie, czy sądzisz, że Korea Północna kiedykolwiek stanie się faktycznie zagrożeniem dla tego naszego cywilizowanego świata? Czy to będą bazy amerykańskie na morzu, czy to będzie ta słynna Korea Popołudniowa, czy to będzie Japonia, czy po prostu jest to takie czcze gadanie i puszenie się tylko po to, żeby się...
1: Korea według mnie jest całkowicie, właściwie według mnie nie tylko, ale Korea jest całkowicie zależna od Chin. Nie? No, jeśli Chiny będą chciały, to kiwną palcem i odetną Koreę od wszystkiego i tam zgaśnie światło i wiesz, nie będą mogli nawet odpalać rakiet, bo nie będą mieli prądu, żeby je odpalić.
0: No tego światła i tak za bardzo tam nie ma. Jakiś czas temu właśnie NASA, oczywiście NASA, Never Straight Answer, miłośnikom teorii spiskowych, opublikowała zdjęcie z nocy, gdzie właśnie widzimy te wszystkie nasze, nie wiem, przelot stacji ISS nad Europą, widać te wszystkie rozświetlone stolice europejskie i pomniejsze miasta, no i faktycznie widać na Półwyspie... wiesz co, ja przeproszę cię na chwilkę, bo muszę z kotem pogadać, także wrócę za pół minuty. Ale jakbyś mógł pokontynuować wątek Korei, muszę mu coś zabrać, bo się bawi rzeczą, którą nie powinien.
1: Nie, Korea to jest po prostu kraj, który jest całkowicie zależny od Chin i Chiny testują. Chiny testują, jak daleko mogą się posunąć właśnie przez Kima i w szczególności testują sojuszników USA, bo to nie, Kim dostrzelić do Stanów może czy nie może, raczej nie może i raczej w bazy amerykańskie nie będzie celował. I to nawet nie chodzi o Koreę Południową, bo artyleria, no Seul, stolica jest odległa od granicy jakieś 30 km i artyleria wycelowana w Seul stoi już od lat 50. i jak tylko Kim zechce, to może odpalić tam mam 1000-2000 dział, które są wycelowane w Seul, może zmieść Seul z powierzchni ziemi w każdym momencie. Tu chodzi o Japonię. I o tym Japonia jest całkowicie niezbędna Stanom. W geopolityce jest niezbędna dla utrzymania hegemonii na morzach okalających Chiny. I pozycja Japonii też nie jest taka do końca pewna i po prostu Kim testuje, jak bardzo Japonia jest w stanie wytrzymać, najpierw właściwie Kim, bardziej można powiedzieć, że to decyzje zapadają w Pekinie, a nie za bardzo jest to w Pjongjangu. Bo Pjongjang jest całkowicie zależny od Pekinu i w W każdym momencie może Chiny mu powiedzieć stop, a w tym momencie testują, jak wyglądają. Bo wiesz, Japonia śledzi te rakiety, Japonia może zestrzeliwać, czego nie robi, bo one przecież latają nad Japonią. To chodzi o zbadanie, jak silna jest Japonia i czym dysponuje i jak bardzo jest związana ze Stanami i tak dalej. To jest element geopolityki.
0: Może też taki bardziej próg wzbudzenia Japonii, czy próg jej cierpliwości. Ja jeszcze tutaj tylko słowem wyjaśnienia. Właśnie w moim mieszkaniu doszło do nieudanej próby odpalenia kota rakietowego. Kot wziął moje słuchawki w pysk, po czym wskoczył na krzesło i postanowił wskoczyć na szafę. Niestety słuchawki się zaplątały w nogę krzesła i ten skok się odrobinkę nie udał, więc to gruchnięcie, które przed chwilą słyszeliście, to właśnie nieudana próba odpalenia kociego pocisku balistycznego.
1: No, adwokat pisze, że nacjonalizm, szowinizm, to tak niewiele się różni, a jeśli chodzi o Koreę, to nie wiem, czy dużo ludzi, aż mówiłem to kiedyś, że reżim Kima to wcale nie jest tak jak... Bo oni mają dwie propagandy, mają jedną zewnętrzną i jedną zewnętrzną i jedną to, czym ludzi wewnątrz faszerują, i jedna i druga Korea, ta południowa, trochę mniej, północna o wiele bardziej, i zbudowana właśnie na micie tego wspaniałego narodu koreańskiego, który jest najwspanialszy na świecie. Kim jest po prostu wyrazicielem i cały świat się nie sprzysiął przeciwko Korei, tylko po prostu Korei nie jest w stanie zrozumieć, bo oni są najwspanialsi na świecie. I to jest tak niesamowicie nacjonalistyczna propaganda w samej północnej Korei. I wiesz, ta komunizm to jest tylko taka przystawka, zresztą tam jest ta cała ideologia Juche, która została jakby zrobiona dla Koreańczyków, i oni mówią, że wymyślili komunizm od początku dzięki tej ideologii, bo przecież to Koreańczycy są nad ludźmi. No i to tak sobie więcej wygląda, ale Korea, wiesz, to jest taka peryferyjna wojenka, tam nikt nie ruszy na wojnę przeciwko Korei.
0: Przede wszystkim bardzo głośno się mówi, szczególnie w Korei Południowej, że w sytuacji, jeżeli ktokolwiek by spróbował najechać Koreę Północną i wprowadzić tam demokrację, jeżeli, nie wiem, ceny ryżu by bardzo wzrosły, Ameryka bardzo chętnie na pewno tam wyśle swoje wojska, ewentualnie kiedy już nie będzie do kogo strzelać na Bliskim Wschodzie. Natomiast to, czego się obawiają południowi Koreańczycy, jest to, że nie do końca znana grupa ludności, która przebywa na terenie Korei Północnej, zwyczajnie nieprzygotowana, niewykształcona, bardzo często bez znajomości czytania i pisania, będzie po prostu musiana przez kogoś być wykarmiona, tak? I dopóki to jest tam gdzieś za granicą zamknięte i tak dalej, to niech się kisi, tak? Bo w momencie, kiedy ci ludzie się stamtąd wyleją, no to... Oczywiście, no możemy to zignorować i niech sobie oni robią po swojemu, ale też mimo wszystko wszyscy jesteśmy ludźmi, jeżeli widzimy cierpiącego człowieka, to sobie odciągniemy od ust, żeby mu pomóc, bo zwyczajnie wypada, a ta odpowiedzialność spadnie przede wszystkim na Koreę Południową.
1: To powiem ci tak, jak wybuchła wojna koreańska i gdy już ta Korea Północna została prawie całkiem zdobyta, to się spotkał Stalin z Mao wtedy i ustalono, że nie będzie się Związek Radziecki angażował w tą wojnę, bo to za bardzo grozi wybuchem III wojny światowej. Chińczycy pójdą i zrobią porządek. I Chińczycy to był taki kraj wtedy, który był po tych 202 wiekach czy 3 wiekach upokorzenia, kiedy ich PKB straszliwie spadło, stał się straszliwie zacofany kraj rolniczy, był zniszczony wojną z Japonią, nie? No, to była po prostu ruina kraju, nie? Kraj upadły. I oni poszli na remis. Oni w tym momencie dokonali remisu z superpotęgą, która wyszła zwycięsko z II wojny światowej. I teraz jest pytanie, gdy obecnie Chiny doganiają PKB, a już są ponad Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o PKB liczone parytetem siły nabywczej, czy Stany są w stanie sobie pozwolić na wojnę drugi raz wtedy, kiedy te zniszczone Chiny poszły z nimi na remis, czy są w stanie coś zrobić w tej kwestii teraz, w wojnie lądowej, no i dlatego tam się raczej nic nie zmieni. To smutne, ale tak jest. A Chiny nie mogą zrobić nic z Kimem, bo jeśli ruszą Kima, wtedy ruszy Korea Północna, może to, wiesz, ta cała demokratyzacja i tak dalej, i stracą przeciwwagę na półwyspie i jest sytuacja patowa. Ale to jest, wiesz, polityka się nie rządzi humanitaryzmem, polityka się rządzi siłą, i to jest jedyny argument. W geopolityce nie masz argumentów wdzięczności czy humanitaryzmu, masz tylko argument siły i czy nam się to podoba, czy nie, ale tak jest. Smutne to, nie?
0: No, niestety tak. I tak się właśnie zastanawiam, bo to też troszkę mówi o naszej cywilizacji, tak, że w sytuacji, kiedy doskonale wiemy, że ta pomoc humanitarna jest tam potrzebna i ze względów politycznych ona tam nie może zostać udzielona w jakikolwiek sposób, no to ta Korea jednak jest takim, wiesz, stoi na tym półwyspie koreańskim niczym nasz wyrzut sumienia i tutaj pytanie, kiedy ktoś sobie pozwoli na to, żeby tego bombla wreszcie rozciąć.
1: No mówimy o Korei, Arabia Saudyjska?
0: No Arabia Saudyjska jest, to znaczy w Arabii Saudyjskiej masz przede wszystkim wpływy, tak? Arabia Saudyjska, co prawda prędzej czy później w Arabii Saudyjskiej skończy się ropa i to się stanie już stosunkowo niedługo. Zresztą pamiętajmy też, że choćby w kwestii tego, w jaki sposób, niedawno była rocznica zamachów 11 września i tutaj warto podkreślić, że w raporcie kongresu, który dotyczył zamachu 11 września, kilkadziesiąt czy kilkaset stron tego raportu zostało utajonych. Były pewne głosy, musiałbym tutaj jeszcze sprawdzić swoje źródła, bo to zgłębiałem jakieś 2 tygodnie temu, bo miałem w planach taką spiskową audycję, ale niestety ze względu na braki w moim gardle się to nie udało. Natomiast jest możliwość właśnie zapoznania się w archiwum publicznym na własne oczy z tymże raportem i... Natomiast musisz wtedy podpisać lojalkę, że pod żadnym pozorem nie powiesz to, co tam zostało pokazane oraz nie wykonasz żadnej kopii i tak dalej, wiesz, bramki, wszystko i tak dalej, jesteś przeszukany, obmacany od początku do końca. No ale pamiętajmy jednak, że ci zamachowcy to jednak byli Saudyjczycy, a komu się dostało po dupie? Afganistanowi i Iranowi. A dlaczego? Ponieważ Arabia Saudyjska tak długo, jeżeli jest przyjacielem Stanów Zjednoczonych, no to im się za bardzo nic nie stanie.
1: No, wiesz, Arabia Saudyjska nic się nie stanie, jak każdemu sojusznikowi Stanów Zjednoczonych się nic nie stanie, tak długo jak jest użyteczny. Arabia Saudyjska jest użyteczna w szczególności na to, że dyktuje ceny ropy i sprzedaje tę ropę za dolary. I nieważne ile oni by ludzi nie ścieli na głównym placu w Riadzie, co się dzieje, nieważne ilu terrorystów by... O właśnie, taka bardzo śmieszna sytuacja, jak byłem w Kuwejcie. Moja firma robiła biznes w Kuwejcie i poleciałem tam i był sobie taki pan bardzo sympatyczny, pan Arab, szef tej firmy, która tam produkowała te butelki, bo nie wiem czy wiesz, ale Arabowie w Kuwejcie mają 2 ścieżki jak się urodzi, no bo kobieta to wiadomo, ale jak się urodzi facet, to ma tylko 2 ścieżki w życiu do wyboru, albo zostanie dyrektorem jakiejś firmy, albo nic nie będzie robił całe życie, nie? W każdym razie Arab nie będzie wykonywał normalnej pracy, bo to mu nie przystoi.
0: No tak.
1: No i tam sobie siedzieliśmy, upał jak nie, to było 52 stopnie w cieniu wtedy, siedzimy sobie w tym biurze z nimi, gadamy i zeszły na tematy polityczne, i on coś takiego powiedział, co Niemcy nie wiedzieli jak odpowiedzieć, nikt nie wiedział, on tak sobie tak palnął, nie, mówi, no bo tyle fajnych rzeczy przecież jest, które można by zrobić w tym kraju i tak dalej, a ten nasz rząd to tylko wysyła te pieniądze tym terrorystom i wysyła i właściwie z tego nic nie ma, a przecież by można tyle fajnych projektów w tym kraju zrobić i wszystkim tak, wiesz, on... A nie, dobra, zmieńmy temat. Chyba powiedział za dużo.
0: Czyli można by przypuszczać, że jest to tak zwana... jak to jest tajemnica Poliszynela, tak?
1: Nie, to wiadomo, że i Saudowie, i Kuwejt, który jest właściwie przystawką Arabii, no, zajmują się tym, czym się zajmują, czyli finansowaniem terroryzmu. I teraz jest pytanie, wiesz, jaki to ma cel, bo... No to już tak bym, wiesz, trącił, że to są teorie spiskowe, ale może to zachodnim rządom zależy na tym, żeby ten terroryzm był, nie?
0: Znaczy, wiesz, no jakby nie patrzeć na naszą dwudziestowieczną historię, czy Wietnam był konfliktem, który był nam potrzebny?
1: Nam nie.
0: Stanom Zjednoczonym była potrzebna interwencja w Wietnamie?
1: No była, szukali punktu zaczepienia w Azji.
0: To raz, ale z drugiej strony też pamiętaj, że nic tak jak wojna nie rusza przemysłu.
1: Nie no, to każda wojna miała jakieś tam, wiesz, jest, bo Stany, i wychodzimy do punktu wyjścia, Stany to jest po prostu wielki kompleks przemysłowo-militarny, który niestety ma takie siły wpływu, jakie ma i utrzymują się z wojny i z przemysłu wojennego. I tyle, nie?
0: No, smutna prawda. Także myślę, że prędzej, że ile byśmy lat nie żyli, cały czas te konflikty wojenne będą się wokół nas płynęły.
1: Ale zobacz, te wszystkie zamachy, jeśli będziesz miał przeprowadzane przez Saudów, czyli całkowicie kontrolowanych przez Amerykanów, nie? Czyli poniekąd Stany mają całkowitą kontrolę nad tymi terrorystami, no bo w końcu są finansowani przez nich. Tak jak ISIS zresztą było finansowane. No i te wszystkie zamachy prowadzą tylko do jednej rzeczy. Z jednej strony i te wszystkie wojny na Bliskim Wschodzie puszczają na wielką falę uchodźców, którzy tu przyjeżdżają i tacy jacy są, tacy są, nie? Jakoś tam można z nimi się zintegrować. Coś to już zależy, co politycy zrobią z nimi, nie? Człowiek jest człowiekiem, nie? Oni to też są zwykli ludzie, którzy chcą lepszego życia, nie? Jak im dasz zarobić i mieć samochód, dom, to wiesz, nie będą myśleć o terroryzmie. No bo tak jest, nie? Kraje, które są syte i szczęśliwe, tak jak, nie wiem, teraz Niemcy, to nie pójdą na wojnę, bo kto tu będzie chciał iść w kamasze? Nikt.
0: Tak, ale
1: dobrze to się żyje. No, tak, ale no i to zobacz, jeśli już masz w tych społeczeństwach kupę, bo to i Francuzi, i Niemcy wpuszczali ich długo, długo przed tym, jak Związek Radziecki upadł i po prostu się zintegrowali. I jeśli pomyślisz o tym, że tu tyle muzułmanów żyje, porobisz parę zamachów i zantagonizujesz tych autochtonów niemieckich, francuskich przeciwko muzułmanom, którzy żyją, a muzułmanie znowu poczują się osaczeni przez tych autochtonów, którzy ich tam też wykluczali, bo to też różne polityki, w Francji się nie udało, w Niemczech bardziej, to z tą integracją to też nasza wina, ale jeśli zantagonizujesz ich przeciwko, to się to zacznie nakręcać spirala, która w końcu zestabilizuje te kraje w pewnym momencie, a czy Stanom by zależało, żeby zdestabilizować Europę, no straciliby jakiegoś konkurenta, nie?
0: No zdecydowanie tak, szczególnie, że jednak stosunek euro do dolara tak w perspektywie dziesięcioletniej też troszkę mówi sam za siebie, nie? Ale może zostawmy już te głębokie tematy polityczne i za chwilkę będziemy kończyć... Tak, Pietrzak. Z tego co pamiętam, ja tylko oglądałem tego nieszczęsnego Pietrzaka, co prawda, ale z tego co pamiętam, ten pamiętny tweet Kurskiego dotyczył pierwszego dnia, kiedy tam występowała Maryla Rodowicz i tak dalej. Natomiast były jakieś nawet niezależne liczenia tego, co się pojawiało na tych przebitkach, na przebitkach z kamer, że oszacowano, że było mniej niż 200 osób na trybunach, tak mniej więcej w połowie koncertu Pietrzaka. Co więcej, nawet tam gdzieś mi mignął tweet, że ale to musiałbym sprawdzić, bo i zweryfikować w ogóle autentyczność tej informacji, bo widziałem to jako screenshot, więc nie traktujcie tego jako prawdę objawioną, ale ktoś właśnie na Twitterze powiedział, że no bardzo współczuję tym ludziom, którzy są zbyt pijani, żeby wsiąść do samochodu oraz niestety już im ostatni autokar uciekł, a jakiś poseł PiSu czy jakiś tam działacz napisał, no ale autokary PGE odjeżdżają dopiero po koncercie Pietrzaka. Także podsumowując Opole tak naprawdę w bardzo krótkich żołnierskich słowach, to mi się wydaje, że gdyby krzesła mogły skakać, klaskać, to Pietrzak dostałby największy aplauz, jaki tylko sobie, jakiego jeszcze Polska nie widziała, jeszcze ze statystyk, które się pojawiły po tym wszystkim. Dzisiaj gdzieś mignęła mi informacja, którą jak najbardziej mogę potwierdzić, że w kulminacyjnym momencie koncertu Pietrzaka było mniej osób niż ile w dowolnym momencie przystanku Woodstock siedzi w Toj-Tojach.
1: A ja ci powiem na koniec tylko tyle, że Pietrzak nie był śmieszny za komuny i nie jest śmieszny teraz. Szczerze mówiąc, tak jak wracam do tego, jak go słuchałem. Nigdy nie był śmieszny.
0: Ja go nigdy nie lubiłem, ale nigdy nie lubię za bardzo politykujących. Artysta i polityka powinny iść innymi drogami. Artysta jednak powinien być łobuzem, a nie kurde lizać komuś jajka.
1: Ja tak swoją drogą...
0: Jeszcze krawiec tylko zaznacza 200 osób, to chaosu czasem słucha więcej.
1: A tak a propos to, bo adwokat mi napisał, że co za problem z wojnami, bo od wojny giną ludzie, nie? Bo od innych katastrof też giną ludzie i tak z tej mojej rekonstrukcji, którą robię czasem, to tak mnie też trochę refleksja, właściwie głupi jestem, że robię rekonstrukcję, bo wiesz co, rekonstruujemy wojnę, a trzeba by nie zrekonstruować tego, Kataliny, nie? W końcu to taka sama tragedia jak wojna, też ludzie giną, nie? Tylko, że na wojnę mamy wpływ.
0: Ty, ale ty wiesz, że to jest naprawdę niezłe? Rekonstrukcja, wiesz co, była w latach 90. była taka gra komputerowa, taki RTS można powiedzieć, Emergency się nazywało, gdzie wcielałeś się w służby typu policja, pogotowie, straż pożarna, gdzie na przykład miałeś wypadek czy pożar i tak dalej, musiałeś tam sobie, wiesz, zatrzymać ruch, powstrzymać gapiów, przeprowadzić całą akcję i tak dalej. Pamiętam plakaty z tej gry: zabijać, ranić, niszczyć wystarczy, czas komuś uratować życie. I taka rekonstrukcja właśnie, wiesz, jakichś tam zawalonych domów, czy coś takiego, kurczę, to jest coś.
1: No, to może taką grupę zorganizuję, żeby zrobić rekonstrukcję jakiejś powodzi i strażaków się wcielić.
0: No, bo słuchaj, no sobie wyobraź prosty scenariusz, nawet wiesz, nawet ta historia Aidena, nie wiem czy słuchałeś od początku audycji, tak, tego kolesia, który został w tym domu, gdzie jest po prostu mnóstwo szabrowników dookoła, jakimś cudem jego rodzina przetrwała na strychu swojego domu, a tutaj budujesz właśnie scenariusz, żeby tutaj odeprzeć tych szabrowników, żeby tutaj wiesz, żeby się zająć tymi ludźmi, tak, To jest, nie wiem, to jest coś nowego, to jest, kurczę, to jest coś, na co mało kto wpadł. Tutaj jeszcze Senpai, I did notice you, Senpai, na czacie zauważa, grał w Emergency, także nie wiem, czy gra się zestarzała, czy nie, bo pamiętam ją po prostu z Gamblera z lat 90., więc, ale spokojnie bym polecał.
1: Dobra, ja się wyłączam, bo muszę iść do WCM.
0: Okej, dzięki wielkie, Błażeju, i baw się dobrze, my będziemy też już powoli kończyć na dzisiaj, na razie trzymaj się i do usłyszenia. Ciekawe, kiedy doczekamy się rekonstrukcji obalenia komuny przez braci Kaczyńskich, no ja zaraz pójdę obalić albo komunę, albo Koloseum i się będę powoli z wami żegnał. Co będzie, nie wiem co będzie, ale myślę, że w piątek tutaj wpadnę do was z przerwą techniczną i porozmawiamy sobie o materiałach, przeróżnych materiałach, nie tylko budowlanych, ale o takich prostych narzędziach, prostych rozwiązaniach inżynieryjnych, które... No ale zobaczycie, zapraszam w piątek o godzinie 21:00, co będzie w tygodniu, to jeszcze nie wiem, bo się odrobinkę w radiu pozmieniało. Wysłuchaj, wytrzymujcie, wystawiajcie uszko swoje na audycję lewym okiem Błażeja i pamiętajcie komentować, żeby zwyczajnie też zrobić malutką przyjemność. Pamiętajcie też, że macie możliwość wspierania Nocnego Radia, zwłaszcza, że teraz mamy dziwną sytuację z naszym głównym serwerem Nocnego Radia, którą musimy po prostu ogarnąć i będzie odrobinkę nas kosztowała, ja z kolei postaram się w ciągu, zaraz tutaj spróbuję zrobić jeszcze, kot śpi, jutro spróbuję zrobić jeszcze jedno losowanie kotem, a jeżeli losowanie kotem się nie uda, to po prostu zamacham sam rączką w słoiku pełnym karteczek i skontaktujemy się z osobą, która otrzyma od nas książkę, biografię Ilona Maska. Ja tymczasem z wami się żegnam, do usłyszenia, a na sam koniec utwór, który bardzo dobrze pamiętacie, utwór, który bardzo dobrze znacie, utwór, który pochodzi z serialu, który odbywał się w

I witajcie moi drodzy na afterku dnia 6 września roku 22. A nie wiem, tu zarządza 69, a mówię, że nie masz świerszczyków. No nie mam świerszczyków, ale znam świerszczyki. No, także na spokojnie. Poza tym mam też żonę, także easy. No, ale stwierdziłem też, że dobra, już jestem gotowy, piwo otwarte. No, piwo otwarte i można odpalać. Pan prezes pyta się, co tu się. No, afterek po audycji, co się ma dziać. Jak się o 23.30 dopiero kończy roboty, no to tak bywa, że się nie wie, co się dzieje. A była bardzo fajna audycja dzisiaj. Ludzie byli bardzo chętni do rozmów. No, także te. No. Jak macie ochotę zarzucić jakiś temat, no to wiecie. Skype, Nocne Radio albo Discord. Na czym wolicie. No, a dzisiaj rozmawialiśmy o czasopismach komputerowych i o moim palcu. Złamany. Znaczy nie złamany, bez ścięgna, mniejsza. Tak, Wudzu, połowa ludzi nie wraca głównie dlatego, że ta połowa śpi albo w ogóle nie słuchała. Fajnie to pokazało to, co się działo w nocy z niedzieli na poniedziałek, kiedy rano został wyłączony stream. No i tak naprawdę dużo osób jeszcze tak naprawdę, w cudzysłowie, słuchało ciszy. Więc nie ma znaczenia, bo kto ma słuchać, to i tak słucha, a to, że transmisji równoległych jest niewiele, to też nie ma znaczenia dla mnie, bo liczycie się wy, którzy słuchacie na żywo, a osoby, które słuchają na martwo, no to będą mogły się pośmiać i napisać w komentarzach, co sądzą na ten temat. No, także nie ma spiny, jak to mawiają. No, ale póki co

Nie ma tragedii, prawda? Siema Grzesiu. No, ludzie się schodzą na spokojnie. Porobimy może jakie dymy, co wy na to? No. Jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, cuda, które działy się w ostatnim czasie, co wy sądzicie na temat tego odwołania naszego pana od Telewizji Polskiej ze stołka? Bo dla mnie to trochę wygląda, jakby miał po prostu dostać awans i wzięli go, wyrzucili tylko dlatego, żeby mógł sobie odprawę wziąć. No ale w razie czego możecie zadzwonić, dać znać, co na ten temat sądzicie. No i co? Jedziemy dalej. Na razie jeszcze muzyczkę trochę zgłośnie. No i czekamy na ludzi.

Wudzu pisze, że dawno u Barbera nie był wygląd jak zwierzę. No powiem ci, mój drogi, że u mnie podobnie, tylko jeżeli chodzi o włosy. Dawno u fryzjera nie byłem stosunkowo. No i na tym tej zapowiedzi dzisiejszej audycji głównej było widać, że mam takie już trochę afro. Mi się taka żaruba robi. No to ja nie lubię. Ja nie lubię. No i może się w końcu mówię do jakiegoś fryzjera i mnie też skrócą o głowę. No Grześku, jeszcze minuta 20 sekund do końca pracy. No mam nadzieję, że spokojnie tyle wytrzymają wszyscy. Chociaż widzę, że ludzie odchodzą. Nie odchodźcie, nie odchodźcie. Siedźcie z nami i rozmawiajmy. Będzie fajnie mówili. No. Także na spokojnie. No, ale no u Barbera byłem dwa razy, jeżeli chodzi o zarost. I ostatecznie stwierdziłem, że broda mi się... A, godzina 20 minut, to sorry Grzesiu. Myślę, że tak, przez godzinę 20 minut też posiedzimy. No chyba, że będzie posłucha i nikt nie będzie dzwonił, no to niestety ktoś inny będzie musiał zająć ten twój czas. Przypominasz mi pana Leszka z kanału na YouTube. Nie wiem, kim jest pan Leszek z kanału na YouTube, ale mój tata miał na imię Leszek, więc może dlatego. I ludzie mówią, że jestem do niego podobny. Hehe. No. A tak z ciekawości, to co tam u was? Jak wieczór mija? Piweczko zimne, chłodne? A może herbatka? Bo dzisiaj startowałem od herbatki i mój litrowy kubek niestety się opróżnił dosyć szybko. Więc teraz już tylko piwerko mi zostało na dzisiejszy wieczór, a później już tylko woda, jak zwierzę. No, ale to też dobre rzeczy mawiają

A tak w ogóle, jak się wasze dzieci, jeżeli macie dzieci, bawią w szkole, w nowym roku szkolnym? Bo moja żonka już dzisiaj zrobiła rozróbę w szkole, bo się dzieciaki źle zachowywały. No, to jeszcze Wódz pyta, na jakim softcie nadaje. OBS-a mam. Mam OBS-a i z niego korzystam. No, zimny Leszek nie jest zły. No, mojemu ojcu chyba nie przeszkadza, że jest zimny. Hehehe. No, a teraz piję soczek z czerwonej porzeczki własnej roboty. No i super za mojskie drogi. Ja aktualnie w Krakowie nie mam chyba żadnych tego typu soczków. Maliny mam. Jakieś malinowe soczki, co moja mama robiła. I moja żona robiła swego czasu. Co to za stypa, Łukasz się pyta. To, jaka stypa? Dopiero zaczynamy. To dzwoni Łukasz. Dzwoni Łukasz i jedziemy z dymami. No, a nie. Stypa. Zawsze się trochę stypi.

0: No, ale nie ma co narzekać. I tak jest całkiem nieźle, prawda? Jeżeli chodzi o to zbieranie się wasze, bo dopiero za minutę mamy zaczynać oficjalnie. Tylko ja tak wszedłem sobie z dupy wcześniej, bo już miałem wszystko gotowe. Bo tak i stwierdziłem, że nie ma co już czekać. No. I jedziemy. Żarciki, w co? A ja tylko przypomnę, że jeżeli chcecie pogadać, to albo Discord, checktool hash 2137, albo Skype, nocne radio. I... No. A wudzu nie ma nic mądrego do powiedzenia i ogólnie jakiś taki smutny. No widzisz, jesienny dołek cię łapie, jesienny dołek. Ja w sumie dawno już jesiennego dołka nie miałem, jeżeli chodzi o takie rzeczy. A dużo osób z tego co kojarzę ma coś takiego. No bo wakacje się skończyły, słońce coraz niżej, coraz mniej tego słoneczka, coraz szybciej się robi ciemno. Zimno jak cholera, jak się wychodzi wieczorem z psem na spacer. No to jak to tak się cieszyć? No więc nie dziwię się, że smutek. Bo też w Krakowie teraz siedzę i wiem, jak jest na zewnątrz. Chyba, że to nie tylko to cię boli. Możesz zadzwonić i porozmawiamy o twoich problemach. Chyba, że to przez te dzieci, które już wyszły z domu. No, także na spokojnie. No i za mojej drogi pisze, że moja żona złapała jesienny dołek. Jak to tak średnio? Ja to tak średnio. No, tak dziwnie jest właśnie, że kurde, niby wrzesień, jeszcze niby lato, a tu już ludziom dołki zaczynają się łapać, nie? No, ale z drugiej strony, co się dziwić, jak było w pewnym momencie 35 stopni i nagle się zrobiło 20. No ale takie uroki tej naszej polskiego klimatu. No i takie pytanko mam do was całkowicie off-topowe. Oglądaliście w końcu te nowe pierścienie władzy? Bo na dobrą sprawę widziałem, że tam Zenon coś robił. Nie obejrzałem jego filmiku jeszcze. A jak to się ładnie mówi, obejrzałem sobie te dwa odcinki i w sumie całkiem spoko ten serial się zapowiada. No taki spoko fanfic wygląda. No, Zamojski drogi pisze, że zwłaszcza jak pomyślę, że Wungier po 2500. No, mój drogi, nie wiem czy ja to mówiłem, jak się zaczynała wojna, chyba nie, bo chyba jeszcze wtedy nie nadawałem. Ale ja od razu trułem brać węgiel, póki jeszcze jest, bo będzie ciężko. No i mojej mamusce udało się po 9 stówek jeszcze wyrwać. No. No ale to było w lutym, tak? Końcówka lutego. Zaraz jak się wojna zaczęła, to już od razu wiedziałem, że zaraz się dymy zaczną. No. No ale. Szkoda, że taki mądry nie byłem, jak trzeba było bitcoiny kupować, co? To wtedy nie byłoby problemu, że węgiel drogi. Tak ciekawości za mojskie drogi. Jak oglądasz jakieś filmy, seriale, to jakiego typu? Bo anime nie, Władca Pierdzieli nie, to co? Tylko pewnie wychodzi na to, że tylko jak rozpętałem drugą wojnę światową. Ja tam jestem ciekaw, co zrobią z tego anime cyberpunka, które zapowiadają na Netflixie. No i to już słowo klucz, anime, ale wygląda nieźle. No i studio Trigger to robi, a to jest naprawdę fajne studio. No, myślę, że jak już wezmę się na poważnie za temat przegadywania anime, to może i Gambola wcisnę, bo i on lubi studio Trigger. To jest jedno z lepszych studiów, które robi anime aktualnie. No i coś ciekawego może poopowiadamy na ten temat. Ale cisza, muzyczka się skończyła. Konwój? Science fiction przeważnie. No to science fiction? Człowiek z Wysokiego Zamku i dla całej ludzkości. No. No powiem ci, że ja ogólnie jestem osobą, która mało ogląda rzeczy, w sensie mało filmów i mało seriali. Z tymi chińskimi bajkami to miałem taki problem, że jak skończyłem liceum, to może sobie zrobiłem tam ze dwa seanse animców, no i później nic, bo mi tak w ogóle to nie podchodziło, tyle było gówna, że uznałem, że nie, to jest nie na moje nerwy. No i na dobrą sprawę w zeszłym roku wróciłem do oglądania chińskich bajek i nie narzekam, zwłaszcza, że głównie oglądam stare, które już widziałem ze dwa razy. A, biały miś z okienka właśnie przekazał magiczną wiedzę na temat tego, jak sobie przedłużyć. No, robienie po 50 przysiadów dziennie z wolno zwisającym kilogramowym odważnikiem przywiązanym za żołędzia wydłuża długość o 5 cm w ciągu miesiąca. Na początku trochę boli, ale warto. Mam już 34 cm i do nowego roku zamierzam podbić rekord świata. 52 cm. To tak jak z tym dowcipem. Jak z tym dowcipem o małym murzynku. Rasizm! O małym murzynku, który pyta ojca. Tato, kiedy będę mógł ruchać kobiety?
1: Synu, będziesz mógł to zrobić tylko wtedy, kiedy twój żołądź dotknie pępka.
0: Ten mały murzynek wyciąga penisa z majtek. No i tak przerzuca przez siebie, przez lewe ramię, przez prawe ramię. I tak przez ramię ciągnie do pępka. Tato, jeszcze trochę. He, he, he, he, he, he, he. Żałosny dowcip, he, he, he. No. Ale tak mi się akurat przypomniało. Wudzu pisze, że lubi Totoro. To jest studio Ghibli, nie? Ghibli. Oni głównie właśnie takie powieści, znaczy powieści, to się nazywa chyba... Damian pisze, że rasistowskie żarty zawsze na propsie. No, to są takie właśnie nie powieści, tylko jak to się ładnie mówi? Nie bajki, tylko baśnie. O, baśnie, tego słowa mi brakowało. No, także ogólnie większość z tych rzeczy, co studio Ghibli wydało, no to raczej się spodoba większości ludzi, nawet tych, którzy nie przepadają za anime. Głównie też dlatego, że kreska jest taka bardziej przyzwoita, jeżeli o to chodzi. Jedyne, co było ciekawe, to The Boys, ale to też dlatego, że obejrzałem 3 sezony pod rząd. Jakbym oglądał drugi, trzeci o czasie, to jednak ziew. No, bo Ghibli to baśnie, dokładnie. No nie wiem, ja zacząłem sobie wczoraj oglądać piąty sezon Ricka i Mortiego na HBO Max. I powiem wam, że kurde, lubię te bajuchy właśnie tego typu, które są niekoniecznie dla dzieci. Humor, jeszcze z polskim, polski dubbing ma to do siebie, że oni po prostu na siłę wrzucają polskie docinki gdzieniegdzie. I to jest tak fajny klimat. Tak fajnie to jest zrobione, że no, jak ktoś jeszcze nie widział, to polecam. No, a dopiero teraz oglądam głównie dlatego, że oglądałem kiedyś na Netflixie, tylko w pewnym momencie Rick and Morty był wykupiony właśnie chyba przez HBO i dlatego już nie było dostępnego na HBO, znaczy na Netflixie. No, a że dopiero wczoraj zacząłem się bawić z HBO, to no. No i Damian pisze, że 6 jeszcze nie zaczął. No to możemy we dwóch sobie obejrzeć na spokojnie na Discordzie i pogadać później. Co sądzimy na temat 6 sezonu Ricka i Mortiego? A co lipa, panie? O czym lipa, panie? Wow, o co ci chodzi? Jaka lipa? Nie ma lipy. No. Nie ma lipy, jest super. Wszystko gro. A jak nie gro, to trzeba coś zrobić, żeby zagrało. No, ale... Ja jestem ciekaw, co biorą twórcy Ricka i Mortiego, bo naprawdę to, co się tam czasami dzieje, to jest takie... No, chyba, że biorą po prostu wszystkie dowcipy, jakie słyszeli od podstawówki i to przerabiają w science fiction, bo też to tak trochę wygląda. Vindicators? 10 odcinków? O co chodzi z Vindicators? Obrońcy 3. Aha! Rick and Morty, okej. O to chodzi, dobra. Dobra, to wiem, o co chodzi. Dobra, a jeżeli chodzi jeszcze o... O? Aha, o bajki, tak, miałem mówić na bajki na YouTubie tego typu, z superbohaterami. No to jest coś takiego, co się nazywało... kurczę, nie sobie przypomnę. Dajcie mi chwilę, zgłoście muzyczkę i zaraz do was wrócę. A ty, Wof, jak mówisz, że nie mój klimat nie oceniam, to zawsze możesz, wiesz, na czacie zarzucić swój jakiś temacik, to możemy o tym też pogadać, bo wiesz, afterek, mamy się fajnie bawić, tak? Odpalamy piwko i jedziemy do przodu. Chyba, że jesteśmy Damianem i jedziemy do roboty, to przykro mi, Damianie. Mam nadzieję, że będzie ci się miło pracowało u nas słuchając.

A to sorry, sorry, bo ja tutaj się nakręcam, a ten... A to była tylko odpowiedź WoW na pytanie zamojskich dróg. Sorry, sorry, zwracam hodor, dobra. A to, co szukałem, to był serial animowany o nazwie Super Naukoledzy, gdzie Nikola Tesla, Maria Skłodowska-Curie i tam jeszcze było kilka innych osób, chyba Einstein, walczą z nazistami. I to dawno temu wychodziło, nie wiem, czy tylko na YouTubie, czy nie tylko, ale chyba było, miało być finansowane przez Kickstartera, a od jakiegoś czasu, albo jakiś czas temu natrafiłem na to, że jest w pełnej polskiej lokalizacji, na YouTubie też dostępne. Także Super Naukoledzy, mogę wam nazwę jeszcze wrzucić na czat, jakby ktoś szukał. No i na dobrą sprawę od 15 roku to zaczęli robić, a nie wiem, czy jeszcze robią... Na Filmwebie jest niby, że niezakończone, więc pytanie, czy po prostu pomysł zdechł, czy po prostu skończyli. America the Motion Picture. To super bohaterskie czy historyczne? Chyba to jest to, co oglądaliśmy kiedyś, tak? Ja bym powiedział, że BOW, że i superbohaterskie, i że historyczne, tak? Bo mamy i postacie historyczne, i coś tam mamy związanego właśnie z historią Stanów Zjednoczonych, America, fuck yeah. No ale też mamy supermoce, więc BOW. Więc BOW. A to jest jeszcze dostępne na Netflixie, czy to ściągnęli, czy to jest... Serial, znaczy film Netflixa, dystrybutor Netflix. No, to jest chyba na stałe tam zamontowane. Ale spoko, spoko filmek był. Spoko animacja. Fajnie zrobiona, z jajcem. Tak właśnie po drugim, trzecim piwku bardzo, bardzo spoko wchodzi.

A ja tylko przypomnę, że jeżeli chcecie zadzwonić, no to możecie wrzucać swoje pomysły na Skype'ie, na Nocne Radio, ewentualnie Discord, Czektul #2137. Chyba, że będziecie chcieli grupowo bardziej pogadać na Discordzie, to możemy po prostu przeskoczyć na czat głosowy i tam dyskusję przeprowadzić. No, ale to wiecie, musicie się sami zadeklarować, co wolicie. No, ale myślę, że takie podejście, jak jest aktualnie, że kto chce, to dzwoni, to jest chyba to lepsze, bo nie zmusza nikogo do niczego. A wiesz co, biały miś? Family Guy i South Park, reszta może nie istnieć. Ja z Family Guy'em mam jakiś problem. Nie byłem jakoś fanem tego nigdy. Nie, to co widziałem nie zachęciło mnie do powiedzmy do obejrzenia kolejnych odcinków. A South Park z kolei mnie przytłoczył ilością troszeczkę, bo jak to się ładnie mówi, koło 10 sezonu może? Gdzieś tam właśnie 12 lat temu przestałem oglądać South Parka i w momencie, kiedy wróciłem, że zacząłem oglądać jakieś więcej rzeczy, to już było tego tak dużo, że no, ciężko mi było się też połapać. Chociaż z tego, co kojarzę, to właśnie o ile te wcześniejsze sezony były bardziej przeznaczone, jak to się ładnie mówi, do oglądania losowo, tak te nowsze są odcinkami powiązanymi. No właśnie, jak się na bieżąco ogląda, bo mówią o aktualnych tematach, ale też chyba powiązane są te sezony teraz z sobą, że jest jakaś większa historia w tle, o ile dobrze kojarzę. Chociaż no, wiem tyle, co z jakichś tam strzępków wiedzy gdzieś wyrwanych z kontekstu, prawda? Więc to też jest taka wiedza z dupy, jak to się ładnie mówi.

A może ktoś by chciał zadzwonić, powiedzieć coś o South Parku? Bo to w sumie jest też ciekawe zjawisko. Było chyba wielokrotnie poruszane na łamach Nocnego Radia. Ale czy było tak przedyskutowane? No, wiecie o co chodzi. No. Mech, odcinek robił w kilka dni, raz nie nadali, bo prądu im zabrakło. Ale że South Park po prostu robił tak pyk. To wiesz, Damianie, ja mówię, ja jestem tak, że z doskoku wiem, że coś się tam mniej więcej dzieje. No ale inaczej, ostatnia rzecz jaką kojarzę, którą robili, ostatni jakiś tam fragment odcinka, który oglądałem, to było to, jak był pogrzeb w przyszłości Kennego bodajże. Żaden spoiler, zawsze jest pogrzeb Kennego. Tylko to było w przyszłości, że Cartman miał dzieci i że COVID i ten, i zamknięty South Park, bo to było ostatnie miejsce, że gdzie jedna osoba się nie zaszczepiła i musieli zamknąć całe miasto, bo jedna osoba była zakażona. No. Także tutaj nie mam też za dużej wiedzy na ten temat. No, ale z chęcią bym posłuchał co i jak, bo ciężko chyba mówić o spoilerach do serialu, który tak naprawdę jest, jakby to ładnie powiedzieć, szyderą na to, co się dzieje dookoła. No.

Jeżeli się nie mylę, to robił to w 4 dni, około przed premierą, by mieć jakieś info na bieżąco. A jak im prąd siadł na kilka dni, to się nie wyrobili. No okej, okay. Ciekawe w sumie. No ale z drugiej strony, no właśnie, jeżeli chcą na bieżąco robić odcinki, no to właśnie musi być tak, muszą tak zasuwać. No ale w sumie nie jest chyba ciężko zrobić taki odcinek South Parka, jeżeli wszystkie asety, nazwijmy to, mają gotowe, tak? Bo te postaci się ani nie zmieniają wyglądem, pewnie animacje też robią za pomocą jakiegoś narzędzia z tymi, ze szkieletami, więc to rachu ciachu pewnie im idzie. No. Ale tak dziwnie, że tak czat zamarł, to wiecie, możecie też się trochę uaktywnić, a nie, że gadamy o South Parku i o bajkach, tylko narzućcie temat. Mamy się bawić, czy nie? Czy nie chcecie się bawić we wtorek 6 września? Chociaż w sumie już środa. O, to trzeba przygotować memesa, skoro już środa.

0: Jestem bardzo smutny, bo ze środą wiąże się to, że w środę się mówi, że jest środa, moi ziomkowie, tak? Ale nie mogę znaleźć żaby, która jest z przeźroczystością. Ale to na spokojnie sobie będę szukał. Aborcja? Co za aborcja? Aborcja. Ale o co chodzi z aborcją? Weź może ten... powiedz więcej, o co chodzi. O, dobra, wiem czemu, ja wiem czemu nikt nas nie słucha. Zbigniew Stonoga ma live'a. Zbigniew Stonoga ma live'a na green screenie, na zielonej ścianie i dlatego nikt tu nie przyszedł prawie. Tylko 16 ludzi. Okej, okay. Walaszek rzucił dziś nowy odcinek Blok Ekipy po miesiącu czekania, zajebisty jest. Z Walaszkiem mam ten problem, że cały czas go widzę jako Figo. Czy tam Fagota, już nie pamiętam którego. Obaj tacy sami. Ojejku, jejku. No ale, jak możemy ze Zbigniewem Stonogą walczyć, albo w ogóle jego live'a przebić? Ja wiem, że wszyscy tutaj chcą go słuchać. Może niech ktoś ze środy zadzwoni, skoro to środa. No, nie mam nic przeciwko. Ja myślę, że z Gdańska też można dzwonić, skoro to środa. Zaraz mi się telefony będą urywać. No, jak Zbysiu skończy swój apel. Dobra, nie, bo kliknąłem to, zaraz by poleciały. Co myślisz, Czektul, o powrocie na Księżyc Amerykanów i lipnym starcie SLS? Będzie coś z tego, czy nie? Jakby to powiedzieć. Wykrakali. Albo wykrzyczeli. Dzień dobry.
1: Co wykrakali? No,
0: Ania mówi, że może ktoś ze środy zadzwoni, jak skoro środa.
1: A ja sobie właśnie popijam herbatkę z miodzikiem pysznym, który dostałem od Ani właśnie.
0: No proszę.
1: Jakie to dobre. Lepsze niż cukier, dużo.
0: No a z tym co...
1: Mów. Nie, ty mów.
0: Dobrze, to ja powiem. Ja w sumie przestałem słodzić w początkach gimnazjum herbatę. W sensie cukrem i... Tylko wtedy, kiedy coś mnie nabiera, to wtedy sobie walę taką potężną łyżkę właśnie miodu do herbatki i wtedy zapijam. No, tyle chciałem powiedzieć.
1: Też mi bardziej chyba z miodem smakuje. Cukier ma w sobie, nie ma takiego aromatu fantastycznego, a to jest jeszcze miód z brzoskwinią dodaną, czy coś takiego. Jest to fantastyczna sprawa. A z tym South Parkiem to w ogóle od lat się zastanawiam i może ktoś z was zna odpowiedź. Jak to jest, że Matt Stone i Trey Parker robią te odcinki takie kontrowersyjne, dosrywają każdemu, kto im się nawinie pod rękę, aktorom, celebrytom, naukowcom i politykom, co też istotne, a nie słyszy się za bardzo o procesach sądowych. Jakiś. Patrzyłem na reakcję, na przykład Russell Crowe się wypowiada, i pytają się go w jakimś wywiadzie, a widziałeś South Parka ze sobą? On, widziałem, fajny, nawet śmieszny tam. Może, nie wiem, może ci Amerykanie nie mają takiego zwyczaju się pozywać o wszystko. No ponoć właśnie mają, tylko może oni to robią przy innych okazjach. Żeby jakiś, nie wiem, jak telewizor komuś wpadnie do basenu, nie? Ten przysłowiowy i porazi prądem.
0: Wiesz co, ja się zastanawiam, czy czasami to nie jest tak, że w Polsce się pozywa ludzi za nieśmieszność, a w Stanach raczej mają jakiś tam dystans i tego kija trochę krótszego, jak już w tyłku mają. I to może być to. Ale to na przykład Tomisiu musiałby się wypowiedzieć, jak to tam w tych Stanach jest.
1: No... Tomisiu to może znać jakąś tam rzeczywistość wokół siebie, niekoniecznie się musi orientować, dlaczego na przykład twórcy South Parka nie śmigają po sądach, a może śmigają właśnie, tylko po prostu ustalili sobie taki plan, że o tym nie informują, że to kryją mocno w tajemnicy, Z jakiegoś powodu, może żeby nie zachęcać innych, żeby ich nie podawali do sądu, nie?
0: Tak, tak, tak. No, no nie wiem, no mi się wydaje, że to właśnie chodzi o to, że tam jest trochę inaczej z tą wolnością słowa, nie? Że u nas zaraz się ktoś obrazi, zaraz kogoś pozwie, przecież prosty przykład, Keltus, przecież dostał ten, był za nieśmieszność skazany. Tak, dosłownie.
1: Tak, no to taki temat dyskusyjny, no bo wiesz, na pewno kojarzysz słowa tej piosenki, nie?
0: Kojarzę.
1: No, nie uważasz, że jest troszkę rasistowska na przykład?
0: Ale pytanie, czy mówimy o tych samych piosenkach, bo tu chodziło o Polkach w Egipcie.
1: Tak.
0: No to czy ja wiem?
1: Może nie rasistowska, tylko... Znaczy,
0: stygmatyzująca.
1: Znaczy, wiesz co, tam spadają słowa takie jak czarnuch na przykład i dużo takich tam jest. No, bardzo ostra piosenka, która też stawia w nie najlepszym świetle polskie kobiety.
0: No, ale to jest stygmatyzowanie konkretnych działań, które się wydarzają. Czy się dalej wydarzają? No wiesz, no, Popek też śpiewał o kasztanach spadających z nieba, prawda? No,
1: rzadko kiedy są chyba tak ostre piosenki jak tamta, keltuzowa.
0: Ale on też specyfikę ma taką, że dosyć ostro śpiewa, tak? W sensie, że też nie przebiera w słowach, jak już.
1: No, a Damian przypomniał, że rozumiem, że aktor, który podkładał głos za szefa, za tego kucharza, się obraził za śmianie się ze scjentologów, tak?
0: To coś takiego było, no.
1: No, wiem, że Mel Gibson się też chciał przyblokować w ogóle emisję odcinka jemu poświęconego. Nie wiem, jakim cudem dostał info, że będzie taki odcinek. No może oni informują. Cholera wie, jak to wygląda, nie? Szkoda, że tak od kuchni właśnie więcej nie wiemy. No chciał przyblokować, nie udało mu się, więc pewnie było grożenie sądem i tak dalej, a może nawet i wytoczył im proces potem. Cholera wie, no bo... Ale oni się zdają tym w ogóle nie przejmować. Nawet jak coś było, to przecież Mel Gibson potem wracał i gościnnie się pojawiał w różnych odcinkach i... cały czas w tych majtkach biegał samych, jak taki świr po prostu, w majtkach samych, takich białych i dziwnie się zachowywał i zrobili z niego takiego totalnego świra i tam nie maskują się w tym sensie, w takim stylu, że zmieniają te nazwiska, imiona trochę bohaterów, przekręcają czy coś, tylko jest normalnie Mr. Gibson no, czy inny tam.
0: No ja ci powiem, że wydaje mi się, że po prostu zobaczył, że on chyba więcej z tego miał profitów niż jakieś tam nieprzyjemności i dlatego to tak zostało.
1: No nie możesz, nie chce mi się wierzyć, że ze wszystkimi tak to jest. W ogóle no możemy zakładać, że na przykład większość osób ich nie pozwała, że uznali, że stracą na wizerunku, bo to taki popularny serial w ogóle na świecie i w USA, więc nie ma co się z nimi sądzić, procesować, bo wyjdę na smutnego buca jakiegoś, ale na 100% musiały się znaleźć osoby, które wytoczyły proces twórcom. Komu się w ogóle wtedy proces wytacza, ciekawe? Czy właścicielowi wytwórni, studia, czy twórcom?
0: W sumie to jest dobre pytanie.
1: Nic nie wiem.
0: Bo inaczej, scenarzyście, bo on to wymyślił? No w sumie dobre pytanie, bo to jest powiedzmy teraz wydawcą South Parka. Czy oni sami się?
1: South Park Studios to się jakoś nazywa, ale...
0: Okej, czyli tak jakby sami siebie wydają.
1: No, coś takiego.
0: Okej. No, to dobre pytanie.
1: A wy jak to jest wszystko, nie? Bo no, była też Bruce, takie postacie jak Bruce Jenner, czyli ten sportowiec, który zmienił sobie płeć, to on tam się pojawia w wielu różnych odcinkach i wszystkich rozjeżdża samochodem. Nie wiem, być może było coś takiego, że wypadek miało i oni z tego tak łoją, jakby się w ogóle niczym nie przejmowali. Im bardziej komuś dowalą, tym są bardziej szczęśliwi. Tak jakby, wiesz, w ogóle wszystko po nich spływało. To ciekawe w ogóle jest.
0: No, wiesz, może oni już mają taką, jak to się ładnie mówi, renomę, że może po prostu po nich to spływa, bo wszyscy wiedzą, że tak już ma być, tak? I że jeżeli bierze się za ciebie z South Park, no to niestety przepadłeś i nie wygrasz. bo internet jest za silny, żeby z nimi walczyć. O to no może też to być.
1: Tak, no, że każdy sobie to przemyśli na spokojnie i wie, że odcinek tak czy owak się ukaże, że świat go zobaczy, że sądzenie się to kiepsko wypadnę, jak się będę z takimi fajnymi gostkami od tego słynnego serialu sądził, bo nie mam poczucia humoru, tak? Brakuje mi autoironii, dystansu do siebie i tak dalej. George Clooney chciał podkładać głos w tym serialu, bo lubił satyrę, to zaproponowali mu głos psa Stana Geja. Psa Stana Geja?
0: W sensie Stan miał psa, który był gejem.
1: Aha, pies tak, gej.
0: Tak, Stan to jest ten jeden z tych małych, no.
1: Tak, to ten mały. Ale to ciekawe, nie, że no panie Clooney, no dobrze, damy panu jakąś postać. Co pan powie na psa geja? No ciekawe. Ale to ciekawe, czy prawdą jest to, że Trey Parker i Matt Stone to są Żydzi. Nie to, żeby to jakieś miało wielkie dla mnie znaczenie, ale to zawsze tak ciekawostka. Jak się
0: no, wtedy byłoby im prościej, jeżeli byśmy brali
1: tak
0: pod uwagę, że...
1: Może mamy do czynienia ze słynnym żydowskim humorem, który no w Polsce był zawsze ceniony. Też szmoncerze różne, nie? I dużo kabaretów nawiązywało do humoru żydowskiego. Niektórzy byli Żydami, po prostu nasi kabareciarze. Czy słyszymy się w ogóle?
0: Tak. A. Halo? Czeka, halo? Nie słyszysz mnie? A, bo ja sobie mikrofon wyciszyłem u ciebie, w sensie na Skype'ie, a gadałem do tłumu.
1: A. No. A mnie w ogóle było słychać?
0: Tak, ciebie było bardzo ładnie słychać. Po prostu wyciszone miałem na Skype'ie siebie. Tyle. No, słyszymy was obu. No, także ja gadałem do tłumu, odpowiadając tobie.
1: Jan Kobuszewski, z tego co wiem, jest Żydem, a bardzo ceniony właśnie aktor, komik też, reżyser. Jak się nazywa taki sketch, gdzie właśnie Żydzi dwaj ze sobą rozmawiają tam o wekslach, o pożyczeniu pieniędzy. Też fajny był.
0: Ja
1: myślę, że spora część naszej sceny kabaretowej to mogą być osoby właśnie żydowskiego pochodzenia.
0: No wiesz, wbrew przypuszczeniom Polska stała Żydami przed wojną, tak? A pytanie, ilu ich tam zostało po wojnie, którzy nie wyjechali do Izraela czy w inne miejsca.
1: Poza tym Żydzi tak często wybierają taki zawód, właśnie niekoniecznie jakiś robotnik czy na roli, tylko właśnie artysta, biznesmen, nie? No takie zawody...
0: Myślowe.
1: Myślowe, o, no. Dobrze, podsumowałeś.
0: Tak, sketch duży sęk chyba, mówi wódz wielki niepokój.
1: A, sęk, tak, sęk. O, Andrzej pisze, ja też jestem Żydem, no proszę bardzo, to gratulujemy.
0: Legenda głosi, że jakiś mój pradziadek był Żydem, a ile w tym prawdy, nie wiem.
1: Ania pisze, Matt Stone, matka Żydówka, bingo, no to po matce się jest, nie, Żydem.
0: No.
1: No proszę, czyli mamy kolejny przykład, a Sacha Baron Cohen, jeden z najlepszych komików na świecie w ogóle, moje ulubione żarciki są Sacha Barona Cohena, no i też Żyd. Mają talent do satyry, to trzeba im przyznać.
0: Tak. No, a ja tak tylko powiem, że jeżeli chcecie dołączyć do rozmowy, albo zarzucić jeszcze jakiś własny temat, no to aktualnie na Skype'ie gadamy, także zapraszam. Nie będziemy się z Krawcem do, powiedzmy, nas dwóch tutaj zostawiać, tylko możemy was poczęstować trochę częścią anteny.
1: No, dzwońcie buce.
0: Powiedz mi, Krawcze, co to się w niedzielę podziało?
1: Nie wiem, ponoć ludzi obrażałem, a nie ponoć śmiertelnie obraziłem, bo się zachowałem jak cham ostatni. Kilka osób mi zwróciło uwagę. Kogoś jeszcze chyba. A ja nic nie pamiętam zupełnie.
0: No to mocne miałeś te piwerka.
1: To w niedzielę było? Jaką niedzielę?
0: Tak, w niedzielę.
1: W niedzielę było. Tak?
0: Audycja niedzielna Ani na 5000 subów. Tak w skrócie.
1: No tak, ja, wiesz co, chyba mi ta przerwa w piciu bardzo źle zrobiła, bo przyznam się szczerze, że wypiłem pół litra sam, to dosyć sporo.
0: No.
1: I padłem po prostu, poszedłem, zniknąłem chyba, tak, że audycję dokończyliście sami, tak?
0: W pewnym momencie się po prostu obraziłeś, że cię wyciszamy, bo jesteś zbyt niemiły dla wszystkich. I stwierdziłeś, że to idźcie i sobie sami robcie tą audycję, mnie to tylko wyrzucić z tego radia. No i poszedłeś. No i chyba ktoś do ciebie dzwonił, czy Ania, czy Gumball, żebyś przyszedł i audycję zamknął.
1: Sami nie możecie?
0: No nie, ty byłeś hostem.
1: No, że się chamsko do wszystkich zwracałem. Tak, naprawdę? Ja nic nie pamiętam, naprawdę. I to pokazuje, jak zgubny jest alkohol, że przecież wiecie, że ja raczej jestem miły dla ludzi i unikam nawet jakichś awantur, a się nachlałem i wyszła świnia jakaś totalna, chamisko. Nic nie pamiętam, naprawdę. A co mówiłem do ludzi na przykład? Podajcie jakieś przykłady, bo ja naprawdę nie pamiętam.
0: Wiesz co, to było tak, że na przykład zadzwonił nocny Marek i ty do niego cały czas o jagódce.
1: Marek zadzwonił? Jaki nocny Marek?
0: No Marek.
1: Jest taki ktoś? Nocny Marek?
0: No tak się przedstawił.
1: To kiedyś ktoś taki dzwonił, nocny Marek, tak?
0: No, od jagódki.
1: Od jagódkę to ma profesor Leniuch.
0: A może Leniuch to był tak? Jeszcze nocny Marek później rzeczywiście. Tak. To jednych i drugich obrażałeś trochę.
1: Naprawdę?
0: Trochę ja? Tak.
1: I coś o jagódce mówiłem?
0: Tak, w sensie, ja. że beka. Ale Leniuch mówił, że nie, że nie beka. No mniejsza. Inaczej, możesz sobie sam odsłuchać przecież.
1: Już się boję teraz włączać.
0: No.
1: Nie no, naprawdę, ale to jest niebezpieczne, bo skoro nic nie pamiętam z tego, co mówiłem, już na drugi dzień nic nie pamiętałem, nie? Taka po prostu czarna dziura, to człowiek może wszystko zrobić. Mógłbym, dlatego właśnie no, kiedyś tak bywało, że na imprezach się z kimś tam przemotałem, komuś w ryja, nie? Dawał i to też pokazuje, się innym człowiekiem staje i w ogóle siebie nie kontroluje. Ktoś, jakiś demon wchodzi po prostu.
0: O, Marek Zemsta pisze Wudzu.
1: No, chyba to nie był Marek Zemsta. Marek Zemsta nigdy nie dzwonił do nocnego radia. To chce Wódz żartuje, bo to jest redaktor z kontestacji.
0: Okej. Okay. No, a propos kontestacji, sześć newsy?
1: Ja pisałem o Ani takie coś?
0: No, mówiłeś.
1: To naprawdę, to znaczy to w sumie to może być uznane za komplement, ale ja tak się nie odzywam. No dobra, no. Przepraszam, faktycznie.
0: No, a co do kontestacji, to nie wiem, czy słyszałeś.
1: Ciebie okazyłem, czekaj, tylko jeszcze powiedz, co o tobie nagadałem.
0: O mnie nic nie nagadałeś, mnie się nie da obrazić. No. Mnie tak już obrażali w życiu, że ja jestem, wiesz, kuloodporny. A ten, co do kontestacji, to Martin wraca do kontestacji.
1: Tak?
0: No. Przynajmniej tak w poniedziałkowej audycji Hugo mówił, że zmienia się właściciel kontestacji, że za tydzień w poniedziałek, czyli tam za kilka dni zmienia się, znaczy będzie audycja jakaś wspominkowa, że fajnie by było, jakby osoby, które gdzieś tam dawno temu słuchały i się udzielały, to fajnie jakby zadzwoniły i wspominały z nimi. I że Martin ma wrócić do kontestacji. Chociaż tak zrozumiałem, wiesz, opacznie, bo tam przez 10 ostatnich minut ostatniego odcinka to poniedziałkowego gadali.
1: No, słabo to widzę trochę, bo Martin musiałby jakiś hajs wyłożyć. To jest akurat pewne, że no, jak Hugo znam, to on tak się nie pozbędzie, że komuś lekką rączką da.
0: Lepiej. Hugo ma chyba mało do gadania, bo ktoś wykupił kontestację.
1: Może Marek Zemsta, on chyba dziany jest, nie? Na motorze jakimś wypasionym jeździ.
0: No, zobaczymy za tydzień,
1: nie
0: co tam będzie.
1: Nieruchomościami tam. To właśnie kiedyś radę dostałem. Krawiec, chcesz wyjść z biedy, to zacznij handlować nieruchomościami na przykład. No, Ania się nie obraża, widzicie. No. To dobrze. Bo to by mnie tylko... W sumie, bo... A, nieważne.
0: Mnie to tam chuj. Gumball, ne. Ale Anię. Ani nie można prosić.
1: Nie, chciałem powiedzieć, że komentarze, bo tam kilka komentarzy dostałem, to aż bardzo się tak nimi nie przejmuję, nie, że mi tam, wiem, że to Misiu mi napisał, że się chamsko zachowałem, ktoś jeszcze.
0: Znaczy inaczej, do Ani to chyba najbardziej chamskie było, a ty to co osiągnęłaś?
1: Ja tak powiedziałem, co osiągnęłaś?
0: Tak.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Kurde, to dobre. To ja się z jakimś takim prymitywem robię ze szkolnej po prostu, jak się napiję totalnie.
0: Tak, tak, tak, z tym mi się tak kojarzyło.
1: Ale jaja. Oho. Kurde, no ludzie, no przecież od lat się znamy, wiecie, że to nie jest standard jakiś, nie? A może właśnie w tym kierunku trzeba iść, trzeba wszystkich poobrażać. Zasłynąć chamstwem.
0: Ty poczekaj, bo nie patrzyłem, jakie statystyki były za tą audycję, ale to wiesz, to może to żyła złota. A może żyła skału. Cholera wie.
1: Ania osiągnęła, myślę, więcej ode mnie w życiu, jeśli już przy tym jesteśmy. To kulą w płot.
0: No. Nie, no 969 wyświetleń w porównaniu do ostatnich audycji niedzielnych to całkiem nieźle. No.
1: Teraz się na pewno rzucą do słuchania, jak usłyszeli, że pijak, sztajmes, a na Discordach, co ciekawe, co o mnie pisali różnych, to już się domyślam. Bo tam, jak jestem grzeczny, to nawet mnie specjalnie nie oszczędzają, a tak się zachowuję, to tam to musiało być coś wyjątkowego. No proszę, no proszę. O, a tu wyszedł twój żydowski przodek. Dobrze, że nie tyłek, tylko przodek. Właśnie, bo już sprawdzimy statystyki. Może pieniądze z tego nagrywania. No, dzisiaj Czektulowi nic, nawet dyszki nie daliście. To właśnie, to są właśnie żydowscy słuchacze.
0: Ty, właśnie, a propos pieniędzy. Ty... Ania ci tam podesłała jeszcze, żebyś wrzucił w opis audycji, wracając do tej niedzielnej audycji, żebyś wrzucił w opis audycji ten, jak to się nazywa, linki dam do innych typli, a ty, nie, wszystko dla mnie.
1: No nie mów, że tak mówiłem, a to w trakcie audycji podesłała?
0: Nie, przed audycją.
1: Przed audycją ja już byłem pijany, ale nie przypominam sobie, żebym coś dostał. A to bym akurat zauważył. No. Popatrzcie, ludzie, no.
0: No.
1: Ale to też, jak się upiję, to taki może jestem...
0: O, wiem, tak bywa.
1: Pazerny strasznie, bo tak na co dzień to nie jestem aż taki pazerny. Przecież macie tu swoje tipli. Znaczy, ty masz na przykład.
0: No.
1: Ania to wiesz, to ona ma takie swoje, wiesz.
0: Żeby innych ratować.
1: Żeby tam coś było na funduszu radiowym w razie czego,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, tak.
1: No, a ona tak, wiesz, ona... A nie, znowu za dużo gadam, jakby pijany był.
0: No, ale wiecie, moi drodzy, możecie dołączyć do rozmowy, także na spokojnie. Aniu, czemu nie? Chyba, że do roboty już idziesz, w sensie do spania, bo rano robota. No, także możemy pogadać na luźno. Już możemy zostawić tego krawca biednego, bo on wycierpiał w poniedziałek pewnie.
1: Nie tak bardzo.
0: Nie? Okej. Okay.
1: Zadzwońcie, to was poobrażam trochę.
0: No, będzie weselej. O, Jan Diabeł II się pyta, czy kupiłeś nowy telefon.
1: Nie.
0: No, macie odpowiedź.
1: Krótko i na temat. Nie. Ale co, i szkolną cały czas robiłem, to musiało być męczące, jak cały czas tam o szkolnej. Co...
0: Nie, no w pewnym momencie po prostu, jak za dużo gadałeś nie w temacie, to po prostu cię wyciszyłem.
1: A, dobrze, to dobrze. I bardzo dobrze, no, ja się w ogóle nie gniewam. To trzeba było pijaka wyciszyć.
0: No, tylko z drugiej strony my gadaliśmy sobie po tej stronie, jak byliśmy na Skype'ie, a ty nadawałeś, więc dobre pytanie, jak to wyszło ostatecznie na zewnątrz, bo tego nie przewidziałem.
1: Aha, no. Ale potem chyba jakoś przywróciliście net. No, o tyle dobrze, że się potem zmyłem w miarę szybko, nie? Chyba. Czy nie? Czy długo?
0: Nie, no, koło 12 poszliśmy. Się rozeszliśmy.
1: No ale ja wcześniej chyba zniknąłem, bo mnie woda powaliła.
0: Aha, no tak, koło 11 chyba jakoś tak.
1: I no to jeszcze mieliście tą godzinkę.
0: Tak.
1: Przynajmniej to dobre. No widzicie, no jest nauczka, no. A tak długo nie piłem, nie wiem czemu ja kupiłem tą wódkę. W sumie. Bez sensu to było. Hmm. No bo obiecałem Ani, że nie będę zjarany, to przyszedłem narąbany. No. Słowa się trzeba dotrzymywać. Bo jak jestem zjarany, to zdaniem niektórych też jestem dziwny i jakieś dziwne jazdy są. Czyli co, na trzeźwo prowadzić?
0: No, czemu nie? Adam Łamysz pyta, czy mielibyście prowadzący ochotę porozmawiać o brojlerach? Miałbyś ochotę porozmawiać o brojlerach? O tucznych kurczakach i indykach?
1: Świetny temat. No to jest smutny los jest tych przemysłowych.
0: No.
1: Taków.
0: Znaczy nie tylko przemysłowych. No pamiętaj, że też normalni ludzie sobie kupują takie brojlery. Znaczy pytanie, czy śmierć pod toporkiem to jest smutna śmierć, tak? Bo hodowane są tylko na mięso. Jezu, kurwa, taki temat na afterku. A już wymyślił Adam Łamysz.
1: My ludzie też może się okazać, że jesteśmy hodowani na tak zwany lusz, czyli jakaś bliżej niezidentyfikowana energia, substancja międzywymiarowa, cokolwiek, co uwalnia się z nas po śmierci i tym się karmią byty takie, które są dużo wyżej od nas i jesteśmy po to hodowani. Eksperymentowali podobno z różnym pozyskiwaniem tego luszu, z roślin, z bakterii, ale to nie było to. Najlepszy lusz tworzy człowiek, bo my mamy te emocje nasze, różne skrajne. Właśnie on się w nas kumuluje, zbiera, jak mamy jakieś emocje bardzo silne, strach, miłość, nienawiść, współczucie i tak dalej, bardzo silne. No to się w nas to zbiera i uwalnia się przy śmierci, po to jesteśmy hodowani, taka jest teoria luszu.
0: Ty popatrz, to ostatni dodatek w World of Warcraft był mniej więcej o tym.
1: Podobno temat był poruszany na różne sposoby w różnych dziełach science fiction, w filmach, w książkach.
0: No bo w World of Warcraft było tak, że właśnie po śmierci, jak tam odpowiednie złe siły zepsuły tą machinę śmierci, no to przejmowały tą esencję życiową, która była tam nazwana anima. Jakoś tak.
1: No, to taka jakby mana dla bogów, nie? Bo też jak się o tych tematach mówi, to się wspomina czasami wizje z różnych światów, RPG, fantazy, gdzie na przykład bóstwo się karmi jakby wiarą swoich wyznawców i im więcej ma tych wyznawców, tym bardziej rośnie w siłę, nie? W AD&D na przykład tak jest.
0: Tak.
1: To ten realms.
0: Tak, a tutaj Damian mi jeszcze przypomniał na Discordzie, że pytanie do was, którzy tutaj jesteście, moi mili, bo taki plan mam z Damianem, żeby sobie obejrzeć kilka filmów klasy, no nie wiem, Zombie Army, tam z Dead Snow, jak zwał, tak zwał, i po prostu poprowadzić kiedyś o tym nie afterka, tylko właśnie o takich gównofilmach poprowadzić. Spoilera. O, wyleciała mi nazwa z głowy.
1: O, w filmach takich klasy B albo klasy C, jak to woli, to już coś tam było nawet. Ale to są takie tematy, do których miło wracać, bo one są po prostu lubiane, popularne.
0: No. Tutaj Damian właśnie, jak tak, Ania pisze, że klasy Z, tam zi. No, bo z Damianem swego czasu oglądaliśmy trochę tego typu filmów. No właśnie pisze, filmy klasy Szypuła, dokładnie. Jednorazowy shot. No, jak zwał, tak zwał.
1: Od dawna się znacie z Damianem? No bo to wyszło dzisiaj, że to twój ziombel.
0: W sumie od... Ja mam 29 lat, to tak 20... 20? Jakoś tak. Od podstawówki, czy tam gimnazjum.
1: No, to starzy kumple.
0: No.
1: Ściągaj tu

0: Nawet może się okazać, że znajdziemy kogoś ze złotym głosem, tak? Kto się trochę wstydzi, ale go możemy obrobić.
1: O, możemy go robić. No dobra.
0: No, dzień dobry, Aniu, nawet dobry wieczór.
1: To zmożny, żeby był jakiś. Mamy taki
2: dzień dobry plan. Wieczór. Nie, no ja zgłaszam sprzeciw, no. Takim czymś to zniechęcicie ludzi, że co, mają wam wysłać to, co najlepsze? Właśnie nie! Mają tylko powiedzieć, że chcą i że są gotowi i że cokolwiek będą nadawać. Nie, no nie możemy tak wysoko podnosić poprzeczki, no halo.
0: Dokładnie, nie. Mieszmy tam, gdzie jesteśmy. Chcesz nadawać? Masz tu pasy.
1: Słuchajcie, na waszym przykładzie widać, że ja tylko najlepszych brałem i zamierzam się tego trzymać.
2: No właśnie, ja tutaj jednego punktu nie zrealizowaliśmy z tego mojego tam zamierzonego planu na audycję niedzielną, bo chciałam, żeby każdy się właśnie ocenił a propos tej misji nocnego radia, czyli nie w profesjonalne radio. No i tak, to, tak jak cię bardzo lubię, to po prostu no muszę ci powiedzieć, że no ty, no nie ma nadziei dla ciebie za bardzo, nie?
0: Przesrane.
2: Ale, no przesrane, nie? Ale wiesz, no wybaczam ci o tyle, że po prostu no już masz takie doświadczenie i po prostu nie dasz rady. Ale z drugiej strony robimy w takim razie na 70%. Nie? Mm. Cała reszta jest mega nieprofesjonalna. No i tutaj ja pomogłam Krawcowi, żeby właśnie tak jeszcze, wiesz, rzutem na taśmę przed tym spotkaniem zrobił kilka nieprofesjonalnych audycji. I tutaj, że tak powiem, ten plan został wykonany. No, także myślę, że jest okej. Okay. A tak jak mówiłam, no cokolwiek ma do powiedzenia, może z nami audycję robić. No bo rozumiem, że wy się zgadzacie, że jakby co, to współ będziecie prowadzić takie audycje.
0: Tak, dla mnie to nie jest żaden problem. Jeżeli komuś tam potrzeba poasystować, to...
2: No a Krawiec, słuchaj, ja ci chciałam powiedzieć, bo ja mam świetne dwie opcje dla ciebie na zarabianie pieniędzy. Jedna taka właściwie od zaraz, a druga taka, no to trzeba się trochę posądzić. Więc właśnie na Discordzie tam chłopaki wrzucili takie fajne babeczki, które gotują na YouTubie w samych fartuszkach. One nawet nic nie mówią, nic jakiegoś wykwintnego nie gotują, a mają miliony odsłon. I po prostu pomyślałam, że to mógłbyś taką męską wersję takiego, wiesz, szefa kuchni w samym fartuszku zrobić.
3: To było nieśmieszne i afront osobisty.
2: Dlaczego?
3: Dla mnie. I się
2: ja wiem, że nie lubisz twarzy pokazywać, to mógłbyś sobie taką maskę Zorro na przykład założyć.
1: Albo taką jest... maskę BDSM, jakąś z ćwiekami skórzaną.
2: No to już jak tam fantazja cię tam poniesie, to pewnie. A dwa... Słuchajcie, ostatnio trafiłam na takiego newsa, że babka we Włoszech pozwała swoich sąsiadów o to, że straciła pracę, ponieważ pies tych sąsiadów szczekał non-stop, także w nocy, i ona przez to chodziła niewyspana do pracy, nie zrealizowała tam swoich jakichś celów sprzedażowych, straciła tą pracę i teraz ci sąsiedzi muszą jej wypłacić odszkodowanie.
1: No u nas jest inne prawo zupełnie jakieś takie. Dzisiaj czytam znowu, że pedofil, ksiądz, dostał 2 lata w zawiasach. I znowu sobie zawsze przypominam te moje 2 lata w zawiasach. Za trafkę.
2: Ale zakładam, że ci twoi sąsiedzi nie są księżmi katolickimi i spokojnie możesz ich pozywać.
1: Aha, bo parasola ochronnego nie ma, tak? Watykańskiego.
2: No otóż to, no otóż to. Także wiesz, działaj.
1: A Ania zrobiła Star Treka, nie wiem, czy widzieliście. Fajny. Ja się uśmiałem dzisiaj. I powiem ci, że właśnie takie to powinno być z tym syntezatorem mowy. Myślę, że lepiej zrobić takie coś właśnie z syntezatorem mowy niż z jakimiś tam naszymi głosami. Coś. Czy się tam zbierać, czy coś. To właśnie takie fajne, na szybko zrobione. No, takie w stylu dema, nie? Ale czy
0: ale
1: wszystko...
0: Ja chcę się nie zgodzić. Ja nie jestem aż taki przemądrzały. Chyba, że jestem. Jestem bardziej bucowaty, ale nie przemądrzały. Bez przesady.
2: Ale ty tam byłeś przemądrzały?
0: Tak mi się tak to odebrałem troszeczkę. Że ta audycja... Ta audycja to taka, wiecie, dobra była, bo dużo słupków, tam dużo wyświetleń.
2: No ale

0: prawda jest taka, że żadnemu z was się to nie spodobało, no bo za bardzo pewnie odbieraliście to do siebie, nie?
1: No tak.
0: A to właśnie trzeba, wiesz, no, z dystansem i w ogóle i nie, no ja tak, wiesz, nie miałam na myśli, żeby ciebie przedstawić, tak.
1: Dobra, pytanie do ludzi na czacie, czy widzieli już to nagranie? No, szybko, musicie na czacie napisać, widzieli, nie widzieli, jak nie widzieli, to zaraz puszczę.
2: Tak czy owak puść może, bo to jest chyba mało znany kanał. Ja tam widziałem, jeden film jest na tym kanale.
1: Znaczy, no to... ja nie mam linku samego, ale Ania mi wysyłała filmik sam. Chociaż nie wiem, czy to znajdę. A, dobra, to jest Nocne Radio, dobra, musiałbym się na Czektula przylogować, dobra. To Aniu,
0: dobra,
1: poproszę
0: tam...
1: link.
0: Obejrzą sobie, a tam to nie jest nic takie tam, wiesz, high-five po prostu tam.
1: O proszę, 3 osoby już napisały. Andrzej Makroj nie widział, Zamojskie Drogi nie widzieli. Dawaj. No to daj link, to zaraz, wiesz, udostępnimy i...
2: Ja ci wkleiłem.
1: O, i super.
2: Kosmiczne opowieści.
1: No, to ja sobie tylko przygotuję tutaj ekran i zaraz wyszeruję.
2: Ciekawe, jak Ania to zrobiła, jak ona to zmontowała, to mnie ciekawi.
1: Jest nowa aplikacja w Windowsie wbudowana, którą trzeba, trzeba ją dociągnąć. I to jest taki Windows Movie Maker.
0: Tak? Bo ja robiłam to inaczej.
1: Tak,
0: to
1: okej.
0: Mi opowiedz.
1: Nie, bo dzisiaj...
2: Ja chętnie posłuchał, jak Ania to robiła, niż
1: to,
2: jak...
1: Dobrze, to tak, Aniu mów, a ja później powiem, jak robiłem cię i ten, tą swoją, swój ten filmik.
0: No, ja szukałam jakiegoś darmowego syntezatora mowy i znalazłam jakiegoś takiego, który miał dużo języków. No i niestety był problem taki, że w Polsce to był tylko było 2 facetów i 3 babki. Dlatego Gumball mówi tym samym głosem, co Czektul. No i była tam... Aha, no i najpierw zaczęłam nagrywać osobno każde wypowiedzi i tak po 5 minutach zorientowałam się, że tam jest taka opcja dialogu, że po prostu możesz sobie każdy tekst osobno, wiecie, wkleić, ale jakby za jednym razem, wybierając konkretną osobę, która ma to mówić i konkretną linię tekstu, więc to bardzo łatwo poszło, bo wpisałam tam te, wkleiłam te konkretne teksty, tylko że starczyło mi tylko na połowę mojego scenariusza i mówię, okej, dobra, no to teraz robię drugą część dialogu, ale już druga część dialogu to już trzeba było zapłacić. Także... Taki był nie do końca darmowy ten syntezator mowy.
2: Ale dałaś radę, jak robisz takie rzeczy, to gratuluję, bo to już trzeba trochę wiedzieć, jak to złączyć w takie nagranie wszystko.
0: Nie, ja nie wiedziałam. Ja się tego wszystkiego dowiedziałam w niedzielę przed audycją.
2: Nie, fajnie, nowe skille, nie? Jakieś przy okazji.
0: No, co. Wpisuję sobie do CV już, że robię fanfiki.
2: Produkcję wideo.
0: Tak. Dokładnie. No, to jeszcze tylko brakuje, żeby Gumball się włączył. Ale wiecie co, ja wam powiem, nocniki, że ja generalnie no, nie lubię czegoś takiego, że no, jest ten after i kto dzwoni? Redakcja dzwoni. Kurna, to nie o to chodzi. Ja już to dzisiaj obiecywałam, że ja do Czektula nie zadzwonię, bo dzwoniłam w sobotę. Mówię, nie, dzisiaj absolutnie nie dzwonię, bo już po prostu wszyscy będą mieli mnie po dziurki w nosie. Ale nikt nie dzwoni. No i Ania musi zadzwonić. Także słuchajcie, jeżeli nie chcecie właśnie tak często mnie słyszeć, musicie po prostu sami dzwonić. I tak jak mówiliśmy właśnie w niedzielę, po co to jest wszystko live, żebyście dzwonili. Bo tylko wtedy ma to sens. No.
2: I wpłacać pieniążki.
1: Dobra, Miśki. Przygotowałem sobie, że mogę przerzucić nagranko. To co, 1,5 minutki ciszy z waszej strony i niech sobie obejrzą ci, co nie widzieli, okej?
0: Okay? Ania Productions.
1: Dokładnie tak. Jeszcze wyciszę tylko muzyczkę w tle i jedziemy.
3: Tak se wszedłem, telewizor w kabinie mnie się popsuł. Zaraz się tym zajmę, krawiec. Wezmę swój podręczny zestaw naprawczy i zobaczę, co da się zrobić. Super, dziś galę MMA chcę obejrzeć.
4: Krawiec, przecież miesiąc temu mówiłeś, że już więcej tego gówna nie wykupisz.
3: Ta, nie miałaś czasem czegoś upiec? Chyba coś się przypala w kuchni. Tym razem zapowiadają się naprawdę fajne walki i lubię czasem popatrzeć, jak się ludzie napierdalają po mordach. Inni wolą mecze hokeja podwodnego oglądać i jeszcze audycje o tym robią, to jest dopiero bezsensowne i nudne. No co?
4: Spoko, zrozumiałam, jeszcze zagryź szkolną.
3: O co ci chodzi? Będę se oglądał, co chcę.
4: Ale nie musisz ciągle o tym gadać?
3: Przesadzasz, Ania.
4: Nie sądzę. Poczytaj sobie komentarze.
5: Luźne gadki o tym, czy Barney rozwali szkolną, to jedna z najchętniej oglądanych audycji w tym miesiącu. Ma tyle wyświetleń, co wszystkie nocne zmiany razem wzięte.
4: O, wielkie dzięki, Czektul.
3: Dajcie spokój, przecież nie liczba wyświetleń się liczy. Każdy rób ta, co chce ta.
5: Gumball, ty co powiesz?
3: Ja tam też lubię szkolną. Widzisz, nikt nie ma z tym problemu.
5: Może byśmy przygotowali się do audycji?
3: Ja pierdolę, jak dobrze, że już mnie tu nie ma.
4: Tak, weźmy się do roboty.
5: Trochę mi się odechciewa przygotowywać coś, jak i tak zjarany krawiec będzie miał zawsze największą słuchalność.
1: No, także moi mili, już widzicie, o co chodzi. No. O, coś się odpaliło jeszcze. Dobra, jedziemy. I przyjście. No. Co? Hi, hi, hi, ha, ha, ha.
0: Najlepszy jest komentarz Buda, to kurwa. To jest dem 3000 na 60%.
2: Wódz ma ostatnio takie komentarze gdzieś tam pod audycją Zenka też, tylko co kurwa tam XD XD i coś tam, no tu też, co to kurwa, no to może ta depresja tak na niego działa, że ma takie odzywki tylko.
1: Ej, ale właśnie jest wrzesień, a już jesienna depresja wskakuje, a lato jest oficjalnie.
0: Ale ja w ogóle nie kumam ludzi, po prostu czy my naprawdę musimy zawsze na tą pogodę narzekać. Było wcześniej 30 parę stopni, to wszyscy marudzili, że jest za gorąco. Teraz się fajnie ochłodziło trochę, jest wreszcie do ludzi. Nie, to też źle. No halo.
1: To nie ja jest problem, wiesz co, to ja widzę, że to nie jest problem temperatury, a klimatu. Jak byłem we Włoszech, i tam było 40 stopni, czy tam 36, w ogóle tego nie odczuwasz. Jest super, fajnie, okej. Okay. A tutaj siedzisz przed komputerem, pracujesz, leje się z ciebie. Albo wyjdziesz na zewnątrz, to jeszcze gorzej.
0: Znaczy wy tam, myślę, w Krakowie, Wrocławiu, no to macie przerąbane, bo takiego nie macie tego wietrzyku. Bo tutaj na Pomorzu to jest fajnie, bo zawsze jest jakiś wiaterek i zawsze praktycznie na wieczór się robi dużo chłodniej, nie? Mm. Także tutaj to jest inny klimat tym względem.
2: Ja mam spoko, bo w dolinie podobno jakieś mieszkam.
1: Kraków też jest w dolinie, się zbierają te wszystkie dymy.
2: Rolnik sam w dolinie. No, a też w tym filmiku startrekowym to też śmiechłem, jak było o tym, że film Krawca po pijaku tam, czy Barney rozwali szkolną, ma więcej osłon niż ileś tam audycji Ani. No tak, no ludzie lubią głupoty, ludzie lubią jak to, programy typu Au moje jaja.
0: No, słuchajcie, dzisiaj takie miałam takie, no rzutem na taśmę spotkania z takimi ludźmi, z którymi się jeszcze przed COVID-em widywaliśmy tam raz na miesiąc, powiedzmy, żeby sobie stare filmy oglądać. A, no i tam mam takiego znajomego, który po prostu no, jest specem w ogóle od tej polskiej kinematografii. A, i po prostu sobie myślę, kurde, z nim to bym mogła tych spoilerów o tej polskiej fali po prostu przynajmniej kilka zrobić, nie? Ale tak sobie myślę, no tak, obejrzę tam, wiecie, dziesiątki tych dołujących filmów, bo dzisiaj też taki jeden film obejrzeliśmy, że po prostu myślałam, że się poryczę. Taki film o Nowej Hucie z lat, końca lat 50., jak to wiecie, ten socrealizm wyglądał.
2: To może być jest ten człowiek z marmuru, coś takiego?
0: Nie, no człowiek z marmuru to jest dużo, dużo nowsze.
2: Człowiek z żelaza był, człowiek z marmuru.
0: To był film Zagubione uczucia Zarzyckiego. O takiej kobiecie, która samotnie wychowuje czwórkę dzieci, jest przodowniczką pracy. Tak naprawdę to był film o tym jej synu 14-letnim, który zajmował się tą trójką dzieci, kiedy ona tam właśnie wyrabiała 300% normy. mega taki ciężki film. Dobry, ale ciężki. A także dlatego sobie dzisiaj tylko afterkę słucham, bo muszę sobie humor poprawić po tym filmie.
1: Mam nadzieję, że się udało.
0: Tak, zdecydowanie, poprawiliście mi humor. Ale mówię, że no już się temu mówiłam z nim, że zrobię z nim audycję tak czy siak. Ale mówię, kto będzie o tych polskich filmach słuchał, nie?
6: Ja.
0: Kurczę, znowu 30 osób na krzyż. Ale i tak zrobię, nie? Bo tak ja zawsze mam takie...
1: Ania, no, pomyśl sobie... Jak ty będziesz myślał o jakimś temacie, który chcesz zrobić, to pomyśl sobie o mnie, który robi dla dwóch osób o Dragon Ballu.
0: Jakich dwóch, słuchaj, no. Tak, nie liczy się liczba odsłon, dokładnie.
1: Dokładnie, jakość się liczy.
0: Za to.
2: No. Musicie więcej pić, wam dam radę radiowca, musicie więcej pić.
0: Ale Krawiec, wiesz co, ja cię muszę o jedną rzecz zapytać. Bo to mi nie daje spokoju.
6: Tak.
0: Jak ty to zrobiłeś? Bo ja przed audycją rozmawiałam z tobą jeszcze i wydawało mi się, że jest wszystko okej. Okay. Ty to pół litra wypiłeś w pół godziny na pusty żołądek?
2: No, przed audycją sobie dźwięknąłem trochę, ale no wiesz, ma się ten łeb, no to nie było tak bardzo może słychać, widać i czuć. Potem sobie w trakcie audycji pociągałem, no i pękła flacha, no. Całą flachę sam wybiłem, normalnie padłem. Jak padłem jak czyżyk po sraniu.
0: No ale mówię, cel został osiągnięty, bo ty się tak bałeś, że to będzie takie sztywne spotkanie, bo ty się chyba przestraszyłeś tej mojej rozpiski, co ja tam chcę zrobić, bo ty zawsze tak się jeżysz, jak jakieś plany wysyłam. I też mam tutaj teraz nauczkę, że nie, absolutnie, żadnych plików tekstowych Krawcowi nie wysyłać, bo to się zawsze źle kończy.
2: Od Krawca nie można niczego wymagać, bo on i tak tego nie zrobi. I nawet najlepszą rzecz, jak podeślesz, to on to rzuci gdzieś w kąt, nie doceni. Tak trochę wygląda to, no. Ale z drugiej strony, no, bo Ania, wiecie, Ania się stara i poważnie czasami podchodzi do tematów i rozpiskę faktycznie zrobiła, tam były różne właśnie punkty, co poruszymy, o radiu, tylko że pomyślałem wtedy, że to pamiętam jeszcze, to chyba po tym już nic nie pamiętam, ale pamiętam, pomyślałem sobie, że już tyle było tych rozmów o radio, o nocnym radio, o tym, w którym kierunku iść, co tu zrobić, że to po prostu Ania może nie jest tak bardzo, może nie pamięta tych starszych audycji na takie tematy, nie?
0: Nie pamiętam, ale sobie odsłuchałam i właśnie śmiać mi się chciało, bo tam przed sześcioma laty dokładnie te same tematy, nie? Czemu babeczki nie dzwonią, czemu tak mało wyświetleń, czemu, wiesz, tak to wolno idzie. No ale teraz dzięki Tomisiowi idzie bardzo szybko, także jeszcze raz dzięki Tomisiu za twoją pomoc.
2: Dziękujemy. Co prawda nadal słucha nas tu 26 osób, ale dziękujemy, cieszymy się z słuchu.
1: Ej, ale ty mówisz, że 26, ale tak jest chyba więcej niż było w trakcie mojej audycji normalnej.
0: Nie, także specjalnie nie sprawdziłam. Tak? Było 30 osób, a teraz jest 28, bo ja się tak, wiesz, jak ty podzieliłeś tą audycję, mówię, o nie, teraz mało kto wróci. Ale jednak wrócili, także...
1: No, jest git.
0: Może to i dobry pomysł, no, żeby dzielić to na te aftery i na te główne tematy.
1: No, kto będzie miał wrócić, to wróci, jak to usnął, to i tak nie słucha, więc bez sensu, więc no...
0: Dokładnie.
2: No, tu wściekłe ataki, bo zarzucają, że pół litra to nic. No, chciałbym zobaczyć tutaj śmiałka, co wypije litra, jak tacy jesteście twardziele. To człowiek może tak wypić litra wódki i się trzymać?
0: Ale nie propagujemy picia alkoholu.
2: No.
0: No.
2: Ja od dzisiaj nie piję.
0: O, bardzo dobrze. Już będzie tego. Będzie już tych pijackich audycji na ten rok.
2: No, bo tu konkurencja. Wcześniej musiałeś, Czektul, konkurować ze Zbigniewem Stonogą.
1: No, o tym mówiłem, no.
2: Teraz tu info, że Szabel nadaje. O, jak Szabel nadaje. ten to się fajnie ustawił, przyjdzie sobie i nagrywa tylko się na kamerkę. Ja mam taką teorię, że on sobie wkleił obrazek taki nieruchomy, jak przed kamerką jest po prostu, że on niby jest, a tak sobie gdzieś tam śpi. Ludzie gadają przez całą audycję i donejciki tylko spływają.
1: To ja ci sprzedam lepsze info. U mnie w firmie ludzie, szefostwo doszło do wniosku, że to nie może być tak, że ludzie są na spotkaniu, pracują zdalnie i kamerek nie włączają. Siedzi na spotkaniu 30 osób, wszyscy muszą włączyć kamerki. To co zrobił mądry Czektul? Co zrobił mądry Czektul? Zrobiłem sobie zdjęcie, kamerka zaklejona, siemanara.
2: Myślałem, że
0: ale wiesz, ale Czektul, ale oni się zorientują, że to jest zdjęcie. Ty nagraj po prostu
1: nie
0: siebie tak wiesz, przez godzinę,
1: nie
0: jak tam się ruszasz.
1: Się, bo nie ma szans na to, żeby im się wyświetliło więcej niż 12 mordek na spotkaniu.
0: A, czyli po prostu podłączasz się jako 15 i masz z głowy.
1: Dokładnie tak.
0: Cwaniak.
2: Jesteś cwaniak jak dzieciaki dzisiaj na elekcjach, nie? Też różne triki. To check tool też. Jeszcze sobie nagraj taki filmik, gdzie komentujesz raz na jakiś czas. I tak to właśnie jest.
1: Tak, jak ruszam głową. Jak ruszam głową. No, to ten, wezmę sobie OBS-a, zainstaluję na firmowym kompie i tam tylko wrzucę sobie takie nagranie, że bo z OBS-a można sobie jako kamerkę ustawić, nie?
0: Czekaj, się chciałam ciebie zapytać, bo twoja żona jest nauczycielką, czy ona tam pod koniec sierpnia ma trochę doła, że wraca do szkoły, czy raczej się cieszy, że wraca do pracy?
1: Jedno i drugie. Czasami bardziej się cieszy, czasami bardziej się smuci. No, ale wiesz... Jak ostatnie dwa lata mieliśmy trochę zabiegane wakacje, to nie wiadomo kiedy minęły, więc tak nawet nie wiedziała kiedy się skończyły te wakacje teraz.
0: Bo nie wiem, czy widzieliście, był taki news, że właśnie jedna nauczycielka po radzie pedagogicznej popełniła samobójstwo, nie? No, smutna wiadomość i w ogóle, ale to tak siłą rzeczy łączysz to z tym faktem, że musi wrócić do pracy. No, nie no, dla dzieciaków moich to jest ciężki powrót. Ja to się cieszę, że ich nie ma w domu, że idą tam do tej szkoły, ale oni to po prostu ciężki ten tydzień.
1: No, ja ci powiem, że moja żonka to ma w tym momencie półtorej etatu, bo nie ma drugiego informatyka, tak jakby, żeby dzieci biją w terury. Nie ma drugiego informatyka, który by uczył dzieciaki. No i się dyrektor i zapytał, czy w razie czego pociągnie maksymalną ilość godzin. To powiedział, że no spoko. No to ma od poniedziałku do piątku, od 7 do 15. W środę ma za to powiedzmy tam jedną lekcję, ale to i tak ma dwa kółka jeszcze do zrobienia, bo musi więc.
0: Czyli odczuwają te szkoły mocno to brak tych nauczycieli, tak?
1: Tak, jest problem.
2: Ciekawe, tak jeszcze nawiązując do tematu walenia w rury, ty może się spytaj sąsiadów, o co im chodzi.
1: Kurwa, to jest przesrane, daj spokój. No, za każdym razem wieczorem siedzę przy kompie, gadam, czy to do mikrofonu, jak nagrywam audycję. No, trzeci raz nagrywam audycję w ciągu ostatniego tygodnia i cały czas walą w te rury. No, co im chyba chodzi?
0: A może im przeszkadza to, że ty nadajesz?
1: Może. Ale już nie jestem jakoś bardzo głośno. Okno mam zamknięte.
0: A w jakim ty bloku mieszkasz? Słyszysz, jak sąsiad siku robi?
1: Nie. To jest potężny żel beton, który nic nie przepuszcza.
2: Moi się chyba przyzwyczaili, że się drę w nocy.
1: No.
0: I że spadają szklanki i łyżeczki ze stołu.
2: A coś spadało?
1: Tak, łyżeczka. No, na pewno łyżeczka spadła. Aha, i były zakłady na czacie, ale to nie wiem, czy będziesz słuchał tego, czy oglądał. Były zakłady na czacie, czy twoja klawiatura dożyje następnego dnia, czy ją zażygasz. Jak już tak...
0: O Jezu, czekaj. Wtedy wszystkiego.
2: Ale na szczęście... Nie jestem żadnym tu szefem nocnego radia czy kapitanem, jestem zwykłym redaktorem.
0: Nie. Tak? A od kiedy?
2: Od teraz.
0: W niedzieli?
2: Od teraz. Od dzisiaj ty Aniu, jesteś panią kapitan.
0: Nie, ja właśnie pisałam Krawcowi, że tak to właśnie jest, jak się wpuszcza babę na pokład, i zawsze się pojawiają problemy. No niestety, tak to jest. Każdy marynarz ci to powie. No ale dobra, spróbujemy. Spróbujemy mimo wszystko to jakoś pociągnąć.
1: O, transmisje równoległe no 31. To chyba poziom wzrósł.
0: No dobra, chłopaki, ja się będę wietrzyć, bo no mówię.
1: Czas spać.
0: Chciałabym, żeby... Nie, jeszcze mam tutaj do posłuchania was trochę i ten, ale chcę, żeby na przykład wódz zadzwonił. Grzesiek chyba już powoli kończy pracę. Także wiecie, no to miło było. Dobrej nocki i ten, do usłyszonka. Pa,
1: no dzięki za telefon, fajnie się gadało, hej.
0: No, hej.
2: Pa.
1: No,
2: ja tak, mogę jeszcze chwilę zostać?
1: Ile chcesz. Że tak powiem, nieograniczone są ilości ludzi na Skype'ie. Nawet mogę ci... No, nie, w sumie to nie dam ci przejąć mojej klawiatury, żebyś nadawał dalej, ja pójdę spać. Bo to może być trochę problematyczne, ale ten... Ale ja się nigdzie nie wynoszę. Jak chcesz siedzieć, to siedź. Możemy siedzieć i rozmawiać. Zawsze to będzie przyjemniej.
2: To mówisz, że twoim ulubionym anime jest Dragon Ball?
1: Nie ulubionym, ale ostatnio byłem właśnie... Inaczej, audycja powstała głównie dlatego, że byłem z kumplem na kinówce w kinie, bo pierwszy raz od dawna jakieś anime w ogóle leciało w kinie, w polskim. I to był właśnie powód, dla którego stwierdziliśmy, a w sumie byliśmy w kinie, to ponagrywamy trochę. No. Ale czy ulubiony? Nie. Czy lubię? Tak. W ten sposób.
2: A jakie jest ulubione?
1: Ulubione? Chyba Neon Genesis Evangelion.
2: Serio?
1: No.
2: Takie super?
1: Może nie jest super, ale ulubione. Mam inaczej. To jest tak, że dużo mam z nim różnych wspomnień, tak? Bo to też nie chodzi o to, czy film jest dobry, czy zły. Tu chodzi o to, czy ty go lubisz. Bo na przykład nie każdemu polecę Evangeliona, bo to jest specyficzne anime. Ale na przykład jednym z innych moich ulubionych, chociaż chyba manga jest lepsza, jest NHK Nyoko So, czyli Welcome to NHK, po tam bardziej znane, opowiadające o hikikomori, czyli osobie chorej na takie, jak to się nazywa, społeczne wykluczenie, nazwijmy to. Choroba ogólnie pochodzi z Japonii, bo tam najbardziej te społeczeństwa były rozwinięte w tym czasie. I po prostu koleś boi się wychodzić do ludzi. No i to jest, powiedzmy, opowieść o tym, jak on z tej choroby wychodzi powoli.
2: No, to mi się zawsze podobało u Japończyków, że u nich ta manga i anime jest często nośnikiem do opowiedzenia naprawdę jakiejś bardzo ciekawej historii na poważnie. Na tyle ciekawej i na tyle poważnej, ważnej historii, że u nas ze świecą szukać w naszej kinematografii podejmowania takich tematów, nie? Właśnie jakieś wykluczenie społeczne. Raczej takie prostsze są te nasze historie.
1: Tak. A to, o czym mówię, to NHK, to jest chyba na podstawie powieści tak japońskiej. Więc na początku była książka, później zrobili manga, na koniec zrobili anime. Ale anime też ma naprawdę fajny klimat, bo dobra muzyka jest, dobrze zanimowana. Ogólnie jest całkiem spoko.
2: Tu jest też pytanie, żebyś streścił może o czym jest Evangelion.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To streszczę za chwilę. Witamy Michała.
6: Witam. To hikikomori to nie jest żadna choroba, tylko to jest izolacja społeczna i to jest... Ludzie się sami izolują z własnej woli.
1: Z własnej woli myślisz?
6: No, z tego co ja wiem na ten temat, bo też widziałem dokument o tym.
1: Let's google it. Hikikomori.
6: No, to są ludzie wykluczeni, ale w sumie ja im się nie dziwię, bo tam jest bardzo duża presja podobno w Japonii na to, żeby być produktywnym, żeby dwie roboty naraz, wiesz, mieć, tylko kasa, wiesz, ciągły pęd gdzieś tam, nie? I ludzie po prostu zaczynają mieć to w dupie i się alienują od takiego stylu życia, nie?
2: No, w Korei Południowej też to jest bardzo duży problem w ogóle, nawet nie tyle samo alienowanie się, co różne takie społeczne niefajne rzeczy, bullying w szkołach, czy właśnie taka dziwna hierarchia w pracy, że musisz się zwracać, moja ukochana siostro, mój starszy bracie, do jakiegoś kurwa dupka, co siedzi biurko przed tobą, nie? I ważniejsze. Takie dziwne mają te zwyczaje.
1: Okej, Michale, powiem ci tak. Możliwe, że jest tak, jak mówisz, no ale powody, dla którego się alienują, mogą być takie, że po prostu są na przykład przytłoczeni tym samym społeczeństwem i dlatego...
6: No. Znaczy, o to mi głównie chodziło, nie? Tam, wiesz, z tego, co wiem, co mi mówił, no, tam nie będę mówił kto, nie? Ale ktoś, kto mieszka w Japonii, to mówią, że tam jak masz jedną pracę tylko, a masz, wiesz, żonę i dzieci normalnie, wiesz, tam utrzymujesz rodzinę, to jak masz jedną pracę, to ogólnie w społeczeństwie jesteś nierobem, wiesz? Jesteś uważany za nieroba, nie? Bo tylko 8 godzin, no tak, bo tylko 8 godzin pracujesz, nie? No to jesteś leniem. Żona ci nie daje, wiesz, nie odzywa się do ciebie, wiesz, nie ma focha, dzieci cię nie lubią, bo ojciec to powinien, wiesz, zapierdalać, nie, na dwa etaty i nie mieć czasu na nic, nie.
1: Tylko dokładnie, a później 60 lat i do grobu.
6: No, tam tak jest podobno, nie? Też ostatnio, co się dowiedziałem, że w Japonii strasznie spadł ten spożycie alkoholu, że tam powiedzmy, jak tam wypijali, powiedzmy, przeciętny Japończyk, jak wypijał 100 piw rocznie na przykład, to teraz wypija tylko 70 i mają problemy z tym straszne, bo im produkcja, wiesz, spada i mają kampanie w ogóle, wiesz, które namawiają młodzież, żeby, wiesz, więcej piła, nie? Co jest niepoważne niby, bo tego to nigdzie indziej na świecie coś takiego nie miałoby prawa bytu, a jednak podobno jest tak w Japonii, że namawiają ludzi młodych normalnie, pijcie alkohol, chodźcie do knajp, wiesz, bawcie się, imprezujcie, nie? Bo nam tu, wiesz, w statystykach wychodzi, że sprzedaż siada, nie? Dziwny kraj ta Japonia, nie?
2: Zaskakujące.
6: Albo te mieszkania, jak tam mają, kurde, w tym, gdzie, jak to się stolica nazywa? Tokio, nie?
1: Tokio, no.
6: Że tam, wiesz, to jest to greater Tokyo area, to jest tak jak, nie wiem, czy wiesz, jak Londyn wygląda, tam jest tam z 10 czy 12 milionów ludzi, to podobno ta greater Tokyo area, nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, Tokio i przedmieścia, to jest 4 razy większe niż Londyn, a mieszkanie, jak wynajmujesz, gdzie trzeba 2 czy 3 godziny metrem do centrum jechać, dostajesz taką klitkę tam, nie wiem, 2 na 3 metry i tam jest w to wbite wszystko, w sensie łazienka, kuchnia jakaś tam prowizoryczna, łóżko piętrowe i jeszcze takie ciche, takie cienkie ściany, że tam, wiesz, kaszlniesz, to ci sąsiedzi, wiesz, w ściany pukają, nie? Bo tam wszystko jest z papieru, nie? I kosztuje to podobno horrendalne pieniądze, naprawdę. Że się nie opłaca w ogóle tam mieszkać nawet. A ty mówisz, jak tu, że ci walą w kaloryfer.
1: No cóż mogę powiedzieć.
6: No nie, widziałeś tego gąciarza, jak tam pokazywał, jak mieszka tam w Japonii gdzieś, nie? Ile, w jakim mieszkaniu i ile płaci. To
1: nie, wiesz co, gąciarza przestałem kilkanaście lat temu oglądać. Jak gąciarz przestał nagrywać śmieszne filmiki w internecie, to przestałem go oglądać.
6: Aha. No. Nie wiem, ja jak gąciarza w ogóle nie oglądałem, ale ten odcinek akurat, gdzie tam pokazywał, jak mieszka, to akurat obejrzałem. Nie? To naprawdę, kurczę, mieszkanie 2 na 3 metry kwadratowe, nie? I kosztuje tam, nie wiem, na polskie powiedzmy, nie wiem, 5000 zł na przykład, nie? Także dziwnie. No, tam nie wiem, nie chcę przynudzać, ale chyba tylko tyle chciałem powiedzieć.
2: Bardzo ciekawe rzeczy opowiadasz, Michał.
6: No, tak. To prawda, zgasiłeś mnie krawiec. Mówisz, tak, no nie wiem. Mówię o tym.
1: Na czacie ktoś tam po drugiej stronie pisze, że w anime NHK Niyokoso, czyli o tym, o którym mówiłem, też jest o Hikomori i ma w tą fobię społeczną. No.
6: Czy to jest fobia społeczna? Ja tak szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest fobia, wiesz. Ja sam taki mam podejście do tego wszystkiego, że pierdolę tak naprawdę, taki modern way.
1: Znaczy, wiesz, pytanie czy stwierdzenie pierdolę Modern Way i ogólnie spotykanie się z ludźmi i tak dalej, to z własnego wyboru to jest już coś takiego, co mógłbyś nazwać chorobą? Czy to, że boisz się wyjść do ludzi, bo wydaje ci się, że wszyscy ci obgadują i tak dalej, to już jest choroba, tak?
6: Znaczy, ja myślę, że ja chyba mam introwertyzm, bo ja zawsze się lepiej czułem w chacie siedząc, wiesz, we własnym świecie, niż gdzieś tam, wiesz, z ludźmi łazić, coś tam robić, to raz. A dwa, że wiesz, dorosłem trochę i tak poznałem ten świat i wiesz, tak uważam, że nie warto czasami, wiesz, się tam na innych ludziach skupiać, lepiej się skupić na samym sobie.
1: No, to wiesz, sobie. W tym anime, o którym mówiłem, chodzi o to, że koleś po prostu boi się kontaktów z ludźmi, tak? Że jak przychodzi do niego jakiś komiwojażer i chce go zagadać, że dobry, może chce pan kupić jakieś tutaj nowe garczki czy coś, to on nie otwiera, boi się w ogóle, wiesz, kontaktu z tymi. A jak ma robić zakupy, to tylko w nocy, jak najmniej ludzi, żeby było w sklepie.
6: No, nie dziwię mu się w sumie.
1: No, no i ogólnie to jest też jedna z fajniejszych anime i mang, które akurat można było każdemu polecić. Bo nie jest... No inaczej, porusza fajne tematy i też jest właśnie w dobry sposób zrobione.
6: Oh, nie wiem, ja to...
2: Można powiedzieć, że to jest po prostu film obyczajowy, nie?
1: Coś w tym stylu, no. No tylko na przykład moja żona za anime ma ten problem, że sam fakt, w jaki sposób to jest narysowane, to już ją odrzuca. Jak ona usłyszy język japoński, to już się zatyka uszy. Więc pewnych osób nie da się przekonać do tego.
6: No to dziwna kultura jest, ich się nie da zrozumieć przede wszystkim.
1: Pamiętaj, że Japonia to jest jedyny kraj postapo, jaki istnieje na świecie. To jest jedyny kraj, na który spadły bomby atomowe. Więc no, można się dziwić, a z drugiej strony, no dobrze, że nie biegają z tak zwanych skórkach z dziurą na dupie, tak?
6: Nie wiem, ja słyszałem, że Japończycy to jest jedyny naród, o którym się mówi, że jest trójlicowy, że oni nie są nawet dwulicowi, tylko że oni mają trzy twarze jakby, nie? Takie nawet u nich powiedzenie jest, że jedną twarz to mają taką, wiesz, do świata, nie? Jak wychodzą tam na ulicę, rozmawiają z ludźmi znajomymi, to tak dają się poznać z jednej strony, z drugiej strony się dają poznać rodzinie, czyli tam bliskim ludziom i tak dalej, są tacy bardziej otwarci, a trzecią swoją twarz to jest tak naprawdę ich naturalna, jakby, wiesz, postawa, naturalna twarz. I tą trzecią swoją stronę to oni to znają tylko oni, nie? Że są tacy jakby tacy dziwni, że nawet ich tam, nie wiem, najbliżsi ludzie, tam rodzina, powiedzmy, nie wiem, mąż, żona, czy tam brat, siostra, że nawet nie zdają sobie do końca sprawy, wiesz, kim jest ich ten.
1: No, ale ogólnie Japonia jest ciekawym krajem, bo oni tam naprawdę mają, są mocno konserwatywni i mocno trzymają się tych wszystkich tych zaszłości, tak, kulturowych. Z chęcią bym posłuchał osoby, która była w Japonii na dłużej, mieszkała tam i poznała ludzi, nie? Ktoś tutaj w radiu był, kto, nie wiem, czy miał żonę Japonkę?
2: Błażej.
1: No.
2: Chinkę.
1: Okej. Okay. No to jeszcze inna kultura. Okej. Okay.
6: No, był gość taki, rzeczywiście. No, dawno nie dzwonił chyba nawet.
1: No.
6: Przynajmniej dawno go nie słyszałem. Tak.
1: No, bo fajnie by było właśnie, wiesz, posłuchać od kogoś, kto jest w temacie, bo zna te klimaty, tak? My tam, powiedzmy, gdzieś czytaliśmy albo oglądaliśmy jakieś chińskie bajki, cudzysłowiu, albo jakieś filmy Kurosawy, no to możemy powiedzieć, że no, tam dziwny kraj, nie?
6: Tak naprawdę... Wiem, że... No. Sorry, ten mi się przypomniało, wiem, że na YouTubie jest jakiś gość, tylko to jest Amerykanin, co prawda, ale on mieszka w Japonii, właśnie ma żonę Japonkę, czy tam byłą żonę Japonkę i to wiem, że opowiada. Wiem, że coś takiego widziałem na YouTubie na pewno.
1: O, Damian pisze, że ma kontakt z osobą żyjącą w Japonii, która tam jest od urodzenia. No to Damian, musimy zaprosić ją do radia, tylko niech się polskiego nauczy, albo nagramy materiał offline i później napisy dodamy.
6: No to by była fajna audycja, bardzo ciekawa, szczerze mówiąc, gdyby coś takiego, wiesz, wypaliło.
1: No.
6: Chętnie bym tego posłuchał.
2: A to prawda, że Japonki mają w poprzek? Czy to mit?
6: Tak.
1: Nie wiem.
2: Właśnie, nikt nie widział, to nie wiemy.
6: Najebane mają w głowach.
1: Umie jedynie pisać po angielsku. No to może być problem.
6: Nie no, nie mają w poprzek, ale mają tak tak jakby tak niżej trochę, nie wiem jak to nazwać, tak jeszcze, tak jakby za górami i za lasami, nie wiem jak to powiedzieć, kurwa.
1: O, z tego co Damian widział, to mają rozpikselowane. No.
6: Dobra, nie będę tutaj ten miał. Dobra, to ten, wietrzę anteny, bo mi się myśli. To się przewietrze. Na razie, trzymaj tasie.
1: No hej, trzymaj się.
2: Trzymajcie, cześć.
1: Krawcze, ja cię na chwilę jeszcze zostawię i zaraz do ciebie wracam.
2: Leć, latawcze, wiatronogi.
1: Lecę i wrócę niebawem.
2: A moim ulubionym anime i mangą jest Berserk. Bardzo lubię Berserka. Chyba bym wybrał to właśnie dzieło.
1: Też bardzo lubię Berserka, tyle chciałem powiedzieć na koniec, wrócę, to pogadamy dalej.
2: już się tego rozbierał, już tamtego, albo słyszał Berserk. No. Miura, jak się nazywa twórca? To jest, czytałem, że to jest jedna z najlepiej sprzedających się mang w ogóle w Japonii. Więc... Serial anime. Kentaro Miura. O, Kentaro Miura. Świetnie się do dzisiaj sprzedaje Berserk. 41 tom. No, szkoda, że serial się doczekał tylko ekranizacji do 13 tomu. Jakoś tak. I jeszcze kilka tych wersji. Za każdym razem reset, od nowa. Nie każdemu się spodobał ten cel shading i tak dalej. No, to jest świetna opowieść o najemniku. O takim bardzo twardym gościu, który miał ciężkie dzieciństwo, wychował się wśród najemników, no i pewnego dnia przyłącza się do takiej grupy innych właśnie najemników, wojowników i poznaje Griffina, takiego rycerza, pięknisia. No i sporo się kręci wokół ich przyjaźni tak naprawdę i stosunków, które się bardzo drastycznie zmieniają. Jest bardzo ciekawy świat, bo to jest właściwie średniowieczna Europa, ale w wydaniu oczami japońskiego twórcy, więc on łączy bardzo sprawnie ze sobą kulturę naszą europejską, jakby rzeczywistość europejską i taką właśnie mangową anime. Jest ciekawie, bo ciekawe jest, bo ponieważ świat na początku jest właściwie niemagiczny, nie ma tam za bardzo magii, żadnych stworów i nagle to się wszystko zmienia. Pojawiają się straszliwe różne demony. To jest też jedna z najbardziej takich drastycznych jakby, no nie dla czytelników i widzów o słabych nerwach na pewno, bo tam jest bardzo dużo drastycznych scen. Scen związanych z seksem, z przemoc, różne demony, to jest bardzo mroczna opowieść. Opowieść o przyjaźni, o zdradzie, o miłości, o poświęceniu, o takich najbardziej elementarnych rzeczach, to wszystko ubrane w ciekawy scenariusz. To znaczy manga w pewnym momencie przestała mi się podobać, taka zaskomplikowana, już taka jakby ten Miura na oparach jechał po prostu.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że głównie dlatego, że też nie do końca wiedział, w którą stronę iść, żeby się spodobało właśnie fanom. O ile cała ta historia była o walce biednego człowieka, który przetrwał napaść demonów, stracił wszystko, co miał, miłość, stracił przyjaciół, stracił wszystko, tak? I musi ciągle uciekać przed demonami przeszłości, przed demonami, które chcą go zabić i szuka tylko zemsty i w pewnym momencie znajduje też jakąś tam rodzinę nową i tak dalej i jak pogodzić te nowe rzeczy ze starymi, za którymi ludzie tak naprawdę przyszli do tego miejsca, prawda?
2: No tak, ciężkie zadanie. Wiadomo, że każdy twórca się trochę wypala i na początku się wypstrykuje z tego, co ma najlepsze, nie? Potem już chce kontynuować serię. No, tak jak mówisz, Guts stracił wszystko i naznaczony jest tym znamieniem takim, że te demony go ciągle właściwie ścigają, nie?
1: No. No i właśnie tutaj Damian dobrą rzecz przypomniał, że urodził się z kobiety, urodził się z łona kobiety, która już nie żyła, bo została powieszona.
2: Tak, to jest właśnie jedna z tych drastycznych scen, których tam jest multum po prostu. No bo nie przypominamy sobie czegoś takiego w żadnym filmie za bardzo, żeby to pokazano, tak? A tutaj jakoś to przemycono, to i wiele innych rzeczy. To może jakoś jest nawiązanie do tej nieustępliwości i charakteru Gatsa, że on jest taki zawzięty, nie?
1: Tak.
2: Po prostu i wytrwały na maksa, no bo to się wiąże trochę z tym, jak się urodził.
1: No, a jest z nami Dariusz, witaj.
7: Siemanko.
1: Siemanko.
7: W Japonii to miałem dziewczynę, Japonkę, i to prawda, że Japończycy nie myją zębów, co jest kurwa straszne w ogóle. Że,
2: w ogóle?
7: Takim jebie z ryja po prostu, że to jest masakra, nie? Z metra, nie można podejść na metr.
1: A to prawda o tej białej gorączce?
7: Że tak lubią tych białasów?
1: Tak.
7: No to prawda jest. No okay. To Japończyki i Chińczyki to lubią właśnie te białasy bardzo. Chinki jako Japonki. No, mam ziomeczka, który mieszka w Chinach, to tam ma branie, no ale no, ma dziewczynę, to tak za bardzo nie korzysta z tego. Bo on nie lubi Chin.
1: To dobrze, to powiedz mi, były skośne te ich pipki, czy nie? Tej twojej dziewczyny.
7: No, nie chciałem ściągnąć gaci, no.
1: To co mówisz, że jest ten white fever, jak nie ma white fever?
2: No i podobno jeszcze Japończycy mają taki bardzo luźny stosunek do seksualności swojej, do nagiego ciała, a tu nie chciała pokazać. To się kłóci jakoś.
1: Dokładnie. No, mówię,
7: że chłopaka mam w Niemczech.
1: Ja tu widzę rozbieżności, o których mówisz.
7: A jeszcze ciekawostka taka, że no gra na tym, na konkursie szopenowskim, no. I razem na pianinie graliśmy, a potem mnie zaprosiła na loda. No ale tak jak z ryja jebało, że nie wytrzymałem, uciekłem. Za przeproszeniem, nie chciałem użyć takich ciężkich słów, ale już jest po pierwszej nocy, to chyba można, czy nie można?
1: Nie, wiesz co, ja nie wiem, niech krawiec powie. Można czy nie można?
2: Wszystko można.
1: No, to już można powiedzieć.
7: No. A dzisiaj audycja taka do komputera, czy? Bo ja się obudziłem niedawno, tak?
1: Nie, no nie. Teraz jest afterek, wcześniej była audycja o starych gazetach komputerowych.
2: Trochę mało stare te gazety były.
1: No, no w sumie 12 lat. Ej, ale powiem ci, że mnie zdziwiło to, że jak wziąłem tą pierwszą gazetę, to równo miała 12 lat.
2: Ale wiesz co, jak czytałeś te różne artykuły do kupienia tam z gazetki, no, w środku i patrzyłeś no ogólnie na sprzęty, które w tamtym czasie były, to nie za dużo się zmieniło. Wiesz, monitory płaskie, jakieś tam pendrive'y 64 giga, 32, myszki takie jak teraz. Wiesz, tak o to mi chodzi, że właściwie taki sprzęt jak teraz, no może troszeczkę droższy na przykład.
1: No powiem ci tyle, że no tak jak ja do tej pory, no do listopada zeszłego roku miałem no pierwszej generacji i siódemkę w swoim PC-cie. No to ona by mi pewnie wystarczyła do i teraz. Ale uznałem, że to jest dobry moment, żeby kupić, bo zaraz może się okazać, że wszystko będzie jeszcze 3 razy droższe. I tylko dlatego kompa sobie kupowałem w zeszłym roku.
2: Mój komp już dosyć leciwy, a wcale jakoś tak nie odczuwam, że nie wiem, że jakiś lepszy muszę mieć czy coś. No. Wszystko działa, gry chodzą, wszystko pięknie, ładnie. Nie ma problemu.
1: No prawda jest taka, że jak się ma odpowiedniej klasy stary procesor, to on da radę jeszcze w miarę długo.
2: Fakt, było tam coś wymieniane. No.
1: A jak ten RAM ode mnie?
2: Rewelacja.
1: Leży.
2: Nie, rewelacja, naprawdę.
1: Okej. No dobrze, Dariuszu, a powiedz mi, co tam ciekawego robiłeś w tej Japonii, jak byłeś?
7: Znaczy, ja nie byłem w Japonii, tylko to na tutaj przyjechałem do Polski na koncert Chopinowski jako pianistka. I stałem na przystanku pod Nowotelem i ona tam czatowała na jakiegoś amanta. I akurat się ja nawinąłem i zapytałem ją o godzinę, a to mnie zaprosiła do Nowotelu, tam do siebie, mówi, że ja ją mówię, że ten, że lubię grać na pianinie, ona mówi, że ma pianino u siebie tam w Nowotelu i że przyjechała grać na koncert Chopinowski. No to pomyślałem, no dobra, pójdę sobie pogram trochę, nie? No to sobie poszedłem. No i śmieszna sytuacja, bo potem mój znajomy ją gdzieś tam wypatrzył na Tinderze i ona wspominała o mnie znajomemu. No, a na drugi dzień, jak wyjeżdżała z kraju, to akurat też byłem w centrum i widziałem, jak jedzie autobusem.
1: Zdążyłeś pomachać?
7: Pomachałem, tak.
2: Z Japończykami to jest taka ciekawa sprawa, że oni tu czasami korzystają po prostu... Wiem, że do jakiejś fajnej, naprawdę niezłej gry na PlayStation to sobie nagrywali muzykę u nas, wykorzystując nasze chóry, jakieś takie orkiestrę, chóry, bo to jest po prostu tańsze, a bardzo dobre, tak, że dobrej jakości. Też taki reżyser Mamoru Oshii przyjechał sobie tutaj nakręcić Avalon, taki też był film, taki pseudo-Matrix trochę, jakiś taki zubożony, ale spodobały mu się te nasze tramwaje właśnie, no myślę też, że ceny, nie, za to wszystko.
1: A to na przykład jeżeli chodzi o te wszystkie chóry, czy to filharmonie, czy tam jak się mówi, te większe zgromadzenia muzyków, no to naprawdę często jest wykorzystywane, czy to w grach różnych, czy w filmach, jako właśnie osoby, które nagrywają ścieżkę dźwiękową. Nie wiem, czy... Czekaj. A nie, dobra. Będę już wtedy mówił głupoty. Nie ma co. Dobra, nieważne. Ale wydawało mi się, że sporo tego było wykorzystywane.
2: No. Tak.
7: Ulubionym kompozytorem Japończyków jest nasz Chopin, przecież polski Chopin. Oni lubią bardzo polską kulturę i ten. Bardzo lubią naszą kulturę podobno. No ale ciekaw jestem, czemu nie myją zębów, pewnie do tego, żeby nie mieć próchnicy. No ale no mogliby chociaż stosować sodę oczyszczoną czy coś, nie? Bo to tak naprawdę no.
1: A może cały czas wodę piją?
7: Wodę święconą powinni pić, żeby tak nie waliło z tych buzi, no.
2: No, Polacy też coś mają słabość do Japonii, przecież wszyscy przypominamy sobie naszego noblistę, że nam chciał zrobić drugą Japonię tutaj, nie? Tak się chwali. Drugą Japonię nam tu zrobi.
7: Lech Wałęsa? No tak. No ja, no to przecież cała Polska to jest zakochana w Mario, całe pokolenie wychowało się na Mario. Nintendo tutaj w Polsce dobre pieniądze zarabia przecież. Ja też wychowałem się na Mario i bardzo lubię Mario.
1: Wiem z tym Nintendo? Może teraz jak Switch wyszedł, ale wcześniej? Wydaje mi się, że przed Switchem to nie było Nintendo aż tak rozchwytywane w Polsce.
2: Mi się wydaje, że nigdy nie był jakiś szałpał za bardzo na Nintendo, no bo co, nawet jak Super Nintendo było na topie, to u nas te Pegasusy, nie? No. Czyli klon podróby, więc to u nas to właśnie ominęło to Nintendo dosyć mocno.
1: Mi się wydaje, że właśnie dopiero Switch teraz wprowadził Nintendo na polskie domy, bo do tej pory to jak już to PlayStation albo Xbox. Bo do tej pory raczej...
7: No. Podróbę Nintendo, czyli o Pegasusa oczywiście. No.
1: No ale to też nie był, wiesz, aż taki show-pał. Tak mi się
7: nie
1: wydaje.
7: Nie, no za moim czasem to wszyscy gówniarze mieli te Pegasusy.
2: No Pegasusy, ale nie Nintendo, no. Czyli klony mieli.
7: Nintendo to ja na oczy nie widziałem.
1: No, takie... Famicoma to mało kto miał, czy tam NES-a.
2: No, z Polakami jest tak, że u nas zawsze były i pewnie nadal są dosyć popularne takie konsole, które można zhakować, złamać. Nintendo zawsze było ciężkie do piracenia, no bo te kartridże, nie? Te formaty ich własne, różne, to nie było. A płytka, tu przegrać płytkę, to już inaczej, nie?
1: No, wiesz, no ale te kartridże 9999 in one to dawały radę, tak?
2: Czyli piraty, nie?
1: No piraty, jak najbardziej. Gdzie różniły się tylko, powiedzmy, prędkością ruchu, czy tam kolorkami.
7: No ale PlayStation bardzo popularny też jest japońskie, nie?
1: No tak, tylko że PlayStation, no to wiesz, jednak Sony, a nie Nintendo. Nintendo ogólnie na świecie daje radę. No ale Polskę to całkowicie ominęło. No mówię, dopiero tak naprawdę Switch teraz zrobił jakąś większą rozróbę, jeżeli chodzi o Nintendo w Polsce. Bo Pokémony, jeżeli na przykład żyły, albo Mario w umyśle ludzi, no to były raczej emulatory, albo nie wiem, choćby karty, tak? Czy tam jakieś inne rzeczy. No ale jeżeli chodzi o konsole, to nie istniało w Polsce. To śladowe ilości.
7: No a z Japonii to się lubię Hatsune Miku bardzo. Fajna jest.
2: Jakaś wirtualna idolka, tak? Jest chyba.
7: Tak, tak.
1: Tak, Vocaloid Yamahy. Syntezator mowy do śpiewania.
7: No, myślę, żeby nagrać płytę kiedyś z Hatsune Miku za mnie.
2: Ciekawe, że na przykład w takim kraju jak Polska nigdy u nas nie było popularne coś takiego jak wirtualni idole, nie?
1: Tak sobie, no, zastanawiam się nad tym właśnie.
7: Dociera z 10-letnim opóźnieniem, no to za 10 lat możemy spodziewać wirtualnych idoli.
1: A Jan Paweł II?
2: Wirtualny idol? Tak?
1: No, siedział w Watykanie, a wszyscy go w Polsce kochali.
7: Znaczy, no w Polsce to mamy raczej takie kukiełki niż idoli, no bardziej, no. Jakieś wydmuski z zachodu tutaj, co mają zarabiać hajs na jakieś tam koncerny amerykańskie, żydowskie i tam rosyjskie, kondominium niemiecko-rosyjskie. No.
1: Ej, ale właśnie, ktoś tam ostatnio pisał na Discordzie, że że w Polsce wprowadzają strzelanie na strzelnicach dla dzieci. To ja się pytałem, zaraz, o co, Brown do władzy doszedł, że kościół szkoła strzelnica, czy co? Także nie wiem, słyszeliście coś o tym?
2: Nie.
1: Że strzelnice dla gówniaków w szkołach? Dariusz, a ty coś słyszałeś?
7: No nie, ale to prawdziwy, z prawdziwej broni mieliby strzelać?
1: No nie wiem, swego czasu strzelali z KBKS-ów. Nie wiem, Krawie, czy u ciebie były jakieś na przysposobienie obronnym tego typu zabawy?
2: Nie.
1: Nie? Okej.
2: Okay. Jakoś mnie to minęło.
7: Ja to w liceum to z łuku strzelałem, prowadziłem zajęcia z łuku właśnie.
1: No bo wiecie, okazuje się, że nagle Brown przejmuje władzę w PiS-ie, jakby miał być kościół szkoła szczelnica. No ale właśnie, a co sądzicie o tym odwołaniu Kurskiego? Bo to tak wspomniałem o tym na samym początku, nie było u nas jeszcze audycji o tym, a to wszędzie o tym głośno.
7: Ja dopiero się obudziłem, nie słyszałem
1: No ale Kurskiego odwołali już wczoraj chyba, albo przedwczoraj. Już nie jest szefem tego.
2: Sam się nie spodziewał. Kaczor podjął decyzję na urlopie, jak to Kaczor. Tam coś sobie podumał chwilę i dobra, wywalić mi go. Już, no. Bez Kurskiego może być mu ciężko, bo właściwie PiS bardzo dużo zawdzięcza tej propagandzie, takiej tępej propagandzie, kłamliwej, że po prostu czarne jest białe jest czarne, bez żenady, nie? I Kurski nie znajdzie się chyba drugi taki tak cyniczny, tak kłamliwy, tak po prostu bezwzględny w swoim robieniu wody z mózgu ludziom człowiek.
1: A ja się zastanawiam, czy to czasami nie chodziło o to, żeby po prostu Kurskiemu dać awans, no bo jeżeli go odwołali, no to weźmie sobie odprawę, prawda? No a przygotują mu tam jakąś ciepłą posadkę w rządzie, no i sobie pójdzie tam i tam jeszcze sobie zarobi dodatkowe. A tutaj wezmą jakiegoś innego, żeby kontynuował dzieło.
2: ma dać jeszcze komuś zarobić. Jarosław ma taką, zawsze taką miał, ma i będzie miał strategię, że on lubi tworzyć różne zależności wokół siebie, że temu da zarobić, temu się da dorobić. Bardzo wielu pisiorów, widziałem takie, Roman Giertych zrobił u siebie na kanale takie zestawienie różnych pisiorów, którzy się wzbogacili właśnie dzięki temu, że wtryniono bardzo miernych ludzi, którzy normalnie by mogli, nie wiem, być jakimś tam zastępcą kierownika w McDonaldzie, co nie urażając tu nikogo, ale dostali jakieś wysokie posadki i tak średnio po 6 baniek każdy, nie? Ten jakiś tam, jak już naprawdę

0: Mateusz Matyszkowicz jest wybrany na przejściowego prezesa. Polski filozof, publicysta, redaktor naczelny kwartalnika Fronda Lux. Fronda Lux?
1: Wiadomo, że wszyscy będą związani, będą mieli pewnie jeszcze, pewnie ma korzenie ZHN-owskie być może, chociaż za młody chyba widziałem po ryju. No ale Fronda, no to też chrześcijańskie pismo.
0: Proszę. W latach 2016-17 dyrektor TVP Kultura, w latach 17-18 dyrektor TVP1, od 19 członek zarządu, a od 22 prezes TVP.
1: No. Jak zarobi sobie te z 6 baniek, z 5, to wezmą następnego w trynią pisiora, wsadzą. No niestety, tu już nie będzie inaczej raczej, bo po prostu to jakby, wydaje mi się, weszło trochę w naszą kulturę, że tak się rządzi i tak się nagradza swoich i Polacy nie widzą w tym nic złego. Kiedyś takie sądy sobie słuchałem i Polacy tak mówią coś w stylu: no i dobrze, a o kogo ma dbać, jak nie o swoich? I dobrze, że dał, to właśnie dobrze, a co, a Tuskowi miał dać? No już, po prostu to jest takie przyzwolenie bardzo duże na to. To jest naturalna rzecz, że się rządzi w taki sposób, że jesteś jakimś tam wataszką, masz swoją armię przyboczną, najlepiej jak to są jakieś miernoty, bo się będą słuchać i będą zdani na ciebie, no i tak się tu rządzi.
0: No, Zamoyskie drogi pisze, że za krótko żyje Szczektul. No, że tak powiem, ja jestem osobą, która wierzy, że jeszcze może będzie dobrze. Jeszcze może kiedyś będzie dobrze w tym kraju.
2: Najlepiej by było, jakby Kononowicz został prezydentem, a Major premierem.
0: Korwin król, ale waki dupa cicho.
2: Albo Kononowicza na prezesa TVP. No.
0: To by nic nie było.
2: Właśnie. Ja i tak nie oglądam telewizji, to mam to wywalone, nie? A oglądacie telewizję? Też chyba nie oglądacie.
0: Nie. Ja nawet, wiesz, jak pojawia mi się jakiś Onet albo Wyborcza, jakieś artykuły, to pomijam. Jakoś nie chcę propagandy z żadnej z tych stron.
2: No ja tam raz na tydzień sobie przejrzę Wykop i tyle. Tyle mi wystarczy z tych wiadomości wszystkich o świecie.
1: Może właśnie powinniście się więcej interesować tym, co w waszym kraju się dzieje, a nie mieć wszystko na wszystko wywalone jaja i potem się dziwimy, że jest jak jest, nie? Jak nikogo to wszystko nie interesuje, co tam się dzieje.
0: Wiesz co? Ja swego czasu mocno działałem, żeby coś się działo w ten sposób, że może nie należałem do młodzieżówki KNP, Kongresu Nowej Prawicy, albo później do tych partii, ale no coś tam działałem, powiedzmy społecznie, żeby ludzi uświadamiać, że może pomyślcie czasami o podatkach, na co to wszystko idzie, kto to zabiera i tak dalej. Starałem się ludzi edukować, ale ludzie wszyscy dookoła mają to w dupie. I ja uznałem w pewnym momencie, kuźwa, na co cały ten mój trud? Po co? Dlaczego ja się mam tak męczyć, starać, wychodzić na głupca, że agituję?
1: Mrówcza praca, no mrówcza praca, jak się spodziewałeś, że jakąś nagrodę za to dostaniesz czy coś, no to niestety. No.
0: Jedna osoba, która by powiedziała, kurwa, masz rację, to by wystarczyło.
1: Za dużo byś chciał.
0: Dokładnie. No.
1: Że, a Jarosław teraz się sądzi z jakimś dziennikarzem, który nagrał coś o tym, że Jarosław jest gejem i że służby go szantażują. No to już dawno temu o tym w Nocnym Radio było i wygląda na to, że no, coś w tym faktycznie chyba jest. I tam była postawiona taka teza, że on dlatego tak walczy z tym LGBT, z tymi gejami, bo sam jest gejem, tylko takim kryptogejem i chce to wyprzeć. I on bardzo go to męczy, że on musi chodzić do kościoła taki brudny, skalany gejostwem czy coś. No wiecie, to taki to człowiek, nie? No ciekawe by to było, że jest szantażowany. Najważniejsza właściwie osoba w państwie, która o tylu rzeczach decyduje, jest przez jakichś bezpieczniaków cały czas szantażowany od dziesięcioletnia.

0: że mieli go niby zwerbować, bo podrzucili mu jak to z służby jakiegoś pedzia wynajętego i on z nim tam bzyku, bzyku. No i do dzisiaj to pokutuje, nie? I do dzisiaj musi płacić za to cenę. Ciekawa wizja, nie?
1: A to Stonoga mówi, że ma jakieś taśmy takie, że tam coś tam działał. Kaczyński z kimś tam coś tam robili, ale to nie za bardzo
2: obchodzi. Ja myślę, że jakby Stonoga miał jakiekolwiek taśmy, to już by nie wyszedł z pierdla.
1: No pewnie tak.
0: Pili kipisz i stracił te materiały, też jest to możliwe, ale on faktycznie mówił, tylko że on przedstawiał taką wersję, że Jarosław jest... lubi młodych chłopców, pederastą jest on, bo to tak się nazywa, pederastia, że młodzieńcy cię kręcą w szczególności i że niekoniecznie właśnie gej, tylko pederasta.
1: No ale co, cieszylibyście się, jakby Biedroń został prezydentem?
2: Nie wiem.
0: Nie miałem nigdy nic do Biedronia, wydawał mi się spoko gościem.
1: No i mi też wydawało się spoko, nie? Ważne, co się robi dobrego dla ludzi, a nie co się wkłada sobie tam w cztery litery, nie?
0: Też nie wiem, co on tam dobrego zrobił. On propagował jakieś jeżdżenie na rowerze zamiast samochodem. Takie bzdurki trochę chyba, nie? W sumie. Znaczy, jakoś tam dobrze chyba rządził. Nie wiem, nie miał, z nikim się nie handryczył, nie wojował... nie forsował niczego tam na siłę, taki brakuje nam chyba takich polityków, którzy po prostu by zajmowali się robotą swoją. Dzisiaj mamy samych showmenów, awanturników, wojowników, kurwa, i każdy ma misję i to święta misja.
2: Kurwa, i a czy czasami nie było tak, że w tym Słupsku, jak był prezydentem Biedroń, to tam jakieś powiedzmy działy rzeczy niestworzone, typu jakieś machloje na przetargach i tak dalej? Znaczy, nie wiem, słyszałem tak, ale możliwe, że coś tam się działo też, tak, nie bardzo.
0: Pamiętam, możliwe, możliwe.
2: No, Biały Miś z okienka pisze, że Biedroń jest spoko, dałbym mu szansę. Ivy Place pisze, że Wałęsa publicznie powiedział, że Kurdupel jest gejem i potwierdzi to przed sądem i Biedroń jest świadkiem w tym procesie i Palikot.
0: Masz. Ale to aktualna sprawa w związku z tym procesem, który teraz jest? Czy to dawniejsze sprawy?
2: To już Ivy Place musi napisać.
0: Ciekawe, ciekawe, jak to jest z tym Jarosławem. No, mi się wydaje, że nie ma ważniejszych spraw niż dojście do tego, czy nasi posłowie są szantażowani, czy, że są na nich haki, no bo wiadomo wtedy, że oni wykonują rozkazy różnych dziwnych, ciemnych typów i ciągną Polskę w dół, za nogi, przy każdej możliwej okazji.
2: Więc... Viplace pisze, że aktualna z dzisiaj.
0: O kurde, no i pięknie, brać się za Kurdupla. Ja nic nie mam do gejów, ale do takiego Jarosława, który jest tym gejem i jednocześnie walczy z jakimiś gejami, i się nie przyznaje i kłamie, to mam już i nie chcę takiego kogoś w ogóle zakłamanego, nie? Bo, no po co nam zakłamani rządzący? Jak są zakłamani w różnych takich obyczajowych sprawach, to będą zakłamani i w innych sprawach, no. Niech spierdala, Kurdupel.
2: Ej, Dariusz, bo tutaj pisze do ciebie Pawełek, żebyś potrolował coś, bo nudy.
1: Co mam potrolować?
2: Nie wiem, może może porozmawiamy o czym się, nie wiem, jakieś piramidki złote.
1: Co, piramidkę mam.
2: Udusiłem chłopa, no sorry, nie chciałem cię udusić.
1: Mam piramidkę w lodówce, trzymam, bo jak trzymam na zewnątrz, to nie mogę spać. No tak dużo energii mi daje.
2: No wiem, rozumiem. Klatka Faradaya się robi z lodówki i cię chroni przed piramidką.
1: Dokładnie. O, no, to. Odkryłeś mój sekret.
2: No nie, no fizyka po prostu.
1: No tak. No
2: lekcje w gimnazjum. Nie ma za co.
1: No ale jak pierwszy raz ją przyprowadziłem do domu, tą piramidkę swoją, no to miałem chyba z 10 godzin takich mocnych snów, nie? Jakiś porypanych, no, ale takie żywe sny były, nie? Polecam piramidkę, jak ktoś chce sobie pospać, fajnie. To... Jak mi się uda zasnąć przy niej, no to są zajebiste sny, naprawdę.
0: Trzebą kłóciliśmy troszkę na taki temat piramidkowy właśnie, no bo ja podałem mu przykład, że ta te piramidki czeskiego jakiegoś wynalazcy do ostrzenia żyletek, to one były opatentowane, to znaczy, że i uznałem, że skoro ktoś to przyjął patent, zgłoszenie, no to nie jest to bzdura chyba i chyba faktycznie działa to ostrzenie żyletek, poza tym jakby to było tak sprzedawać te, coś, co nie działa tak po prostu. No, potrzeba argumentował wtedy, jeśli dobrze pamiętam, że to był taki czas dawniej trochę, że można było opatentować wszystko sobie, nie? Co się tylko tam chciało. I tak trochę to przedstawił.
1: No tak, to chyba było opatentowane jakoś w latach 60. w Czechach właśnie.
2: Znaczy, ja powiem tak. Był taki jeden Michał, co podobno taką piramidkę zbudował i sobie żyletki ostrzył. Ale sam takie piramidki nie zbudowałem, więc nie mogę powiedzieć, że działa albo nie działa.
1: A to był Michał G?
2: A chyba tak.
0: Michał G? No, tylko że no, co stwierdził Michał? Klot stwierdził po prostu, że zrobił test, zrobił piramidkę, włożył żyletkę i była ostrzejsza. Jak on to ocenił, że przeciął kartkę i szybciej ta kartka się przecinała? No ciężko to ocenić tak naprawdę. Można się tu zasugerować, nie? Że no, coś jakby ostrzejsza. Kiedyś miałem też taką teorię, swoją własną teorię chaosu, że po prostu jak zostawiamy żyletkę gdzieś tak nie używamy jej przez jakiś czas, to ona się naostrzy troszeczkę sama. Jakby przez korozję metalu, nie wiem.
2: No, że się te atomy zaczną wyrównywać. A jest z nami Grzegorz. Atomy. Witaj.
3: Siema, cześć.
2: Praca cześć. Skończona?
3: Praca skończona. Prysznic wzięty, piwo otworzone. Pomyślałem, że zadzwonię.
2: No i super, witaj. Dawnośmy nie rozmawiali na wtorkowych afterkach.
3: No, bo w pracy jestem akurat do 12, czyli po polskiemu do 1 w nocy, więc rzadko tak długo są też afterki. No.
2: No, mnie też dawno nie było, na dobrą sprawę.
3: No, to także będziemy się częściej pewnie słyszeć. Akurat tak się złożyło, że pierwszy telefon, jaki kiedykolwiek wykonałem do radia, głównoradyjka czy gdziekolwiek, no to był i innych streamów, to był właśnie do teorii chaosu i akurat była audycja o orgonitach. I pamiętam, jak tak, Klod opowiadał właśnie o tym, że coś tam jest, że coś tam działa, a ja byłem taki sceptyczny, co kiedyś byłem bardziej otwarty na różne niestworzone energie, ale i tak byłem sceptyczny co do tego, bo to się nie broniło. No tak przypomniałem sobie, to już cholerę lat temu było. No właśnie, przez tyle lat nikt nie zbadał, nikt, no, wystarczy kupić sobie pieprzony mikroskop, nie musi być jakiś atomowy za grube dziesiątki tysięcy złotych, tylko taki prosty mikroskop, może nie zabawkowy, ale żeby ten metal zbadać, zmierzyć, robić zdjęcia, da się lustrzankę do takiego podpiąć, potem na jakimś programie mierzyć, czy faktycznie te ostrze się wygładza, czy robi się cieńsze na krawędzi. Chyba jest to do ogarnięcia.
0: Nie ale wiem, jak... czy jest. No właśnie nie wiem, Grzesiek, czy jest. Bo to Klot mówił właśnie o mikroskopie elektronowym, żeby się przydał. No ale on oczywiście takiego nie ma, no to zmierzył tak na oko, nie? No i mi takie mierzenie na oko to tak średnio, wiesz. No jakby ostrzejsze, nie?
1: Da się to zmierzyć za pomocą kartek. Ile kartek ci przetnie przed, ile po piramidce na przykład. Nie?
0: A, to sprytne to nawet.
3: Tak, Dariusz, się... tylko musiałbyś mieć wagę jakąś, to ostrze zamontowane i jakąś przeciwwagę, która jest taka sama, bo kiedy przecinasz ręką, no to wydaje ci się, że równo ciachasz taką samą siłą, a to tak nie do końca mamy wyczucie w ręce, żeby z tą samą siłą zawsze te kartki ciachać i to będzie bardzo niemierzalna.
0: To już chyba proste, zrobić jakieś wahadło i grawitacja zrobi swoje, nie? Grawitacja zawsze taka sama będzie i niech spadnie ta żyletka na te kartki na przykład.
3: No to już ma bardziej sens.
1: No z tego, co się orientuję, no to jacyś tam archeolodzy zostawili mięso, jakiś stek w piramidzie i podobno potem po miesiącu wrócili tam i ten stek był cały świeży i jak nowy, nie? Taki soczysty i tak dalej. No i podobno te piramidy tam, te, jak tam archeolog miał raka, to spał tam w piramidzie przez cały dzień i wyleczyło mu to raka. No, no bez powodu te piramidy nie mają takiego kształtu, jaki mają, bo jest takie coś jak promieniowanie pola kształtu i faktycznie coś może być na rzeczy. No,
3: no. No czy jest, czy nie ma, no to nie, wiesz, no coś, co jest niemierzalne, no to trudno powiedzieć, że jest, jak nie jest.
1: Właśnie, jak zmierzyć to pole promieniowania kształtu? No,
3: energia ma jakieś joule, ma różne wartości, tak? Prąd ma jakieś wartości, przepływ przez czas, tak? Na różne sposoby można różne energie mierzyć, a jeśli nie ma danej jednostki nawet, to jak to mówić o energiach?
1: No jeszcze mogę zdradzić taką sytuację, bo byłem u takiego naukowca od technologii Keshe, co zajmuje się głównie tą technologią. I on miał w szopie taką dużą piramidę, ona miała tam metr wysokości i była pozłacana i zbliżyłem się na pół metra do tej piramidy i normalnie jakby piorun mnie strzelił, nie? Tak jakby, no poczułem taki prąd, nie? I podskoczyłem.
3: Spoko, jak to powiedziałeś, ten naukowiec Kasze?
1: No.
3: tak brzmi jak dziwnie.
0: A miałeś do czynienia z jakimś urządzeniem od Kasze, Grzesiek?
3: Nie miałem, ale obserwowałem kiedyś na YouTubie, jak te magrawy nie działają, tylko filmy i też Tomu zrobił tutaj z naszego uniwersum zrobił urządzenie i też nie działało z tego, co mówił.
0: No jest także jedna osoba wśród nas, która się jakimś cudem zdecydowała w ogóle to skonstruować.
2: I właśnie, bo...
0: I to tak jak z tymi piramidkami, że tylko wierzą w to, że działa albo tak, nie działa, ale nikt nie przetestuje.
3: Ale nie trzeba testować, jak na przykład ja powiem, ogłoszę, że wszędzie 2 plus 2 jest 4, a u mnie w piwnicy 2 plus 2 równa się 5. Tylko musicie przyjechać, mi zapłacić 100 zł, wejść do piwnicy i sprawdzić.
0: No nie wiem, czy to jest...
3: No ale ktoś, i ty byś powiedział, no ale byliście w tej piwnicy, a może tak jest. No nie jest. Tak samo jest zasada zachowania energii i tyle. I to już, to jest argument ostateczny i tam już z kasza nic nie zostaje.
2: Ej, właśnie pytanie. Czy są gdzieś ogólnodostępne jakieś plany, jak robić takie rzeczy, te magrawy i tak dalej?
1: Są, tak. Mahram Keshe opublikował tam na Facebooku.
2: Dobra, Radiusz, to weź mi podeślij, albo inaczej, wróć na Discorda Nocnego Radia, zobaczę, co się z tego da zrobić i może jak będę w Chmielowie tam u siebie za jakiś czas, to może coś zacznę grzebać.
0: To by było fenomenalnie, to by było więcej warte niż wszystkie nasze tu spory razem wzięte o to Keshe.
1: Ja się od lat, od chyba 10 lat zajmuję technologią Keshe i mam magrawa Keshe normalnie, korzystałem z tych gansów wszystkich, piłem wszystkie gansy, powiem wam, że po tych gansach czułem się taki naspidowany, tak zdrowo się czułem, bardzo dobrze się czułem. Przeziębienie od razu przychodziło, nie, bo tam po godzinie, nie, po piciu gansu, a te helfpeny, to na przykład miałem koleżankę, która była po operacji kręgosłupa i no, morfina jej nawet nie pomagała na ból kręgosłupa, dałem jej helfpena i powiedziała, że przeszedł ból od razu, nie? Od ręki.
2: To podeślij mi te schematy, które są potrzebne i ja sobie postaram powoli dłubać nad tym i będę wszystko po kolei nagrywał.
3: O, to też.
0: To ja się cieszę zajebiście. No, czyli ja bym to podsumował tak. Mamy magrawa od Tomu, który nie działa i mamy magrawa w posiadaniu Dariusza, który działa.
3: Z taką energią się Dariusz zgodzę, że ludzki umysł jest naprawdę niezbadany jeszcze w dużej mierze i można sobie przez jedną piramidkę czy half pen, czy inny magraf, dużo sobie obiecywać i w jakimś sensie to się sprawdzi. No to tego nie wykluczam absolutnie.
2: I Wiplay się śmieje, że będę kręcił druta. Nie, lepiej, ja będę ciągnął druta. Ja chcę tego druta tak pociągnąć, że aż free energy poleci.
0: Płynna plazma. Nie, dokładnie. No... Tak naprawdę to mamy jeden do jednego. No, Tomu twierdzi, że nie działa. I cały czas się śmiejecie z tego, co kiedyś powiedziałem, że brzydki dlatego nie działa. Przecież wielokrotnie tłumaczyłem, o co mi chodzi, że jak mamy jakieś urządzenie, które wygląda bardzo kiepsko, jakieś radio, z którego wystają druty, pęknięte jest, to jest większe prawdopodobieństwo, że nie będzie to urządzenie działać poprawnie, niż jak mamy jakieś ładne, dobrze wyglądające, błyszczące, chociażby z tego powodu, że jest nowe.
4: No nie. Halo? Słuchasz mnie?
2: Tak, słuchajcie, ale chciałem cię zaanonsować, Michał, powoli. Krawiec mówi.
0: Ten magraf od Tomu faktycznie wyglądał jak jakaś makulatura spięta sznurkiem. No, więc dla mnie to ma znaczenie i to jest właśnie może ta intencja. Jak ktoś coś robi z intencją pod tytułem na odpierdol się, a tak to wyglądało trochę, no to jest większe prawdopodobieństwo, że sknoci coś, czy zrobi właśnie na odpierdol. I już. No, chyba wytłumaczyłem po raz tysięczny i mam nadzieję, że tym razem będzie to zrozumiane. Dziękuję.
2: Okej.
4: To ja tylko na sekundkę chciałem. Tutaj wrzuciłem, nie wiem czy widzicie, ale wrzuciłem na tą rozmowę tutaj na Skype'ie filmik taki króciutki. Tam jest pokazane, jak zrobić sobie free energy w domu. Możesz sobie nawet teraz na streamie puścić, żeby ludzie zobaczyli. Taką ciekawostkę tylko wrzuciłem. Nie wiem, czy widać tylko ten pliczek, co przysłałem.
2: Tak, tak, widać, jakoś ściągnąłem, właśnie obejrzałem. Aha. Ale powiem ci, a gdzie, kurwa, są drugie końce kabli?
4: No właśnie nie ma i to jest dziwne.
2: Wiesz, co jest dziwne? Bo jest podpięte, kuźwa, do włącznika światła.
4: No ale nie, no tam widać, że są magnesy na przeciwległych biegunach.
2: Bo to nie ma żadnego znaczenia, bo jedna osoba zrzuca... Dobra, chwila, ja zaraz odpalę.
4: Ozwojowany... Czekaj, jeszcze ten, żebym nie wyszedł na szura foliarza. Ja nie mówię, że to jest na 100% wiesz, działające, bo sam tego nie zrobiłem, nie? Chociaż się przymierzam do tego, tylko nie wiem, gdzie teraz taki głośnik w ogóle stary, gdzie dostać, ale jest to na pewno ciekawostka, nie? To tyle z mojej strony. Dziękuję.
2: Dobra, proszę.
3: A tak jeszcze dodam do mojego przykładu z tą piwnicą, że u mnie w piwnicy 2 plus 2 równa się 5, trzeba zapłacić, a jak komuś zły wynik wyjdzie, to powiem, że miał złą intencję i stówy nie oddam. Także.
0: No przykładem takiej na maksa kiepskiej intencji, to ja myślę, to są wszystkie te osoby, które nawet nie pomyślą, żeby to zrobić, bo to jest śmieszne, to jest głupie i nie będą robiły. To jest już taka zła intencja na maksa. Ja nawet nie będę się tykał tego.
2: Ja wielokrotnie myślałem o tym, żeby zrobić sobie jakiegoś tam, powiedzmy, hembustera, czy coś w tym stylu. Tylko nigdy jakoś nie miałem na to czasu, ani innych chęci, żeby to zrobić. Nawet planów nie chciało mu się szukać. A tutaj, okej, do Dariusza poszła prośba. Skoro są dostępne te wszystkie, jak to się mówi, blueprinty, to poproszę na Discorda, ja sobie to obejrzę i sobie zrobię.
1: No tutaj ci rzucam. Już ci rzucam. O, jest. Okay.
0: To żeby to jakieś dobre były schematy, bo tam się coś odrobinę zmieniało w tych schematach, nie? Że były jakieś poprawki.

0: zainteresować tymi rozwiązaniami, które sam kapitan Tomek proponuje jako wielki orędownik, zwolennik tej technologii, który pracuje nad tym od wielu lat i usprawnia i tak dalej, by on miał taki kanał temu poświęcony, technologia plazmowa to się nazywało. Zobaczę, czy jeszcze jest.
1: Czyli z tego, co słyszałem, to działający generator Free Energy, no to nazywa się generator Sirsa i są nawet w Stanach, tam się spotykają i budują sobie te generatory. Podobno Sirs zostawił na dworze ten generator, to wleciał w kosmos z ogromną prędkością.
2: Dobra, ale ja chcę tylko od was. Obejrzyjcie sobie filmik, który wrzucił Michał. To jest ten 754 na czacie tutaj na Skype'ie. Przed chwilą to skończyło lecieć na dla wszystkich reszty słuchających. No i tutaj są właśnie głosy, że ten filmik to ściema i tak dalej. Lewitacja to niedarmowa energia. Moje zdanie jest takie. To, że tam sobie te magnesy się odpychają, to nie ma żadnego znaczenia. To jest fajny gimmick, sobie lata. A to, że te żarówki się zaświeciły, to jest tylko i wyłącznie to, że ktoś po drugiej stronie w tym samym momencie włączył pstryczek i się zaświeciło. Bo nie widzimy tych kabli. O, Dariusza, słuchaj, dymy. Pymca.
0: Myślę, że dobrze, żebyś się Czektul nie zniechęcał jakimiś tam opiniami.
2: Nie, w żadnym wypadku. Ja chcę konkretne blueprinty i będę robił.
0: No, bo możesz znaleźć pewnie takie filmiki, które wydadzą ci się głupie, czy podejrzane, czy jakieś, że to totalna pseudonauka i tak dalej, ale po prostu zrób. Powiedz sobie, a nuż widelec, co mi szkodzi, spróbuję i zrób. Ja jestem sam ciekawy, co tam ci wyjdzie.
2: No właśnie to chodzi, żeby raz na zawsze zamknąć mordy jednej albo drugiej stronie. Działa, nie
3: działa. Nie będzie
2: raz
3: na zawsze, bo będzie, że miałeś złą intencję i się nie liczy twój eksperyment.
2: No pewnie
0: miałeś,
2: tak.
0: Miałeś schematy podrzucone przez iluminatów, żeby...
2: Tak.
3: No. Bardzo trudno jest udowodnić coś na filmiku na YouTube, no bo że jakaś energia coś się unosi, czy jakaś żarówka się zapala, no chociaż głupia ładowarka indukcyjna, tak? Można sobie położyć pod biurkiem i nie ma kabelków, nie ma niczego i nam się telefon ładuje. Patrzcie, czary, nie? I jeszcze dopnę do telefonu USB z jakimś piramidką właśnie i patrzcie, się ładuje się, nie? Smartfon, kurwa. No, a tam pod spodem jest ładowarka indukcyjna. No i zawsze coś można w filmiku odcyganić i to nawet niekoniecznie montażem, tylko na 100 sposobów, więc to jest takie...
0: Znaczy na początku to jest dziwne wszystko, to trochę i takie, no ja też nie mam do jakiegoś wielkiego zaufania do tej technologii. Na początku to miała być technologia off-grid w ogóle, która ci daje po prostu darmową energię. Potem się to ewoluowało w coś, co ci pozwala zaoszczędzić energię. No i standardowe pytanie, dlaczego wszyscy ci ludzie tyle pieniędzy chcą za te wynalazki, skoro tym można rzekomo złoto wyprodukować sobie na przykład. Takie różne dziwne rzeczy i miały być latające samochody już 15 lat temu. A ktoś mi podrzucił newsa, że Mehran się znowu szykuje, już tym razem wypuści latający samochód. Były takie śmieszne filmiki, gdzie leci se samochód po niebie, a potem się okazało, że to taki sprytny Zeppelin po prostu ktoś się skonstruował, nie? Taki jakiś nadmuchiwany, wyglądający jak samochód.
2: Ej, ale tutaj sam Mehran Keshe pisze, odcinam się od kapitana Tomka, miał szansę zostać moim uczniem, a jedyne, czego dokonał, to ośmieszenie siebie i technologii, którą z dobrą intencją oddałem w jego ręce.
0: No, cóż.
1: No. To jakoś sam wypłynął na szerokie wody, zajmował się tą technologią Keshe, potem jakąś inną odkrył i teraz jest zarobiony. Już raczej się nie pokazuje medialnie. Podobno jest milionerem.
0: Gdzieś tam się może pokazuje. To znaczy, ja też to coś bym mógł tu powiedzieć, ale nie o wszystkim mogę tam coś mówić, ale zresztą i tak by było to wyśmiane, że mnie zbajerował coś tam, więc bez sensu.
1: Znaczy, moim zdaniem każda technologia działa na 50% Na przykład ja czuję się bardzo dobrze przy swoim agrawie. Na zasadzie placebo na pewno to działa i to się ceni. A jeżeli ktoś nie chciałby, na przykład chciałby mieć działającego magrawa tak w 100%, taki, który by dawał dobry nastrój na przykład, no to wystarczy podłączyć magrawa pod generator fal elektromagnetycznych i nastawić go na 528 Hz. I już badania naukowe podają, że jak się ma przebywa w polu tam 528 Hz, no to wydziela się testosteron w mózgu, który działa przeciwlękowo, a także ma działanie takie, że leczy raka, nie? Przeciwdziałanie rakowi od razu masz, nie? No ja podłączałem właśnie ten generator pod generator plazmy, właśnie ten magrawa pod generator fal elektromagnetycznych i nastawiałem go na 528 Hz, no to czułem się o wiele lepiej niż wcześniej.
3: Dariusz, ile ty płacisz za prąd, że trzy generatory podpiąłeś, żeby się lepiej czuć? To drogie rzeczy.
1: No coś tam płacę.
3: Jeden generator od plazmy, drugi od herców, trzeci od magrawa. Kurde.
0: Ja nie wiem, czy osoby, które naprawdę mocno ten temat wzięły na warsztat, krytykowały najczęściej, to czy oni tak naprawdę rozumieją tak do końca, jak się robi tego magrawa. Tak przepraszam, że tu nie wierzę trochę w tego magrawa Tomu. Jestem człowiekiem małej wiary tutaj. Ale to nawet nie chodzi o to, że nie wierzę. Po prostu zakładam, że mógł go nieprawidłowo jakoś tam zrobić. W ogóle czemu nie zakładamy, że jest w dalszym ciągu tyle samo albo w ogóle nieskończona ilość rzeczy jeszcze do odkrycia, z których sobie zupełnie nie zdajemy sprawy, że jesteśmy trochę jak takie dzieci we mgle dalej, jak porównamy się do ludzi, którzy żyli w średniowieczu czy w starożytności. Oni też wiele nie wiedzieli o rzeczywistości. Nie potrafili skonstruować radia, czegoś takiego, i radio, urządzenie, które przenosi głos, to byłaby dla nich czysta magia. Takie proste radio dla nas, nie? Dla jakichś tam Egipcjan czy Rzymian, jakby zobaczyli takie radio, to by się mocno wystraszyli. Że to
3: tak, tylko dla nich to by był progres. Tak jak doszli ludzie do wniosku w końcu, że Ziemia nie jest płaska, tylko okrągła, no już tam w pierwszym wieku przed naszą erą już Grecy tam to wyliczyli. Już wysyłaliśmy satelity, które robiły zdjęcia Ziemi, najpierw kawałka, potem się tak wsiądaliły, że cały glob w końcu nie tak dawno. Dalej są ludzie, którzy wierzą w płaską Ziemię i to jest regres, to nie jest progres. To jest regres. I tak samo po odkryciu tego prawa zachowania energii, mówienie, że jakieś pudełko z drutem robi prąd sam z siebie, no jest bzdurne i to jest regres, nie progres. Także.
0: Tu nie chodzi tak właściwie o ten prąd głównie, to taka była zachęta trochę z tym prądem, że można prąd oszczędzić. Tu chodzi o jakieś mistyczne, znaczy nieodkryte jeszcze pole, które można wzmocnić za pomocą tych gansów elektryczności i że to pole po prostu ma bardzo ciekawe właściwości. Może leczyć, może sprawiać, że jakoś elektryczność inaczej działa. No nie wiem, bo tu też było pytanie o deparchator. Czemu ja się śmieję z deparchatora na przykład, skoro dla niektórych ten magraf jest czymś takim właśnie, ale to przypominam, że deparchator nawiązywał do kesze, znaczy Marek Podlecki mówił, że to nawiązuje do kesze, ja to tak przerobiłem trochę, to kesze bardzo dobre jest, ale ja tu usprawniłem, bo dodałem żaróweczkę i wiatraczek.
3: Chociaż Free Energy istnieje, ETA mu udowodnił, mówił, że po prostu wystarczy przedłużacz z mieszkania podłączyć do gniazdka na klatce.
2: Czy tak naprawdę Free Energy to nie jest zamontowanie sobie tego generatora prądu na wiatr, na dachu?
3: No nie, bo to jest przekształcenie. W ogóle właśnie energii się nie produkuje, tylko energia się zawsze przekształca z czegoś na coś.
2: No tak, tak.
3: Nie ma czegoś takiego jak tworzenie energii, tylko zawsze jest jakiś proces i tu jest mechaniczny, tak, wiatr. na energię tam, to jak dynamo działa z pola elektromagnetycznej
2: no
3: w końcu
2: na
3: prąd.
2: Z tego, co ja kiedyś słuchałem pewnego teoretyka spisków, no to tam było mówione, że ciemna materia, czy tam jakaś energia, której jeszcze nie jesteśmy w stanie pojąć, przekształca się na taką energię elektryczną w tych wszystkich magrawach i tak dalej, prawda?
0: Ja na przykład już zapomniałem zupełnie, na jakiej zasadzie działają te magrawy. Kiedyś tam się trochę interesowałem, to trochę więcej wiedziałem. Ale słuchajcie, zróbmy taki fajny eksperyment myślowy, bo mi się wydaje, że pewne nieporozumienia mogą wynikać z tego, że naszym aktualnym językiem, językiem naszej nauki dzisiejszej, ciężko nam opisać te rzeczy i ludzie się czepiają, jaka to plazma, to przecież plazma to coś innego. No właśnie trochę może to wynikać z braku odpowiednich terminów, słów. Spróbujcie na przykład...
2: No problemy z tłumaczeniem.
0: No też może, ale po prostu brakuje nam globalnie w naszej nauce pewnych określeń, nazw. I popatrzcie, wyobraźcie sobie na przykład, że ja jestem król i siedzę tu na tronie, wy jesteście wielkimi wynalazcami i przenieśliście się w czasie i chcecie mi wytłumaczyć, mi królowi w średniowieczu żyje i wytłumaczcie mi, jak radyjko działa. Dowolne słowa, jak chcecie. No, spróbujcie mi to wytłumaczyć.
2: Dobrze,
3: właśnie, to jest problem, że radyjko działa, a kasza nie działa, no to już jest łatwiej.
0: Nawet spróbuj mi, Grzesiek, wytłumaczyć w jakikolwiek sposób, no postaraj się, weź sobie...
3: Panie, pójdziesz pan do lasu na dwójkę, a ja będę u ciebie w pałacu, dam ci takie pudło i będziesz mnie słyszał, będziemy se gadać. O, albo ja będę mówił, ty będziesz słyszał. No i tyle.
0: W ten sposób byś wytłumaczył królowi, jak działa radyjko, tak mniej więcej?
3: Tak.
0: No to widzisz, no to może tak samo głupio brzmią tłumaczenia dzisiaj, jak ktoś ci chce wytłumaczyć, jak działa jakiś magraf czy deparchator. Tak samo to głupio brzmi, ale to nie znaczy, że to jest głupie, bo tak samo nie byłoby głupie, jakbyś to próbował temu królowi żyjącemu w dawnych czasach wytłumaczyć, jak to radyjko działa. Ty miałbyś dobrą intencję, chciałbyś mu to wytłumaczyć, ale kompletnie by ci brakowało słów, których możesz użyć, rozmawiając z tym królem.
3: Ja myślę, żebym się dogadał. Chyba chodzi na dwójkę do lasu. Chodził przynajmniej kiedyś. Tak króle robili. Także ten. Ja nawet chciałbym, żeby jakieś było jeszcze pole niezbadane, żeby te trudne było do uchwycenia. W sumie Czek, tu ciemną energię wcześniej pytałeś, no to Nobel za to czeka, tak? Jeśli ktoś te dowody jakieś znajdzie na tą ciemną energię, szukają. Nie mogą znaleźć.
2: No tak słyszałem właśnie.
3: Tak, w tych obserwacjach astronomicznych całe gromady galaktyk, które się kręcą, że na samej grawitacji powinny inaczej się kręcić w symulacji, a jednak się jeszcze inaczej kręcą, że coś tam jeszcze musi być. No ale jeszcze nie odkryliśmy tego. Ja bym chciał, bo to jest taka fajna, romantyczna wizja, że nie wszystko już za pomocą tego szkiełka, tak, jak co to było? Szkiełko, oko, szkiełko, nie. No aha, że mierzymy, tak, i szkiełko, i ważymy, i nie, że jest coś jeszcze poza tym mierzalnym światem. To jest taka fajna, romantyczna wizja, bardzo atrakcyjna, ale to tak, nie oszukujmy się, no tyle miliardów w CERNie, co poszło na zbadanie no, każdej cząstki z osobna, prawie jaką można było znaleźć, no i jakiś mechan kasze w garażu, w zapierdzianych dresach wynajdzie energię. No nie wynajdzie raczej.
0: Skąd wiesz, że w garażu w zapierdzianych dresach? Może tak zaczynał, ale z tego co słyszałem, to normalnie ma jakieś tam laboratorium, wiesz, pracowników.
3: Okay, ja bym chciał, ja kibicuję. Jak ktoś znajdzie, to super. Cokolwiek, no, jakieś podstawy chociaż, żeby kierunek dały, że może tam coś jest, tak? No to super.
0: Okej, okay, no tak, zróbmy kolejny mały eksperymencik.
2: Ale jeszcze starego nie zakończyliśmy, bo na czacie się pojawiły fajne odpowiedzi.
0: O.
2: Ania napisała, bierzesz jednego krawca, jeden mikser i masz. I to już jest radio.
0: Takie radio.
2: Tak. Z drugiej strony masz, co Damian napisał, jakbym miał w średniowieczu tym ciemnotą i kościołowej tłumaczyć, jak radio działa, to już bym wolał chrust zbierać na przyszły stos.
0: No i to się właśnie stało trochę, być może też zbudowano stos dla kapitana Tomka, dla Mehrana Keshe, tylko taki współczesny stos, trochę inaczej działający.
2: No.
0: No.
1: Nauka mówi, że fizyka kwantowa mówi, że między nano powierzchniami, czyli my, jak ma się na przykład jedną płaską powierzchnię o szerokości jednego atomu i położy się na nią drugą powierzchnię też o szerokości jednego atomu, to między w środku tam wydziela się energia i do tej pory nikt nie wie, z jakiej racji tam wydziela się ta energia. Czyli takie zjawiska kwantowe występują i można by było zbudować taką baterię kwantową właśnie. Bo odkryto takie zjawisko, ale zapomniałem, jak się nazywa właśnie. Może ktoś pamięta.
0: Nie bardzo. Ale pomyślałem sobie, że może to w ogóle okazało się, że pewne wynalazki, przyjmijmy na chwilę hipotetycznie, że technologia Keshe działa, ludzie, prawie wszyscy, 90 parę procent ludzi się dopytywało o tą produkcję złota. Jak ta złota? I co, gdzie ta złota? Albo jak miałem na prądzie oszczędzać? Wiecie, o co mi chodzi? Mało kto się interesuje takimi rzeczami jak leczenie, jakieś oczyszczanie wody, że pewne wynalazki może muszą poczekać na swój czas, bo nawet gdyby działały, to psu na budę i ludzie się tym nie interesują. Włączają im się tylko dolarki w oczach, włączają im się dolarki i tak patrzą na ten wynalazek, a może on jest czymś więcej. Ja mówię cały czas hipotetycznie, że jakby ludzkość nie przeszła pewnego testu, wszyscy się skupili na pieniążkach, tych zasranych pieniążkach, gdzie moje pieniądze.
2: A propos pieniążku, bo ja właśnie w trakcie twojego monologu zacząłem patrzeć na to, co mi Dariusz tutaj podesłał na czacie Skype'owym. I tam trzeba zapłacić właśnie pieniążki, żeby mieć dostęp do tego Magrava. Proszę Dariuszu, podeślij mi to na privie, na Discordzie i będzie git, ok? Już pobrane.
1: Okej, okej.
0: Ale jakie pieniążki? Przecież to schemat musisz znaleźć, tylko jak to zrobić.
2: No nie,
0: to
2: no.
0: Za schemat chcą pieniążki?
2: No poprosiłem Dariusza o link i tam podesłał mi do instrukcja.pl. Jest tam powiedzmy cały dokument. No i czytam, no jest informacja o tym, że czytam tak jakby preview, no i że zapłać, żeby ten, albo podepnij kartę, także spokojnie, Dariuszu,
0: nie,
2: podeślij.
0: Nie, to jakaś trefna strona.
2: No, ja podeślij mi już PDF-a konkretnego.
0: Wiesz co, CheckTool, wpisz sobie sam Magra w Keshe i znajdziesz bardzo dużo wyników. Ja nie wiem, czy Dariusz ma po prostu, wiesz, pod ręką, bo to, że on ma tego Magrava, to nie znaczy, że ma od razu zapisane jakieś strony mądre na temat budowy samego Magrava. No, przypuszczam, okay, że ty, Dariuszu, sobie po prostu kupiłeś Magrava gotowego, tak?
1: No, ja kupiłem gotowego.
0: No, więc tak to wygląda. Trzeba sobie poszukać, bo a tu pisze Eevee Place, krawiec, przecież kotek mruczek testował HealthPena i co? I się zesrał. No tak, i to się zesrał w sensie dosłownym, bo przypominam, HealthPen to jest z kolei takie urządzenie w kształcie długopisa, które też ma rzekomo jakieś, no też bazuje na tej technologii Keshe i ma uzdrawiać w jakiś sposób. No i Kotkiewicz był na takich warsztatach, gdzie uczyli, jak zrobić te HealthPeny. Zrobił sam, przyszedł z nim do domu, otworzył go i dostał sraczki. I to ewidentnie było tym spowodowane. Czy to nie jest jakiś dowód na to, że w jakiś sposób to w dziwny sposób zadziałało na niego? No, jakbyście to wytłumaczyli, sam Kotkiewicz nie potrafił wytłumaczyć, skąd się u niego wzięła ta sraczka.
3: Ja wytłumaczę bardzo prosto. Ta technologia zaczęła go oczyszczać ze złych rzeczy i aż za dużo w niego złości było i się zesrał. Ale gdyby był trwały w tym używaniu tego narzędzia, to potem tam łzy by mu pociekły, z uszu ropa pewnie i w końcu by się oczyścił i by był zdrowym, duchowym człowiekiem.
1: A CheckTool mi ten link działa normalnie, to nie wiem, to ci tam...
2: Tak, działa normalnie, ale po przejechaniu czterech stron w dół, czterech stron tego dokumentu, masz prośbę, że ten, że to jest tylko podgląd. Już ci wysyłam, jak to wygląda. To pobierz i mi wyślij, okej?
3: Okay? Takie pytanie szybkie mam, bo ty masz tutaj w opisie Discord, check tool, hashtag 2137. Wylosował ci Discord te cztery numerki 2137? Poważnie?
2: Nie, to możesz zmienić w dowolnym momencie.
3: A, nie wiedziałem, że można zmienić, okej.
2: Okay. To by było zbyt piękne, jakby wylosował.
0: To, co powiedziałeś, Grzesiek, tak prześmiewczo tutaj o tym, o tej sraczce, to tak, wiesz, to można to i na poważnie jakoś do tego podejść, że po prostu nastąpiło to oczyszczenie jakieś w organizmie i brudy, toksyny z niego wyfrunęły po prostu najkrótszą drogą. I wiesz, no tak się oczyszcza czasem organizm, robisz jakieś takie właśnie sraczuszki, nie?
3: No, nie mogę potwierdzić, zaprzeczyć. No, ale potrzeba poddał się. Może faktycznie terapia nie została ukończona i poddał się w środku, czy na początku samej tej drogi oczyszczania się, no widzisz.
0: No, i a może trzeba było to kontynuować, no.
1: No, a jeśli chodzi o takie technologie, to mamy wspaniałego tutaj wynalazcy naszego Taratajcio, który wynalazł Zapera Nunchako. I on zbudował na podstawie badań dr Hult i Clark. To takie urządzenie elektryczne, które emituje delikatny prąd o różnych częstotliwościach i na przykład eliminuje pasożyty w organizmie, bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie i wszelkie robactwa. No. Tylko że on to sprzedaje 370 zł i to trochę drogo, nie? Dla mnie, bo ja sobie takie coś mogę się podłączyć pod prąd tutaj, podłączam się pod prąd z kuchenki elektrycznej, biorę sobie dwa przewody albo żarówkę sobie podkładam pod prąd stały i mam ten sam efekt, nie? Trochę drogo, 377 zł, no ale no, na pewno działa, nie? Tą bakterię ci wyeliminuje, pasożyty, bo to tam, wiesz.
0: To ma niby działać za pomocą jakiejś częstotliwości, czy wibracji, które są niekorzystne bardzo dla tych drobnoustrojów i są z nimi niekompatybilne, bo wszystko ma według tych teorii swoją jakąś częstotliwość, nie? I stąd też ta muzyka o jakichś tam częstotliwościach różnych innych, alternatywnych, że po prostu coś się lepiej dostraja na przykład do naszego organizmu, albo z kolei są takie częstotliwości, które bardzo negatywnie i zabójczo wręcz działają na różne drobnoustroje. Czemu nie? Czemu nie? No, wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie wiesz, o czym mówisz.
2: Dariusz, tu jest pytanie do ciebie. Ile dałeś za tego Magrawa? W sumie też ciekaw jestem.
1: 400 wydaje. Ale no. Ja tam miałem cały zestaw. Cały zestaw miałem.
0: To taniutko?
1: Miałem tam chyba 3 litry gansów, jeszcze 4 halfpenny. No to normalnie bym zapłacił za to chyba 700, nie? Tak to za 400 wykupiłem.
3: Jak po 2-3 tysiące były przecież. Magrawy sam halfpen chyba po 100 wychodził. To nie wiem, jak ty tak tyle dostałeś rzeczy za 400, no to...
1: No tak mi się trafiło.
0: No to akurat adwokatem diabła. Ludzie tak zawsze się dziwowali i w głowie im się nie mieściło, że takie urządzenie, które ktoś ręcznie robi, skleja to, poświęca ileś tam dni, że ono może kosztować 2000, ale jak widzimy na wystawie jakieś buty, czy kożuszek, czy komputer, to nawet 10 tysięcy damy za torebkę, nie? Wyprodukowaną gdzieś w fabryce nawet jeszcze i nikt nie ma z tym problemów. To też coś mówi o kondycji tak mentalnej współczesnego człowieka.
1: Znaczy, no ja polecam każdemu kupić tę Magrawa, na pewno polepszy się was nastrój, bo to pole elektromagnetyczne wtedy przyjmuje jakby postać tego torusa. A torus, to mamy w sobie takiego torusa też. No i no ten efekt placebo na pewno też działa. Człowiek się lepiej czuje po prostu, że zakupił coś, co nie działa, ale działa. No, no na pewno będzie miała pozytywny wpływ na wasze zdrowie. No to mogę zapewnić.
0: A pytanie, tak wracając do piramidek jeszcze, czy zwłoki się konserwują w tych piramidach ze względu na jakiś tam klimat odpowiedni, tak? się zasuszają i nie gniją. No, jest jeszcze proces balsamowania, ale ja słyszałem, że tacy zwykli Egipcjanie, u których też było ogólnie obowiązującym pochówkiem, nie właśnie gdzieś tam zakopywanie czy spalanie ciała, tylko właśnie mumifikowanie było ogólnie powszechne, tylko że każdy sobie budował taki jakiś grobowczyk czy piramidkę, na jaką go było stać. No, faraon miał mega jebitną, a jakiś tam egipski Kowalski miał maleńkie coś, ale też były te zwłoki, po prostu zasuszały się. No, może skąd się wzięło to przekonanie, że piramidka konserwuje? No bo mumie w Egipcie, nie? Piramidy.
1: A no, może, na
0: nie, a może kształt. A może kształt właśnie, jak działa.
1: No ja uważam, że te piramidy w Egipcie to były wielkie elektrownie, bo no jak już mówiłem, tutaj byłem u takiego naukowca Keshe, co miał taką piramidkę i podszedł na pół metra do niej i prąd nie kopnął konkretnie, nie? Także aż podskoczyłem, nie? Na pewno to promieniowanie kształtu ma jakąś rolę w tym wszystkim i to były wielkie elektrownie, które pewnie służyły do pozyskiwania prądu do żarówek, bo wtedy już chyba mieli nawet żarówki, nie? Bo na tych hieroglifach jest jakiś schemat żarówki nawet. Tam tych egipskich, nie?
0: Może, no te bateria, ta bateria z Bagdadu, no to mało strasznie wydajne jakoś tym, to wiesz, to jak zasilanie czymś z ziemniaka, nie? To takie słabo efektywne. Ale się zastanawiam, może taka piramida faktycznie w jakiś sposób z racji swojej skali, ogromu, bierze energię z próżni na przykład. Chociaż, no, jakby się, tak słyszałem, że ta energia próżni to trochę taka wydmuszka, że jakby wziąć całą energię z próżni tą dookoła nas, to byśmy sobie jedną żaróweczkę zapalili, nie? Nie wiem, jak to jest. Ale to mówią wszystko tacy bardzo akademiccy tutaj myśliciele, którzy cały czas operują tylko i wyłącznie wiedzą aktualną. I dobrze, bo to od tego jest nauka, nie? Nauka nie jest od bujania w obłokach, tylko od konkretów. Tu i teraz budujemy coś z tego, co już mamy, wspinamy się na ramionach gigantów, a nie, że sobie robimy fikołki i skaczemy, gdzie nam się podoba.
1: No samemu sobie można zrobić radyjko krystaliczne, gdzie nie ma, nie trzeba baterii złotych używać i jakby, nie wiem, 1000 takich radyjek zrobić, to można by było cały dom normalnie zasilić, nie?
2: A ja tutaj chciałem przerwać i podziękować Bukowskiemu za kawałek drutu na magrafa. Nie musiałeś tego robić, skoro tu jesteś i ty zarabiasz.
0: A tutaj ciekawa myśl, biały miś z okienka pisze, to się chyba zmienia, bo to był miś o małym rozumku, miś z okienka, teraz biały miś z okienka pisze. Zauważyłem, że głównie narkomani wierzą w takie chore gówno.
2: Ej, ja wierzę w takie chore gówno, a nie jestem narkomanem, ale chciałbym to sprawdzić i żeby mi działało.
0: Ej, tylko nie narkomani, dobra?
2: Alkohol to nie narkomani? A herbata to nie narkomani? Kto pije herbatę? Kto się pobudza herbatą albo kawą na czacie? Raz, dwa, trzy,
1: ja
2: proszę na czacie.
3: A coś miał mówić ten, no to kawałek druta będzie. Ten Dariusz powiedziałeś o tym radyjku z tym kryształkiem, coś, który się część jest tak delikatnym, tak delikatną rzeczą, że odbiera fale, ale one są nadane, tak? Już jest jakiś tam szum, nawet gdyby nie było radia, nie powstała pierwsza rozgłośnia radiowa, to jest jakiś tam szum radiowy, nawet od Jowisza coś do nas dopływa przed atmosferę, czy od Słońca jakieś promieniowanie i ona drga, tak? A jeśli jest nadajnik niedaleko nas i są te fale bardziej, nie wiem, czy tak można powiedzieć o falach uporządkowane, że jest tam jakaś informacja zawarta i to można bez prądu faktycznie. Tak było w dwudziestoleciu międzywojennym, że bardzo się rozpowszechniło w Polsce radio, to bez, bo prądu nie było nawet w miasteczkach jeszcze wtedy niektórych. To może już w miasteczkach było, ale na wsiach to daleko było do elektryfikacji jeszcze tych wszystkich obszarów i ludzie faktycznie słuchali radia. Tylko chyba antena miała tam 27 metrów, z tego co pamiętam, między drzewami trzeba ją było rozłożyć i były takie prymitywne słuchawki, gdzie jedna osoba mogła słyszeć, ale podobno tak robili ludzie, że jak byli cicho, siedli sobie w kółeczku i te słuchawki dali do jakiejś tam miednicy, nie wiem, tam jakaś woda była, na tym winnica znowu. Nie byli cicho, to ponoć było, można usłyszeć tą audycję radiową, to co nadawali więcej niż jedną osobę. Podobno bardzo proste w konstrukcji urządzenia i bardzo ciekawe. Może kiedyś się też skuszę i zamiast magrawa to takie radyjko se czasne.
2: No, niektórzy mówią, że z ołówka, żyletki, z czegoś jeszcze, czego nie pamiętam w tym momencie, możesz zrobić takie radyjko najprostsze.
1: Tak. Słuchawka jeszcze, nie?
0: No tam miedź musi być chyba, nie?
3: Tak, musi być jakaś cewka tak nawinięta zawsze.
0: No, to bardzo proste urządzonko. Kiedyś kolega, taki też elektronik, zrobił tak proste radyjko. Ono się składało właśnie z jakiegoś drucika miedzianego, jakiejś tam, kurczę, pierdolniczka, żaróweczki.
3: Magry pisze, gówno radyjko.
2: No właśnie miałem mu pisać, że hehe, to o nas, hehe.
1: A wiecie, jakie jest najprostsze radio możliwe do osiągnięcia dla człowieka, do słuchania, żeby sobie słuchał, bez sławki, bez prądu?
3: No. Nocne radio.
2: No pewnie jakaś ta wieża przekaźnicza, wieża wysokiego napięcia i liść.
0: Jak wystawisz łeb przez okno i krzykniesz, sąsiedzi, czemu jeszcze nie śpicie? To jest najprostsze radyjko.
2: Tak, i sąsiedzi później biją w tą rurę i ten morcem ci wybijają, ty jebany chudio, idź spać, a nie drzesz ryja.
1: No najprostsze takie właśnie, to właśnie patyk, można patykiem odbierać radio. Jak się przyłoży do anteny, no to wtedy normalnie transmituje ci tam sygnał, nie możesz sobie posłuchać. Na przykład Radio Maria, a jeszcze prostsze, no to jak ktoś ma plombę metalową sobie w zębie i mieszka blisko nadajnika, to nie ma schizofrenii, tylko odbiera radio tym plombą.
3: To tak z patyka to można sobie posłuchać kory. Co najwyżej.
2: Ej, ale nie, jeżeli chodzi o właśnie ten... Po prostu te przekaźniki wysokiego napięcia, które gdzieś tam dotykają jakichś liści, no to ten prąd, który przechodzi między tą wieżą a liściem, no to on odgrywa tam odpowiednie dźwięki. Znaczy, pewnie fake and gay, który, to co widziałem na YouTubie, ale no, wygląda to w miarę
1: sensownie. Było prawdziwe. No.
0: No. Jeszcze można se fajkę odpalić i papierosa rozżarzonego do ucha se wsadzić i słuchać żara, nie?
2: Tak.
1: Michale, żar.
2: Albo włożyć głowę do bagna i słuchać bajora, tak?
1: Albo włożyć głowę do pralki i słuchać techno.
2: Nie zapomnij o tej cegle w środku pralki.
1: No tak. Ma cegła musi być, żeby nie rozwaliło pralki.
0: Techno, techno. Jeden tańczy, drugi zdechnął.
1: Amfa, techno, techno.
3: Dzisiaj słuchałem podcastu Zbrodnie Kryminalne, kiedy się z RMF uprowadzał. Nie, jakoś tak. Zapomniałem, jak się program nazywa, nieważne. Rozmawiali o oszustach i był jeden oszust, który to było w latach... Na początku XX wieku. Sprzedał koleś dwa razy wieżę Eiffla. Udało mu się, takie różne przekręty robił. Duży wynajął luksusowy budynek, limuzynami przywoził gości i tak dalej, i tak dalej. I ponoć nie opłacało się Paryżanom tego utrzymywać. No i on na złom sprzedał za bezcen, tak? Niby bezcen, ale to i tak w cholerę kasy za to wziął. Takie ciekawe robił przekręty, ale na początku jego przekrętem, na którym jechał przez wiele lat, było pudełko, które produkowało dolary. Że się zakręcało i raz na godzinę wylatywał banknot 100-dolarowy. To już jak do Stanów się przeniósł. I tak to działało, że sprzedawał takie urządzenie za 30 tysięcy dolarów, włożył 2-3 banknoty na początek tej taśmy, a później był zwykły papier nawinięty na to. A co ciekawe, ludzie, i on znikał, tak, z miasteczka do miasteczka się przemieszczał i ludzie nie mogli iść na policję, bo robienie banknotów jest nielegalne. I nikt tego nie mógł zgłosić. Co za genialny plan. To jest free energy, no, maszynka zajebista po prostu. No ludzie, niektórzy mają głowę. Niezłą.
0: Słyszałem, że jak robotyka była jeszcze taka zupełnie na początku swojej drogi w ogóle to było, to konstruowano takie roboty, że człowiek był przebrany po prostu za robota i udawał robota. Tacy szarlatani różnie byli, którzy twierdzili, że proszę, tu jest robot i siedział tam jakiś poubierany kurwa, w kostium robota koleś.
2: No, a ja tutaj chciałbym pokazać to, co wam wysłałem na czacie, czyli jak odpalać radio za pomocą trawy.
1: O, dajesz.
2: No, wam na czacie musisz wysłałem.
0: Zjarać się musisz tak na potęgę, żeby aż
2: prawie. Się... No, ale tutaj na wykopie jest cały artykuł o tym i jest filmik, także teraz odpalam. I to jest też półtorej minuty.
0: Jak skonstruować komputer za pomocą płyty pilśniowej, szklanej kulki, sprężynki od długopisa i gumki od majtek?
4: A znasz po czemu? A ja nie znam.
5: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,

0: все.
1: Сука, зато мы услышали новости.
0: А теперь...
2: Сегодня мы на капусте все частейше поставим погляд на вырову работы.
0: Сука!
3: Хорошо, блин, хороший.
4: No, także jak widzicie, da się.
5: Da się.
4: Da się. Nikt nie powie, że nie da się słuchać za pomocą trawy radia.
6: No, mógł dwa patyki wziąć, to by było stereo, jakby tak przyłożył.
5: Albo 7 patyków i bas, to by było 7-1.
6: To tak okłodę na dole, to by był subwoofer.
4: I na pewno nikt tam z tyłu telefonu nie miał włączonego.
7: Ja słyszałem, że 90% materii to energia.
5: Znaczy, no, cała materia to jest energia skondensowana bardziej. To jest skondensowany dźwięk i światło, nie?
6: No, na pewnym poziomie kwantowym wszystko z energią. To też tak dużo, często różni ludzie o zabarwieniu spiskowym wykorzystują ten termin, czy nawet w tych książkach, jak one się nazywają, takie do, że jesteś zwycięzcą, tam tak kwantowe.
4: Coachingowe.
6: Rewolucje coachingowe, tak? Też często tym piszą wszystko z energią. No to prawo przyciągania całe. I to wszystko, no.
7: Co, to twoim zdaniem takie głupkowate jest?
6: No, The Secret, tak? Już zapamiętam, kto, jakaś laska to napisała. No to od początku do końca, skok na kasę. I żeby było śmieszniej, to jakoś w Stanach to wybuchło, potem spadło i ma swój renesans za jakiś czas. Ludzie o tym zapominają, a potem ktoś to wyda na nowo w zmiennej formie i dalej...
4: Czy ty chcesz mi powiedzieć, że afirmacje nie mają przełożenia na to, co się dzieje dookoła nas?
6: No trochę mają, ale to jest w naszej, no. Dookoła nas, tak, co wychodzi z naszej z naszego działania, tak, a nie z działania osób trzecich, na przykład tam było, że będziesz myślał o tym, że jedziesz na parking pod supermarket i że będziesz myślał, że tam będzie twoje wolne miejsce i nikt tam nie zaparkuje i zawsze będzie. No kurwa.
4: No nie wiem, ja w tej książce przeczytałem, że jak będę myślał o tym, że codziennie dostaję $100, to dostanę $100. Co prawda nie myślę o tym, że dostanę $100, więc nie dostaję tych $100.
7: Strasznie spłaszczacie jakby ten temat.
4: Tak, no ja jestem strasznie, jeżeli o takie rzeczy chodzi, to ja strasznie spłaszczam. To muszę się przyznać.
7: O potędze naszego myślenia, tego, że jakiś temat nam chodzi po głowie. Znaczy, sam nie wiem, że jak to było tam przedstawione, czy bardziej na poważnie, czy tak, no właśnie, że myślisz też, że $100 i pojawi się. Zdaje się, że faktycznie trochę tak to było przedstawione, tak bardzo dosłownie, że nieważne, czy myślisz o czymś negatywnym, czy pozytywnym, to przyciągasz to.
5: Zło.
7: Że przyciągamy pewne rzeczy. Kurczę, nie wiem, jak się ludzie zastanawiają nad tym, czy żyjemy w symulacji, to nikogo to nie śmieszy, nie? Ale jak wkraczamy na takie tematy, o potędze myślenia, to już wszystkich to śmieszy. Mówimy o alternatywnych rzeczywistościach, mało kogo to śmieszy i sami naukowcy o tym mówią, a już inne jakieś niestworzone rzeczy to zupełnie ludzi śmieszą.
4: Ja widzę taki spisek, że naukowcy wtedy się śmieją, kiedy sami to wykorzystują. Dobra, tak na serio. To powiem ci, że wydaje mi się, że im jest bardziej możliwa, im bardziej możliwe są pewne rzeczy, tym bardziej jest to wyśmiewane, a jeżeli wiesz... Dobra, źle to ująłem. Jeżeli mówimy o takim sekrecie, który mówi, że...

0: sobie pomyślisz, że będziesz dostawał tą stówkę codziennie, to ją będziesz dostawał? Bądźmy szczerzy, brzytwa Okhama, tak? Nie ma szans, że ktoś ci będzie codziennie wysyłał stówkę pocztą na twój adres. Ale jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy mniej możliwe, typu nie wiem, żyjemy w symulacji, wszyscy jesteśmy w Matrixie podłączeni jakimiś rurkami, żeby z nas tylko zbierać energię i żyjemy. Po prostu tak, jesteśmy komputerami, które gdzieś tam sobie działają. No to raczej jest tak, dobra, widzieliśmy to w książce, tak? Widzieliśmy to w filmie. No to pewnie sobie ktoś to tak wymyślił, no i tak jest, tak? Po co to wyśmiewać? No, naoglądał się Matrixa. Tyle.
1: No, czy ja wiem, strasznie jakoś tak płytko podchodzi się do tych tematów. Rurkami podłączony, bateryjki, Matrixa.
0: No tak.
1: Te różne teorie o życiu w symulacji, to one przybierają przeróżne formy i niekoniecznie to musi być, że się żywią nami jakieś istoty, że jesteśmy dla nich bateryjkami, bo tak w Matrixie było. W ogóle jak sobie wyobrazimy świat z jednym wymiarem więcej, no to nasz trójwymiarowy świat będzie tak jak dla nas świat płaszczaków 2D. I niestworzone się rzeczy robią, jeśli jakaś istota z wymiaru, ze świata, gdzie jest więcej wymiarów, przenika do tego, gdzie jest o jeden wymiar mniej, nie? Tam się niestworzone rzeczy dzieją wtedy. To jest przedstawiane na różnych ciekawych symulacjach i raczej nikt nie podchodzi do tego jak do szuri jakiejś, tylko taki eksperyment myślowy, bo w zasadzie nie wiemy, czy są jakieś inne wymiary rzeczywistości alternatywne, gdzie na przykład wszyscy żyją dwuwymiarowo, nie? I nie mogą tylko przejść albo nad kimś, albo pod kimś właściwie, nie mogą obok kogoś przejść.
0: Ja tu się zastanawiam na temat tego, w jaki sposób teraz można w to wszystko na przykład wciągnąć Boga, prawda? I na przykład życie po śmierci i tego typu rzeczy. Czy czasami nie jest tak, że osoby wierzące, że coś po śmierci jest, to nie jest tak naprawdę element tego właśnie czwartego wymiaru, że oprócz tego, co my teraz widzimy, to istnieje właśnie ten czwarty wymiar duchowy, gdzie na przykład te dusze sobie istnieją, wędrują i tak dalej.
1: No, w sumie masz rację, tak, do tego się to sprowadza. No, w takim, takie nadistoty, one mogą, najprawdopodobniej nie byłyby w ogóle skrępowane, ograniczone w żaden sposób, jeśli chodzi o formę, pod jaką się pojawiają u nas. Trochę jak taki twórca gry, który tworzy sobie awatarka i pojawia się w tej naszej tu symulacji jako dowolna postać, którą sobie tam zaprojektuje, nie? Dla niego to jest świat podrzędny, nie w sensie, że podrzędny, że gorszy, tylko że podrzędny, tak jak dla nas podrzędnym światem jest taki, który sobie ja stworzę se grę na Unity, czy narysuję coś na kartce, czy w mojej głowie jest ten świat. Ja jestem dla tego świata Bogiem i wszechstwórcą, mogę wszystko, nie ograniczają mnie nawet prawa, żadne prawa, bo ja mogę te prawa sam ustalać.
2: To jest ciekawa instytucja Jezusa, który to jest tak jakby, załóżmy, że nasz świat jest, cały wszechświat jest symulacją, który znamy. I ten ktoś z wyższego poziomu patrzy na nas i tam, ach, nudzi mi się. To sam zrobię sobie samego siebie małego i ograniczę się prawami w tej symulacji poniżej, piętro niżej. I ciach, mamy Jezusa, który przyszedł. Nie? I on mówi, że on jest tam u Boga i że coś jest wyżej i opowiada. No i go zabili, no bo się ograniczył sam tą fizyką prawami. I to jest ciekawe. To jest niesłychanie ciekawa instytucja. Nie, chyba Jezus nie był pierwszy, tak? Prometeusz był pierwszy, jeszcze wcześniej ktoś tam był. Mniej więcej o to samo chodziło. Że był od bogów, ukradł ogień, dał ludziom i że był z nimi i tych praw boskich nie wykazywał. To jest ciekawe. No i religia to jakby złapała bardzo ochoczo.
1: Z tymi czterema wymiarami czy trzema, to właśnie też różnie jest chyba, bo czasami niektórzy dodają ten czas jako kolejny wymiar, a czasami po prostu biorą pod uwagę X, Y, Z, nie? Samo przemieszczanie się w trójwymiarowej przestrzeni, tak jak na ekranie monitora w programie typu 3D Studio.
2: No, a w ogóle myślę, koncepcja fotonu nie daje mi, może nie, że spać, ale rozmyślam nieraz, bo tak, foton sobie leci z naszego Słońca do nas 8,5 minuty, tak, a wcześniej odbija się tam w tej między skorupą, a tam środkiem, w tej przemianie wodorów Hel, w tej fuzji, tam ileś tam tysięcy, czy dziesiątek, setek tysięcy lat, zanim akurat tak uda się tam skoczyć, tak, że wyskakuje ten foton, leci sobie na Ziemię. Czy widzimy najstarszą galaktykę, na przykład, co jest tam 13,5 miliarda lat od nas, i ten foton musiał do nas przylecieć, wpaść w oko instrumentu badawczego, widmo jego zbadali i wiemy, doszli do wniosku po tam różnych matematycznych przeliczeniach, że jest tam galaktyka i tak dalej, i sprawdzili kilkakrotnie, tak, fotony pokazują to i to. Tylko że foton nie ma masy. Co za tym idzie? Jest czasoprzestrzeń. Jak nie ma masy, to nie ma przestrzeni. I dla fotonu, dla tego fotonu, który od Słońca na Ziemię sobie przyleciał, odbił się od na przykład monitora, czy od biurka, wpadł nam w oko za dnia, a temu, który przypłynął, przyleciał się w 13,5 miliarda lat do Ziemi, dla tego fotonu i tamtego fotonu czas nie istnieje, czyli dla nich one stoją w miejscu, one się nie poruszają tak naprawdę. Nie przemierzają żadnej przestrzeni, bo one są czasem i przestrzenią w jednym, i on dla nich, to one są punktem, one się nie przemieszczają. Z
1: jak to pojąć?
2: To jest bardzo pojebane.
1: Jak nie? To pojąć, takie rzeczy w ogóle, nie? Albo my się tu zastanawiamy nad wielkim wybuchem i to też taka zupełna abstrakcja. Dla nas rozmyślanie o wielkim wybuchu, nawet dla osób, dla wielkich umysłów, dla naukowców, to jest nadal taka spekulacja gdzieś tam balansująca na granicy mistyki i nauki, bo to są dziwne tam rzeczy opisywane i często bardzo różne od siebie.
0: Ja tylko powiem, że tak, foton jest oficjalnie bezmasowy, prawda? Ale jakąś energię foton może nieść, prawda?
3: Tak, to no. Powinien mieć masę w takim razie.
0: Więc wzór ten, który mamy, E równa się MC kwadrat, wskazywałby na to, że energia jest równa 0, no bo M, czyli masa, jest zerowa. No, tak tylko to chciałem powiedzieć. Tylko druga sprawa, że foton ma tą, jak to się mówi, jest korpuskularno-falowy, tak? Czyli jest i falą, i jest tą korpuskułą, czyli tą no, cząsteczką. No ogólnie foton jest pojebany.
2: Tak, w zależności od tego, co badamy akurat.
0: Dokładnie.
2: Tak? Tak, jak był taki kawał, że to było o nieoznaczoności Heisenberga, że leci sobie foton, leci, za czym jego policja i mówił, pędził pan 270 km na godzinę, a foton odpowiada, kurwa, dzięki, teraz nie wiem, gdzie jestem. Geekowski bardzo.
1: Te teorie Heisenberga chyba gdzieś tam nawiązują do teorii chaosu chyba trochę, nie? I w Breaking Bad było to jakoś delikatnie poruszone.
2: Akurat nie oglądałem tego serialu, nie wiem.
1: Nie oglądałeś Breaking Bad?
0: Ja też nie.
2: No, oglądałem pierwszy sezon i się odbiłem, jakoś nie zaciekawiło mnie.
1: Ciekawe.
0: A mnie całkowicie, ja całkowicie go ominąłem, bo jakoś nie miałem okazji go oglądać wcześniej.
2: Tak, nie wiem, czy tutaj otwieramy nowy ten rozdział NR, fizyka energetyczna, free energy, naukowo-atomistyczna. Ale jak można by zmienić temat, to ten, bo w ogóle chyba z tym zadzwoniłem na początku. Mówiłeś, Czektul, o filmach typu Z, tak?
0: Tak, takich najgorszych.
2: Taki chciałem polecić i oglądałem niedawno przezajebisty film i to jest Atomowy rekin.
0: Atomowy rekin.
2: Atomowy rekin. Gdzie go? 2016 bodajże.
0: No właśnie na filmowej widzę 3-1 na 10.
2: Zajebisty.
0: Okej.
2: Polecam. Dawno tak się nie bawiłem i obejrzałem ostatnio 5 różnych filmów o rekinach, takich już zwariowanych. To w błocie rekiny w dżungli są, na przykład wbijają w głąb lądu, czy na galon, to jest 5 części o rekinach. Nie wiedziałem, że to rekiny jest tak bogate, ale lubię od szczenek, tak, poprzez wszystkie adaptacje totalnie bzdurne, czy też bardziej ambitne. Gdzieś lubię to kino, gdzie jest woda i jest coś złego w tej wodzie i na różne sposoby ludzie chcą to złe zabić. Taki jest schemat. No, więc w samym takim kinie o rekinach ile jest filmów? No wysyp. Chyba kilkadziesiąt.
0: No, to będzie co do oglądania. Już Damianowi podesłałem, napisał, że wygląda mocno słabo. No to znaczy, że chyba dobrze.
2: Mocno słabo, ale w dobry sposób. Niektóre są słabe filmy, w takie nużące, denerwujące, a on jest tak, że się od początku do końca ogląda tak, ach, fajnie. Polecam.
0: Pytanie, oglądałeś to? O, poszedł Dariusz. Oglądałeś to na trzeźwo czy po spożyciu?
2: Na trzeźwo akurat.
0: Okej.
2: Okay. I spoko było. Także dobra. Po spożyciu pewnie jeszcze lepiej to wygląda. I sam oglądałem, a takie filmy są najlepsze w grupie jednak. To też powinno się lepiej oglądać właśnie w kilka osób. A z tym oglądaniem filmów ty chciałeś to na Discordzie zrobić?
0: Wiesz co, kwestia jest taka, że przegadamy z Damianem i zobaczymy. Aha. Czy po prostu odpalimy na Discordzie oglądanie wspólne i później podyskutujemy na audycji, czy po prostu każdy w swoim zakresie?
2: Z swego czasu, dawno, dawno temu oglądaliśmy jeszcze z Gumballem, Bierutem, tam w parę osób, brazylijskie, wenezuelskie, jeszcze inne południowoamerykańskie seriale. Była mega zabawa tak w kilka osób oglądać. Jak już nie dawaliśmy rady, robiliśmy pauzę, tak, obgadaliśmy wątki, pośmialiśmy się i lecimy dalej. Taki był ten sposób oglądania. No, niesamowita zabawa. Także spoko.
0: No, to możliwe, że wrócimy do tego jeszcze.
2: No, ja jestem za, jak coś to się pisze. Tylko tak, fajnie by było, gdybym w pracy nie był.
0: No, to wiesz, jeszcze się dogadamy. Zrobimy, wiesz, rozpiskę, kto kiedy może i...
2: Okej. Okay. Dobra, no to chyba ten, nie będę spadał.
0: No, ja też myślę, że powoli czas na kończenie, bo ja też wstaję rano do roboty, także...
2: O, jest.
1: O, ciekawe.
2: Ja jutro mam wolne akurat, to ten... Spoko. Ale już jestem zmęczony po pracy. Dwa piwa wypiłem już. Zmęczony jestem całkiem.
0: No. To dzięki, że zadzwoniłeś.
2: Spoko. No, dzięki za audycję i ten. Do usłyszenia. Trzymajcie się, nocniki. Hej.
0: No, dzięki. Hej.
1: Tareczka.
0: No.
1: A ja to nie dzięki, że zadzwoniłeś?
0: Nie, no ty jeszcze co powiedziałeś, że już odchodzisz?
1: No ty mówiłeś, że kończymy. Ja też już w sumie się zbieram. Trzecia godzina. No to, no. A jak chcesz pogadać, to z przyjemnością sobie posłucham.
0: Nie, no też dziękuję ci, że zadzwoniłeś i w sumie całego afterka prawie przegadaliśmy wspólnie.
1: No i tak ma być.
0: No. Jakbyś chciał pomyśleć sobie kiedyś, że takiego nocnego Marka kiedyś z Zenonem w tym 2019 roku nagrałem. To nagrałbym znowu, tylko potrzebuję kogoś do pomocy. To wiesz, możesz dać znać.
1: Dobra, jasne. No.
0: Także dziękuję, że dzisiaj zadzwoniłeś na afterku. Porozmawialiśmy sobie na wiele fajnych tematów. No, tego magrawa może zbuduję u siebie i zobaczymy, co tam ciekawego będzie. No, tylko będę musiał znaleźć jakiś w miarę sensowny ten wzór. Jak to zrobić, tam blueprint.
1: No, trzymam kciuki, bardzo jestem ciekawy i liczę na to, że się nie zniechęcisz jakimiś tam opiniami w internecie. Po prostu spróbuj, zobaczymy, co to wyjdzie. Jak drugi tutaj magraf skonstruowany w naszym towarzystwie nie będzie działał, to mi to bardziej da do myślenia i będę wtedy namawiał trzecią osobę, żeby zrobił dla pewności to 3 razy w sztukę.
0: Dokładnie, za 4 nauka. No.
1: To dziękuję bardzo za audycję i trzymajcie się, i ty też.
0: No, dzięki, hej, dobrej nocy albo miłego dnia. No, dobrze, nocniki, to dzięki, że byliście. No, na druta już mam, dokładnie, także sobie go nawinę albo obciągnę. Dziękuję, że byliście, dziękuję, że słuchaliście. Mam nadzieję, że niektórym jeszcze wieczór przedłużyliśmy, niektórym pracę umililiśmy. No i co? Słyszymy się następnym razem. A kiedy? Zobaczymy. Zapewne za tydzień, a jak nie za tydzień, to może i wcześniej. No, a tymczasem kończymy. Dziękuję, że słuchaliście i do następnego razu. Hej!

0: Future 4.0, podcast o technice, technologii i naszej przyszłości w XXI wieku. Zapraszam, Krzysztof Radzikowski. Witam Was w trzecim odcinku naszego podcastu. Tym razem wspólnie z kolegą poruszamy temat samochodu polskiej produkcji lub inaczej, bardziej to skomplikowanie ująć, potencjalnej reaktywacji polskiego przemysłu motoryzacyjnego, który de facto i tak nigdy nie był jakiś nadzwyczajny. Jakie są możliwości, jak to można byłoby teoretycznie zrobić, gdyż to jest naprawdę mocno teoretyczne rozważanie, przynajmniej na ten czas, i jak można by do tego podejść. Myślę, że jest to w zdecydowanej przeciwstawności z tym, co powiedzmy możemy czytać w różnych newsach, gazetach. I tutaj jest troszeczkę inne podejście do tematu, bardziej w stylu mojego ulubionego przykładu Dacia Renault, czy teraz w sumie Renault Lada. Uważamy, że to by było dość ciekawe, prawdopodobnie podejście lepiej ukierunkowane na potencjalny rynkowy sukces, aczkolwiek jednak no, to jest na razie mocna hipoteza i osobiście uważam, że dość ciężki temat do wdrożenia, tym bardziej, że w świetle samochodów elektrycznych ewentualnie tu można by, powiedzmy, bardziej elektryczno-użytkowych, co będzie poruszone też, ale nie w podcaście, ale nie tym razem. Elektryczno-użytkowych można by ewentualnie rozważać temat wejścia w takie rynki, gdyż jest to w teorii potencjalnie łatwiejsze do zrealizowania niż faktycznie tradycyjny samochód. De facto tutaj, żeby już nie przedłużać, wspomnę tylko pokrótce o Ursusie, który tam zaprezentował swój pojazd na targach w Hanowerze, do którego też na pewno wrócimy na łamach tego podcastu. Jeszcze jednym, zanim wysłuchamy odcinka, nagranie jest na wolnym powietrzu niestety i jakość audio jest dość słaba, to po prostu jest to wycięte ze starego nagrania, który wspólnie z kolegą Olkiem realizowałem wcześniej, aczkolwiek mimo wszystko myślę, że warto się zapoznać z punktem widzenia ludzi, którzy no nie jeden samochód konstruowali lub brali w tym po prostu udział, tak więc zapraszam.
1: Przejdźmy do tematu głównego. Jak powinien wyglądać polski samochód, jeśli by ktoś chciał zreaktywować markę jakąkolwiek, czy stworzyć od nowa markę w Polsce z fabryką, z całym kompleksowym zakresem usług i tak dalej, czyli to bez pomocy rządu czy inwestora typu Renault, Fiat, Ford, który chciałby stworzyć swoją tanią markę, tak jak to robi, chyba najlepiej pokazuje to Renault z Dacią i Ładą, bo Łada to też należy do Renault. Czyli bez takiego stylu prawdopodobnie

0: Moim zdaniem to się by nie udało.
1: Mamy proste przykłady i to nie tylko Renault. Okej, Renault jest dla nas teoretycznie najbliżej zbliżoną opcją, ale masz prosty przykład, który był dużo wcześniej zrobiony przez Volkswagena. Skoda i Seat.
0: Tak.
1: Seata jeszcze kupili żywego. Skoda w Szczecinie.
0: No generalnie tak, ona tam tą faworytkę miała chyba. Nie, to już była po kupni Volkswagena, bo ta faworytka.
1: Faworytka była...
0: To tak kwadratowa, nie?
1: Przed chyba jeszcze.
0: Oni
1: wyszli Octavią?
0: O nie, jak Volkswagen kupi, to była ta Felicia, taka faworytka, za jaką
1: Tak, Felicia, tak. No, generalnie rzecz biorąc, przypady wokół naszego wódka są. Da się zrobić, nie? Tylko za to muszą mieć duże pieniądze. Poparcie rządu, tak? Pełne w tym na przykład w przypadku Niemiec. Także można to zrobić, tylko trzeba podejść do tego z głową. Trzeba by nawiązać kontakt. Rząd musiałby nawiązać kontakt z firmą globalną. Która by chciała zainwestować. Tutaj jedyna opcja na tą chwilę dla nas to są Chiny. No, czy jedna z nielicznych opcji to są Chiny. To moim zdaniem jest Ford. Myślę, że Renault nie będzie chciało
0: bardziej się rozwijać, bo oni już mają
1: komplecik, także oni mają swoje zabawki, które nie będą chcieli. Volkswagen nie będzie szukał. On ma te dwie marki, a nie chce niżej zejść. No, musielibyśmy coś uklasować maksymalnie wielkości Skody. To było maksymalne.
0: Trzeba by też chyba zacząć, ile taki samochód powinien kosztować, jaki powinien być wielkości. Nie?
1: To też ma wartość, dlatego że to trzeba dobrać do naszego rynku.
0: Ja tak patrzyłem, bo dla mnie punktem odniesienia jest powiedzmy ta Dacia Sandero. Przykładowo ona się powiedzmy wchodzi od 30 do 45 tysięcy. Więc wydaje mi się, że okolica 35-40 tysięcy za moim zdaniem samochód klasy Fiesty Sedan, czy takiej większej Fiesty niż takiej małej, to byłby ten target, który pierwszy ten samochód, który by trzeba było uderzać.
1: Czy wiesz co, powiem Ci tak. Ja tych czasów nie pamiętam, że Ty będziesz pamiętał.
0: Dzięki.
1: Bo chciałem nawiązać tutaj do tego, co zrobiliśmy kiedyś z Fiatem, czyli do licencji na Malucha i licencji na dużego Fiata.
0: No i Polonez
1: też tam. I Polonez też był, ale generalnie o te dwa auta mi chodzi, dlatego że one były bardzo popularne. I chodzi o to, że jaka była proporcja, ile to auto było warte wtedy, ile taki Maluch był wart. On, wiesz, w stanie wojny był
0: inne czasy, nie?
1: Ale jakby to przełożyć, żeby pływać, bo to byłby na starcie.
0: Znaczy, przełożyć to ja uważam, że to trzeba by prawdopodobnie przełożyć tak, że ten polski samochód musiałby być w finansowaniu, czyli w kredycie jakimś tam, preferencyjnym, o czym zaraz też możemy porozmawiać. Konkurencyjnie dla sprowadzanych 5-7-latków z Niemiec. Założenia pewnie byłby droższe, no bo te 40 tysięcy, ale musiał być tak na takie fajne raty jakieś podzielone, najlepiej 0%.
1: No właśnie, to jest ten motyw, który możemy obejrzeć się do sąsiadów i go po prostu zgarnąć. Tworzymy bank albo dogadujemy się z PKO.
0: Ale tworzymy bank ten o nazwie samochodu.
1: Tak, się to robi, znaczy nie, dogadujemy się z PKO i na podstawie PKO budujesz bank, który będzie marką. Czyli w sensie budujesz bank, który będzie współpracował i będzie nazywał się, będzie stricte tylko dla marki. Załóżmy, że marka będzie się nazywać FSO.
0: Będzie FSO Bank.
1: FSO Bank. Dokładnie jakie mają Niemcy. Masz BMW Bank, Volkswagen Bank, Audi Bank, ale coś takiego budujesz.
0: No dokładnie.
1: Ta firma.
0: I wtedy jeszcze zarabiasz na operacjach finansowych.
1: No ale właśnie o to chodzi, żeby nie zarabiać na operacjach finansowych. Bo nie musisz. Ta firma istnieje tylko po to, żeby sprzedać samochód.
0: No tak.
1: Dlatego, że daje ci na przykład na 0% albo na 1% leasing, kredyt, bo im nie zależy na tym, żeby zarobić na operacjach finansowych. Bo to jest właśnie polskie myślenie. Leasing 7%. Brawo. Niszczenie rynku. Dlatego, że jeśli możesz pójść do salonu, popatrzysz, masz nowy samochód. Teraz właśnie na przykład Skoda ma ten abonament, nie?
0: Skoda na abonament. Ale Hyundai też ma bardzo dobry teraz Skoda.
1: No ale tak samo Ford ma te bardzo, bardzo tanie te leasingi, plus ma możliwość leasingowania tylko utraty wartości i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale chodzi o to, że leasingujesz taki samochód na 0%, albo na 1%, tylko po to, żeby jakieś pokryć to, że pani musi coś napisać na kartce w biurze, tylko po to. Albo jest to utrzymywane przez markę. I na 0% to jest leasingowane, kredytowane, whatever. Jak sobie tam ustalą to finansowo i teraz masz taką sytuację, że masz automatycznie dodatkowy zbyt dzięki temu, że ktoś przychodzi do salonu i mówi, no jest fajne auto, no ale nie stać mi, żeby włożyć taką kasę, nie? I teraz mówimy, dobra, to my ci sprzedamy to auto, rozłożymy ci je na raty 0%, tak jak w MediaMarkcie, możesz sobie wziąć to auto i będziesz płacił tam te 500-1000 zł miesięcznie
0: Albo możemy tak zrobić, że będziesz płacił pan 3 lata i po 3 latach my go odbieramy.
1: Tam wersja finansowa tam i rozwiązanie finansowe to jest jedna sprawa, ale chodzi o to, że dajemy mu ten samochód i nie dowalamy mu kolejne 20% do tego auta, tylko dlatego, że ktoś chce mieć to auto dostępne i chce je rozłożyć na raty i dostać je w dłuższym okresie czasu, nie? Bo to jest tak, że dostajesz ten samochód i łatwiej ci jest go spłacić. To jest idea.
0: No, że chodzi o to, żebyś nie odczuwał, powiedzmy,
1: żeby
0: było obciążenia.
1: Dokładnie.
0: Nie? A jeździł nowym, co rośnie też w Polsce bezpieczeństwo, no bo...
1: Jeździsz nowym,
0: dodatkowo... Średnia wieku w Polsce chyba 15 lat samochód.
1: Okej, ale dobra, jeździsz nowym autem, tak? Masz to auto w normalnej cenie, dodatkowo masz przez, załóżmy... No dobra, nowa marka pewnie 3 lat gwarancji nie da.
0: No, czemu nie?
1: Albo da, załóżmy, że da 3 lata
0: gwarancji.
1: Tutaj
0: zaraz można podyskutować o właściwie
1: ale poczekaj, technice. No to jest chwila, ale poczekaj. Zakłada te 3 lata gwarancji, rzuca i masz dostęp do tego auta, przez te 3 lata możesz z niego korzystać, po tych 3 latach wymieniasz sobie na nowe.
0: Albo kupujesz albo coś
1: własność,
0: tam.
1: Czy to tam, coś tam. Dzięki temu przesuwamy, tak jak mówisz, lata samochodów użytkowanych w Polsce. Jest bezpieczniej, teoretycznie jest mniej awaryjnie.
0: No nie, no praktycznie będzie mniej awaryjnie, bo to jest mało prawdopodobne, że coś nowego się popsuło.
1: I tu może przejdźmy do względów technicznych.
0: No właśnie, względy techniczne.
1: Bo trzeba by się zastanowić, na jakim aucie zbudować ten samochód. No,
0: znaczy ja chciałbym w ogóle powiedzieć, że taki samochód przede wszystkim nie powinien być super skomplikowany.
1: Słuchaj, najpierw musiałbyś dobrać jaki samochód. I tutaj mamy rozbieżne podejście
0: tak,
1: do tego.
0: Jeden przedstaw
1: swoje.
0: Ja to widzę taki samochód na bazie, już trzymając się tego Forda, powiedzmy płyty podłogowej Fiesty, ale sedana. Nie wiem, czy on jest dłuższy, czy płyta jest dłuższa, czy zmodyfikowana. Chodziłoby mi o to, że byłoby optymalnym rozwiązaniem zbudować taki pierwszy samochodzik na wielkości Fiesty sedan, czy coś w tym rodzaju, takiego większego hatchbacka, a później na bazie tej płyty dalej bym próbował budować jednak klasę wyższą auta. Czyli byłby to kompromis, ale chodziłoby tu o cenę, nie?
1: No, generalnie rzecz biorąc, sprawa wygląda tak. W moim mniemaniu, ja bym właśnie zaczął od Focusa.
0: Czyli Focke.
1: Wziąłbym klasyczną Focke. Oczywiście, drogie rozwiązania typu wielowahacz z tyłu, typu jakieś super uturbienia, EcoBoost, by wywarł. Tak. Silnik z turbiną. No dobra, mamy tego diesla nieszczęsnego. Jakiegoś 1-2 silniki
0: dieslowskie. Ale to w Polsce to 1.6 LPG, chłopie, mówię ci.
1: I właśnie to mówisz akurat rację. 1.6 i to jeszcze tak jak robi na przykład Fiat.
0: Albo Dacia z gazem od razu. Nie?
1: Od razu z gazem w serwisie. Czyli możesz od razu instalację kupić. Masz pewność, że instalacja jest dobrze zrobiona.
0: Nie tracisz
1: jest
0: gwarancji.
1: Dobra, nie tracisz gwarancji. Serwisujesz sobie normalnie tą instalację w serwisie samochodu.
0: Wydaje mi się, że takie rozwiązanie będzie lepsze niż diesel, będzie łatwiejsze w obsłudze, w naprawie,
1: dokładnie,
0: w serwisie. I spokojnie w tym momencie, jeśli nie masz takich dziwnych silników, możesz walnąć 3-letnią gwarancję. Opieram się na tym, jak działa Hyundai. Hyundai teraz już wchodzi w turbo, nie motory, ale przez to powiedzmy pierwsze 10 lat, jak wchodził w Europie, oni bez problemu dawali bez limitu kilometrów 5 lat.
1: Kiedyś.
0: No tak, ale generalnie to tam są silniki tradycyjnie zbudowane. Nie?
1: Tak, no ale właśnie generalnie rzecz biorąc właśnie takie dwa silniki, że trzeba by jakiegoś niestety turbo diesla dać i podejrzewam, że najlepsze rozwiązanie byłoby tutaj odzywanie się do marki Isuzu.
0: No tak, oni mają dobre
1: diesle mają i słyną z tego, że robią dobre diesle, samochody robią ok, ale diesle robią dobre silniki. Silnik benzynowy z gazem. Nie wiem, czy nie Fiat.
0: No, ja bym
1: z Fiatem zagadać.
0: Oni mają
1: byłoby
0: typo ten 1.6 silnik wysokonny.
1: Byłoby łatwo z Fiatem się dogadać, podejrzewam. Bo myślę, że japońskie silniki, one dobre są, ale nie wiem, czy byłoby to nas
0: ewentualnie
1: stać.
0: Ewentualnie można w ogóle, tradycyjnie Polska może się z Fiatem znowu podotykać. Może Fiat by chciał zrobić. Oni lubią tanie samochody, tylko
1: no,
0: pytanie
1: tylko,
0: jest, czy tam
1: pytanie
0: jest takie,
1: że
0: pocięcie
1: pytanie,
0: jeszcze.
1: Właśnie, pytanie
0: znaczy,
1: jest takie,
0: no jesteś,
1: że w przypadku generalnie Forda jesteś w stanie to zrobić trochę taniej. Niewiele, ale trochę taniej. Na ich licencji, na ich BBH. W przypadku Fiata te auta są już tanie. I on, nie wiem, czy Fiat byłby zainteresowany, żeby budować markę, która będzie dla niego konkurencyjna.
0: No, żeby to się przekładało na kasę, to pewnie by, bo każde pytanie jest, bardziej się mnie zastanawia, czy Polacy chcieliby jechać samochodem nowym na poziomie Daci, ale produkcji polskiej, czyli no, podejrzewam, żeby go ściąć cenę Fiesty w Focke, do powiedzmy tej Fiesty to łatwiej, no ale dobra, tej Focke do 40 tysięcy. No to trzeba by ją podziękować tak jak jeszcze Sandero, żeby było,
1: jeszcze, ja bym na przykład właśnie się upierał na tym, żeby jednak postarać się na przykład dodać taką markę jak Ford, a nie dać.
0: Nie, przykładowo, ale mówi mi o poziom wykonania samochodu. Bo jak do Daci wchodzisz, nie wiem jak to widzą ludzie, którzy się na tym nie znają, jak ja wchodzę, to płaczę.
1: Posłuchaj, ale jaki jest problem?
0: Ale z drugiej strony
1: mamy ludzi.
0: Wywietrząc się można jeździć.
1: Mamy dobrych ludzi, którzy znają się na robocie, są rozsypani po świecie. Dokładnie dookoła naszego kraju.
0: No głównie po Niemczech, nie?
1: Ale dookoła. Bo no znaczy, jak obejrzysz dookoła wszystkie kraje, to dookoła siedzą i pracują firmy dookoła. Bardzo mało w Polsce pracuje. Mamy dobrych narzędziowców. Mamy dobrych, mamy dobre zaplecze i mamy możliwość otwarcia fabryk. Mamy po prostu ludzi technicznych dobrych.
0: I tanią siłę roboczą.
1: Mamy tanią siłę, jeszcze tanią siłę roboczą. Się kończy ta tania siła robocza, ale jeszcze tanią siłę roboczą. Dlatego możemy to zrobić taniej. Dlatego Fiat buduje u nas, wybudował u nas fabryki i produkuje u nas modele, ale generalnie chodzi o to, że dalibyśmy radę, mi się wydaje. Ja bym tu był bardziej jednak za tą Focą. Dlaczego bym za tą Focą? Bo po pierwsze, masz tą Focę. Ona jest tak mniej więcej na środku.
0: Mhm.
1: Bardziej niż Fiesta. I teraz zejść w dół bardzo łatwo jest. Bo można to upchnąć. Podejść delikatnie w górę na auto wielkości oktawi jesteś w stanie.
0: Jak to się mówi, lepiej pocinkować niż pogrubaścić.
1: No dokładnie. Tak to niestety jest, nie? Także wejść na oktawie można. Na upartego można podchodzić pod Mondeo. Z tej płyty. Można spróbować.
0: Ciężko.
1: Można spróbować.
0: No dobra, no.
1: Wiesz, w momencie, kiedy masz opanowaną tą płytę, możesz poczarować. Generalnie rzecz biorąc, z Foki mi się wydaje, że można wejść minimum raz do góry i dwa razy w dół.
0: O, okay.
1: Nawet dwa razy w dół bym poszedł.
0: O, dwa razy. Na pewno z Foki łatwiej suwa by było zrobić sobie.
1: Dokładnie.
0: Zawsze.
1: Mamy piękny przykład, te wszystkie spuchnięte Foki.
0: To jest, zresztą to chyba ten Ford Kuga, czy jak on się tam nazywa, tak, chyba jest na bazie Foki,
1: tak.
0: Nie?
1: Nie. Chyba tak, ale nie jest
0: się wydaje, bo nie jest
1: także można łatwo można spróbować. Masz C-Maxa, B-Maxa.
0: A jakie samochody byś widział, jakie klasy? Bo ja wypowiadałem się, że tutaj klasyczny sedan. Nie wiem dlaczego ten sedan, ale widzę, jak ktoś wprowadza tani samochód, jak Fiat teraz Tipo, to zawsze standardowy model jest... Zawsze to jest sedanem. Więc ja bym się też uparł, bym poszedł sedana. No i później standardowo na bazie sedana można kombi i tak dalej, ale czy jakieś inne właśnie wany, czy
1: znaczy, ja bym powiem ci tak, ja bym zaczął od hatchbacka, bo jest najpopularniejszy, ludzie go najbardziej kochają. Nie wiem czemu, ale go po prostu kochają. Pięciodrzwiowy hatchback, klasyka gatunku na tą chwilę. Bo w tym momencie, sedany były fajne kiedyś, teraz w tym momencie hatchbacki. No, ale generalnie rzecz biorąc, ja bym wszedł w hatchbacka, zacząłem od hatchbacka. Potem zastanowiłbym się nad tym sedanem i kombi. To bym razem próbował puścić, no bo to można łatwo razem oprzeć. Trzecim jakby wersją rozwinięcia tej platformy bym szedł właśnie w spuchnięte jakieś auto. Czyli bym spuchł to
0: do CUV albo do SUV.
1: Tak, dokładnie. Do tych pseudo-vanów, nie?
0: No to CUV był chyba lepszy nawet, bo to można taki trochę vana terenowego zrobić. To chyba zaczyna być trendy teraz.
1: To, tak.
0: Powoli.
1: No,
0: bardziej tak. Niż te SUVy chyba.
1: Tak, no bo to będzie van jednak jest dużo
0: praktyczniejszy.
1: Nie?
0: A też się wysoko się.
1: Także jeśli patrząc na zasadzie jednego modelu, potem sedan z kombi, razem i potem spuchnięty. I wtedy bym się zastanawiał, czy nie kombinować czegoś zupełnie innego po tych czterech modelach.
0: No to
1: w sumie trzech, no ten hedge.
0: Znowu przykład de facto tej Daci i to świetnie pokazuje, jak oni to zaczęli, bo oni zaczęli chyba od tego sedana, tak? Logan.
1: Tak, oni zaczęli od sedana, potem wypuścili kombiaka.
0: Później był hatchback, czy jakoś tak? Wendesyni, Sondero.
1: Tak, potem był hatchback.
0: Aha, Duster jeszcze był, więc coś takiego.
1: Duster poszedł chyba przed hatchbackiem.
0: To już jest w sumie nic. Chodzi o to, że można tak generalnie tą ścieżkę od nich kopiować żywcem, bo im się to udało. Pytanie jest, czy ty byś też kupił taki samochód za 40 koła na poziomie wykonania Daci z logo FSO albo FSM? Albo, nie wiem, Syrena 108.
1: Z logo FSO, polski samochód, na pewno bym miał u mnie plus, że jest polski.
0: O tym właśnie nie pogadaliśmy.
1: Na razie zakreśliśmy ideę.
0: No.
1: Proszę, wypowiedzcie się, jeśli macie coś do powiedzenia, co byście tutaj chcieli rozwinąć, w którą stronę byście chcieli, żebyśmy poszli w tych dewagacjach na temat budowy polskiej marki.
2: Była to część pierwsza tego tematu. Będzie w niedalekiej przyszłości część druga, bardziej skupiona na samochody dostawcze. Aczkolwiek ten temat jest na pewno niewyczerpany i zachęcam naprawdę do komentowania lub jakiejś wspólnej refleksji, analizy. byłoby miło oczywiście w Polsce mieć swój samochód, jednak to nie jest tak proste, jak się wszystkim wydaje. I to są z tym powiązane ogromne pieniądze. Ludzie, których no, wydaje nam się, że można jednak jakoś pozyskać. No i inwestorzy, to jest tematyka naprawdę dużej, potężnej kategorii. Aczkolwiek no, wszystko jest możliwe. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do subskrypcji oraz oceny podcastu na platformie iTunes. Notatki do odcinka znajdziecie na stronie krzysztofradzikowski.com.

0: Dobry wieczór, witam szanownych państwa w audycji Luźne Gadki. Tak jest, audycja Luźne Gadki. Wydanie oczywiście piątkowe, wieczorowe. Tak więc całkiem niewykluczone, że nasza audycja zamieni się z czasem w coś troszkę innego. Czyżbym znów nadużywał słowa troszkę? No, troszkę tak jest właśnie, że to słowo troszkę pojawia się może zbyt często, troszkę zbyt często. No, ale każdy z nadających tutaj ma takie swoje słówko, które często powtarza takie swoje lelum polelum. Pozdrawiam was serdecznie. Witam, licząc tutaj od dołu, Furiata. Witam także Zenona, jak i Anona 5537. Jest i Lukacjusz oraz Potrzeba. Na potrzebę potrzeby specjalnie przygotowałem się. Teraz już mnie nie zaskoczy.
1: Ponieważ jak zadzwoni teraz, to porozmawiamy sobie jak skruszony gangster ze skruszonym gangsterem, prawda? I może wyjdzie z tego jakaś kronika kryminalna nocnego radia. I no cóż, wiecie, no nie zawsze nadawałem w radio. Taka jest prawda. Nie mogę zdradzić, skąd pochodzi moja ksywka Krawiec. To jest akurat zbyt drastyczne. Może niektórzy się domyślą. No, powiem, że miało to związek z pewną taką dziwnostką moją. Dzisiaj właśnie tu była rozmowa na czacie o psychopatach. No, ja nie wiem, czy psychopata, czy nie, ale no, łapałem kobiety i im tam zaszywałem pewną rzecz. No tak, kieszeń, powiem tak, w przenośni, bo mnie denerwowało, że są zbyt rozwiązłe, no to zaszywałem im właśnie kieszeń, żeby już nie były takie rozwiązłe. Nie wiem, czy to się kwalifikuje jako jakaś dewiacja, czy coś, chyba nie. No ale też, no, tak jak mówiłem, no to, że mam listonosza zamrożonego w zamrażalniku na później, jakieś tam podroby, albo że smaruje się kupą w każdy wtorek, to nie czyni ze mnie od razu jakiegoś świrusa. No, ale każdy z was chyba robi coś takiego, prawda? Ja tak myślę, że wy wszyscy robicie takie rzeczy, to nie jest nic niezwykłego. Na przykład to, że biegam sobie w stringach po domu i w szpilkach. Jacek Blacha też kiedyś się chwalił, że biega po domu w szpilkach i w rajstopach z klinem. Więc wtedy właśnie to mi dało do myślenia, że to nie jest nic niezwykłego. I też zacząłem to robić.
0: No właśnie. Posłuchamy sobie trochę muzyki, pożarcimy sobie, bo człowiek nie jest taki, żeby sobie nie pożartował. No, tak, moje żarty bywają czasami ciężkie troszkę, ale cóż, zawsze można zadzwonić i wyrazić obawę.

oburzenie na przykład. Przestałem się już bać, że sponsorzy się odwrócą za moje głupie żarty, bo ostatnio bardzo dużo sobie żartuję, głupawo, bekam do mikrofonu, blaskam, zarzucono mi mlaskanie ostatnio i odmówiono dania łapki w górę pod jednym filmem na YouTube. Ale okazuje się, że wcale nie ma to złego wpływu i tu chciałbym podziękować. No właśnie, dzisiaj tak sobie patrzę. Na moje konto bankowe. I tak sobie myślę, czy starczy na kaszankę? Może jakiś paprykarz szczeciński? Jeszcze karty nie zablokuje? A tu niespodzianka. Patrzę, a tu donate taki, że aż mi, że tak powiem, aż mi się podniósł siurek. Przepraszam ogółem, że tak powiedziałem. I patrzę, a ja myślę, chciałem podziękować. I bardzo chciałem podziękować z tej okazji szanownemu panu Marcinowi i też innym sponsorom, kochanej pani Danusi. Ewie chciałem podziękować. A nie, to moja mama, przepraszam. Chciałem podziękować też... przepraszam, się wzruszyłem. Chciałem podziękować też anonimowemu sponsorowi. Hej, hej, sponsorze, hej, dziękuję. I Przemysławowi też. I panu Piotru też. Kochanej Sylwii. I uroczej Kasi. I cudownej Paulinie też. I jeszcze jednemu Marcinowi. A dalej już nie będę odczytywał sponsorów, bo się boję, że sobie pomyślicie, że ja jestem bogaty. Chodzą takie słuchy. Już były takie słuchy. Potem była dyskusja na temat tego, dlaczego krawiec jest biedny. Czyli pierw było, że bogaty. No i nie chcę psuć tego wrażenia, bo doszedłem już do perfekcji w udawaniu biedaka i no, skoro nic was nie rusza, to mogę się w końcu przyznać, no. No ja jestem bogaty, no. I co mi zrobicie? Mam dobry samochód, mam świetnego kompa tak naprawdę. Trochę bujałem, że mi się zepsuł, ale... Czy to jest taki teatr trochę, no. Czuję się reżyserem trochę w tym radio. Nawet siedzę sobie teraz tutaj w oryginalnych Ray-Banach. Mam takie specjalne, że nawet po cienku w nich siedzę, bo mi się dostosowują same szkła. Lubię dobre ciuchy, no. Lubię też wozić się dobrą furą, no. Nie będę was już okłamywał, nie mam serca po prostu. Wyżebrałem, tu sobie zapisałem, już wyżebrałem od początku tego radia 2 500 000. Nieważne, co was to zresztą obchodzi. Dawać pieniążki, pieniędzory. No, sobie wytłumaczyliśmy, dobra. No to lecimy dalej. Posłuchamy sobie troszkę dobrej muzyki. No i mam nadzieję, że impreza będzie się rozkręcała w ten piątkowy wieczór.

Dziękuję pięknie za wasze wsparcie. No i pamiętajcie, no ja nie wydaję pieniędzy na głupoty. Same potrzebne rzeczy, tak więc Panda. Słuchacz zapłać. Niech wam wielki wybuch wynagrodzi. A dzisiaj księdza nie przyjąłem w bohaterski sposób.

0: Nocne radio, radio ludzi młodych, radio ludzi w średnim wieku i nawet radio ludzi starych też być może, a nawet i bardzo starych, jak i wiekowych nawet. Być może nawet ktoś w zaświatach nas słucha, tak więc radio ludzi martwych też. Radio dla każdego, tak naprawdę i dla nikogo. Radio śmieszne, ale też i poważne. Tak, radio, które mówi o rzeczach właśnie ważnych, ale też i zupełnie błahych. Radio dla każdego i dla nikogo właśnie. I za to je właśnie kochacie. Postanowiłem nie robić dzisiaj czasów ostatecznych, jednak, bo... no właśnie, bo wiedziałem, że zadzwoni taki potrzeba i że będzie coś tam głupawo śmieszkował, więc pomyślałem, co ja będę robił czasy ostateczne, jak on wszystko i tak zepsuje.
1: Słychać mnie dobrze? Bo nie jestem na głównym mikrofonie.
0: O, słychać cię, masz zmieniony głos właśnie.
1: Nie, na pewno nie mam, bo tutaj to jest niemożliwe.
0: No to jest właśnie twój zmieniony głos. To ostatnio ci się niechcący włączył, zepsuł ci się ten filtr i był prawdziwy, no teraz masz zmieniony.
1: Tak, niech tak dokładnie. Mówisz, że nocne radio to takie troszkę radio Schrödingera. I dla żywych, i dla martwych, i dla wszystkich, i dla nikogo, i dla lewaków, i dla prawaków, i w ogóle, no.
0: Dokładnie. I dla wierzących, dla niewierzących.
1: No właśnie, bo tutaj poruszyłeś temat kolędy. Ja kolędę miałem w ogóle bardzo wcześnie, jeszcze przed Sylwestrem się tutaj, w ogóle rok temu, bo tutaj się przeprowadziłem rok temu, także miałem porównanie. Rok temu to wcześniej wysłali na zwiat ministrantów, czy życzy sobie pan kolędować i tak dalej, a no nie. I się w ogóle okazało, że byłem pierwszą osobą u mnie w bloku, która w ogóle odpowiedziała księdzu na domofon i go wpuściła do klatki.
0: Ja zawsze jak ministranta widzę, to mówię, że chcę rozmawiać z kataryniarzem, a nie z małpą.
1: Nie, ale właśnie co mnie bardzo, to znaczy może tak nie tyle zaskoczyło, co było takie zjawiskowe, że u mnie przynajmniej na piętrze, na 4 mieszkania miał 0 skuteczności.
0: Co to za osiedle?
1: I wiesz co, i zacząłem sobie szukać statystyk, ilu Polaków przyjmuje księdza po kolędzie i się okazuje, że takich statystyk nie ma, więc pewnie nie za bardzo mają się czym chwalić. Znalazłem jakieś statystyki z roku 2009, gdzie się okazuje, czekaj, aż to sobie zobaczę, przyjmowanie, czekaj, to będę miał w drugim profilu, kolęda, hej kolęda, dlaczego nie wpuszczamy księdza do domu, silesion.pl to chyba nie, kolędzie. A, jak przyjmować księdza po kolędzie, to będzie...
0: To jest ten, świetne, to tak. Znakomite.
1: Właśnie żałuję, że nie przeczytałem tego artykułu wcześniej, ponieważ się okazuje, że kapcie na nogach są oznaką najwyższej pogardy.
0: To co, a no na bosaka też nie za bardzo, w samych skarpetach to też, szczególnie jak ci paluch wystaje, to trzeba jakieś eleganckie trzewiki chyba wdziać, tak? Pantofle. Mhm.
1: I tutaj o czym rozmawiać w trakcie kolędy? Z poradnika dowiadujemy się, że wizyta duszpasterska to nie tylko okazja do wzajemnego myryk poznania. Nie skupiaj się wyłącznie na sobie i sprawach swojej rodziny. Warto porozmawiać o kondycji wspólnoty parafialnej, a także o sprawach ojczyzny. Czyli jak to we wspólnocie? No, dach trzeba wyremontować, elewację odmalować, nie? Okej.
0: O sprawach ojczyzny. To co na przykład to może być o sprawach ojczyzny, bo to tak górnolotnie brzmi, to pewnie jakieś górnolotne tematy na przykład, ale nasz kraj zażydzony, proszę księdza, coś, nie wiem.
1: Ale to chyba dobrze, bo przecież Jezus był Żydem, tak? I w ogóle mitologia chrześcijańska się opiera na mitologii żydowskiej, tak?
0: Właśnie, ja potem odtworzę jeszcze nagranie może pana Marka, który ostrzega, że jutro będzie zamach na i tutaj...
1: No to dzisiaj miało być. On to nagrał wczoraj i ten zamach miał być dzisiaj o 10 rano.
0: Faktycznie, 18 to był. No i co? I wahadełko nie powiedziało prawdy i głos wewnętrzny? Nie było.
1: Ja myślę, że to mogło mówić... Ja podejrzewam, że nasza planeta jest po prostu hologramem i tutaj parchy przejęły naszą planetę i nas przeniosły do innej rzeczywistości. I ten zamach się dokonał, tylko że na miejsce tych wszystkich tam notabli, o których pan Marek mówił, no właśnie, pan Marek Podlecki się uruchomił.
0: I to bardzo, i to jeszcze ja.
1: Nie wiem czy się śmiać, czy płakać, ale jest to naprawdę jeden z moich ulubionych szurów.
0: No, czy szur, to nie wiem, to brzmi całkiem prawdopodobnie, że co ważniejsi ludzie tu na Ziemi wszyscy zostali podmienieni na klony sterowane przez parchów. I Smok Wawelski żyje pod tym, pod Łowiczem i żyjemy wszyscy na statku kosmicznym.
1: O, a tutaj Furiat bardzo ładnie zawsze z księdzem rozmawiam o sprawach teologicznych i filozofii, bo to jest takie, wiesz, Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie, a do banku pieniądze, nie?
0: A czy proszę księdza, Bóg, jeśli jest wszechmogący, to czy może stworzyć tak wielki kamień, żeby nie mógł go podnieść?
1: A to jest takie głupie, że nawet ja się tutaj zaoram, tak może. Oczywiście, że może, ponieważ jest wszechmogący. I to jest akt pozbawienia się tej wszechmocności przez stworzenie takiego kamienia. Więc tak, to jest całkowicie zgodne z doktryną religijną. Tak, Bóg może coś takiego zrobić.
0: Wiem, to jest w sumie taki bardzo częsty argument gimbo ateistów trochę, nie? Chociaż, wiesz, te paradoksy, to one się wymykają. To mógłbym się spierać o ten kamień z tobą trochę, ale w sumie...
1: Nie. Ten kamień jest po prostu tak modelowym przykładem właśnie takiego, może nawet nie ateizmu, ale takiego wojującego ateizmu, takiego ateuszostwa, nie? Że masz katolika, tak, i masz katola. I tak samo masz ateistę i masz ateusza, nie? Ateusz, wajchę przełóż. No, ale przejedźmy dalej po tym, jak przygotować stół do kolędy. Niezbędny jest biały obrus, stojący krzyż, that's what she said, dwa świeczniki, miseczka z wodą święconą oraz kropidło. Nie może to być kranówka, ale woda przyniesiona z kościoła. Nie należy także pożyczać tego typu akcesoriów. Każda wierząca rodzina powinna mieć je w domu.
0: Wodę święconą własną jak zdobyć?
1: A wiesz co, u mnie ten, jeszcze jak na wsi mieszkałem, to zawsze była taka impreza przy okazji Wielkiej Nocy, że ktoś przynosił jakiś baniak albo wiadro czy coś takiego. Ksiądz tam robił swoje hokus pokus i potem się wszystkie baby po prostu ze słoiczkami na to rzucały.
0: Samemu, rozumiem, nie można sobie tam poświęcić, tylko ksiądz ma taką moc daną od Pana Boga, tak?
1: To znaczy, wiesz co, tak szczerze, jeżeli byśmy się przyjrzeli doktrynie chrześcijańskiej, to jesteśmy w stanie zarówno poświęcić, jak i jesteśmy w stanie na przykład udzielić ostatniego namaszczenia. Więc teoretycznie powinniśmy być w stanie to zrobić, ale tak jak pamiętam kolędę z rodzinnego domu, to zawsze, na wszelki wypadek, zawsze ksiądz święcił tą taką tackę z wodą, a tak to wszelki wypadek, jakbyś, nie wiem, polał i tak chciał strollować księdza, a tutaj polałem ci kranówkę, a ja cię bawię, ja was znam, Polaków, nie? I mamy tutaj się na pach i już jest woda święcona, a ostatnio księża się wycwanili, bo chodzą z takim, wiesz, z takim, no to nie jest takie typowe kropidło, tylko takie jakieś coś, co wygląda troszkę jak mikrofon, nie? I to ma w sobie taki, wiesz, malutki zbiorniczek

0: Ja to jak najbardziej szanuję. To nie chodzi o to, że wiesz, że nagle z H2O się zrobi ci, kurde, 40 tysięcy różnych związków chemicznych i będziesz miał hemoglobinę i sobie będziesz mógł tutaj... No, zresztą to by było troszkę krzywe, jeżeli księża by, wiesz, pije z tego kielicha i taką krew po prostu ścieka, jak w jakimś filmie o wampirach, nie? No, to by było tanie, tak? To jest pewien symbol, pewien sposób na wyrażenie wiary. A wiara się wymyka fizyce, więc tutaj aż tak bardzo bym się tego nie czepiał. To jest po prostu woda, którą traktujesz troszkę inaczej niż jakąś zwykłą tam cokolwiek, nie wiem, kranówkę.
1: Rozumiem. Ach tak.
0: A i tutaj i Zenon jeszcze? Już mówi, transsubstancja jest dosłowna, to może Zenon się później jeszcze podłączy i nam wyjaśni. Ale właśnie, jak się ubrać na kolędę? W poradniku czytamy, że domownicy powinni zaprezentować się w strojach wizytowych, dresy i t-shirty zupełnie odpadają. Konieczne są również buty, bo kapcie lub same skarpetki są oznaką najwyższej pogardy. A ja odmówiłem księdzu w kapciach i skarpetkach. Oh yeah, hide your face, biatch.
1: Satanista. W kapciach. Jeszcze pewnie w czarnych kapciach.
0: Nie, czerwone mam, takie puchate bardzo, wiesz?
1: Czerwone kapcie, jeśli ci ubiera kapcie czerwone jak krew, to wiedz, że coś się dzieje. A paznokcie wyczorowane? Trzeba mieć?
0: Nie no, pomalowane na biało i czerwono.
1: Narodowo. No, bo z czarnymi pazurami. Ja mam na przykład takie troszkę nieświeże dzisiaj skarpetki, to jak księdza przyjął, to on by tak chyba to odebrał też niezbyt. Obrusa nie mam. No to nie mam w ogóle co przyjmować. No pieniędzy akurat dostałem, to, ale co będę to dawał? Ile to trzeba dać? Jest tam napisane? Jeśli dam za małą kwotę, to też pewnie wyraz najwyższej pogardy, jak dam za mało.
0: Nie, jest o tym później powiedziane, jest powiedziane całkiem z głową, ale żeby nie stracić linii narracji, co powinny pokazać dzieci w czasie kolędy?
1: O, to ja się domyślam, co powinny pokazać, ale mów.
0: Chciałem zapytać cię o pierwsze skojarzenie, ale widzę, że trafiłem. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla nieobecności w czasie wizyty duszpasterskiej.
1: Nie ma.
0: W domu muszą być wszyscy domownicy. Trening czy dodatkowe lekcje nie są żadnym usprawiedliwieniem. Uczniowie mają obowiązek przedstawić zeszyt do religii, a młodzież licealna zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.
1: A wcale, że nie wszyscy domownicy, bo ja też czytałem ten tekst i psa trzeba schować w łazience.
0: A, no właśnie, tak. Pupil, który dotyka łapami komrzy księdza, nie jest wyrazem powitania, lecz wyrazem niedbalstwa ze strony gospodarzy. Kurde, w przyszłym roku chyba adoptuje psa.
1: A świnka morska?
0: Jak zaopiekować się księdzem? Po wizycie najlepiej eskortować duchownego do sąsiadów.
1: Eskortować. No przecież on już ma eskortę tych ministrantów. W razie czegoś ci ministranci się rzucą na jakiegoś bandytę. Jak będzie ich tam czterech czy coś. Jeden wgryzie się w łydkę, drugi złapie za głowę. Co za problem.
0: Ale kurde, to nie jest ten artykuł, który wcześniej dzisiaj widziałem, bo tam było całkiem fajnie przedstawione i to była wypowiedź jakiegoś takiego księdza, który się przedstawił z imienia i nazwiska jakiegoś wikarego, który sobie kolęduje, że jego to strasznie drażni, że jest właśnie takie u nas parcie na to, że muszą być pieniążki, że musi być koperta. Jeżeli cię nie stać, to po prostu no, nie musisz dawać, tak? I że tutaj i ten ksiądz zwracał, aż spróbuję to, kurde, bo... history.
1: Ale wiesz co, ja sobie dzisiaj to przemyślałem, bo pomyślałem, a może bym przyjął bez pieniędzy, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, że mam pieniądze. Ale tak sobie właśnie to wyobraziłem, że on zaraz, jakbym się zaczął tłumaczyć, bo ja nie mam, bo wie ksiądz, bo ja proszę ojca, ojcze, nie mam pieniędzy dla ojca i może by ojciec, proszę ojca tutaj, to on by mnie zaraz zaczął traktować tak z góry i wiesz, jak Tuliego takiego, no dobrze, dobrze, coś wymyślimy, coś zaradzimy, na to mnie po głowie, mnie tam, bla, bla, bla, bla. I wiesz, i bym się czuł taki malutki od razu i potem byś jeszcze wypytywał, no a co, problemy jakieś finansowe? A ja bym musiał tłumaczyć mu się, no ja tutaj miałem zrobić, nie zrobiłem. Ja tak nie chcę w ogóle, no.
0: Ale wiesz, wydaje mi się, że jednak taka fajna wizyta duszpasterska mogłaby polegać na tym, że wiesz, że ksiądz nie zauważysz, że nie ma koperty i

0: Widzę, że nie ma koperty. Ty już jesteś taki malutki. Może, nie wiem, potrzebujesz jakiegoś jedzenia, albo ubrań, albo butów na zimę.
1: No, jakby mnie zobaczył, zaraz by się zaczął wypytywać. A na fryzjera? A na dentystę? A może jakieś ubrania, jakieś mrożonki, jedzenie? Może jakieś środki czystości, mydło? Proszek do prania.
0: Ale wiesz, ale no, nie oszukujmy się, jest przecież ten Caritas, jest to ta cała jałmużna, dobroczynność i tak dalej. I też muszę przyznać, że widziałem wiele naprawdę fajnych akcji, tak? Gdzie na przykład moja babcia zanosi takie swoje stare, znoszone ubrania właśnie do parafii i te ubrania są faktycznie wydawane. I też mi się zdarzyło nawet zauważyć jakąś tam, nie wiem, jakiegoś tam wypłosza w jej miasteczku, który chodził w jakiejś tam kurtce puchowej, którą moja babcia miała 2 lata temu, nie? Więc to w jakiś sposób działa, no bo wiadomo, że no nie wiem, może są jakieś tam patologiczne przypadki, że ksiądz oprócz tego, że parafia ma sobie jakiś tam lumpek z boku i to sprzedaje, natomiast to jest takie, wiesz, takie po prostu w porządku, spoko i tak dalej, nie? Taka zwykła dobroczynność, tak, żeby, że, wiesz, że jeżeli już jesteś wierzący, tak, no to nie traktować tego księdza jako takie zło konieczne, że tutaj musisz się nad nim naspuszczać i tak dalej. Pamiętam wczoraj czy przedwczoraj, wczoraj chyba, właśnie Etam się szykował mieszkanie do wizyty księdza, nie? No i tam, wiesz, się krząta i tak dalej w kalesonach i w pewnym momencie, ja pierdolę, kurwa mać, wszystko mi w chuj spadło, nie?
1: No. Przypomniał mi się odcinek Blok Ekipy właśnie o kolędzie, gdzie jeden z bohaterów, Spacon, wziął od matki 100 zł dla księdza, ale kupił sobie za to oczywiście browary. No i kombinowali potem, co tu na to zaradzić i zepsuli windę, tak żeby się ksiądz zatrzasnął, żeby nie dotarł na miejsce. No i matka tam wyszła, i, proszę księdza, co się stało, no tu zatrzasnąłem się w windzie, no to może, nie wiem, ksiądz odprawi tą kolędę z windy, nie da rady, dlaczego, bo nie mam jak przyjąć koperty.
0: Jakoś, nie wiem, nie do końca w to wierzę, zawsze przecież kopertkę można gdzieś tam wrzucić, a jeżeli jesteś zacześnięty w windzie, to też ostatnią rzeczą, o której myślisz, to jest doprowadzenie kolędy do końca, ale też wiesz, to też to, co mnie, że tak powiem, mocno zaskoczyło w tym, że miał u mnie skuteczność 0 na 4, to jest to, że jako jedyny otworzyłem drzwi i powiedziałem nie dziękuję. A mimo, że wiem, że 2 z tych 3 moich sąsiadów była w mieszkaniach, to wiesz, zgaszone światło, wyłączony telewizor, cichutko udajemy, że nas nie ma. I to jest takie what the fuck, ludzie, no, kurde.
1: Strach. No to właśnie. No, ale tu właśnie, nie dziękuję, to jest dobre. Ja szczerze mówiąc też właśnie tak odpowiadam. Nie dziękuję.
0: Wiesz, jeżeli już ludzie tak chcą, nie wiem, robić jakieś tam problemy, żeby księdza właśnie na przykład nie wpuścić do klatki schodowej, czy nie wpuścić go do, czy właśnie, nie wiem, zatrzasnąć go w windzie, to czemu do diabła tak samo nie robicie z pieprzonymi ulotkarzami?
1: Można nawet rozwinąć taką wypowiedź i powiedzieć nie dziękuję, gdyż jestem ateistą i antyklerykałem i nie wierzę w okrutnego Boga Jahwe, który kazał roztrzaskiwać noworodki o skałę, tak więc podziękuję bardzo, do widzenia.
0: O, znalazłem tego księdza, co prawda nie przedstawił się z nazwiska, ale przedstawił się z imienia, więc jest spoko, zacytuję, bruździ nam ten wymiar finansowy. Przyjęło się, że ofiara finansowa musi zostać złożona, a nie ma żadnego obowiązku, mówi ksiądz Grzegorz. Zwykle podaje się, na co przeznacza się pieniądze z kolędy i ważne, żeby ludzie wiedzieli, na co pójdą ich pieniądze, ale ksiądz nie będzie czekał, aż mu się wręczy kopertę.
1: No, różne opowieści słyszałem. W jednej z parafii ksiądz wystosował nawet pismo, że w tym roku wypadałoby dać o 50 zł więcej, ponieważ zbierają na parking dla parafian. Tak więc, no, o 50 zł więcej, czyli to wypadałoby... No tak, 5 dych wypada dać, no. Etam się chwalił, że daje 100. No, jak mu zaproponowałem, żeby dał księdzu 5 zł, a ministrantom po 50, to mu się to w ogóle wydało kosmosem jakimś w ogóle, a moim zdaniem to by był dobry eksperyment społeczny.
0: Właśnie, czy Etam, ty tutaj nas słuchasz, bo chciałem ci tutaj sprostować z tą kartą, co miałeś tam taki incydent. A ja w międzyczasie jeszcze przytoczę jeden cytat księdza. Kiedy ludzie nie otwierają drzwi, to nie ma interakcji. Rzadziej się zdarza, że otwierają i odmawiają, ale trafiają się też agresywne reakcje. Wtedy ksiądz modli się za tych ludzi i idzie dalej. Mhm. Ale również w tym artykule czytam, że obowiązkiem jest wyjaśnienie księdzu, dlaczego odmawiamy przyjęcia kolędy.
2: Obowiązkiem.
0: Wiesz, wyobraź sobie, że ktoś do ciebie dzwoni i chce tam ci sprzedać, nie wiem, garnki, czy pościel, czy kurde, czy strukturyzator wody, nie? I zamiast się kulturalnie rozłączyć, czy coś tam sobie podzielić, uchować, to masz obowiązek powiedzieć, dlaczego nie ten. Tutaj właśnie Zenon wcześniej dobrze zaznaczył, że ksiądz to nie jest zło konieczne, to jest zło niekonieczne.
1: Zło niekonieczne. Zło wcielone. No nie wiem, tłumaczyć się dziwne trochę. To cały czas, to widać, jak bardzo zakorzenione są w ludziach takie dziwne rzeczy, właśnie jak strach przed odmową w ogóle, nawet jak ktoś nie przyjmuje, albo taka jest czymś niby normalnym, że ja się mam wytłumaczyć, dlaczego nie przyjmuję. No ciekawe. No cóż.
0: Szukam jeszcze tej statystyki, bo nie chcę wyciągać tego z pamięci, ale kojarzy mi się, że około 36% tych, którzy się deklarują jako wierzący, jako katolicy, przyjmuje księdza. Mhm. Więc to też jest jakieś takie... No dobra, no w tym roku strasznie u mnie skrewili, ponieważ w zeszłym roku dzień wcześniej chodzili ministranci i robili po prostu sobie mapkę, także już cię ksiądz tam potem nie molestował, a tutaj przyszedł ksiądz kościelny, nawet żadnych ministrantów nie było i sobie chodzili od drzwi do drzwi.
1: Tak się przyglądnąłem, otworzyłem drzwi i zobaczyłem takiego chłopca, takiego blondaska z grzywką. No tak ich... Tak widać, że dobierają jakoś chyba specjalnie tych ministrantów, takich właśnie chłopaczków. No ale tam nie wiem, a dziewczynka to nie może być na przykład? Tylko musi być chłopiec?
0: To musi tak, być chłopiec. Musi tak, być... to wynika z tego kodeksu katechizmu. O, tak, z katechizmu kościoła katolickiego.
1: Wśród księży też nie może być dziewczynka, tylko musi być chłopiec.
0: Tak.
1: No właśnie, a jutro ciekawa audycja się zapowiada. O 21:00 będzie specjalne wydanie spoilera właśnie z Potrzebą i z Zenonem. I o czym to będzie? Może przybliżysz?
0: Będziemy mówić przede wszystkim o Bandersnatchu, czyli kolejnej edycji Black Mirror od Netflixa, filmie interaktywnym, gdzie można decydować, poruszać bohaterem niczym lalkarz swoimi pacynkami. No i zastanowimy się nad tym, czy to jest naprawdę aż tak bardzo nowe, czy jest jakieś takie bardzo rewolucyjne, czy mniej rewolucyjne. No nie wiem, nie rozmawialiśmy z Zenonem za dużo, więc będziemy się na miejscu o to spierać.
1: No, wpadnijcie o 21:00 posłuchać jak o interaktywnych filmach i może się dowiecie też, że to już od dawna było. A mi się wydaje, że to jest trochę takie coś, czym się można na chwilę zachłysnąć i pobawić tym chwilę, ale tak jak z wirtualną rzeczywistością, nie? Że to jest fajna zabawa, ale nie na dłuższą metę, że ludzie i tak wracają do standardowych gier i chyba tak trochę z tymi filmami jest, co nie? Czy nie?
0: Wiesz co, no przede wszystkim nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wiesz, że film może nas jakoś, nie wiem, zaangażować, tak? Nie chcę tutaj też zdradzać za dużo rzeczy, które mam po prostu już z tyłu głowy przygotowane, natomiast też sobie zrobimy przebieżkę nie tylko po filmach, ale też po grach komputerowych, które w pewnym sensie są takim interaktywnym filmem, tylko że różnie z tą skalą interaktywności jest. No, i tutaj jeszcze dostałem od kogoś, nie powiem kogo, Ola też będzie z nami, więc będziemy jutro w trójkę i będzie wesoło.
1: No, nie powiemy od kogo, nie zdradzimy Oli, bo może nie zdradzimy. Sobie nie życzy.
0: No nie, w każdym razie sobie jeszcze tutaj doczytuję o tych ministrantkach i z tego co widzę, to jest jakiś taki nowszy dekret, że tę sprawę rozwiązał papież Jan Paweł II, zezwolił na służbę ministrancką dziewczynę, a ostatecznie decyzję pozostawił biskupom konkretnej diecezji. Więc możliwe, że będąc młodym chłopcem, jeszcze nie wiedziałem o tym, ewentualnie to nie doszło jeszcze do naszej diecezji.
1: Czyli zostawił decyzję samym księżom. Jeśli w danej parafii księża wolą chłopców, to są chłopcy, jeśli dziewczynki też, to są też i dziewczynki. No i dobrze, no.
0: Czy ja wiem? Kurde, ale to jest takie, że są równi i równiejsi wobec prawa, tak? No tutaj jeżeli chodzi, nie wiem, o jakieś no, rzeczy powiedzmy no, mniej istotne, tak? No to nie ma, że sobie wiesz, zadecydujesz, tak? Nie wiem, czy pamiętasz, czy czytałeś książkę Jonasza Byłem księdzem, gdzie o ile oczywiście można polegać na tym, co tam mówił, ale myślę, że w dużej mierze można, że właśnie przed święceniami miał taką rozmowę z biskupem, który zadał mu taki prosty eksperyment myślowy. Wyobraź sobie, że masz sobie jakąś tam piękną, nie wiem, oazę, scholę czy coś takiego, masz wspaniałą współpracę z młodzieżą i biskup tak na to patrzy i każe ci to rozwiązać. Co robisz? No mówi, no pierdolę, to nie rozwiązuje, nie? A i widzisz, no i dlatego musisz spędzić jeszcze jeden rok w seminarium. Mm-hmm. A tutaj taki temat no dość istotny mimo wszystko, a mniej więcej połowa społeczeństwa to są kobiety, tak? A to tutaj rób ta co chce, nie?
1: Ja jako ksiądz bym to źle przyjął, potraktowałbym to jako jakieś wybryki tutaj genderystów, że kobieta w kościele, to dziewczynka, nie, to jest męska sprawa, patriarchat ma być.
0: Wynaturzenie,
1: tak, to jest. No, ale to Jan Paweł II ma decydować o takich sprawach, czy wolno, czy nie wolno? On dostaje jakieś od Pana Boga wytyczne, czy on to sam wymyśla?
0: Ale to nie jest istotne. Po prostu jest autorytetem, jest nieomylny w kwestiach wiary, w kwestiach prowadzenia kościoła. No i tak jak Pan każe, tak sługa musi, tak? To mi się akurat podoba, bo jestem wielkim miłośnikiem dyktatury, ponieważ w dyktaturze jest kogo powiesić. Nie ma, że mamy demokrację i tutaj musimy rozliczać, kto za jaką ustawą jak zagłosował. Nie. Jest jedna osoba, która podjęła bardzo konkretną decyzję i może być z tej decyzji rozliczona, bo podejmowała ją jednoosobowo.
1: No właśnie, miłośnik dyktatury nam się tu objawił. A który dyktator według ciebie był największy miodas? Kaddafi, Hitler, to kto tam jeszcze był z ciekawych dyktatorów?
0: No Łukaszenka na przykład.
1: Łukaszenka
0: akurat umiarkowanie toleruje, ponieważ moja rodzina pochodzi z Białorusi. I mam tam naprawdę bardzo głęboko postawione korzenie i znam tych ludzi, ja rozmawiam z tymi ludźmi i się okazuje, że w momencie, jeżeli, nie wiem, jesteś sobie zwykłym Białorusinem, nie wiem, tam pracujesz czy prowadzisz firmę i się nie wpieprzasz w sprawy polityczne, to ty nie czujesz tej dyktatury. Dopiero jeżeli zaczniesz się angażować politycznie, zaczniesz tutaj się burzyć, wiesz, domagać się jakichś rzeczy, no to faktycznie jest ten mało fajny but nad głową, ale dopóki sobie, nie wiem, no choćby prowadzisz działalność gospodarczą, no z tego co wiem, to prowadzenie działalności w Białorusi jest wręcz mniej zbiurokratyzowane niż w Polsce. Więc no sorry, no.
1: Kondukatore Ceaușescu, geniuszescu, rumunescu. No, a za Kaddafiego to raczej tak krwawo było. To był chyba jeden z bardziej krwawych dyktatorów. Nie najbardziej, ale bardzo krwawy. No i w końcu tak mu się nagrabiło, że jak go dopadł w końcu tłum, to nawet zrobili coś takiego, że wsadzili mu metalowy pręt w dupę.
0: No ale to jest właśnie prawo dyktatora. Masz władzę absolutną, ale też masz absolutną odpowiedzialność. Jeżeli za bardzo tę żabę zgrillujesz, no to wtedy musisz za to beknąć. Oczywiście historia zna mnóstwo przypadków, gdzie dyktatorzy no, nadużywali oczywiście tej władzy i to jest powszechnie się to zdarza. Natomiast no, to jest piękny, piękny przykład, że jeżeli wkurzysz ich za bardzo, no to sorry man, to będzie pozamiatane. Aha.
1: A czekaj, o którym ja dyktatorze powiedziałem, że wsadzili mu metalowy pręt w dupę? Bo powinienem to powiedzieć o Kaddafim.
0: O Kaddafim, tak.
1: No to tak, słyszałem, czy sobie słuchałem audiobooka o Kaddafim i było tam, że wsadzili mu metalowy pręt w dupę. Więc nie pierdolę antylichwiarzu, bo jakbym pierdolił, to bym dupą ruszał. Niekoniecznie z wsadzonym metalowym prętem.
0: A czy jeżeli masz wsadzony pręt w dupę i dupą ruszasz, to...
1: To pierdolę?
0: Tak.
1: Nie wiem.
0: Ale to jest piękne, bo zarówno ty masz pręt w dupie, jak i osoba, która ci go wsadziła, ma pręt w dupie.
1: To takie filozoficzne zagadnienie. Taki paradoks pręta w dupie. No, tak... Przepraszam, mogę potem podać źródło i możesz się wykłócać z autorem o tego pręta w dupie. No ale tak właśnie strasznie go potraktowali, ciągnięto zwłoki tam, ale byli tacy dyktatorzy. W starożytnym Rzymie był jakiś, kurczę, zapomniałem, ale był taki, co mógł łeb ścieli i grali tą głową w piłkę po całym mieście, kopali sobie. Taka piłka. No i, ale to jest jakaś dobra, ja nie wiem, bo się tu, wy się tutaj i ty, i niektórzy słuchacze zachwycacie, że o, ten fajny dyktator, o, a tu Pol Pot był spoko, Łukaszenka, Rules tutaj, no i takie komplementujecie. A tak, uwielbiał, na pewno, tak, antylichwiarzu. Wiesz, każdy dyktator jest przekonany, że lud go uwielbia, no to... Bardzo uwielbiał.
0: No właśnie, wiesz, pytanie, czy uwielbia dlatego, że chce go uwielbiać, czy dlatego, że się go zwyczajnie boi, nie? A raczej, jeżeli chodzi o dyktaturę, to ciężko jest znaleźć przypadki, żeby to faktycznie jakoś zadziałało dobrze, no bo jednak władza psuje, a władza absolutna psuje absolutnie i coś takiego, jeżeli już jesteś na odpowiednim stołku, no to zaczyna ci się wykrzywiać, tak? Ale przecież cała nasza europejska cywilizacja, która była oparta o monarchię, tak? No od monarchii do dyktatury, no, nie wiem, czy tutaj, czy to nie jest wręcz synonim, tylko że jeden nosi koronę, a drugi nie, tak? Gdzie nawet ta dyktatura jest przekazywana z pokolenia na pokolenie w monarchii i w ten sposób udało nam się stworzyć współczesne europejskie społeczeństwo.
1: Anon pisze, że Hitlera kochały miliony i tutaj faktycznie trochę racji w tym jest, bo ludzie byli nim mocno zafascynowani. Stalina to raczej się bali. Łukaszenkę lubią, pisze Etam. No, jakimś tam plusem, jeśli by się doszukiwać jakichś plusów dyktatury, to na pewno jest to, że jest darmowa, że jest zwykle darmowa służba zdrowia, no ta podstawowa, i szkolnictwo jest ten, można, każdy może łazić sobie do szkoły, nie musi mieć pieniążków, no bo u nas na przykład niby darmowa, ale trzeba jednak trochę wydać na to wszystko. A dyktatura często funduje ludowi takie te podstawowe rzeczy, no ale trzeba się słuchać i trochę się lękasz, czy ci w nocy nie wejdą na przykład do domu, bo popełniłeś myśl o zbrodnię, albo słowomord na przykład, nie daj Boże.
0: Ale wiesz, ale jeżeli chodzi o samego Hitlera, to on trafił na bardzo dobry czas, gdzie Niemcy przemierały głodem po Wielkiej Wojnie, gdzie kraj był w kompletnej rozsypce i on faktycznie dał ludziom nadzieję, tak? I w momencie, kiedy ludzie się połapali, o co tak naprawdę mu chodzi, to już było odrobinkę za późno, żeby przestać go popierać, ponieważ już miał swoje wpływy, tak? Zresztą samo to, że Hitler się rozwinął, wynikało z zamachu terrorystycznego, który dokonał. I musiałbym już się tutaj dostać do pewnych źródeł, na których się opieram i których dokładnie nie pamiętam. Natomiast na samym początku to było takie, że wiesz, no żyjemy sobie tutaj w bardzo trudnym państwie zniszczonym przez poprzednie rządy, przez poprzednie rzeczy i ja tutaj mówię, że są wielkie, piękne Niemcy i wy jesteście wspaniali, wy jesteście zwycięzcą i wy mnie poprzecie. Dopiero po pewnym czasie, tak, bo też musimy zauważyć, że to nie był moment, w którym wszyscy mieliśmy smartfony i na Facebooku szybko mogliśmy sobie zobaczyć, że nie wiem, że ktoś dokonał przewrotu militarnego. Więc ludzie, do ludzi zwyczajnie dużo za późno dotarła informacja o tym, z kim mają do czynienia. A już, wiesz, już oddali swoje głosy, już oddali swoje poparcie i już dali mu władzę w ręce. No i niestety to się skończyło, jak skończyło.
1: A może byśmy wprowadzili dyktaturę w nocnym radio? Skoro słuchacze są tutaj tacy otwarci, to może na przykład... Chcesz być moim Goebbelsem na przykład?
0: Ale przecież już mamy dyktaturę, tak? Nie ma tutaj demokracji, my we dwoje ustalamy zasady i tyle, tak?
1: Jedno radio! Jedna audycja! Słuchacze nocnego radia są wyjątkowi! Lepsi od słuchaczów innych radiów!
0: No tutaj w nocnym radiu jest tak zwana diarchia, ale to też mi się podoba, tak? Bo nie ma mimo wszystko tego rozmycia odpowiedzialności. Jeżeli jakaś decyzja zostanie podjęta, to jest ona czy to z mojej, czy to z twojej, czy to z naszej wspólnej ręki, bo też pewne decyzje podejmujemy samodzielnie i jak dotąd naprawdę bardzo dobrze się to sprawdziło, a w dalszym ciągu wy, moi drodzy słuchacze i wy słuchacze offline, których są was tysiące, wiecie, kogo powiesić za jaja, jeżeli któryś z nas popełni błąd. Jest konkretna osoba, która podjęła konkretną decyzję, która zrobiła coś bardzo konkretnego i tyle. I to jest fajne. I to mi się bardzo podoba.
1: Czytaj krawiec ignorancie i tutaj mam coś wklejone. Dobrze, to później. No, o Kaddafim się jeszcze na przykład dowiedziałem, że no, to był taki ekscentryk i on na przykład potrafił na jakichś ważnych spotkaniach z przywódcami innych państw puszczać wiatry, co w kulturze arabskiej jest na przykład bardziej dopuszczane podobno niż w europejskiej. Puszczanie wiatrów.
0: A dzisiaj w ogóle sobie obejrzałem Ace Ventura 2, co to było, Zew Natury. I tam była na samym początku taka scena, gdzie Ace Ventura był zamknięty w jakimś tam buddystycznym klasztorze, no i przychodzi koleś, który właśnie chce go wynająć do poszukiwania pewnego zwierzęcia dla pewnego notabla. No i szukam tutaj Ace Ventury. My tutaj nie posługujemy się prymitywnymi nazwami. A, okej, nie używacie imion. Przepraszam, nie wiedziałem. Okej, w porządku. Jest Amerykaninem. My wszyscy pochodzimy z jednego świata, z jednej matki ziemi. A, przepraszam, nie, dobra, okej. Czasami gada swoimi poszlawkami. A, to ten.
1: Tak, pan dupa.
0: Tak się kuźwa uśmiałem, naprawdę, ludzie kochani, Ace Ventura Rules.
1: Cześć, to ja, pan dupa. Macie może tiktaka? No, mi się podobało, jak Ace Ventura pokazywał jakąś scenę w slow motion, a potem cofał jeszcze się do tyłu. Na przykład, to też było dobre.
0: Oj tak, Jim Carrey po prostu w swoim żywiole, w swoich najlepszych latach. Zdecydowanie tak.
1: No. Tutaj było pytanie, czy byłem kiedyś na promie do Szwecji czy Danii, bo tam dopiero puszczają wiatry. No to ciekawe, możemy kiedyś opowiedzieć o zwyczaju puszczania wiatrów, bykania przy stole. Ale to może by się nawet nadawało na odcinek Sprawdzam, bo krążą takie słuchy, że Niemcy na przykład pierdzą przy stole. No ale ja nie sądzę, żeby oni pierdzieli przy stole i bekali.
0: Wiesz co, zależy gdzie, bo na przykład na takim Oktoberfest, to jest po prostu taki festiwal dziczy, że siedzisz sobie naprzeciwko jakiegoś Hansa, on ci będzie sikał po nogawce, ty do niego, kurwa, co ty robisz? No, ale o co chodzi? No, także to też nie jest aż tak do końca narodowe, tak? My też mamy jakieś tam swoje zwyczaje, gdzie sobie się bardziej rozpasiemy, czasami się mniej rozpasiemy i tak, wiesz, tak zrzucać, że Niemcy są tacy, Polacy są tacy, to jest takie czerstwe, to jest takie, wiesz, budowanie stereotypów, nie? Na zasadzie, że wiesz, że Polacy kradną, że Niemcy to tam, nie wiem co tam, Francuzi to wywieszają białą flagę i tak dalej. No nie do końca tak to działa, kurde. Nasz świat się już troszkę rozwinął. Sprawdzam, tego raczej nie poruszę, ale mam w ogóle przygotowane już tematy, mam przygotowane już mniej więcej do końca roku. Zdradzę się, bo już mam napisane i będę to chyba jutro albo pojutrze nagrywał. Będę mówił o kręgach zbożowych, ale jednym z takich ciekawych tematów, który poruszę w tym roku sprawdzam, to właśnie są mity związane z kuchnią, z gotowaniem bardziej, tak? Nie będę za dużo spoilerował, bo mi się nie chce otwierać notatek. Natomiast jakieś takie rzeczy, że pamiętasz ten dowcip, tak? Że zawsze w tym był taki dowcip, taki straszny suchar, że babka sobie piekła pieczeń i zawsze odcinała tam po boku te dupki z tej pieczeni. No i dlaczego tak robisz? No nie wiem, dlaczego tak robię. No to zapytała swojej matki, a matka mówi, no dlatego, że tak robiła babcia. No poszła do babci, a dlaczego tak robi? No bo tak robiła prababcia. No to poszła do tej prababci i pyta, a dlaczego tak ten odcinasz te dupki? A bo ja miałam brytwankę za małą. I mniej więcej takie mity, które będzie bardzo...
1: To jest wyraz szacunku, w Nocnym Radiu mamy taki zwyczaj, to jest wyraz szacunku do słuchacza.
0: No, czyli tak, czyli tak, nocne radio, gdzie prowadzący beka zamiast dzwoniącego.
1: No właśnie, u nas jest na odwrót.
0: A potem mówią, że kurde, złe wilki same.
1: Rozmawialiśmy też ostatnio o mowie nienawiści sporo i o właśnie słowomordzie, można tak powiedzieć. No i kolejny patostreamer zawinięty, ale on to już sobie pozwolił naprawdę, bo powiedział coś w stylu, no i dobrze, że go zajebali, kurwa, powinien jeszcze go 20 razy, bo nie go tym nożem, jeszcze większym nożem, kurwa, chuj pierdolony, kurwa, nie. I tak się nagadał i dosłownie dzień później widzę takie nagranie ze zwinięcia go i normalnie przychodzą, wiesz, pały i tam, proszę się ubrać, jest pan aresztowany, go zabrali. I dobrze, się oczyszcza, ale to jest taki prymityw, nawet nie będę jego ksywy wymieniał, bo tak typa po prostu nie trawię. To jest taki prymityw, że Kononowicz to przy nim jest filozof po prostu i mędrzec i naukowiec i orator i w ogóle nie wiem jeszcze kto, i myśliciel.
0: No to ostatnio się na fanpage'u Nienawidzę PiSu pojawił obrazek. Koniec chamstwa, koniec nienawiści. Także, moi drodzy lewoskrętni, to nie jest tak, że to działa po prostu w każdą stronę. I jak to zaowocowało? Fanpage Nienawidzę PiSu zmienił nazwę na Nie toleruję PiSu.
1: No, a powiem ci, że ja się nawet trochę cieszę, bo wszyscy tak się boją, że za mordyzm, że będą nas teraz wsadzać, jak coś powiem na władzę i tak dalej, a ja jakoś tam wierzę, że za takie zapierdoły nie będą wsadzać. No wybaczcie, jak ktoś się cieszy z czyjejś śmierci i promuje, to fajnie, że go zadźgali i tak dalej, jest takim prymitywem. Ja też jestem często prymitywem, ale raczej się nie cieszę z czyjejś śmierci, no chyba, że to jest Jan Paweł II. Nie no, żartuję. Ale jednak zawsze gdzieś ta granica jest. Mam co prawda tą poprzeczkę wysoko ustawioną i pozwalam sobie na hardkory czasami, no ale tak, żeby tak zwyczajnie, tak z taką nienawiścią się cieszyć, że ktoś tam umarł i mówić, że zdech, albo że coś. I jestem zmęczony, już trochę przytłoczony chamstwem w internecie, hejtem. Tego jest strasznie dużo. Gdzie nie spojrzysz, to ludzie się ze sobą żrą, wyzywają. Ty lewacka gnido parszywa, ty kurde, ty prawaku, ty ciemniaku, ty jedź do ksiądz cię wyrył, ty komuchu, ty nakradł się, ty peowcy, ty piku, jak się napierdzielają wszyscy. No ja już jestem tym zmęczony, czemu nie ma jakichś takich pozytywnych więcej rzeczy? I może to taki straszak to jakoś dobrze zrobi, no czasami trzeba trochę, jak dziecko jest niegrzeczne, no sorry, nie lubimy jak nas władza traktuje jak dzieci, ale jak się sami zachowujemy jak te dzieci, jak bachory takie wyszczekane, rozpieszczone, no to państwo niech się wcieli w tego rodzica na chwilę i niech weźmie za szmaty, da klapa w dupę i no problem jest taki, że jak państwo już gdzieś nogę wsadzi, to już potem w drzwi, to już potem nie wyciągnie, no to jest problem, tak, faktycznie.
0: No, ale... no właśnie mi się nie wydaje, bo jednak mi się wydaje, sądzę, że taka krótkowzroczność państwa jednak istnieje, przynajmniej służb opresji, gdzie, wiesz, gdzie to jest jakieś takie chwilowe, tak? Dzisiaj bodajże mamy pogrzeb, czy jutro, nie pamiętam dokładnie, Adamowicza i faktycznie wypada... Nawet jeżeli go nienawidzisz, tak, to weź sobie tak troszkę, nie wiem, poczekaj, bo może i miał coś za paznokciami, ale on miał rodzinę, która nie do końca teraz chce słuchać o jego błędach. Później jeszcze przyjdzie czas na to, żeby go rozliczyć, tak? A teraz dajmy sobie takie na wstrzymanie i to jest taki test też na człowieczeństwo, nie? Że wiesz, że ktoś cię tutaj, nie wiem, potrąci albo ci się wpieprzy do kolejki w Biedronce, no to od razu nie sprowadzasz go do parteru i nie napieprzasz go w zęby, ale coś tam mu, nie wiem, powiesz, ale nie mówisz mu, że wolałbym, żebyś zdechł, tylko, nie wiem, no, jakoś tak można to zrobić w dużo bardziej cywilizowany sposób, zresztą już o tym sporo mówiliśmy w poprzedniej tej.
1: Z takich rzeczy jak właśnie hejtowanie, bluzganie na innych trochę się wyrasta też, tak widzę po sobie, kiedyś więcej tego miałem w sobie, takiego buntu, takiej zajadłości, żeby dosrać komuś tam, a z czasem człowiek się robi taki bardziej wyluzowany i zdystansowany. I skoro tak jest, to wynikałoby, że ten, kto dużo, nie wiem, hejtuje, bluzga i tak dalej, no to jest dziecinny trochę po prostu, a dojrzały człowiek potrafi. Przypomina mi się taka scenka, kiedy jakiś koleś na ulicy zaczepiał drugiego i taki agresywny był mocno, a tamten taki mega spokojny i taki i żartuje sobie, no a na końcu mówi, a to ja cię poznaję, uczyłem twojego brata boksu, a tamten tak nagle się taki spokojny zrobił, tak? Mojego brata? No wiesz, ja tu się nic nie mam, nie? Tak wiesz, jesteś spokoziomek, nie? No, i...
0: Znaczy, wiesz, dojrzałość to jest też zauważenie, że ta hejt czy mowa nienawiści jest też swego rodzaju narzędziem, tak? I tutaj sam mogę wyjść przed szereg ze swoim ostatnim rantem wobec Etama, którego bardzo lubię cały czas. I lubiłem go nawet, kiedy ten rant przeprowadzałem, tylko jak do tego wszystkiego doszło, bo tam zeszliśmy na tematy naukowe i aż tutaj sobie, bo strasznie, strasznie w ogóle zapamiętuję te wszystkie, wiesz, triggery, to wszystko, co mnie uruchomiło, strasznie mi się to wbija w pamięć.
1: No i właśnie Etam... Taki jest z potrzeby.
0: Nie, ale chodzi o to, że wiesz, że ja mówię, że wtedy powiedziałem, że dobra, słuchaj, to ja się rozłączę, bo cię lubię i po prostu nie chcę ci nawrzucać, nie?
1: Naukę no szkalują.
0: Minęła minuta, no i ja tam wyjeżdżę. No i teraz pytanie, czy potrzeba rozłączył się, obrażając się na mnie, czy po prostu poczuł się, że nie ma już argumentów. To jest 50-50. I wiesz, i powiedziałem mu, czemu się rozłączam. I to, że tak wszedłem i że zrobiłem to akurat w takiej formie, to było całkowicie celowe, ponieważ no, chciałem mu po prostu pokazać, przed czym chciałem go uchronić, przed czym go ostrzegałem. Więc tutaj też parę fajnych komentarzy spłynęło w komciach pod tamtą audycją, ale... Nie żałuję niczego i drugi raz zrobiłbym dokładnie to samo, bo wiem, kiedy się wycofać, ale w sytuacji, kiedy wiesz, kiedy się wycofujesz i he, frajer, no to nie, no nie wycierajmy sobie mordy mną.
1: No, na szczęście Etam jest taką osobą, która ma duży dystans i jest taki właśnie spokojny, wyluzowany dosyć. Nie sądzę, żeby się tu obraził. Ja też wyraziłem swoje zdanie, też, że mi się troszkę tam czasem nie podoba, że tam gada za dużo różnych bzdurek, nie sprawdza rzeczy. I znaczy, wiesz, to ktoś tutaj z kolei napisał w komentarzu, że Etam jest takim stałym słuchaczem, odpowiednikiem trochę. Że to jest taka specjalna postać, taki specjalny jest Etam. Czy ja wiem? No, słuchajcie, no jesteśmy różni, każdy z nas ma jakieś takie swoje dziwne cechy, nie? Jeden sobie robi głupawe żarty cały czas, drugi jest, coś tam innego ma, a trzeci ma jakiegoś tam hopla, że... lubi stare komputery, ma tego pieska, kojarzymy. Dla mnie Ethan jest trochę taką gwiazdą i myślę, że jemu może to odpowiadać, że wokół niego coś się teraz zaczęło, wiesz, więcej dziać, że wzbudza kontrowersje. To niektórzy twórcy lubią takie coś, nie? Ale ja też mówię, można i pracować też nad sobą i niektóre rzeczy coś tam poprawić, doszlifować, żeby być lepszym po prostu, nie?
0: To znaczy, wiesz, nawet nie o to mi chodzi, tak? Bo ja nie spodziewam się tutaj po Ethanie jakiejś radykalnej zmiany, jakiejkolwiek zmiany.
1: Ja się żadnej nie spodziewam. No właśnie.
0: Więc wiesz, natomiast wiesz, zszedłem z ringu i ze słowami, słuchaj, ja schodzę, bo naprawdę to się źle skończy, nie? O, zlazł. Frajer, nie? Wróciłem na ring i zrobiłem dokładnie to, nawet przedrukowane, nawet tak podbite, wręcz sztucznie chwilami, żeby wiesz, żeby też nie robić z gęby cholewy, tak? No, jeżeli mówisz do dziecka, no jeżeli jeszcze raz tutaj nie posprzątasz pokoju, to tu będziemy musieli poważnie porozmawiać, no i dziecko nie posprzątało pokoju, a ty, no, okej, to ja posprzątam, nie? No, to tak nie działa.
1: Etam, tu pisze słuchacz, że Ethanowi się zrobiło mega smutno. Krawiec Ethanowi się zrobiło. Nie wiem, no, czy mu się tak strasznie smutno zrobiło. Już nie przesadzajmy, nie. No nie jesteśmy tutaj dzieweczkami, nie jesteśmy z cukru ani ze szkła. No i czasem się popstrykamy. Ethan i tak jest taką osobą, z którą nikt nie miał bardzo długo tutaj zwady i właściwie to jego to wszystko jakoś omijało, więc dobrze mu zrobi. A są emocje, jakieś dużo komentarzy i to jest fajne, nie? Że coś się w radiu dzieje. Chyba lepsze jest to, niż gdybyśmy tutaj smuty walili i wszyscy się głaskali po pytkach, kurczę, i kadzili sobie z dzióbków, sobie spijali, a jak ktoś by zadzwonił z czymś ostrzejszym, ktoś miałby jakieś pretensje, to zaraz, o, tu gdzie... Słyszę, że tutaj trolujesz i do widzenia. I...
0: Nie, naprawdę, szczerze i od serca Ethan, nawet kiedy cię opierdalałem, to w dalszym ciągu cię lubiłem i cały czas cię lubię, tylko pewne rzeczy nie mogły zostać tak odgaszone jak pet, bo nie lubię, jak się mnie odgasza jak peta. To było coś, przed czym cię ostrzegałem i myślę, że to też jest pewna, nie wiem, takiej formy lekcji, przytyczka w nos, żeby uważać na to, co się mówi.
1: No, znaczy Ethan podchodzi do nadawania bardzo luźno i nigdy się z tym nie krył. No ale jednak też z drugiej strony Nocne Radio chciałoby być takim medium, do którego ludzie mają jakieś tam zaufanie, więc wszyscy, mi też się zdarzyło, jak mówiłem, już walić dużo różnych buł i myliłem się czasami w różnych sprawach, bo się źle przygotowałem. No właśnie, przygotowywałem, nie? Może jednak trzeba sobie czasem zrobić jakieś notatki, coś tam posprawdzać. No, mi się to nawet dosyć często zdarzało, myślę. No ale cóż, no każdy jakieś ma tam swoje wpadki. Niestety.
0: Nie, ale to, co mi się najbardziej podoba, to jest to, że w tym momencie sobie po prostu rozmawiamy i tak jak, wiesz, tak jak po meczu bokserskim, nie? Że był mecz, było, minęło, tak, i tyle. I jesteśmy kumplami, idziemy na piwo. A skoro Ethan, słuchasz, w sprawie tej twojej karty i sklonowania karty, bo nie wiem, czy wszyscy tutaj znają historię, ale Ethan miał taką dziwną historię przy bankomacie, że jacyś gówniarze mu się wpieprzyli tuż przed bankomat, tak go, jeżeli dobrze zrozumiałem, odcięli od bankomatu i... Ethan miał teorię, że gówniarz miał jakiś kloner karty, żeby sobie sklonować kartę zbliżeniową i żeby potem to wykorzystać. Ataki na kartę zbliżeniową wymagają tego, one się składają z dwóch składników, bo możesz sobie sklonować przy użyciu telefonu z NFC pewną część karty. Natomiast jest druga część, czyli kod CVC, który jest jednorazowy i którą ta karta za każdym razem generuje i to jest klucz tajny i to jeszcze nie zostało w żaden sposób rozkodowane, więc oni mogliby przeprowadzić co najmniej jedną to najwyżej jedną transakcję. I żeby to zrobić, musieliby przerwać istniejącą transakcję i następnie wykorzystać ten wygenerowany kod z tej karty i mogliby to zrobić tylko i wyłącznie jeden raz. I co więcej, jeżeli w międzyczasie pomiędzy użyciem tego klona twojej karty użyliby, jeżeli ty byś wcześniej zrobił jakąś operację, to wtedy bank by od razu zablokował twoją kartę. Jeżeli chodzi o ataki na klonowanie kart zbliżeniowych, tak, jest to możliwe, ale jest to możliwe, jeżeli jest to możliwe tylko i wyłącznie w obrębie jednej, tylko i wyłącznie jednej transakcji.
1: A jako, że jeszcze zaraz dołączymy tutaj kolejnego dodatkowego rozmówcę, a czasem dobrze jest też coś miłego i pozytywnego powiedzieć o kimś, na przykład o takim etamie, no to ja na pewno podziękuję tutaj za to, że zajmuje się miniaturkami, no i pochwalę za to, że jest dobrym gawędziarzem. Ma dobry głos, po prostu się przyjemnie często słucha jego właśnie gawędy, a już tutaj staram się dołączyć Zenona. Mam z tym problem, kurczę. A, dobra, źle zrobiłem. Jeszcze raz.
0: Ach, ten... Źle zrobiłeś. Klękaj.
1: Źle zrobiłem.
0: Klękaj na grochu i do kąta.
1: Trzeba się umieć też przyznać do błędu. Źle zrobiłem. Dobra. No i dzwonimy do Zenona. Czy słyszymy Zenona?
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Aleluja i od tyłu, jak to ktoś ładnie napisał dzisiaj, ostatnio na czacie.
2: Szanowni słuchacze, kochani moi, o technologii teraz gadamy, czy, a w ogóle jaki jest temat?
1: Jaki jest temat?
0: Feminizm.
2: Tutaj już jest ten, oczywiście już jest odpowiedź, że super, będzie większe grono odbiorców uniwersum szkolnej. O, właśnie, feminizma, sprawa szkolnej. O, to jest ciekawe, co by zrobił Konon z feminizmem. Nic by nie było.
1: Zlikwidowałby, żeby nie było niczego. No, będziesz, rozumiem, głosował na prezydenta, na pana prezydenta Bożego.
2: Bezwzględnie. Myślę, że taki kompletny idiota to było coś pięknego. To jest coś, czego ta polityka potrzebuje po to, żeby ludzie, kurde, zrozumieli, że jest więcej niż jedna partia tutaj, nie?
1: Ale to by było zjawisko, nie? To by było jakiś ewenement na skalę światową. Cały świat by się temu przyglądał i patrzył tak z niedowierzaniem i Polska byłaby na ustach wszystkich po prostu. W CNN, w BBC by puszczali takie, wiesz, ten, szoty z Kononowiczem.
2: Szoty, by były szoty, Boże, z Kononowiczem, tak?
1: To by genialne było, ja sobie tego nie wyobrażam. To by było jakieś takie coś nowego. To by było, no, może słowo odświeżające w tym przypadku, w przypadku Kononowicza, nie jest najbardziej pasujące, ale to by było odświeżające jednak, mimo wszystko, mimo Kononowicza, który nie myje zębów przez, no, nigdy i nie zmienia majtek przez dwa miesiące.
2: A jakby tego wojsko polskie by było lepsze ogółem, całe te, jakby się minister tego obrony zmienił.
0: Ale ci to zajebiście idzie, stary.
2: Nie no, bo ja się muszę przyznać, że byłem wielkim fanem kina Menerskiego, czyli tego, co było przed Patostreamami. I nie wiem, czy pamiętacie takiego kolesia też z tych rejonów, on się nazywał Piston, znany także jako Chłop z Mazur. To robiliśmy sobie kiedyś konkursy na to, kto go tam udawał i ja wygrałem, nie? Niestety.
0: No to można pochwalić też. Możemy tutaj przypomnieć, że Charlie Chaplin kiedyś zajął drugie miejsce w konkursie na sobowtóra Charlie'ego Chaplina.
2: No. Ach, to było piękne. Tak, te kino menelskie. Jak Bigo z głową mieszali na Śląsku. To ze Śląska były dobre filmiki, tak, tak. No.
1: Wąsami chyba mieszał Bigos.
2: Nie, no głową, no jakiś z tego, ty jo, hopa szukam, ja, on jest ryży jest, ja, nogową Bigos mieszał, nie, a, Tomasosz będzie, ja, no i takie tam rozkminy, nie, kręcał tych różnych tam takich podpitych meneli.
1: Tak, tak, kanał się nazywał Menele TV, nie wiem, czy to jeszcze, no, jeszcze może znajdziecie fragmenty, część z tych filmów gdzieś na pewno jest na YouTubie, no i możecie się z tych filmów przekonać, między innymi, że każdy Menel i Żul zna kung fu, bo tam też są czasami walki Żuli.
0: W Wujitsu.
2: A widzę, że Asik tutaj też na czacie jest fanem tego kina menelskiego.
1: Daj pupkę! No.
2: Nie wiem, czy się napisało, bo coś mi się czat zepsuł.
0: Napisało tak, się.
2: Aha, no, kolejny raz się
0: przyjdzie. Nie, ale to mi się przypomina nowa płyta Nocnego Kochanka, która dosłownie, nie wiem, tydzień temu wyszła. O. Pijany mistrz i fragment tekstu, który po prostu tak bardzo mnie rozłożył i przetarło się po ziemi. Pijany mistrz widział wszystko, pamięta niewiele.
1: Nocny Kochanek daje radę.
2: Muszę się przesłuchać, zdecydowanie tak, tak. No. Ale co, ja nie wiem, kurde, jak byłem gówniarzem, tośmy się fascynowali menelami, takimi pijaczkami naszymi wiejskimi, kurde. Były tam te różne ich ksyfy, jakieś tam tego.
0: Zbigniew na Marsa. Miałem w moim takim mieście gminnym, jedyne miasto w całej gminie, a był taki koleś, który cały czas chodził z takim, nie wiem, jakimś drutem na ramieniu, takim nie wiem, jak... Nie wiem, czy on kradł jakąś miedź, czy jakieś coś takiego, ale on zawsze miał taki zwój drutu na ramieniu. Każde zdanie, które wypowiadał, kończył słowami na Marsa. I to był, wiesz, Zbigniew na Marsa, nie? I tak mówi, panie kierowniku, masz tutaj jakieś tam 15 złotych, albo piąteczkę może jakąś na Marsa, bo ja tutaj chcę ten... A ty mi tutaj... Tutaj mi tu przejechałeś, ja tutaj szedłem na Marsa i tutaj przejechałeś samochodem na Marsa. Każdą myśl kończył słowami na Marsa. Zbigniew na Marsa na zawsze w moim sercu.
2: Zbigniew na Marsa.
1: Fajne by było radio takie prowadzone przez samych żuli i meneli. Jakbyśmy takie radio zrobili. Dzień dobry wieczór wszystkim. W ogóle i państwo by nam mieszkanie dało jeszcze. Jakby ktoś tu przyszedł, jakieś pieniądze, coś za rachunki, to wypierzysz, bo słuchaczom się poskarży zaraz. Ja tu mam radio. Poważne medium.
0: Poskarży na Marsa.
1: I każdy z nas miałby jakiś, jeden nie miałby oka, drugi tam by się nie mył, trzeci coś, fajnie by było.
2: Tak, tak, ja
0: Boże
2: pamiętam.
0: Boże Murzyn, gdzieś ty się nie mył.
2: Jakieś by były wiadomości ze świata przeszczepów wątroby, nie?
0: No. Agrobiznes, podajemy w tej chwili ceny. Amarena 3,50, wino domkowe 4,40.
2: Piwo beczkowe mocne 2,50. Złoto 89 beczkowe mocne pewnie. Ja pamiętam, był menel u mnie na wsi, który miał, był inżynierem takim menelem i po prostu, już nie pamiętam, który to był, ich było dwóch, ale na pewno jeden miał taki widz, że sobie, jak mu się rower zepsuł, to się nazywał, no, keta, łańcuch, wymienił sobie i zrobił sobie ze snopowiązałki sznurka.
1: Ja się obawiam tylko, że takie radio menelskie faktycznie mogłoby się stać mega znane i popularne dość szybko, no bo takie rzeczy się dzisiaj w Polsce świetnie sprzedają. Na pewno byłoby dużo dram, nie? Mielibyśmy co chwilę jakąś dramę, 5 razy dziennie. Jak oglądam sobie streamy z menelami, to oni się potrafią przez 2 godziny dosłownie żreć o to, ty wziąłeś flaszkę, wziąłeś, gdzie ja wziąłem, jak nie wziąłem. A, nie wziąłeś, ty nie wziąłeś, tak, już.
0: A to mi trochę przypomina Dema i Kucę z Bronxu.
1: Tak?
0: Nie wiem, oj, Kuców z Bronxu nie znasz?
1: No coś tam mi mignęło, ale to nie kojarzę, to jest taki klimat?
0: Oj, to znaczy może nie tyle faktycznie meneliki, ale mniej więcej podobna rozmowa. Powiem tylko, Kuce z Bronxu znajdźcie sobie na YouTube, bo nie chcę tutaj spoilerować, bo to są bardzo krótkie formy filmowe.
2: A, pytałem ten, dobra, znowu was pociągnę na język, bo na antenie chyba tego nie było. Pytałem kiedyś dawno temu na czacie i ciągu Bolunga wtedy był, mam nadzieję, że jeszcze z nami jest. Pytałem o ksyfy meneli z waszych rejonów. U mnie na przykład był menel, który miał ksyfę, która mnie urzeka po latach, miał ksyfę Ambasador.
1: Ja pamiętam na ośrodku w czasowym, gdzie jeździłem jako dzieciak jeszcze z rodzicami, był taki pan, który też nam lubił se wypić i on sprzątał na tym ośrodku i miał ksywkę prezydent. I ja kiedyś się zapytałem rodziców, kto jest ważniejszy tu na tym ośrodku, pan prezydent czy pan kierownik ten ośrodka, bo to taki wujek mój był. No i się śmiali tam, że mówili pan prezydent, oczywiście, że pan prezydent.
2: Pan prezydent. Jaki jeszcze? Aha, no i ciągu Bolunga oczywiście rzucił ksyfę Menela, która mnie poskładała, po prostu wyłem ze śmiechu. Powiedział, że to był Menel, który tak po prostu niemiłosiernie dupił, że miał ksyfę Chanel.
1: Chanel.
2: No, także
1: ten, we Wrocławiu tam był taki bezdomny, znany Jaś Pawie Oczko chyba. Dobrze pamiętam, już go chyba nie ma. On taki jakiś był zdeformowany troszkę, jak mutant taki troszkę.
2: A to tacy zdeformowani też byli. Łapka był, miał taką rękę jak ten ze strasznego filmu. Tutaj Furiat daje taka brawurowa ksyfa Tygrys, Hiszpan. No. A ty potrzeba jakich miałeś Meneli?
0: No właśnie poza Zbigniewem na Marce nikogo nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Bo to byli jacyś tacy, może nie losowi ludzie, których się zawsze tam widywało na przystanku autobusowym, nie? Pod sklepem. Ale kurde, jak oni się nazywali, to kurde, nie pamiętam.
1: O, ja se przypomniałem, mieliśmy na Kuźnikach, jak mieszkałem, też jeszcze za dzieciaka, to był taki, jak on się nazywał, Jasiu chyba. I on był znany z tego, że wstawał sobie z rana, gdzieś tam szedł, łaził po tym osiedlu i tak śpiewał na całe osiedle, ale tak w stylu... Ale to się tak niosło po prostu przez pół osiedla.
2: Nie, to też miałem takiego rozśpiewanego Menela. No,
0: jeden mi się przypomniał, miał ksywkę Pająk, a miał ksywkę taką dlatego, nie wiem czy kojarzycie, jak wyglądały przystanki PKS-u na Wioskach w latach 90., gdzie był jakiś takie zabudowany daszek i były takie rury. I on zawsze, kiedy się napitolił, to wchodził na te rury i tak sobie na nich zawisał.
2: Ej, ale patrzcie na czata, bo tam słuchacze dobre rzeczy rzucają. Czekajcie, pisze Porfiry. Jak piliśmy z kolegami koło akademików, to był taki medium tier żul o ksyfie Leroy. Wszystkim opowiadał, ty wiesz kogo znam, ale gębę miał tak obitą, że nawet nie wiem kogo znał, ale nikt go pewnie nie lubił. No tak, Menel z permanentnie obitą gębą, to zauważyłem, że to jest cecha raczej dużych miast niż małych.
0: Jeśli no. Morda nie obita, nie wyglądasz jak bandyta, bo bandyci troszkę nie są.
2: A ponieważ
0: prosiłeś, weź tutaj rozwiń kwestię szarpania, o której wspomniałeś w komentarzu, bo prosiłeś, żeby ci przypomnieć.
2: Wacek Wellacha tutaj rzucił urzekającą ksyfę, przepraszam, zawór, ale nie wie skąd. No to mu podpowiedziałem, żeby sobie na Gochę zerknął, to może będzie wiedział, dlaczego zawór.
1: Zawory poszły, tak.
2: Jasiu Pawie Oczko, legendarna postać Wrocławia. O kurde, jaka gęba, ja pierdzielę. No.
1: O, to sobie przypomnę właśnie Jasia Pawie Oczko. Gdzieś to... No właśnie, to jest Jasiu Pawie Oczko. Jednego pijaczka mieliśmy dosłownie za ścianą i on się pewnego dnia był, zmarł i rozłożył się, ale niestety koło kaloryfera to się stało i nikt tam nie sprawdzał przez dłuższy czas.
2: O kurwa.
1: No i powiem wam, że smród takiego zgniłego, rozkładającego się ciała to się niesie jeszcze kilka bloków dalej, nie?
0: Oj, coś o tym wiem. Sąsiadka mojej teściowej, która mieszkała w takim bliźniaku, takim piętrowym, gdzie były cztery rodziny i obok był taki domek strasznie zaniedbany i obok mieszkała babka, która miała psa i pies miał na imię Jezus. I ona z tym Jezusem poważnie rozprawiała o różnych sprawach religijnych, ale co właśnie ciekawe, że pewnego dnia ta babka przestała wychodzić i się okazało, że ona przez 2 tygodnie gniła u siebie w łóżku, bo jej się zmarło i tak jak przez 20 lat nikt jej nie odwiedzał, tak się okazało, że można sobie dostać domek w pewnej pięknej miejscowości. Naprawdę to może nieruchomość nie była szczególnie fajna, ale działka była naprawdę wow. To się okazało, że ona ma dwóch synów, jedną córkę i wszyscy zaczęli sobie po prostu rzucać się sobie do gardeł o tą działkę, nie?
2: To zawsze jest, no to jest normalne przecież dużo gadać.
1: Jeszcze była na osiedlu, pamiętam, taka babcia, już taka siwa ten, ale ona się ubierała jak taka mała dziewczynka, taka dzidzia piernik. Trampeczki, jakaś sukieneczka i takim dziarskim krokiem zawsze szła. Się śmiała. To są tacy ludzie.
2: O, kobiety żur to jest w ogóle osobna kwestia, rzadki przypadek, tak. 75% wszystkich bezdomnych w Stanach, przynajmniej z tego co wiem, to są faceci. Tutaj Porfiry pisze, na tych samych akademikach był też żur o ksyfie Siema.
0: A miałem takiego.
2: No to się domyślamy, gdzie ten akademik był. Którego ksyfa wzięła się, jak pewnie domyślacie się, od tego, że chodził i krzyczał na całe miasteczko studenckie, Siema tam! Ale wszyscy go lubili, bo zbierał puszki i butelki, a więc okrzyk Siema tam odkrzykiwał się Siema i ty przychodził zebrać puchy. Muszę wam powiedzieć, że faktycznie, jeżeli chodzi o żuli akademickich, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo faktycznie są delikwenci, mają rejony i się potrafią czasami pobić o te puszki, jak są jakieś juwenalia czy coś,

0: właśnie jedna taka scena, że faktycznie akurat były juwenalia. No, no i poszli na puszki i upijając resztki z tych puszek, Żul sobie poszedł w tango i poszedł sobie gdzieś tam i zostawił tego kolesia, który przy wejściu do tego schroniska brata Alberta zostawił tam, nie wiem, portfel, telefon i tak dalej i i zapłacił za to, żeby to schronisko miało na wyremontowanie. No i sobie wyobraźcie, że jesteś bez po prostu niczego, jesteś 3 kilometry od tego schroniska, jest ciemna noc, twój żul przewodnik tutaj leży i poszedł ostro sobie w tango i sobie musisz w tych żulerskich ubraniach wrócić do tego schroniska. No, nie życzę nikomu. A może i życzę, no bo widziały gały, co brały.
1: Ja wam powiem więcej. Nie wolno żula utożsamiać z bezdomnym. To nie zawsze tak wygląda. Myśmy kiedyś mieli taki przypadek, że pewnego żula, pewien żul nas zaczepił, bo coś tam dialekt tajski, coś tam i dał nam papiery, nie? Nagle się okazało, że jest właścicielem 3 mieszkań w takich dosyć fajnych miejscach na Śląsku, nie? Ten menel otóż, nie? Po prostu. To było śmieszne i szedł po zasiłek.
2: A ten żul siema, to co? To on pewnego dnia postanowił, że nie będzie zbierał butelek i puszek, tylko będzie zbierał datki na biedne dzieci, tak? I serduszko czerwone rozdawał i czerwone okulary ubrał. To ten? Żul siema?
1: Cześć, siema.
2: Cześć, siema. Jurek, o, przypomniałem sobie, Jurek.
0: 200 siema. Milionów. Cześć, siema. Cześć, siema. Cześć, siema.
1: Cześć, siema. Ja pierdolę, uważaj, to... może tu mowa nienawiści. Aha. Znaczy, ja nie wiem, jaką oni tam fortę intelektualną zrobili, jak oni te dwie sprawy połączyli, ale nie chce mi się za bardzo o polityce gadać. Wolę o menelach. To są jacyś tacy lepsi ludzie niż politycy.
2: No, coś.
1: Przepraszam, nie to miałem na myśli. Nie.
2: Coś, temat żuli nam ostatnio się pojawiał też właśnie w związku z Etamem. Też ciekawe, jak tam problem bezdomnego pana żula. No i to fajnie, też słuchacze się podzielili, bo niektórych to irytowało, że tutaj rozmawiamy, no ale to czasami obśmianie jakiegoś tematu niekoniecznie musi oznaczać, że brakuje nam empatii też, bo to tak się śmiejemy z czegoś, no ze wszystkiego się śmiejemy, nie? I może to jest jakieś rozładowanie też, no ktoś jest bezdomny, taką drogę sobie wybrał, taki styl życia, też to była jego często decyzja, nie?
1: W Stanach Zjednoczonych masz w ogóle taką, co prawda ginącą obecnie, ale miejmy nadzieję, że się odrodzi ze względu na kryzys, kulturę, oni się nazywają hobo, czyli takich żuli wędrownych, którzy pałają się rękodziełem, pracą najemną, jakąś na polach i tak dalej i tym podobne. Bardzo znani byli z tego, że na wariata na przykład się podczepiali do pociągów, żeby podróżować, nie? Towarowych. No, także ten. I mają swoje konwencje, zjazdy i tak dalej, nie? To są tacy specjalni wędrowni w Wibrzule, nie? No. Także ten, no to jest, wiesz, ciekawa sprawa, tacy ludzie w razie jakiejś draki, apokalipsy czy coś, to będą mieli wyjebane, a nawet będą mieli lepiej niż mają teraz, na dobrą sprawę, nie?
2: A wiecie co, bo taka mniej wesoła tutaj też sprawa, ponoć Błażej napisał na czacie o swojej decyzji, że daje sobie spokój z radiem, nie wiem czy ze względu na różne sprawy życiowe i tak dalej, czy po prostu, nie wiem, nie chcę, ale no co, ja nie zauważyłem, nie, na przykład, a trochę jestem zmieszany.
0: Nie wiem, też nie zauważyłem tej wiadomości, ale czasami każdy potrzebuje sobie odetchnąć. Także Błażeju, poukładaj swoje sprawy, trzymamy kciuki, jakbyś się a jakbyś czegoś potrzebował, daj znać, jesteśmy. I tyle, i czekamy na twój powrót, tak? Choćby miał on nastąpić gdzieś tam w roku 2044, no to tyle, no. Co możemy więcej zrobić? Szkoda, będzie nam ciebie brakowało, ale jeżeli masz coś tam sobie do poukładania, to trzymamy kciuki. O, powodzenie.
2: Kurczę, no mi jest bardzo przykro teraz i... Szkoda, kurczę, ja myślę, że fajnie by było chociaż jedno takie spotkanie zrobić może na antenie. Błażeju, wiem, że słuchasz teraz, może się spotkamy któregoś dnia na antenie.

0: antenie na taką, na pożegnalną, krótką przynajmniej jakąś audycję, gdzie moglibyśmy na spokojnie sobie o tym porozmawiać. Słuchajcie, ja tu bez wdawania się w szczegóły, no dobra, u Błażeja jest teraz ciężka sytuacja, ma rzeczy do załatwienia, to tyle mogę chyba zdradzić, niczego tu nie ujawniam. Jak Błażej będzie chciał wam coś więcej powiedzieć, to powie. No ale są takie sytuacje, tak, że po prostu są rzeczy o wiele ważniejsze niż audycja.
1: No ale wiesz, ale i u nas takie były, i u mnie, i u ciebie, Krawiec, i u Bajta, tak, że trzeba było sobie po prostu żonglować priorytetami i tyle. I zajmij się, Błażeju, swoimi sprawami, nie ma absolutnie żadnego ciśnienia, jakby coś, to możesz na nas liczyć.
0: No, mam nadzieję, że nie będziecie jakichś przykrych rzeczy pisali, bo wiem, że niektórych kusi, tak? Jak ktoś nie lubi tam lewaków czy coś, to zaraz tam napisze coś, a też Błażej się nie przejmuj, bo wiesz, że właśnie z tego to zwykle wynika. Błażej jest osobą sympatyczną, fajną, więc no tutaj, no szkoda, szkoda. Audycja lewym okiem. Możecie sobie posłuchać, jeśli jeszcze nie słuchaliście, zajrzeć do archiwum, posłuchać tej audycji Błażeja. No mam nadzieję, że uda ci się ogarnąć różne sprawy i pojawisz się. No i zachęcam, żebyśmy się któregoś dnia może na antenie spotkali, zamienili przynajmniej parę słów, no bo tak głupio, wiesz, znikać.
1: Nie, bo jeżeli taką decyzję podjął, to jest jego decyzja i to należy uszanować, bo sam wiesz, i ja, i ty mieliśmy takie sytuacje, że się musieliśmy wycofać, bo coś tam, tak, na pewien czas, więc i nie było tam pożegnalnych audycji ani nic takiego. Jakby co, nasze drzwi są dla ciebie otwarte.
0: Jasne. To co, może zrobimy jakąś taką przerwę muzyczną, krótką?
1: A możemy.
0: Sobie, dla odsapnięcia? No dobra. To
1: do... A po wracamy do Żuli.
0: Dobra, no to do usłyszenia po przerwie muzycznej.

0: blacha obrażony. Nie wiem, czy obrażony. Ja jestem obrażony. Chociaż może nie jestem. Nie warto się obrażać na dłużej. Warto też czasami się dostosować może do innych ludzi. No ja się starałem dostosować do Jacka, który owszem, mówi długo, ale za to nie na temat. Nie no, żartuję. Często na temat, ale też wzbudza kontrowersje czasami. Jak dla mnie taką cechą, której nie lubię z kolei u blachy, jest to, że strasznie drażliwy jest. Jak draże, wręcz jak draże chińskie. Taki jest drażliwy. Coś powiesz i od razu, kurczę, trzeba jak czasami jak z takimi osobami jak z jajeczkiem. Takie blaszane jajeczko. No i cóż, tak to bywa. No, a czasem się warto trochę nagiąć. Ja starałem się nagiąć i dostosować. No, ale właśnie przykre jest, kiedy się okazuje, że ty się dostosowujesz, wykazujesz jakąś wyrozumiałość, a tu nagle pach, nie? Za słabo. Dobra. Wdzwaniajcie się. Ja trochę nie ogarniam tego nowego Skype'a. Nie wiem, co tu kliknąć. Wypiłem sobie jedno piwo z radości dzisiaj, że dostałem fantastycznego donejcika. Pozdrawiam Marcina. I trochę chyba już się upiłem tym jednym piwem. Tak to jest, jak się nie pije alkoholu, to potem jedno piwo wypijesz i zaczynasz skakać jak kangur. Znowu wyraz szacunku dla słuchaczy. Taki mamy tutaj zwyczaj właśnie, że odbicie się to jest właśnie... O, jest. Udało się.
1: Tak bezczelnie nas rozłączyłeś. Tutaj sobie śmieszkowaliśmy z ciebie i...
0: Ja bezczelnie? Przecież powiedziałem, że przerwa muzyczna i że do widzenia.
1: Ja wiem, ale zostałem z Zenkiem na konferencji i myśleliśmy, że cały czas z nami jesteś. Ale coś nawrzucaliśmy to nasze.
0: To ja dołączam jeszcze Zenka i może znowu nam jakiś śmieszny temat wpadnie tutaj.
2: Śmieszny temat?
0: No.
2: Nie wiem, co może być śmiesznego.
0: Śmieszny temat, no bo mamy w końcu taką audycję właśnie piątkową, weekendową i lepiej jednak chyba sobie coś pożartować, na luzie pogadać, a takie poważne audycje to może na inny dzień tygodnia, a zresztą słuchacze chyba lubią te nasze luźne...
2: No lubią trawiec, ale to też z całym szacunkiem tutaj pierdolnąłeś jakiegoś smraklocka, kurde, już ja rozumiem powagę sytuacji, ale to można to było inaczej trochę rozegrać.
1: On ma nowego Skype'a i pewnie nie ogarnął. Stawiam, że to o to poszło. Że no. Nawet nie zdawał sprawy z tego, co się stało.
0: Ale no,
2: nie,
0: o co chodzi?
2: Na ciebie źli, a czy możemy tak...
0: Ale o co chodzi?
2: Czekaj. Niech pomyślę. Co może być śmiesznym tematem?
0: Ty, ale o co chodzi? Ja smraklocka?
2: Tak.
0: Kiedy, gdzie i co, i o co chodzi?
2: Nieważne. Ja sobie wziąłem, tak patrzyłem na ten, patrzyłem smutny, taki już byłem po tym wszystkim, tak sobie patrzę na to, co Furiat wrzucił i tutaj wrzucił ulicę Los Angeles. Ale to nie jest śmieszny temat, bo tam jest po prostu syf i nie wiem, czy to jest fake news, czy pieprze głupoty, ale podobno są nawet aplikacje, które ci pozwalają chodzić po Los Angeles w takim miejscu, gdzie nie jest srane na ulicy. Bo tam się pojawiły generalnie problem strania na ulicy się pojawił i strania przez narkomanów. Często w tych gównach są jeszcze igły i tak dalej i tym podobne. Na szczęście teraz tam się używa bardziej śmiertelnych narkotyków, więc z reguły...
1: Fentanyl, oj, tak wielu po prostu, ale też mamy z tym problem w Polsce, tylko nie aż tak bardzo powszechny, także pamiętajcie, dopalacze to zło.
2: No, fentanyl to jest w zasadzie lek, jakby nie patrzeć, przeciwbólowy z opioidów. Jest jeszcze na C jakaś odmiana tego fentanylu. No to jest gruba.
1: Nie, na B, nie, jest fentanyl, butyrfentanyl i...
0: Cio?
3: W1 na zgodę 5 zł.
0: W1 na zgodę 5 zł. O, trochę cicho było słychać. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że wejszłem w słowo, ale donate to jest świętość. Proszę kontynuować.
2: No. Nie wiem, kurde, jak się nazywa ten taki dziadowski jeszcze jeden pierdolnik z fentanylu, ale no nie ma żartów z tymi narkotykami. Są dużo silniejsze niż heroina i naprawdę można sobie strzelić samobuja.
1: Karfentanyl.
2: O, tak, dokładnie.
0: Avro, nasz donatowicz teraz właśnie pisze, że Michał Jackowski zmarł na fentanyl, czyli Michael Jackson.
2: On, tak.
1: Nie, on się od Xanaxu, on się Xanaxem wykończył.
0: Tak?
1: Xanaxem i klasyczną heroiną, bo on to znaczy on sobie robił speedbole, czyli bierzesz sobie heroinę i bierzesz sobie kokainę i robisz sobie takiego speedbola, gdzie heroina sprawia, że ci się, nie wiem, płuca zapadają i tak jesteś taki wyluzowany, spokojny. A kokaina z kolei cię, tak wiesz, nakręca, speeduje i tak dalej i robi ci takie sprzeczne sygnały do twojej głowy. To się nazywa speedball i jest bardzo śmiertelnym czymś, naprawdę. Nie jest to coś, czego bym się odważył.
2: No, zdecydowanie. Także dziękować Bogu, że że nie ćpamy jakichś przejebanych rzeczy.
0: Mów za siebie.
2: No nie
0: ja,
2: wiem, kręc,
0: ja kiedyś wciągnąłem chyba z 3 tramadole na przykład i też był taki efekt, że mi się oddychanie wyłączyło i się bałem,
2: ja
0: że
2: nie
0: już
2: miałem
0: się nie włączy.
2: Ja nie miałem nic po tramalu, kompletnie. Znaczy, to trzeba bolało kilka. Mnie dalej, ale miałem wyjebane na to, że mnie boli.
0: To trzeba
2: bardzo
0: kilka.
2: Ciekawe doświadczenie.
0: Tylko właśnie nie wiem, czy to był tramal czy tramadol, bo któryś z nich jest mocniejszy.
1: Nie, jest mocniejszy, to jest ta sama substancja. To sama. Tramadol to jest nazwa handlowa do tramalu. Tramal jest nazwą handlową do tramadolu.
0: To są ogólnie opiaty, czyli te już jedne z silniejszych tych środków.
1: Oparte na morfinie, tak.
0: No też się można od tego uzależnić. Uważajcie, znałem człowieka, który był uzależniony od właśnie tych tramalów, cały ciągle to wciągał.
1: Może inaczej, to jest coś, co jeżeli sobie na to raz pozwolisz już przy... To jest coś, co jeżeli sobie raz na to pozwolisz, to możesz się uzależnić od pierwszego razu. Nie warto. Nie warto nic, a szkoda, a gadać szkoda, strzepić ryja.
0: Nie warto.
2: To wróćmy
0: było.
2: Na odzew dla naszych, kurde, ten, do naszych żuli, takich rodzimych, kochanych, które wiedzą co dobre, lubią sobie pierdolnąć amarenę, albo łzy sołtysa, spermę szatana, nie wiem, co tam jeszcze u was było. Komando z tego domu.
1: Czarteściowej. Z takim wielkim uśmiechem.
2: Czarteściowy.
0: A Komandos to chyba wszędzie był, nie? Bo tak widzę, że ludzie często wspominają tego Komandosa.
2: Tak.
0: Kurczę, nie pamiętam już tych nazw. Co tam jeszcze było? Granat.
2: Kochanica dziewczyna chyba, czy coś takiego było. I tam była zawsze goła baba. I pamiętam, żeśmy byli takimi gówniarzami, to ktoś wyrzucił takiego jabola na plebanii, kurwa, nie? Zaraz za tym, za płotem. I myśmy tak... patrzeli tak, nie? Tak łyp, jak się ze szkoły wracało na tą gołą babę na tym jabolu, nie? No.
0: Jaka etykieta koszmarna. Cała butelka jakaś tak koszmarna w ogóle. Może jabłek, bo trzeba jednak wygląd produktu dostosować trochę do konsumenta. Może jabłek nie powinien być za ładny, nie powinna ta etykieta być za ładna, nazwa zbyt wymyślna, tylko właśnie taka koszmarna, wieśniacka.
1: No ale sobie wyobraź, że wypuszczasz sobie wino właśnie za 3,50, tak, i nazywasz je Chateau de Jabul. Kto ci to kupi?
0: No właśnie.
2: O kurwa, znalazłem, kochanica, dziedzica to się nazywa. Tak. Patrzcie, takie coś.
1: Dziękujemy Grześkowi Bu.
0: Skurczy byk, tu widzę, z takim bykiem. Koktajl Mołotowa.
1: Było samo wino byk, tak?
0: Koktajl Mołotowa. Tutaj chyba musi następować jakaś taka... rotacja duża, nie? I muszą się zmieniać te etykiety. Widać, żule lubią sobie czegoś nowego spróbować.
2: Dynamit. O. Ale widzę firma tutaj Camparex, to była taka niezła, to jest jakieś dla szefa, Jabol taki fajny i ta kochanica dziedzica to też było z tego Kampareksu. Amanda i taka... O kurwa, jaka lafirenda ja jebie. Przepraszam, normalnie jest niemożliwe, nie? Antał leśny. No nie.
0: Te babeczki na jabłkach to wyglądają trochę jak żywcem wycięte z jakichś lat 90. często, nie? Takie cycatki, tak, jakaś
1: no, ale
0: taka trwała.
1: Ale to było projektowane, to co ty się dziwisz?
2: Sperma szatana, tutaj Ola rzuciła na czata, słynna sperma szatana. Ja tutaj rzuciłem jeszcze ten, dla marynistów. Kapitan Polewa, stała naprzód.
1: No jeszcze tutaj Ola wspominała o leśnym dzbanie, tych słynnych w takich workach, jak ten, jak mleko troszkę. Jeszcze był kawalier, ale kawalier miał bardzo elegancką etykietę, tylko że kawalier był sprzedawany w takich litrowych kartonach.
0: Przypomina...
2: O, 4 za 4, tak, i pokuta.
0: Przypomina mi się takie nagranie, możecie sobie znaleźć na YouTubie, teleturniej, jaka to nalewka.
2: Tam
0: kategoria trzej muszkieterowie, proszę, próbujemy. Atos? Nie! Proszę, teraz pan Heniek. Portos? Nie! To teraz pan Zdzisiu próbuje. No nie wiem. To Aramis!
2: Tam jeszcze było ten, tam było więcej rzeczy, bo to był chyba Kitsch.org się nazywała ta strona i tam było też Mistrzostwa Świata w spowiadaniu czy coś takiego i był jakiś ksiądz, który tam zawsze miał pokusę, ojciec Matuzanem, który miał 900 lat i był nieśmiertelny i był chyba automat spowiedniczy JP2. No.
1: Bo był kiedyś automat spowiedniczy JP1, ale niestety trzeba było wprowadzić poprawki.
2: No, tak, ten.
0: Kapitan
2: tam.
0: Jeszcze, potrzeba.
2: I Hitlerem propozycje. Tam było jeszcze. Tak, tak.
1: O,
0: kapitan no, potrzeba, to by było dobre. Może zrobimy takiego jabłcoka nocno-radiowego. Kapitan potrzeba.
1: Ale wiesz co, a tam, pamiętacie ten, warkę winną? Tam było na z tyłu napisane, trzeciego nikt nie dopił, nie?
2: Warka winna? Ja, no. Kurwa, to zrobiłem. I...
1: Wiem, wszyscy to robili, bo był taki chwyt marketingowy, tak. Że trzeciego nikt nie dopił, to spróbujesz wypić.
2: Ja przecież, kurwa, pamiętam, byliśmy w Górach Świętokrzyskich na rajdzie i ten, i właśnie, żeśmy sobie kupili te trzy warki. Wbiegłem normalnie na ostatnie wzniesienie jako pierwszy, bo taka była tradycja, że na ostatnie wzniesienie się wybiega. Ale później mi się urwał film na jakąś godzinę przynajmniej.
1: Tak, bo wiesz, bo to co było w Warce Winnej było takie, to znaczy dlaczego trzeciego nikt nie dopił, bo to było tak zajebiście niedobre. Natomiast to było lekko gazowane, więc bardziej cię klepało, tak, bo bardziej szybciej się metabolizowało.
2: A co do wina, to pamiętam właśnie też jeszcze a propos tego rajdu świętokrzyskiego.
1: Ale wiesz, to jeszcze tylko dokończę, bo tutaj odnośnie tej warki winnej i wina potrzeba, to ja bym na tył na nalepce napisał potrzeba 19.
2: No.
0: 19% by miało to wino też jest taka tutaj.
1: Nie, potrzeba 19, żeby się... Potrzeba 19 tych win.
0: Aha!
2: Teraz tylko skumałem. Po 19 ładować, a nie po 20. No, pamiętam jeszcze co do win, tam była taka sytuacja, żeśmy chodzili po tych górach świętokrzyskich i był koleś, miał ksywę Fleischmann, bo faktycznie wyglądał jak ten Fleischmann i nosił baniak 5-litrowy, nie wiem czy to już kiedyś opowiadałem, baniak 5-litrowy, gdzie miał nawalone cytryn i na każdym sklepiku, który był tam po trasie, wlewał do tego wszystkiego jabola, którego tam kupił, nie? No i to zmieniało kolor dosyć regularnie, że tak powiem. Przy którymś przystanku sobie siadłem z Fleischmannem, pociągnąłem trochę z tego cudawianka. Poszedłem sobie siąść za stodołę, w której spaliśmy. Po 6 godzinach po mnie przyszli, powiedzieli, ty, gdzie ty byłeś? Nie? Ja mówię, no siedzę tu, no co jest, nie? No i tak jakoś mnie ścięło.
1: A to wiesz, to miałem tak, jak mój brat miał 18, to tam z paroma znajomymi tam byliśmy zaproszeni i mówię, ej kurde, zróbmy mu takie typowe, wiejskie, jakieś tam porzeczkowe, wiśniowe wino. No i kupiliśmy gąsior 25-litrowy i tam pędziliśmy to wino i się okazało, że to wino tak nie do końca nam wyszło i po prostu skwaśniało, nie? No i tak, no będziemy to dawać? No nie będziemy dawać. No to się zwróciliśmy i nadaliśmy mu 25 litra jabola i daliśmy jako wino porzeczkowe. Jak to szło na tej imprezie, stary kurwa.
2: Oczywiście, że tak, no, no, no.
0: W blok ekipie jest wódka, która się nazywa Ojczysta. Fajna nazwa, nie? No bo w tym jest i taka polskość, no i czysta też. No, oczywiście tak. Trzeba pamiętać o piwie Dzik. I tutaj będę się upierał, że to jest taka kryptoreklama troszkę piwa Żubr jednak, no bo zbyt często się pojawia, to myślę, że Walaszek się dogadał po pierwsze z producentem wina Żubr, a po drugie z crunchipsami, które tam się ciągle pojawiają, te crunchipsy, nie wiadomo, z dupy.
1: Trochę. Ale nie macie takiego wrażenia, że współczesny rynek piw kraftowych to też troszkę cierpi z tym całym nazewnictwem, etykietami na to, na co cierpiał rynek tanich win w latach 90.
2: A ja wiem, ja
0: widzę. Ale co chcesz od tych?
2: Dziwny, tylko jakiś San Escobar i jakiś. Nie.
0: Że kojarzy ci się to trochę tak z tym, z tamtym stylem, tak?
2: Zresztą fajnie by było.
1: Tak, bo wiesz, bo widzę sobie, nie wiem, wchodzę sobie do dobrego sklepu z piwem, no i tak sobie patrzę. Proboszcz, ale jaja, nie? I tak kurwa, nie? O chuj tu chodzi, nie? No to jakiegoś portera, nie? No to boom, porter bałtycki, okej, fajnie, wszystko ładnie, pięknie, ale po prostu wszystko jest zawalone jakimiś takimi dziwnymi nazwami, że po prostu mógłbym naczać do butelki, nazwać to, nie wiem, właśnie spermą szatana i spokojnie to sprzedawać. Gdzie te piwa kraftowe to jest straszne pole minowe teraz. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale...
2: Tak, tak. Ja tutaj tylko rzucę jeszcze tekstem z czata, może czegoś nie słyszałem. Wódka kulnardówka 44%, zetnie cię z nóg.
1: Może inaczej, zapomnij o swoich nogach.
2: Ja sobie grałem ostatnio w Battle Brothers i znalazł mi się ten najemnik właśnie, który tam się nazywał Kudrat. No i tak sobie grałem i nagle dostał wpierdol od orka i mu nogę urwało.
1: No. Karma tak. Jest dziwką.
2: Musi być niestety. A co do piw kraftowych, tak, pamiętam, kupiłem sobie grodziskie IPA jakieś. Nie wiem, czy to żabkowe, czy jakieś inne, ale kupowałem w Intermarsze. I mówię, o, ale będzie super, w ogóle tam z herbatą, jakieś cudawianki. Się zeżegałem. Innym razem jakieś tam wziąłem dymione, wędzone, pozytronowe piwo, kurde, z ekstraktem z nosorożca, nie? Jezus Maria, myślałem, że się po prostu zżygam, by smakowało jak szynka, no, jakbyś pił szynkę, no po prostu...
0: No. A ja ogłaszam konkurs, kto zgadnie, jakie piwo pije. I czas macie do momentu, kiedy Mietek się zeżyga, start!
4: Już zobaczę, co tam jest w promocji w Żabce teraz i zaraz ci powiem...
2: Nie patrz na Żabkę, patrz na Dino.
0: Dla ułatwienia powiem, że zielona puszka. Czy perłę. Chłopaki zgadną, zanim Mietek się zeżyga?
2: Perłę. Żubr.
1: Już otwieramy kupony, już otwieramy gazetki, już otwieramy...
0: Jakie niedobre.
1: Wino.
0: Takie gazowane.
2: Strasznie gazowane. No
0: party size. Carlsberg, doskonale! Tak, Zenon zgadnął, dopóki...
1: Dajcie mu jakiegoś donajcika, bo jeżeli jest tak upokorzony, że pije Carlsberga, to...
2: Ola jest tego samego zdania, jak chce, żeby mnie nie obsępiła, żeby nie żebrała, jak to kobieta o szklaneczkę, to sobie kupuje Carlsberga.
0: I tu was zaskoczę, bo mam jeszcze drugie.
2: A Vanpur tutaj, jest zauważone, Vanpur to jest straszna lipa, chociaż oni robią łomżę miodową w miarę dobrą. Łomża, jak była z łomży, to było dobre piwo, ale Vanpur je kupił, jest do dupy.
1: Ale Vanpur się w takich low-endowych piwach, takich, nie wiem, tak. Jakichś właśnie beczkowych, jakiś tam, nie wiem nawet co przyrównać, tak, no ale... Vanpur, fajnie, że to jest polska firma, która w Polsce płaci podatki. To mi się podoba. No,
2: w Warszawie na ulicy Cybernetyki przecież mają chyba nawet ten centralny, nie?
1: Bo to tutaj też ten parę razy podejmowałem ten wątek, że zwracam uwagę na to i używam sobie takiej aplikacji, która Pola. Się nazywa Pola, tak? Żeby sprawdzić, jeżeli sobie patrzę, nie wiem, kupuję, nie kupuję żywca, to się okazuje, że to jest w 99% kapitał zagraniczny, który sobie płaci gdzieś tam podatki gdzieś indziej, tak? A to jest nasza niby. No, to jest niby nasza rodzinna marka. A powiedz mi, Zenonie, pamiętasz takie piwo Dog in the Fog?
2: Pamiętam. Ja piłem je właśnie na Rajdzie Świętokrzyskim, wspomniałem.
0: Dobre chyba było.
1: Jejku, tak bardzo nie mogę znaleźć tego smaku, ludzie. Jeżeli kojarzycie Doga i jesteście w stanie mi polecić coś koło tego, choćby to kosztowało połowę mojej pensji, to dobra, nie przesadzajmy.
0: Pamiętam, że bardzo popularne było swego czasu 10,5. To piłem na wakacjach cały czas.
1: To oni niedawno wrócili i w Żabce czteropak 10,5 kosztuje 10,50.
2: No podobno lipna jest, nie wiem, może się kiedyś szarpnę.
1: Taki harnaś, no. Nic, wiesz, koncernówka po prostu.
0: Swego czasu promowałem też Komesa, białego Komesa. To było takie piwo potrójnej fermentacji, ono miało bardzo specyficzny smak. I podobało mi się, bo miało logo takie jak moja agencja.
2: Masz Lecha, Lecha Pils na tym za 8 zł czteropak w twoim Dino. Także chłopie, patrz tam jako. Lech Pils jest całkiem w porządku.
0: Tak?
1: W ogóle Lech to... Zimny Lech.
2: No, mowa nienawiści. Teraz
0: to nie możemy pozwolić. Do widzenia.
1: Ale powiem wam szczerze, że faktycznie kiedy raz byłem pod tym słynnym krzyżem, pod Pałacem Prezydenckim, to... Tak, to co dostałem gazem, ale to co tak mnie można powiedzieć ubodło, że przyszedł sobie pan, kurde, w kubotach, w klapkach przyszedł, tak? I ukląkł, pomodlił się, tak? Zmówił sobie tam dziesiątkę różańca i jacyś tam gówniarze podchodzą, hehe, no to teraz idziemy na zimnego Lecha. I tak,
2: no, tam latali
1: znowu takie, wiesz, tu sun, nie?
2: Co to oni tam latali dwa tygodnie później z tą puszką, z krzyżem z puszek, nie? Widziałem go na własne ręce, oczy, znaczy się nie miałem go w ręce ani nic, nie, ale no, także ten.
0: A ja, uwaga, teraz ja mówię, Sio, ja teraz właśnie pójdę sobie po drugie, że tak powiem, jak to mówią, piwko i zaraz przyjdę, nie? No.
1: I jeżeli wpłacicie do Najcika teraz, to wtedy krawiec wypije jeszcze trzecie piwko, a jeżeli nie wpłacicie, to uciekamy za 15 minut.
2: No, jest to jakaś opcja. Browar Kormoran polecam. No, dobra sprawa. Faktycznie Kormoran tak. Ma dobre piwa. I nie jakoś szaleńczo drogie, jak na te krafty, muszę powiedzieć. Także to jest spoko sytuacja. Żulnaś to by robił karierę w akademikach, bo ten, no. Ja pamiętam, że takich podłych piw to się tylko w akademiku napiłem. Nigdy żadna sytuacja życiowa mnie tak nie zmusiła jak akademik, kiedy wszystko jest zamknięte i tylko ten jeden człowiek w kącie akademika na ostatnim piętrze ma piwo za 3 złote, które kosztowało w oszołomie 1,50 zł, ale zapłacisz 3, bo nie ma nic innego.
1: Ja przyznam, że sam przez jakieś półtora roku w akademiku prowadziłem melinę, ale miałem alkohole sprowadzane z Rosji i były jakieś takie bernardyny, jak to, kurde, jakaś taka wódka z bernardyny, aż sobie zobaczę, jak to się nazywało, ale słuchaj, ja ją sprzedawałem za 30 zł za pół litra i ludzie to brali, bo to było tak... Naprawdę, mogłeś to, przynajmniej jeżeli byłeś w wieku studenckim, walić bez przepoi.
4: Jak to się nazywało, kurde?
0: Idziemy, chłopaki, do potrzeby. Tam takiego śledzika dają, że normalnie lepszy od szynki. Ja wolę.
2: Śledzika najlepszego dają u Daniela Magicana.
1: I wyszukałem sobie, kurde, i pierwsze, co mi Google podpowiedziało, hodowla psów bernardynów w miejscowości Zimna Wódka.
2: To jest na Śląsku.
0: No. A tutaj właśnie został dokonany unboxing, tak kochani, na żywo, unboxing piwa Książęce Czerwony Lager.
2: O, to jest ciulowe piwo, jedno z tych... Nie, to jest to lepsze takie.
1: To jest to lepsze.
0: W buteleczce ładnie, elegancja Francja. Proszę ja ciebie, elegancja Francja.
2: Książ to jest ciulowe piwo. Tak.
0: Jak wpłacicie jeszcze jakiegoś donata, to słuchajcie, zrobimy tu pato streama. Będę siadał na butli od Vanisha i ten. I narobię w majtki. Przy was. Na żywo! Tylko dzwoneczek klikać.
2: wszystko będziemy widzieli. Tak, zdecydowanie, to jest jakaś opcja.
0: No zdecydowanie lepsze niż ten Carlsberg. Nawet tego
2: czytać. Piwo kraftowe, o właśnie, to było
0: dobre. O, cio, czy,
1: piwo kraftowe?
0: Czyżej?
3: Wro 1 na piwo 6 zł.
0: Wro 1 na piwo 6 zł. Co tak cicho te donaty? To głośno trzeba, głośno, niech ludzie wią. A, bo tu przyciszone było, kurde. No, znowu wro. Słuchajcie, nie... To jest wstyd. To jest wstyd, że ta sama osoba dwa razy donata mu musi wysyłać. Jak wam nie wstyd, naprawdę. A ty? Do ciebie mówię, tak? Do ciebie.
2: Dobra, skoro jest taka lepsza atmosfera, to ja wam walnę propozycję patrona Nocnego Radia i to tak nawet całkiem serio. Adam Giedrys, urodzony w 1918 roku w okolicach Wilna, polski astronom amator z zawodu krawiec.
0: Żył 44 lata.
2: No, co wy na to, żeby to był patron, bo to jest właśnie bohater filmu Planeta Krawiec, w którym grał Kazimierz Kaczor. O. To jest piękny życiorys, jeżeli chodzi o nocnika, no.
0: Brzmi tak trochę dziwnie i bełkotliwie i absurdalnie, to pasuje, może być.
2: No, taka sytuacja. Facet sobie sam zrobił teleskop, o. Czyli też pasuje, taki samouk trochę tam, bo koło Szczecinka zmarł. To nie jest Szczecin, ale prawie.
0: Kurczę.
1: Oj, Szczecinek. Moje rodzinne strony.
0: No proszę. To zapisujemy, rodzinne strony Szczecinek, dobrze.
1: Jeżeli byście się chcieli kiedyś się wybrać na fajne wakacje, to zapraszam was do Bornego Sulinowa, gdzie można zobaczyć sobie miejscowość, która do 1993 roku nie była na mapie Polski, gdzie stacjonowały różne dziwne rzeczy. Byłem tam, pamiętam, w 1997 na wrzosowiskach w Bornym Sulinowie. I przewodnik mówi, tam były, wiesz, takie wytyczone trasy, żeby tam z niej nie, żeby z tej trasy nie schodzić. No i był jakiś taki Daniel czy Damian z siódmej klasy wtedy, który, bo koleś mówił, że tam jest dużo niewybuchów, niewypałów i podniósł takiego 25-kilogramowy pocisk i go trzyma i tak przytula. A proszę pana, co to jest? Chłopcze, nie ruszaj się, reszta niech się odsunie. I tak sobie kurwa po prostu stała, że minęły 2 godziny i capacze przyjechali.
2: I utrzymał to? No to niezła krzepa. A to synek ze wsi, także spoko.
1: No.
0: Kurczę, takie męskie tematy dzisiaj, alkohol, jabole, piwo.
2: No, jest
0: a słuchają nas, przypominam też, dziewczyny, kobiety.
1: Porozmawiajmy o podpaskach.
0: No i taka właśnie szowinistyczna świnia wyszła, że jak kobieta, to podpaski.
1: 2019 rok jest rokiem świni.
0: A macie jakieś propozycje, na przykład jakie mogłyby być tematy? Bo ja naprawdę chcę dobrze zrobić kobietom, przyznaję się, chciałbym dobrze zrobić kobiecie jakiejś z tych, które mnie słuchają. A słuchają, ja jestem bardzo popularny wśród kobiet, słuchaczek. Jako jeden z niewielu radiowców właśnie mogę się poszczycić tym, że wiele dziewczyn jest, no, tak nieskromnie powiem, oczarowanych mną. I pozdrawiam serdecznie. I jakie mogłyby być właśnie tematy takie, które by zainteresowały płeć piękną kobiety, no, niewiasty, białogłowy?
2: Mam temat. Tak. Już wam walnąłem ten temat na tym, na privie, co prawda, ale możemy go ruszyć. Czy zdarzyło wam się spławić kobieta? Nie jakąś taką do pożygu brzydką, że pies by zrobił po ciebie, jakby was widział razem, ale taką, ten, powiedzmy, że z innych przyczyn niż wyglądowe.
1: Pies? Piesek? A jaka rasa?
0: Łyżew? Czy jajnik? Nie.
1: Nordycka psia krew.
0: No i taki temat znowu, bardzo kobiecy, tak? Czy spławiłeś kobietę? No świetnie, po prostu gratulacje.
2: Bardzo kobiecy temat, no bo się zdarzyło ten, bo na ogół jest przekonanie, że to właśnie kobiety spławiają, nie? I jak to wygląda z drugiej strony, że tak powiem, no bo wiesz, to co? Jaki chcesz ode mnie kobiecy temat, do cholery? Czy jest coś, co robię kobiecego w życiu? Tak, na przykład mam pierdolca na punkcie kremu i muszę kremować sobie ręce i lubię kremy przeciwzmarszczkowe. O.
0: Major Suchodolski sobie ostatnio kupił krem na zmarszczki i od tej pory go wyzywają laluś, przysyłają mu donaty. Ej, ty laluś, coś tam, on się wkurza strasznie. Co? Ja ogółem laluś? Ty kurwa, tam się wkurza. Laluś. No, a są na pewno jakieś kobiece tematy, na przykład jaki mężczyzna by wam odpowiadał i na przykład ja. Czy ktoś taki jak ja?
1: Może inaczej. Kto z obecnie dzwoniących wam odpowiada najgorzej?
0: Kto jest najbardziej obleśny w nocnym radio i dlaczego akurat Etam? Ty się nie śmiej, bo ty jesteś ex aequo drugie miejsce.
1: Nie jestem ex aequo. Nie jestem. Wygrywam. Nadrabiam mordą.
0: Nie no, potrzeba podobno się potrafi elegancko ubrać. Kiedyś się pochwalił tym, że jak trzeba, to się elegancko ubierze. Ja się zawsze tak dziwię. Co to za panczur? Ja sobie go teraz wyobrażam, że on w jakimś w garniturku śmiga coś. Tu taki prosystemowy i w ogóle a panczur.
1: Ale wiesz, ale ty się śmiejesz. Na przykład parę miesięcy temu moja chrześnica miała ślub. No, pojawiłem się na tym ślubie obowiązkowo. Biała koszula, krawat, spodnie w kant i skórzana kurtka. Chuj wam w dupę!
2: Taki manewr zrobiłem, to prawda, no zdarza się. Co tu miałem powiedzieć, Etam powiedział, że majtki nosi tydzień, no jak to przebić coś takiego?
0: No, ze mną może mógłby czasem stawać w szranki.
2: No tak.
1: Nie przeszkadza wam czasem wasz własny zapach?
0: Nie, człowiek się przyzwyczaja szybko.
2: Jak siebie czujesz sam siebie, to znaczy, że już jest kurwa bardzo źle.
0: Etam pisze, jak szczypie, to mu przeszkadza. To wtedy zdziera te majciochy. No i znowu takie bardzo kobiecy, na pewno kobiety są oczarowane takim tematem. Majtki noszone przez 2 tygodnie, no super temat po prostu.
1: Ale wiecie, co tutaj wam polecę? Jest taki profil na Facebooku, nazywa się Chujowa Pani Domu. Która...
2: Tak, piękna nazwa to jest, no.
1: Która tak od kobiecej strony podejmuje kwestie. Takie wiecie, kojarzycie gazetkę Pani Domu, nie? No i to jest taka Pani Domu przemnożona przez rzeczywistość. Bardzo polecam.
2: Ej, co do rzeczywistości efektu Mandeli? Właśnie, ja sobie czasem zerkam na te babskie fora i tak sobie wczoraj myślę, kurde, bo był temat, że tam na dziwki chodził czy coś takiego. I sobie się ciekawe, czy będzie sytuacja taka, że ktoś napisze temat, jestem prostytutką, patrzę. Jest temat, jestem prostytutką. Masakra po prostu. Ale ten, no, babskie fora to jest coś, co polecam wszystkim, którzy chcą kobiety zrozumieć, naprawdę. Koniecznie polecam.
1: Ale w momencie, kiedy zrozumiem kobiety, zabijcie mnie, żebym nie złożył jaj.
0: Ale kobiety mają takie fajne, różne zwyczaje, inne od facetów. Na przykład te pijama party, że one tam sobie jakoś tam skąpo ubrane, w majteczkach biegają. Wyobrażacie sobie, że my się spotykamy i sobie tam w majcioszkach biegamy, sobie jakieś paznokcie obcinamy, coś.
1: Ej, ale wyobraź sobie, jakby faceci to takie pijama party sobie zrobili.
0: No właśnie.
1: Nawet wiesz, nawet tak po męsku, że wiesz, biegasz sobie w bokserkach i w takim, jak to ostatnio byłem ten, w salonie tatuażu i sobie założyłem taką koszulkę na ramionczka, nie? No i babka, która mnie tatuowała, mówi, założyłeś babobija.
2: A, żonobijkę, no tak.
1: No, i wiesz, i wyobraź sobie, że w bokserkach wszyscy właśnie w takich babobijach. No i razem sobie siedzimy i na przykład sobie hantelki podnosimy i tak wiesz, jeden do drugiego podchodzi i patrzy, czy ten biceps tak dobrze się robi, nie?
0: Ale ci pulsuje żyłka. Idziemy się razem ogolić.
2: Jezus Maria. Jakie są jeszcze babski comber, czyli wersja nie taka znowu rozbierana. No... Baby sobie lubią porozmawiać o jakichś głupich sprawach, że tak powiem. No i bardzo często gadają o facetach. To jest prawda akurat. No.
0: Ja mam taką teorię, że właśnie to takie, że dziewczyny ze sobą są tak bardziej bliżej też i fizycznie, i za rączki się tam trzymają, i w ogóle te piżama party, to wynika z tego, że kobiety są bardziej skłonne do zachowań lesbijskich niż faceci do homoseksualnych. I to jest takie bardziej naturalne właśnie, że się za rączki trzymają, że tam się obcałowują, obściskują, albo że sobie leżą na łóżeczku gdzieś przytulone.
2: No nie, no według Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrów to wynika z tego, że bycie facetem jest złe, faceci są toksyczni i dlatego się nie dotykają i nie chodzą za rączki. Poważnie. Także przykro mi, nie? Ale jesteś zły.
1: No nie, no wobec tego jest na pewno dużo większe, wiesz, dużo większa pretensja, jeżeli... Bo jeżeli, nie wiem, widzisz sobie dziewczyny, które idą sobie ulicą i się trzymają za rączki albo się pocałują, o, ładnie, tak, no, brałbym, nie? A jeżeli sobie zobaczysz faceta, który idzie z chłopakiem za rękę, oj nie, tutaj, nie.
0: Czemu wy mi tu zarzucacie na czacie, że mi się filmy mylą z realem? Przecież widziałem wiele takich sytuacji właśnie, dziewczyny trzymające się za rączki albo siedzące sobie w pokoju właśnie w jakichś tam majtkach i w koszulkach i albo jakieś przytulające się. Ja to znam z życia, a nie z filmów, no więc bez sensu mi tutaj wtykacie coś w usta.
1: A w sumie tutaj jeszcze Floki nam na czasie zarzuca, jak spałem u koleżanek, to w normalnych piżamach i nikt się nie przytulał, ani nie obcałowywał, a chciałbym zapytać. I też może dalszą, bo mam pomysł na dalszy wątek, a czy nie kusiło cię nigdy, żeby wobec facetów się pokazać, że tak się tak troszkę bardziej lubiłeś cię, tak tylko żeby ich odrobinkę strolować, sprowokować?
0: No właśnie. Jak tu dołączyć? Dobrze. Kurde.
2: O, macie jakieś swoje fantazje, widzę, ciężkie. Ciekawe, co krawiec teraz pierdoli.
0: Czemu ciężkie?
2: Jak mu się potrzeba?
0: Zgadnijcie, kto do nas dołączy za moment.
1: Kuba.
0: Bingo. Bingo. Ale chyba coś źle dodałem. Jeszcze raz. A skąd? Aha, bo czytasz czata na cwaniaczku.
1: Wiesz co, gdzie jest? Tak sobie strzeliłem i przemnożyłem przez strefy czasowe.
0: A nie, nie mogłeś na czacie, bo to napływa. No, to sprytny, widzicie, zdolna bestia. Widzicie, Jackowski nam się tu objawił drugi. Normalnie. Tak się śmieje tutaj z ezoteryki, z tego, a widzicie tutaj... Jackowski.
1: Bo to jest, wiesz, fundament mojej całej pracy, żeby wyśmiewać konkurencję.
0: Chciałeś pokazać, że to wcale nie jest takie trudne.
1: To nie jest, to jest chłodny odczyt.
0: Chłodny łokieć. Dobra. Jeszcze raz, bo tu dołączyłem, a się rozłączył. Co za uparciuszek.
2: Co krawiec pierdoli tym razem? Ale ten Skype jest zdupiony, no tam żarty z siebie, żartami z siebie, krawcze, ale ogólnie to jest kupa jakaś i poracha. To jest celowe dziadziowienie produktu. Teraz wszyscy tutaj sobie wypisują jakieś przypadki, jak to kobita z kobitą za rękę chodziła.
0: A, dobra. Jeszcze go raz. Dobra. I łączymy się z Ameryką. Nasz korespondent z USA już zaraz pojawi się w studio. Tak więc czekamy, proszę Państwa, a tymczasem reklama.
5: Dobry wieczór. Kobiety są przepiękne i pachną znacznie lepiej od mężczyzn. A wszyscy mężczyźni pachną lepiej od Etama. Dobry wieczór, drodzy słuchacze.
0: O, już zostawmy tego Etama.
2: Nasz prawdy politycznie Kuba zaczął od seksizmu i mowy nienawiści.
5: Kocham was, kochani moi, szczególnie w piątek wieczorem otworzyłem sobie piwę w marki Guinness, nie dzik, ani nie, co to było drugie? Ojczysta, tylko piwo Guinness dzisiaj.
2: Piwo Guinness, kochani, to jest taka cienizna, ja byłem kiedyś na to strasznie napalony, jak szczerbaty na suchary. Są chyba dwie wersje, z azotem i chyba CO2, nie?
1: Są cztery wersje, bo masz Guinnessa lokalnego i Guinnessa eksportowego. I Guinness eksportowy to jest gówno.
2: O, dziękuję za uświadomienie.
5: Ja się zgadzam z Jackiem tak, że wszystkie kobiety są mądrzejsze od mężczyzn, a wszyscy mężczyźni są mądrzejsi od potrzeby.
0: Ale ten Guinness to wcale nie jest taki dobry w sumie. Jak wiralnie spróbowałem, to tak, no dobre, fajne, ciekawy smak, ale żeby tak się zachwycać, że o Guinness, no. a piłeś Guinnessa? O.
2: Potęga Mater Kingu.
0: No, trochę tak.
5: Nie, to trzeba zmieniać po prostu. Znudziło mi się zwykłe. Kiedyś lubiłem Guinnessa, później zwykłe, później Corona i teraz z powrotem do Guinnessa. Guinnessa nie można dużo wypić, nie wiem jak wy tak macie, ale fajnie, po prostu dwa i się dobrze człowiek czuje.
2: Guinness ma mało procent chyba, nie? Mocnie. 4 czy coś takiego.
5: Czyli, kochani moi, wszystkie piwa są gorsze od Guinnessa, a najlepszym piwem jest ojczyste.
0: Nie oceniaj tak, Kuba. Co ja ludziom mówię, nie oceniajcie. Unikajcie ocen, a ten się pojawił i ocenia cały czas.
5: Dobrze, panowie, nie będę oceniał, więc przechodzę do pytania głównego dzisiejszego wieczoru. Co się znajduje na końcu świata? Tak lekko zaczniemy piątkowy wieczór. O. Wiecie, czas na poważne audycje się rozpoczął parę minut temu, więc my także musimy mieć poważny temat. Co znajduje się na końcu świata? Czy świat rozszerza się w coś, czy w nic? I jeśli w coś, to co to jest?
2: Wahadełko Marka Podleckiego jest na końcu.
1: Ale świata. Świat czy wszechświat?
5: Wszechświat. Ja mówię wszechświat.
2: Nie wiesz, co jest? Nie oglądałeś Kapitana Bomby? Jest taka granica, jak ją przekroczysz, to się zamieniasz we fiuta. Wszystko, co tam jest poza tą granicą, się we fiuta zamienia.
0: Kutasa, nie fiuta.
2: Kutasa, przepraszam.
5: A ja powiem tak, na końcu świata jest bip Włochata. Ale to już zostanie między nami ta teoria, ale przejdźmy do naszego lokalnego eksperta potrzeby 19, który jest astrofizykiem z wykształcenia, wykonania i powołania.
1: Jestem programistą z wykształcenia.
0: Informatyk.
5: Wiem, piłem z tobą, upiliśmy się razem, to wiem, pamiętam, bardzo miło było.
1: A Krawcowi za tego informatyka jednym innym razem. No
0: i... ja go specjalnie tak wkurwiam.
5: Informatykiem jest Etam, który nie jest kosztem. On jest oszczędnością, ale jeszcze o tym wszechświat nie wie. Ale serio, panowie, potrzeba, powiedz mi, co jest na tym końcu wszechświata? Jeśli się wszechświat rozszerza, czyli ten nasz, który znamy, rozszerza się, ale w co on się rozszerza? Weź mi wytłumacz.
1: Dwie rzeczy, które mi się tak dodają, które nie są w żaden sposób naukowo uzasadnione i chcę to wyraźnie zaznaczyć na samym początku. Pierwsze to jest to, że nie ma czegoś takiego jak koniec wszechświata. Po prostu on się rozszerza, tak jak nie wiem, tak jak sobie wychodzisz w jakiejś mapce w grze, która działa na zasadzie sandboxa. Wychodzisz i kiedy idziesz coraz dalej, ten świat się coraz bardziej generuje. I sobie możesz iść w nieskończoność, on będzie cały czas generowany w razie potrzeby. A druga moja hipoteza, i również jest ona, broń Boże, nienaukowa, jest to tylko moje widzimisię, które było dużo wcześniejsze niż ta hipoteza, którą przedstawiłem, to jest to, że plus nieskończoność równa się minus nieskończoności, więc jeżeli będziesz zapitalał od Ziemi, od Mlecznej Drogi, gdzieś tam w jednym kierunku, prosto, prosto, prosto, to w końcu wrócisz do punktu wyjścia.
5: Ciekawe.
1: Że to jest, wiesz, zawinięte w czwartym wymiarze i cofnięte.
5: Ja rozumiem, ale to dalej naprawdę nie odpowiada mi na to, bo łamie to tą logikę tego, że się rozszerza. Coś się musi w coś rozszerzać. Tam musiał być jakiś space, jakiś przestrzeń, jakaś...
2: Nie musi.
5: Nie ma czegoś takiego, że się rozszerzało w nic, bo by się nie mogło rozszerzać wtedy. To teraz się albo się nie rozszerza i już coś tam było...
2: Nieprawda, nie... Kuba. Popatrz, jak jest z próżnią, że tak powiem. No bo tak naprawdę, jeżeli próżnia to jest powiedzmy takie prostsze nic, gdzie tam jest ta przestrzeń, ale upraszczamy, chodzi o cząsteczki, no to jeżeli weźmiesz powiedzmy sobie puszkę jakąś i wyrzucisz ją w kosmos, gdzie jest próżnia, to ona się rozszerzy, tak? Rozpierdzieli ją i wszędzie to zacznie latać dookoła, więc... Może coś do niczego polecieć, jak najbardziej, nie?
5: Ja spodziewałem się, że to trudne pytania są. To podobne do tego właśnie, skąd to się wzięło, nie? Że te 5 minut przed wielkim wybuchem, czy przed tym właśnie skoncentrowaną masą, materią i wszechświatem. No musimy troszeczkę o kosmosie, panowie, bo taka pora kosmiczna. Ale jeszcze nie słyszałem opinii naszego fachowca, astronauty, Krawca.
0: Ja jako osoba, której nie obce są takie tematy, powiem, że moim zdaniem może to być tak, trochę jak w Pac-Manie, wychodzimy z jednej strony, wchodzimy z drugiej. Może to być też tak, że jest, wszechświat się zawija w kształt, no właśnie, Kuba, i tutaj w kształt właśnie pączka z dziurką, USA.
5: Torusa, jak to mówi profesor Etam.
0: No, a może być też tak, że są na tym świecie rzeczy, które się fizjologom nie śniły. No sam nie wiem.
5: Bardzo, bardzo wyczerpująca odpowiedź, panowie, bardzo dziękuję. To było dobre. Ja tutaj myślę nad kolejnym pytaniem.
0: Czy wszechświat jest wieczny, na przykład? Takie pytanie by dobre było, nie? Czy wszechświat jest wieczny? To mnie interesuje. I moim zdaniem tak, on się rozszerza, a potem się zapada i jak zmieni się w tą osobliwość, to ja sobie na Unity to już rozpracowałem i jak ja zmniejszam jakiś obiekt i on się zmniejszy tak, że już bardziej nie można, to się zaczyna powiększać.
5: Dobre.
0: Tylko, że się wywija na lewą stronę wtedy i lustrzany jest.
5: Ilość poligonów się zmienia.
0: Odbity mu. Odbija mu wtedy i jest odbity lustrzanie, więc przypuszczam, że jak się zapadnie i znowu się rozszerzy, to wtedy będzie tak, że tam właśnie, gdzie był krawiec, będzie Kuba, a tam, gdzie był Kuba, był krawiec. Będzie krawiec.
5: Czytam tutaj profesora...
0: Ja nie wiem, czy to jest mądre, to co ja powiedziałem.
5: Nie, zimna zupa. Mówi o zimnej zupie, ale tutaj nie łapię. Zbyt fachowe. Znowu mi ciokaku się pojawia. Tutaj wklęsła ziemia znowu. To jest tylko po to, żeby sfrustrować potrzebę. Ja wiem, my znamy.
2: Jacek sfrustrować potrzebę.
0: Jacek AU pisze na czacie, nie krawiec, nie jest wieczny, bo bardzo możliwe, że czas zacznie płynąć w drugą stronę. No tu Jacek jeszcze inne tu ciekawe rzeczy pisał. Kurczę, szkoda, że nie śledzę tak dobrze czata, bo już teraz mi tu ciężko znaleźć. No a wcześniej pisał, że potrzeba ma rację. To akurat głupie było.
5: I że ja też się dostrzegam,
0: że potrzeba i Hawking mają rację.
5: Ja też z wiekiem się...
1: O jejku.

0: Tylko po to wszechświat istnieje.
1: Nie. A ja ci powiem tak, jak mi zawsze starsi mówili, jak ten, że dużo pytałem, po co? Żebyś się pytał.
2: Znaczy się, ja tak, nie wiem, słyszałem, na pewno tego nie wymyśliłem. Ktoś tam mówił kiedyś, że to jest jakby moim... Najbardziej mi się podoba ta teoria z obecnych. To, że poprzez nas jakby może ta przyroda, wszechświat, uniwers chce siebie poznać.
1: Ale ja właśnie to powiedziałem, kuwa.
2: Stanie i po prostu, no potrzeba mu takich... jakichś stworzeń jak my, żeby po prostu, no nie wiem, jakoś w jakiś sposób się ogarniać. Dodać tą, nie wiem, wątek osobowy do tego całego wszechświatowego burdelu. Bo to takie zimne te gwiazdy, kosmos się też jest podobno zimno, a my mamy ciepłe radio.
1: To jest dokładnie to samo, Kuba, co powiedziałem. Swoją drogą kolejny raz, kiedy ja mówię to samo, co ty, a ty mówisz nie, albo ten i mówisz to samo.
2: To samo, co myślałeś, tak?
1: No, to samo, co ci powiedziałem, nawet nie myślałem. No, to ostatnio w związkach przecież było dokładnie taka sama sytuacja. Ja w związkach powiedziałem to, co ty, a powiedziałeś nie, to na pewno tak nie jest.
3: A może to jest tak, że wszechświat... po prostu chce poznać samego siebie przez to rozszerzanie.
0: A wy się możecie śmiać, ale kiedyś miałem taką hipotezę, że jesteśmy jednym z możliwych drgań, jednym z możliwych wariantów wszechświata, że jesteśmy zapisani w pewnej maszynie, która stwierdziła w pewnym momencie, że chciałaby odróżnić istnienie od nieistnienia i próbuje rozwiązać to wszystkimi możliwymi sposobami, budując wirtualny świat, hipoteza symulacji, tak? Budując wirtualny wszechświat ze wszystkimi planetami, z nami, z naszą planetą, tak? Z każdą naszą osobowością, chce po prostu zobaczyć. Tak, takim brute force'em spróbować i jesteśmy jednym z tych brute force'ów, że można wykształcić tę świadomość i odróżnić bycie od niebycia. Krawiec, na jakiej podstawie twierdzisz, że istniejesz?
3: Śmierdzę, więc jestem. Taka myśl mnie ostatnio nawiedziła. Ale powiem wam, że moim zdaniem to za dużo tutaj bajek opowiadacie i to taka religia się robi troszkę. Moim zdaniem...
2: No dawaj.
3: Moim zdaniem wszechświat może być trochę tak jak troll Anon. To wielkie beknięcie nastąpiło bez powodu, zrobił, bo może. A spróbuję tutaj dołączyć kolejnego dzwoniącego.
0: Etam?
1: Dawkins to dobrze powiedział, Dawkins to dobrze powiedział, że to, że możesz zadać jakieś pytanie, nie znaczy się, że ono w ogóle jest sensowne, uzasadnione i do czegoś prowadzi. Czyli na przykład pytanie o to, jakiego koloru jest dźwięk, nie?
2: No zawyżamy losowość, panowie, na pewno. Wprowadzanie takiej jednostki jak człowiek, tak, po prostu zwiększa tą... Wiadomo, że, nie wiem, śnieżki są fraktalami, ładnie, piękne są losowe, ale takie kiepskie trochę, nie? Weź wpuść takiego, na przykład, nie wiem, obcego do domu, nie wiadomo, jak on się zachowa, a tych obcych już prawie 7 miliardów, czy tam 8 miliardów, trudno policzyć. Na pewno powodujemy jakieś ciekawe algorytmy, tak jakby to...
1: Zmniejszamy losowość, jakbyś tak chciał wiedzieć.
2: My zmniejszamy?
1: Zmniejszamy. Życie to jest lokalne zaburzenie, odwrócenie entropii. Ale mamy nowego słuchacza tutaj, znaczy ten dzwoniącego.
0: Powstrzymywanie entropii, a nie zmniejszenie. Nie da się entropii zmniejszyć, entropia zawsze rośnie.
3: Dobra, to wrócimy do tematu za moment. Witamy nowego słuchacza.
4: Witam, dobry wieczór, Jacek z Australii się kłaniam wam.
3: Jacek z Australii.
0: O, proszę.
2: My się znamy, Jacek, co?
4: A, my się znamy, ale nie tak, no, tylko trochę, Kuba, bo ty mnie chyba z kimś mylisz od dłuższego czasu, wiesz?
2: Ja to tak mam, wiesz, przed chwilą tłumaczyłem Zenonowi tą historię, którą mi opowiadał, teraz mi jeszcze ze 3 razy przypomnisz. Zaburzenia krótkiej pamięci. Od czego Kuba, to pochodzi?
4: Kuba, jak się widzi zawsze, to taki dziadek 70-letni. My się chyba znamy, co? A ja mówię, nie, to inny Jacek, znaczy inny kolej z Australii. A kurde, przepraszam. I znowu za miesiąc.
3: Jacuś, cześć Jacuś, kochany, pamiętasz? A Jacek nie wie, o co chodzi.
2: Pamiętasz? Bo ja się zawsze ciebie to pytam. I ty nie wiesz,

0: Ja pamiętam, że się pytasz, ale nie wiem, o co chodzi. Ale
1: no dokładnie,
0: to.
1: Czyli nie wiesz, o co chodzi, czyli nie jesteś nim. On by wiedział, dobra.
0: Nie będziemy rozmawiać o twojej sklerozie, przepraszam cię.
1: Dzisiaj
0: rozmawialiśmy o tym już jakiś czas temu. A ja w sprawie tej hipotezy symulacji, którą tutaj Etam powiedział, że...
2: ja ci dam, kurde, Etam!
1: Nie obrażaj Etama!
0: To był
1: się głupszy.
0: Ale chodzi o to, że to jest bardzo dobra hipoteza, ale i ona, ja im jestem starszy i bardziej wierzący, tym bardziej w nią wierzę. Problem polega na tym, że ja nie bardzo wiem, gdzie się znajduje ta maszyna, która dokonuje tej symulacji. I to nie bardzo nas, mi się wydaje, wyjaśnia problem, bo to jest tak samo jak wszyscy mówią, że bardzo dużo ludzi mówi, że życie na Ziemi wzięło się z teorii panspermii. To jest bardzo mądrze brzmi, ale w takim razie skąd się wzięła ta kometa, która przyniosła nas? To jest dobre.
3: Z Bogiem, dokładnie to samo, nie? Skąd się wziął Bóg w tym momencie?
0: No właśnie. Z tym z Bogiem to jest troszeczkę inaczej, bo nie tak wierzymy, bo ja jestem katolem, chciałem tylko zauważyć, że Bóg stoi jakby poza czasem, poza przestrzenią, nie? Więc to nie jest takie proste chyba, bo skąd się wziął Bóg, to jest pytanie o to, jakby próbował odpowiedzieć, wiesz, twojemu kotu, wyjaśnij mu, jak działa komputer. No nie jest w stanie z tego skleić.
3: No ale możesz zawsze o jeden krok dalej iść, nie? Może tam przed bogami były jakieś tam nie? I istnieje i dopiero robi się Bóg, nie? No wiesz, co za różnica, no?
0: Strzelasz powyżej mojej pokrywki.
3: Proszę?
0: Strzelasz powyżej mojej pokrywki, nie wiem o co.
3: No nie ma problemu, po prostu dodajesz kolejną warstwę. No i co z tego, że ten Bóg jest powyżej jakichś tam konceptów? No to dodaj se nowe, możesz to robić w nieskończoność. No ile chcesz, jak to nazwiesz, jak zrobisz, to może być, nie?
0: Chyba, że założymy, że Bóg jest warstwą, która ciągnie się w nieskończoność.
3: To masz aksjomat, no i tyle.
4: A ja chciałem powiedzieć, że witam serdecznie Jacka, mimo że jest katolikiem. Nic nie mam do katolików i jest tu też mile widziany. I witamy też i katolików i szanujmy katolików, no dobra, niech im będzie.
0: Wszystkich ludzi, które nas łączą i w sumie nieukrywanej nienawiści, to wciąż mnie witasz.
4: Tak. I nic nie mam do katolików, niezdrowo też jest, ale witamy katolików. No, niech im będzie.
3: Jak już tak, Jacek, jesteś z tej Australii, to powiedz mi, czy wy się tam nie wstydzicie Hitlera?
0: Hitlera? Nie specjalnie, ale wiesz co, mamy piękną tu operę w Wiedniu mamy i skoczków tarciarskich mamy niezłych, więc w sumie to się nie wstydzi.
4: Ale to Hitler spierdolił do Australii, tak?
3: No nie, no ja jestem
1: robię Austrii, baranie, Boże, jaki
4: Hitler uciekł do Australii, do ojczyzny kangurów, czytałem.
3: Tak.
0: No. A to nie.
3: Nie, ja sobie po prostu jaja robię, że Australia, na litość boską, nie? Nie wiem, ja wiem o Australii tylko tyle, że jacyś polscy blogerzy strasznie płaczą, że tam im ciężko się utrzymać.
0: Tak, widziałem tego ziomka, no ja nie chcę się tego komentować. Koleś nie robi nic poza drobnymi sprawami, widziałem to chyba wczoraj i się strasznie rozpłakał, że zwolnili go z pracy. No,
2: nie, akurat Australię troszkę miałem... Z jednej strony personalnie, bo raz w Australii byłem w Perth przez tydzień u mojej znajomej. A skoro mamy słuchacza z Australii, chciałbym zapytać, czy prawdą jest taka, wiesz, taka teoria spiskowa dziejów, że wszystko w Australii chcecie zabić?
0: Tak, absolutnie wszystko chcecie zabić, poza takie są słodkie kangury, co tu biegają, one tylko czasami chcą cię zabić. Ja właśnie, słuchajcie, przez ostatni tydzień jechałem samochodem prawie przez całą Australię, bo przyjechałem z Perth do Canberry na wschodniej wybrzeże, bo się przenosiłem. I w sumie przez większość czasu słuchałem nocnego radia starych jakichś audycji. Ale widziałem, myślę, że setki kangurów, z czego większość to była martwa, leżąca po obu stronach drogi, w dziwnych pozach. Także wszystko chcecie zabić, łącznie z ciężarówkami.
3: Te słodkie kangury, mniejsze to są walabie, a widziałeś kiedyś tą kłokę legendarną?
0: Widziałem kłokę, tak, one są właśnie poza... Tak, widziałem jak najbardziej kłokę, one są po zachodniej stronie.
2: Ale nie jest
0: tak, taka legendarna, nie wiem, takie tam...
2: Ja tutaj się tylko wbiję. Czy słyszałeś moją audycję z Galaxianem o życiu w Stanach Zjednoczonych? Bo Tak. Czy zechciałbyś przeprowadzić ze mną podobne coś takiego?
0: Nie ma sprawy. Kiedy sobie życzysz, tylko musimy jakoś to zgrać czasowo, bo ja teraz mam z nami jest 10 godzin różnicy, musiałbym wstać wcześniej rano. Także jak najbardziej możemy to zrobić. Nie ma sprawy.
2: Możemy, wiesz co, możemy to nawet nagrać na UFie, tak żeby ci było wygodnie, bo no bo wiem, jaki jest dystans do okej, okay, dobra, także sobie...
3: To będzie sobie... bajer, o kurde.
0: Odeszli mi na pliwa. To jest o tyle ciekawe, że ja wcześniej przez parę lat mieszkałem w Danii, to możemy zrobić podwójną audycję, wiesz, z jednego i drugiego kraju.
3: Pojedynczo, najpierw jedno, później drugie. Jezus Maria, ale będą wyśmienite radiowe delicje. Szapoba.
0: No, poczekaj, nie chwal...
4: Co z Jackiem Blachem, coś tu... No.
1: Zaleciało, co?
2: Też tak. Nie chwal Blachy przed spawaniem.
0: Dokładnie, nie chwal Blachy przed spawaniem.
1: Wazelina
0: ale
1: idzie.
0: Często było jeszcze w kontestacji było często tak, że dzwoniłem i się pojawiał Jacek na moim Skype'ie i słyszałem Hugo Almartyna, o, Blacha dzwoni, o, cześć Blacha. I to nie był Blacha, tylko ja.
1: Okay, z Blachą zgadałem, że ja jestem... Krawiec, a ze mną i z tobą to już nikt nie chce zrobić wywiadów. Kiedyś to było. Słuchaj, ja to się znam chyba. A, już
4: a taki kangur to potrafi być bojowy też. Bo on ma te takie szpony, ma pazury w łapach i on cię złapie rękami i tymi szponami cię będzie drapał. A nogi ma bardzo silne i jak cię drapnie, to tak jakby cię kopnął koń, tylko że zamiast kopyta miałby szpony, nie?
0: No, on jest, ma te nogi... No przede wszystkim kangury autentycznie walą w zęby. Jest taki fajny film, jak koleś gdzieś tu po buszu chodził i z psem i kangur zaatakował tego psa.
3: A koleś tak jest kangura.
0: I koleś autentycznie poszedł do kangura i ten kangur zaczął, chciał go walnąć tak w pięści, ale ten tak się jakoś uchylił i takiego sierpowego mu założył, temu kangurowi. Kangur tak się zdziwił, spojrzał się w lewo, dobra, spadam, nie? I to jest na YouTubie ładnie pokazane, jak koleś ochronił psa przed kangurem. Kangur może zabić człowieka. Kangurów jest kilka rodzajów, są większe i mniejsze, ale te większe... Jak najbardziej, jak się przyłożą w zęby, no to możesz stracić przytomność, spokojnie. Mogą ci nawet zrobić tak zwane złamanie Lefort'a, złamanie podstawy czaszki.
4: Chyba jedyne
3: z wiesz, nie w porządku, nie? No w ogóle super, zajebiście, nie? A to jest prawda, że aborygeni mają dodatkowe dziury we fiutach?
0: Co, nie sprawdzałem, to nie wiem. Ale ja wam powiem, że ja o aborygenach to tak nie bardzo lubię rozmawiać, bo to jest trochę smutny temat. Większość tych ludzi niestety jeszcze musi być wyciągnięta jakoś. No oni tak jeszcze nie do końca sobie radzą z życiem w zachodniej cywilizacji często. Już jest trochę lepiej niż było, ale wciąż to jest duże wyzwanie dla rządu australijskiego. To jest
1: tak jak no, Native Americans u nas też. To ciężka sprawa, powiem ci.
4: Ej, człowieku, hola, wiesz, taki aborygen, to wiesz, on, człowieku, ty go, wiesz, ty jesteś przesiąknięty, wiesz, Hollywood, wódą, wiesz, człowieku, aborygen. To on wie, co to jest życie, co jest, wiesz, świat, przyroda, rzeczywistość. Co ty wiesz, człowieku, wiesz, po prostu, wiesz.
1: Tę maskę sobie zrób.
3: Musicie im dać jak to się nazywa, kasyna, no. Tak jak w Stanach, o.
1: Nie, to prawda, Native Americans, powiem wam, też dobry temat. No, kiepsko w Stanach to wygląda. Trudno, takie osiedla widziałem, powiem wam, kiepskie, szczególnie w Arizonie, pod Phoenix. No nieciekawie to wygląda, ten temat, troszeczkę zaniedbanie. Chociaż z drugiej strony też nie tak dawno u mojego syna w szkole był taki jakiś tam wódz duży. Ale oni zdjęć nie pozwalają robić, wyobraźcie sobie, też jest tak coś, nie wiem, czy Amisze też nie lubią zdjęć, ale ci prawdziwi native też nie lubią. Taki jakiś był gościu, który ma, nie wiem, 93 lata, a to klimat naprawdę miał i fajnie opowiadał dzieciakom o tym w szkole, jak to jest, kto był jego, nie wiem, ojcem i dziadkiem. Fajne historie, tyle że temat wymiera dosłownie, nie? Szkoda, bo to skarb dla, moim zdaniem.
0: No zgadza się. Podobnie jest tutaj. To jest mało kto na przykład, że aborygeni australijscy to jest chyba najprawdopodobniej najstarsza kultura świata, bo teraz się określa, że oni są, ich kultura ma od 40 do 60 tysięcy lat mniej więcej. Więc to jest naprawdę, to są ludzie, którzy przez tysiąclecia jakby jakąś tą kulturę budowali, no ale no, trochę są...
3: Słabo im to szło, że tak powiem, niestety. No tutaj Grzesiek ukazał spytać o Jacek, a widziałeś ten duży kamień w Australii, co to jest? Ja przypuszczam, że mu chodzi o Uluru.
0: Tak, to jest Uluru, czyli Ayers Rock. Ja to widziałem 10 lat temu pierwszy raz, pierwszy ostatni raz. To jest taki wielki monolit, który stoi na środku Australii, jest cały taki z czerwonego, z czerwonej takiej kolorze skały, tak, to jest skała taka cała